0: ani jego osobisty kandydat. Rządowy program CPN wrócił, ale tylko do końca wakacji. Na stacjach paliw w całym kraju obowiązują już maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,41 za litr, benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Tyle samo zapłacimy we wtorek. Jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, rząd ma ograniczone możliwości, jeśli chodzi o walkę z wysokim poziomem cen spowodowanych konfliktem amerykańsko-irańskim.
1: Na koniec wakacji podjęliśmy decyzję o tym, żeby ten program wprowadzić. Jak państwo widzicie, ceny paliw na stacjach benzynowych spadły o około złotówkę. Jest to oczywiście bardzo wysoka cena, no ale to jest niezależne od Polski. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie winduje te ceny w sposób maksymalny. Trudno będzie ten program przedłużać.
0: Miesiąc funkcjonowania niższych stawek na stacjach paliw kosztuje budżet państwa około 1,5 miliarda złotych. Prezydent USA Donald Trump zapewnił, że dobrze dogaduje się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem i przekazał, że Kim Jong-un odpowiedział na jego prośbę o rozmowę. Rozumiem go, a on rozumie mnie, dodał amerykański przywódca. Dzień wcześniej Trump ogłosił ograniczenie wspólnych ćwiczeń z Koreą Południową. Poproszony o to, by odniósł się do słów krytyki na temat tego, że przedkłada interesy Korei Północnej nad wieloletnich sojuszników, podkreślił i tu cytat: robię wszystko, żeby było znacznie bezpieczniej. Prezydent powiedział, że poprosił prezydenta Korei Południowej o pomoc w wojnie z Iranem, lecz ten odmówił. Trump poinformował później, że polecił ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. Rozpoczynające się coroczne ćwiczenia regularnie potępiają władze w Pjongjangu, określając je jako bezpośrednie przygotowania do zbrojnej inwazji na Koreę Północną. Niedawno Korea Północna zagroziła podniesieniem środków odstraszających do nowego poziomu. Dwóch turystów zginęło we Włoszech, rażonych piorunem, podały włoskie media. Ofiary to 30-letni Amerykanin, który znajdował się na zboczu wulkanu Etna na Sycylii, oraz 42-latek w Alpach w Górnej Adyce. Po fali ekstremalnych upałów i temperatur sięgających w niektórych rejonach Włoch 45 stopni, nad dużą część kraju nadeszły bardzo gwałtowne burze. Burze przeszły w poniedziałek m.in. nad Florencją i Rzymem. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, których użytkownicy popierają wodę bez wymaganych prawem zgłoszeń, szacują Wody Polskie. Od dziś, dzięki abolicji, która weszła w życie do końca przyszłego roku, właściciele takich ujęć wody mogą zgłosić swoje studnie i uniknąć kar za niedopełnienie formalności oraz wymaganych opłat legalizacyjnych. O czym więcej teraz Tomasz Pęskę.
2: Budowa studni do 30 metrów wymaga tylko zgłoszenia, ale jeśli pobór wód przekracza 5 metrów sześciennych dziennie albo studnia jest głębsza, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Abolicja pozwala zgłosić do dotąd niezgłoszone i niezalegalizowane studnie, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
3: W tym momencie kalkulujemy, że tych przypadków może być nawet kilkanaście tysięcy w skali kraju.
2: Powszechna abolicja ma w domyśle poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody w Polsce.
3: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
2: Dziś opłata za legalizację studni to nieco ponad 6,5 tysiąca złotych, a kary za niezgłoszone studni lub jej użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem to od 5 tysięcy do nawet miliona złotych. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. We wtorek przewaga chmur z rozpogodzeniami pod wieczór. W niemal całym kraju w ciągu dnia pojawiać się będą przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również punktowe burze. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni. Chłodniej miejscami na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 16 stopni.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pani Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry pani doktor.
6: Dzień dobry.
5: Ja wolę płacić za benzynę 6 zł 41 groszy za 1 litr, a nie ponad 7, a pani?
6: Jeśli mam patrzeć na to, co się wydarzyło przez decyzję rządu ponownego wprowadzenia CPN-u, projektu CPN, no to pewnie zawsze lepiej płacić mniej. Natomiast
5: chyba,
6: ja patrzę jako ekonomistka i to kosztuje. Poza tym patrzę na to też oczywiście jako ekonomistka, jeśli chodzi o strukturę tych, którzy korzystają czy skorzystają z tych niższych cen. No bo kto ma samochody? Kto ma samochody, które palą dużo benzyny, dużo paliwa zużywają? No wydaje mi się, że jakby wszyscy płacimy, mówi się o tym, że to będzie koszt te 2 tygodnie na razie przynajmniej. To jest 0,5 miliarda. To jest obciążenie kolejne dla budżetu, a No pytanie, kto za to płaci i kto na tym korzysta.
5: Samochody mają ci, o których premier powiedział, że będą wracali z wakacji w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni.
6: No dobrze, ale z wakacji ludzie wracali w czerwcu i w lipcu i do połowy sierpnia, tak? Myślę, że chyba największe powroty były właśnie wczoraj.
5: No dobrze, ale to koszty są jak najbardziej, tak myślałem, że niepomijalnym wątkiem naszej rozmowy. A może jest i ta druga strona? Czy dla gospodarki ta cena, ja ją będę tak nazywał w skrócie, regulowana. Minister energii codziennie coś będzie ogłaszał. Dzisiaj, tak jak mówiłem, obowiązuje 6,41 dla benzyny 95 i 7,37 dla oleju napędowego. Czy w jakiś sposób wpłynie na procesy inflacyjne? Nie chcemy, żeby inflacja
6: Oczywiście, że wpłynie, tylko to jest sztuczny wpływ. Tak?
5: No to proszę o nim opowiedzieć,
6: jeśli,
5: jak on wpłynie.
6: Jeśli mamy, przynajmniej taka jest zapowiedź, ten program na najbliższe dwa tygodnie, czyli do końca sierpnia, do 31 sierpnia, okej, to na drugą połowę sierpnia i inflację w drugiej połowie sierpnia będzie to miało wpływ. Natomiast jeśli program się zakończy 31, to będzie mieć dokładnie powtórkę z rozrywki po zakończeniu programu w czerwcu tej pierwszej edycji, tak, CPN 1.0. I co żeśmy widzieli? Natychmiast ceny poszły w górę. Jeden powód to oczywiście powrót do podatku VAT 23%, wcześniej jeszcze,
5: tam jeszcze była zniesienie,
6: tak, powrót do poziomu akcyzy i tak naprawdę dodatkowo jeszcze sukcesywnie właściciele stacji benzynowych dodawali po parę groszy, tak żeśmy wylądowali naprawdę na bardzo wysokich poziomach, niezależnie kompletnie od tego, co działo się na rynku światowym, jeśli chodzi o ceny paliwa.
5: I dlatego chcieliśmy, jak rozumiem, tej ulgi. Będzie trudno przeciwko temu protestować.
6: Ale wie pan, oglądałam takie komentarze po wycofaniu się z CPN 1.0, czyli zamknięciu tego programu CPN 1.0 w czerwcu. I oglądałam w mediach to, co państwo dziennikarze robiliście, czyli pytaliście na stacjach benzynowych ludzi, którzy właśnie zatankowali po tych wyższych cenach, co oni o tym sądzą. I ja muszę powiedzieć, że nie słyszałam opinii, która mówi, że to bardzo źle, tylko wszyscy mówili tak, to jest normalna cena, taką powinniśmy cenę rynkową płacić, taka jest sytuacja geopolityczna, tak Stany Zjednoczone nas ustawiły w tej geopolityce, więc trzeba po prostu to przyjąć i płacić, ewentualnie oczywiście optymalizować korzystanie z samochodu.
5: No i różne głosy, pani powoływała się na te, które słyszałam w mediach. Ja wsłuchiwałem się dzisiaj w głosy słuchaczek i słuchaczy TOK FM, którzy po godzinie 5 odpowiadali na to pytanie, jak się zapatrują na ten program CPN2, tak jest już popularnie nazywane. Te głosy były zróżnicowane, byli tacy, którzy mówili, no właśnie, ten rząd się wręcz za mało chwali, że wprowadza za tego typu rozwiązania. Byli też tacy, jak rozumiem, prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorcy, którzy zwracali uwagę na to, że VAT i tak odliczają, więc ta ulga niewielka.
6: Tak, to
5: były postulaty, słyszałem i postulat taki, a może by zachęcić do jakąś darmową komunikacją, do przemieszczania się tym środkiem, takimi środkami transportu, żeby trochę zaoszczędzić na tym paliwie. Zróżnicowane te głosy. W każdym razie rozumiem, że to, od czego zaczęliśmy, czyli procesy inflacyjne, przynajmniej na jakąś chwilę, ta inflacja nam nie wyskoczy do, powiedzmy, 3,5%, tak?
6: No, wszystko wskazuje na to. Oczywiście będzie prawdopodobnie tak, dlatego że w końcu sierpnia GUS podaje nam takie wstępne szacunki i one oczywiście są oparte na głównie pierwszych dwóch, trzech tygodniach tego, co działo się w cenach. Natomiast niewykluczone, że później będziemy mieć troszkę niższy poziom inflacji, który już będzie zweryfikowany przez wszystkie cztery z kawałkiem tygodnia sierpnia.
5: To dla tych, którzy w ostatnim czasie byli na urlopie i być może nie wsłuchiwali się w informacje albo nie znają decyzji rządu, jeszcze jedno przypomnienie. Mamy nową odsłonę programu CPN. Obowiązuje do 31 sierpnia. Obniżona jest stawka VAT-u na paliwa z 23 do 8 i ustanawiana codziennie między poniedziałkiem a piątkiem maksymalna cena detaliczna benzyny i oleju napędowego. Z ciekawości.
6: Może warto jeszcze przypomnieć, że poprzednio też akcyza była niższa, a teraz tym narzędziem się rząd nie posłużył.
5: Nie posłużył się dlatego, bo potrzebowałby tutaj decyzji parlamentu, procesu legislacyjnego. Są wakacje parlamentarne, więc rząd zrobił to, co mógł zrobić rozporządzeniem i przyjął taki model, jak właśnie relacjonowałem.
6: W końcu tego tygodnia będziemy mieć informacje o ratingu.
5: I już nie ma ciekawostki,
6: Polski.
5: Bo odgadła pani moje pytanie. W tym tygodniu, to ja podzielę się z państwem jeszcze tą ciekawostką. Jedna z agencji, tym razem Fitch, będzie ogłaszała przegląd, czy wyniki przeglądu polskiego ratingu, czyli oceny naszej wiarygodności. Pewnie pani powie, że nie spodziewa się jego zmiany jeszcze tym razem, ale z drugiej strony warto podkreślić, że agencje zwracają uwagę na to, jak dbamy o nasze finanse publiczne, a my tym ruchem, nie powiem, że bardzo je pogarszamy ich stan, ale jednak dokładamy wciąż, obcinamy sobie
6: tygodnie, tak?
5: Tę dochodową
6: stronę.
5: To jest
6: tylko 2 tygodnie, jak na razie przynajmniej, bo różne sygnały płyną w przestrzeni publicznej, czyli od dzisiaj, od 17 sierpnia do 31 sierpnia ten CPN 2.0. Natomiast oczywiście, że się nie spodziewam, jesteśmy na poziomie A- z taką negatywną oceną, ale agencje ratingowe tak szybko nie zmieniają poziomu oceny.
5: A to jest ważne w ogóle, ta ocena?
6: Bardzo ważne, dlatego że to wpływa na koszt pieniądza, czyli jeśli mamy coraz większe potrzeby pożyczkowe, właśnie chociażby z tego powodu, że wymyślamy kolejne programy, które kosztują, to musimy pożyczać pieniądze po wyższym koszcie.
5: Ja mam taką własną, niczym niepopartą prognozę dotyczącą tej oceny wiarygodności w tym tygodniu. Myślę, że agencja nie zaryzykuje zmiany, tym bardziej, że nie jest znany jeszcze w szczegółach projekt budżetu na przyszły rok. Jak już go poznamy, to potem za chyba miesiąc będzie ocena agencji Moody's. Będziemy, myślę, z jeszcze większą uwagą przyglądać się temu, co robi. Ale może tak...
6: To może warto powiedzieć, że już dzisiaj rentowności obligacji skarbowych, bo tak naprawdę mówimy...
5: Czyli są
6: bardzo wysokie.
5: Co to znaczy?
6: To znaczy, że po to, żeby pozyskać kapitał, który jest potrzebny na zapłacenie za różnego rodzaju świadczenia przez budżet państwa, z budżetu państwa, to musimy za to płacić coraz więcej pieniędzy.
5: Żeby zapłacić, to musimy pożyczyć, a potem musimy oddać, pożyczając.
6: Po to, żeby zrealizować to, co zostało gdzieś zapisane w ustawach i do tego jeszcze właśnie takie dodatkowe programy, na to są potrzebne pieniądze. W budżecie ich w wystarczającym stopniu nie ma, więc trzeba pożyczać. Zawsze jak pożyczamy, to kosztuje,
5: a to będzie
6: kosztować coraz więcej.
5: Pani doktor, ponarzekała pani w tym porannym EKG w poniedziałek, a ja mam coś, co powinno wprawić i panią w dobry humor i mam nadzieję nasze słuchaczki i słuchacze, bo jeśli w drugim kwartale, trudnym dla światowej gospodarki, w tym, w którym musieliśmy fundować sobie CPN 1 w jakimś fragmencie tego też drugiego kwartału, nasza gospodarka rośnie o 3,8%, to ja nie mam zastrzeżeń. Ja nie mam pretensji.
6: Naprawdę
5: nie mam żalu.
6: Świetny wynik. To jest oczywiście wstępna informacja GUS-u o tym, jak w drugim
5: kwartale... Poczekamy jeszcze na szczegóły, oczywiście.
6: Tak, rosła. Natomiast oczywiście musimy poczekać na to, jak struktura tego wzrostu wyglądała. Do tej pory właściwie mieliśmy bardzo, bardzo wielu kwartałów, mieliśmy taką sytuację, że gospodarka była ciągnięta przez konsumpcję indywidualną, przez konsumpcję gospodarstw domowych. Teraz patrząc na dane chociażby dotyczące sprzedaży detalicznej, to widzimy, że w drugim kwartale gospodarstwa domowe były bardziej ostrożne, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy. W pierwszym kwartale średnio, jeśli dobrze pamiętam, sprzedaż detaliczna wzrosła blisko 5%, 4,8%. Natomiast drugi kwartał kwartał, kwiecień, maj, czerwiec, to łącznie było, wydaje mi się, istotnie poniżej 4,8, to było w granicach 3,5%, więc niewykluczone, że te 3,8% wzrostu naszej gospodarki w dużej mierze było efektem inwestycji, co niebywale cieszy. Znaczy cieszy 3,8% wzrostu produktu krajowego brutto.
5: Ale czyli gdyby jeszcze się okazało, że to inwestycja, a nie tylko nasze.
6: Jakby się okazało, że to inwestycje, to bym była absolutnie zachwycona.
5: Udało mi się wydobyć z pani jakąś taką pozytywną, pozytywne też nastawienie, nie, bo no, w tym narzekaniu
6: jak,
5: od rana.
6: Jak rzeczywiście coś jest pozytywnego, to z przyjemnością, się do tego odnoszę. Natomiast jeśli decyzje są niedobre dla gospodarki, niedobre dla naszego budżetu, no to oczywiście muszę o tym powiedzieć, tak? Tak jak mnie pan zapytał, cieszę się, że będę mogła kupić, owszem, benzynę trochę taniej, mam samochód, ale jako ekonomistka martwię się, co będzie dalej.
5: To zobaczymy, co pani powie, gdy usłyszymy od rządzących, co wynika z tych prowadzonych na razie jeszcze bez udziału publiczności, ale jak rozumiem, media donoszą, że takie rozmowy trwają. Rozmów na temat tego, jak coś, przepraszam za ten takie ogólne sformułowanie, zmienić w podatkach na przyszły rok, zwaloryzować progi. Może chodzi o kwotę wolną, trudno się dowiedzieć, ale nawet dziś wsłuchiwałem się w przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego w rządzie, ministra Stefaniaka, który mówił, który w odpowiedzi na pytanie, czy w czasie ostatnich rozmów liderów koalicji była mowa o podwyższeniu progu podatkowego lub wyższej kwocie wolnej od podatku, mówił, że jesteśmy po to, by spełnić oczekiwania wyborców, a takie były oczekiwania, bo takie były obietnice. I wtedy się spotkamy i pani powie, nie ma przestrzeni.
6: Takie
5: budżetu.
6: Były obietnice, więc takie były oczekiwania. Gdyby nie było takich obietnic, to prawdopodobnie te oczekiwania byłyby znacznie bardziej ograniczone.
5: A pytanie o to, co wtedy pani powie, patrząc na nasze finanse publiczne, pozostawiam w tej chwili bez odpowiedzi, bo dowiemy się, gdy zadam pani
6: to pytanie. Proszę pamiętać, że to jest mniejszy wpływ do budżetu, a programów, które trzeba finansować, szczególnie w obszarze socjalnym, jest bardzo dużo i koszty, o czym żeśmy też wspominali, pozyskania kapitału są rosnące.
5: Poniedziałkowy, poranny mikrokurs z makroekonomii uważam za zakończony. Pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztofzek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
5: Króciutko jeszcze o rynku. Euro 4,30 zł, dolar 3,71, frank 4,59 i funt 5,03 zł. Jak patrzę sobie na WIG20, to on jest w tej chwili na minusie, ale punktów ma powyżej 4,000, 4,019.
7: Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe południowe EKG, a z nami jest profesor Dominik Kopiński z Instytutu Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Wrocławskim i z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
7: Wprawdzie to informacja z bardzo daleka, ale zastanowimy się, jaki będzie miała wpływ na europejski rynek. Demokratyczna Republika Konga zakazała eksportu koncentratów miedzi i kobaltu. Dlaczego tu w Europie powinniśmy się tym przejmować?
8: Ja może zadam też pytanie odwrotne, dlaczego powinniśmy się przejmować, bo wydaje mi się, że powodów specjalnie nie widzę, jeśli chodzi o konsekwencje tego newsa afrykańskiego na rynek miedzi, w ogóle globalnie czy w Europie. Pan redaktor powiedział, że ta wiadomość przychodzi z daleka i informacja przychodzi z daleka, to najczęściej właśnie troszeczkę traci swoją jakby pierwotną wartość informacyjną i tutaj w tym kontekście warto jakby uściślić, o co chodzi, bo nie chodzi o zakaz eksportu miedzi, tylko chodzi o zakaz eksportu koncentratu. Nie wchodząc już w szczegóły, koncentrat to jest coś pomiędzy rudą a metalem i tak naprawdę w przypadku Konga ten eksport koncentratu to jest raptem kilka procent łącznego eksportu miedzi. Więc mówimy tak naprawdę o skali eksportu, która będzie raczej nieodczuwalna dla rynku miedzi na świecie. Inna kwestia to, że w zasadzie to jest taka kolejna jakby inkarnacja regulacji, które mają trochę uszczelnić produkcję bardziej zaawansowanych, wzbogaconych produktów miedziowych w Kongo. Więc tego typu próby mamy już poczynione od 10 lat, bo i w 2019 i 2013 mieliśmy tego typu regulacje. Więc nie jest to jakby nic nowego w kontekście Kongo, a co do skali nie jest to coś, co powinno nam, co powinno nas specjalnie pokoić.
7: Mamy z jednej strony miedź, z drugiej kobalt. W tym przypadku jak wygląda sytuacja?
8: No i też jakby patrzymy na Kongo w kontekście kobaltu, to wyłania się absolutny potentat w zakresie produkcji tego metalu, bo kobalt odpowiada za mniej więcej 75% łącznej produkcji światowej kobaltu. No ale ten cały kobalt jest eksportowany czy reeksportowany do Chin i tam jest przetwarzany i później z Chin, głównie z Chin, jest wysyłany do różnych części świata. No i także w tym przypadku, jeśli chodzi o kobalt, okazuje się, że te skutki będą prawdopodobnie minimalne z tego względu, że no mówimy tutaj o koncentracie kobaltu, czyli takim znów proszku, tak jak powiedziałem, coś pomiędzy rudą a metalem. Natomiast gro kobaltu wychodzi z Kongo w postaci wodorotlenku kobaltu, też tak nie wchodząc jakby w chemię czy technologię wytwarzania kobaltu, i można powiedzieć, że to jest ten produkt, który się wymyka regulacjom, które zostały wprowadzone. Więc jak popatrzymy sobie na rynki międzynarodowe, jak one zareagowały, to zareagowały dosyć nerwowo na samym początku, bo niewiele osób jakby analizuje to na odpowiednim poziomie jak szczegółowości. Później popatrzymy na niuanse i te jakby bardzo, bardzo konkretne decyzje dotyczące regulacji, to okaże się, że te oddziaływanie na rynki światowe będzie prawdopodobnie bardzo mocno ograniczone, szczególnie w dłuższym okresie.
7: No właśnie, a Kongo jest istotnym graczem na rynku surowcowym?
8: No jest bardzo istotnym graczem, niewątpliwie, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli chodzi o kobalt, to jest to absolutny potentat. Jeśli chodzi o miedź, to także to jest drugi, trzeci największy producent na świecie. Mniej więcej 8% łącznej produkcji. Więc bez miedzi i kobaltu pochodzących z tego państwa byłoby niewątpliwie bardzo, bardzo trudno. Natomiast tutaj należałoby popatrzeć na te dwa metale trochę inaczej. To znaczy, jeśli chodzi o miedź, to tutaj sytuacja jest stosunkowo jednoznaczna. Miedzi potrzebujemy coraz więcej, bo nie dość, że mamy dekarbonizację, transformację energetyczną, która pochłania ogromne ilości miedzi, to oprócz tego, prawda, słyszymy o technologiach cyfrowych, które również absorbują ogromne ilości tego metalu. Mówię tu na przykład o centrach danych, które pączkują jak grzyby po deszczu na całym świecie. Więc zapotrzebowanie na miedź będzie coraz większe i miedź, można powiedzieć, no, przeżywa taki swój rozkwit w gospodarce światowej. Natomiast jeśli chodzi o kobalt, to sytuacja jest mniej klarowna z tego względu, że w związku z tym, że produkcja kobaltu siłą rzeczy wiąże się z pewnymi wąskimi gardłami, takimi geograficznymi wąskimi gardłami, jak chociażby ulokowanie większości tej produkcji światowej w Kongo. Świat nie lubi sytuacji, kiedy jest właśnie zakładnikiem geografii i próbuje się jakby wyswobodzić i szukać alternatyw wobec tego uzależnienia. I tutaj rozwijane są równolegle technologie chociażby chemii bateryjnej, które wykorzystują w mniejszym stopniu już kobalt albo w ogóle wyłączają kobalt. Więc w dłuższym okresie to też nie jest tak, że Kongo będzie odgrywało w dalszym ciągu jakby wiodącą rolę i będzie trzymało w rękach tą kartę, którą będzie mogło szantażować cały świat, bo takie technologie jak na przykład LFP, czyli litowo-żelazowo-fosforanowe baterie, czyli baterie sodowo-jonowe, one nie wykorzystują kobaltu w ogóle, tak? Więc w tym przypadku kobalt kongijski staje się już niepotrzebny. Więc te nowe technologie, czy te alternatywy, które się pojawiają w świecie, jeśli chodzi o zastosowanie tych modeli, powodują, że perspektywy odnośnie kobaltu są dosyć niejednoznaczne, szczególnie w dłuższym okresie.
7: Za to perspektywy dotyczące miedzi wydają się dość jednoznaczne. Cena miedzi na giełdzie w Londynie zmierza do rekordu. Mamy na świecie taki wielki wyścig po ten surowiec?
8: Tak, no tak jak powiedziałem, to są dwa zjawiska równoległe. Z jednej strony transformacja energetyczna, gdzie potrzebujemy kable, przewody, silniki, transformatory. W tym kontekście mieć odgrywa niezwykle istotną rolę. No ale z drugiej strony mamy transformację

0: produkować blisty, katody, czyli te produkty, można powiedzieć, które później idą w świat. Natomiast w Polsce głównie mamy do czynienia z rudami siarczkowymi, to jest trochę jakby inny rodzaj ród i tam stosuje się flotację i to jest coś, co jakby wiąże się właśnie z produkcją koncentratu. Więc o ile większość produkcji kongijskiej wchodzi na rynki światowe z pominięciem jakby tego etapu, jakim jest koncentrat, które w Polsce jakby produkuje się koncentrat, jest to główny jakby bazowy produkt, na podstawie którego później wytwarza się anody i katody miedziowe, a te są z kolei później przerabiane, prawda, walcówkę, pręty i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy troszeczkę do czynienia z innymi światami, jeśli chodzi o technologię i procesy, i o tym też warto wiedzieć, bo tego typu newsy, które są bardzo zredukowane informacyjnie do takich nośnych haseł, jak na przykład Kongo zakazuje eksportu miedzi. No, jak popatrzymy troszeczkę bardziej szczegółowo, to okazuje się, że jednak jest to trochę inny rodzaj produkcji, inne procesy technologiczne i one nie do końca są porównywalne.
1: W ogóle Europa, jak to nazwał pan przed chwilą, jest zakładnikiem geografii w wielu tych obszarach, czy to surowców krytycznych, czy to kluczowych dla nowoczesnych technologii minerałów ziem rzadkich. Od kogo Europa jest zależna przede wszystkim?
0: Tak, no, importujemy całą masę różnych pierwiastków z zagranicy. Często nie tyle pierwiastków, co półproduktów wytwarzanych na bazie określonych pierwiastków. I to uzależnienie jest również związane z rodzajem, prawda, danego pierwiastka, więc no, głównie jeśli chodzi o najważniejsze, te krytyczne rzeczy, jesteśmy uzależnieni niestety od Chin, które są takim quasi-monopolistą, jeśli chodzi o przetwórstwo metali, niekoniecznie wydobywają metale, prawda, metodami górniczymi, ale chociażby importują ten kongijski koncentrat.
1: Jak ten kobalt, o którym mówiliśmy przed chwilą.
0: Jak ten kobalt, dokładnie, importują z Chin i później przetwarzają, rafinują i wysyłają na rynki światowe. I między innymi takie metale jak kobalt, lit, metale rzadkich wspomniane przez pana redaktora, miedź do pewnego stopnia. No to są rzeczy, które w dużej mierze pochodzą z Chin. Ale jeśli chodzi o poszczególne inne pozycje, to tutaj jest cała jakby mozaika uzależnień. Generalnie jakby konkluzja jest taka, nie najweselsza dla Europy, że jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od całego świata, jeśli chodzi o przetwórstwo metali. Próbujemy coś z tym zrobić, ale tak jak wcześniej wspomniałem, nie jest to wcale łatwe. Nie jest to coś, co można sprowadzić do otwarcia kopalni czy huty. Są to procesy niezwykle czasochłonne i procesy, które no niestety nie mają dużej akceptacji społecznej w Europie. Stąd no, zbieramy owoce pewnych decyzji, które zapadały przez ostatnie dziesięciolecia, gdzie Unia Europejska chciała zjeść ciastko i mieć ciastko, chciała mieć dostęp do surowców, ale jednocześnie nie wytwarzać ich na miejscu, tylko pozwolić innym krajom jakby robić to na zlecenie Europy, mówiąc w pewnym uproszczeniu. No i niestety skończyło się tak, jak skończyło, że jesteśmy zakładnikami wielu krajów, a tak się składa, że nie wszystkie kraje są naszymi sojusznikami, czy możemy traktować jako przyjaciół, prawda, w stosunkach międzynarodowych.
1: I bardzo wiele tych krajów jest gospodarczo też nieprzewidywalnych, tak, i ich decyzje mogą się zmieniać. A czy my robimy w Europie, już tak pytając na koniec, coś, przynajmniej może mamy jakiś pomysł, żeby choć trochę uniezależnić się od tych dostaw surowców?
0: Pomysły są i one też mają swoje materialne jakby konsekwencje. Unia Europejska przyjęła w 2023 roku takie rozporządzenie, które wylistowuje surowce krytyczne i na podstawie tego rozporządzenia różne państwa europejskie, w tym Polska, no próbują zwiększać produkcję górniczą, zwiększać przetwórstwo, ale także, i to jest dosyć istotne, stawiają na koncepcję jakby gospodarki wewnętrznego obiegu, czyli mówimy tutaj, krótko mówiąc, o recyklingu. Całkiem sporo na rynkach europejskich jest już metali, które można z powodzeniem poddawać recyklingowi i odzyskiwać je i ponownie wykorzystywać w gospodarce w

0: produkcji rozmaitych towarów, więc pod tym względem przestrzeń jest tutaj bardzo jeszcze duża, jeśli chodzi o możliwości. Więc te działania są podejmowane, one są dosyć jakby energicznie promowane przez Komisję Europejską i no, poszczególne państwa członkowskie również wzięły sobie to do serca, bo zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja staje się coraz trudniejsza. Natomiast znów no, kwestią nadrzędną jest czas. Ja myślę, że mamy teraz przed sobą takie kilka lat, które możemy nazwać okienkiem nadziei czy okienkiem szans, które możemy wykorzystać i odzyskać przynajmniej część autonomii, jeśli chodzi o produkcję i przetwórstwo surowców. Aczkolwiek to okienko będzie się też czasem zamykało, jeżeli szansy nie będziemy wystarczająco energicznie chcieli wykorzystać.
1: Profesor Dominik Kopiński, Instytut Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Wrocławskim i Polski Instytut Ekonomiczny. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Spójrzmy jeszcze w tym wydaniu EKG, co dzieje się dzisiaj na rynkach. Z początkiem tygodnia na warszawskiej giełdzie spadki. WIG w tej chwili w dół o 0,8%, WIG 20 o 0,9%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,30 zł, frank szwajcarski po 4,58, dolar 3,71, a funt po 5,03. To była południowa odsłona EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia. Wojciech Kowalik, kłaniam się. To jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, w którym porozmawiamy dziś o sytuacji w największej gospodarce świata i o kondycji amerykańskiego konsumenta. Ale na razie ceny paliw na jutro dla polskich konsumentów, bo znamy już maksymalne ceny, jakie wyznacza minister energii w ramach obowiązującego od dziś pakietu CPN2. I ceny jutro zostaną na dzisiejszym poziomie, czyli 6,41 zł za litr benzyny 95 oraz 7,37 za litr diesla. Znamy już dane o wykonaniu budżetu za lipiec. Dziura w państwowej kasie przekroczyła 140 miliardów złotych, czyli przekroczyła połowę planu na cały rok. Ekonomiści banku Pekao S.A. piszą w swoim komentarzu, że lipiec w budżecie państwa był całkiem dobry. Odbiły dochody podatkowe, zwłaszcza z podatku VAT, czyli najważniejszego z punktu widzenia państwowych finansów, oraz z podatku CIT. A jeżeli chodzi o VAT, to Ministerstwo Finansów przyznaje, że stało się to po tym, jak wygasła pierwsza odsłona programu CPN i VAT na paliwa wrócił do 23%. Reuters cytuje dziś ciekawy wpis na blogu Europejskiego Banku Centralnego. Korekta rynkowa po euforii wokół akcji technologicznych w USA jest prawdopodobna i może mieć dalekosiężne konsekwencje, czytamy. Potencjalna korekta na rynku w USA stwarza ryzyko dla stabilności finansowej Europy, bo szacuje się, że europejskie gospodarstwa domowe mają, jak to się fachowo nazywa, ekspozycję w wysokości 440 miliardów euro na akcje tzw. wspaniałej siódemki, czyli Alfabetu, Amazona, Apple'a, Mety, Microsoftu, Nvidii i Tesli. Także fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe w Europie mają podobny poziom ekspozycji, czyli tyle pieniędzy w akcjach tych firm mają w swoich portfelach. Czytamy na blogu Europejskiego Banku Centralnego. I teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie WIG i WIG 20 pod kreską tracą w tej chwili mniej więcej 1,4%, a na rynku walutowym euro po 4,30 zł, frank szwajcarski po 4,58, dolar 3,71, a funt po 5,03 zł. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę, a w naszym studiu Krzysztof Kamiński, analityk OANDA, TMS Brokers. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Czy Donald Trump ma inflacyjny problem w Stanach Zjednoczonych? Problem, który sam wywołał?
2: Można nieco tak stwierdzić, że faktycznie Donald Trump swoją interwencją w Iranie, którą zapoczątkował, rozpoczął jednocześnie dosyć silne wzrosty na ropie naftowej, co możemy oczywiście obecnie obserwować, i tym samym właśnie wywołał pewnego rodzaju taką spiralę inflacyjną. Oczywiście tutaj chciałbym też nadmienić, że jak spojrzymy na wykres cen ropy, no to oczywiście nie jest to na najwyższych poziomach, poziomach. Nieco oczywiście spadła od czasu swoich maksimów, jeszcze chociażby, które mogliśmy obserwować właśnie zaraz po rozpoczęciu interwencji w Iranie. Niemniej jednak kwestie związane z Iranem cały czas bardzo silnie wpływają na ropę. I zarówno te informacje odnośnie porozumienia rzekomego między USA a Iranem, jak również informacje o tym, że USA miałoby przejąć całkowicie cieśninę Ormus, i w odpowiedzi Iran powtarza to samo, tylko że z kolei Iran miałby to przejąć tę kontrolę. To wszystko właśnie tworzy duże zawirowania i zmienność na rynku ropy, a ropa bezpośrednio właśnie wpływa tutaj na inflację na całym świecie. Natomiast tutaj też, tutaj jeszcze słowem oczywiście też wyjaśnienia, ostatnie dane inflacyjne z USA
1: nie były takie złe.
2: Nie były takie złe, dokładnie. Cały czas jesteśmy powyżej tego poziomu 2%, tego targetu, który ustanowił Fed. Natomiast spadek inflacji konsumenckiej do poziomu 3,4% rok rocznie ewidentnie wskazuje na to, że nieco zaczyna ta dynamika inflacji wyhamowywać. Tak samo inflacja producencka również spadła w lipcu, co pokazuje, że być może Fed nie będzie zmuszony do podwyżki stóp procentowych w najbliższym czasie, ale jednak cały czas mimo wszystko jest powyżej tego wspomnianego targetu.
1: No i dlatego też tanieje dolar, że Fed być może nie będzie musiał podnosić stóp procentowych. Mhm. To już jest kolejny miesiąc tej podwyższonej inflacji. Czy Amerykanie odczuwają ten problem coraz bardziej?
2: Odczuwają, natomiast pamiętajmy też, że konsument amerykański jest w pewien sposób odporny. To znaczy konsumpcja jest na wysokim poziomie. Jak porównamy na przykład ostatnie dane dotyczące konsumpcji w USA, to w czerwcu realne wydatki konsumpcyjne wzrosły o jakieś 0,4% miesiąc do miesiąca i w drugim kwartale ogólnie konsumpcja przyspieszyła. Popyt wewnętrzny nie załamał się, mimo tego, że wzrost PKB w drugim kwartale zwolnił do 1,5% tej wartości właśnie anualizowanej, czyli rocznej.
1: A w drogich paliwach to przede wszystkim widać ten problem, czy też w amerykańskiej gospodarce te drogie paliwa już się zaczynają rozlewać też na inne ceny?
2: Tak, widać faktycznie drogie paliwo. Tylko pamiętajmy oczywiście, że cena benzyny w Stanach Zjednoczonych jest tutaj na jednym właściwie z najwyższych poziomów w ostatnich lat, można by w ten sposób rzec. Niemniej jednak te ceny oczywiście tej inflacji wskazują na pewnego rodzaju tej problemy, możliwość też oczywiście tak też spowolnienia. Między innymi jak spojrzymy na chociażby rynek pracy, to zatrudnienie w lipcu poza rolnictwem spadło 23 tysiące miejsc pracy, gdzie rynkowy konsensus, gdzie ogólnie analitycy zakładali, że wzrośnie 80 tysięcy, co pokazuje przepaść rzędu 100 tysięcy miejsc pracy. I to oczywiście rzecz jasna na niekorzyść amerykańskiej gospodarki. I wszystkie te oczywiście wątki związane właśnie z drożejącą ropą też wpływają na rynek i też możemy zauważyć, że w lipcu sprzedaż celiczna spadła o 0,6% miesiąc do miesiąca, co oczywiście pokazuje, że mamy ewidentne sygnały alarmujące. Natomiast nie jest to jednak taka sytuacja, w której możemy powiedzieć, że jakaś panika się rozlała, natomiast jest nieco niebezpieczna i wykazuje pewne sygnały, że może dojść do jakiegoś spowolnienia w najbliższym czasie.
1: Że konsumenci są ostrożniejsi w swoich wydatkach, patrząc na to, za ile tankują na stacjach.
2: Tak, tak, oczywiście są. I to ceny akurat paliw są bardzo takim czynnikiem wrażliwym dla amerykańskiego konsumenta. Zresztą nie tylko amerykańskiego, także oczywiście również w Polsce drożejące paliwo też oczywiście powoduje szerokie niezadowolenie społeczne. Natomiast pytanie jest takie, ale to już może trochę odchodząc od rynków, a bardziej przychodząc w politykę, czy aby to nie będzie ten wątek, który może pogrożyć właśnie tutaj Donalda Trumpa w tych połówkowych wyborach tej jesieni?
1: No bo te wybory coraz bliżej. No i tak, Trump to ogłasza, jak wspomnieliśmy, że chce przejąć cieśninę Ormus. To opowiada o blokadzie gospodarczej Iranu. To tak trochę wygląda, jakby rozpaczliwie próbował rozwiązać też od strony gospodarczej ten problem bliskowschodni.
2: Tak, wydaje się, że Donald Trump podejmując się tego ataku na Iran, w momencie gdy rozpoczęła się ta cała operacja pod koniec lutego bieżącego roku, miał chyba miał pewną wizję, żeby zakończyć to równie szybko jak interwencję w Wenezueli, gdzie został właśnie został przejęty właśnie prezydent i następnie znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Być może miał jakąś taką wizję, natomiast chyba bardzo niedocenił przeciwnika i kwestia jest też tego typu, że Donald Trump, żeby faktycznie móc zakończyć tę wojnę i przejąć jakby całkowitą kontrolę nad Iranem, chociaż myślę, że do tego nie dąży, ale gdyby nawet chciał, to byłby zmuszony podjąć interwencję tutaj lądową, wysłać wojska. Nie sądzę, żeby ktokolwiek miałby się na to zgodzić i tym bardziej to mogłoby dodatkowo jeszcze go pogrążyć, bo Amerykanie nie chcą żadnej kolejnej wojny. Tym bardziej Donald Trump 2 lata temu, gdy ogłaszał, właściwie gdy kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to mówił, żadnych więcej wojen nie chcemy chociażby wspierać właśnie tam Ukrainę, wysyłać sprzętu, ponieważ to nie jest nasza wojna.
1: Pomijając fakt, że miał zakończyć tę wojnę w 24 godziny, bo tak to
2: jest oczywiście istotny element, ale jeszcze właśnie kwestia jest taka, że z jednej strony mówił, to nie jest nasza wojna, a z drugiej strony jeszcze dalej od Ameryki rozpętał kolejną wojnę.
1: Co ciekawe, jednocześnie prezydent Trump jest bardzo niezadowolony z zysków koncernów naftowych amerykańskich, ale przecież sam im te zyski zapewnił drogą ropą naftową.
2: To prawda.
1: A amerykańska ta część gospodarki, czyli właśnie te koncerny naftowe, to istotna część gospodarcza w Stanach?
2: Tak, tak. Jest to oczywiście znacząca tutaj część amerykańskiej gospodarki. Pamiętajmy tutaj, że Stany Zjednoczone też są nie tylko producentem, ale także oczywiście też konsumentem tej ropy i tak naprawdę one koniec końców wychodzą in plus jakby w całym tym bilansie, ponieważ więcej jednak tej ropy jest produkowanej aniżeli po prostu jakby tutaj ściągane, importowane. W związku z czym jakby jest to... Stany Zjednoczone mają taką nietypową sytuację, którą mało który kraj może się pochwalić.
1: No a jednocześnie są informacje, że w magazynach ze strategicznymi zapasami ropy w USA powoli zaczyna być widać dno. Jak na to wszystko reaguje rynek ropy naftowej? Bo on tak... huśta się w najlepsze ostatnio.
2: Tak, to prawda. Możemy to nazwać takim trendem bocznym, czyli sytuacją po prostu, w której ten rynek ani za bardzo nie zyskuje, ani nie traci. Jak spojrzymy na wykres cen ropy, to możemy chociażby na ropie Brent zaobserwować, że od właściwie kwietnia, marca, kwietnia mamy do czynienia z takim systematycznym spadkiem cen ropy. Natomiast po tym, jak wyznaczyło to minimum ropa na przełomie czerwca i lipca, w okolicach $70 za baryłkę. No, poprzez ten czas natomiast zdążyła ropa wzrosnąć powyżej $100 i jeszcze obecnie jest na poziomie niespełna $90, co pokazuje, że właśnie bardzo duża jest zmienność, ale dopóki nie przekroczymy któryś tutaj z tych kluczowych poziomów, tak, albo $100, albo zejdziemy poniżej $70, to ciężko mówić o jakimś, czy to przełamaniu tego wcześniejszego silnego trendu wzrostowego, czy po prostu jego kontynuacji, więc stąd mamy to określenie trend boczny, czyli po prostu cały czas cena wykazuje dużą zmienność, no bo jednak tutaj mówimy w różnicy $30, co jest sporo. Niemniej jednak z punktu widzenia takiego trendowego, no, jest po prostu rynek w zawieszeniu i chyba czeka na jakieś nowe informacje, że albo w jedną, albo w drugą stronę będzie jakkolwiek po prostu rynek zmierzał.
1: Trochę się rynek tak jakby przyzwyczaił do tego konfliktu, bo rynki tak mają, że kiedy jakiś konflikt trwa długo, no to on gdzieś tam z tyłu głowy jest, ale rynki idą swoją drogą.
2: Oczywiście, że tak. Rynek bardzo szybko się przyzwyczaja. To pamiętajmy też chociażby w zeszłym roku, gdy pojawił się temat ceł. Bardzo szybko rynek przyzwyczaił się do pewnego rodzaju takiej strategii, którą miał Donald Trump, takiego trochę zrzucania bomby, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, a po czym następnie stabilizowanie sytuacji, czyli przykładowo sytuacja, w której nakłada cła na określone państwa, a po czym mówi, że zawiesza je na 30, tam 90 dni. No w tym momencie ten rynek zaczął się przyzwyczajać, tak za pierwszym, drugim, trzecim razem już. Potem widział, że nie należy tam reagować jakąś tam znaczącą zmiennością. Więc mamy cały czas napiętą sytuację, ale rynek no, jest w takim trybie trochę wyczekiwania i tak samo z tym właśnie dolarem wspomnianym wcześniej, że spodziewaliśmy się, że ta inflacja mogłaby spowodować wzrost stóp procentowych w USA. Obecnie rynek z taką pewną niepewnością podchodzi do tego tematu i być może zobaczymy kolejne miesiące, w którym ta stopa procentowa zostanie na obecnym poziomie, czyli 3,5-3,75%.
1: I to chyba najtrudniejsze pytanie teraz dla was od kilkunastu tygodni dla was analityków. Co dalej na tym rynku ropy naftowej?
2: Myślę, że na pewno czeka nas duża zmienność i I właściwie tyle chyba można powiedzieć tak naprawdę najsensowniej, ponieważ żeby mówić o jakimś takim właśnie wyhamowywaniu tego wcześniejszego wzrostu trendu wzrostowego, to musiałoby dojść do faktycznie jakiegoś realnego porozumienia. Mieliśmy taką sytuację jeszcze niedawno, kiedy doszło do podpisania tutaj porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem, natomiast następnie jakby to całkowicie jakby zaprzepaszczono to porozumienie, wróciliśmy do punktu wyjścia, no i obecnie takie informacje z jednej i z drugiej strony, że kto tam nie przejmuje ciśniny Ormus, a tymczasem ciśnina Ormus jest po prostu zablokowana i tyle możemy powiedzieć. A żeby Donald Trump faktycznie mógł postawić pod ścianą Iran, no to musiałby być zmuszony wysłać tam wojska, co jest mało prawdopodobne. Nie, to byłoby po prostu polityczne samobójstwo, gdyby miał podjąć po prostu takie działania.
1: Chociaż mówi o pewnej blokadzie gospodarczej, a nikt tak naprawdę nie wie, na czym ta blokada miałaby polegać.
2: Już było embargo, już były określone działania, nic nie dało, podnoszą do jakiegoś porozumienia i obecnie jesteśmy w punkcie wyjścia.
1: Krzysztof Kamiński, analityk OANDA TMS Brokers, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Pierwsza grupa Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech jest już w kraju. W węgierskich szpitalach pozostaje 18 osób. To zagrożenie również dla krajów NATO. Brytyjski Telegraf donosi o co najmniej 10 tajnych bazach startowych dla rosyjskich dronów. W Krakowie zgłoszono 24 komitety wyborcze w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Pierwsza grupa 21 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech jest już w kraju. Rządowy samolot z grupą Polaków wylądował na podrzeszowskim lotnisku w Jasionce. 5 osób trafiło do szpitali celem hospitalizacji, a 16 wróciło do domów. W węgierskich szpitalach pozostało 18 osób, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Jesteśmy i będziemy cały czas w kontakcie z tymi osobami, które są hospitalizowane w szpitalach na Węgrzech. Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski.
4: Do wypadku polskiego autokaru, przypomnę, doszło w niedzielę około 1:00 na węgierskiej autostradzie M3 we wschodniej części tego kraju. Autokarem podróżowało 59 polskich obywateli, 57 pasażerów i 2 kierowców. 12 osób zginęło. Pasażerowie byli głównie z Podkarpacia. Wracali do kraju z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny. Prokuratura okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. Swoje dochodzenie prowadzi również strona węgierska. Rosjanie stworzyli co najmniej 10 tajnych baz, z których dronami są w stanie zaatakować Warszawę, donosi Telegraf. Według brytyjskich dziennikarzy bazy te mają znajdować się przy granicach z Białorusią i Ukrainą. Już teraz część z nich używana jest do atakowania Ukrainy. Więcej na ten temat teraz Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
6: Do ataku na Polskę lub inne kraje NATO Moskwa mogłaby wykorzystać drony Gerań, czyli rosyjską wersję irańskiego Shaheda. Amerykańskie i europejskie służby obawiają się, że Kreml rozważa zbrojną prowokację na terytorium Polski. Ataki rakietowe lub dronowe na infrastrukturę krytyczną lub uderzenia pod fałszywą flagą. Tydzień temu Reuters przekazał, że Polska i kraje bałtyckie zaostrzają środki bezpieczeństwa wokół swojej infrastruktury krytycznej, obawiając się rosyjskiej prowokacji. Swoje ataki dronowe kontynuują Ukraińcy. W jedną weekendową noc Rosjanie mieli zestrzelić ponad 800 ich bezzałogowców. Kyiv Independent donosi, że Ukraińcy wykorzystują między innymi brytyjskie drony. Tomasz Orchowski, TOK FM.
4: Stworzył niemal 200 kreacji aktorskich, zapisując się na trwałe w historii polskiego teatru, filmu czy serialu. Odszedł w sobotę w otoczeniu bliskich. Nie żyje Jan Frycz. Był wielokrotnie nagradzany. Zdobył 3 Złote Orły za role drugoplanowe w filmach Pornografia, 25 lat niewinności, Sprawa Tomka Komendy oraz Pręgi. W ostatnich latach stworzył też pamiętną kreację w głośnym serialu Ślepnąc od świateł. Wielokrotnie występował również na deskach teatru. W TOK FM tak kolegę ze wspólnej sceny wspominał Jerzy Federowicz, były dyrektor Teatru Ludowego w Krakowie.
7: Pracowałem z Jaśkiem, no nie raz oczywiście, ale nie to jest jakby momentem, w którym staje mi się smutno, bo rzeczywiście brakuje już teraz troszeczkę takich aktorów. Proszę przypomnieć sobie, że aktorzy teraz grają właściwie na mikroportach, a to, co nas wtedy łączyło, to to, że występowaliśmy w dobrych teatrach, dlatego że mamy głosy, to jest podstawowe narzędzie aktora w teatrze. Jak Jan miał ten głos taki, który spowodował, że przyciągał uwagę, to jest niesłychane.
4: Jan Frycz miał 72 lata. Różne części kraju zmagają się z suszą. Na walkę z nią województwo łódzkie przeznaczyło w tym roku 6 milionów złotych. To pieniądze, z których skorzystać będzie mogło 40 gmin z regionu. Według danych Unii Europejskiej województwo łódzkie to najbardziej zagrożony pustynnieniem region w Polsce. Jeden z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem regionów w Europie. W jaki sposób samorządy będą mogły wydać wspomniane pieniądze? O tym teraz Bartosz Kądziołka.
8: Będą mogły m.in. poprawić stan techniczny stawów, zwiększyć ich pojemność, przywrócić funkcje retencyjne, zabezpieczyć skarpy czy zadbać o bioróżnorodność, mówi Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego.
9: Inwestowanie w małą retencję to inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców rolnictwa i lokalnej przyrody. Zatrzymana w środowisku woda zasila również lokalne ekosystemy i pomaga ograniczać skutki coraz bardziej gwałtownych zmian pogodowych.
8: Takie działania są bardzo potrzebne, bo jak mówi hydrolog Katarzyna Izydorczyk.
10: Oczywiście nie możemy kontrolować temperatury, opadów, ale możemy kontrolować to i regulować to, ile tej wody zgromadzimy.
8: Po renowacji przez samorządy zbiorniki wodne mają być też miejscami do rekreacji. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: 24 komitety powołane przez partie polityczne, organizacje i wyborców zostały zgłoszone w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa, które odbędą się we wrześniu. Komisarz wyborczy zakończył przyjmowanie zawiadomienia o utworzeniu komitetów. Do 28 sierpnia w mieście zostanie zamontowanych 36 tablic informacyjnych przeznaczonych do prezentacji urzędowych obwieszczeń i ogłoszeń wyborczych oraz udostępniania materiałów komitetów. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. We wtorek przewaga chmur z rozpogodzeniami pod wieczór. W niemal całym kraju w ciągu dnia pojawiać się będą przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również punktowe burze. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni. Chłodniej będzie miejscami na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 16 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Jarosław Abramow Neverli, którego pogrzeb odbył się dzisiaj, dramaturg, kompozytor, aktor, autor piosenek, przeżył wszystkich swoich kolegów ze Studenckiego Teatru Satyryków, który współzakładał w 1954 roku. Na pewno tych najbardziej znaczących, uchodzących w różnych okresach działalności za liderów tej grupy. Witolda Dąbrowskiego, Andrzeja Jareckiego, Ziemowita Fedeckiego. Także tych, których kariery potem nabrały kolosalnego rozpędu, na przykład Stanisława Tyma. Przeżył też oczywiście ikonę tej grupy, czyli Agnieszkę Osiecką, której sława tak za życia, jak i po śmierci przyćmiła chyba wszystkich kolegów. O STS-ie napisano i powiedziano dużo. Był to jeden z tych tak zwanych wielkich małych teatrów, czyli czegoś, co istniało i w historii teatru przed STS-em, istniało po STS-ie i będzie istniało tak długo, jak długo ludzie będą bawili się w teatr. Czyli grupy amatorów, zwykle młodych, studentów przeróżnych kierunków od ekonomii, przez filologię, aż po malarstwo. Amatorszczyzna, która stopniowo się profesjonalizuje, aż staje się czymś, czego początkowo zwyczajnie nie mogła udźwignąć, czyli teatrem repertuarowym. Założenie było małe, ale popularność wielka, a znaczenie dla kultury ogromne. Potem chyba jeszcze tylko Teatr Ósmego Dnia, startujący zarówno w innych czasach, jak i czerpiący z zupełnie innej energii, bo z kontrkultury przeszedł podobną ścieżkę, tylko w dużo trudniejszej, kombatanckiej wersji. STS działał wyjątkowo długo, jak na coś, co zaczęło się w wersji amatorskiej, aż do początku lat 70. Ale jego znaczenie i pewien przekaz kulturowy pozostaje żywe jeszcze dłużej, właściwie po dziś dzień. Jeśli ktoś zastanawia się, skąd się wzięło przetworzone przez Gazetę Wyborczą hasło "Nam nie jest wszystko jedno", no to właśnie z tekstu jednego z twórców STS-u. To jest przykład pierwszy z brzegu. Ale byłoby ich więcej. W ogóle nie, trudno sobie wyobrazić bez STS-u historię polskiej sceny kabaretowej. Trudno przewidzieć, jak potoczyłaby się trajektoria rozwoju muzyki popularnej i piosenki. To jest jasne, że w latach 60. to było wentylem bezpieczeństwa i że to był pewien sposób na rozładowanie napięcia społecznego. Ten politykujący kabaret, te studenckie śpiewogry, jak sobie tam ponarzekają, się pośmieją, to im ulży. Sęk w tym, że ta ulga kształtowała też pewien sposób myślenia, bez którego nie wydarzyłyby się późniejsze lata 70., mocno już kontrkulturowe i stworzącą się opozycją demokratyczną. Razem z odejściem ostatniego z inicjatorów STS zamyka się też w ostatecznej formie historia tego teatru. Z pozoru oczywiście jest zamknięta od lat 70. razem z przekształceniem STS-u w Teatr Rozmaitości. Niby tak, ale z historią zawsze jest taki kłopot, a może właśnie taka jej uroda, że nawet po rozpadzie rozmaitych grup artystycznych, po śmierci instytucji, pozostaje pamięć, którą nieliczni mogą zmodyfikować. Historycy, badacze, ale przede wszystkim sami twórcy przez ujawnienie czegoś, co przemilczane, przez jakiś rodzaj reinterpretacji własnej pamięci, własnych wspomnień. I wraz ze śmiercią Jarosława Abramowa-Newellego ten okres się zamyka. Dla samego STS-u, ale wydaje się też, że dla tego pokolenia, które weszło na scenę publiczną w okresie odwilży w 1956 roku. Wydaje się, że to jest pożegnanie właśnie z tamtą generacją.
3: To jest powtórka.
11: 19.12, Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Karolina Felberg-Pawłowska. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: A będziemy rozmawiali o Jarosławie Abramowie Newellim. To moje wprowadzenie króciutkie, odwołujące się do dziedzictwa STS-u i do jego postaci, bardzo znaczącej dla STS-ie, bo on był w tej grupie założycieli. Właściwie trzeba od razu skontrować, bo ty przyniosłaś gigantyczny tom, który sama opracowałaś, tekstów Jarosława Abramowa, tekstów, jak rozumiem, głównie słuchowisk radiowych, prawda?
12: Niekoniecznie. Słuchowisk radiowych tak, owszem, ale także sztuk scenicznych, teatralnych. Rzeczywiście parę lat temu opracowałam dla Instytutu Badań Literackich taką pozycję klik-klak, dramaty wybrane Jarosława Abramowa-Newellego. Zresztą razem z nim to opracowywałam, bo była to ostatnia okazja, żeby jego teksty dotąd niepublikowane też wypuścić i żeby zostały w takiej formie, powiedzmy, zautoryzowanej przez jeszcze wtedy żyjącego Abramowa, zawarte w tym tomie. No i to tak, to są teksty, które też w przypadku tego autora bardzo często pączkowały, ewoluowały z jednoaktówek, stawały się trzyaktowymi albo dwuaktowymi, pełnowymiarowymi spektaklami, albo też zostały, nie wiem, dwie, trzy jednoaktówki wpięte w jakiś jeden duży tekst sceniczny, rzeczy z teatru radiowego przechodziły do teatru telewizji z czasem, albo wracały na deski teatralne, więc te koleje opisane zresztą przeze mnie w tym tomie poszczególnych tekstów są niesamowite, ponieważ to był taki autor, który recyklingował swoje teksty i sprawnie dosyć nimi operował, więc tak, więc koniec końców należałoby o nim powiedzieć, że to był dramaturg Studenckiego Teatru Satyryków, ale też dramatopisarz. Pełną gębą i
11: pisał... W ogóle on tych, jakby, że tak powiem, formuł swojej działalności miał całą masę, prawda? Bo on i był aktorem w STS-ie, i komponował troszkę, z różnym powodzeniem podobno.
12: I no bo to był kompozytor gwizdany.
11: Tak.
12: Szpilman mówił o tych kompozytorach, z którymi przyszło mu pracować w polskim radiu, w sekcji piosenka, ale niestety oni nie mieli, albo stety, papierów na to, więc mówił o nich gwizdani. No tylko, że ten gwizdany kompozytor w wieku 5 lat skomponował swoje pierwsze dzieło, nazywało się Galop koni, opus pierwszy. Więc wcześniej zaczął mierzyć wysoko. Oczywiście wychowała go muzycznie mama, która była piosenkarką, aktorką, działaczką kulturalną, animatorką życia kulturalnego.
11: Była chyba w teatrze lalkowym, prawda?
12: W teatrze dziecięcym, tak bym powiedziała. W teatrze dziecięcym przede wszystkim. I ona rzeczywiście nauczyła Abramowa Newellego tej kultury muzycznej. To ona mu ją wpoiła i jakoś tak dzięki niej on to wyssał po prostu z mlekiem matki, z domu wyniósł, nie musiał się tego uczyć.
11: Ale to jest w ogóle właśnie ciekawy typ kariery bardzo, to znaczy to jest polonista, który trafia do STS-u i właściwie w tym STS-ie uczy się wszystkiego, co robi potem przez resztę swojego życia, prawda? Przede wszystkim uczy się pisania dla sceny i takiego słuchu na to, co publiczność mówi, jak reaguje.
12: Jeszcze bym się nawet cofnęła, ponieważ przede wszystkim on pochodzi z domu artystycznego. O mamie wspomniałam.
11: No ojciec to Igor Newelli. No,
12: a ojciec to Igor Newelli, tak, więc jakby nie ma tutaj o czym mówić. To jest wielki pisarz, dzięki któremu Jarosław Abramow, wtedy jeszcze Jarosław Abramow, ponieważ w związku z tym, że wstydził się tego, że będą mu zarzucać, że będąc synem, tak, Newellego, jakby wkracza na salony, literackie, inteligenckie, więc długo do 75 roku używał nazwiska dziadka, czyli podpisywał swoje teksty jako Jarosław Abramow. Więc Jarosław Abramow debiutował bardzo wcześnie też jako aktor, zagrał epizod w ekranizacji Pamiątki z celulozy, czyli tego filmu Kawalerowicza na podstawie prozy jego ojca. Więc on miał tych debiutów całą masę, bo i satyryczne, i pisarskie, i sceniczne, i muzyczne, i kompozytorskie, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby nawet trudno powiedzieć, w którym momencie to się wszystko zaczęło. Natomiast rzeczywiście on pochodził z domu, w którym twórczość dziecięca była taką oczywistością. Dzieci tworzyły, ponieważ Igor Neverli od 1926 roku był sekretarzem Janusza Korczaka. Zresztą wynikało to przede wszystkim z tego, że mama pani Barbara Jarecka, czyli mama Jarosława Abramowa Neverlego, to była wychowanica tego domu, sierot przekrochmalnej, tego słynnego domu, który prowadził Korczak, więc oni żyli w środowisku korczakowskim, przesiąknęli korczakowszczyzną. Zresztą pani Barbara Jarecka potem opiekowała się z kolei dorobkiem po Korczaka i prowadziła ten komitet korczakowski po II wojnie światowej, więc to była ich taka najważniejsza domowa sprawa, to dziedzictwo Korczaka, ale dziedzictwo Korczaka to jest przede wszystkim też właśnie
1: sposób
12: myślenia o dziecku jako podmiocie, który jest od razu gotowy do. Może nie do tego, żeby iść na przykład do powstania czy gdzieś, ale może jest na przykład gotowy od razu, żeby robić teatrzyki dziecięce. Żeby robić właśnie twórczość młodzieńczą, młodzieżową, dla młodzieży, szkolną. Więc Jarosław Abramow Neverli działał właśnie tak aktywnie, jako takie dziecko piszące, deklamujące, grające, reżyserujące już w szkole podstawowej i średniej. Zresztą jego przyjacielem ze szkoły podstawowej był niejaki Słoń, czyli Zbigniew Zapasiewicz. Późniejszy odtwórca, bardzo ważny aktor teatru Jarosława Abramowa Neverlego, tego teatru radiowego przede wszystkim, ale nie tylko, bo także teatru telewizji. Tam też Zapasiewicz grywał w sztukach pana Jarosława Abramowa Neverlego, więc to było tak, że on wyszedł z domu, w którym stawiano na to, że dziecko ma się rozwijać od samego początku, od kołyski, ma być podmiotem sztuki, podmiotem działań artystycznych i odbiorcą przede wszystkim, więc jakby też ten domowy teatr, który dla niego kreowali rodzice, mama śpiewająca, mama grająca, tata gawędziarz, który wieczorami opowiadał bajki Abramowowi Neverlemu w tak sugestywny sposób, że właściwie Abramow Neverli, jak chodził do teatrzyku dla dzieci, to się tam trochę nudził i był rozczarowany, no bo jednak to, co zrobił tata w domu, było stokroć lepsze, więc wychodząc z takiego środowiska, właściwie się skazanym na bycie zarówno profesjonalnym, jak i twórcą amatorem w tych wszystkich dziedzinach, które po drodze się zdarzają.
1: Czyli tak jakby trochę ta opowieść o dyplomach odchodzi w cień, prawda?
12: Tak,
1: bo właśnie jesteśmy kreatywni od momentu, kiedy zaczynamy mówić.
12: No dokładnie.
1: A powiedz mi, jak ty postrzegasz go jakby w tej grupie twórców właśnie podwilżowych lat 60. To jest dość jednak bogate i szerokie środowisko i takie bardzo znaczące dla kultury polskiej, bardzo mocno. Właśnie już wszystkich ich nie ma. Jarosław Abramow wszystkich przeżył, miał ponad 90 lat. Więc
12: 93.
1: No właśnie, to jest imponujący wiek. Oni jednak, myślę, że też przez, no nie wiem, jak to elegancko powiedzieć, też przez ten kalendarz, który obejmował kryzysy historyczne i to takie potężne, i życie nie rozpieszczało, prawda? Więc to trochę jest naturalne, że oni odchodzili wcześniej. Więc jak ty go widzisz w tej grupie, w której on wchodzi, już nie chodzi mi nawet o same STS, tylko w ogóle to, co się działo w latach 60. w kulturze, w literaturze.
12: 50. to jest ważne, 50.
1: No 54. to jest
12: tak. Tak, to bym zaczęła. Przede wszystkim Jarosław Abramow Neverli miał ten problem, że jego tata opiekował się młodymi pisarzami w kole Związku Literatów, w kole młodych, i tam jego podopieczny był niejakim Marek Łasko. właściwie...
13: No to już pozamiatane.
12: W pewnym sensie przybrany syn, czy taki syn dochodzący Igora Neverlego, Igor Neverli w niego bardzo uwierzył. Zresztą Chłasko zrobił wszystko, żeby uwierzył w niego, przyszedł do niego w tym derlichu, w którym jeździł jako kierowca, rzucił gestem westernowym, prawda, jakby zarzucał lasso na krowy te swoje teksty na biurko i był tak przekonujący, że właściwie Igor Neverli nie miał szans. Zakochał się z miejsca w Marku Chłasce. No i oczywiście w tym samym momencie jego syn zaczynał karierę właśnie z chłopakami ze STS-u, bo tam jeszcze nie było Agnieszki Osieckiej, więc to twórcami takimi, tym trzonem, korem byli chłopcy z polonistyki i slawistyki. Agnieszka Osiecka wtedy się bawiła w dziennikarską spółdzielnię satyryczną na Dziennikarce. Jakby byli wobec siebie konkurencją i nawet w jednym z przeglądów przegonili STS, czego po prostu bardzo długo STS nie miał wybaczyć Agnieszce Osieckiej. Zresztą to były perypetie. Natomiast pan Jarosław był bardzo zazdrosny o Marka Chłaskę. Zwłaszcza, że Marek Chłasko po prostu od czasu do czasu brał Jarosława na wódkę i mówił mu przykre rzeczy. No, ty jesteś jałówka w stadzie, piszczysz razem z tymi wszystkimi swoimi harcerzykami. Prawdziwy artysta musi być jak Dostojewski, tworzyć w ciszy, pustce, samotności, właściwie w czym jeszcze, w trwodze istnienia,
11: egzystencjalnym
12: bólu i tak dalej. Więc to bolało pana Jarosława do tego stopnia, że bardzo szybko zapragnął tej solowej kariery i pierwszy swój utwór próbował wypuścić na scenę w 1958 roku, czyli mając 20 parę lat, no urodził się w 33, 25. No to szybciutko, prawda? I to właściwie był taki pierwszy duży gest STS-owca, bo Jareckiemu i Osieckiej jeszcze wystarczało być jałówkami w stadzie, że tak pozwolę sobie na cytat z Marka Chłaski. Odnosili już jakieś tam pojedyncze sukcesiki. Agnieszka Osiecka już powoli była autorką piosenki Kochankowie z ulicy Kamiennej, ale to jeszcze było autorstwo piosenki, a nie dużego dzieła scenicznego. A tutaj Jarosław Abraham Neverli postanowił, że będzie tutaj pierwszym z nich solowym twórcą dzieła dramatycznego. Umówił się z Markuszewskim. Markuszewski, czyli reżyser STS-u, reżyserował to jego Esmeraldę. Po próbach generalnych cenzura mu ją zdjęła. Za co? Za to właściwie ponoć w geście zemsty na tym młodym pokoleniu za rzeczy, których nagadał Marek Łasko w L'Express. W tym słynnym wywiadzie w L'Express. Więc Marek Chłasko nawet już na emigracji będąc, cały czas jeszcze temu biednemu panu Jarosławowi
11: łamał serce.
12: Jakoś tam komplikował karierę. Tak. W każdym razie przesunął jego start w tym teatrze już nie amatorskim, tylko repertuarowym i jako pojedynczy autor, jako autor samodzielny na początek lat 60. Ale tak odwlekło.
11: Z tego co pamiętam, Abramow też przez chwilę był w Paryżu jako korespondent polskiej prasy, tak?
12: Też jako korespondent, ale się załapał na staż do Jeana Villara. Był na stażu w Teatrze National Populaire, no to lepiej nie mógł trafić.
11: To jest rzeczywiście grubo.
12: Wtedy tam pracował René Clair, więc tym bardziej. Więc tych najlepszych, czołowych, a jeszcze w orbicie STS-u w tamtym czasie, 56-7 rok, pojawia się Brecht, którego przywodzi Swinarski z Berlina razem z Dąbrowskim. Oni tam jeżdżą do Berlina, do Brechta. Przywożą różne rzeczy. Jakoś tam pokazują, czy jakoś próbują.
11: Były jakieś dwie jednoaktówki, które zrobił Swinarski z STS-owcami.
12: Tak. Szopkę i coś jeszcze, już nie pamiętam. W każdym razie oni w tych latach późnych, 50. myślą po brechtowsku, a jednocześnie na własną rękę Abramow Neverli zdobywa te narzędzia tego awangardowego francuskiego teatru, z tych poetyk czerpie. Więc on jest taki gotowy twórca, jak wraca w 60 roku do Polski i od razu z miejsca go przyjmuje do teatru radiowego ta ekipa, która tam wtedy rządzi, od Odajewskiego począwszy, na Różewiczu skończywszy. To były wybitne nazwiska.
14: Nie, no to w ogóle jest.
12: Wtedy teatr radiowy tworzyli...
14: Tworzył topowi twórcy.
12: Tak, top tych odwilżowych twórców, około odwilżowych, więc to był taki najlepszy teatr, bo też teatry miejskie lub narodowe w Powijakach jeszcze się borykają z repertuarem, tam jeszcze dosyć dużo rzeczy nie może być pokazywanych, albo jest pokazywanych pierwszy raz po II wojnie światowej. To są takie jeszcze wprawki, że tak powiem, tego nowego pokolenia. Przecież to była przerwana ciągłość teatru repertuarowego. Teatr radiowy fantastycznie funkcjonuje. To od kiedy? Zwłaszcza, wiadomo, Teatr Słuchowiska i tak dalej, to jest jeszcze przedwojenna historia, ale przecież 15 grudnia 1956 roku to jest prapremiera, pierwszy odcinek słynnej, nie wiem czy do dziś niegranej, powieści radiowej, czyli Słuchowiska, Matysiakowie. I od tamtego momentu startuje zupełnie nowy teatr. Taki teatr zbliżony do człowieka. To właściwie bym powiedziała, że od tego momentu się zaczyna mały realizm, mała stabilizacja, jak to powiedział Różewicz, w teatrze właśnie głosowym, w teatrze audialnym, fonicznym.
14: I powiedziałabyś, że tą telenowelą, Matysiakami.
12: Tak, bo to jest mowa domowa. To jest mowa rodzinna, tak. To jest mowa prywatna, której inny nie było przedtem. No jakie mieliśmy dzieła w kanonie? Wesele, dziady. To nie jest żadna mowa prywatna, to jest mowa narodowa, to jest mowa ludowa, to jest mowa masowa, prawda? Te masówki, zwłaszcza grane w teatrach i tak dalej, wszystko było o ludzie albo o narodzie. A w teatrze radiowym wydarza się rodzina, wydarza się ta prywatność. Takie coś, że mężczyzna z kobietą rozmawiają o tym, co się dzieje w ich czterech ścianach. Słynny drugi pokój Herberta. Wybitny tekst, który opowiada właśnie z jednej strony o czymś bardzo politycznym, bo to jest dramat kwaterunkowy, to jest tragedia mieszkaniowa, wynikająca z tragedii mieszkaniowej Polaków w powojniu. W małym mieszkanku mieszczą się młode małżeństwo oraz starsza pani. Młode małżeństwo chce się pozbyć starszej pani, więc mówi jej, czy tam pisze list w imieniu jakiejś organizacji, nie wiem, jakiegoś tam jakiegoś urzędu kwaterunkowego, że powinna się wyprowadzić. Ona się załamuje, to znaczy przez dobę nie wychodzi z pokoju, kiedy oni zaczynają pukać, dobijać, a okazuje się, że ona nie żyje. Nie było zbrodni, a jednak ktoś zginął, prawda? I taki dramat kwaterunkowy, który odpalił Herbert, on się potem przeniósł, bo kwaterunek, jakby to w pewnym momencie to napięcie się rozładowało, ludzie już tam się zaczęli żyć w tych swoich własnych malutkich, bo rzeczywiście z dużych mieszkań porobionych, małych mieszkaniach, ale samodzielnie. Natomiast te ich problemy...
14: To była taka najważniejsza rzecz w Warszawie.
12: Ta nierozbrojona bomba, taka bomba tykająca, że my nie jesteśmy u siebie, że my mieszkamy w tych cudzych mieszkaniach. Nie wiadomo po kim, nie wiadomo, czy ten ktoś nie wróci. Przecież ludzie wracali falami przez wiele, wiele lat tych wojen, prawda?
14: Tak, nie wiadomo, czy ktoś nie wróci, a też nie wiadomo, jeśli jesteśmy, czy nam kogoś nie dokwaterują.
12: Dokładnie. To nawet mi się przypomina, jak w pewnym momencie rodzice Agnieszki Osieckiej postanowili się rozstać, to najważniejsza sprawa to było, co zrobić, żeby do tego dwupokojowego mieszkania dla trzyosobowej rodziny nie dokwaterowano kogoś. To są, wiesz, problemy 51 roku, nie? W Polsce powojennej, więc...
14: Tak do końca nigdy nie wyszliśmy.
12: Dokładnie, tak. No bo teraz z kolei mamy te problemy... No,
14: tak jakby dzisiaj, nie wiem, o Frankowiczach pisać dramaty, nie?
12: Dokładnie tak. I to jest właśnie to, że z jednej strony ta mowa domowa się tak pojawia w Radiu Polskim, taka mowa ściszona, i tam się przemyca niesamowite rzeczy, bo ta sztuka Herberta była polityczna. Dokładnie na kanwie tej sztuki Herberta, takim niesamowitym tekstem Abramowa, Jacy oni, z 1975 roku, najwybitniejszy tekst teatru audialnego, fonicznego, jaki powstał w Polsce. Najwybitniejszy. Tekst i realizacja, bo to, jak to zostało zrobione w tym 75 roku w Polskim Radiu, zagrał to Zapasiewicz, z Aleksandrą Śląską i z Walczewskim, ten demoniczny głos Walczewskiego, Marka Walczewskiego, który tak potrafił diabelsko podszyć, więc tam ten bohater Abramowa to jest taki człowiek rozbity na jajty. W pewnym momencie, ja to tak interpretuję, to jest super ego jego i tam się gdzieś wkrada jeszcze ten, przez tą kobietę uruchomiona jest potencjał id, czyli ta podświadomość. I z takiego dramatu kwaterunkowego wchodzimy, bo tam też chodzi o to, że w domu siedzi facet i do niego dzwoni ktoś i mówi, zamawiał pan budzenie? Nie, zamawiałem. I ten ktoś zaczyna się dobijać do jego głowy, do jego świadomości, rozbija mu tę świadomość. I w pewnym momencie przechodzimy do takiej oto konstatacji, że ten Gucio musi urosnąć do roli Gustawa. Jesteśmy oczywiście w postromantycznym tutaj absolutnie anturażu.
14: Który to jest rok?
12: 75. O co chodzi? O to, że dramat kwaterunkowy powojenny zamienia się w dramat kwaterunkowy związany z 68 rokiem. Ponieważ Gucio dostał propozycję, żeby objąć po swoim koledze z Hedę.
14: No tak.
12: Koledze wyrzuconym z instytutu. I Gucio
14: opróżnione mieszkanie.
12: Na początku myśli, że wszystko w porządku, bo sam kolega

0: ze wschodu. Więc znowu jakby się kłócimy o te mieszkania, kto ma do nich prawo i tak dalej, na jakich, kto ma do zasiłku, do stanowisk, no to wszystko to jest cały czas to. I to jest taka mowa domowa, ona się rozgrywa w głowie, ale to jest też początek, właśnie to, co miał uruchomić w zupełnie nieinwazyjny, nie taki domorosło psychologizująco new age'owy sposób właśnie Abramow. On potrafił wpuścić tą, zrobić to, o czym opowiedział Andrzej Leder, że nam się prześniła ta rewolucja, ale ona się wydarzyła. I teraz to, co zrobił Abramow na Werli tymi swoimi sztukami, to on uświadomił Polakom, co się wydarzyło. Dlatego potencjał jego sztuk jest fantazmatyczny, on się dobrał do tych fantazmatów polskich i fantazmagoryczny. Bo nam się to trochę wszystko prześniło i zwidziało.
1: Ale to jest fajne, co ty mówisz i ważne z tego względu, że to pokazuje jakby fałsz takiego przekonania, że pewne tematy nie były przez literaturę podejmowane.
0: Wszystko było podejmowane. Wszystko. Awans społeczny. To, z czym się dzisiaj, wiesz, kotujemy w tych autofikcjach
1: więc
0: i tak dalej.
1: Więc ta rewolucja nie była do końca prześniona.
0: Nie była do końca. Też się właśnie nie zgadzam. Myślę, że sobie Andrzej Leder powinien jeszcze doczytać pewnych dramatopisarzy i pisarzy, którzy wtedy byli bardzo modni, a dzisiaj są troszeczkę zapomnieni, troszeczkę trącą myszką.
1: Więc to my prześniwamy,
0: tak,
1: nie
0: to,
1: oni.
0: Tak naprawdę humanistyka bardzo szybko zapomina. Nam się wydaje, że humanistyka to jest sztuka pamięci, to jest kultura pamięci, że my tak... Nieprawda. To jak my szybko zapomnieliśmy Abramowa Neverlego, twórcę, który w 64 i 5 roku, taki sezon był słynny, kiedy się Abramow Neverli kłóci, znaczy jakby walczył na wystawienia z Mrożkiem. Mrożek miał tango, a on miał Anioła na dworcu. Anioł na dworcu, wybitny tekst, też rozrachunek z polskością, też fantazmagoria, też naturalizm groteskowy, groteska naturalistyczna, zwał jak zwał. W każdym razie też o kompleksie polskim, o tym awansie, o tym jak to się, jak się człowiek z bycia nikim stawał nagle dyrektorem czegoś, jakimś inspektorem. A potem jak tych inspektorów dojeżdżali kolejni inspektorzy, bo po tych awansach przychodzili kolejni ludzie. Te awanse cały czas się toczyły. Niesamowity tekst, zresztą za Anioła na dworcu Neverli dostał nagrodę Stanisława Piątaka oraz nagrodę Kościelskich. Ale nieważne te nagrody, najważniejsze to, że on razem z Sławomirem Mrożkiem, oni wypuszczają te swoje teksty w dialogu najczęściej i one momentalnie idą na wszystkie polskie sceny. Od Szczecina po Rzeszów, ponieważ wtedy sceny polskie grały współczesne teksty polskie, pisane ad hoc, po prostu. Coś się działo i oni to pisali. I w tym sensie to był wtedy czołowy polski twórca. To, że my nie mamy dzisiaj świadomości takich rzeczy, to nam się wydaje, że nam się to... Jakoś,
1: że tego nie było.
0: Że tego nie było, że to nie zostało załatwione, że my to dzisiaj musimy załatwiać. My, czyli właściwie późne dzieci albo wręcz wnuki. Nieprawda, to tam było, tylko to jest takie nierozpracowane. Rzeczywiście...
1: Czyli to jest właśnie, o Boże, to straszne, co teraz powiedzieliśmy, co ty powiedziałaś, bo to właściwie oznacza, że my po prostu jesteśmy nieoczytani w naszej własnej literaturze.
0: Jesteśmy bardzo krótko, mamy tak potwornie krótką pamięć, że ludzie, którym się wydaje, że Olga Tokarczuk jest pisarką współczesną, a przypominam, że jej relatorskie teksty to są lata 90., już nie pamiętają, wiesz, niczego z poprzedniego wieku, ale też umówmy się, tak było zawsze. Czesław Miłosz, pytany w latach 90., jaki ceni młodych twórców, wspominał o jakichś panach, którzy debiutowali prozą w 48 albo 9, więc dla niego też świeże było to, co było świeże, kiedy on czuł się młodym twórcą, czyli w okolicach 50 roku, więc to tak trochę jest, ale też kolejna rzecz, od której się nie umiał oderwać Neverli, to jest język korzyści. Wiesz, to uzmysłowienie sobie, że ten człowiek PRL-u to był przede wszystkim człowiek konsumpcji. To był człowiek, który marzył o pralce, o Elektroluxie?
1: Tak, słynne hasło.
0: Tak. Marzył o radioodbiorniku, był konsumentem po prostu nad wyraz pobożnym. Właściwie kupiłby wszystko, co by tam tylko sprzedawano. I ten język korzyści, czyli język zysków i strat, ta ekonomia, wiesz, nieważne są idee. Nam się tak wydaje, że wszyscy byśmy zawsze ideowi. Każde pokolenie miało swoje ideały. A tak naprawdę Abramow Neverli od początku dekonstruował te mity Polaka

0: uduchowionego Polaka wpatrzonego w Boga, w Polaka żyjącego sprawami ojczyzny. Gdzie? W tym małym pokoiku z tą żoną, ta dyskusja, to jest dyskusja o tym, co zrobić na obiad.
1: Bardzo.
0: Co zrobić na obiad?
1: Mi, dlaczego tak się potoczyły losy jego, jeżeli znasz odpowiedź, jeżeli masz taką refleksję własną, że on został w gruncie rzeczy zapomniany, że jednak pamiętamy Różewicza, Mrożka, mamy ich tak, no, na podorędzie od razu można wyjąć, prawda, i powiedzieć tak, to są ci wybitni, a Abramow gdzieś przepadł.
0: Bo do wyjazdu z Polski, czyli do lat 80. Był człowiekiem radia przede wszystkim. Tak pisał na sceny i tak jak powiedziałam, miał bardzo dużo wystawień w teatrze, ale teatr też bardzo łatwo zapomina. Bo teatr to jest tak, wiesz, w repertuarze jest coś rok, dwa albo trzy sezony, potem odchodzi do Lamusa i już się tym nikt nie interesuje oprócz historyków teatru. Rzeczywiście Abramow miał szczęście do teatru telewizji, tam pewne rzeczy zostały zarejestrowane i sobie chodziły, ale umówmy się, teatr telewizji zawsze był traktowany raczej jako rozrywka, niższa forma kultury, więc to spowodowało, że on się stał takim często grywanym i może kojarzonym twórcą, ale nie twórcą przez, wiesz, wysoko artystycznym. Raczej wydawało się, że on jest w tym mainstreamie takim, bym powiedziała, widowiska, rewie, te rzeczy. Kabaret, satyra. No i w pewnym momencie Abramow odchodzi z radia, to jest 82 rok, trochę na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Kilka lat później emigruje ze swoją żoną, która dostaje stypendium naukowe w Kanadzie. Ona jest naukowcem, dostaje wspaniały grant, czy właściwie możliwość rozwijania swojej pracy w Toronto. Oni wyjeżdżają i to się okazuje wyjazd na zawsze. Po 89 roku Abramow wraca do Polski. Bardzo często, ale właściwie żyje już zawsze na dwa domy. I wtedy na tej emigracji staje się prozaikiem, przedtem prozy raczej nie pisał, staje się prozaikiem, ale od takich spraw, wiesz, kombatanckich, alianckich, wspominki. Też pisze dużo rzeczy autobiograficznych. Lwy mojego podwórka, lwy wyzwolone, lwy STS-u. Potem w cieniu perskiej kultury. Czyli opisuje poszczególne stadia swojego życia i swoich rówieśników, całe to środowisko, ale już w trybie gawędy. Że starszym panem gawędziarzem. I to jest bardzo żywe, bo ja spotykam non-stop ludzi, którzy uwielbiają tego. Książki się świetnie czyta. One są mocno zdramaturgizowane, bardzo dużo dialogów, więc słuchasz sobie Jareckiego dyskutującego z Dąbrowskim, Osiecką kłócącą się z Jareckim, albo wręcz romansującą z Jareckim. Słyszysz te głosy, nie? No bo on jakoś tak miał pamięć do dialogów i zapisywał. W formie takiej gawędy te rzeczy. Więc to się dobrze czyta, ale to nie jest literatura, wiesz, która wymyśla nowe języki, eksperymentalna, wysokoartystyczna. To jest literatura, którą się kocha i chce się czytać. Ale to już nie jest to. Natomiast, więc on do końca został bardzo żywy jako twórca, bo cały czas tworzył, cały czas wypuszczał te swoje kolejne wspomnienia i w tym sensie go było dużo. Ale jego najważniejsze dzieła, jego core, to są dramaty. A dramaty, jak są niewystawione na scenie, to nie żyją.
1: Tak.
0: To umierają. I dlatego ja się w pewnym momencie zdecydowałam opracować ten tom jego dramatów wybranych, bo bardzo chciałam przypomnieć najważniejsze jego rzeczy, ale też stworzyć książkę, z której może czerpać teatr współczesny. Oczywiście nie czerpię, bo ma ważniejsze sprawy do załatwiania, jakąś taką bieżączkę i tak dalej, ale szkoda, bo tam są naprawdę wybitne rzeczy. Mówiąc krótko, ja bym powiedziała tak. Derby w pałacu to jest parodystyczne powtórzenie Zemsty Fredry. Anioł na dworcu to jest nic innego jak Wesele Wyspiańskiego przepisane na realia PRL-u. Ja, ty, oni, czyli dramat, o którym przed chwilą więcej opowiadałam, Gucio, Gustaw, to są dziady Mickiewicza. I jeszcze można by było powiedzieć o Dużym Jasnym, takiej sztuce napisanej, napisali panowie we dwóch, tam jest dwóch autorów, Neverli oraz Andrzej Jarecki, jego najlepszy przyjaciel, i oni tam właściwie stworzyli Hamleta polskiego. To jest Hamlet polski, Hamlet oczywiście PRL-u. Mhm. Tam jest taka postać, która się waha, która się włącza, wyłącza, inkluzywnie działa jak taki trickster, funkcjonuje w tych zmieniających się porządkach. Umarł król, niech żyje król, no bo o tym jest Hamlet. Jeden umiera, drugi przychodzi, a porządki się nie zgadzają. Nie da się tych reżimów ustalić, no bo nie da się wierzyć w dwa słońca, nie da się wierzyć w dwóch bogów. Trzeba czegoś wybierać albo zdradzać. Prawda? Zdradzić ojca. Albo pomścić. I dokładnie taka sama sytuacja. Pójść za starymi, zostać w starych czasach, czy podążyć za nowymi czasami, to się dzieje w tym Dużym Jasnym. Niesamowita rzecz. To jest Hamlet polski. To jest 63 rok.
1: No ciekawe to jest bardzo, bo to by oznaczało, że on był bardzo ambitnym twórcą, który próbował atakować takie rzeczy z grubej rury, jeśli chodzi o polską, powiedziałbym, historię właściwie.
0: No tak. I właśnie jego przeciwnikiem był język. Ponieważ nowomowa, która funkcjonowała jako język oficjalny w Polsce Ludowej, powodowała, że artyści byli skazani, no bo musieli coś z tą nowomową robić i się nie dało traktować poważnie. I oni działali w języku absurdu. Więc on na początku się ścigał na absurd, na nonsens, na te chwyty z mrożkiem, ale to są języki, które jak się kończą te czasy, to trochę się stają papierowe. A potem... W połowie lat 70. odżywa tradycja romantyczna. Ten postromantyzm, no po Dziadach Mickiewicza oczywiście z 68 roku, ale potem jest ten cały wysyp. I nagle się Jarosław Abramow na Werii zaczyna ścigać z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem. I to znowu, w związku z tym, że to jest przetworzenie romantyzmu, to nie jest romantyzm sensu stricto, no bo to nie mogło tak pójść. To jest takie trochę parodystyczne, to jest na poziomie takiej tragifarsy. Jeden i drugi działają troszeczkę w języku tragifarsy, to jest znowu język, który przez to, że jest wyrazisty, tam są chwyty, tam są zakodowane pewne rzeczy, to się szybko starzeje. I to właściwie trzeba by było odświeżać, takie tradycje. I oni odświeżali właśnie ten romantyzm jako takie parodystyczne jego przetworzenie, ponieważ nie dało się w PRL-u inaczej. Ale powiem ci szczerze, że jak ja tę książkę robiłam, ten zbiór dramatów gdzieś w okolicach 20 roku, to ja miałam poczucie, że ten język znowu jest...
1: Gryzie.
0: No gryzie, żre wręcz. Pomijam sprawy polityczne. Pomijam kwestię nie mam pana płaszcza i co pan zrobi, prawda? Która się znowu stała codziennością polityczną w Polsce, gdzie kultura polityczna po prostu się jeszcze tak jakby można było spaść niżej dna, ale spadła i zaczęła tam pukać od spodu i tak się zdewaluowała, że nagle się okazało, że właściwie jesteśmy w kolejnej jakiejś takiej nonsensownej sytuacji, ale przede wszystkim ci ludzie z awansu. My cały czas jesteśmy w sytuacji kolejnych awansów. I ci ludzie z awansu, ten język korzyści, czyli język współczesnego neoliberalizmu, właściwie późnego kapitalizmu, który zżera was na ogon. To wszystko tam jest. Jest taki tekst Żelazna Dama, czy Żelazna Pani, już nie pamiętam, z lat 70., gdzie no pani, która ma przedwojenne nawyki, po prostu uważa swoją gosposię za suszkę, no bo ona od tego jest panią, żeby tamta była służącą, próbuje wytłumaczyć tej swojej służącej, że to by był absurd, gdyby ona ją nazywała panią od mycia naczyń, nie wiem, asystentką naczyniową, czy w jakiś taki sposób. Ten taki żargon tej równości, że pani sprzątająca nie jest tą gorszą, tylko jest po prostu pracuje w tym domu. Ten żargon równości, który wtedy powstawał w latach 70., kiedy się trochę...
1: No to bardzo współczesne.
0: Młode gospodynie, biorąc sobie panie do pomocy, bały się nazywać je służącymi. To nie było wtedy politycznie poprawne, więc szukały tego języka, mówiły pani dochodząca, pani mnie wspierająca w obowiązkach domowych, no tam różne rzeczy wymyślał. No
1: i osoba wspierająca.
0: Osoba wspierająca, asystentka do mycia naczyń i tak dalej. Różne rzeczy tam się działy w tym języku też.
1: No to jest bardzo ciekawe.
0: Ale to jest jakie współczesne, słuchaj. Ja też, wiesz, mając panią, która mi pomaga prowadzić mój dom, ja mówię o niej pani, która mi pomaga prowadzić mój dom. I nie wyobrażam sobie
1: osoba
0: inaczej.
1: Wspierająca.
0: Osoba wręcz mnie
1: wspierająca.
0: Dokładnie, więc coś takiego. I Abramow na Werli czuły na takie rzeczy, rozbrajał to, ale jednocześnie tak, wiesz, on nie chpił z tego. On pokazywał, że to jest realny problem. Mhm. Że to jest realny problem. Jak to nazwać, żeby wyrównać też szanse, żeby to po prostu kolejny zawód, a nie ta feudalna podległość tutaj w tym furczała, prawda? Ale też, żeby nie przesadzić w tym wszystkim, bo też jest jakaś granica absurdu, bo tam w pewnym momencie tam pani doktorowa się wtrąca między tę służącą i jej panią, no i wychodzi rzeczywiście absurd na absurdzie. I polecam. Wspaniały tekst, bardzo współczesny.
1: Ale to by rzeczywiście znaczyło, że pewne tematy wracają, prawda? Że tu jest jakiegoś rodzaju pętelka czasowa. I że z tym postępem to też trzeba uważać.
0: No, ten postęp rzekomy, który się tak dokonuje ponoć dopiero od 3 dekad w naszym narodzie, to moim zdaniem jednak jest epoka Neverlego. To znaczy, on naprawdę jest dzieckiem postępu. Jego tata był w PPS-ie, potem w PZPR. To była ta słynna inteligencja żoliborska, czerpiąca z tradycji lewicowych jeszcze przedwojennych. Jarosław Abramow Neverli i jego koledzy ze STS-u wierzyli w postęp.
1: A czy to jest ta postać, o której Osiecka mówiła, że jako jedyny ze STS-u miał duże mieszkanie?
0: Miał?
1: Pamiętasz, bo miał? Ona mówiła, że spotkania z stresowców to był konsumował na kanapie. To jest jej sformułowanie, spotkania konsumował na kanapie. I zwykle, i tu padało czyjeś nazwisko, zwykle u niego w domu, bo miał duże mieszkanie. I to chyba było u Abramowa.
0: Najczęściej u niego albo u niej, bo ona miała własny pokój.
1: A no tak.
0: Nie miała dużego mieszkania, ale miała własny pokój, to już coś. Więc rzeczywiście oni, dopóki nie mieli swojego teatru, a teatru się dobili bardzo szybko, bo jeszcze w latach 56 już mieli swoją siedzibę. Sobie wyobrażasz? Wyobraź sobie, że jesteś w 54 początkującym teatrem amatorskim, a w 56 masz siedzibę, którą ci daje miasto? To marzy dzisiaj takiej sytuacji, patrz, komuna Warszawa,
1: ale
0: prawda?
1: Myślę, że to były takie, przepraszam, banany lat 50, te dzieciaki, Osiecka, właśnie Abramow, no powiedziałaś, z jakich rodzin pochodzili, no więc ciekawie, czy to była taka ówczesna bananowa młodzież.
0: Ale gdzie?
1: Świetnie sytuowana, właśnie z elit.
0: Nie, Jarosław Abramow na Werli rzeczywiście pochodził z domu twórczego, ale to byli ludzie twórczy. Przecież jego mama była sierotą, a tata uciekinierem z Ukrainy. To byli ludzie, którzy wszystko, co mieli, zawdzięczali swojej kreatywności. Nic tam nie było w posagu, w spadku, czy nie wiem, z jakiejś tam old money. Nic z tych rzeczy. Andrzej Jarecki, ale, chłopak z radości.
1: Ale ciekawi mnie właśnie to, czy można powiedzieć, że to było takie pokolenie, które jeszcze kultywowało te przedwojenne tradycje, nie wiem, domu z fortepianem. Chodzi mi o coś takiego, że taki kapitał kulturowy, który jeszcze trwał pomimo tej zawieruchy wojennej. Bo trochę Osiecka z czegoś takiego
0: pochodziła. Pianino. Było i u Abramowa Neverlego, i u Osieckiej, z powodu taty muzyka u Osieckiej. Natomiast Gosposie też, tu i tu. I oni w tym sensie byli taką trochę arystokracją STS-ową. To znaczy, rzeczywiście przez te wygodne warunki do życia, przez to jedenactwo, przez to, że byli z domów twórców, z domów osób twórczych. Oni mieli takie troszeczkę, no trochę nie wierzono w ich komunizowanie. Zresztą oni nie komunizowali. Załapali się do STS-u w 54 rok, którzy za odwilż. Nie polityczne, ale w kulturze tak. W kulturze się zaczyna odwilż, więc oni się załapali na takie, na taką już rewizję komunizmu do czegoś, wiesz, to co postulowała Osiecka i to co postulował Neverli, to było powstanie w Polsce silnej klasy średniej. To był ich cel, żeby wszyscy mieli dostęp do wspaniałej i bezpłatnej służby zdrowia, do wspaniałej i bezpłatnej edukacji, żeby wszystkie dzieci...
1: Socjalizm z ludzką twarzą.
0: Dokładnie, żeby wszystkie dzieci, które mają talent, chodziły do szkoły muzycznej, nawet jeżeli to są dzieci szewca. Żeby w każdym domu, Osiecka sobie tak wyobrażała w 56 roku jeszcze, żeby w każdym domu, jak wraca ta dziewczyna z fabryki, która tam, nie wiem, w fabryce stoi na taśmie produkcyjnej, to żeby ją było stać na to, żeby sobie kupić kwiaty i pójść wieczorem na jakiś koncert do filharmonii. Oni marzyli o tym, żeby Polska pracująca była klasą średnią. Oni o tym marzyli. To im się wydawało celem postępu. Żebyśmy wszyscy byli klasą średnią. I w tym sensie oczywiście tam kapitał kulturowy w klasie średniej musi być. Więc to oni tak to widzieli. Czyli tak naprawdę myśleli o tym, co się powoli może wydarza. I Jarosław Abramow na Werli był dumny czasów, w których dożył. Ja widziałam się z nim ostatni raz w marcu tego roku, niedługo przed jego ostatnimi urodzinami. Jarosław Abramow na Werli mieszkał w takim domu opieki, w którym było bardzo dużo seniorów i dla tych seniorów przygotowywał raz na kilka miesięcy takie podwieczorki z pączkami, herbatką oraz jego własną gawędą, twórczością. Leciała muzyka, on opowiadał o poszczególnych piosenkach. Wszystko to się działo w przemiłym otoczeniu i w takim zaopiekowaniu przez te panie wspierające seniorów. I zapraszał nas też. Tę młodzież, która się jeszcze nim interesowała, która właśnie tak jak ja na przykład zajmowała się jego twórczością, albo po prostu towarzyszyła mu na zasadzie jakichś pociotków, kuzynów, czy nie wiem, ludzi, których on współwychowywał, bo to były dzieci estesowe, prawda? I myśmy tam przychodzili i to było niesamowite, bo on się cieszył z tego, jak jest. Znaczy jakby to, co się miało wydarzyć w 56, ale się nie wydarzyło, wydarzyło się powiedzmy w latach 90. i 2000.
1: Wydarza się teraz. Karolina Felberg-Pawłowska, taka chyba właściwie już teraz z ciebie jest badaczka lat 60., prawda? Już Osiecka cała przerobiona, teraz Abramow. Kto następny?
0: No, Osiecka, muszę wrócić do drugiego tomu, ale jeszcze
1: Płasko, ale już wiesz, spuściznę przerobiłaś, więc ciekawi mnie, co dalej.
0: No, nie wiem.
1: Się znajdzie.
0: Ja bym chciała się zatrzymać do tych 60. i 50., bo to są świetne czasy. I w ogóle jakoś nieopisane, albo opisane przez Adera jako prześnione, a warto by było sobie świadomić, jacy oni byli samoświadomi, jednak mimo wszystko.
1: Karolina Felberg-Pawłowska była z nami. Dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Część osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech jest już w Polsce. O tym na początek informacji. Na stacjach paliw znów obowiązuje rządowy program CPN, ale tylko do końca wakacji. Donald Trump po ogłoszeniu ograniczenia wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową chwali swoje relacje z przywódcą Korei Północnej. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Pierwsza grupa z poszkodowanymi w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech bezpiecznie wylądowała na lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa. Ile osób wróciło do kraju? O tym teraz Marcin Starzec.
2: Na Podkarpacie wróciła grupa 21 osób, które brały udział w pielgrzymce do Meczugorje. Pięcioro z nich wymagało natychmiastowego transportu do szpitala. Reszta została odebrana przez swoich najbliższych, mówiła wojewoda Teresa Kubas-Hul.
3: Te osoby, które dzisiaj pojechały do domu, ale jeżeli w jakimś okresie się czasu poczują się źle. Szpital MSWiA jest przygotowany do tego, żeby przeprowadzić badania i jeżeli trzeba będzie wdrożyć proces leczenia, to takie procedury zostaną wdrożone.
2: Kolejni poszkodowani mają być przywożeni do Polski tylko wtedy, kiedy pozwoli im na to stan zdrowia i wtedy, gdy węgierscy lekarze wydadzą pozytywną opinię na podróż z powrotem do kraju. Z Jasionki Marcin Starzec, TOK FM.
1: Do wypadku, przypomnę, doszło w niedzielę w nocy. Autokarem podróżowało 59 polskich obywateli, to 57 pasażerów i dwóch kierowców. Zginęło 12 osób. Maciej Berek oficjalnie został kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Polityk ten do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Dlatego też nie będzie on miał poparcia w szeregach Nowej Lewicy, mówi wiceprzewodniczący partii Tomasz Trela.
4: Mówiliśmy się na coś jako lewica z wyborcami i w poprzednich kadencjach, ale też w ostatniej kampanii wyborczej, że nie będziemy czynnych polityków delegować do Trybunału Konstytucyjnego, a dla mnie członek Rady Ministrów, konstytucyjny minister, jest czynnym politykiem.
1: Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk podkreśla jednak, że nie jest to ani partyjny, ani jego osobisty kandydat. Rządowy program CPN wrócił, ale tylko do końca wakacji. Na stacjach paliw w całym kraju obowiązują już maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,41 za litr, benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Tyle samo zapłacimy we wtorek. Jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, rząd ma ograniczone możliwości, jeśli chodzi o walkę z wysokim poziomem cen spowodowanych konfliktem amerykańsko-irańskim.
5: Na koniec wakacji podjęliśmy decyzję o tym, żeby ten program wprowadzić. Jak państwo widzicie, ceny paliw na stacjach benzynowych spadły o około złotówkę. Jest to oczywiście bardzo wysoka cena, no ale to jest niezależne od Polski. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie winduje te ceny w sposób maksymalny. Trudno będzie ten program przedłużać.
1: Miesiąc funkcjonowania niższych stawek na stacjach paliw kosztuje budżet państwa około 1,5 miliarda złotych. Prezydent USA Donald Trump zapewnił, że dobrze dogaduje się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem i przekazał, że Kim Jong-un odpowiedział na jego prośbę o rozmowę. Rozumiem go, a on rozumie mnie, dodał amerykański przywódca. Dzień wcześniej Trump ogłosił ograniczenie wspólnych ćwiczeń z Koreą Południową. Poproszony o to, by odniósł się do słów krytyki na temat tego, że przedkłada interesy Korei Północnej nad wieloletnich sojuszników, podkreślił i tu cytat: robię wszystko, żeby było znacznie bezpieczniej. Prezydent powiedział, że poprosił prezydenta Korei Południowej o pomoc w wojnie z Iranem, lecz ten odmówił. Trump poinformował później, że polecił ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. Rozpoczynające się coroczne ćwiczenia regularnie potępiają władze w Pjongjangu, określając je jako bezpośrednie przygotowania do zbrojnej inwazji na Koreę Północną. Niedawno Korea Północna zagroziła podniesieniem środków odstraszających do nowego poziomu. Dwóch turystów zginęło we Włoszech, rażonych piorunem, podały włoskie media. Ofiary to 30-letni Amerykanin, który znajdował się na zboczu wulkanu Etna na Sycylii, oraz 42-latek w Alpach w Górnej Adyce. Po fali ekstremalnych upałów i temperatur sięgających w niektórych rejonach Włoch 45 stopni, nad dużą część kraju nadeszły bardzo gwałtowne burze. Burze przeszły w poniedziałek m.in. nad Florencją i Rzymem. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, których użytkownicy pobierają wodę bez wymaganych prawem zgłoszeń, szacują Wody Polskie. Od dziś, dzięki abolicji, która weszła w życie do końca przyszłego roku, właściciele takich ujęć wody mogą zgłosić swoje studnie i uniknąć kar za niedopełnienie formalności oraz wymaganych opłat legalizacyjnych. O czym więcej teraz Tomasz Pęskę.
6: Budowa studni do 30 metrów wymaga tylko zgłoszenia, ale jeśli pobór wód przekracza 5 metrów sześciennych dziennie albo studnia jest głębsza, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Abolicja pozwala zgłosić do dotąd niezgłoszone i niezalegalizowane studnie, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
7: W tym momencie kalkulujemy, że tych przypadków może być nawet kilkanaście tysięcy w skali kraju.
6: Powszechna abolicja ma w domyśle poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody w Polsce.
7: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
6: Dziś opłata za legalizację studni to nieco ponad 6,5 tysiąca złotych, a kary za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem to od 5 tysięcy do nawet miliona złotych. Tomasz Fęskę, TOK FM.
1: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. We wtorek przewaga chmur z rozpogodzeniami pod wieczór. W niemal całym kraju w ciągu dnia pojawiać się będą przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również punktowe burze. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni. Chłodniej miejscami na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 16 stopni.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego opublikowała na komercyjnym portalu rekrutacyjnym ponad chyba 70 ofert. Zebrała ponad 20 tysięcy aplikacji, średnio około 300 na jedno ogłoszenie. Rzecznik ministra koordynatora mówi, że wybieramy najlepszych z najlepszych. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy da się werbować po cichu w świecie, gdzie właściwie wszystko prawie jest jawne. Gościem programu jest pan podpułkownik rezerwy, doktor inżynier Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych i wykładowca Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Panie pułkowniku, zacznijmy od pana początku. Jak pan trafił do służby? Było ogłoszenie, czy ktoś dyskretnie poklepał pana po ramieniu i powiedział pst, pst?
9: Nie, ja trafiłem do służby, ponieważ taki miałem życiowy plan, dlatego zacząłem studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. A dopiero potem zastanawiałem się, gdzie chcę kontynuować swoją służbę. A jak już sobie wymyśliłem swoją ścieżkę kariery, to ją realizowałem sukcesywnie.
8: Spójrzmy też na to ogłoszenie jako pewien dokument wywiadowczy, no bo my sobie tutaj rozmawiamy, zresztą wiele mediów zwróciło uwagę na to ogłoszenie, zadając sobie pytanie, czy do służby powinno się rekrutować w taki, a nie inny sposób. No ale tak, kiedy czytam ogłoszenie, to jest napisane kontrwywiad, kierunek Europa Wschodnia, Daleki Wschód, Warszawa, Gdańsk, Lublin. Ile informacji o priorytetach polskiego kontrwywiadu właśnie za darmo oddaliśmy?
9: Ja nie uważam, żebyśmy cokolwiek oddali, bo to nie ma w tym nic zaskakującego tak naprawdę. To jest tylko jedna z form rekrutacji. W dzisiejszych czasach tak wygląda rynek pracy, że nawet służby specjalne muszą się otwierać na kandydatów, których poszukują. Nie jest łatwo znaleźć dobrych kandydatów, ale mnie to też może trochę zaskoczyło, że akurat pojawiło się tyle ofert pracy na pracuj.pl. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli na stronie na przykład ABW tak samo są te oferty. Więc jeżeli ktoś chce kandydować do służby, to jest tylko kwestia, gdzie tą ofertę znajdzie. Bo cały proces zaczyna się w momencie, kiedy kandydat składa aplikację i służba zaczyna go weryfikować.
8: Wśród atutów, które się tam pojawiają, podkreśla się znajomość języka arabskiego, perskiego, chińskiego, rosyjskiego, a wśród preferowanych kierunków studiów stosunki międzynarodowe, politologię, bezpieczeństwo wewnętrzne, jeszcze dziennikarstwo, prawo i orientalistykę. Dziennikarstwo. Nie wiem, czy składać podanie, czy...
9: Może pan próbować, absolutnie. No to są takie kierunki studiów, wykształcenia, które zapewniają pewne szeroką perspektywę, spojrzenie na sytuację międzynarodową, a takich kandydatów się szuka. I powiem szczerze, od lat 90., kiedy ja zaczynałem służbę, tutaj te osoby poszukiwane do służby, tutaj te kierunki się nie zmieniły. One są tak naprawdę te same.
8: No i teraz wśród tych osób, które zostaną początkowo wybrane, następuje właściwie selekcja później, tak? Czyli analiza aplikacji, badania psychologiczne, wywiad w miejscu zamieszkania, rozmowa z osobami, które polecają, badania lekarskie i tak dalej, i tak dalej. Który z tych etapów wycina najwięcej osób? Gdzie można najłatwiej polecieć?
9: Zdrowie.
8: Myślę tutaj o niewłaściwych osobach, tak?
9: Zdrowie. Komisja lekarska. To jest najsłabszy element systemu. Bo czasami komisje lekarskie zbyt ostro podchodzą do kandydatów. To jest moja absolutnie prywatna opinia. Natomiast no, kwestia kontaktów tak samo, bo my w dzisiejszych czasach posiadamy olbrzymią ilość kontaktów poprzez media społecznościowe.
8: Ale właściwie często nie znamy tych osób.
9: No więc właśnie, ja osobiście nie posiadam konta na Facebooku, to mi ułatwia. Jestem bezpieczniejszy, że tak powiem. Natomiast takich osób jak ja jest bardzo mało, jednak wszyscy te media społecznościowe używają. I problem polega na tym, że te kontakty, o których mówię, one czasami wydają się być bezpieczne dla kandydatów, ale dopiero po głębszej weryfikacji okazuje się, że, no, że takie bezpieczne nie są i tutaj rzeczywiście się zdarzają różnego rodzaju problemy.
8: A drugim potencjalnym wyzwaniem może być to, że właśnie wydaje się, że trzy osoby, które nas polecą, czy które nas znają, łatwa sprawa. No ale kiedy ostatni raz rozmawialiśmy z sąsiadem albo sąsiadką z bloku?
9: To z tymi osobami polecającymi to jest też jeden z elementów postępowania sprawdzającego, jeśli chodzi o dostęp do informacji niejawnych. To jest tak trochę, jak kiedyś nadzorowałem w służbie cały pion ochrony informacji niejawnych, więc też mogę powiedzieć, że trochę z dystansem się do podchodzi, no bo kandydat sam wskazuje osoby, które mogłyby go polecić, tak? Czyli taką autoreklamę stosuje. Nas interesuje przede wszystkim, powinny interesować te informacje, których kandydat nie chce ujawnić z jakiegoś powodu.
8: Czyli najlepiej od razu mieć to z bańki i polecić te osoby, które najwięcej brudu o nas...
9: Można spróbować i w ten sposób, jeżeli przejdziemy ten etap, to sądzę, że służba będzie nami zainteresowana.
8: Co dyskwalifikuje, panie pułkowniku? Jakie elementy z przeszłości? No bo pytanie jest tak, czy są takie rozdziały w życiu, które dyskwalifikują, czy raczej dyskwalifikuje to, że chcemy ukryć pewne rzeczy?
9: Przede wszystkim dyskwalifikuje to, że chcemy ukryć pewne rzeczy, bo ponieważ jeżeli chcemy je ukryć, no to musimy mieć ten jakiś powód.
8: No nie, wstydzimy się.
9: W służbie nie ma na to miejsca. Jeżeli przechodzimy, musimy być transparentni. Służba będzie wszystko sprawdzać. Nie możemy po prostu się pewnych rzeczy wstydzić. Znaczy, wstydzić się możemy, ale i tak musimy się przyznać, bo to będzie weryfikowane.
8: Gorzej, jak się wystrzelamy, a potem powiedzą, sorry, jest pan za niski o 2 centymetry, do widzenia.
9: No, to akurat.
8: Ale już mają taką teczkę na niego.
9: Akurat wzrost w służbach specjalnych nie jest najistotniejszym elementem. Więc to ukrycie, bo powiem tak, no, każdemu z nas się zdarza w życiu popełnić mniejsze lub większe błędy. To nie dyskwalifikuje.
8: Pan jakie popełnił?
9: Bez komentarza. Także to nie dyskwalifikuje. Oczywiście kandydat nie może być karany. Tak, no to jest jakby sprawa oczywista, no ale wtedy nie składa aplikacji, bo to jest jeden z podstawowych warunków, że niekaralność, tak. Natomiast tak jak mówię, przede wszystkim ukrywanie pewnych rzeczy może być problemem.
8: Czyli chodzi o to, żeby prawie jak na spowiedzi powiedzieć wszystko.
9: Ja panu powiem tak. Kiedyś w latach 90., jak kandydat do służby się okazało, że zapalił marihuanę, to go dyskwalifikowało. W dzisiejszych czasach dyskwalifikowało, bo gdyby się nie przyznał, że kiedyś, nie wiem, na studiach zapalił. Bo niestety, z mojego punktu widzenia, to jest strasznie przykre, ale to jest tak powszechne, że próba wycinania kandydatów dlatego, bo kiedyś spróbował, no powodowałaby, że naprawdę dobrych kandydatów moglibyśmy tracić. A prawda też jest taka, że dobry oficer służb specjalnych, no musi potrafić skosztować wszystkiego, bo nigdy nie wiadomo, co mu się przyda w pracy operacyjnej.
8: A dobry kandydat to jaki? Co to znaczy być dobrym kandydatem na oficera?
9: Dobry kandydat to jest osoba przede wszystkim, która posiada wysokie kompetencje. Nie przyjmuje się do służby, służby starają się unikać przyjmowania kandydatów, którzy są, że tak powiem, po maturze, tak? No to nie ten etap. Więc kompetencje, jakieś właśnie nabywane głównie podczas studiów, różnego rodzaju kursów, nabywanie umiejętności. Druga rzecz to jest odpowiedzialność. Praca w służbach specjalnych to jest, często tutaj gra idzie o życie, tak? W związku z tym to nie tylko chodzi o odpowiedzialność za informacje niejawne, które, do których kandydat, oficer, oficerka służby specjalnej będzie mieć potem dostęp, ale trzeba pamiętać o tym, że to są poważne sprawy i trzeba, ta odpowiedzialność jest niezwykle ważna. No i punkt trzeci to jest kreatywność. Oficer służb specjalnych musi być kreatywny, to znaczy jak nie chcą wpuścić drzwiami, to musi wymyślić, jak dostać się do środka, tak? To tak oczywiście upraszczając.
8: Czyli najwyższa kreatywność to byłoby być karanym, a jednocześnie tak to ukryć, że się nie zorientują i...
9: Nie. Natomiast ja też zwrócę uwagę na jedną rzecz. Czym innym być oficerem służb specjalnych, a czym innym być na przykład, nie wiem, osobą współpracującą, tak?
8: Można.
9: No, można, ale my...
8: Byle dali mówimy... legitymację, którą można zaszpanować.
9: No właśnie, nie, to absolutnie nie. Dlatego oficerowie służb specjalnych muszą spełniać bardzo wysokie kryteria. I tak jak powiedziałem, odpowiedzialność, kreatywność i kompetencje to są te najważniejsze elementy.
8: No dobrze, a kiedy mówimy o pracy, to nie znaczy, że każdy, kto potencjalnie się dostanie, czy myśli o tym, żeby pracować za 3 lata, zostanie wysłany do Syrii i będzie musiał udawać...
9: Absolutnie.
8: Często to może być praca analityka.
9: Absolutnie tak, natomiast wymagania podstawowe są dla wszystkich takie same. Natomiast to, co potem w trakcie procesu szkolenia wyniknie i jakie predyspozycje kandydat ma, czy jeden będzie miał predyspozycje do pracy operacyjnej, inny do pracy analitycznej, ktoś inny będzie świetnym logistykiem, bywa różnie. Także to najczęściej w procesie szkolenia można się już przekonać, do czego ktoś będzie pasował.
8: Pytam, bo ja oglądam francuskie seriale o służbach i tam zawsze ktoś siedzi z analitykiem, aż przychodzi taki moment i mówią: no niestety, już nie mamy nikogo innego w biurze, ty znasz język, znasz tę osobę, jesteś jedynym kontaktem zdalnym, więc teraz musisz pojechać i udawać fizyka nuklearnego w Teheranie.
9: No i takie sytuacje absolutnie się w każdej służbie mogą zdarzyć i wszyscy przechodzą podstawowe szkolenia. Jeżeli ktoś jest wytypowany do bardziej odpowiedzialnych zadań, to przychodzi dodatkowe szkolenie i absolutnie analityk także może popracować w terenie, a z kolei oficer operacyjny, który spędził, dajmy na to, kilka lat na Bliskim Wschodzie, wraca na przykład i przez rok, dwa pracuje jako instruktor w szkole służby, bo wtedy może przekazywać właśnie swoje doświadczenia. Także tutaj ta wymienność jest absolutnie wskazana.
8: Gościem jest pan podpułkownik rezerwy, doktor inżynier Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych i wykładowca Kolegium Uniwersytetu Civitas, Centrum Badań nad Terroryzmem. Rozmawiamy o pozyskiwaniu kadr do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Niedawno ukazało się ogłoszenie, bardzo duży odzew, ponad 20 tysięcy aplikacji. I teraz tak, jeżeli chodzi o zarobki, to pojawiają się takie w centrali, funkcjonariusz w centrali, to jest 8400 prawie netto, w delegaturach od 7 do 7,5. Czy to jest konkurencyjna stawka, jeżeli chodzi o rynek prywatny?
9: Nie jest. Absolutnie nie jest. Niestety. Tylko, że ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja pamiętam, jak trafiłem do służby, to o tym, ile będę zarabiał, dowiedziałem się przy pierwszej wypłacie. To nie było w ogóle, to nie było coś, co mnie interesowało, bo ja miałem jakby cel. Chciałem służyć ojczyźnie, już używając takich górnych słów, ale taka była prawda. W związku z tym, ile będę zarabiał, dowiedziałem się przy pierwszej wypłacie. Nawet wstydziłem się nawet spytać. Dzisiaj czasy są inne. Rynek pracy jest bardzo nasycony, w związku z tym muszą być jakieś elementy, które będą ludzi zachęcać do pracy w służbie. Finanse niestety aż tak atrakcyjne w służbach nie są, ale znów trzeba liczyć na to, że kandydaci, którzy zgłaszają się do służby, mają właśnie coś więcej do zaoferowania niż tylko wymagania finansowe.
8: A jeszcze pamiętam z tych seriali francuskich o służbach specjalnych, ale także z przygód pewnego prawdziwego polskiego agenta służb specjalnych, że tam zawsze jest jakaś skrytka, w której jest walizka pieniędzy i pistolet.
9: No pistolet akurat najrzadziej się przydaje w tej pracy.
8: Ale jest tam jakaś walizka pieniędzy gdzieś, z której można sobie tak...
9: No służby dysponują tak zwanym funduszem operacyjnym, czyli pieniążkami, które trzeba wykorzystywać po to, żeby móc pozyskiwać agentów, prowadzić ich, tak, realizować jakieś operacje.
8: Czyli to zawsze można tam
9: specjalne
8: sobie powiedzieć. Pozyskanie informacji,
9: no, to
8: 10
9: nie jest takie
8: netto.
9: Proste. Nie, nie, to nie jest takie proste. To wszystko jest kontrolowane, rozliczane. Natomiast, no, powiem tak, no, oficer służb specjalnych musi mieć pewną swobodę w działaniu, bo dlatego, bo to jest taka dosyć śmieszna sytuacja czasami, jak z kolegami patrzyliśmy, że ktoś jest na spotkaniu, tak, i mówią, zapraszam cię tutaj, prawda, kawa, herbata, ciastka, a potem bierze i chowa paragon do kieszeni. Tak, bo się musi rozliczyć. No nie, no, przy prawdziwych operacjach takich rzeczy się nie robi. No, my musimy mieć do oficera najwyższe zaufanie, tak? No, on w końcu wykonuje bardzo trudne, niebezpieczne zadania. No, ostatnią rzeczą, jaką byśmy chcieli, to zastanawiać się, czy nie wydał za dużo pieniędzy. Trzeba, ma jakiś tam budżet, ma jakiś zasób tego funduszu i on wykonać zadanie. To jest najważniejsze.
8: Wyobrażam sobie takiego agenta jak James Bond za 8400 netto. Albo nie zatankował do tego swojego samochodziku.
9: Tak, albo mówi wódka martini i mówi poproszę rachunek, tak? Bo muszę się rozliczyć. No,
8: podam NIP. Tak. ABW Warszawa. Tak. Wśród atrakcji, benefitów, które się pojawiają, to emerytura po 25 latach, siłownia w biurze, ale także spotkania integracyjne. I dla... W służbach to integracja to jest coś, co faktycznie się dzieje? Można się integrować? Powinno się integrować?
9: Wydaje mi się, że tę ofertę przygotowywał lub przygotowywała specjalistka od tak zwanego HR-u. Kiedyś to się nazywało kadry. I tam są takie ciekawe sformułowania przy każdym stanowisku, jak ja sobie czasami przejrzę, bo przygotowałem się do dzisiejszego spotkania i tam bardzo często są właśnie takie bonusy, tak? Siłownia, spotkania integracyjne. Wydaje mi się, że to jest taka kalka, którą się kopii w klej, po prostu wrzuca w taką ofertę. Ale mam nadzieję, że nie jest to jakiś element, który przekonuje młodych ludzi do kandydowania do służby.
8: Czyli nie trzeba się integrować? Może to jest niewskazane w służbach?
9: No to zależy od sytuacji. Bo z jednej strony dobry oficer służb specjalnych powinien być w dużej mierze indywidualistą, ten indywidualizm powinien jakby bazować na jego samodzielności. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że sam nie znaczy nic. Jest tylko elementem systemu. Sam, znaczy, tak jak już pan wspomniał, pana Bonda, tak, to jak wiemy takie sytuacje. Nie ma takich osób, takich sytuacji, to nie oszukujmy się. To jest, każdy funkcjonariusz specjalnych jest elementem systemu i musi umieć współpracować, bo do tego nie ma sukcesów, absolutnie.
8: Ponoć można zrezygnować w dowolnym momencie z półrocznym okresem wypowiedzenia.
9: A i to jest bardzo słaby element. To jest bardzo słaby element, dlatego, bo no można, nie można kogoś zmuszać do pracy. To jest kłopot dla służb, dlatego, bo trafia na kurs, tak, przechodzi to sito weryfikacyjne i trafia na kurs młody człowiek, pan, pani, spędzają kilka miesięcy w służbie i następnie stwierdzają, że nie, to ja jednak dziękuję. Problem polega na tym, że oni pozyskali know-how, poznali ludzi i wychodzą na miasto, że tak powiem, z tą wiedzą na temat form, metod działania i z wiedzą na temat, znają twarze, o, że tak powiem. I to rzeczywiście jest bardzo duży problem dla służb, który no, nie do końca, nie ma tu łatwych rozwiązań.
8: No właśnie, bo pamiętam znowu z książki o innych służbach, o GRU, że tam się wychodzi, czy jest tylko jeden sposób wyjścia, tak, przez piec.
9: Rosja od dziesiątek lat buduje mitologię wokół swojej potęgi militarnej, która, jak wiemy, jest żadna, bo wciąż grzęźli po kolana w błocie Donbasu. Tak samo jest ze służbami specjalnymi. Oczywiście mają doskonałe służby specjalne, natomiast między innymi ich siła polega na tym, że potrafią właśnie takie różne historie wymyślać i budować wokół siebie taką otoczkę wszechwiedzy, wszechmożliwości takich i strachu.
8: Czyli nie ma dobrego rozwiązania na to, że właśnie ktoś w którymś momencie, kiedy już pozyska wiedzę, pozyska know-how i zmieni zdanie, żeby po prostu odszedł. No bo co, teraz trzeba go monitorować przez 10 lat?
9: Podpisuje zobowiązanie, że
8: będzie milczał, aż po grób.
9: Będzie milczał, dokładnie. No, na pewno musi podpisać takie zobowiązanie, że musi zachować tajemnicę i dotyczącą wszystkiego tego, co się dowiedział na
8: kursie. Jest duża szansa, że w ciągu najbliższych lat się takiej osobie przytrafi wypadek?
9: Nie. Absolutnie nie. Natomiast znów, to jest problem dla służb, ponieważ zobowiązanie zobowiązaniem, ale służby muszą monitorować w jakiś sposób te osoby, które zrezygnowały, a miały dostęp do tych form, metod podczas szkolenia. To jest duży kłopot.
8: Ta jawność to już chyba nie jest, znaczy my się, trochę może jesteśmy zaskoczeni, bo mówimy o polskich służbach, ale przecież i brytyjskie służby i nawet Mossad już dawno jak gdyby wyszedł z cienia, nie tylko na poziomie rekrutacji, czy chociaż tak, jakichś informacji, ale także, że w ogóle wiemy, kto zarządza na jakim stanowisku.
9: Tak, oczywiście. Nie możemy tworzyć fikcji. Jeżeli w sieci można znaleźć informacje na temat ludzi, którzy pracują w służbach, no to nie można wymyślić, nie można udawać, że to się nie dzieje. Natomiast kierownictwo służb, no... Owszem, no jesteśmy transparentni, dobrze jest wiedzieć, kto jest szefem służby, ale to jest szefem, zastępcą szefa, ale to jest wszystko. W dół, począwszy od dyrektorów jednostek organizacyjnych, a już skończywszy na funkcjonariuszach, to jednak ta wiedza powinna być limitowana.
8: No dobrze, wyobraźmy sobie, że wchodzi pan do, nie wiem, teatru. Kupił pan bilet normalnie, prywatnie, idzie pan obejrzeć spektakl. Jest pan w stanie rozpoznać, kto jest agentem służb?
9: Mogę podejrzewać.
8: Po czym?
9: To nie jest jednoznaczne, ale to bardzo, bardzo ciekawa historia, dlatego, bo rzeczywiście wielu moich kolegów, koleżanek, ja też z dużym doświadczeniem, mamy coś takiego, że wchodzimy właśnie gdzieś w jakieś miejsce, obserwujemy ludzi i jesteśmy w stanie się zorientować, kim dana osoba jest. To jest profilowanie, to jest jeden z elementów szkolenia. Jeden z elementów szkolenia, jeden z elementów przede wszystkim nabywania doświadczeń, żeby wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Także absolutnie zgadzam się. Ja z dużym prawdopodobieństwem jestem w stanie się zorientować, czy ktoś jest tam służbowo, czy prywatnie. O, może w ten sposób.
8: No bo jeżeli ktoś jest służbowo, znowu opieram swoją wiedzę na serialach i książkach, że trzeba na przykład, nie wiem, w restauracji czy w barze, trzeba usiąść w pewnym określonym punkcie, żeby łatwo było oglądać, tam uciekać, co tam jeszcze innego. No to teraz jak jest, nie wiem, trzech agentów, to co, wszyscy usiądą przy tym stoliku? Będą się taksować?
9: No, kto pierwszy, ten lepszy, tak? Ten, kto przyjdzie pierwszy, zajmie najlepszą pozycję. Owszem, no, to jest takie troszeczkę tasowanie się, przy czym trzeba też pamiętać, że im więcej będziemy wykonywać tak zwanych nerwowych ruchów, tym większa szansa, że się ujawnimy. W związku z tym to jest taka bardzo, mówię, subtelna gra, aktorska, można nawet powiedzieć.
8: Można się nauczyć dobrze kłamać w służbach?
9: Tak.
8: Jaka jest tajemnica?
9: No skoro to jest tajemnica, to panu nie powiem.
8: No dobrze, chcemy zachęcić ludzi, niech pan coś tam odkryje jedną kartę.
9: Jest pewien taki stereotyp, że kłamstwo jest złe. Kłamstwo jest użyteczne. Wszyscy kłamiemy. Nie oszukujmy się. Wszyscy absolutnie. Kłamstwo bywa bardzo użyteczne. W służbie, jeżeli ktoś by nie potrafił kłamać, czyli na przykład udawać kogoś, kim nie jest, no to nie odnosiłby sukcesów. To jest jakby istota pracy służby. To może brzmi nieładnie, kłamstwo, ale tak, jak najbardziej można się nauczyć.
8: Czy ten profil kandydata zmienił się na przestrzeni lat? Czy nie wiem, 30 lat temu służby poszukiwały innego typu, czy to jest zawsze ten sam typ człowieka?
9: Zmieniła się technologia. W mojej ocenie służby wciąż poszukują bardzo podobny typ człowieka. To zresztą właśnie mówiliśmy o tych, jakie studia tak są wymienione, tak. Bo to jest pewne właśnie kompetencje, które są poszukiwane. Natomiast zmieniła się technologia. W związku z tym w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś nie posiada na przykład takich kompetencji jak obsługa sprzętu telekomunikacyjnego, no to raczej może sobie w służbie nie poradzić, bo no, teraz nie wysyła się listów, tylko operuje się, prawda, siecią, środkami łączności, no zaawansowaną techniką, więc absolutnie tutaj umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami to jest to, co przede wszystkim różni kandydatów, którzy pojawiali się w latach na to 90.
8: Czyli typ osobowości podobny, po prostu nowe umiejętności, kompetencje.
9: Tak, absolutnie.
8: Bardzo dziękuję. Gościem dzisiejszego programu był pan podpułkownik rezerwy.

0: Snyder's Block Campo, tak to się nazywa. To jest pewnego rodzaju... choroba nie zagraża życiu, nie zagrażała życiu tej dziewczynki. Ale w wyniku tej choroby ona mówiła prostymi zdaniami, trochę została w tyle w przedszkolu, czyli pewne... trudniej się przystosowywała, ale warto podkreślić, że choroba nie zagrażała jej życiu. I teraz jej rodzice zdecydowali się poprawić, w cudzysłowie lub bez, jak ktoś chce, i zebrali od siebie, od rodziny $860,000 i sfinansowali terapię szytą na miarę właśnie dla swojej córki. Miała być pierwszą osobą na świecie, u której edytor genów zadziała bezpośrednio w mózgu. I w marcu zeszłego roku wstrzyknięto jej do płynu mózgowo-rdzeniowego biliony wirusów niosących instrukcje naprawy. Tak to rozumiem, pani profesor, zaraz mnie skoryguje. 7 dni później dziecko zmarło na gwałtowną reakcję immunologiczną. Ciekawe, też tragiczne jest to, że przez 16 miesięcy nikt o tym nie wiedział. W lutym tego roku Nature opublikował pracę zespołu o myszach i o małpach. O dziecku nie było ani słowa. Dopiero dziennikarze Science i Retraction Watch ujawnili te dane, a 2 tygodnie później okazało się, że to nie był jedyny taki przypadek w Szanghaju. To ja tyle wstępu, a pani profesor teraz wypełni te szczeliny i skoryguje, jeśli coś...
1: Znaczy, jest strasznie dużo szczegółów do wypełniania i ja może zacznę od czegoś w drugą stronę, bo ja bym bardzo nie chciała, żeby słuchacze zostali z wrażeniem, że terapia genowa to jest mordowanie niewinnych dzieci, bo to trochę można, jak mamy jeden przypadek. Terapia genowa jest z nami w zasadzie gdzieś próby od lat 30 paru. I tych prób było wiele, bardzo, bardzo wiele było nieudanych. W którymś momencie nigdy nie znalazłam, kto to powiedział, ale na pewno to przeczytałam. Ktoś powiedział, że podstawowym problemem terapii genowej jest, że człowiek nie jest dużą myszą, bo wszystko świetnie działa u myszy, u człowieka nie. I tutaj mamy do czynienia z historią, która jest bardzo smutna i która nie musiała się tak skończyć, ale było trochę różnych dziwnych rzeczy po drodze. To znaczy, rodzice tej dziewczynki, oni się jak nazywają, nie wiadomo, jako Jason Linda, dziewczynka jest jako May. Jak zdiagnozowano u tego dziecka tą konkretną chorobę i tą konkretną mutację, i może warto dodać, że choroba należy do chorób wykrytych stosunkowo niedawno. Została opisana zaledwie 6 lat temu, 8 lat temu, zważywszy, że opisujemy coraz więcej rzeczy dość późno. I oczywiście znaleźli grupę rodziców z podobnymi problemami. Nie było ich dużo, bo tych przypadków na świecie jest, nie wiem, 200 czy coś w tym stylu. I usłyszeli o naukowcu z Szanghaju, który cieszył się świetną renomą, miał bardzo dobre publikacje, miał opatentowaną, aczkolwiek nie znalazłam żadnych jeszcze przykładów zastosowania, ale to się próbuje robić, terapię genową dla innej choroby, która wiązała się z defektem pewnego białka też w mózgu. Więc jak gdyby miał doświadczenie, miał publikacje i zainteresował się tym przypadkiem, i skontaktowali się z nim ci rodzice. Ja rozumiem, że oni muszą być w Chinach, bo sądząc po tym opisie, no to nie wygląda na to, żeby jeździli w tej ze Stanów. I on stwierdził, że może się podjąć tego, że technika, o której już wielokrotnie rozmawialiśmy, czyli ten krasnoludek z nożyczkami, czyli CRISPR-Cas w takich bardzo subtelnych modyfikacjach, może doprowadzić do konkretnej zmiany jednej zasady. I tu wchodzimy w taką dość szeroką gamę problemów. Mózg jest trudny, no bo najłatwiej jest wziąć komórki macierzyste krwi, coś do nich wprowadzić, czy kawałek wątroby, czy wprowadzić coś do wątroby. Nie wszystkie części ciała człowieka są równie dobre, ale mózg wydawał się stosunkowo bezpieczny, bo jak gdyby trochę włazimy, trochę poza układem odpornościowym, bo podstawowa obawa jest taka. My nie potrafimy bezpośrednio, że tak powiem, wejść do komórki i coś zrobić. My musimy wprowadzić nasze narzędzia do komórek. I te narzędzia wprowadzają nam do komórek wirusy. Z wirusami jest długa historia, bo wirusy mają to do siebie, że

0: wchodzą do komórek i przejmują nad nimi władzę, więc to są zawsze takie wirusy mocno osłabione, mocno zmodyfikowane, żeby nie były szkodliwe. I ulubionym wirusem do wprowadzania genów jest wektor AAV, adeno-associated virus, który to wirus ma sporo wad, bo on nie za bardzo się... Wiadomo, gdzie się wbudowuje, nie za bardzo się namnaża, trzeba go okropnie dużo, bo dość słabo są wyrażane te geny. I w tym przypadku jeszcze był dodatkowy problem, to jest taka ciekawa troszkę w bok rzecz. Mianowicie wszyscy pewnie słyszeli o intronach, że mamy w DNA rzeczy, których potem nie ma w gotowym RNA, one się same wycinają. I są takie śmieszne białka, które robią coś podobnego, inteiny. I to było wykorzystane, bo brakujący gen, to jest znowu, z tym genem jest złożona historia i to trochę tłumaczy, dlaczego u niektórych pacjentów objawy są inne niż u innych. Czasami to jest bardzo łagodne upośledzenie umysłowe, czasami jest dość ciężkie. Ta dziewczynka akurat miała łagodne. To jest białko, które nie ma funkcji jakiejś strukturalnej, typu, że nie wiem, czy coś tam tworzy, tylko to jest coś, co reguluje, jak działają inne geny. Więc możemy sobie wyobrazić, że to niekoniecznie ta regulacja u każdego pacjenta będzie idealnie tak samo wyglądała. Ale ono było duże, czyli trzeba było wprowadzić go w dwóch kawałkach, na dwóch wirusach, w taki sposób, żeby te białka samoczynnie się połączyły, co jest do zrobienia. To oczywiście obniża szansę, że coś wyjdzie, no bo muszą znaleźć się w każdej komórce istotnej dwa wirusy. I ten naukowiec się tego podjął. Te historie finansowe, które są opisywane przez Science i Retraction Watch, są złożone. On ostatecznie, ci rodzice zapłacili 860 tysięcy. Co z tego poszło na badania? Co z tego poszło do kieszeni? Nie dojdziemy do tego. Jednej z rzeczy, którą czytałam, jest, że Q, czyli ten naukowiec po śmierci dziewczynki zwrócił im wszystko. W drugiej było napisane, że zwrócił jakąś tam część. To nie jest ważne. To nie jest ważne. Ale oni płacili za produkcję wirusów, za badania podstawowe i tak dalej. To wszystko dość długo trwało. I w pierwotnej wersji pracy w Nature, którą zresztą obejrzałam, był rodowód tej rodziny oczywiście stosownie zmieniony i były podziękowania dla tej rodziny za finansowanie. To zostało wycofane. Praca ukazała się w lutym tego roku i w lipcu, pod koniec lipca tego roku, do tej pracy dodano taką, jakby to powiedzieć, uwagę, że ta praca wzbudza pewne wątpliwości i badania redakcji nad tym, co się dzieje, są w toku. Więc praca jest niesłychanie, do mnie wrócimy za chwilę, praca jest bardzo poważną pracą, ponieważ zrobili mysz, która miała tą mutację, którą ma ta dziewczynka, a jeszcze ważna rzecz z tą mutacją. Ona najprawdopodobniej nie odziedziczyła jej od rodziców, tylko była taka mutacja, która powstała w czasie jej rozwoju, dlatego że ten gen... Ta mutacja daje efekt dominujący, czyli jak ma się jedną kopię, to będzie się chorym, a rodzice są zdrowi, czyli najprawdopodobniej to była nowa mutacja. Ale wprowadzono taką mutację do myszy. Myszy miały różne zaburzenia zachowania, jakieś cechy autystyczne i tak dalej. I na myszach wykazano, że wprowadzenie genu do myszy koryguje te zachowania, czyli mamy podstawy z drobnymi problemami, że bariera krew-mózg u myszy i wektory, które się stosuje do wprowadzania genów u myszy, są inne, więc myszą można było to wstrzyknąć do ogona, nie trzeba było do płynu rdzeniowo-mózgowego. No i u myszy było wszystko okej, tylko mysz i człowiek, no, daleko.
1: No. Ale mówiliśmy o tym, że mamy do zmiany jedną literkę, T na C, jedna litera na 3 miliardy. Wydawałoby się, że to jest jakieś w ogóle muśnięcie.
0: Muśnięcie, jakby to było nie w tej tkance. W tej tkance trzeba wprowadzić wirusy, trzeba wprowadzić ich bardzo dużo. I teraz wracając do tej pracy w Nature, oni starannie pominęli coś, co wyszło, że podano to czterem małpom, wszystkie cztery małpy miały efekty silne na wątrobę, a jedna miała jeszcze zaburzenia nerki. I teraz to było według Retraction Watch wiadome, zanim zabrali się za
1: terapię. Miesiąc przed podaniem tego leku.
0: Tak, i teraz to powinno było wstrzymać to wszystko. Dlatego, że małpa jest dużo bliższa człowieka niż mysz.
1: To ciekawe, jeżeli się nie mylę, to komisja bioetyczna tego szpitala zatwierdziła badanie, zanim zobaczyła końcowy raport z małp.
0: tak, nie wiem, czy ona ten raport kiedykolwiek zobaczyła, bo to było w ogóle jakoś, znaczy przepisy dotyczące etyki tego wszystkiego są takie, że pewne rzeczy wymagają zgody jakiejś takiej nadrzędnej komisji etycznej, dla pewnych starcza szpitalna, tutaj starczała szpitalna. No i była zgoda i była procedura, no i były reakcje. Tych wirusów trzeba wprowadzać strasznie dużo i niestety reakcje tego typu nie są nietypowe.
1: Powrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Gościem jest pani profesor Ewa Bartnik, biolog, genetyk, Instytut Genetyki i Biotechnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pani profesor jest członkinią Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy o terapii genowej, o tragicznym przypadku, ale pani profesor podkreśla, że nie można przez pryzmat tego jednego przypadku patrzeć na całą technologię, jeśli tak można powiedzieć. Tym bardziej, że mamy też przypadek wcześniejszy w Filadelfii, tam w szpitalu w Filadelfii. Wydaje się, że to samo narzędzie...
0: Nie było to samo narzędzie.
1: A no właśnie,
0: pani profesor. To samo narzędzie.
1: Terapia genowa i czasami tragiczne wydarzenia. W studio pani profesor Ewa Bartnik, biolog i genetyk. Rozmawialiśmy o przypadku dziewczynki, która w artykule w Nature pojawia się jako May.
0: Nie, w Science.
1: W Science, proszę. Science.
0: Nature
1: Science.
0: To był ta publikacja, tak. Q.
1: W Science pojawia się jako May. I też wracając już do naszej pierwszej części, do pierwszej części naszej rozmowy, czy dziewczynkę zabiła edycja genu, czy może kurier, jeśli tak można powiedzieć, który ją dostarczył, czyli to AAV?
0: Kurier. Reakcje na wirusy potrafią być bardzo silne. Oni sprawdzili przed podawaniem wirusa, że ona nie ma na niego przeciwciał, no ale tego trzeba podawać strasznie dużo. Ja się nie będę upierała, czy to są biliony, czy tryliony, bo jest różnica między miliardem, który jest, nie pamiętam, w którejś anglosaskiej jest miliard, którejś nie ma i potem rzeczy się różnią, więc, ale tego było okropnie dużo. I ta reakcja nie jest czymś nieznanym. Jest bardzo słynna historia 1999 roku, tam był inny wektor, adenowirus, a nie adeno-associated virus, ale Jesse Gelsinger, taka bardzo znana nazwiska, 18-latek z niedoborem karbamoilotransferazy ornitynowej, zmarł w wyniku reakcji na wirus. I trochę jest też podobna historia.
1: Jesse Wilson.
0: Jesse
1: Wilson to był ten, który prowadził to badanie.
0: Jesse Wilson był ten, który prowadził badanie i który miał 5 lat zakazu potem, żeby się zajmować terapią genową. Zresztą potem sporo w tym zrobił właśnie z tymi wektorami AAV, które były później stosowane. Ale Jesse Gelsinger też nie był zagrożony śmiercią. On miał stosunkowo łagodną postać tej choroby. I tam strasznie dużo rzeczy nie dopatrzono. On miał za wysoki poziom amoniaku, nie powinni byli tego podawać. I mamy tutaj tą historię niesłychanie złożonej rzeczy, która się nazywa świadomą zgodą. Bo przed jakąkolwiek interwencją eksperymentalną pacjent, no w przypadku May nie podpisała tego 6-latka, aczkolwiek podobno dano jej też coś do podpisania, czy narysowania, że jest powiadomiony o wszelkich możliwych niebezpieczeństwach i tak dalej. W przypadku Jesse Gelsingera nie było to dostatecznie zrobione i rodzice dostali poważne odszkodowanie. Tutaj nikt nie widział tego formularza, na pewno był po chińsku, ale najprawdopodobniej nie powiedziano, że istnieje niebezpieczeństwo zgonu. Zatajono, że były bardzo silne reakcje u małp. No a małpa naprawdę nie jest dość dobrym wzorcem na człowieka. Poza tym myślę, że te małpy nie były dziećmi, były pewnie starsze, więc to tym bardziej ta reakcja. Więc tylko to, co dla mnie jest ciekawe, jest, że wydaje mi się, że do tego, że nie poinformowano rodziców, dochodzi jakaś wiara naukowca, że zdziała cud.
1: No właśnie, a przed informacjami wspomniałem o innym przypadku w Filadelfia, tak. Tym razem KJ Muldoon też dostał terapię edytującą jego geny, uszytą pod jego mutację i tak. Tutaj wszystko się udało. Ja powiedziałem, że to samo narzędzie, pani mówi, że nie.
0: Nie,
1: jaka jest różnica, w czym tkwi?
0: Różnica tkwi w tym, że do wątroby jest strasznie łatwo się dostać. Starczy wsadzić te rzeczy do edytowania w odpowiednie kapsułki tłuszczowe, takie trochę jak mieliśmy przy szczepionkach RNA na COVID. I to samo wejdzie. Co więcej, oni w ogóle, ta grupa z Filadelfii, Musunuru, Rebecca Arends, no jakoś dwojga nazwisk, jego nie pamiętam, mają w ogóle taką, od dawna się szykują do terapii chorób związanych z zaburzeniami czegoś, co się nazywa cyklem mocznikowym, co nie będę wnikała. KJ nie miał pierwszego enzymu tego cyklu, czy drugiego. I to było podane do wątroby, to było podane w trzech rzutach, tam nie było wirusa. I to być może jest ta różnica, że inne miejsce, łatwiejsze wprowadzanie i jakoś, no tam nie było, znaczy tam coś pewnie było, jakieś reakcje zawsze są na podawane obce rzeczy, ale to było zrobione w ciągu kilku miesięcy, on dostawał kolejne dawki i no wyszedł zdrowy. I oni mają plany robienia tego więcej, ale pod kątem idziemy na wątroby, mają jeszcze plan, nie wiem dokładnie jak to będzie wprowadzane, ale to też nie wymaga mózgu, mają podobny pomysł na zwalczanie fenyloketonurii. To jest taka choroba, zaburzenia metabolizmu fenylalaniny i wygląda na to też, że to będzie miało szansę. I chyba też wątroba, bez gwarancji, ale chyba wątroba.
1: Czyli wydawało się, że mamy jedną tragiczną historię i jedną pozytywną, myślę o tych ostatnich doniesieniach, ale w sierpniu, na początku sierpnia, po tym tekście w Science, firma Hoida Jean przyznała, że rok wcześniej, czyli w sierpniu 2025 roku, zmarł chłopiec z dystrofią mięśniową Duchenna. I znowu, burza immunologiczna po wysokiej dawce AAV.
0: Tak, tak. Znaczy, ja mam fajną przeglądówkę o AAV, gdzie jest powiedziane, że on musi być doszlifowany jako wektor, że on nie jest idealny, że to źle działa, znaczy źle, najlepiej z tego, co jest dostępne, ale za słabo i są wymagane olbrzymie dawki i że nad tym trzeba będzie popracować. Śmierci było więcej. Gelsinger jest tylko przypadkiem, była śmierć chyba jednego z dzieci leczonych na złożony, wrodzony niedobór odporności, to był chyba 2002 szpital Neckera w Paryżu. I jak się bardzo pogrzebie, to także na rdzeniowy znanik mięśni były przypadki i tak dalej. Tylko to jest troszeczkę tak, że jeżeli robi się badania nowoczesnej terapii, no, zaczyna się od komórek, potem są myszy, potem jeżeli możliwe, aczkolwiek to jest coraz trudniejsze, są małpy, w którymś momencie będą ci pierwsi pacjenci. I jeżeli ci pacjenci albo będą poddani terapii, co daje im jakieś szanse, albo w ciągu 2-3 lat przestaną istnieć. To jest troszkę inna sytuacja niż jak była przy tej dziewczynce.
1: No właśnie, pytanie brzmi, gdzie leży terapia, gdzie leży granica pomiędzy leczeniem a poprawianiem?
0: Tu wszędzie w zasadzie ideą jest leczenie. No bo nie, bo tylko, ojejku. Problem jest taki, że w przypadku Jesse Gelsingera prawdopodobnie mógł jeszcze wiele lat żyć na podstawie tych leków, które brał i tego, że miał łagodną formę. W przypadku May najprawdopodobniej mogła żyć normalną długość życia. W jakim stanie, tego nikt nie był w stanie przewidzieć. Natomiast rodzice moim zdaniem nie podjęli świadomej decyzji. Podjęli decyzję opartą na entuzjazmie badacza, który nie przedstawił im wszystkich możliwości.
1: No dobrze, a wspomniała pani o tym formularzu zgody, tak, także dla 6-latka na przykład. Gdyby pani taki formularz przygotowywałaby pani w ogóle dla 6-latka, jeżeli tak, to co się powinno zdarzyć, znaleźć tam, żeby...
0: Nie dla tej grupy wiekowej. W takich różnych dokumentach bioetycznych, czy Rady Europy, czy Komisji Bioetycznej UNESCO, jest tak mniej więcej powiedziane, że zgoda nieletniego powinna być związana jak gdyby z jego stadium rozwoju, że można mu wytłumaczyć cokolwiek, ale no, większość ludzi, jak im się powie, że coś ma ryzyko 10%, nie ma bladego pojęcia, co to znaczy, prawda? Także ja bym czegoś takiego nie przygotowała. Co więcej, większość tych formularzy jest dość makabrycznych. Ja 2 razy w moim życiu tłumaczyłam formularze. Ja różne rzeczy tłumaczyłam w moim życiu, ale tłumaczyłam z angielskiego na polski formularz świadomej zgody na jakąś terapię jakiejś choroby genetycznej przez podawanie zastrzyków z brakującego enzymu. To miało 15 stron. Ja jestem dwujęzyczna, jestem genetykiem, miałam miejsca, w którym ja nic nie rozumiałam, co do mnie piszą, ponieważ prawnicy starają się za pomocą złożonych zdań zapewnić, żeby wszyscy byli, znaczy wszyscy, żeby strona, która to daje do podpisania, była kryta. Natomiast muszę powiedzieć, że ostatnio, nie wnikając w szczegóły, miałam okazję podpisać dwa formularze świadomej zgody na nic istotnego, ale i byłam bardzo zbudowana, że było to dwie strony, było mi wytłumaczone, a ryzyko było podane w formie graficznej, żeby każdy głupi zrozumiał. Także to potrafi się zrobić. Tylko jeżeli mam wytłumaczyć osobie ze średnim wykształceniem, ja nie mam nic przeciwko średniemu wykształceniu, na czym polega terapia genowa, na czym polega trudność tej konkretnej terapii przy wprowadzaniu do mózgu, jakie są dane z doświadczeń, takich jeszcze nie było, bo do mózgu nie wprowadzano, to ja nie wiem, jak taki formularz świadomej zgody by mógł wyglądać.
1: Pani profesor, a w Polsce mogłoby do czegoś takiego dojść? Gdybyśmy tę sytuację umieścili w Polsce, myślę tutaj też o odpowiednich, że powiem, barierach czy ścieżkach, czy...
0: My nie mamy Narodowej Komisji Etycznej, także komisje etyczne są przy szpitalach czy instytucjach medycznych. Jak one są zorganizowane, jest mi trudno powiedzieć, ale ogólnie rzecz biorąc, wiem, że one istnieją i wiem, że jak czekałam, jak miałam grant na pewne badania związane z neuropatią wzrokową Lebera. Oczywiście ja nie jestem lekarzem, więc jak gdyby na zgodę na pobranie krwi i tym podobnych rzeczy musiała uzyskać zaprzyjaźniona lekarka, to jak czekałam na nią, to przyszedł bardzo zaoferowany lekarz o jednorazową zgodę na zastosowanie leku, który był nietypowy dla tej sytuacji i on tą zgodę uzyskał. Czyli u nas są takie rzeczy, ale jak działają te poszczególne komisje etyczne, to już zupełnie jest poza moim pay grade.
1: No to też jest ciekawy wątek, żeby właśnie przy tej okazji zobaczyć, czy, no bo jesteśmy trochę w nowym świecie, w świecie, kiedy takie rzeczy się dzieją i czy mamy odpowiednie narzędzia bezpieczeństwa, że tak powiem, zapadki bezpieczeństwa. Bardzo pani dziękuję. Pani profesor Ewa Bartnik, biolog, genetyk, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski, była gościem. Dziękuję pani profesor.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Pierwsza grupa Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech jest już w kraju. W węgierskich szpitalach pozostaje 18 osób. To zagrożenie również dla krajów NATO. Brytyjski Telegraf donosi o co najmniej 10 tajnych bazach startowych dla rosyjskich dronów. W Krakowie zgłoszono 24 komitety wyborcze w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Pierwsza grupa 21 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech jest już w kraju. Rządowy samolot z grupą Polaków wylądował na podrzeszowskim lotnisku w Jasionce. 5 osób trafiło do szpitali celem hospitalizacji, a 16 wróciło do domów. W węgierskich szpitalach pozostało 18 osób, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Jesteśmy i będziemy cały czas w kontakcie z tymi osobami, które są hospitalizowane w szpitalach na Węgrzech. Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski.
1: Do wypadku polskiego autokaru, przypomnę, doszło w niedzielę około 1:00 w nocy na węgierskiej autostradzie M3 we wschodniej części tego kraju. Autokarem podróżowało 59 polskich obywateli, 57 pasażerów i 2 kierowców. 12 osób zginęło. Pasażerowie byli głównie z Podkarpacia. Wracali do kraju z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny. Prokuratura okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. Swoje dochodzenie prowadzi również strona węgierska. Rosjanie stworzyli co najmniej 10 tajnych baz, z których dronami są w stanie zaatakować Warszawę, donosi The Telegraph. Według brytyjskich dziennikarzy bazy te mają znajdować się przy granicach z Białorusią i Ukrainą. Już teraz część z nich używana jest do atakowania Ukrainy. Więcej na ten temat teraz Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
3: Do ataku na Polskę lub inne kraje NATO Moskwa mogłaby wykorzystać drony Gerań, czyli rosyjską wersję irańskiego Shaheda. Amerykańskie i europejskie służby obawiają się, że Kreml rozważa zbrojną prowokację na terytorium Polski, ataki rakietowe lub dronowe na infrastrukturę krytyczną lub uderzenia pod fałszywą flagą. Tydzień temu Reuters przekazał, że Polska i kraje bałtyckie zaostrzają środki bezpieczeństwa wokół swojej infrastruktury krytycznej, obawiając się rosyjskiej prowokacji. Swoje ataki dronowe kontynuują Ukraińcy. W jedną weekendową noc Rosjanie mieli zestrzelić ponad 800 ich bezzałogowców. Kyiv Independent donosi, że Ukraińcy wykorzystują między innymi brytyjskie drony. Tomasz Orchowski, TOK FM.
1: Stworzył niemal 200 kreacji aktorskich, zapisując się na trwałe w historii polskiego teatru, filmu czy serialu. Odszedł w sobotę w otoczeniu bliskich. Nie żyje Jan Frycz. Był wielokrotnie nagradzany. Zdobył 3 Złote Orły za role drugoplanowe w filmach Pornografia, 25 lat niewinności, Sprawa Tomka Komendy oraz Pręgi. W ostatnich latach stworzył też pamiętną kreację w głośnym serialu Ślepnąc od świateł. Wielokrotnie występował również na deskach teatru. W TOK FM tak kolegę ze wspólnej sceny wspominał Jerzy Federowicz, były dyrektor Teatru Ludowego w Krakowie.
4: Pracowałem z Jaśkiem, no nie raz oczywiście, ale nie to jest jakby momentem, w którym staje mi się smutno, bo rzeczywiście brakuje już teraz troszeczkę takich aktorów. Proszę przypomnieć sobie, że aktorzy teraz grają właściwie na mikroportach, a to, co nas wtedy łączyło, to to, że występowaliśmy w dobrych teatrach, dlatego że mamy głosy, to jest podstawowe narzędzie aktora w teatrze. Jak on miał ten głos taki, który spowodował, że przyciągał uwagę, to jest niesłychane.
1: Jan Frycz miał 72 lata. Różne części kraju zmagają się z suszą. Na walkę z nią województwo łódzkie przeznaczyło w tym roku 6 milionów złotych. To pieniądze, z których skorzystać będzie mogło 40 gmin z regionu. Według danych Unii Europejskiej województwo łódzkie to najbardziej zagrożone pustynnieniem region w Polsce. Jeden z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem regionów w Europie. W jaki sposób samorządy będą mogły wydać wspomniane pieniądze? O tym teraz Bartosz Kądziołka.
5: Będą mogły m.in. poprawić stan techniczny stawów, zwiększyć ich pojemność, przywrócić funkcje retencyjne, zabezpieczyć skarpy czy dbać o bioróżnorodność, mówi Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego.
6: Inwestowanie w małą retencję to inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców rolnictwa i lokalnej przyrody. Zatrzymana w środowisku woda zasila również lokalne ekosystemy i pomaga ograniczać skutki coraz bardziej gwałtownych zmian pogodowych.
5: Takie działania są bardzo potrzebne, bo jak mówi hydrolog Katarzyna Izydorczyk.
7: Oczywiście nie możemy kontrolować temperatury, opadów, ale możemy kontrolować to i regulować to, ile tej wody zgromadzimy.
5: Po renowacji przez samorządy zbiorniki wodne mają być też miejscami do rekreacji. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: 24 komitety powołane przez partie polityczne, organizacje i wyborców zostały zgłoszone w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa, które odbędą się we wrześniu. Komisarz wyborczy zakończył przyjmowanie zawiadomienia o utworzeniu komitetów. Do 28 sierpnia w mieście zostanie zamontowanych 36 tablic informacyjnych przeznaczonych do prezentacji urzędowych obwieszczeń i ogłoszeń wyborczych oraz udostępniania materiałów komitetów. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. We wtorek przewaga chmur z rozpogodzeniami pod wieczór. W niemal całym kraju w ciągu dnia pojawiać się będą przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również punktowe burze. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni. Chłodniej będzie miejscami na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 16 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 18 sierpnia 1992 roku urodziła się Daria Zawiałow. To jest piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, po prostu nie będziemy mówili których. Złamane serce jest okej. To tytuł jej utworu, a w pierwszym programie Tok FM witają Państwa Michał Żebrowski. Jakub Żebrowski, witam Państwa, Liwia Prądzyńska, również Karolina Kłaczyńska przygotowała naszą audycję. Ja nazywam się Wojciech Muzal, witamy i zapraszamy.

0: Mamy wtorek, to 18 sierpnia, 230 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.38, a zajdzie o 19.55. Imieniny obchodzą dzisiaj Bogusław, Bronisław, Helena oraz Ilona. Najlepsze życzenia dla państwa. 93 lata temu w Paryżu urodził się Roman Polański, reżyser, scenarzysta, producent i aktor. 80 lat temu w Srebrnej Górze koło Kcyni urodziła się Irena Jarocka. To piosenkarka, wykonawczyni przebojów Motylem Jestem, Kocha się raz, czy też Odpływają kawiarenki. Zmarła 21 stycznia 2012 roku. W 1980 roku Gdański Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przedstawił wojewodzie listę 21 postulatów. 43 lata temu w Warszawie zmarł Jan Zachwatowicz, architekt i historyk sztuki, inicjator renowacji i odbudowy wielu zabytków, m.in. Starego Miasta, Katedry Świętego Jana i Zamku Królewskiego w Warszawie. Ostatnia data to rok 2004, kiedy to podczas 28 letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach Otylia Jędrzejczak zwyciężyła w finałowym wyścigu na 200 metrów stylem motylkowym, zdobywając dla Polski pierwszy złoty medal olimpijski w pływaniu. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. 21 osób spośród poszkodowanych w wyniku wypadku polskiego autokaru na Węgrzech jest już w Polsce. Na lotnisku w Jasionce wylądował specjalny samolot, który przewiózł ich ze szpitali na Węgrzech. Przed tym terminalem był reporter TOK FM Marcin Starzec i tak wczoraj wieczorem mówił o tym, jak przebiegała podróż pacjentów.
1: Tak, samolot kilka minut przed 20 wylądował na pasie startowym w podrzeszowskiej Jasionce. Na jego pokładzie znajdowało się 21 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru, który wracał z pielgrzymami na Podkarpacie z Bośni i Hercegowiny. Jak przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, 16 osób odebrali najbliżsi, którzy zawieźli ich do domów.
2: 5 osób zostało karetkami pogotowia ratunkowego przetransportowane do szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Pozostałe 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji.
1: Kolejni poszkodowani, którzy zostali jeszcze na Węgrzech w tamtejszych szpitalach, mają być przywożeni do Polski tylko wtedy, gdy węgierscy lekarze wydadzą pozytywną opinię na podróż z powrotem do kraju. Z Jasionki Marcin Starzec, TOK FM.
0: Maciej Berek oficjalnie został kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Polityk ten do niedawna pełnił funkcję ministra, który się zajmuje sprawami nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Dlatego nie będzie on miał poparcia w szeregach Nowej Lewicy, mówi wiceprzewodniczący partii Tomasz Trela.
3: Umówiliśmy się na coś jako lewica z wyborcami i w poprzednich kadencjach, ale też w ostatniej kampanii wyborczej, że nie będziemy czynnych polityków delegować do Trybunału Konstytucyjnego, a dla mnie członek Rady Ministrów, konstytucyjny minister, jest czynnym politykiem.
0: Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału zgłosili posłowie Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Premier Donald Tusk podkreśla jednak, że nie jest to ani partyjny kandydat, ani jego osobisty. Co najmniej 6 osób zginęło, a 4 zostały ranne w wyniku ataków ukraińskich dronów na obwód białgorodzki w Rosji. Tak było wczoraj. Uderzenia kontynuują również Rosjanie, którzy przeprowadzili ostatnio łącznie ponad 1000 ataków na 60 miejscowości w obwodzie zaporowskim. W trwającej wojnie Kijów używa m.in. dronów sprowadzonych z Wielkiej Brytanii. Zakup tych bezzałogowców przyniósł pewne korzyści, tak mówi w TOK FM pułkownik Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
4: Te drony są rzeczywiście zaawansowane technologicznie, znacznie bardziej od tej rodzimej produkcji ukraińskiej, dlatego że między innymi korzystają z zachodnich rozwiązań sztucznej inteligencji.
0: Celami ataków ukraińskich dronów są głównie obiekty sektora naftowego i zakłady zbrojeniowe. Kijów uderza także w centra logistyczne największych rosyjskich firm. A mowa tutaj m.in. o Wildberries, czyli takim największym sklepie internetowym w kraju. Trwa ocena strat po pożarze 17-wiecznego drewnianego kościoła ze skansenu w Sanoku. Płomienie doszczętnie strafiły budynek kościoła wraz z 350-letnimi organami i cennym wyposażeniem budynku. Władze muzeum mówią o wielkiej stracie dla polskiej architektury. Chociaż wciąż trwa ustalanie przyczyny pożaru, strażacy tłumaczą, że nawet specjalistyczna impregnacja zabytków musi być co jakiś czas ponawiana, a miejscowa straż pożarna powinna przechodzić szkolenia, w jaki sposób chronić najcenniejsze dla dziedzictwa kulturowego dobra. Benedykt Okodor.
5: Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Marcin Krowiak mówi o całkowitym spaleniu XVII-wiecznego zabytku.
6: Trudno mi mówić, czy uda się obiekt odbudować, czy na tyle drewno zostało uszkodzone, czy będzie to odbudowane. No niestety największa perła naszego muzeum, XVII-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem.
5: Nawet zaimpregnowane drewno po kilkudziesięciu latach zaczyna być ponownie narażone na pożar, mówi brygadier ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Jacek Smyczyński i dodaje, że strażacy są coraz lepiej przygotowani do ochrony zabytków.
7: Jeżeli mówimy o stricte obiekcie drewnianym, który ma kilkaset lat, to jeżeli nie był on dodatkowo zabezpieczany poprzez impregnaty, które są dostępne dla drewna, dla materiałów palnych, to jest on bardzo narażony na ten pożar. Jeździmy na takie próbne ewakuacje i w danym obiekcie rozmawiamy. Jeżeli jest to obiekt sakralny, to załóżmy z księdzem, jeżeli muzeum z pstoszem, prosimy o listę, przygotowanie tego, co jest najcenniejsze. Jeden przedmiot, który możemy ewakuować.
5: Ministerstwo Kultury nie informuje na razie, czy planowana jest rekonstrukcja obiektu. Benedykt Okonor, TOK FM.
0: Każdy, kto ma studnię, którą wykopał bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego, może już zgłosić takie ujęcie i uniknąć kar za niedopełnienie formalności oraz koniecznych opłat. Weszła w życie abolicja, na mocy której można bez ponoszenia konsekwencji zalegalizować studnie, także te, które sięgają głębiej niż 30 metrów w ziemię lub takie, z których pobór wody przekraczał dotąd określone prawem limity, o czym więcej teraz Tomasz Fęska.
8: Wody Polskie szacują coś, co można by nazwać szarą strefą poboru wody na kilkanaście tysięcy studni w całym kraju. To takie ujęcia wody, które nie zostały zgłoszone, na przykład z powodu niewiedzy czy zaniedbania, ale też takie, w przypadku których konieczne było wydanie pozwolenia wodnoprawnego, płatnego, z których woda może być pobierana niezgodnie z przeznaczeniem, czyli na przykład nie na własny użytek, a do celów no, chociażby rolniczych, albo w ilościach innych niż deklarowane. Państwowe przedsiębiorstwo daje użytkownikom takich studni szansę na zalegalizowanie ich bez ponoszenia konsekwencji działania nielegalnie, a kary mogą być tu bardzo wysokie, bo ich rozpiętość sięga od 5 tysięcy złotych do nawet miliona przy wykryciu rażących nadużyć. Wszystko po to, by, jak mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz, poprawić wiedzę o tym, ile wody rzeczywiście zużywa się w naszym kraju każdego roku.
9: Chodzi generalnie o to, że jeżeli my korzystamy z jakiejś warstwy wodonośnej, wykorzystując ją, zmniejszamy również możliwość wykorzystania tej warstwy przez innych, a im głębiej te warstwy się dłużej odnawiają, więc ten problem będzie narastał.
8: Prezes Wód Polskich deklaruje, że przedsiębiorstwo nie będzie robiło problemów zgłaszającym studnie i do ich legalizacji wystarczy oświadczenie o ich głębokości i deklarowanym poborze wody, chyba że pojawią się podejrzenia o pobór nadmierny.
9: Bo na przykład brakuje innym odbiorcom w okolicy tej wody, no to wtedy będziemy to weryfikowali w terenie. Ale celem jest to, żebyśmy poznali, ile jest tych studni, które przez lata nie były rejestrowane.
8: Czas na legalizację dotąd niezgłoszonych studni jest do końca przyszłego roku. Jest też jeden warunek. Chodzi tylko o te studnie, które zostały wykopane przed 17 sierpnia. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: W wieku 72 lat zmarł aktor Jan Frycz, znany m.in. z serialu Ślepnąc od świateł, czy też filmów Nigdy w życiu i Egoiści. Miał wyjątkową osobowość, mówi aktor Jan Englert.
10: Myślę, że nawet ci, którzy nie byli z nim blisko, w jego wypadku będą dotkliwie odczuwali brak, wyrwę, jaka w naszym środowisku nastąpiła.
0: Jan Frycz sześciokrotnie był honorowany polskimi nagrodami filmowymi Orły. Występował także w wielu teatrach. Teraz na zegarze 20 minut, już prawie, no właściwie 19 teraz minut po godzinie 5. To jest pierwszy program TOK FM, w którym już teraz, jak zwykle o tej porze, zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji. Oszuści podszywają się nie tylko... Telefon już dzwoni, jeszcze nie wiadomo jaki temat. Oszuści podszywają się nie tylko pod banki i kurierów, wykorzystują wszystko, co się kojarzy ze skarbówką na przykład. O tym pisze Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj. Czy dostali państwo kiedyś podejrzanego maila albo SMS, który mógł być próbą wyłudzenia danych? Jak w państwa ocenie należy zabezpieczać się przed wyłudzeniami danych? Czy państwo zastrzegli swój PESEL na przykład? Ja chyba mam w tej chwili zastrzeżony. 22 44 044, proszę już teraz do nas dzwonić. Można także pisać na adres pierwszy@tok.fm. Za chwilę zaczynamy dyskusję.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Od najbliższego czwartku w jednym z najpiękniejszych polskich kurortów zagości literatura portugalskojęzyczna. 15. edycja Festiwalu Literacki Sopot to oczywiście mnóstwo spotkań z pisarkami i pisarzami, literackie premiery, a także targi książki. Helena Rubinstein, Piękno jest Twoim przeznaczeniem. Wystawę o kobiecie, która uczyniła z piękna narzędzie emancypacji i spektakularnego sukcesu, do zobaczenia w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN do 7 września. Postanowiłyśmy pokazać Helenę w trzech odsłonach, mówiła w Kulturze Osobistej w TOK FM współkuratorka wystawy Monika Harchut.
13: Sprawną przedsiębiorczynię, mistrzynię autokreacji i kobietę, która odnajdywała się w każdym środowisku, artystycznej bohemy, środowisku przedsiębiorców, ale też prywatnie.
12: Na wystawie zdjęcia, historyczne kosmetyki czy materiały reklamowe legendarnej firmy. A gdyby ktoś zawitał do Ostródy, może zajrzeć do Muzeum PRL-u. Mieści się w budynku byłej nastawni kolejowej, która od kolejarzy wydzierżawiła grupa miłośników historii, mówi Ryszard Czarnowski z Ostródzkiego Koła Zwiadowców Historii.
14: Mieszkańcom należą się wielkie podziękowania, bo blisko nawet 20% kolekcji, którą mamy właśnie, którą eksponujemy w muzeum, pochodzi właśnie od mieszkańców. Większość przedmiotów, które mamy, to są nasze własne zbiory członków Ostródzkiego Koła Zwiadowców Historii, naszych rodzin, naszych przyjaciół.
12: Placówka będzie dostępna do końca sierpnia. Jesienią i zimą mają odbywać się tam zajęcia dla szkół.
0: W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Pod wieczór miejscami mogą pojawić się rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie również lokalnie burze. A na termometrach dzisiaj zobaczymy od 18 do 21 stopni. Chłodniej będzie miejscami w Polsce Wschodniej, a także lokalnie w rejonach podgórskich, gdzie zobaczymy około 16 stopni.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest pierwszy program TOK FM. Dzisiaj pytamy państwa o to, czy dostali kiedyś państwo podejrzanego SMS-a albo maila. Jak państwo dbają o swoje bezpieczeństwo? 22 44 044, to jest nasz numer telefonu. O swoje bezpieczeństwo, w sensie oczywiście bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo cybernetyczne, można powiedzieć. Jako pierwszy dodzwonił się do nas pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry, słuchamy.
15: Dzień dobry, witam panie redaktorze w ten chłodny poranek. No wie pan, oszustwa istniały jak świat stary, tak? To tylko się zmieniły metody i wykorzystujące elektronikę, wszystkie sprzęty. No niestety, jak chyba każdy współcześnie, spotkałem się z takimi różnymi próbami wyłudzeń i SMS-owymi, i e-mailowymi. I wie pan, przede wszystkim staram się podzielić moje wszystkie te nośniki, z których korzystam. Ja na przykład e-maili nie sprawdzam na komórce, tak? Rozłączam na osobne nośniki, bo telefon traktuję tylko do kontaktów, a wszystkie takie operacje przesyłania tekstów, obrazów i tak dalej staram się robić z laptopa. To jest taka rada, żeby po prostu się, no już nie mówię o tych wszystkich zabezpieczeniach antywirusowo. Ostatnio dostałem takie SMS-y z linkiem, tak? To tam jestem winny jakieś Nawet nie duże pieniądze, jakieś tam 14 zł czy 16, bo coś kupiłem, czy coś...
0: Czy pan na przykład nie dopłacił i dlatego tak nie żądają. Sprytnie podchodzą pana, próbują.
15: Tak, bardzo sprytnie, ale muszę panu powiedzieć, że no, trzeba być odpornym, no, to nie zawsze wychodzi. No oczywiście ja z moją mamą rozmawiam, bo do mojej mamy... Wie pan, to już na granicy jest, nie? No bo tak jak dzwoni taki skamer, taki oszust, ale wszyscy tam sprzedawanie poduszek, sprzedawanie garków, sprzedawanie wszystkich możliwych usług jakichś takich, które później no, ciągnie się, bo są pokazy, zapraszają tych wszystkich emerytów na taki pokaz. I to też jest oszustwo, bo to po prostu tak garnek warty kilkadziesiąt złotych sprzedawanych za parę tysięcy. Kończę, bo jeszcze jestem ciekaw, może panie niech dzwonią. Kochane panie, no wiem, właśnie, że słuchacie.
0: Jak co dzień... Tak, wszyscy wiemy, że gdzieś są po drugiej stronie. Jak zwykle apelujemy o... większą aktywność ze strony pani. Pan Witold z Krakowa, słuchamy.
16: Dzień dobry. Wielokrotnie dostawałem maile, pewnie SMS, powiem, trudno się zorientować, próbujące wyłudzić dalej. Trzeba oczywiście stosować aktualne programy antywirusowe, tylko to nie ma zupełnie znaczenia, jak my się zabezpieczymy. Możemy kupić najdroższe programy antywirusowe. Jeżeli państwo i osoby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo, nasze dane puszczają no, różnych, nazwijmy to, ośrodków wyłudzających informacje. Jeżeli państwo pozwala bankom na udzielanie kredytów na dane osobiste. Banki oczywiście mają prawo udzielać kredytów na co chcą, na numer buta, kolor swetra, kołnierzyka, tyle tylko, że powinni ponosić one odpowiedzialność, a nie klienci, bo bank, jak udziela komuś kredytu, czy zakupów na lata obojętna czego, to powinien go zidentyfikować, bo to jest jego odpowiedzialność. No niestety banda, która rządzi Polską, pozwala na wyłudzanie takich rzeczy. Zresztą ministrem cyfryzacji jest istota, która w pierwszym wywiadzie, który udzieliła po tym, jak została ministrem cyfryzacji, ujawniła, że nie rozróżnia, czym różni się bit od bajta. Jak taka istota ma nas zabezpieczyć przed wyłudzeniami danych? Możemy najdroższe, najlepsze programy zrobić, a pan Gawkowski puści w chmurę 19 milionów naszych rekordów. Zresztą każdy pracodawca, a ludzie w swojej kariery zawodowej bywa, że mają kilkunastu pracodawców. Mają nasze pełne dane. Tam nie chodzi o to, że korporacja czy pan Krzysio, który ma firmę, sprzeda te dane. No ale przecież on zatrudnia ludzi w kadrach. Panią Zosię, panią Krysię i tak dalej. I te dane chodzą, więc nie można na podstawie danych udzielać jakichś obciążających nas.
0: Tak mówi pan Witold z Krakowa. Bardzo dziękujemy za ten głos. Tutaj chciałem powiedzieć, że nie sądziłem, że się pojawi polityka. Znaczy... też bym był zdziwiony, gdyby w kierunku polityki ten telefon pana Witolda nie zmierzał. Tak, nauczony doświadczeniem patrzę na to wszystko. Natomiast tutaj zdaje się, że wyciek danych, o którym była mowa, był źródłem tego wycieku był prywatny podmiot. I nie żebym tutaj bronił ministra Gawkowskiego, tym bardziej, że zgadzam się, że minister powinien wiedzieć, co to jest bajt, terabajt, megabajt i tak dalej. To jest prawda, ale wycieki, które są, no nie wiem, zawinione przez jakiegoś prywatnego operatora, w przypadku każdych rządów mają miejsce. 22 44 044. Pan Mirek z Poznania jest z nami, słuchamy.
17: Witam wszystkich. Odnośnie tematu dzisiejszej rozmowy, to tak, mam zastrzeżony PESEL. Niestety jest to bardzo upierdliwe w funkcjonowaniu. Dla przykładu ostatnia sytuacja, byłem w banku, pani musiała zrobić, że tak powiem, odświeżenie danych osobowych. Siedziałem pół godziny, pani podpisywałem jeden dokument, podpisałem drugi. Po czym na samym końcu pani powiedziała, a pan ma PESEL zastrzeżony? Ja mówię tak. no to nic nie zrobimy. To za 24 godziny pana zapraszam, musi pan go, że tak powiem, znowu zrobić publicznie dostępnym i wtedy możemy to załatwić. Ja mówię, Boże, no to tak wygląda. Jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to powiem tak, wszystkie wiadomości, jakie przychodzą do mnie mailowe, które nie są mi znane, ich po prostu nie czytam. Jeśli ktoś się podszywa pod coś w stylu jakiś portal do handlowania w Polsce, czy jakiś urząd, czy coś, to zawsze piszę po prostu maila albo sprawdzam, czy faktycznie zapomniałem za coś zapłacić, bo może coś tak się takiego wydarzyło. No to jest taka moja procedura. Oczywiście programy antywirusowe na laptopie i w telefonie płatne posiadam. To jest jedna rzecz. Natomiast myślę, że chyba takim dużą zmorą jest to, że wykorzystywanie sztucznej inteligencji, wielokrotnie byłem świadkiem rozmowy osób starszych z botami, które do nich dzwonią, są na tyle wiarygodne, że wprawiają tych ludzi w ogłupienie. Tak? Oni myślą, że rozmawiają z prawdziwymi ludźmi, a boty wyciągają od nich wszystkie dane, wszystkie
0: Panie Miku, powinno być takie ostrzeżenie, bo mamy w serwisach społecznościowych taką etykietę SI, że to jest sztuczna

0: że jeśli informujemy obywateli, że to jest bezpieczne, jeśli ktoś podszywa się pod RCB, to w RCB nigdy nie ma linków. Po czym co? No, jeśli sobie państwo sprawdzicie, to zobaczycie, że otrzymujecie linki, które 2 lata wcześniej, czy tam 3 lata wcześniej był jasny komunikat. Jesteśmy bezpieczni, bo nie mamy linków. Chodzi mi o stanowisko
1: rządzących. Właśnie wszedłem i jest link. Poradnik bezpieczeństwa gov.pl.
0: No, tak, dokładnie. Ostatni RCB. No, a jak sobie pan sprawdzi w internecie, to wyświetli się panu komunikat, że w wiadomościach RCB nie ma żadnych linków do obcych stron.
1: Bardzo słuszna uwaga. To był pan...
0: Absurd, bo nie potęga, ale jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna ostatnia rzecz.
1: Po prostu niekonsekwencja i tam nie, może nie panują, jak widzimy.
0: Niekompetencja. Mhm. Niekompetencja bardziej, ale jedna ważna rzecz. Podpiszę się pod jedną rzeczą, którą mówił, o której wspomniał mój poprzednik, pan Witold, że dla mnie zjawisko kradzieży tożsamości i wzięcia na mnie kredytu jest zjawiskiem ekstremalnie absurdalnym. Ekstremalnie. Osoba, która udziela kredytu na fałszywe dane, bierze pełną odpowiedzialność za to, że ktoś ją oszukał. I niech ona szuka oszusta. Niech nie ciąga i oczekuje pieniędzy od osoby, która nie wzięła tego kredytu. Mhm. Ja chciałbym, żeby rządzący, którzy, jeśli słyszą, nieważne z jakiej opcji, żeby wzięli pod uwagę jedną rzecz, że taka osoba, której skradziono numer PESEL, dane adresowe, etc., nie wzięła tego kredytu, to ona nie jest stroną w tym przedsięwzięciu grabieżczym. Ona jest również ofiarą. Oczywiście firma, która pożycza pieniądze, jest bardziej poszkodowana, no bo straciła na przykład 1 000 000 zł, albo 2, albo 5, albo 10. Ale nigdy nie możemy mówić, że ktoś komuś ukradł tożsamość i wziął na niego kredyt. Mhm. To znaczy, że ktoś, kto udziela kredytu, jest osobą nie nadającą się do tego biznesu, skoro nie potrafi zweryfikować. A jeśli udziela kredytów przez internet, nie weryfikując tego, tylko na podstawie jakichś wyimaginowanych danych, to już jest jego problem.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Mirek z Poznania i to są jak sądzę, twierdzenia pana Mirka, że ta osoba udzielająca kredytu podnosi odpowiedzialność w sytuacji, gdy ktoś się podszywa pod kredytobiorcę. Obawiam się, że przepisy i praktyka postępowania mówi zupełnie co innego. Niestety. Pan Marek z Warszawy, słuchamy.
2: Witam, to tak na początek, tylko tak odniosę się do 2 ostatnich telefonów. To jest tak, o tej samej sprawie mówi 2 ludzi. Pan Mirek, który mówi merytorycznie i posługuje się argumentami, jego przedmówca, który niekoniecznie po prostu nie rozumie jakby mechaniki. Jeśli chodzi o tą kwestię, o której powiedział teraz pan Mirek przed chwilą, ona gdzieś tam jest jakby jakimś odłamem tego tematu, który pan dzisiaj redaktor poruszył, to wszystko sprowadza się do tego, o czym mówię, że to nie ma barw politycznych, tylko jeśli niekompetentni ludzie tworzą prawo i pozwalają bankom na pewne zachowania i tworzą pewne mechanizmy, to potem takie są sytuacje. Niestety w wielu krajach świata, ale w Polsce również, a może i w szczególności, tak wielu ludzi niemądrych tworzy prawo, że potem są tego dla ludzi obywateli konsekwencje. Ale ja teraz wrócę do tematu, który dzisiaj pan jakby uznał za główny do tej naszej rozmowy. To jest tak, że ja mam, tak się złożyło, mam 3 telefony. 3 numery, może bardziej tak będzie lepiej. 1 telefon mam naszpikowany, to akurat aparat z mnóstwem różnych zabezpieczeń i służy tylko i wyłącznie do wykonywania jednej czynności. Tutaj został telefon stworzony. Na pozostałych 2 kartach zdarza mi się non-stop pojawianie różnego rodzaju komunikatów, tak samo jak szyzel w mailowej maili będący spałem. To rzeczywiście jest skomplikowana rzecz, bo dla ludzi starszych szczególnie może być to kłopot, żeby rozróżnić. I tutaj nie chodzi o ich wiek bynajmniej, tylko o częstotliwość poruszania się w sieci. I to odróżnienie wcale nie jest dzisiaj takie łatwe. Tu pan Mirek też miał rację, że nie można linkować informacji jakby od państwa polskiego, od obywateli, od instytucji państwowych, bo to po prostu jest z gruntu niebezpieczne i tworzy precedensy, które potem mogą doprowadzić do sytuacji no, niekorzystnych do obywateli. Ale wracając do tego tematu głównego, to powiem tak. Zdarzyło mi się wielokrotnie takie maile otrzymać, zdarzyło mi się wielokrotnie otrzymać takie SMS-y. Komplikowanym było często wyjście z tej sytuacji, bo rzeczywiście to muszą być informatycy, którzy na tym się znają. To jest też zjawisko bardzo niebezpieczne z punktu widzenia włamań na serwery, poprzez komputery można to zrobić,

0: na serwery przedsiębiorstw, wielkich firm, gdzie różnego rodzaju wymuszeń, wyłudzeń potem się odbywają. Ale co do zasady, trzeba po prostu być przytomnym człowiekiem, jeśli takie linki, jeśli takie treści, które albo reklamy, ultrakorzystne reklamy, które gdzieś tam widzimy, się pojawiają, trzeba po prostu z tego nie korzystać. I na koniec taka jedna uwaga, za to już bardziej praktycznej. Zalewa nas ostatnio mnóstwo ankiet różnego rodzaju o poglądy nasze polityczne, o to, czy mamy takie upodobania, czy inne. Od tego całkowicie musimy unikać, bo to jest właśnie bardzo niebezpieczne i wszystkich zachęcam po prostu do refleksji. Brakuje edukacji w tym zakresie, a będzie to jeszcze gorzej wyglądało wkrótce, bo informatyzacja, cyfryzacja pogrąża świat trochę.
1: To był pan Marek z Warszawy. Przede wszystkim ja tutaj widzę korzyści. Choć oczywiście pan Marek ma prawo tutaj do obaw. Sygnały, które widzimy, uzasadniają te obawy. Teraz pani Jolanta z Nowego Dworu Mazowieckiego, słuchamy.
2: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, no PESEL mam zastrzeżony. I też takie były próby oszustwa, bo dostałam SMS o niedopłacie do paczki, a nie otwierałam, skasowałam, bo wtedy żadnej paczki nie zamawiałam.
1: Czyli jest pani czujna.
2: Tak. Maila też dostałam fałszywego, ale go też nie otwierałam, bo wiedziałam, że nie dotyczy mnie, bo wtedy takiej sprawy nie załatwiałam. No ale to, no też chciałam powiedzieć, że wiele osób starszych ma problemy w ogóle, no nie wiedzą, co to mail.
1: Tak, pani Jolanta, ja sobie czasami tak właśnie myślę, że pojawia się jakaś akcja, która ma nas ostrzec przed próbą oszustwa i tutaj osoby prowadzące akcje tłumaczą nam coś na temat łudząco podobnej strony banku na przykład i nawet osoby, które się biegle posługują komputerem, mogą się pomylić. A co dopiero na przykład senior, który miał niewielką styczność z komputerami czy ze smartfonami, prawda?
2: Tak, tak. Mhm. Można się orientować w tym i też zostanie się złapanym w tą pułapkę.
1: To pani Jolanta z Nowego Dworu Mazowieckiego. Teraz przenosimy się do Zdzieszowic, do pana Bernarda. Słuchamy.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Z mojej strony, ja funkcjonuję w dwóch krajach, bo funkcjonuję tutaj w Polsce, funkcjonuję w Niemczech. W Niemczech nie ma PESEL-u, także nie ma potrzeby zastrzegania czegokolwiek. Też się właśnie zastanawiam, jak to jest możliwe, że można w Polsce wziąć kredyt na skradziony dowód, na skradziony PESEL.
1: A przepraszam, PESEL. Panie Bernardzie, to po czym się, jak się identyfikuje obywatela?
3: Jest dowód osobisty, jest osobiste stawienie.
1: Czyli numer dowodu.
3: Tak, tak, tak. Tylko wyłącznie po numerze dowodu to funkcjonuje. Natomiast też do końca nie rozumiem właśnie tych uregulowań często w Polsce, czy dziwne są dla mnie. Cyfryzacja cyfryzacją, natomiast tego typu rzeczy jak zaciąganie zobowiązań powinno funkcjonować raczej przez stawiennictwo osobiste, tak mi się wydaje. Chociaż może by to też utrudniało wiele spraw.
1: To już nie te czasy chyba, panie Bernardzie. Nie wiem, jakie są pańskie doświadczenia, ale chyba jednak klienci banków dzisiaj przede wszystkim zdalnie zaciągają zobowiązania.
3: Tak, tak. Też mi się tak wydaje. Myśmy z czegoś takiego w Niemczech nie korzystali. Zaciągając kredyty, po prostu zawsze jakoś to osobiście załatwiamy. Jest to na pewno bezpieczniejsze. Oczywiście spamy, jakieś tam SMS-y dziwne też do mnie docierają. Staram się po prostu bardzo krytycznie do tego podchodzić. Nie odbierać jakichś połączeń nieznanych telefonicznych, kiedy ktoś do mnie dzwoni. Staram się po prostu bardzo krytycznie tego typu telefony, czy tam SMS-y, czy maile traktować. No i nie mam jakichś takich negatywnych doświadczeń jak na razie, chociaż nie wiadomo, co czas przyniesie. To tyle z mojej strony. Dziękuję, pozdrawiam.
1: To był pan Bernard. A kto będzie następny? Proszę do nas dzwonić pod numer 22 44 044. Za chwilę wracamy do dyskusji.
4: Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
5: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
4: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
5: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
6: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 10:00 zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Wieczorem miejscami mogą pojawić się rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie, na przykład w okolicach Suwałk czy Białegostoku, mogą pojawić się lokalnie burze. Na termometrach od 18 do 20 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich około 16 stopni.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To jest pierwszy program Tok FM. Za 17 minut szósta. Pytamy dzisiaj Państwa o oszustów, którzy podszywają się nie tylko pod banki, pod kurierów, wykorzystują wszystko, co kojarzy się z kontaktem z urzędem skarbowym. O takim, nie wiem czy nowym trendzie, ale czymś, co w tej chwili się tutaj pojawia, pisze dziennik Gazeta Prawna. Czy zastrzegli Państwo PESEL, czy kiedyś dostali Państwo jakąś podejrzaną wiadomość? Jak Państwo podchodzą do własnego cyberbezpieczeństwa? Pan Karol z Katowic telefonuje do nas. Słuchamy.
8: Dzień dobry. Ja mam takie problemy w tych tematach. Jak nastąpiły przemiany ustrojowe i wszyscy ludzie od szeregowego do wysokiego szczebla rzucili się na pieniądze i pilnowali każdy odcinek, gdzie można zarobić, to między innymi w systemie zdrowotnym pojawił się taki problem, że nawet niskiego szczebla urzędnik przychodni, czyli pielęgniarka, była w stanie sprzedać dane firmom medycznym i te firmy w oparciu o te dane uderzały w punkt, czyli telemarketerzy dzwonili, informowali mniej więcej, jakie mają urządzenia pod kątem wiedzy, na co choruje dany człowiek. Ale to taka dygresja. Natomiast uważam, że po prostu powinniśmy maksymalnie kontrolować to, co odbieramy, jeżeli do nas dzwoni telefon. Ja wiem, że taka maksymalizacja mogłaby spowodować, że byśmy bardzo ograniczyli swoje kontakty. Niemniej jednak ona może się opłacać. Czyli ja na przykład preferuję, odbieram tylko telefony niestety od tych, których mam zapisanych w telefonie, że już z nimi rozmawiałem i tak dalej. Natomiast jeżeli się czasami dam złapać i odbiorę telefon i dzwoni do mnie jakaś firma, tak się składa, że głównie z obszaru medycznego, bankowego raczej nie, no to staram się natychmiast taką rozmowę zakończyć. I taką czujność wszystkim zalecam. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. To był pan Karol z Katowic. Teraz pan Krystian z Warszawy. Słuchamy.
9: Dzień dobry, witam serdecznie. Krystian z Warszawy. Ja zawodowo zajmuję się cyberbezpieczeństwem i tak bardzo lubię was słuchać. To jest mój w ogóle debiut tutaj w radiu, pierwszy raz do was dzwonię. Ale wracając do tematu rozmowy, pamiętajmy państwo, że najsłabszym ogniwem w tym całym cyberbezpieczeństwie jest zawsze człowiek. Na czym bazują te wszystkie phishingi, wishingi, smishingi, bo są różne wersje wiadomości wyłudzane, które mają na celu wyłudzić jakieś informacje od nas. One bazują przede wszystkim na szybkości działania i przede wszystkim na emocjach ludzi. Warto tutaj pamiętać, żeby nie emocjonować się podczas, gdy dostaniemy jakąś wiadomość, że coś nie dopłaciliśmy, że mamy jakieś zaległości, albo zadzwoni do nas wnuczek z głosem wnuczka, że on jest teraz na policji i trzeba wpłacić jakieś pieniądze, żeby go wykupić. Należy ochłonąć.
1: Numer, jak to mówią.
9: Tak, dokładnie. Należy ochłonąć, należy zadzwonić do innej osoby, zadzwonić nawet do tego banku, czy do tej firmy, czy taką wiadomość od nich się uzyskało żeby mieć pewność, że to rzeczywiście jest ta wiadomość, o którą oczekujemy. Też najprostszym sposobem jest tak, jeżeli dostaniemy wiadomość SMS, najechać myszką na ten adres, na ten link czy adres e-mail, który jest podany w wiadomości. Nie klikać, tylko najechać i w lewym dolnym rogu podświetli się rzeczywisty adres, z którego pochodzi ta wiadomość albo na którą stronę kieruje. Także tutaj z uwagi na to, że zawodowo zajmuję się cyberbezpieczeństwem, to kilka osób wcześniej, które się wypowiadały szczególnie na tematy też polityczne, to nie ma nic z tym związane. Mamy ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która reguluje, jak mają być zabezpieczone systemy. Mamy rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej, mamy ustawę o ochronie danych osobowych, która mówi, jak my mamy te dane zabezpieczać. Także tutaj zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek. Jeżeli nawet komputery, systemy czy instytucje mogą być zabezpieczone po zęby, najsłabszym ogniwem jest człowiek. Człowiek zawsze tutaj jest tym, że tak powiem, punktem zapalnym, że tak powiem.
1: To ważne, co pan powiedział o tym, co tak naprawdę zawiera link, w który potencjalnie tutaj możemy kliknąć. Dziękuję bardzo. To był pan Krystian z Warszawy. Teraz pani Monika z Dominowa. Jeśli dobrze przeczytałem nazwę miejscowości. Słuchamy.
10: Dzień dobry. Jest ustawa o ochronie danych osobowych, a ja przeżyłam wyciek takich danych z urzędu gminy mojej i później byłam celem ataków phishingowych. Straciłam kompletnie poczucie bezpieczeństwa. I tak sobie myślę, że taki podmiot, który dopuści do wycieku danych, on musi to zgłosić, ogłosić, może zostać ukarany. Ale czy jest, dlaczego ja nie mogę się starać o odszkodowanie za to, że ktoś nie dopilnował swoich obowiązków? To mi się trochę nie podoba. To jest jedna taka sprawa. Inna sprawa jest taka, że wiele lat temu, kupując coś w internecie czy korzystając z jakichś usług internetowych, podawaliśmy, przynajmniej ja, może bezmyślnie, niektóre dane i do dzisiaj po prostu za to płacę, bo w internecie funkcjonuje mój numer telefonu, no i cały czas dostaję właśnie jakieś, dzwonią do mnie teleankieterzy.
1: Pani Moniko, tylko pozwolę sobie dodać, bo tutaj nie tak dawno w TOK FM się zajmowaliśmy tymi kwestiami i rzecz, która osobiście mnie bardzo zainteresowała i zaskoczyła, tutaj przyznam, są takie firmy, które dzwonią nie dlatego, że posiadają nasze dane czy prawo do ich wykorzystywania, tylko oni dzwonią dlatego, że wylosowali numer telefonu. I tutaj jest pewna luka w prawie, bo jak wylosują, to znaczy, że nie dysponują danymi, nie łamią prawa o ochronie danych. I w związku z tym, niezależnie czy gdzieś ujawniliśmy nasz numer, czy nie, może ten telefon się odzywać.
10: Tak, ale jeżeli ktoś do mnie dzwoni i wie, jak mam na imię,
1: to wtedy dysponuje danymi, tak? Oczywiście.
10: Tak. Mhm. A jest taki przepis, że po tam 5 czy 6 latach powinien operator danych osobowych zapomnieć moje dane, prawda? I nie mam pewności, czy ten przepis u nas funkcjonuje i nie mam pojęcia, jak to mogę sprawdzić.
1: To jest rzecz, która tutaj wymaga sprawdzenia i dziękujemy za tę taką wskazówkę. Dziękuję. Pani Monika z Dominowa, mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do tych kwestii. Pan Piotr z Pruszkowa jest z nami, słuchamy.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, otrzymał pan taki telefon, który jeden z panów mówił, że pan Gawkowski nie odróżnia gigabajtów od terabajtów. Czy tego pan oczekuje od pana Gawkowskiego? Bo ja nie. Ja oczekuję tego, żeby on się zarządzał specjalistami. Znaczy,
1: wiem, o co panu chodzi, panie Piotrze. Tak samo jak nie oczekujemy od ministra zdrowia, żeby umiał operować.
11: No oczywiście, dokładnie, więc ja nie bardzo rozumiem, gdzie jest problem. No ja zastrzegłem numer, nie odbieram telefonów nieznanych, nie wchodzę w nieznane linki i póki co, jak to się mówi, kłopotów nie mam, ale generalnie chodzi o to, żeby minister zarządzał specjalistami, a nie był informatykiem, bo to nie jego zadanie. Niech każdy robi to,
1: co prawda,
11: umie.
1: Chociaż panie Piotrze, taki przytyk w kierunku ministra, że nie wie, co to bajt, czy też ile to bajt, zawsze, zawsze dla krytyków jest kuszący.
11: No tak, oczywiście, to można sobie pojechać, bo do okazji, żeby dokopać temu rządowi, to opozycja zawsze ma milion. Ale prawda jest taka, że nie tego oczekuję. Mhm. Od niego.
1: Pan Piotr z Pruszkowa, dobrego dnia panie Piotrze. Pan Jacek z Warszawy dołącza do nas i słuchamy pana.
12: Dzień dobry, ja chciałem tylko poruszyć taką sprawę, właściwie sprostować, bo jeden ze słuchaczy, który dzwonił poprzednio, powiedział, że w banku spotkał się z taką sytuacją, że nie mógł załatwić pewnej sprawy, bo miał zastrzeżony PESEL. Nie wiem, pan redaktor nie zareagował i pani mi powiedziała, że 24 godziny musi...
1: Też pomyślałem sobie, że to... No, nie, PESEL to w aplikacji można odstrzec, że tak powiem, natychmiast...
12: Dwie sekundy to trwa.
1: To prawda, ale panie Jacku, jednej rzeczy nie wiemy, tak sobie później pomyślałem. To mógł być słuchacz, który nie robi tego poprzez aplikację, tylko gdzieś to załatwia w urzędzie na przykład.
12: To mówił, że w banku. Ja byłem w banku akurat taką miałem sytuację.
1: Tak, tak, ale chodzi mi o samo zastrzeganie. To można zrobić w M-Obywatelu, ale...
12: Można w urzędzie. Oczywiście, że jak w urzędzie się zrobi, to rzeczywiście to trwa 24 godziny. Ale w banku będąc, byłem dwa razy, otwierałem rachunki i żaden z pracowników ani w jednym, ani w drugim banku nie użył takiego argumentu, że ja muszę czekać, tylko po prostu odblokowałem PESEL.
1: Po prostu klik.
12: Dokładnie, tak. Natomiast blokowanie jego trwa tam dłużej, bo pół godziny zdaje się ten obywatelu trwa. Natomiast tak to...
1: Tak, jest jakaś taka blokada na chwilę, że chyba nie można tak sobie zastrzec, odwołać, bo tam się jakieś takie półgodzinne ograniczenie pojawia. Dziękuję bardzo. Pan Jacek z Warszawy, pan Jacek Czujny. I dziękujemy za to, że państwo nas tak uważnie słuchają. Pan Sebastian z Irlandii, słuchamy.
13: Dzień dobry wszystkim. No to tak oczywiście z punktu widzenia tu irlandzkiego powiem, jak to wygląda. Każdy ma przypisany PPS number, to znaczy to jest numer socjalny. Nie ma czegoś takiego jak PESEL. No ten numer socjalny nic w banku nie da się nim załatwić, żadnych kredytów na niego wziąć i tak dalej na szczęście, ale no ostatnio z Urzędu Skarbowego dostałem właśnie SMS-a, że mam jakąś tam niedopłatę, że proszę, żebym się na link tam zalogował i podał numer karty i oni tą dopłatę tam skorygują. No wysłałem to do swojej księgowej, ona powiedziała, że ona nic na ten temat nie wie. Później sprawdziłem to w internecie, że oni się w taki sposób nie kontaktują z klientem. No tu też jest wszystko online, tak jak w Polsce można wejść na ten profil taki obywatela i tam wszystko sprawdzić. No tam jest jak czarno na białym, jak to się mówi. Także robią takie numery, żeby wyłudzić te pieniądze i trzeba na to uważać. No jak najbardziej właśnie, szczególnie dzisiaj. No.
1: Dziękuję za ten ostatni już głos w naszej dyskusji. Był z nami pan Sebastian z Irlandii. Wszystkim państwu dziękujemy za to, że państwo są co dzień z nami i chętnie państwo z nami dyskutują. A już teraz pora na pierwszy dzisiaj przegląd prasy. Na początek Gazeta Wyborcza o praniu pieniędzy i o mackach Iranu w Polsce. Tutaj w tekście na pierwszej stronie Ireneusz Sudak pisze o prezesie spółki Shell Bit Technologies z Warszawy, który trafił na listę sankcyjną USA pod zarzutem wspierania irańskiego reżimu. Organizował on finansowanie kryptowalutowe dla Iranu. A w jaki sposób? Przez Polskę. Iran, od lat objęty sankcjami USA, nauczył się je obchodzić, wykorzystując do płatności za broń kryptowaluty. Jak mówi mecenas Robert Nogacki z Kancelarii Skarbiec, który przeanalizował tę sprawę, o której dzisiaj w Wyborczej, nie ma dowodów, że polska spółka Shell Bit transferowała środki. Tym zajmowały się firmy z innych krajów. Istotą sprawy według mecenasa jest fakt, że firma celowo osadziła się w Polsce i zyskała licencję firmy kryptowalutowej, co pozwoliło całej grupie uwiarygadniać się na rynkach międzynarodowych. Z schemat powstania i działalności firmy potwierdza to, o czym wcześniej informowaliśmy. Polska, ale też Czechy w latach 22-25 stały się przez swoje łagodne i nonszalanckie podejście do infrastruktury kryptowalutowej atrakcyjną przystanią dla wszelkiej maści przestępców i zorganizowanych światowych mechanizmów prania pieniędzy i transferowania kryptowalut. Tematem dnia wyborczej jest dzisiaj reforma ochrony zdrowia. W tej reformie nie chodzi o dobro pacjenta. Tak zatytułowana jest rozmowa z Marią Liburą, ekspertką Klubu Jagiellońskiego. Rząd bazuje na negatywnych emocjach. Jego propozycje podobają się, bo ludzie myślą, że jeśli lekarze przestaną świetnie zarabiać, to na wszystko wystarczy. Ale kiedy przez te zmiany będą musieli za leczenie płacić sami, negatywne emocje obrócą się przeciwko rządowi, mówi Maria Libura. Wielu lekarzy zarabiało dotąd mniej, będą więc naturalnie dążyć do osiągania górnego pułapu zarobków. Tutaj rozmówczyni na taki paradoks wskazuje. Dlaczego nie pokazano nam symulacji, jakie mogą być skutki takiej regulacji? Chodzi o tę maksymalną stawkę 240 zł za godzinę. Ministerstwo nie poczekało nawet na dane, które uda się teraz zebrać dzięki ustawie umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerach PESEL. Profesor Sebastian Sikorski zwraca uwagę, że te wyjątki mogą łatwo stać się regułą, a mowa o wyjątkach od limitów zarobków. System stanie się jeszcze mniej przejrzysty, natomiast bez głębszych zmian w organizacji i finansowaniu systemu samo ograniczenie łącznego czasu pracy lekarzy niemal na pewno zmniejszy ich dostępność w systemie publicznym. Maria Libura mówi również tak w innej części tekstu. Gdybyśmy mieli zorientowany system na pacjenta, to nie byłoby takich sytuacji jak ograniczanie płatności za nadwykonania, na przykład za tomografię czy też rezonans magnetyczny. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Teraz Rzeczpospolita. O lobbingu w interesie zarządu spółdzielni. Dwa resorty przekazały częściowo identyczne opinie co do zmiany przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych. Są one zbieżne z uwagami działaczy. Zarzuty lobbingu pojawiły się w związku z trwającymi pracami nad projektem zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Ma on wprowadzić m.in. kadencyjność zarządów, przeciwko czemu protestuje środowisko działaczy spółdzielni. Krytyczne uwagi na temat tej propozycji przesłał minister energii Miłosz Motyka oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W odpowiedzi na nie wiceminister rozwoju i technologii wystosował pisma, w których zwraca uwagę na podobieństwo obydwu opinii. Z wielkim zaskoczeniem przyjął fakt, że przedstawione przez pana ministra propozycje w istocie są zbieżne z postulatami podnoszonymi już w trakcie konsultacji publicznych przez związki rewizyjne spółdzielni mieszkaniowych, a także organizacje zrzeszające członków zarządów spółdzielni. Czyżby w takim razie osoby, które są zaangażowane w działalność w spółdzielniach, podpowiadały resortom, jak należy zaopiniować projekt ustawy? O tym jest ten dzisiejszy tekst w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna o sankcji kredytu darmowego do zmiany. Przepis o tym właśnie nie zniknie z ustawy o kredycie konsumenckim. Zostanie jednak tak zmieniony, aby nie naruszał prawa unijnego. Tak zapowiada w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną dr Aneta Domagalska-Wiewiórowska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta. A więcej szczegółów dzisiaj w dzienniku. Po informacjach o godzinie 6 będziemy pytali o to, jak odzyskać pieniądze od biura podróży i na co uważać w związku z fałszywymi ofertami dotyczącymi wakacyjnego wypoczynku.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech rządowym samolotem przyleciała już do kraju. To prezent dla Korei Północnej, to komentarze po decyzji Donalda Trumpa o ograniczeniu wspólnych manewrów wojskowych USA i Korei Południowej. Na deskach teatrów i na planach filmowych stworzył setki niezapomnianych kreacji. Nie żyje ceniony aktor Jan Frycz. Wtorek, 18 sierpnia, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Część osób poszkodowanych w wyniku wypadku polskiego autokaru na Węgrzech jest już z powrotem w Polsce. Na lotnisku w Jasionce wylądował wczoraj specjalny samolot, który przewiózł ich ze szpitali na Węgrzech. Na jego pokładzie znajdowało się 21 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru, który wracał z pielgrzymami na Podkarpacie. Jak przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, 16 osób odebrali najbliżsi, którzy zawieźli ich do domów.
15: 5 osób zostało karetkami pogotowia ratunkowego przetransportowane do szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Pozostałe 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji.
14: Kolejni poszkodowani mają być przywożeni do Polski wtedy, gdy węgierscy lekarze wydadzą pozytywną opinię na podróż z powrotem do kraju. Do tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie doszło w niedzielę. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, w tym dwóch kierowców. Śmierć poniosło 12 osób. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura w Krośnie. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Równolegle w tym zakresie działa także strona węgierska. Na razie jednak śledczy czekają na dokumentację dotyczącą katastrofy polskiego autokaru, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
16: Dalsze informacje w śledztwie będą przekazane Państwu po otrzymaniu dokumentacji i informacji ze strony węgierskiej, na co również oczekujemy.
14: Te mają być szybko nadesłane, ale prokuratura na razie nie precyzuje, kiedy dokładnie trafią one w ręce polskich śledczych. To prezent dla Kim Jong-una i kolejne poddanie wątpliwości wiarygodności Stanów Zjednoczonych. Tak CNN komentuje decyzję Donalda Trumpa o ograniczeniu wspólnych manewrów wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Podczas rozpoczętych wczoraj ćwiczeń żołnierze obu krajów mają symulować walkę z Koreą Północną. Tomasz Rochowski.
17: Trumpowi nie podobają się 10-dniowe manewry, bo mają prowokować Koreę Północną, a ta, jak twierdzi prezydent USA, za jego rządów nie stanowi zagrożenia i zachowuje się z szacunkiem. Ponadto Trump, co powiedział wprost, ma bardzo dobre relacje z dyktatorem Kim Jong-unem. Tymczasem manewry są drogie, a Seul nie wsparł jego wojny z Iranem. To wystawianie na próbę sojuszu z Koreą Południową, komentuje New York Times, który zauważa, że Pjongjang przyjmuje coraz bardziej agresywną postawę wobec Seulu. Żołnierze z północy zdobywają doświadczenie bojowe w Ukrainie, gdzie walczą ramię w ramię z Rosjanami. Kijów ostrzega, że Moskwa planuje wysłanie na front dodatkowych sił reżimu Kima. Tomasz Rychowski, TOK FM.
14: A specjalny wysłannik i zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner, odbył wczoraj spotkania z przywódcami Izraela i Hamasu, które miały przełamać impas w sprawie planu prezydenta USA dotyczącego strefy Gazy. Jak podała agencja Reutera, nie pojawiły się jednak żadne oznaki rychłego przełomu. Impas jest efektem tego, że obie strony, Izrael i palestyńska organizacja Hamas, spierają się co do kolejności, w jakiej plan ma być realizowany. Hamas oświadczył, że zgadza się na plan obejmujący rozbrojenie tej organizacji, ale jego wdrożenie zależy od tego, czy Izrael najpierw wywiąże się ze swoich zobowiązań, w tym zaprzestania ataków i wycofania się ze strefy. Izraelski premier Benjamin Netanyahu mówi z kolei, że Izrael wycofa się dopiero wtedy, gdy dojdzie do rozbrojenia Hamasu. Nie żyje słynny aktor filmowy i teatralny Jan Frycz. Na ekranie zaczął pojawiać się pod koniec lat 70. Stworzył niezapomniane kreacje, m.in. w Pożegnaniu jesieni, Pręgach, Różyczce czy Bezmiarze sprawiedliwości. W ostatnich latach zagrał również głośne role gangstera Daria w serialu Ślepnąc od świateł i więźnia Starego w filmie 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. Cały czas był również aktywny na scenie teatralnej. Miał wyjątkową osobowość, mówi Jan Englert.
18: Myślę, że nawet ci, którzy nie byli z nim blisko, w jego wypadku będą dotkliwie odczuwali brak, wyrwę, jaka w naszym środowisku nastąpiła.
14: Jan Frycz 6-krotnie był honorowany polskimi nagrodami filmowymi. Orły miał 72 lata. Nowy tydzień przyniósł duże zmiany w pogodzie. Po upalnych dniach aura zrobiła się chłodniejsza i znacznie bardziej deszczowa, a niektórzy bardzo na ten deszcz czekali. To m.in. rolnicy i leśnicy, bo w lasach było sucho, coraz częściej zdarzały się pożary, a co więcej, część drzewostanu zaczęła obumierać, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych.
19: W zasadzie dla nas dobre by było całe deszczowe lato, bo to nie jest suchy ten rok, tylko wszyscy odczuwamy brak opadów już od dobrych kilku lat i mimo tego, że ta zima była śnieżna, pokrywa śnieżna była całkiem spora, to zupełnie nie wystarczyło to do tego, aby uzupełnić te zasoby wody w glebie. Śnieg stopniał dosyć szybko, bardzo odczuwamy brak wody.
14: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody na dziś. Kolejne informacje o 6.20.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: Dziś przewaga chmur z rozpogodzeniami pod wieczór. W niemal całym kraju w ciągu dnia pojawiać się będą przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również punktowe burze. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni. Chłodniej miejscami na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich około 16.
20: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To jest pierwszy program Tok FM. 6 minut po godzinie 6. Jest z nami Justyna Włodarczyk, adwokatka. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
1: Jak i w jakiej sytuacji możemy odzyskać pieniądze od biura podróży?
21: Odpowiedzialność biura podróży jest oczywiście związana z tym, jak jest prowadzony, jak odbyliśmy podróż z biurem podróży, która miała być i miała się odbyć i miała zostać zagwarantowana przez biuro podróży, więc dużo wynika z umowy, którą zawarliśmy oczywiście z takim biurem podróży i co miało zostać nam oczywiście zapewnione. Jeżeli coś z umowy nie zostało spełnione, to oczywiście przysługuje nam odszkodowanie, ale też w trakcie wyjazdu możemy zgłaszać oczywiście nasze uwagi i wtedy biuro podróży też powinno już w momencie, gdy jesteśmy w trakcie wyjazdu, to powinni oczywiście podjąć tutaj kroki celem na przykład naprawienia zepsutej klimatyzacji, tak? Ale też zdarzają się takie sytuacje, choć może niezależne od biura podróży, ale jednak tutaj zapewnili na przykład, że powinniśmy być zakwaterowani na przykład 300 metrów od morza, a tutaj z przyczyn jakichś niezależnych tutaj nagle zostaliśmy zakwaterowani kilometr od morza.
1: Albo przyjeżdżamy na miejsce, okazuje się, że ta najprostsza droga dojścia nad wodę jest zamknięta i
21: dokładnie. Różne oczywiście tutaj takie życiowe sytuacje mogą nam psuć ten wyjazd, mogą być dla nas nieprzyjemne i za te wszystkie nieprzyjemności biuro podróży odpowiada. Ale też chciałabym tutaj podkreślić, że biuro podróży nie odpowiada tylko na przykład, jak się nam wydaje, za hotel czy dodatkowe jakieś wycieczki. Ale na przykład też taką ciekawą sytuacją było to, że biuro podróży, które zapewnia też nam na przykład przylot, tak, transport za pośrednictwem jakiegoś przewoźnika, odpowiada na przykład też za sam ten lot, tak? Na przykład ostatnio był taki dość głośny wyrok sądu niemieckiego, gdzie biuro podróży odpowiadało za turbulencje.
1: Ciekawe.
21: Tak, nie to, że były turbulencje, tak? To jest niezależne, ale faktycznie zdarzył się wypadek. Tutaj pasażer odpiął się podczas tych turbulencji, nie z winy jego, z pasów bezpieczeństwa i uszkodził sobie kręgosłup, uderzając o kokpit. I tutaj sąd właśnie w Niemczech uznał, że nie przewoźnik, nie ten samolot odpowiada, tylko właśnie biuro podróży.
1: Opierając się na doświadczeniu pani klientów, to proszę powiedzieć, czy jakieś takie roszczenia, sytuacje, gdy coś nam przysługuje, dotyczą bardziej renomowanych biur podróży, czy tych mniejszych, czy tutaj w ogóle istnieje reguła?
21: Zdecydowanie tutaj jest reguła i tutaj mówimy bardziej o tych właśnie dużych graczach na rynku niż o tych małych. Duże podmioty
1: częściej czegoś tam...
21: nie chcą nam oddać, nie chcą uznać nam jakiejś reklamacji. Po pierwsze, tak, mają dużo większe zaplecze finansowe i mogą sobie pozwolić na przykład na postępowanie sądowe. Też mają ogromne finansowania na reklamę, a mniejsze biura podróży raczej działają na podstawie tego marketingu szeptanego poleceń. Więc jeżeli tam nawet nie dochodzi już nawet do reklamacji, tylko oni już starają się na miejscu nam pomóc, tak? I na miejscu zrobić tak, żebyśmy wrócili z tego wyjazdu jak najbardziej zadowoleni i żebyśmy polecili to innym z naszym znajomym, tak?
1: Fałszywe oferty wyjazdów wakacyjnych. Na czym to polega? Fałszywy jest nadawca, fałszywy jest link.
21: Może trzeba zacząć od tego, że tutaj biura podróży i ogółem organizator takich imprez turystycznych to jest coś, co jest jest w ustawie określone i musi być zarejestrowane. I takie biuro podróży powinniśmy móc zidentyfikować i na przykład znaleźć na stronie turystyka.gov.pl.
1: Jakiś na przykład numer ma takie biuro podróży, tak?
21: Działa jak normalny przedsiębiorca, tak? Ma NIP i tego różne inne oznaczniki, ale co ważne, właśnie takiego przedsiębiorcy turystycznego możemy dodatkowo znaleźć na stronie właśnie turystyka.gov.pl i wiemy, że to biuro podróży spełnia wszystkie wymogi, na przykład ma różne zabezpieczenia gwarancyjne, tak wypłacalny jest w razie czego, jeżeli byśmy chcieli coś od niego dochodzić. Z tą szarą strefą jest ten problem, że właśnie oni nie są tam zarejestrowani i możliwe, że nie jesteśmy w stanie właśnie uzyskać od nich żadnego odszkodowania, żadnego wsparcia, a faktycznie ta szara strefa jest coraz większa. Działają najczęściej za pośrednictwem Facebooka, social mediów, oferują swoje usługi, tak na przykład cudowną wycieczkę na Bali za ułamek ceny, ale na przykład tutaj...
1: I zapłacimy online za to, bo domagają się zapłaty
21: tak,
1: od
21: tak,
1: razu.
21: Tak, domagają się
1: i
21: zapłaty.
1: Firmy nie ma.
21: I firmy nie ma. Najczęściej łatwiej właśnie poznać to w ten sposób, że cały kontakt jest telefoniczny, albo na przykład na WhatsAppie, gdzie łatwo pozbyć się tych wiadomości. I co też najważniejsze, jak właśnie zapytamy się tą osobę, z która się z nami kontaktuje, to nie jest właśnie nam najczęściej w stanie określić, kto jest organizatorem wycieczki, tak? Kto jest odpowiedzialny za tą całą wycieczkę.
1: Zapytam panią o taką dość klasyczną sytuację. Jesteśmy na wyjeździe, biuro podróży bankrutuje. Jak sobie z tym poradzić?
21: Właśnie tutaj jest to zabezpieczenie gwarancyjne i też państwo ponosi za to też odpowiedzialność, tak? Tak
1: na zasadzie... Czyli wyciągnęliśmy wnioski.
21: Tak, jest to faktycznie na zasadzie, tak jak mamy sektor bankowy, tak i mamy bankowy fundusz gwarancyjny, to tak samo też mamy ten turystyczny fundusz gwarancyjny.
1: Co na wyjeździe wakacyjnym możemy podważyć? Nie wiem, ofertę restauracji...
21: Wszystko, co faktycznie czujemy się pokrzywdzeni i co jest niezgodne z całą ofertą, z umową. Takim dość na przykład kontrowersyjnym też przypadkiem może być na przykład to, że oferta na stronie są piękne zdjęcia czterogwiazdkowego hotelu. Przyjeżdżamy i zostajemy nagle umiejscowieni w hotelu, który ma trzy gwiazdki. I zdaje nam się, że tutaj coś jest nie tak.
1: I już słyszę te tłumaczenia obsługi, która mówi, no tak, no, co prawda mamy tylko trzy, ale my już prawie mieliśmy cztery, bo tam spełniamy wszystkie kryteria. Proszę nie zwracać na to uwagi.
21: To też, ale też właśnie tutaj był ten mankament taki, że w umowie było wprost wpisane, że może być obiekt trzygwiazdkowy lub czterogwiazdkowy, więc tak czytamy tą umowę przed wyjazdem, tak? Tą ofertę w pełni. Nie, tutaj nie możemy się tylko oprzeć na pięknych zdjęciach na stronie internetowej.
1: I to, co jest zapisane w umowie, to jest tym punktem odniesienia.
21: Jeśli ktoś ustnie
1: nawet nam opowiadał o nieco innej ofercie niż ta w umowie, to ma znaczenie to, gdzie się podpisaliśmy, tak?
21: Najważniejsze oczywiście jest to, gdzie właśnie się podpisaliśmy. Trudno jest niestety później dowodzić tego, tak? Nie ma tego, jest to słowo przeciwko słowu i tutaj jest trudno tego dochodzić. Musielibyśmy, nie wiem, nagrywać te wszystkie kontakty z tym na przykład agentem, tak?
1: Czy do nieprawidłowości dochodzi częściej, na przykład w środku sezonu, czy nie ma to znaczenia?
21: Myślę, że tutaj nie ma to znaczenia, chociaż faktycznie, jeżeli jest natężenie jakieś większe, ale w tym momencie latamy wszędzie. I trudno jest określić, co jest tutaj natężeniem sezonu, tak? W Azji jest to, są to inne miesiące, Europa to są inne miesiące, więc ten sezon turystyczny obecnie w dzisiejszych czasach, myślę, że panuje cały rok.
1: Wspomniała pani o tych podmiotach, które są fałszywymi biurami podróży. Czy na rynku jest taka zastępowalność tych podmiotów, że trudno się w tym odnaleźć, czy może sprawa jest prosta i należy polegać na tych sprawdzonych?
21: tutaj polegamy na tych właśnie, którzy są zarejestrowani, którzy wiemy, że będą w razie czego musieli nas wesprzeć, będą ewentualnie podnosić
1: czyli
21: odpowiedzialność.
1: Czyli firma, która istnieje, nie wiem, od niedawna, nie ufać jej?
21: Nie, zależy, czy jest zarejestrowana w prawidłowy sposób, czy właśnie jest na tej liście udostępnionej na stronie turystyka.gov.pl, tak, czyli stronie rządowej, więc wiemy, że tutaj jest ten podmiot, który faktycznie działa legalnie, zgodnie z literą prawa, tak? Więc jak najbardziej to nam zapewnia już pewną dozę bezpieczeństwa. Jeżeli jest ta szara strefa, która niestety jest coraz większa i nie jesteśmy w stanie określić skali tego problemu nawet, no to tutaj faktycznie to jest bardzo duże ryzyko i najczęściej kończy się tym, że faktycznie płacimy te pieniądze, a nie mamy urlopu i nigdzie nie lecimy.
1: Czy wyjazdy krajowe, a wyjazdy zagraniczne, czy w którymś przypadku jest bezpieczniej?
21: Nie, mamy tak skonstruowane w tym momencie i prawo i tutaj nasze możliwości dochodzenia naszych roszczeń i odszkodowań. Jest ono bardzo duże. W kraju funkcjonują takie instytucje jak miejski czy powiatowy rzecznik praw konsumenta, ale też na przykład mamy oddział europejskiego prawa konsumenta. Jeżeli coś się dzieje, to też możemy się do nich zgłosić, tak? Więc są różne instytucje i państwowe, i międzypaństwowe, tak, głównie oczywiście jeśli chodzi o Unię Europejską, które wspierają tych konsumentów w dochodzeniu roszczeń, nawet od tych podmiotów, które nie są zarejestrowane w Polsce, tak?
1: Mhm. A zatem mamy swoje prawa.
21: Mamy.
1: Tylko żeby jeszcze osoby korzystające z wyjazdów miały świadomość, jakie są te prawa i właśnie temu służyło nasze spotkanie, abyśmy wiedzieli, kiedy ta czerwona lampka powinna się zaświecić. Dziękuję.
21: Dziękuję. Jeśli mogłabym tak na koniec, to właśnie trwa wakacyjna seria na kanale legalnych reporterów na YouTube. Jeżeli by chcieli państwo oczywiście poszerzyć swoją wiedzę, jest to 4-odcinkowa seria, więc zapraszam.
1: Justyna Włodarczyk, adwokatka, była z nami w pierwszym programie Tok FM. Dziękuję bardzo.
21: Dziękuję serdecznie.
1: Po informacjach będziemy pytali o to, jak poszło polskim tenisistkom. I tutaj raczej z Przemysławem Pozowskim będziemy mieli dobre informacje dla państwa. To już za kilka minut.
0: Autopromocja.
2: Czy wiedzieliście, że Bałtyk ma własne rafy? Nie są może kolorowe jak te koralowe na Karaibach. Nie budują ich koralowce, ale głazy pozostawione przez lodowiec. To właśnie one tworzą podwodne oazy, w których mieszkają dziesiątki gatunków zwierząt i roślin. Nasze polskie morze skrywa znacznie więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać. O niezwykłej historii Bałtyku, o jego mieszkańcach i sekretach opowiem w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Zapraszam, Adam Mirek.
0: Tylko w Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
23: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
24: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
25: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić na tą podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Reklama.
27: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
26: Marian,
27: mega,
26: co ty robisz?
27: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
28: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
26: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. 21 lżej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce. Większość pasażerów lotu ich rodziny zabrały z lotniska do domów. Po 5 poszkodowanych przyjechały karetki. W węgierskich szpitalach nadal jest 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze. Burze i ulewy dały się we znaki na południu Polski. Na Śląsku nawałnice uszkodziły 19 dachów. Lokalny potok wylał w gminie Głuchołazy. Bodzanów został podtopiony po potężnej ulewie. Woda zalała drogi i wdarła się do piwnic. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. 2 osoby zginęły w wyniku ataku rosyjskich dronów na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Władze Odessy poinformowały o co najmniej 9 osobach rannych w wyniku rosyjskich ataków. Co najmniej 7 osób zostało rannych w pożarze lasów w położonej na zachodnich przedmieściach Porto gminie Valongo na północnym zachodzie Portugalii. Wśród poszkodowanych jest 5 strażaków. Obecnie największe pożary trawią lasy i nieużytki rolne w dystryktach Porto, Viana de Castelo oraz Vila Real. W tym ostatnim przed północą nakazano w kilku wsiach przygotowanie ludzi do ewakuacji z powodu zbliżającego się ognia. Teraz w TOK FM czas na sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Broniąca tytułu Polka wygrała z Greczynką Marią Sakkari 4-6, 6-1, 6-1 i wiadomo, że ćwierćfinał zagra z francuską Dion Paris. Maja Chwalińska w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati przegrała z kolei z rosyjską tenisistką Dianą Schneider 2-6, 6-7. Schneider zrewanżowała się Chwalińskiej za porażkę w półfinale Roland Garros. Na tym etapie turnieju odpadła też Magdalena Fręch, to po porażce 4-6, 6-7 z Jeleną Rybakiną. Lekko atletyczne Mistrzostwa Europy za nami, przed nami diamentowa liga. Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, ale żadnego złota. Jest jednak progres względem Mistrzostw Europy w Rzymie, mówi w TOK FM nasz 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
4: Nasi wracają do gry, a bardziej nasze jeszcze jak nasi, bo tutaj kobiety zdominowały te rywalizacje. Nie mamy w swoich zasobach takiej Emmy Hunt jak Brytyjczycy, która zdobyła 4 złote medale, ale zawodniczka takiej klasy jak Pia Skrzyszowska czy Ewa Swoboda. One mają swoją markę, Natalia Bukowiecka oczywiście, już ustaloną. I to są zawodniczki, na które się oczekuje.
3: A kolejne ważne starty dla naszych czołowych lekkoatletów to zaplanowane w piątek i w niedzielę mityngi Diamentowej Ligi w Lozannie i na Stadionie Śląskim. Ten drugi to zarazem memoriał Kamili Skolimowskiej. Płotkarka Pia Skrzyszowska znalazła się w składzie Komisji Zawodniczej European Athletics, poinformował Polski Związek Lekkiej Atletyki. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. Skrzyszowska z lekkoatletycznych Mistrzostw Europy przywiozła 2 medale. Srebrny indywidualnie na 100 metrów przez płotki i brązowy w sztafecie 4x100 metrów. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Vingegaard nie wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju wygrał Giro d'Italia, postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka. 29-letni Vingegaard nie wystąpi więc we wrześniowych Mistrzostwach Świata w Montrealu. Wsparcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
14: Dziś pochmurno z przelotnym deszczem, ale będą także niewielkie przejaśnienia, głównie na wschodzie. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu do 21 na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 24 minuty po 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM jest z nami. Witaj, Przemku.
8: Dzień dobry, witam.
1: Jeszcze przed chwilą przekazywałeś informację, teraz już jesteś tutaj ze mną w naszym głównym, pięknym studiu. I na wstępie
8: możemy zdradzić kulisy. I zajmuje to jakieś 37 sekund, żeby z jednego miejsca do drugiego przejść, czyli idealnie się mieścimy w pogodzie, jingle.
1: Tak, tak, tak.
8: Już też wyregulowałem.
1: Bez zadyszki tutaj do przyłożyłeś do mnie, no właśnie. Iga Świątek ma na swoim koncie już awans do 1/8 finału, w 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Jakbyś podsumował spotkanie z Greczynką Marią Sakkari?
8: To było jedyne spotkanie, którego nie przerwał deszcz z tych trzech, które grały reprezentantki Polski od wczoraj, od godziny 17 z małym hakiem do tak naprawdę no, późnej nocy. Bo ja sobie ostatnie spotkanie Maji Chwalińskiej dzieliłem na oglądanie do stanu 4-1, 40-15 dla Maji Chwalińskiej w secie numer 2 i kończyłem dzisiaj przy śniadaniu, tutaj jeszcze przed przyjściem do radia. Natomiast jeżeli chodzi o Igę Świątek, o którą pytasz, no to to spotkanie o dwóch twarzach. Generalnie 10. mecz tych dwóch tenisistek i 6. zwycięstwo Igi Świątek. Mecz, który trwał niecałe 2 godziny, godzinę 58. Natomiast pierwszy set Greczynka, kiedyś numer 3 na światowej liście, kiedyś pokonała Igę Świątek w turnieju WTA Finals, ale to dawno temu, 5 lat temu tak naprawdę. Pierwszego seta zagrała bardzo dobrze, rozstawiona z numerem 29 teraz, no czyli widać, że ten jej ranking na przestrzeni lat spadł. Więc Sakari grała bardzo dobrze pierwszego seta, świetnie serwowała, tylko 6 piłek przy własnym podaniu przegrała i raz udało jej się Iga Świątek przełamać, co skutkowało wynikiem 6-4. Ale potem mieliśmy tą drugą twarz tego meczu, drugą twarz Igi Świątek, drugą twarz również Marii Sakkari, bo Świątek zaczęła drugiego seta od 3-0, przegrała jednego gama, wygrała 6-1 i w takim samym stosunku się skończył set numer 3, także było 6-1. Patrząc na takie statystyki czysto tenisowe, tych błędów niewymuszonych Iga Świątek popełniła w pierwszym secie 17, a w pozostałych dwóch tylko 20, więc to też pokazuje, że zaczęła grać stabilniej, ale też oczywiście no, poziom gry obniżyła Sakkari. Więc mamy Igę Świątek w rundzie już kolejnej.
1: Igę Świątek w formie w końcu.
8: Tak, tak, jest w formie, natomiast no, ma tutaj duże wyzwanie, bo ona w Cincinnati broni tytułu, więc jakby no, każde odpadnięcie rundę wcześniej, to jest więcej punktów straconych ewentualnie. No musi wygrać, żeby tych punktów w rankingu WTA nie straciła. Oczywiście też punktuje w tym rankingu, który jeszcze umożliwia ewentualnie zagranie w turnieju WTA Finals na koniec sezonu. Natomiast oczywiście najważniejszym turniejem dla wszystkich tenisistek grających nawet w Cincinnati, nawet w tym turnieju wysokiej rangi, bo to jest tysięcznik i tak jest najważniejsze US Open, które się zacznie pod koniec sierpnia. A jeszcze tylko wracając, z kim Iga Świątek zagra teraz o ćwierćfinał, zagra z francuską Dion Paris. Grała z nią podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i wygrała bez żadnych problemów. Paris z kolei pokonała inną francuskę, taką sensację ubiegłorocznego Rolanda Garrosa. Tutaj była są w trzech setach i myślę, że tyle Idze Świątek, bo jeszcze jednak dwie tenisistki grały w nocy nasze.
1: Mm-hmm. No właśnie, Maja Chwalińska, tutaj już się kończą dobre informacje dla kibiców. Maja Chwalińska ma za sobą pojedynek z Rosjanką Dianą Schneider. Jaki wynik?
8: 6-2, 7-6 dla Schneider, czyli udany rewanż Rosjanki z kolei za wygrany przez Maję Chwalińską w tym roku półfinał Roland Garros, gdzie ona była tą wielką sensacją turnieju. Mecz przerywany przez deszcz, mecz, w którym w pierwszym secie Schneider wygrała pewnie, a w drugim secie było, to mówiłem, już 4-1, 40-15 dla Chwalińskiej. Już się wydawało, że ten set będzie dla niej, ale znowu mecz przerwany przez deszcz, powrót. Schneider wyszła na prowadzenie, potem tiebreak rozstrzygał w drugim secie, w sumie 2 godziny 8 minut czystej gry, ale od wyjścia na kort, zresztą też przerwanego podczas rozgrzewki, do ostatniej piłki to w sumie 4 godziny i podobnie było, bo pewnie powoli musimy zmierzać do kropki i podobnie było też ten mecz przerywany przez deszcz Jelena Rybakina kontra Magdalena Frenchno. Rybakina to jest druga zawodniczka świata, była zdecydowaną faworytką, ale ostatnio dużo, naprawdę dużo grała w turnieju w Toronto, w którym dotarła do finału przecież wiele trzy setówek, więc trochę była Rybakina zmęczona. French ostatnio gra naprawdę całkiem fajnie, dobrze serwuje, po 5 asu zachowała Rybakina, która słynie ze świetnego serwisu, i French, która no, to nie była jej jakaś nigdy super mocna strona, też serwowała sporo asów, sporo, czyli 5 w tym przypadku, w jej przypadku. I mecz, który skończył się wynikiem 6-4, 7-6, był ciekawy też ten drugi set, bo tam Frenk przełamała Rybakinę na 5-4, ale nie wykorzystała własnego podania. Ostatecznie tiebreak, bronione piłki meczowe, natomiast w tym tiebreaku już jednak do dwóch Rybakina, więc czwarty mecz, czwarta porażka Polki z Kazaszką urodzoną w Moskwie. Została nam w turnieju w Cincinnati, tylko Iga Świątek.
1: Jeszcze mamy półtorej minuty i skoro mówimy o tym meczu ostatecznie przegranym dla Magdaleny Fręch, to trzeba tutaj przyznać, zauważyć, że początek był dobry, później już zaczęło się, jak sądzisz?
8: No nie, no tak jak mówiłem, ten mecz miał takie momenty, gdzie wydawało się, że Magdalena Fręch może w końcu się postawić rybakinie, szczególnie myślę w tym drugim secie też, jak przełamujesz, czyli zdobywasz podanie Rybakiny, które jest serwisem bardzo mocnym, który jest jedną z takich jej jakby najważniejszych broni, tak? No to możesz liczyć, że serwując dobrze w danym meczu, teraz wracamy do podania serwisu Magdaleny Fręch, że uda ci się utrzymać własne podanie, wtedy no, mogło to pójść na 6-4, trzeci set, zmęczenie Rybakiny, o którym mówiłem. No ale to już są scenariusze, które się nie wydarzyły. Warto też może się zastanowić, bo ludzie tak się zastanawiają, jak tej Maji Chwalińskiej będzie iść po tym sukcesie, po tym finale w Roland Garros. Wiadomo, hard, czyli ta nawierzchnia taka niebieska, już tak powiem, powiedzmy dla laika, twarda, szybka, to nie jest nawierzchnia promująca zalety gry Maji Chwalińskiej, więc ona ma tutaj trochę pod górkę. Nie grała dużo zresztą na tym hardzie w tym sezonie jeszcze. Natomiast no, były takie momenty w meczu ze Schneider, gdzie potrafiła się jej postawić tak jak w Paryżu, aczkolwiek można tutaj też przytoczyć przykład Louis Boisson, grającej z dziką kartą, która przegrała z tą Diane Parry, która będzie grać z Igą Świątek. Boisson też była w półfinale Rolanda Garrosa, no czyli szczebelek niżej niż Maja.

0: własnej platformy handlowej. Czytelnicy zwracają od kilku tygodni uwagę, że podczas zakupów na Allegro, gdy je finalizują, serwis nie zawsze promuje najbardziej, najbliżej położone urządzenie do odbioru paczek, zwłaszcza gdy to jest paczkomat InPostu, a prędzej maszynę należącą do systemu usług logistycznych One Allegro, na przykład DPD czy DHL, także Orlen Paczka, albo maszyny własne serwisu. Takich wiadomości wpłynęło już do redakcji kilka i faktycznie zdarza się, że maszyny InPostu nie są polecane jako pierwsze, choć są najbliżej zamawiającego. InPost również przyznaje, że wciąż otrzymuje wiele takich zgłoszeń od klientów. Kwestia sposobu prezentowania metod dostaw na Allegro faktycznie jest przedmiotem sporu pomiędzy Allegro i InPostem. W 2025 roku skierowaliśmy sprawę do sądu arbitrażowego, przy czym obecne postępowanie zostało na czas negocjacji zawieszone, ale formalnie wciąż trwa, mówi Wojciech Kądziołka, rzecznik InPostu. Stawiamy klientów na pierwszym miejscu, dlatego mimo tych sporów zależy nam na tym, aby najszybciej osiągnąć porozumienie z Allegro. W czerwcu bieżącego roku podpisaliśmy list intencyjny, w którym obie firmy zadeklarowały wolę wypracowania nowej wieloletniej umowy obowiązującej do końca 2031 roku. To jest dzisiejsza rzecz pospolita. O nowych cenach paliw natomiast przeczytamy w Gazecie Wyborczej. Do końca miesiąca będzie taniej w związku z pakietem CPN, który znów obowiązuje. Ceny paliw niżej są aktualne od wczoraj. Pierwsze obwieszczenie ministra energii dotyczące cen weszło w życie, co dla wielu kierowców oznacza tańsze tankowanie, przynajmniej do zakończenia sezonu wakacyjnego. W ubiegłym tygodniu w związku z kryzysem na rynku ropy i paliw premier Donald Tusk ogłosił powrót pakietu CPN. Zgodnie z założeniami tego rozwiązania w piątek minister energii Miłosz Motyka zapowiedział ceny maksymalne paliw na stacjach w poniedziałek. Zgodnie z obwieszczeniem ministra cena benzyny 95 to jest nie więcej niż 6,41 za litr, benzyny 98 7,20, a oleju napędowego 7,37. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna o azjatyckich potęgach, które trzymają się węgla. Chiny i Indie odpowiadają za większość intensywnej rozbudowy górnictwa węglowego w skali globalnej. Jak wynika z nowych wyliczeń Global Energy Monitor od 2015 roku, to tam uruchomiono ponad 2/3 nowych kopalń. Obecnie zaś w przygotowaniu są projekty, które zwiększą światowe możliwości wydobycia surowca o około 1,8 mld ton. Skala inwestycji węglowych podejmowanych przez azjatyckie potęgi niweluje efekty realizowanych przez inne kraje programów odchodzenia od węgla. Według tej właśnie organizacji Global Energy Monitor projekty budzą wątpliwości z punktu widzenia uzasadnienia ekonomicznego, w tym z uwagi na hamujące w skali globalnej zapotrzebowanie na węgiel. Jednocześnie zapewniają jednak Pekinowi i New Delhi wysoki poziom niezależności i możliwość szybkiego podniesienia produkcji energii, choćby na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. Jeszcze ostatni tekst z dziennika Gazety Prawnej o tym, że mamy mniej lekarzy i pielęgniarek. W publicznej ochronie zdrowia jest ich o kilka tysięcy mniej niż jeszcze rok temu. Zdaniem ekspertów to jest skumulowany efekt zmian demograficznych, a także nowych przepisów. Na dodatek nie ma powodów, by sądzić, że ta sytuacja się poprawi. Według danych systemu e-zdrowie, czyli portalu i systemu informatycznego Polskiej Ochrony Zdrowia, w ramach umów NFZ-u pracuje obecnie 144 tysiące lekarzy. Pracują obecnie i 221 tysięcy pielęgniarek. Na koniec 2025 roku było to odpowiednio 146 tysięcy i 228. Co tutaj się stało, że te liczby się zmieniają? O tym dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej.
1: Autopromocja. Spóźniony pociąg? Przedłużone spotkanie? Korki? To nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aby je posłuchać. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka.

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs, jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości, 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to dwa kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Podkarpacie pogrążone w żałobie po tragedii na Węgrzech. W niedzielnym wypadku autokaru na autostradzie zginęło 12 osób wracających z Medziugory w Bośni i Hercegowinie. 5 ofiar pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia pod Rzeszowem.
12: No każdy jest w takim szoku, powiem panu. No strasznym szoku. Nikt nie dowierza, że coś takiego mogło się wydarzyć.
13: Telefony każdy po prostu dzwoni, czy to prawda, czy to jak dowiedzieli, no z radia. Tak człowieka nic się mu nie chce. Pan siedzi, taka zaduma, jakoś człowiek ma, że to życie jest takie jakieś kruche, że człowiek jedzie, a za chwilkę nie wiadomo, co się z nim stanie.
11: Usłyszał w siedliskach reporter TOK FM Marcin Starzec. Wczoraj wieczorem z Węgier do Rzeszowa przeleciało 21 osób poszkodowanych w wypadku. 5 z nich zostało przewiezionych do szpitala. Dziś ceny maksymalne paliw takie same jak wczoraj, ale jak przewiduje Grzegorz Maziak ze Petrol.pl, powrót rządowego pakietu CPN nie zatrzyma podwyżek.
14: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
11: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia. Dziś benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 41 groszy za litr, benzyna 98 7 zł 20 groszy, a olej napędowy 7 zł 37 groszy. Nasilająca się w Hiszpanii susza zmusza ponad 100 gmin do transportowania wody pitnej dla mieszkańców cysternami. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Salamanca na zachodzie Hiszpanii, gdzie woda dostarczana jest już w 64 gminach. Zdaniem ekspertów nasilającą się suszę w Hiszpanii pogłębia niski poziom opadów, postępujące po sobie fale upałów, a także rosnące zużycie wody wraz z rekordowym w ostatnich latach napływem turystów. Według hiszpańskiej agencji meteorologicznej niezwykle suchym miesiącem tego roku był lipiec, kiedy w całym kraju średni poziom opadów dla tego miesiąca wyniósł niespełna 26%. Około 1500 kierowców autobusów w Londynie ma dziś strajkować przeciwko konieczności pracy w upale. W wyniku protestu pracowników jednej z firm przewozowych trudności odczują podróżni na części tras w centralnym, wschodnim i południowym Londynie. My już od upałów się powoli odzwyczajamy. Od 17 stopni na Podlasiu do 21 na Dolnym Śląsku pokażą dzisiaj termometry. Dziś pochmurno, z przelotnym deszczem, ale będą też niewielkie przejaśnienia, głównie na wschodzie.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Za 17 minut siódma. To jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest teraz profesor Marek Góra z Katedry Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nasz gość jest twórcą systemu emerytalnego. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: ZUS wyliczył, że w przyszłości, bardziej mniej odległej, to zależy oczywiście od perspektywy naszych słuchaczy, w 2080 roku 24,5% przeciętnej emerytury. Tyle będzie wynosiło świadczenie w czasie, gdy rok przyszły to jest 54% średniego wynagrodzenia. To pokazuje tę dużą różnicę. Z czego ona wynika?
16: To czy ona wynika z ogólnej sytuacji ludnościowej, to znaczy to, że no po prostu ubywa nas, mniej płacimy, mniej będziemy mogli z tego systemu odbijać.
15: Ale mamy tutaj gości z zagranic, czy też wiele osób, mówię wiele, a warto by było tutaj się powołać na liczby. No, tutaj mówimy nawet o milionach po tym, jak wybuchła wojna w Ukrainie, jest tutaj spora grupa osób, które się dokładają do tego systemu. Czy ja dobrze tutaj wskazuję właśnie na to?
16: Tak, oczywiście. I to jest dobra sytuacja, no bo jak więcej osób pracuje, to generalnie gospodarka lepiej funkcjonuje i społeczeństwo też się lepiej ma. Ale to nie są takie liczby, które byłyby w stanie tę sytuację istotnie zmienić, a tylko trochę poprawiają. No to nie odwróci trendów demograficznych.
15: Te 50%, o których mówimy w przyszłym roku, 54%, czy to jest taka wysokość emerytury jeszcze zadowalająca, jeśli w ogóle można się pokusić o taką ocenę?
16: Znaczy nie, to za kogo zadowala jest trudne do określenia.
15: No właśnie.
16: Pamiętajmy, że tej najważniejszą rzeczą jest to, że ten system nic nikomu nie daje. Z systemu odbieramy swoje pieniądze, które zaoszczędziliśmy. W związku z tym trzeba o tym myśleć w kontekście takim. No po prostu uczestniczymy w systemie, wpłacamy środki, a potem te środki odbieramy, a jest ich tyle, ile jest. To znaczy tyle, ile wpłaciliśmy. No i oczywiście ważniejsza jeszcze rola jest tego, jak one zostały po drodze pomnożone, dlatego że pamiętajmy, że te środki są pomnażane, pomimo tego, że nie idą przez rynki finansowe, a są pomnażane w ten sposób, że gospodarka się rozwija, czyli po prostu jest dostęp powszechny, który dotyczy wszystkich, a jak wszystkich, to całej gospodarki i to się domyka niezależnie od tego, jak byśmy ten system zbudowali, to i tak zawsze na koniec wyjdzie to samo.
15: Mówi pan, że odbieramy w postaci emerytury to, co wcześniej odłożyliśmy, a jednak składki innych mają na nas wpływ, o czym było na wstępie. Z czego ta niespójność wynika i czy tutaj można mówić o takiej... To brzmi niespójnie, prawda?
16: Tak, to brzmi niespójnie, natomiast to jest związane z tym, że ważny jest ogólny fundusz płac, który jest oskładkowany i to w jaki sposób on się zwiększa. Jeżeli nie zwiększa się tak, jakbyśmy tego oczekiwali, no to po prostu siłą rzeczy jest to... To wpływa na tempo pomnażania tych środków, czyli zwiększania tej wartości. To jest taka rzecz trochę nieintuicyjna, polegająca na tym, że po kilkudziesięciu latach większą rolę dla wysokości naszych oszczędności emerytalnych ma nie suma zapłaconych składek, a to jak te składki przybierały na wartości przez te kilkadziesięcioleci. Więc to jest główna sprawa.
15: Fundusz płac. Proszę wyjaśnić, jak on funkcjonuje i skąd się biorą pieniądze w tym funduszu?
16: To po prostu jest suma płaconych przez nas, to jest suma środków, które podlegają oskładkowaniu, czyli na koniec ważne jest, ile tych składek wpływa. To jest kwestia wyliczenia i ono jest po prostu takie całkiem tam automatyczne i tego nikt nie zmieni. I to, jaki jest system, nie ma tutaj żadnego znaczenia, bo każdy system wypłaci tyle samo. No bo jeżeli wpłacamy tyle samo i potem dzielimy między nas. No to się może, czy tego musi być tyle samo, niezależnie od tego, jak będziemy tym wszystkim próbowali obracać. To, co jest zaletą tego obecnego systemu, jest to, że to po prostu widzimy. Prawda? Gdybyśmy mieli system taki, jaki był poprzednio, to zupełnie nie bylibyśmy świadomi tego, jak ta sytuacja się rozwija i co z tego wyniknie. Tutaj mamy sytuację, która jest podana wprost na stole. Każdy może to zobaczyć sam. Ma to ogromne znaczenie, dlatego że na koniec to jest kwestia tego, że decydujące znaczenie dla naszych przyszłych wypłat będzie miało to, w jakim wieku zaczniemy z nich korzystać. I te projekcje, które, bo to nie są prognozy, tylko projekcje, które pan przytoczył, to co ZUS policzył i zapoliczyło także wielu innych ludzi, wychodzi mniej więcej tak samo, są oparte na pewnym założeniu, które jest, no jakby to powiedzieć, strasznie... Nie chcę powiedzieć niepoprawne, bo to nie jest to słowo, ale ono jest, ono nie odzwierciedla sytuacji, która nadchodzi. Rzecz polega na tym, że mamy w tej chwili w Polsce absurdalnie niski wiek emerytalny. Absurdalnie niski w porównaniu zarówno z resztą Europy, jak i w ogóle z zdrowym rozsądkiem. Z wielu powodów, i tutaj się nie będę nad tym rozwodził, no bo nie o to chodzi, co na ten temat uważamy. Ważniejsze jest coś innego. Za te kilka dziesięcioleci, dla których liczony jest ten poziom wypłat emerytalnych, za te kilka dziesięcioleci wiek emerytalny na pewno będzie wyższy i to dużo wyższy. I oczywiście, jeżeli ktoś, prawda, chciałby twierdzić, że on się zwiększy za rok, za dwa czy za pięć, to pewnie byłby trochę no, przesadnie optymistyczny. Natomiast ten, kto zakłada, że za lat 20 czy 25 będziemy na emeryturę przychodzić w obecnym wieku emerytalnym, no jest po prostu naiwny. Tak po prostu nie będzie. Nie dlatego,
15: no z kilku powodów chcę. Pewnie, wie pan, bo wydłuża, znaczy żyjemy dłużej tak. I to jest niezaprzeczalne, niezależnie od chorób cywilizacyjnych, od problemów, z którymi się zmagamy, to koniec końców żyjemy i żyć dłużej będziemy, prawda?
16: Tak jest, no i na dłuższy czas musimy rozłożyć środki nasze zaoszczędzone w systemie emerytalnym.
15: Czy chce pan powiedzieć, panie profesorze, że to obniżenie wieku emerytalnego przez rząd Zjednoczonej Prawicy nam się odbije czkawką i będzie jeszcze, będziemy mieli jeszcze większe wyzwanie, niż byśmy mieli, gdyby nie to?
16: Znaczy, to było bardzo, mówiąc delikatnie, nierozsądne, to zostało zrobione. I to było przedłożenie, prawda, bieżącego interesu politycznego nad dobro publiczne. Stało się, teraz jest problem, bo wszyscy się boją tego dotknąć, ale pamiętajmy, że to, co dotyczy dzisiejszej polityki, te dzisiejsze dyskusje, jak większość z osób, które słuchają w tej chwili tej audycji, będzie w przyszłości miało tych lat 50, 60. My nawet nie będziemy pamiętać tych dyskusji. Po prostu będziemy pracować dłużej i to jest jedna z takich rzeczy, co do których można być absolutnie pewnym.
15: No dobrze.
16: Dlatego te obliczenia, przepraszam, do końca, te obliczenia, które są tutaj podawane, one wprowadzają trochę w błąd, dlatego że należałoby je policzyć dla kończenia aktywności zawodowej, czyli rozpoczynania pobierania emerytur na poziomie 70 lat.
15: Panie profesorze, to może nie ma się czym przejmować. Może w takim razie mimo takiego, a nie innego wieku emerytalnego, miejmy z tyłu głowy to, że wiek emerytalny wiekiem emerytalnym i tak będziemy sobie dłużej pracować i problem z głowy.
16: Znaczy może takie łatwe stwierdzenie, problem z głowy byłoby niewłaściwe.
15: Ale wie pan, o co chodzi? Może niepotrzebnie się obawiamy tego, skoro życie nas w cudzysłowie zmusi do pracowania dłużej.
16: Zdecydowanie tak, natomiast to nie znaczy, że problem mamy z głowy. Dlatego, że to, że nas będzie zmuszać do pracowania dłużej, no nie znaczy, że to jest takie łatwe. I to, co jest wyzwaniem, które powinno być wzięte pod uwagę i realizowane, w którym powinniśmy się mierzyć, to jest ułatwienie ludziom tego, żeby byli w stanie dłużej pracować. A to dotyczy po pierwsze dostosowywania kompetencji do zmieniających się potrzeb rynku pracy. To dotyczy także stanu zdrowia ludzi, na który też w dużej mierze jednak mamy jakiś wpływ, przede wszystkim styl życia naszego. Ale może jeszcze przed tym wszystkim najważniejsze jest powiedzenie ludziom, i tego właśnie nie mówimy, że będą pracować dłużej. I to wcale nie jest ani złe, ani dobre. Jest to po prostu naturalna sytuacja. Tak będzie nie dlatego, że ja tak chcę, bo oczywiście tak wcale nie chcę, ale od tego nie ma, od tego nic nie zależy. Co więcej, to wcale nie zależy od dzisiejszych polityków i tego, co mówią. No bo ich władza to jest dzisiaj, może takie nieodległe jutro, natomiast na pewno nie jest to władza sięgająca do 20 lat w przyszłość. To jak będzie wtedy, naprawdę nie zależy od tych dzisiejszych dyskusji i straszenia ludzi. I to, co jest największą, jak gdyby, no, największym problemem politycznym w tej chwili, to nie jest to, że wiek emerytalny nie jest podnoszony, tylko to, że ludzi się wprowadza w stan taki, jak gdyby on miał nigdy nie być podniesiony. A to obniża naszą czujność. My powinniśmy po prostu po pierwsze uświadomić sobie, że będziemy pracować dłużej. Niezależnie od tego, co na temat myślimy, czy ktoś inny myśli. A do tego trzeba się przygotować. I żeby się przygotować, to można zrobić wiele rzeczy, ale z wyprzedzeniem. Bo jak ktoś będzie miał już lat dużo i będzie w wieku tak zwanym przedemerytalnym, to jest zbyt późno, żeby cokolwiek robić. To coś trzeba zrobić na wiele dziesięcioleci wcześniej.
15: Mhm. Jak ja mogę sprawdzić, ile może wynosić moja emerytura?
16: A to jest bardzo proste. Po prostu wiemy, można wejść na stronę, odpowiednią stronę ZUS-u. Ona może nie jest bardzo przyjazna w użytkowaniu, ale tam wszystkie informacje są jednak. Więc jeśli ktoś chce, to się tego wszystkiego dowie. Ile ma w tej chwili swoich środków na koncie? Trzeba dokonać pewnej projekcji dotyczącej tego, w jaki sposób będziemy dalej funkcjonować na rynku pracy. To znaczy, ile będziemy składek płacić. I tutaj uciekanie od składek, co na przykład związane jest z przechodzeniem na samozatrudnienie, takim fikcyjnym przechodzeniem, to jest działanie na własną szkodę. Mhm. Więc lepiej tego nie robić, więc wpłacamy dalsze składki. I trzeba pamiętać, że te środki w każdym kolejnym okresie są pomnażone i ma to ogromne znaczenie. Jeżeli ktoś umie to policzyć, to nie jest takie bardzo trudne, aczkolwiek są to zależności takie nieliniowe, w związku z tym trochę nieintuicyjne także, ale można to policzyć. Są też różnego rodzaju kalkulatory, które pomagają. Dalej trzeba wziąć pod uwagę wiek, w którym na emeryturę przejdziemy i sobie patrzymy, ile wtedy będziemy mieli środków na naszym koncie i ile lat do przeżycia, czyli ile miesięcy. Mhm. Bo liczymy to w miesiącach dalej. Te wypłaty odnosimy do miesięcznych wypłat. Dzielimy jedno przez drugie, no i wychodzi nam wysokość tej emerytury. Jest to dosyć prosty schemat obliczeniowy, który każdy może zrobić sam, ale także może skorzystać z podpowiedzi. Rzecz w tym, że większość tych podpowiedzi jest skoncentrowana na tym, żeby ludzi nastraszyć. A tu trzeba raczej ludzi przygotować, bo to, co będzie, to będzie, ale jakie to by nie było, to nie mamy na to wielkiego wpływu, natomiast mamy wpływ na to, jak się do tego przygotujemy.
15: Nie strasząc zatem, co ja mogę zrobić, żeby moja emerytura była jak największa?
16: No, po pierwsze, nie uciekać od składek i dbać o to, żeby to konto się powiększało poprzez.
15: I są też nowe narzędzia, prawda? Pracodawca może odprowadzać w ramach już zapomniałem teraz, jak się nazywa to nowe narzędzie.
16: No bo to jest taki dodateczek mały, który...
15: Pracownicze plany kapitałowe na przykład.
16: Tak jest. Z tego może warto nawet korzystać, ale to nie jest coś, co zmieni sytuację. Tutaj najważniejsze jest to, żeby się przygotować do dłuższej aktywności ekonomicznej. I ten, kto to zrobi, po prostu będzie wygrany w przyszłości. Ten, kto tego nie zrobi, no będzie miał problemy. No bo tu trzeba dbać o swoją zatrudnialność. To, żeby ktoś chciał tego, co my umiemy zrobić, wytworzyć i żebyśmy my sami byli w stanie pracować. I to nie o to chodzi, że ja chcę zagonić, bo ja w ogóle nic nie chcę w tym zakresie, tylko mówię, do czego się trzeba przygotować. Jeżeli będziemy dłużej pracować, nie będzie problemu z wysokością emerytury. Te wszystkie projekty, gdyby policzyć dla wieku 70 lat, będą wyglądały dużo dużo lepiej. To oczywiście nie odbył ci trendów demograficznych, ale najsilniejszym czynnikiem zwiększającym wysokość przyszłych emerytur jest moment, czyli wiek, w którym zaczniemy korzystać z tych oszczędności.
15: Bardzo dziękuję. Profesor Marek Góra z Katedry Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był z nami w pierwszym programie.
16: Dziękuję.
15: Do usłyszenia.
16: Do usłyszenia.
15: Za dwie minuty siódma i informacje o siódmej, a po informacjach Jacek Rzekowski Państwa zaprosi na poranek TOK FM. Jacek już teraz jest tutaj ze mną w studiu. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, dzień dobry. Ma być dobry.
15: O czym u Ciebie dzisiaj w programie?
17: Wiesz, o 8 zaczyna się Komitet Bezpieczeństwa, więc my o 7.20 już zaczniemy z panią minister Magdaleną Sołkowiak-Czarnecką, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i odpowiedzialną za wzmocnienie odporności państwa. Dowiemy się może nareszcie, czy będą te rakiety dla Ukrainy, czy nie, ale oczywiście nie tylko na ten temat. Po 7.40 Dariusz Sanderski, wiceminister cyfryzacji, Nowa Lewica. Porozmawiamy między innymi o tym, co dalej po MyDoctor, po tym gigantycznym wycieku. Dziś jest news niesamowity w Gazecie Polskiej codziennie. News pokazujący, że już 2,5 roku temu był taki sam wyciek, przeszło 18 milionów danych. Dane przeszło 18 milionów osób. Co z tamtego wycieku, który nie był komunikowany, nikt z nas o tym do tej pory nie wiedział, wynika. Ale też oczywiście nie tylko o tym, także CPN i tak dalej. A po 8 mecenas Jacek Trela, senator Unii Centrum, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
15: Jacek Rzakowski już z Państwem zostaje, a my dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Liwia Prądzyńska, Jakub Żebrowski, także Wojciech Muzal i Karolina Kłaczyńska. W pas się Państwu kłaniamy.
18: Reklama.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
19: Mm-hmm.
20: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Burze i ulewy dały się we znaki w Małopolsce, na Śląsku i na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zostały ranne. Przed węgierskim sądem ma dziś stanąć kierowca autokaru z polskimi pielgrzymami, który rozbił się na Węgrzech. Donald Trump nie przebiera w słowach, krytykuje Koreę Południową i grozi zbombardowaniem Omanu. Wtorek, 18 sierpnia, minęła siódma. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Gwałtowne burze, ulewy, grad i wichury przeszły w nocy nad Polską. W związku z trudną pogodą strażacy interweniowali ponad 1100 razy. Są informacje o dwóch poszkodowanych osobach. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
24: Najwięcej zgłoszeń pochodziło z województwa śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
25: W większości interwencje to dotyczyły przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o dwóch osobach poszkodowanych wskutek burz w województwie małopolskim.
24: W wielu miejscach ulewy doprowadziły do poważnych podtopień. Na przykład w opolskich Głuchołazach, gdzie ulewa zamieniła ulice w rwące potoki. Zaledwie 2 lata po poważnej powodzi. Na Górnym Śląsku prawdziwym problemem było gradobicie. Opady lodowych kul były na tyle intensywne, że miejscami region wyglądał jak po przejściu śnieżycy. Są też doniesienia o uszkodzonych samochodach i dachach. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
23: Przed węgierskim sądem ma dziś stanąć kierowca autokaru z polskimi pielgrzymami, który rozbił się na Węgrzech. Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii było zaśnięcie mężczyzny podczas jazdy. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi oprócz prokuratury węgierskiej także prokuratura w Krośnie. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Pierwsza grupa Polaków rannych w wyniku wypadku wylądowała wczoraj wieczorem na lotnisku w Podrzeszowskiej Jasionce. To 21 osób, których stan zdrowia pozwolił na podróż. Więcej Marcin Starzec.
0: Prosto do szpitala z samolotu trafiło 5 osób. Reszta została odebrana przez swoich najbliższych i pojechała do domu. To pierwszy taki transport, ale wkrótce będą kolejne, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: Na terenie 4 jeszcze szpitali pozostało 18 osób. 5 osób zostało wypisanych i rodziny przywiozły do Polski samodzielnie. Jak tylko stan zdrowia będzie pozwalał na to, wszystkie osoby po kolei będą przewożone do Polski.
0: Polskie służby są w kontakcie z węgierskimi lekarzami, bo to właśnie oni zdecydują, kiedy reszta pacjentów rannych w wyniku wypadku będzie mogła wrócić na Podkarpacie. Ze Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
23: Do tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie doszło w niedzielną noc. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, w tym 2 kierowców. Nie żyje 12 osób. Wśród ofiar jest 5 mieszkańców siedlisk w gminie Lubenia koło Rzeszowa.
2: Smutne. No,
3: taką wiadomość usłyszeć.
2: A myśmy mieli jechać do Medjugorje.
3: Mieliśmy właśnie jechać do Medjugorje.
4: Tragedia, mówię, dla całego społeczeństwa, mówię, dla całej wsi. Sąsiadka zginęła.
3: Współczucie ko rodzinom, którzy zostali i tyle. Więcej nic, pomodlić się, żeby jakoś to wszystko się ułożyło i tyle.
23: Mieszkańców siedlisk wysłuchał reporter TOK FM Marcin Starzec. Wydawał się być nieśmiertelny. Tak o zmarłym Janie Fryczu mówił w TOK FM Jan Englert, aktor, reżyser i były dyrektor Teatru Narodowego.
18: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem. Aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował. Aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
23: Jan Frycz, związany przez lata ze scenami w Krakowie i Teatrem Narodowym w Warszawie, znany z ról w wielu filmach, 6-krotny laureat Orłów, zmarł w wieku 72 lat. Kończy się 60-dniowe memorandum, które miało doprowadzić do trwałego pokoju między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. 14-punktowy dokument nie był jednak przestrzegany przez żadną ze stron. Donald Trump w związku z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie nie gryzie się w język wobec sojuszników, skrytykował już Koreę Południową i zagroził zbombardowaniem Omanu. A temat stał się powodem do kłótni z jedną z dziennikarek. Więcej o tym Błażej Kulesza.
26: Cicho bądź, czy przedstawiasz fake news? Takimi słowami do dziennikarki CNN-u zwracał się Donald Trump, gdy ta próbowała go zapytać o Koreę Południową. Prezydent Stanów Zjednoczonych ograniczył wspólne manewry wojskowe z sojusznikiem, ponieważ władze w Seulu nie chciały mu pomóc w wojnie z Iranem. Nie możemy jeździć i chronić wszystkich tych krajów, zwłaszcza gdy nie są one gotowe nam pomóc. W dniu, gdy wygasa 60-dniowe memorandum, prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził, że zbombarduje Oman, jeżeli ten wejdzie w drogę Waszyngtonowi w konflikcie z Iranem. Błażej Kulesza, TOK FM.
23: Dziś benzyna 95 będzie kosztowała maksymalnie 6,41 zł za litr, benzyna 98 7,20 zł, a olej napędowy 7,37 zł, czyli ceny będą takie same jak wczoraj. Rząd wrócił do programu CPN i steruje cenami paliw, w efekcie kierowcy płacą mniej. Ale to oznacza, że po paliwo będą do nas przyjeżdżali także klienci z zagranicy, mówił w TOK FM analityk XTB Michał Stajniak.
27: Trzeba pamiętać, że różnice cenowe pomiędzy innymi krajami i naszym jest dosyć duża, więc to może spowodować, że jednak ta turystyka paliwowa będzie w nieco zwiększonym stopniu, ale no, dystrybutorzy paliw są na to gotowi.
23: Program CPN, czyli ceny paliw niżej, będzie obowiązywać do końca sierpnia. Teraz jeszcze prognoza pogody. Dziś przewaga chmur z rozpogodzeniami, ale te pojawią się pod wieczór. W niemal całym kraju w ciągu dnia pojawiać się będą przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również burze. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni. Chłodniej miejscami na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich około 16.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Witam, Jacek Żakowski, to jest wtorkowy, uwaga, uwaga, wtorkowy poranek w TOK FM. Teraz dokładnie 6 minut po 7, będę z Państwem prawie do 9, tak jakby to był w piątek, a to w piątek mnie nie będzie, więc będziecie mogli trochę ode mnie odpocząć. Będziemy oczywiście mieli gości, jak w każdym poranku, już po 7.20 Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Porozmawiamy o Komitecie Bezpieczeństwa, który się za chwilę rozpocznie, ale także o polskich rakietach dla Ukrainy. Czy wreszcie zapadnie decyzja? To naprawdę jak na prostą decyzję trwa niepokojąco długo. Wiadomo cena polityczna, jak rząd dał Ukrainie rakiety, to będzie brutalnie krytykowany przez opozycję. Jak nie da, to ruskie rakiety będą częściej dolatywały do nas. Taki jest prosty wybór. Bezpieczeństwo polityczne czy bezpieczeństwo militarne? Po 7.40 Dariusz Sanderski, wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Porozmawiamy oczywiście, tak, o gigantycznym wycieku z firmy MyDoctor obsługującej miliony pacjentów w Polsce i dziesiątki i kilkanaście tysięcy przynajmniej podmiotów medycznych. Porozmawiamy o tym, dlaczego po podobnym wycieku 19-milionowym też prawie 2,5 roku temu nic nie wiedzieliśmy o tym, co się stało i co teraz nas czeka z danymi medycznymi, z ich przechowywaniem, w ogóle z naszymi danymi. Ale też nie tylko o tym. I po 8:00 mecenas Jacek Trela, senator Unii Centrum, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Między innymi o sprawie Macieja Berka. Tak, sprawa Macieja Berka, jak to źle brzmi, prawda? Ale także o wizji gigantycznych, masowych odszkodowań za wyciek danych z firmy MyDoctor. No tak, gdyby 19 milionów poszkodowanych przystąpiło do sporów zbiorowych z firmą MyDoctor i może z NFZ-em nawet, o tym porozmawiamy, no to mówilibyśmy o jakichś gigantycznych kwotach, które by zawisły w sprawach sądowych. Po 8:20 Magdalena Chrzanowicz, Robert Walenciak i Wojciech Brzeziński to będą nasi dzisiejsi komentatorzy. Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co udało mi się wyczytać ciekawego w gazetach. Trochę jest. Gazeta Polska codziennie, to jest, jak mi się wydaje, na razie news dnia. Drugi wielki wyciek danych Polaków, to na pierwszej stronie tytuł. 2 lata temu też zhakowano dane zdrowotne. Gazeta Polska codziennie przytacza dokumenty, jak rozumiem, prokuratury, która prowadzi postępowanie w tej sprawie, w sprawie konkretnie wycieku między 18 a 27 marca 2024 roku. Tu problemem jest oczywiście wyciek, tak jak zawsze w takich sytuacjach, ale problemem jest to, dlaczego się nie dowiedzieliśmy, bo firmy, które tracą nasze dane, mają obowiązek poinformować nas o tym z własnej inicjatywy. Dlaczego gabinety i MyDoctor nas nie informowały? Ciekawe pytanie. Będziemy o tym rozmawiali w ciągu dnia. Ze spraw medycznych dziennik Gazeta Prawna pisze, że mamy mniej lekarzy niż pielęgniarek w publicznej służbie zdrowia. Jest ich o kilka tysięcy mniej niż jeszcze rok temu. Zdaniem ekspertów to skumulowany efekt zmian demograficznych oraz nowych przepisów. Na dodatek nie ma powodów, by sądzić, że sytuacja się poprawi. Jak lubię takie optymistyczne poranki, naprawdę. Ale Gazeta Wyborcza nie pozostaje w tyle. W tej reformie nie chodzi o dobro pacjenta. To opinia pani redaktor Judyty Watoły na temat tego, co Ministerstwo Zdrowia chce zmienić w służbie zdrowia po gigantycznej aferze, między innymi po gigantycznej aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jeżeli nie chodzi o zdrowie pacjenta, to o co chodzi? Oczywiście chodzi o pieniądze, a konkretnie o oszczędności w NFZ-cie, które tak, chyba są konieczne, jeżeli nie zdecydujemy się wpompować nam trochę więcej, no przynajmniej tyle, co Czesi w przeliczeniu na obywatela, bo nawet nie marzę o tym, żebyśmy płacili tyle, co dawali na służbę zdrowia, tyle, co na przykład Niemcy. Z rzeczy niepokojących w dzisiejszej Rzeczpospolitej tekst Jacka Niedzienkiewicza. Tusk wchodzi w buty Kaczyńskiego, oczywiście o problemie z Maciejem Berkiem. Poważny problem. Koalicja 15 października jest podzielona w sprawie skierowania Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Nawet KO jest zaskoczona decyzją szefa rządu. Politycy partii rządzących nie wykluczają, że to prowokacja wobec prezydenta. W gazecie Wyborczej w obronie Donalda Tuska występuje Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego. No, Wieliński wyrasta stana czołowego Jastrzębia i pisze, że żeby Berkowi nie zadrżała ręka w porządkowaniu Trybunału. Mi się wydaje, że nie chodzi o to, żeby czy komuś drży ręka, czy nie, tylko czy pomysł jest dobry i skuteczny. Czy to jest mianowicie taki pomysł, który doprowadzi do trwałego uregulowania sytuacji Trybunału, funkcjonowania Trybunału, jakiegoś rozsądnego uregulowania, czy też pogłębi chaos. W tej samej gazecie Wyborczej na sąsiedniej stronie Dominika Wielowiejska pyta, po co łamać zasady. Wysłanie do Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka jest sprzeczne z regułami, które jeszcze niedawno sama KO chciała wprowadzić w życie. Powiem szczerze, ja widzę tutaj raczej powrót do takiej logiki sprzed dekady, kiedy politycy cenili działanie zdecydowane, brutalne, twarde, a nie skuteczne i efektywne. Przestrzegałbym pana premiera, bo podobne myślenie reprezentował pan Ziobro, reformując wymiar sprawiedliwości, i skutki wszyscy znamy. Nie chodzi o to, żeby być twardym, chodzi o to, żeby być mądrym w polityce. To się liczy. A tymczasem Rzeczpospolita pisze, że wbrew zapewnieniom między innymi z kampanii wyborczej przybyło sędziów na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. To jest poważny problem, dlatego że sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli do władzy wykonawczej, przechodzą jakby na drugą stronę trójpodziału władzy, naruszając cały liberalno-demokratyczny system. Sam pomysł, żeby delegować sędziego do pracy urzędniczej, wydaje mi się, nie tylko mnie, bardzo groźny systemowo. Ten pomysł od lat jest realizowany w Polsce. Wydawało się, że już politycy zaczęli rozumieć, jakie to jest groźne i niedobre ogólnie. Zwłaszcza, że sędziów w Polsce bardzo brakuje. Ale z informacji Rzeczpospolitej wynika, że już 124 sędziów jest delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości. No, można by ze dwa dobre sądy obsadzić spokojnie. Gazeta Polska Codziennie. Ma ciekawy sondaż, z którego, cytuję, ciekawy sondaż, z którego wynika, że najlepszym ministrem obrony był, uwaga, uwaga, Radosław Sikorski. Przypominam, cytuję Gazetę Polską Codziennie. Tak uznało 18% ankietowanych, a dopiero drugi był Mariusz Błaszczak z wynikiem 11,6%. Pytanie ciekawe, dlaczego Gazeta Polska Codziennie zaczęła dokuczać Błaszczakowi? Wydaje mi się, że odpowiedzi warto poszukać, ale nie wiem, czy będziemy mieli na to dzisiaj czas. Inny ciekawy sondaż w dzisiejszym Super Ekspresie. Pierwsza dama popularniejsza od prezydenta, aż 64% obywateli oceniają, ankietowanych oceniają dobrze. Czy to faux pas, że pierwsza dama wybiegła przed prezydenta? No może, ale gdyby pan prezydent mniej gadał, jak małżonka, gdyby skorzystał z tej zdolności małżonki do milczenia, może też by mu podskoczyło. Tak mam wrażenie czasem, jak go słucham. Rzeczpospolita o paliwach. Niepokojące informacje. Ci, którzy jadą na wakacje, powinni pędzić jak najprędzej na stację. Choć zaczynam mówić rymem, przepraszam. Paliwa w tym tygodniu podrożeją, ale bez CPN byłyby jeszcze droższe. Podrożeją dlatego, że drożeją paliwa na rynkach hurtowych, między innymi w zachodniej Europie. No i oczywiście ceny detaliczne będą musiały za tym iść. No, ale gdyby nie CPN, no właśnie. Także w Rzeczpospolitej komentarz Krzysztofa Adama Kowalczyka. Tankuje taniej, ale się nie cieszę. Jest 6 powodów. Nie będę ich wszystkich wymieniał, warto przeczytać. Ja prawdę mówiąc, wczoraj też zatankowałem taniej i się nie cieszyłem specjalnie. Jedną z odpowiedzi na pytanie dlaczego można znaleźć w innym tekście Rzeczpospolitej. Rosną koszty przewoźników. Pociągnął w górę ceny frachtów. No a jak pójdą w górę ceny frachtów, to pójdą w górę ceny wszystkiego. Dlaczego rosną koszty przewoźników? No bo dla przewoźników ważna jest cena netto. I tak rozliczają VAT, on ich nie obciąża, więc to, co zaproponował pan premier w ramach CPN-u drugiego, obniżka VAT-u, to na fracht nie wpływa. Teraz jest 7.18, za chwilę informacje w TOK FM, a zaraz po informacjach Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Autopromocja.
6: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
7: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
6: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
13: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
14: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
28: Marian, co ty robisz?
14: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
29: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
30: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. 21 lżej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce. Większość pasażerów lotu i ich rodziny zabrały z lotniska do domów. Po 5 poszkodowanych przyjechały karetki. W węgierskich szpitalach nadal jest 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze. Gwałtowne burze, ulewy, grad i wichury. Tak wyglądała noc w większości województw. Najtrudniejsza sytuacja była w Małopolsce, na Śląsku i na Dolnym Śląsku. W związku z pogodą strażacy interweniowali prawie 1200 razy. Są informacje o 2 poszkodowanych osobach. Dziś powinno być już spokojniej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty 1 stopnia przed ulewami i burzami tylko dla części Podlasia i dla części Mazowsza. Rosyjska ambasada w Londynie ostrzegła Wielką Brytanię, że będzie musiała odpowiedzieć za konsekwencje swojego wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Komunikat dotyczył doniesień o wykorzystaniu brytyjskiego brytyjskich dronów do uderzeń na terytorium Rosji. Według ambasady Wielka Brytania staje się wspólnikiem w takich atakach i świadomie wybiera eskalację konfliktu.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na sport. Iga Świątek gra dalej dla Maji Chwalińskiej i Magdaleny Fręch. To koniec, tylko nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału turnieju w Cincinnati i wygrała w 3 setach z Marią Sakkari. Swoje mecze długie i przerywane przez deszcz w 2 setach przegrały Maja Chwalińska i Magdalena Fręch, odpowiednio z Dianą Schneider i Jeleną Rybakiną. A Świątek o ćwierćfinał zagra jutro. Rywalką Polki będzie francuska Dion Paris, którą nasza tenisistka pokonała podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Teraz piłka nożna na polskich boiskach. Grali wieczorem zawodnicy pierwszej ligi. Arka Gdynia w meczu kończącym 4. kolejkę pokonała Puszczenie Połomice 3-0. Trener gości Tomasz Tułacz załamywał ręce.
10: Nam jest trochę wstyd, po prostu wstyd. To, co zaprezentowaliśmy się do przerwy, zupełnie mieliśmy inny plan, inne pomysły na to, ale no nie da rady tak przeciwstawić się zespołowi gospodarzy, gdy popełnia się takie błędy. Szczegóły, dzisiaj Arka strzeliła 2 bramki ze stałych fragmentów, potem po kuriozalnym błędzie obrońcy wykorzystali to i chwała im za to.
1: Arka Spadkowicz z Ekstraklasy po 4 kolejkach jest wiceliderem. Puszcza jest 15. W tabeli prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Nasz Pucharowicz się wzmacnia. Znany z występów w Górniku Zabrze Senegalczyk Usman Sow został piłkarzem Jagiellonii. 26-letni skrzydłowy trafił do białostockiego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brędby. Jagiellonia w czwartek zagra w Białymstoku pierwszy mecz playoff o fazę ligową Ligi Europy, a jej przeciwnikiem będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Dwukrotny medalista Mistrzostw Świata Ernest John Obiena wygrał konkurs skoku o tyczce Memoriału Szewińskiej, Komara i Ślusarskiego w Międzyzdrojach. Filipińczyk wynikiem 5,91 ustanowił też rekord meetingu. Poprzedni należał do Piotra Liska, którego tym razem z zawodów wykluczyła kontuzja. Filipińczyk ma w dorobku srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata, a w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu zajął 4. miejsce. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
23: Dziś pochmurno z przelotnym deszczem, ale będą także niewielkie przejaśnienia głównie na wschodzie. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu do 21 na Dolnym Śląsku.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest wtorkowy, uwaga, uwaga, wtorkowy poranek w Tok FM, 24 minuty po 7:00, jest już z nami pani Magdalena Sołkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
17: Tak wcześniej się spotykamy, normalnie byśmy się spotkali pewnie o 8:00 w światłach kamer, na YouTubie, transmisja i tak dalej, bo o 8:00 Komitet Bezpieczeństwa, w jakiej
11: Zgadza
17: sprawie?
11: Się. Komitet Bezpieczeństwa to jest spotkanie ministrów cykliczne. Co tydzień spotykamy się w sprawach najważniejszych związanych z bezpieczeństwem. Spotkanie całkowicie oklauzulowane, więc też nie mogę mówić o tym, o czym tam rozmawiamy.
17: Dobra, wyjaśni się wreszcie sprawa rakiet dla Ukrainy? Dziś?
11: Nie. To absolutnie
17: dzisiaj
11: żadnej
17: decyzji nie ma. Pani w zeszłym tygodniu, że na początku tego tygodnia.
11: Nie, mówiłam, że to jest najbliższy czas, ale dzisiaj żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła. To też chcę podkreślić, bo gdzieś ta moja wypowiedź też została zmanipulowana, że decyzja już zapadła. Nie, decyzji jeszcze nie ma, ale nie jest tajemnicą, że i strona ukraińska, i nasi sojusznicy, i takie sygnały przychodzą z NATO cyklicznie, żeby przekazywać szczególnie pociski do patriotów na Ukrainę.
17: No i dlaczego to się tak ślimaczy? Wybór wydaje się dość radykalny, gorący. Z jednej strony ryzyko krytyki wewnętrznej. Potrafię sobie wyobrazić, co pan Czarnek powie o pani, jak pani powie, że dajemy, albo o panu premierze, jak on powie, że dajemy Ukrainie rakiety. Z drugiej strony ryzyko, że jak Ukraina będzie, im Ukraina mniej ma rakiet, tym większe prawdopodobieństwo, że któraś z ruskich rakiet przyleci do nas, prawda? I teraz dlaczego tak trudno jest wam podjąć decyzję pomiędzy tymi dwoma, pomiędzy ryzykiem politycznym, a ryzykiem dla życia i zdrowia obywateli?
11: Zgadzam się absolutnie z tym, z tą drugą częścią zdania, którą pan wypowiedział, że im więcej będziemy pomagać Ukrainie, tym my będziemy bezpieczniejsi, bo linia frontu dzisiaj przebiega na Ukrainie. Jeśli Ukraina padnie, to Putin idzie dalej i my jesteśmy następni w kolejce. I myślę, że też ważne, żebyśmy o tym mówili wprost, bo mam wrażenie, że w tym wyścigu politycznym po prawej stronie na antyukraińskość pomału zaczyna nam wychodzić na to, że to właściwie nie Rosja jest agresorem, bo to już zaczynamy w jakichś oparach szaleństwa się wariactwa poruszać po tamtej stronie sceny politycznej. Natomiast nie zgadzam się, że to jest wybór związany z tym, czy opozycja będzie krytykować, czy nie. To jest wybór przede wszystkim, decyzja związana z bezpieczeństwem państwa. I tutaj przede wszystkim ważny jest też głos wojskowych, bo zawsze bezpieczeństwo państwa... Nie naciągnie mnie pan na rozmowę o tym, bo takie dyskusje właśnie się toczą na komitetach bezpieczeństwa. Są one za zamkniętymi drzwiami. Natomiast po pierwsze, bezpieczeństwo Polaków to jest zawsze numer jeden w podejmowaniu wszystkich decyzji. I przy jakiejkolwiek rozmowie o tym, czy przekazujemy jakikolwiek sprzęt, bo już pociski do patriotów to jest, że tak powiem, najwyższej klasy sprzęt, ale przy jakiejkolwiek rozmowie o przekazywaniu czegokolwiek na Ukrainę, zawsze w pierwszej kolejności rozważana jest sprawa, czy w jakikolwiek sposób nie narusza to bezpieczeństwa Polaków.
17: No dobrze. Pani ocena tej sprawy, bo rozumiem, że są różne zdania, pan premier ma takie zdanie, drugi pan premier takie, pan Czarnek ma jeszcze inne i tak dalej. A pani?
11: Ja uważam, że im więcej sprzętu i im więcej pomagamy Ukrainie, nie naruszając bezpieczeństwa Polski, tym lepiej, bo mówię, linia frontu przebiega na Ukrainie.
17: A stać nas teraz na to, żeby im dać trochę tych rakiet, no bo to naprawdę jest tak, to nie chodzi tylko o to, czy oni zatrzymają Putina, czy nie, bo ja wierzę, że go zatrzymają. Ale chodzi o to, że jak te rakiety nie są zestrzeliwane, to jedna na ileś dolatuje do Polski. No tak, statystyka po prostu, tak? Więc czym więcej oni zestrzelą, na przykład polskimi antyrakietami, patriotami, to tym my jesteśmy bezpieczniejsi.
11: Ja też tą sprawą zajmuję się od drugiej strony, czyli staramy się też zrobić coś, co pomoże na deficyt pocisków do patriotów na rynku, bo nie jest tajemnicą, że Stany Zjednoczone dzisiaj nie wyrabiają się z produkcją i na własne potrzeby, ale też na potrzeby sojuszników. Trwają rozmowy ze stroną amerykańską o możliwości przeniesienia produkcji pocisków do patriotów na teren Polski, albo chociaż centrum serwisowego, bo dzisiaj, jeżeli cokolwiek dzieje się złego, to sprzęt musi być odsyłany do Stanów Zjednoczonych.
17: Ale rakietę się odpala, ona nie wraca od helikoptera.
11: To nie jest, to zupełnie tak nie działa. To wszystko jest najpierw sprawdzane. Jeżeli coś jest nie tak, to wtedy sprzęt jest wysyłany aż do Stanów Zjednoczonych. Myśmy podczas szczytu NATO, pan premier Kosiniak podpisał takie wezwanie do tego, żeby takie centrum znajdowało się na terenie Unii Europejskiej. I jeśli pan chce ze mnie dzisiaj wycisnąć jakiegoś newsa, tak, to faktycznie...
17: Proszę, proszę, uwaga, będzie tak. News. Teraz news.
11: Faktycznie dzisiaj będę rozmawiała w Warszawie ze stroną amerykańską na ten temat.
17: O, ale to będą takie rozmowy rozpoznawcze czy decyzyjne?
11: Jesteśmy już daleko po rozmowach rozpoznawczych. Ten proces trwa od kilku tygodni. Nie jest żadną tajemnicą, że przede wszystkim rywalizujemy w tej sprawie ze stroną niemiecką i robimy wszystko, żeby...
17: Czyli fabryka w Polsce albo w Niemczech. Już nie ma gadania o tym, żeby była na Ukrainie.
11: Nie. Ten temat całkowicie już upadł. Faktycznie prezydent Trump na szczycie w Ankarze mówił o tym, że będzie chciał dać licencję na produkcję pocisków do patriotów w Ukrainie. Ja potem proponowałam, żeby ta produkcja była w Polsce, bo to jest jednak teren bezpieczny. Jeżeli powstają nowe fabryki broni na Ukrainie, no to jest pierwszy cel, jeżeli chodzi o bombardowanie Rosjan. I faktycznie prezydent Trump zmienił zdanie i już wprost mówi o tym, że o produkcji pocisków do patriotów na Ukrainie nie ma mowy.
17: Dobrze, czyli kiedy się pani spodziewa decyzji w tej sprawie i kiedy ta fabryka by ruszyła? Czy to w ogóle ludzie dożyją tego?
11: Nie, no to aż tak nie przesadzajmy. Oczywiście to są procesy, które trwają i wszystko będzie zależało od tego, jaką drogę strona amerykańska wybierze. Czy to będzie fabryka, która będzie powstawała od zera, czy będzie to dostosowanie zakładów, które już gdzieś funkcjonują. My wszystkie te opcje dzisiaj kładziemy na stole. Ja myślę, że sama decyzja to jest kwestia miesiąca, dwóch. To jest coś, co się rozstrzyga. rozstrzygnie w tym roku, bo problem jest narastający i jedno to jest nasza potrzeba i nasze wyjście, że chcemy mieć u siebie w ogóle na terenie Unii Europejskiej taką produkcję, ale drugi to jest narastający problem po stronie amerykańskiej, bo Amerykanie wprost mówią o tym, że dzisiaj ich przemysł zbrojeniowy w związku też z tym, co dzieje się dokładnie, w związku z sytuacją w Zatoce i z Iranem, ich przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie nastarczyć na sam popyt amerykański, a dzisiaj większość świata, akurat w przypadku dokładnie pocisków do patriotów, mówiąc kolokwialnie, wisi na produkcji amerykańskiej, bo jedynym krajem na świecie, który uzyskał dotychczas licencję na produkcję, to jest Japonia. Zresztą to też nie jest tajemnica, że Amerykanie bardzo...
0: Kupić?
11: To też właśnie tak nie działa, bo Amerykanie dając licencję też dosyć jasno określają, co z tym sprzętem może się potrafić.
0: No dobrze, czyli gdybyśmy my produkowali te pociski, to jakoś stanęliśmy na tym temacie, ale on jest bardzo gorący.
11: No to jest temat, którym się zajmuję na co dzień, może dlatego
0: Widzę te emocje, widzę, ale gdybyśmy my zaczęli te produkcje, to moglibyśmy dawać czy sprzedawać te pociski Ukrainie?
11: To wszystko będzie ustalane ze stroną amerykańską. Pan wybaczy, nie chce dzisiaj wychodzić w trakcie trwających negocjacji za bardzo do przodu publicznie.
0: No dobrze. Pani jest też pełnomocnikiem rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
11: Pełna zgoda.
0: Odporność państwa to jest wszystko właściwie, co jest w państwie. Ale chciałem panią zapytać o te katastrofalne...

0: że ktoś miał gdzieś dojechać, nie dojechał. Niektórzy zastanawiali się, czy to nie jest jakiś próbny alarm. Znaczy to wszystko wymaga poprawy. Dzisiaj takie prace się toczą. One też się toczą na linii...
1: Niech mi pani powie, kiedy będę mógł z dużym prawdopodobieństwem założyć, że jak będzie leciała w moją stronę rosyjska rakieta, to zawyje alarm odpowiednio wcześnie.
0: Mam nadzieję, że zawsze.
1: No nie, natomiast, właśnie teraz wiem, że nie, statystycznie
0: natomiast
1: nie.
0: Ja mogę odpowiedzieć, jak to wygląda od strony Ministerstwa Obrony Narodowej i od strony tego, co robi wojsko, bo to jest część procedury, że to wojsko pierwsze wysyła ten sygnał do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i to uruchamia kolejne ścieżki, drabinki. Od tylko momentu, kiedy cały ten problem wyszedł na światło dzienne, trwają prace też pomiędzy Ministerstwem Obrony, też pomiędzy wojskowymi, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: A nie da się skrócić tej drabinki, bo to jest, to wygląda trochę, bym powiedział, no tak lewą ręką w prawe ucho, prawda? To znaczy wojsko ma te informacje i zamiast poinformować samorządy na tym terenie, gdzie jest zagrożenie, to informuje kogoś w centrali, no i ta centrala potem, prawda, no jak to wygląda nie, trochę nie. Jak w misiu.
0: Nie, zupełnie się tutaj z panem nie zgodzę. Pewien porządek musi być i pewna kolejność.
1: Ale to jest opóźnienie ogromne zawsze.
0: No nie ogromne, to jest kwestia, jeżeli minut. To wszystko działa, to nie, to jest kwestia sekund, bo jeżeli wojsko wysyła, RCB widzi i RCB wysyła sygnał niżej. Nie, to tutaj uważam, że każdy musi się też trzymać swojej roli. Tak jest ten system zaprojektowany. To, że on gdzieś tam na samym dole nie zadziałał, tak, to fakt i o tym też mówił i premier.
1: No, oczywiście.
0: I tym dzisiaj zajmuje się też pan minister Kierwiński, żeby to usprawnić. Też lekcja, o której mówił pan premier Tusk od razu po tej sytuacji, żeby informować też, co się stało później, z jakiego powodu to się wydarzyło i dlaczego ten alarm już jest, że ten alarm już jest odwołany. Dzisiaj też rozmawiamy z mediami publicznymi na ten temat, bo myślę, że to, co jest, i to jest uważam kluczem
1: dzisiaj w
0: budowania
1: sensie
0: odporności.
1: 18.
0: Nie, dzisiaj teraz pracując nad tym systemem. Bo myślę, że to, co też jest kluczem do odporności państwa i to, co dokładnie, czym dzisiaj bujają nasi adwersarze za wschodniej granicy, to jest kwestia zaufania obywateli do instytucji państwa. I nie mówię o zaufaniu do rządu, bo to jest kwestia zawsze polityczna, no to tak, zostawiam na boku. Ale mówię o zaufaniu do instytucji państwa, czyli jeżeli przychodzi właśnie alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, to żebyś ufał i wiedział, że to jest alert sprawdzony i wiedział, co wtedy musisz zrobić. I to wszystko, co się dzieje w sieci, bo to też nie są przypadkowe rzeczy, że jeżeli jest akt dywersji na torach, czy właśnie, i to też warto to podkreślać, pierwszy raz w historii tej najnowszej uzbrojona rakieta rosyjska wleciała na teren państwa NATO. I też bym nie chciała, żeby wszystkie te krzyki opozycji z różnych powodów przykryły ten fakt, do czego doszło i jak, gdzie jesteśmy w tej historii. Ale po każdym tym wydarzeniu pierwsze, co widzimy, to, że Federacja Rosyjska, prawdopodobnie ślad wschodni, tak powiem, wpuszcza do sieci całe morze dezinformacji. I to jest też problem, o którym i musimy rozmawiać, i któremu musimy przeciwdziałać.
1: Jak się cieszę, że to słyszę, naprawdę.
0: Dezinformacja?
1: Tak, bo
0: no
1: wie pani co?
0: To jest gigantyczny problem.
1: Już musimy kończyć niestety, to jest jakiś zupełnie osobny temat. Jest tyle różnych grup i komitetów rządowych, ministerialnych na ten temat i kompletnie nic nie widać, żeby coś z tego wynikało.
0: Nie, to też się znowu nie zgadzam, bo NASK tutaj robi konkretną robotę. My teraz też uruchamiamy wojska cyberprzestrzeni. To wszystko się dzieje. Dzisiaj cały świat z tym walczy. To też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest wyzwanie, które stoi tylko przed Polską, ale faktycznie bujanie nastrojami społecznymi jest pierwszym elementem wojny hybrydowej.
1: Polecam fantastyczny serial brytyjski Niewypowiedziana wojna, właśnie dokładnie na ten temat. Kto z państwa jeszcze nie widział, to chyba w Kanale Plus. Nie wiem, czy to nie była reklama, jeżeli była, to od razu przepraszam Krajową Radę. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka była z
0: bardzo
1: nami.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Teraz informacja, po informacjach Dariusz Standerski.
2: Autopromocja.
3: Czy Kościół jest homofobiczny? Dlaczego osoby nieheteronormatywne decydują się w nim zostać?
4: Można być osobą tęczową i wierzącą? Nie ma w tym sprzeczności? Wiara i tęcza nie jest katolicka, jest ekumeniczna. W związku z tym są wśród nas osoby

0: ze wszystkich denominacji istniejących w Polsce. Nawet źródła rzymskokatolickie, które poważnie traktują czytanie Pisma Świętego, nie widzą w nim tego wszystkiego, co tam widzą homofobiczne umysły.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzeda.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Książki, które zawsze chciałeś przeczytać za maks 29,99. Skorzystaj z lata na maksa. Tylko od 17 do 30 sierpnia i tylko w księgarniach Świat Książki i na światksiążki.pl. Wszystkie książki wydawnictw Insignis i Storylight kupisz za maksymalnie 29,99. Bez wyjątków. Wszystkie gatunki, nowości, bestsellery za maks 29,99. Szczegóły promocji dostępne są w księgarniach stacjonarnych Świat Książki i na www.światksiążki.pl.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
5: Uwaga!

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 7.42. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Żadna decyzja w sprawie rakiet dla Ukrainy jeszcze nie zapadła, mówiła w poranku TOK FM wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Chodzi o pociski do amerykańskich systemów Patriot, o które Kijów pilnie zabiega od kilku tygodni. Ukraińska obrona powietrzna ma obecnie poważny problem z dostępem do rakiet.
6: Bo zapowiadała pani w zeszłym tygodniu, że na początku tego tygodnia.
7: Nie, mówiłam, że to jest najbliższy czas, ale dzisiaj żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła. To też chcę podkreślić, bo gdzieś ta moja wypowiedź też została zmanipulowana, że decyzja już zapadła. Nie, decyzji jeszcze nie ma, ale nie jest tajemnicą, że i strona ukraińska, i nasi sojusznicy, i takie sygnały przychodzą z NATO cyklicznie, żeby przekazywać szczególnie pociski do patriotów na Ukrainę.
5: Mówiła wiceministra w rozmowie z Jackiem Żakowskim. Jak dodała, zawsze w tego typu sprawach priorytetem jest bezpieczeństwo polskich obywateli i opinia wojska. Część osób poszkodowanych w wyniku wypadku polskiego autokaru na Węgrzech jest już z powrotem w Polsce. Na lotnisku w Jasionce wylądował wczoraj specjalny samolot, który przewiózł ich ze szpitali na Węgrzech. Na jego pokładzie znajdowało się 21 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru, który wracał z pielgrzymami na Podkarpacie. Jak przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, 16 osób odebrali najbliżsi, którzy zawieźli ich do domów.
8: 5 osób zostało karetkami pogotowia ratunkowego przetransportowane do szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Pozostałe 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji.
5: Kolejni poszkodowani mają być przywożeni do Polski wtedy, gdy węgierscy lekarze wydadzą pozytywną opinię na podróż z powrotem do kraju. Do tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie doszło w niedzielę. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, w tym dwóch kierowców. Śmierć poniosło 12 osób. Dziś przed węgierskim sądem ma stanąć jeden z kierowców autokaru, który prawdopodobnie zasnął za kierownicą. Bezzałogowce ukraińskiej armii zaatakowały magazyn firmy Wildberries w pobliżu Moskwy. Na skutek ataku wybuchł pożar, który według Rosjan został już ugaszony. Co najmniej 3 osoby zostały ranne. Donald Trump zapewnił, że dobrze dogaduje się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem i przekazał, że Kim odpowiedział na jego prośbę o rozmowę. Rozumiem go, a on rozumie mnie, dodał amerykański przywódca. Dzień wcześniej Trump ogłosił ograniczenie wspólnych ćwiczeń z Koreą Południową. To kara za to, że prezydent Korei odmówił Trumpowi, jeśli chodzi o pomoc w wojnie z Iranem. Dzisiaj sporo chmur i przelotny deszcz, ale będą też niewielkie przejaśnienia, głównie na wschodzie. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu do 21 na Dolnym Śląsku.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Witam, panowie, Jacek Żakowski. To jest wtorkowy, uwaga, uwaga, wtorkowy poranek w TOK FM. Teraz 45 minut po 7, czyli za kwadrans 8. Mamy już połączenie z panem Dariuszem Sandelskim, wiceministrem cyfryzacji Nowa Lewica. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: Czy pana dane wyciekły w tym wielkim wycieku z MyDoktor?
9: Przede wszystkim musimy podkreślić, że w tej chwili dane, które zostały wykradzione w firmie MyDoktor, według ostatnich aktualizacji nie krążą ani po darknecie, ani nigdzie w internecie. Cały czas, według informacji naszych służb, znajdują się w posiadaniu jedynie atakującego. W tej chwili dane, które mogły zostać przedmiotem tego ataku, są zabezpieczane również przez policję, tak żeby można było sprawdzić, czy nasze dane mogły paść ofiarą tego ataku. Natomiast chciałbym to podkreślić, że dane te nie krążą po internecie i to jest sytuacja inna niż na przykład w przypadku wycieku z firmy Alab w roku 2023, gdzie te dane po prostu trafiły w różne miejsca internetu. Ta sytuacja jest inna, dlatego służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza.
6: Bardzo dziękuję, panie ministrze. A teraz wracam do pytania. Czy pana dane wyciekły?
9: W tej chwili Policja zabezpiecza wszystkie dane, które mogą znajdować się w zasobie atakujących, i po zabezpieczeniu tych danych, mam nadzieję, że to jest kwestia godzin, każdy będzie mógł sprawdzić w odpowiednich portalach, czy te dane, nasze dane, były przedmiotem tego ataku, i tutaj wszyscy są równi. Ja nie dostanę tej informacji wcześniej, tylko dostanę te informacje w tym samym czasie, co wszyscy inni obywatele.
6: I one będą, jak rozumiem, na tym rządowym portalu Bezpieczna Strona.
9: Bezpieczne dane, natomiast podkreślam, że to będzie informacja, czy dane były przedmiotem tego ataku, ponieważ nie mamy na razie informacji, żeby te dane wyciekły w sposób powszechny. Te dane dzisiaj nie krążą po sieci, znajdują się tylko w zasobie atakujących, i dlatego służby pracują, żeby tak się skończyło.
6: Rozumiem. Czyli będziemy mogli wejść na tą stronę Bezpieczna Strona i tam co, wpisać w wyszukiwarkę swoje imię i nazwisko? Jak to będzie zorganizowane?
9: Najpierw będziemy musieli się zalogować. To dzisiaj również działa, więc można sprawdzić sposób działania tej strony, zalogować się tak, jak się logujemy do serwisów rządowych, czy albo przez aplikację mObywatel, albo przez profil zaufany, czy aplikację bankową, i po tym zalogowaniu będziemy mogli wyszukać po naszych danych, czy w szczególności numer PESEL, czy numer PESEL był przedmiotem tego ataku, czy też nie.
6: No tak, ale rozumiem, że nie znajdziemy tam informacji o takim samym ataku sprzed 2,5 roku, w którym też z firmy MyDoctor wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków. Dziś pisze o tym wycieku sprzed 2,5 roku Gazeta Polska codziennie. I pisze też, że Ministerstwo Cyfryzacji również nie było o tamtym ataku informowane, chociaż taki jest obowiązek ustawowy. Czy pan w ogóle o nim słyszał wcześniej?
9: Nie mam żadnych informacji w tym zakresie. Słyszałem jedynie z doniesień medialnych, że prokuratura prowadzi jakieś śledztwo, natomiast w tej chwili nie możemy przesądzać, czy to było podobne zdarzenie, czy doszło do jakiegoś wycieku. Natomiast służby w tym aspekcie nie znalazły żadnych śladów takiego powszechnego wycieku. Firma w tym przypadku została poinformowana o ataku. Mówię o tym ataku sprzed kilku dni. Aha. Została poinformowana akurat właśnie przez media. I tak firma się dowiedziała, więc to jest też lekcja dla wszystkich, żebyśmy byli czujni, bo atakujący zgłaszali się do tej firmy, a firma nie odpowiadała. I to jest ważne dla wszystkich, którzy przetwarzają dane, żeby nie unikać odpowiedzialności, żeby nie szukać ewentualnych luk w systemie, żeby uniknąć sprawozdawczości i zgłoszenia. Cały czas sprawdzać, czy coś się dzieje w systemach, czy są jakieś sygnały o ewentualnym ataku.
6: No, zwłaszcza, że prawo gwarantuje nam, że instytucja, która utraci nasze dane, która dopuści do przecieku USIE, musi nas o tym poinformować. Więc już samo to, że nie zostaliśmy poinformowani ani o tamtym ataku, ani o tym wciąż, to już jest jakiś problem. Co pan wie o firmie MyDoctor?
9: To jest firma, i słusznie pan redaktor zwrócił uwagę na obowiązek informowania, ponieważ sama firma nie jest nawet administratorem danych, tylko jest podmiotem przetwarzającym. Administratorem danych są te wszystkie podmioty, u
6: przychodnie, szpitale i tak dalej, gabinety.
9: Szpitale na szczęście nie, ponieważ jak mam potwierdzenie z Ministerstwa Zdrowia, z usług tej firmy korzystały placówki prywatne, najczęściej mniejsze. I właśnie one, czyli pojedyncze praktyki lekarskie, małe przychodnie, prywatne, przede wszystkim są administratorami tych danych. I dlatego ten przypadek jest tak trudny, ponieważ firma nie poczuwa się w obowiązku poinformowania wszystkich osób fizycznych, tylko przekazuje niejako ten obowiązek do tych wszystkich podmiotów, 12 tysięcy podmiotów w całym kraju, które te usługi bezpośrednio świadczą. To jest moim zdaniem też zachowanie, które świadczy o tym, że nie wszystkie firmy, nie zawsze podchodzą w sposób odpowiedzialny do naszych danych i tutaj uszczelnienie systemu jest konieczne i takie propozycje przedstawimy, bo niestety poszukiwania luk w systemie cały czas trwają i niestety w tym przypadku mieliśmy do czynienia z podobnym przykładem, bo...
6: Ale czy to w ogóle jest legalne i czy tak być powinno, że kiedy idziemy, bo ja wiem, do dentysty na przykład, prawda, i on ma te nasze dane, to następnie do przetwarzania ich używa globalnej korporacji, bo firma MyDoctor jest częścią globalnej korporacji DocPlanner, to jest chyba największa polska firma informatyczna na rynku światowym i właścicielem jest pan, czy też twórcą, pan Mariusz Grelewski, od lat biznesmen, od lat mieszkający w Hiszpanii. Czy to w ogóle jest w porządku, że ja sobie nie przypominam, żeby ktoś mnie pytał o prawo do przekazywania moich danych dalej?
9: To jest właśnie kwestia odpowiedzialności za dane osobowe. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych już wszczął kontrolę w tym zakresie. No i sytuacja wygląda tak. Idziemy do jakiejś prywatnej praktyki lekarskiej, czy na przykład do dentysty i tam podpisujemy wszystkie zgody i dentysta czy lekarz staje się administratorem naszych danych osobowych. I ten administrator naszych danych osobowych dostaje ofertę, że jakaś firma będzie przetwarzać te dane, żeby ten lekarz nie musiał tego wszystkiego trzymać u siebie. No i on jako administrator tych danych przekazuje tej firmie dane do przetwarzania, ale dalej to ten dentysta, ten lekarz jest za te dane odpowiedzialny.
6: Czyli należy nam się odszkodowanie w takiej sytuacji.
9: To regulują przepisy prawa, oczywiście z kodeksu cywilnego można dochodzić.
6: Ale też z ustawy o ochronie danych osobowych.
9: I z ustawy o ochronie danych osobowych też jest właśnie kwestia odpowiedzialności. Dlatego skala jest tutaj zaskakująca, że 12 tysięcy podmiotów w całym kraju właśnie powierzyło te dane do przetwarzania tak naprawdę jednemu podmiotowi. To też jest lekcja dla tych wszystkich 12 tysięcy, gdzie
6: też może pojawiać się kontrola. A dla ministra cyfryzacji, czy pana to nie niepokoi, że powstał taki gigantyczny monopol? Bo to jest faktyczny monopol, prawda? Przeszło połowa rynku jest objęta przez tę firmę. I że zamiast stworzyć taką usługę w systemie e-zdrowia, tak jak teraz Ministerstwo Edukacji buduje dziennik internetowy w miejsce komercyjnego Librusa.
9: Tak, bardzo mnie to niepokoi i tutaj też będzie systemowa reakcja. Prawo o ochronie danych osobowych musi się zmieniać, tak jak zmieniają się również formy unikania odpowiedzialności, czy wymykania się także spośród innych przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, dlatego te zmiany i technologiczne, i planów biznesowych wymagają reakcji i taka reakcja zdecydowana będzie w przyszłym tygodniu. Zaprezentujemy zmiany, które ten system uszczelnią, bo musimy reagować właśnie na takie zmiany planów biznesowych i zmiany technologiczne. Każdy, kto przetwarza odpowiednio duży zasób danych, powinien brać na siebie tę odpowiedzialność, niezależnie od tego, czy administruje, czy przetwarza, czy jest małą firmą na papierze, czy też jest firmą dużą.
6: No dobrze, to wrócę do pytania. A czy to nie powinna być po prostu usługa publiczna. Tego typu oprogramowanie dla gabinetów właśnie ze względu na skalę zagrożenia.
9: To jest kwestia nie tylko informatyczna, bo jeżeli by to była kwestia informatyczna, to oczywiście opinia by była tutaj jednoznaczna. Znam się na cyfryzacji, nie znam się tak na zdrowiu, więc trudno mi określić, z jakich usług składała się cała oferta tej firmy. Natomiast
6: no wie pan co, ja tam zajrzałem. Ja tam zajrzałem, to mogę panu powiedzieć, że wśród usług jest na przykład robienie przez sztuczną inteligencję notatek z wywiadu z pacjentem. Ta sztuczna inteligencja nie jest w komputerze lekarza, tylko jest gdzieś w chmurze, prawda? Czyli te dane najbardziej wrażliwe nasze, wyznania u lekarzy, w tym psychiatrów na przykład, mogą krążyć po prostu po świecie. No nie wiem, czy to jest fajne, kiedy jest taka...
9: I to będzie jeden z pierwszych tematów dla Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która konstytuuje się za około 2 miesiące, ponieważ to może być również sprzeczne z Europejskim Aktem o Sztucznej Inteligencji, który wszedł w życie kilkanaście dni temu. Widzimy, że tutaj nadzór musi być wzmocniony i osobiście uważam, że wszystkie takie usługi powinny być przenoszone z usług prywatnych do usług publicznych, bo często pacjenci pewnie nie są świadomi, że ich dane są przekazywane do firm, które nie zawsze przestrzegają wszystkich standardów ochrony danych osobowych, a te dane powinny być bezpieczne, czyli przede wszystkim uszczelnienie nadzoru, docelowo przenoszenie tych usług do komponentu publicznego w zakresie tych najbardziej wrażliwych danych zdrowia czy edukacji.
6: Bardzo dziękuję. Dariusz Sanderski, wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica, był z nami. Teraz musimy już kończyć, bo pan minister wbiega na posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa, jak rozumiem. Życzę owocnych obrad i bardzo dziękuję za rozmowę. Teraz informacje, a po informacjach Jacek Trela, senator Unicentrum i były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
3: Reklama.
0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jest 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dane, które zostały wykradzione w firmie MyDoctor według ostatnich aktualizacji nie krążą po internecie i znajdują się jedynie w posiadaniu atakującego. Zapewnił przed chwilą w TOK FM Dariusz Sanderski, wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Dane 19 milionów Polaków zebrane przez prywatną firmę wyciekły w zeszłym tygodniu. Niebawem na stronie Bezpieczne Dane ma pojawić się możliwość sprawdzenia, czy i nasze nie zostały wykradzione w ataku. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i prokuratura ustalają, kto stoi za tym wyciekiem. Przed węgierskim sądem ma dziś stanąć kierowca autokaru z polskimi pielgrzymami, który rozbił się na Węgrzech. Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii było zaśnięcie mężczyzny podczas jazdy. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi oprócz prokuratury węgierskiej także prokuratura w Krośnie. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. W katastrofie zginęło 12 osób. Gwałtowne burze, ulewy, grad i wichury. Tak wyglądała noc w większości województw. Najtrudniejsza sytuacja była w Małopolsce, na Śląsku i na Dolnym Śląsku. W związku z pogodą strażacy interweniowali prawie 1200 razy. Są informacje o dwóch poszkodowanych. Dziś powinno być już spokojniej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed ulewami i burzami tylko dla części Podlasia i Mazowsza. Dziś przewaga chmur z rozpogodzeniami pod wieczór. W niemal całym kraju w ciągu dnia pojawiać się będą przelotne opady deszczu i tak jak mówiliśmy, może zagrzmieć tylko w części Podlasia i Mazowsza. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni. Chłodniej miejscami na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich około 16.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest wtorkowy, uwaga, uwaga, wtorkowy poranek Tok FM, teraz 8:02 i jest już z nami Jacek Trela, senator Unii Centrum, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Witam pana mecenasa.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Pomysł, żeby Maciej Berek został sędzią Trybunału Konstytucyjnego, się panu podoba czy się nie podoba?
11: Mam mieszane uczucia, ale jakbym miał definitywnie powiedzieć...
6: Tak, na czyli tak sformułowane jakby pan był posłem.
11: Tak, podoba mi się.
6: Podoba
11: tak,
6: mi się. Podoba
11: mi się. Mimo, że wcześniej pracowałem nad ustawą, która przewidywała, że politycy, czy ministrowie, senatorowie, posłowie nie mogą objąć funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego przed upływem 4 lat od ustania tego stosunku, o którym wcześniej powiedziałem, czyli tego politycznego, to sytuacja jest bardzo dynamiczna. Zachowanie pana Święczkowskiego, postępowanie Kancelarii Prezydenta, nieodbieranie przyrzeczenia od 4 prawidłowo wybranych sędziów wymaga działań specjalnych.
6: No, czyli będzie 5 niewybrany, niezaprzysiężony sędzia.
11: Tego nie wiemy.
6: Wiemy. Dlatego,
11: może tak nie być wcale, ale jeżeli nawet tak będzie, no to będzie grupa niewybranych, grupa wybranych niedopuszczanych do pracy.
6: No tak.
11: To znaczy, że po drugiej stronie będzie popełniane, ono jest zresztą już
6: przestępstwo
11: teraz popełniane
6: o charakterze ciągłym.
11: Tak, to jest przestępstwo popełniane przez pana Święczkowskiego, który nie dopuszcza ich do orzekania i działania tej piątki i całej reszty w ogóle sędziów Trybunału Konstytucyjnego będzie wymagało zmobilizowania tak, żeby doprowadzić do sytuacji, w której pan Święczkowski będzie mógł mieć postawione zarzuty, czyli trzeba będzie uchylić immunitet panu Święczkowskiemu.
6: Niekoniecznie. Niekoniecznie, bo w przypadku złapania na gorącym uczynku nawet sędziego Trybunału Konstytucyjnego można na przykład zatrzymać, wyprowadzić.
11: Tak, zatrzymać można. To nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast potem musi się odbyć procedura przedstawienia zarzutów, a te już mogą być przedstawione dopiero po uchyleniu immunitetu. Czyli zatrzymanie jest możliwe. Nie wykluczam takiej sytuacji wcale, bo do tego doprowadził swoim postępowaniem prezydent Nawrocki i pan Święczkowski, że być może będą musiały być zaangażowane siły policyjne i prokuratura, żeby zatrzymać pana Święczkowskiego na gorącym uczynku.
6: Czyli 48 godzin można tak, go trzymać wtedy.
11: Po to, żeby w tym czasie odbyć zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które podejmie decyzję o uchyleniu bądź nie immunitetu
6: czyli
11: panu
6: pan jest ze szkoły Sadurskiego.
11: Ja jestem ze szkoły prawników, którzy chcą osiągać efekty. A to jest osiągnięcie efektu i
6: tam, nie wiem, 10 rano wyprowadzają prezesa Święczkowskiego.
11: Dobrze, że powiedział pan redaktor 10, nie 6.
6: Bo 6 go nie ma w biurze.
11: Tak.
6: A to musi być na gorącym uczynku, więc nie można go z łóżka wyjąć, tak? Dobrze, o 10 wyprowadzają prezesa Święczkowskiego. Jego obowiązki przyjmuje wiceprezes. Ja rozumiem, że o 11 wyprowadzają wiceprezesa, bo on kontynuuje te linie.
11: Tego nie wiemy. Być może nastąpi przełamanie postaw wśród tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tam wszystko jest możliwe. Tam jest wewnętrzny...
6: Czyli i wtedy... Dlaczego tu jest potrzebny minister Berek? Jako sędzia? Bo ten cały scenariusz, niech pan zobaczy, on w ogóle nie jest w użyciu.
11: Jeszcze nie jest w użyciu, natomiast myślę, że potrzebny jest lider. Minister Berek jest osobą, która może takim liderem być. Jednocześnie jest wybitnym prawnikiem.
6: No tak, ale cena polityczna jest straszna, prawda? Tak zakwestionować taką fundamentalną, no moralną zasadę, prawda, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powołani przez uczciwą władzę, nie mówię o nieuczciwej władzy, są ludźmi niezależnymi. A tutaj o tym nie ma mowy, bez względu na przymioty charakteru.
11: Zgadza się, to jest, nad tym bardzo boleję, ale to jest niestety efekt domknięcia tego systemu przez Ziobrę i przez PiS. Bo ten system został...
6: No, ale można by było... Pan nie można też, bo pan jest senatorem, no ale jakiegoś mądrego prawnika tam powołać, prawda? Który też byłby liderem. Akurat wśród adwokatów to nie ma problemu z takimi charakterami.
11: Jest pytanie, czy byliby tacy chętni, którzy chcieliby podjąć się tego zadania. Aha. Ja wcale nie jestem przekonany, że byłaby kolejka.
6: Czyli Berek jako ostatnia deska ratunku, a nie jako panacea.
11: Być może, tak.
6: Aha. No dobrze, to teraz dziękuję bardzo, bo to ten scenariusz rzeczywiście dziesiąta rano jest interesujący i daje wiele do mówienia, ale też, wie pan, ten przypadek z wyciekiem z firmą My Doctor też jest bardzo ciekawy, bo no już odezwały się głosy prawników, że za tym idą uprawnienia odszkodowawcze dla pokrzywdzonych. W tym przypadku to już nie mówimy o kilkuset tysiącach frankowiczów, tylko mówimy o kilkunastu milionach osób, które mogą przystąpić do pozwów zbiorowych przeciwko przychodniom, przeciwko My Doctor, może przeciwko jakimś instytucjom państwa, które nie dopełniły obowiązków przecież, prawda? Pan widzi ten Armagedon?
11: Raczej nie. To znaczy, bardzo mnie niepokoi ta sytuacja, tym bardziej, że dowiaduję się dzisiaj rano z mediów, że taka sytuacja, taka sama, czy ona bardzo podobna, miała miejsce 2,5 roku temu i ta firma nawet o tym nie wiedziała wtedy. Dzisiaj też podobno nie wiedziała, dowiedziała się z mediów, więc...
6: Tak twierdzi.
11: Tak twierdzi. To jest bardzo niepokojące.
6: Wie pan, dla mnie niepokojące jest też to, że od 2,5 roku trwa śledztwo w tej sprawie i też o tym nic nie wiemy.
11: Tak.
6: To nie prawda. Wiedzieliśmy.
11: Nie wiedzieliśmy i to, że tak długo trwa. Ale to jest choroba wielu innych śledztw i w ogóle choroba prokuratury, która toczy prokuraturę.
6: Mm-hmm. No dobrze, ale czy bo parę rzeczy tutaj jest. Oczywiście nasze dane wyciekły, to jest bolesne. Jak z człowieka boli z czyjejś winy, to powinien jakieś zadośćuczynienie otrzymać, prawda? Ale ta skala jest taka, że gdyby w ogóle uruchomić ten proces odszkodowawczy na podstawie pozwów zbiorowych, to mówilibyśmy o zrujnowaniu systemu służby zdrowia z pewnością.
11: Na pewno.
6: 10 000 albo więcej podmiotów.
11: Na pewno tak, tylko z drugiej strony jest taka opieszałość ludzka i niechęć do podejmowania tego rodzaju działań, więc na początku powiedziałem, odpowiadając na pytanie...
6: No klienci Volkswagena na przykład, prawda, się jednak zapisali i wygrali po 10 latach, czy ile?
11: No właśnie, ale po 10 latach. Pytanie jest, czy tutaj ci poszkodowani będą chcieli podejmować takie decyzje, wygrać za kilka lat, czyli zajmować się...
6: Może za 10 właśnie, bo to pewnie Trybunał Europejski na końcu.
11: Tak. I te kwoty, zresztą kwoty odszkodowania, wtedy kiedy nie ma szkody, kiedy nie doszło do wycieku realnego, to znaczy wyciek, przejęcie tych danych nastąpiło, ale nie zostały one wykorzystane, to są kwoty symboliczne.
6: Czyli?
11: Ja nie pamiętam, ustawa określa, że takie niedopatrzenie czy niedopilnowanie danych osobowych to jest w granicach chyba 10 000 zł kar.
6: 10 000 zł razy 20 milionów to jest 20 200 miliardów złotych.
11: To się zgadza, panie redaktorze, tylko trzeba było ich wszystkich skrzyknąć. A oni się nie skrzykną.
6: Kto się po 10 tysięcy nie zgłosi? Zna pan takiego?
11: Po 10
6: tysięcy... Szukam tutaj po studiu, patrzę. O, Kuba na przykład macha, że on byś... Zgłosisz się, czy nie? On się, Kuba się zgłasza już, tak. No.
11: Ale ja jeszcze uprzedzę, że trzeba będzie podjąć wszystkie działania, zaangażować się,
6: pójść do
11: kancelarii adwokacji. Oczywiście może się tak zdarzyć, że będą jakieś kancelarie, które zaczną się w tym specjalizować.
6: Jakbym był młodym rekinem adwokatury, to już bym ruszył być po może, prostu.
11: Tak.
6: Prawda? Tak. Czy to jest realne? Czy to jest science fiction, o czym my teraz mówimy, jak policzyliśmy 200 miliardów złotych. No wie pan, to nam nie robi wrażenie. No na senatorze może mniej, bo nie takie pieniądze uchwalacie, tak?
11: No ale, budżet rzeczywiście jest większy.
6: No troszkę.
11: Tak.
6: Więc, ale czy to jest realne, że taki Armagedon się zdarzy?
11: Nie, ja uważam, że nie.
6: Że sądy będą przyznawały w takich sytuacjach?
11: Sądy stwierdzą fakt wycieku, i ten przejęcia tych danych niezabezpieczonych, bo ta firma w jakiś sposób dopuściła do tego.
6: Nie dopełniła czegoś.
11: No, pamiętajmy, że 2,5 roku wcześniej też się to wydarzyło, więc jest jakieś takie szczególne zaniedbanie. Czy można myśleć o takim szczególnym zaniedbaniu, no to sądy będą zasądzać. Tyle tylko, że to będzie trwało i tak jak mówię, ludzie się zniechęcą albo machną ręką, powiedzą nie wierzę i tak dalej.
6: Nie, no po 10 tysięcy, proszę pana.
11: Być może tak, no ale nie sądzę, żeby to była taka skala. No to jest raczej, należy liczyć w tysiącach tych, którzy się zdecydują na tego rodzaju działania.
6: Kuba już jest, zaraz jakiś adwokat do niego zadzwoni na pewno. Zmieniamy temat, żeby trochę to trzęsienie ziemi tak ustabilizować. Pan się zapisze do partii Ryszarda Petru, pana kolegi z centrum, czy nie? Właśnie ruszył w świat.
11: Tak, Ryszard, to ja się cieszę. Ryszard Petru jest w klubie parlamentarnym centrum, czyli w moim klubie parlamentarnym. Razem jesteśmy w prezydium tego klubu. Natomiast ja jestem w partii Unia Centrum. Mam nadzieję, że Ryszard...
6: A Ryszard się nie zapisał?
11: Jeszcze nie.
6: No bo chce zakładać własną.
11: No, rozmawiamy na ten temat. On ma różne... różnimy się w ocenie podejścia do przedsiębiorczości, do kwestii podatkowych.
6: Bo co, pan jest bardziej na lewo od Ryszarda, że tak powiem? Bo Ryszard stał się takim ultrabalcerowiczem, prawda?
11: Tak. Bo on widzi w tym swoim takim bardzo radykalnym programie możliwość przejęcia wyborców, którzy zostali zgubieni gdzieś od 23 roku i ich w ogóle nie ma, albo przeszli do Mencena. Więc tutaj będzie poszukiwał tych, którzy nie chcą, no idą do Mencena, myślą o Mencenie tylko dlatego, że on mówi o prostych podatkach. Zapominają o tym, że Mencen mówi, i pewnie będzie Ryszard Petru to przypominał, że Mencen mówił także, że piątka Mencena bez Unii Europejskiej, bez gejów, bez Żydów, tak. Coś tam jeszcze, chyba bez aborcji, no wszystko. Także myślę, że jesteśmy w trakcie rozmów i ja mam taką nadzieję, że Ryszard Petru do nas dołączy, bo my mamy ten wehikuł w postaci partii. On tego nie ma.
6: No, ale takiej partii też...
11: Niedużej.
6: Zerowej, no.
11: Można powiedzieć, że nawet tak, bo w sondażach w ogóle nie występujemy, ale zaczniemy pewnie się pokazywać na jesieni. To będzie ten czas, kiedy będzie nas można zobaczyć. No i ten wehikuł liczy kilkaset osób w skali kraju, ale to już jest spora siła, jak chodzi o organizowanie czegoś w terenie. Ryszard Petru na razie tego nie ma, ale życzę mu jak najlepiej.
6: Znaczy jeździ, jak mówi w którymś z tabloidów, już nie pamiętam, w którym, samodzielnie.
11: No tak.
6: Żeby zobaczyć, co tam słychać. To jest, to muszę powiedzieć, mnie poruszyło. Czy pana zdaniem Senat będzie w najbliższym czasie zajmował się bezpieczeństwem naszych danych? Czy jest jakaś szansa, że ta sprawa no, zacznie być traktowana poważnie. No, mamy tak 2,5 roku temu sprawę wyciek z My Doctor. Nie wiem, pół roku temu chyba z Alabu. Teraz znowu My Doctor. No jak ktoś chce zgromadzić bardzo wrażliwe dane na temat Polaków, no to już je ma po prostu.
11: Tak. Mamy posiedzenie 10 września. Nie wiem, czy porządek obrad jest już tak obłożony, że nie ma miejsca na coś innego, ale mam nadzieję, że jeżeli nie 10, to pod koniec września być może dojdzie do złożenia informacji przez ministra cyfryzacji albo ministra spraw wewnętrznych i administracji, bo to są ministrowie, którzy tutaj są w to zaangażowani i ich resorty są odpowiedzialne za funkcjonowanie tego systemu.
6: No tak, być może. Wie pan, muszę powiedzieć, jak bardzo cenię całą ekipę z Ministerstwa Cyfryzacji. Myślę, że to jest jeden z lepiej obsadzonych resortów, ale jednak jak na skalę wyzwań, przed którymi stajemy i taką skalę niefrasobliwości w prywatnym sektorze, jeżeli chodzi o nasze dane, no to jest rzeczywiście wstrząsające i tak się dziwi właściwie, że w polityce ten temat cały czas jakoś tak jest suwany na bok.
11: No rzeczywiście tak, to znaczy pewnie też dlatego, że do tej pory nie było tak drastycznych jak ta dziś obecna sytuacji, no poza tą, która
6: o
11: była...
6: O której nie wiedzieliśmy.
11: O której nie wiedzieliśmy właśnie, więc ona gdzieś tam się tliła i być może teraz będzie takim punktem zapalnym, spowoduje, że zaczniemy się tym zajmować. Ale słusznie pan redaktor powiedział, że to Ministerstwo Cyfryzacji jest świetnie pracującym ministerstwem. Oczywiście te kwestie związane z wyciekiem to nie jest wszystko, to jest w kompetencjach ministerstwa, ale to nie jest tak, że ministerstwo jest za to odpowiedzialne.
6: No oczywiście.
11: To musimy jasno powiedzieć. A mamy się czym chwalić w Europie i na świecie. M-Obywatel to jest naprawdę aplikacja, która robi furorę wszędzie.
6: No i Blik nasz kochany.
11: Tak, Blikiem.
6: Bez Blika nie ma życia. Czy to nie była reklama? Znów przepraszam Krajową Radę, jeżeli się pomyliłem. Bardzo dziękuję panie mecenasie. Jacek Trela, senator Unii Centrum, był z nami. Teraz informacja, po informacjach komentatorzy Magdalena Chrzczanowicz, Robert Walenciak i Wojciech Brzeziński.
12: Autopromocja.
13: Wracają przyroda i ZPT. Ma być więcej zajęć praktycznych, doświadczenia, a do tego moduły. Medialny, klimatyczny i ekonomiczny. Nową szkołę uczniowie mają też bardziej lubić. 1 września startuje reforma. Jakie nowości pojawią się w planach lekcji? Zapytam w wywiadówce. Dziś o 10.40. Krzysztof Chorwat. Zapraszam.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Podoba mi się pomysł, żeby Maciej Barek został sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo zachowanie prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego wymaga specjalnych rozwiązań, przyznał przed chwilą w poranku TOK FM Jacek Trela, senator Unii Centrum. Dotychczas Barek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Żadna decyzja w sprawie rakiet dla Ukrainy jeszcze nie zapadła, mówiła w poranku TOK FM wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Chodzi o pociski do amerykańskich systemów Patriot, o które Kijów pilnie zabiega od kilku tygodni. Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że zawsze w tego typu sprawach priorytetem jest bezpieczeństwo polskich obywateli i opinia wojska. Notowania ropy naftowej na świecie rosną w reakcji na oddalanie się perspektywy rychłego zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. W dodatku w cieśninie Ormus notowane są kolejne ataki na statki. Tylko 33% Amerykanów popiera politykę Donalda Trumpa. Tak wynika z sondażu Reuters Ipsos. To najgorsze notowanie obecnego przywódcy USA, odkąd ponownie wprowadził się do Białego Domu. Do tych sondaży wrócimy w informacjach o 9:00, a teraz już sport w TOK FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek została naszą ostatnią tenisistką, która rywalizuje jeszcze w turnieju w Cincinnati. Polka pokonała w trzeciej rundzie w trzech setach Marię Sakkar i o ćwierćfinał zagra jutro z Dianą Pari. Odpadły Maja Chwalińska i Magdalena Fręch po zaciętych meczach z Dianą Schneider i Jeleną Rybakiną. Hiszpan Rodri, czyli triumfator i najlepszy piłkarz tegorocznego mundialu, wylądował w Barcelonie, gdzie ma dziś sfinalizować transfer z Manchesteru City. Gra w Barcelonie to spełnienie marzeń, powiedział 30-letni pomocnik po przylocie do stolicy Katalonii. Rodri, zdobywca złotej piłki za 2024 rok, będzie kosztować Blaugranę ponad 75 milionów euro i ma podpisać umowę do 2030 roku. Wcześniej do ekipy mistrza Hiszpanii dołączył Anglik Anthony Gordon, a klub opuścili m.in. Robert Lewandowski i Ferran Torres. Dyrektor operacyjny FIFA Kevin Lamour został zwolniony. To działacz, który publicznie skrytykował pomysł częściowej prywatyzacji najważniejszych turniejów piłkarskich, którego autorem był szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino. FIFA na razie pod wpływem m.in. nacisków UEFA porzuciła pomysł prywatyzacji Mistrzostw Świata. Koszykarze reprezentacji Polski są na ostatniej prostej przygotowań do kluczowych meczów w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni ostatni tydzień spędzili w Krakowie, gdzie szlifowali formę pod okiem trenera Igora Milicicia. Nasza kadra z kompletem zwycięstwa awansowała do drugiej fazy kwalifikacji, a w niej Polakom powinny wystarczyć dwie wygrane, by zapewnić sobie udział w przyszłorocznym turnieju w Katarze, mówi trener Milicić.
7: Trenowaliśmy dosyć solidnie, mocno nad przygotowaniem fizycznym, też taktycznym. Zaczynamy taką fazę sparingową, gdzie będziemy szlifować to, co trenowaliśmy w warunkach meczowych.
6: Polska pierwszy mecz drugiej fazy kwalifikacji zagra 27 sierpnia w Rydze z Izraelem, a trzy dni później w Gdańsku podejmie Niemcy. Później czeka ich m.in. dwumecz z Chorwacją. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
5: Dzisiaj pochmurno z przelotnym deszczem, ale będą też niewielkie przejaśnienia, głównie na wschodzie, zagrzmi na Podlasiu i na Mazowszu. Od 17 stopni na Podlasiu, tyle tam pokażą termometry, do 21 na Dolnym Śląsku.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest wtorkowy, uwaga, wtorkowy poranek TOK FM, 24 minuty po 8:00 zaczynamy spotkanie komentatorów. Magdalena Chrzczanowicz, redaktorka naczelna OKO.press.
9: Dzień dobry.
8: Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd.
10: Dzień dobry.
8: I Wojciech Brzeziński, tygodnik powszechny i Uniwersytet Civitas.
11: No dzień dobry.
8: Może tej funkcji zaszczytnej nie ma, ale jakie miejsca za to. No i... Wiecie co, bardzo poważna sprawa mi się wydaje wyłania się z tego wycieku z MyDoctor. Tu jest parę aspektów istotnych. Jeden, który pan Sandelski podniósł na końcu naszej rozmowy, aż żałuję, że już nie było czasu, żeby to rozgrzebać. To znaczy potrzeba jakby uświadamiana, potrzeba przejęcia przez sferę publiczną, instytucje publiczne, odpowiedzialności za wielkie bazy danych, które muszą powstawać w sektorze prywatnym, żeby różne instytucje, szkoły albo gabinety lekarskie mogły funkcjonować. I to oczywiście jest kolejny wielki obowiązek dla państwa. Jakiś, już mamy ten nowy e-dziennik teraz, prawda, który ma zastąpić słynnego Librusa znienawidzonego przez rodziców, bo tam same pały były. Więc to mi się wydaje, że jesteśmy na progu jakiejś rewolucji. Czy się mylę, jak ci się wydaje, Wojtek?
0: Ja jestem w ogóle sceptyczny, jeśli idzie o to, żeby zlecać takie rzeczy państwu. Państwo na pewno powinno wziąć o wiele większą odpowiedzialność i powinno nadzorować tego rodzaju sprawy o wiele bardziej ściśle. No w tym przypadku założę się, że 95% naszych słuchaczy nazwę MyDoktor po raz pierwszy usłyszało w zeszłym tygodniu i nikt nie wiedział, że istnieje taka firma, która dysponuje taką ilością danych polskich pacjentów. Pytanie jest, kiedy państwo zorientowało się...
8: No i w ogóle nikt nie wiedział, że to jest globalna część globalnej korporacji, która się wywodzi z Polski, jest zarejestrowana w Holandii, no i tak dalej. Obsługuje 100 milionów pacjentów miesięcznie na świecie.
0: Dokładnie tak. Pytanie, kiedy państwo zorientowało się, że mamy do czynienia z prywatną firmą, która de facto jest częścią krytycznej infrastruktury społecznej w tym kraju.
8: I to monopolistyczną.
0: Niemalże. Faktycznie. Niemalże. I czy to wiązało się z tym, że mieliśmy częstsze audyty, większą odpowiedzialność i większy nacisk kładziony na to, co z tymi danymi faktycznie się dzieje. Bo tutaj mamy dość niepokojące sygnały, o których zresztą piszemy w tygodniku z Agatą Kaźmierską w tym tygodniu. Choćby takie, że ta firma mogła wykorzystywać te dane nie tylko po to, żeby lekarz mógł pilnować, kiedy ma zapisanego pacjenta i jakie mu dał recepty, tylko też na przykład sprzedając, jak to się ładnie mówi w tym języku, insighty branży farmaceutycznej, żeby ta mogła skutecznie sprzedawać leki lekarzom. Tak? Także to już by było zupełnie inne zastosowanie niż to, na które nawet podpisując jakiś papierek w przychodni byśmy się zgadzali jako pacjent. Państwo powinno zdecydowanie się temu przyjrzeć. Pytanie, dlaczego nie zrobiło tego do tej pory, ale też bardzo ciekawe jest to, że nie mamy za bardzo politycznej awantury wokół tego, bo szczerze mówiąc, wszystkie partie rządzące solidarnie położyły na to, za przeproszeniem, lagę i nikt tego nie pilnował od dziesięcioleci.
8: No to ruszyło zapisu w ogóle przecież. Prawda, Robert?
9: To nie jest kłopot, że to 10 czy 20 lat temu nikt się tym nie zajmował, no bo problem nie istniał. Ale gdy problem zaczyna istnieć, trzeba się nim zająć. I wydaje mi się, że państwo... Nie widzę tutaj za bardzo możliwości, by państwo zbytnio ingerowało w sprawę działań firm publicznych, ale powinno pilnować tego, co z tymi naszymi danymi się dzieje. Bo one,
8: pilnuje bardzo umiarkowanie. Sądząc z tego, co dziś pisze Gazeta Polska codziennie, to jest pierwszy raz jest bohaterem mojego programu, także taką perwersyjną radością to mówię. No to już 2,5 roku temu był porównywalny, czy też podobny wyciek, także prawie 19 milionów rekordów, no to jest bardzo masywne i trwa śledztwo w Poznaniu w tej sprawie, dwa i pół roku.
9: No państwo to jest taki wielki pancernik, czy wielki tankowiec, który bardzo, bardzo wolno zmienia kurs, no ale czasami trzeba za to się w miarę przyzwoicie, w miarę szybko wziąć i myślę, że ten moment następuje, a że nie ma awantur z tego powodu, no bo politycy nie widzą tutaj specjalnie możliwości dorwania się do tego, powiedzenia, kto jest zdrajcą, kto jest bohaterem. W związku z tym to jest na razie na etapie fachowców. No jak są fachowcy, to oni są nudni, ale to jest szansa. Uważam, że to jest, dzięki temu jest to wielka szansa, żeby to w miarę sensownie rozwiązać.
8: Magda?
10: Ja się nie dziwię do końca, że ten wyciek sprzed 2,5 roku nie był tak głośny, dlatego że sytuacja 2,5 roku temu jest całkowicie różna od tej, którą mamy dzisiaj, a to za sprawą sztucznej inteligencji. To znaczy, jeżeli wyobrazilibyśmy sobie wtedy, myślę, że jeżeli ten wyciek był znany osobom, których dotyczył na przykład, no to wtedy sobie...
8: No właśnie było... chyba nie.
10: Jeżeli
8: na
10: nie,
8: tym polega też problem, że ludzie nie byli poinformowani.
10: To źle. Natomiast myślę, że jeszcze kilka lat temu, kiedy myśleliśmy o wycieku własnych danych, no to myśleliśmy sobie, imię, nazwisko... jakaś jeszcze informacja, jakoś to przeżyjemy. Natomiast dzisiaj, jeżeli pomyślimy sobie, co u lekarza robi sztuczna inteligencja i że te dane już latają w chmurze, bo przecież to, co jest w sztucznej inteligencji, to jest też jakoś w chmurze. Kiedy sobie uświadamiamy, co się...
11: Słuchaj, całe zapisy, bo tam jest między innymi usługa pisania notatek z rozmowy lekarza z pacjentem, tak, ze słynnego wywiadu medycznego.
10: I kiedyś ich nie było. I kiedyś myśleliśmy, no dobra, może jakieś leki, no dobra, jakaś recepta, okej. Okay. A teraz cały wywiad może się tam znaleźć. I dokładnie o tym mówię. Więc sytuacja 2,5 roku temu i sytuacja dzisiaj jest... absolutnie różna. I teraz państwo, jeżeli chodzi o zabezpieczenia i przede wszystkim kontrolę, nie nadąża w najmniejszym stopniu za tym, jak do przodu idzie technologia.
11: Ale to zawsze nie nadąża. Tylko jest pytanie, duży jest ten dystans nienadążania?
10: Ten dystans 20 lat temu był dużo mniej, znaczy dużo, ten dystans nie był tak, inaczej, technologia nie szła tak szybko do przodu.
12: Tak.
10: Dokładnie.
12: Prawda?
10: Nie było tej technologii. W związku z tym państwo mogło nie nadążać, ale nie dążyło trochę mniej. Natomiast dzisiaj sztuczna inteligencja nagle zawładnęła jakby naszą rzeczywistością w ciągu 2 lat. To jest nic, znaczy 2 lata to jest nic. I jeszcze nie wiem, jeszcze w czasie, kiedy głosowaliśmy w 2023 roku, jeszcze tak nie było. Dzisiaj już tak jest, chociaż rząd ma...
11: Znaczy chyba tak było, tylko jeszcze nie mieliśmy tej świadomości.
12: Jeszcze nas wtedy nie bolało.
10: Ja przerysowuję to oczywiście, ja nie mówię, że wymyślili ją rok temu, tylko mówię, że dopiero teraz zaczęła być tak, stosowana na masową skalę i przede wszystkim nie to, że ja zapytam czata GPT, co on myśli o czymś tam, tylko właśnie ona weszła w usługi, które na co dzień mamy. Pytanie o to, czy ja jestem zwolenniczką tego, żeby w najbardziej krytycznych kwestiach państwo jednak operowało takimi danymi i nie outsourcowało takich usług. Pytanie oczywiście, gdzie jest tego limit, czy wszędzie, no wszędzie, jak już zostało powiedziane, nie może tak być, bo państwo by nie dało rady, po pierwsze, a po drugie, co wtedy, kiedy państwo zamienia się w dyktaturę i co wtedy, kiedy ma nasze wszystkie dane? Oczywiście to też jest pytanie.
11: No a to nie jest taka odległa wizja, jak się patrzy na losy demokracji zachodnich.
10: Nie jest odległa wizja. Oraz jeszcze dodam, że każda władza, znaczy nie możemy do końca dzielić władzy na dobrą i złą, dlatego że każda władza, widzimy na przykład, to jest zresztą też ciekawy przypadek o tym, jak teraz się wścieka nasz rząd na Metę przy okazji sytuacji z Rafałem Brzoską. Kiedy on się awanturuje, no to wszyscy się zaczynają awanturować. Natomiast jakoś wcześniej z tą Metą rząd się dogadywał i ze wszystkimi innymi tego typu big techami, szefami biznesu.
11: Bo
10: i tak
11: tutaj
10: dalej.
11: Pokusa jest jednak niesamowita dla polityków. Właściciele algorytmów ustawiających ogłoszenia wyborcze i opinie wyborcze w sieci rządzą polityką w ogromnej mierze. No pokaż mi premiera, który się odważy zaryzykować, że nagle algorytm będzie go wycinał z X-a, Facebooka, nie wiem tam czego jeszcze.
10: Już nie chcę łączyć wszystkiego ze wszystkim, ale trochę to robię. No ale jeżeli kilka miesięcy temu widzieliśmy Władysława Kosiniaka-Kamysza, który się chwalił swoją umową z Palantirem, no to...
11: Z Palantirem,
10: no to jakby... Znaczy, no to widać, gdzie jesteśmy.
0: Wojtek? Tutaj absolutnie zgadzam się z tym, że państwo nie nadąża i nigdy nie będzie nadążać. I to jest jeden z tych powodów, dla których ja akurat jestem sceptyczny, czy przekazanie tego rodzaju danych, żeby państwo tylko i wyłącznie się...

0: Jedna decyzja amerykańskiego rządu sprawiła, że Międzynarodowy Trybunał Karny stracił dostęp do poczty, bo Microsoft jako firma amerykańska po prostu ją odciął.
1: Mamy tu kilka problemów od razu ważnych, politycznych nam się pojawiło
2: z powodu
1: pewnego wycieku. Otóż no pierwszy to jest oczywiście suwerenność Europy, Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych. To jest rzecz kluczowa i ona się toczy i ja jestem bardzo ciekaw, jak to się skończy. Czy Europa będzie taką perłą w koronie Imperium Amerykańskiego i firm amerykańskich, wielkich big techów. To jest istotne. No i druga rzecz, my musimy mieć świadomość, co z takimi danymi można zrobić. Bo my sobie nie zdajemy sprawy i politykom można przypomnieć, to już jest jakby stwierdzone, big techi mogą na podstawie algorytmów przeprowadzić kampanię wyborczą. I już wiadomo, że w ciągu miesiąca mniej więcej, one potrafią zmienić preferencje wyborcze o 3-4%. To jest bardzo dużo. W polskich warunkach
2: To jest wszystko.
1: To decyduje, kto rządzi. No nie chcę wchodzić w teorie spiskowe, ale oczywiście kampania prezydencka również była w dużym stopniu, mieliśmy jakieś pogłosy, że tam były zaangażowane firmy, które potrafiły tymi algorytmami zarządzać, które potrafiły podzielić społeczeństwo na te 300-500 grup i odpowiednio do nich kierować komunikaty. Miałem takie komunikaty, na przykład pstryknij w nos Tuska. Takie mi się pojawiło. Pstryknij w nos Tuska, są wybory prezydenckie, prawda? No więc o co chodzi? Tak mnie zakwalifikowali widocznie. Więc miejmy świadomość, że dochodzimy...
2: Nie, to już po informacjach.
1: No widzisz, z takiego drobiazgu...
3: Autopromocja. W górach i na szlaku bezpieczeństwo zaczyna się dużo wcześniej niż w chwili, gdy pójdzie coś nie tak. To sprawdzenie pogody, ocena własnych możliwości, odpowiednie przygotowanie i znajomość podstawowych zasad na szlaku. To także drobne zachowania, które mogą mieć ogromne znaczenie. Od ustąpienia miejsca na wąskim odcinku po reakcję, gdy ktoś potrzebuje pomocy. W planie działania rozmawiamy o bezpieczeństwie, o górskim savoir-vivre i o odpowiedzialności na szlaku. O tym, jak rozsądnie przygotować się do wyjścia i jak zachować się w sytuacji awaryjnej. Wtorek, 13:40, Szymon Kępka. Zapraszam.
4: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
7: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. To byłby skomplikowany proces prawny. Tak o ewentualnych odszkodowaniach za wyciek danych z firmy My Doctor mówił w poranku Tok FM Jacek Trela, senator Unii Centrum i były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się o wycieku danych 19 milionów Polaków zarejestrowanych w 12 tysiącach poradniach obsługiwanych przez firmę. Jak mówił senator Trela w rozmowie z Jackiem Żakowskim, poszkodowani teoretycznie mogliby liczyć na odszkodowania.
7: Pytanie jest, czy ci poszkodowani będą chcieli podejmować takie decyzje, wygrać za kilka lat, czyli zajmować się...
8: No może za 10 właśnie, bo to pewnie Trybunał Europejski na końcu.
7: Tak. I te kwoty, zresztą kwoty odszkodowania, wtedy kiedy nie ma szkody, to znaczy wyciek, przejęcie tych danych nastąpiło, ale nie zostały one wykorzystane, to są kwoty symboliczne.
8: Czyli?
7: Ustawa określa, że takie niedopatrzenie czy niedopilnowanie danych osobowych to jest w granicach chyba 10 tysięcy złotych kar.
8: 10 tysięcy złotych? Złotych razy 20 milionów, to jest 200 miliardów złotych.
7: To się zgadza, panie redaktorze, tylko trzeba było ich wszystkich skrzyknąć.
6: Do wycieku doprowadzili hakerzy, którzy zażądali okupu ze strony rządu. Padła zapowiedź, że nie ma o tym mowy, a sprawcy odpowiedzą za włamanie. Dziś ceny maksymalne paliw takie same jak wczoraj. Benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 41 groszy za litr, benzyna 98 7 zł 20 groszy, a olej napędowy 7 zł 37 groszy. Jak przewiduje Grzegorz Maziak ze Petrol.pl, powrót rządowego pakietu CPN nie zatrzyma podwyżek.
9: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
6: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia. Po stronie rządowej rosną wątpliwości dotyczące funkcjonowania systemu kaucyjnego. Czytamy o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Liczba interpelacji w tym zakresie rośnie. Do autorów należą m.in. Dorota Łoboda czy Robert Dowhan. Posłowie Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z dziennikiem podkreślili, że chcą dyskusji o działaniu i udoskonalaniu, a nie likwidacji systemu kaucyjnego w Polsce. Wśród zastrzeżeń wymieniają m.in. długie kolejki do automatów, wygasanie bonów za zwrócone opakowania czy niejasności związane z obiegiem opłaty kaucyjnej. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ulewami i burzami dla części Podlasia i części Mazowsza. Na ogół będzie deszczowo, a przejaśnienia głównie na wschodzie. I to raczej pod wieczór. 18 stopni pokażą maksymalnie termometry w Łodzi, 19 w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Lublinie, 20 w Poznaniu, 21 we Wrocławiu.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Można wydać ludzi.
8: Tak. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest wtorkowy, uwaga, wtorkowy poranek w Tok FM, 43,5 minuty po 8. Wracamy do rozmowy komentatorów. Magdalena Chrzczanowicz, redaktorka naczelna OKO.press, Robert Walenciak, następca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd i Wojciech Brzeziński, tygodnik powszechny i Uniwersytet Civitas. I chciałbym, żebyśmy teraz zostawili już te wyzwania technologiczne. One są fantastyczne. To tak porusza moją wyobraźnię, bo po prostu to jest terra incognita, prawda? Nawet te 200 miliardów potencjalnych odszkodowań, to jest coś niewyobrażalnego po prostu, więc można snuć dowolne dywagacje. Ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali troszkę o tej twardej, ponurej polityce. Mianowicie o pomyśle powołania pana Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i o tej interpretacji, którą przedstawił pan senator i adwokat Jacek Trela, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mówiąc, że tak, możliwa jest, być może właśnie chodzi o to, żeby mieć przywódcę do faktycznie do takiego radykalnego, nie chcę powiedzieć siłowego, przewrotu w Trybunale, żeby tam wreszcie to się odwróciło wszystko, czego punktem wyjścia byłoby wyprowadzenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego z jego gabinetu ze względu na przestępstwo ciągłe, w trakcie którego można coś takiego zrobić. I chciałem was zapytać, czy to już naprawdę jesteśmy na tym etapie tej polaryzacji, o której mówimy od lat, na siłowym etapie polaryzacji. W skrócie to się nazywało kiedyś wojna domowa. No teraz trochę inaczej nazywamy rzeczy, Magda.
3: Jakby tu jakimś takim ładnym zdaniem zacząć, dobrze. Więc mi się wydaje, że Trybunał Konstytucyjny już w tej chwili nie istnieje. I nie ma jednym tematem przy okazji Macieja Berka jest to, czy władza powinna delegować tam osobę, która jest politykiem. Usłyszałam opinię, że jest urzędnikiem. Nie, Maciej Berek jest politykiem, dlatego że jest też urzędnikiem, ale jest politykiem. To znaczy jest wykonawcą, był nadzorcą władzy wykonawczej, tak? To znaczy nie premierem, ale...
8: Ale wszystko jedno, czy jest urzędnikiem, czy politykiem. Ważne, że ma wyraźne barwy partyjne. Nie był...
3: Poglądy ma każdy, tak? Natomiast tutaj on rzeczywiście był wykonawcą. I on nie zrobi nic, co będzie wbrew tej władzy. Więc to jest jakby jedna rzecz, niezależnie od tego, że zapewne jest świetnym prawnikiem. To tego mu nikt nie odbiera. Ja mam takie poczucie, że to jest...
8: Ja nie wiem, bo nie wiem, czy świetny prawnik by się decydował na przyjęcie tego typu propozycji.
3: Okej, więc dla mnie to jest... Ja uważam, że to jest zły krok, że to jest błąd. Natomiast z drugiej strony mam poczucie, że to jest, rozumiem, że syndyk masy upadłościowej trochę będzie taką rolę pełnił, bo ja nie wiem, co z Trybunałem w tej chwili można jeszcze zrobić. Trybunał jest całkowicie skompromitowany. W Trybunale sprawy się nie dzieją, a nawet jeżeli Trybunał wydaje jakiś w tej chwili...
8: To nikt tego nie publikuje.
3: Nikt tego nie traktuje poważnie. Mało tego, nie traktują tego poważnie nawet zapewne wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że oni też doskonale wiedzą, im się podobają te wyroki, bo są po ich linii, natomiast oni również doskonale wiedzą, że one nie mają nic wspólnego z żadną niezależnością
8: No to jest tak, jak było z TVP Info w czasach PiSu, tak. Gdzie to nie pamiętam, 80% chyba widzów, a to byli wyłącznie zwolennicy PiSu wtedy, uważało, że to jest stacja nieobiektywna, źle przedstawiająca rzeczywistość, dokładnie, ale słusznie.
3: Nie wiem, jaki jest pomysł na ten Trybunał Konstytucyjny. Rozumiem, że władza jakiś ma. Nie mogę sobie go wyobrazić, natomiast w tej chwili Trybunał nie działa. Wysłanie tam Macieja Berka nie sprawi, że zacznie działać, a co ważniejsze, bo to jest najważniejsze właściwie.
8: Ale wierzysz w ten scenariusz z wyprowadzeniem i tak dalej?
3: Nie będą mieli poczucia, że to teraz ja ufam tym wyrokom tego Trybunału. Nikt ich nie będzie ufać, dlatego że znalazł się tam Maciej Berek.
4: To jest taki sposób
8: Robert Waleńczak.
4: Czy Trybunał Konstytucyjny jest tak, jak jest zapisane to w Konstytucji, czyli jest takim miejscem, gdzie mędrców, siedzibą mędrców, którzy...
8: Merytokracji, świątynia merytokracji, prawda?
4: Profesorów wybitnych, najlepszych, jacy są w Polsce, którzy rozpatrują, co jest zgodne z Konstytucją, czy też nie. No, i wtedy mówią, absolutnie nie bacząc, komu to służy i kto za tym stoi, tylko mówią po prostu tak, uważamy, że...
8: Ślepa temida.
4: I to jest jeden tak idealny element. A drugi element jest prosty. No to jest nasze narzędzie polityczne. W naszej grze mamy swoich ludzi, swoją instytucję i ona robi tak, jak my chcemy. I słuchajcie, przecież my sami moglibyśmy pisać te wyroki Trybunału Konstytucyjnego, bo my przecież wiemy. Dziennikarze piszą, jaki będzie ten wyrok, zanim ci sędziowie się zbiorą. Bo wiadomo, że oni mają swoje sympatie polityczne, to nawet jest mało powiedziane, afiliacje polityczne. I wiadomo, jak pan Frączkowski się zachowa i on nie jest żadną tajemnicą dla naszych algorytmów, które mamy w naszych mózgach. My po prostu wiemy, jak on się zachowa, co on powie. Jest tak przewidywalny jak, no nie wiem co, ale jest no, na 100% jest przewidywalny. Nie zaskoczył mnie w ostatnich latach ani trochę. No i teraz Berek. Berek to jest ta sama gra. Ta sama gra, którą rozpoczął.
8: Ale nie stawiamy w jednym szeregu Berka ze Świeczkowskim,
4: nie, ja nie
8: prawda?
4: Stawiam ich w jednym szeregu, tylko mówię, że to jest inna jakość. Ten sam sposób myślenia. Jakość to jeszcze nie wiemy. No, zobaczymy,
8: znaczy, żeby mieć swój jakość, trybunał tak, po prostu.
4: Żeby mieć swój trybunał. To,
8: no,
4: jest
8: to ta, też nie jest nic nowego. To ja tylko przypomnę, że Pawłowicz, pomysł u nas...
4: Prokurator, prawda, Piotrowicz, proszę bardzo, mamy...
8: No tak, ale to trzeba przypomnieć, że pomysł na swój trybunał nie zaczął się od Pawłowicz czy Piotrowicz, tylko zaczął się od pomysłu, o ile pamiętam, Roberta Kropiwnickiego, żeby wybrać dwóch sędziów do trybunału na zapas za pierwszego Tuska. Tak? I czyli można powiedzieć, że nie powinniśmy być zaskoczeni Berkiem, bo nie. Ten pomysł z mianowaniem ministra, z uczynieniem ministra sędzią, no bardzo dobrze pasuje do ówczesnego pomysłu pana Kropiwnickiego, prawda? To nie jest jakiś przełom w platformie zdrada, tylko po prostu kontynuacja. Wojtek, a ty jak to widzisz?
11: Ja uważam, że wyprowadzenie prezesa w jakiejkolwiek postaci, choćby to się odbyło w najbardziej eleganckich białych rękawiczkach, byłoby politycznie fatalnym błędem z dwóch powodów. Po pierwsze, rząd się nauczył już w dużym stopniu obchodzić fakt, że Trybunał Konstytucyjny, jeśli tylko może, to zawetuje wszystko, co jest w stanie. A po drugie, no nic tak dobrze nie robi na kampanii jak męczennik. Panowie Ziobro i zwłaszcza pan Romanowski chyba nieszczególnie się w tej roli jednak spisali, a w tym momencie no to byłby wspaniały materiał na grzanie w kampanii wyborczej. Już sobie mogę wyobrazić te, o czym mówiliśmy wcześniej, generowane przez sztuczną inteligencję nawet obrazki siepaczy Tuska wpadających bladym świtem do trybunału wyprowadzających prezesa. No to jest, to było czyste propagandowe złoto.
8: Absolutnie się z tobą zgadzam, że tak by było. Ale czy to coś zmieni?
4: Nie.
8: Bo
4: nie zmieni. To się podoba przecież.
8: Bo mi się wydaje, że tak jak rząd, widzę, bo pani Sobkowiak zaprzeczała, ale widzę to bardzo wyraźnie, rząd się boi, że jak da Ukrainie rakiety, to mu Czarnek przywali. No przywali i co?
3: Chciałam podać, przepraszam, a propos przywalenia Czarnka, chciałam podać przykład zupełnie z innej beczki. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Barbara Nowacka wprowadzała edukację zdrowotną i później wprowadzała edukację zdrowotną obowiązkową, ale z wyłączeniem segmentu seksualnego, nie wiem, jak to nazwać. Brzmi to idiotycznie. I ona
8: cały czas...
3: Cały czas koalicja mówiła tak, bo my wyjmujemy ten seks z tego obowiązku, żeby nas Czarnek nie zaatakował. Co się stało minutę później? Czarnek zaatakował. I to nie ma żadnego znaczenia. Dla Przemysława Czarnka nie ma żadnego znaczenia, czy to się trzyma rzeczywistości, czy to się nie trzyma rzeczywistości.
8: Ale dla jego
3: I tak
8: fanów,
3: to zrobi.
8: I dla
3: Dokładnie.
8: Jego fanów też nie ma
3: Dokładnie.
8: Znaczenia.
3: Dokładnie. On po prostu jest logika polityczna, zresztą nie tylko dla Czarnka, dla całej masy innych polityków tak samo. To nie ma żadnego znaczenia. Działanie polityczne po to, żeby nas przeciwnicy polityczni nie zaatakowali, jest jakimś
8: przypomina, to jest moje ulubione zdanie komentatora piłka pierwszego programu Polskiego Radia sprzed kilku lat, z czasów wspaniałego PiSu, w którym to on mówi tak, atakują nas naprawdę, specjalnie tak grają, żebyśmy nie wygrali. To się odnosi
3: tak,
8: do tego.
3: Tak, dokładnie.
4: Słuchajcie, w polityce jest oczywiście skuteczność, liczę, ale tam trzeba wiedzieć, po co jest ta skuteczność, jaki jest cel. No ale my, publiczność, która obserwuje politykę, ona jest taką publicznością kibicowską w dużym stopniu. I ona oczekuje od tych swoich ludzi...
8: Czy kibolską.
4: Niech będzie kibolską. Ale ona oczekuje od swoich ludzi, żeby wygrali, żeby pokazali moc, pokazali sprawczość. To takie są słowa, prawda? Więc jeżeli ktoś ustępuje, to jest tak źle postrzegany, jako ten słabeusz, jako ten nie wie, co chce, taki jest niewyraźny, to jest coś tego. Zwróćcie uwagę, jak się spodobało tej części takiej liberalno-lewicowej, gdy został zatrzymany ten Kamiński i Wąsik i wyprowadzeni z Pałacu Dudy. prezydenta Dudy. Pamiętacie ten czas? A, pokazał ten nasz minister spraw wewnętrznych, jaki jest twardziel. Nie dał się. Więc ja jakby...
8: No tak, ale mamy to doświadczenie i wiemy, co jest dalej, a mianowicie nic. Prawda? I mając to doświadczenie nicości po sprawczości, dobrze można by teraz się spodziewać, że no, przynajmniej po tej stronie, powiedzmy, myślącej, jeżeli coś takiego jest, że już takich pokus nie będzie, a są chyba.
3: No. Nie, jest, działa cały czas logika polityczna. Tak jest właśnie z tym Trybunałem i to mnie zadręcza, dlatego że Trybunał jest bardzo ważną instytucją, jest kluczową instytucją, która ocenia konstytucyjność ustaw. Ja nie chcę malować idealnej przeszłości Trybunału Konstytucyjnego i mówić, że to kiedyś to było przed 15 rokiem, a teraz to nie ma. Tylko, bo zawsze, tak. Zawsze ta polityczna, ten polityczny aspekt tam był oczywiście, ale to nie wiem, może było w białych rękawiczkach, może mniej biło po oczach i jakoś jednak te wiele z tych wyroków było też niezgodnych z tym, co chciałaby władza dana wtedy. Część z tych wyroków tak wyglądała. Więc mieliśmy minimum zaufania, że ci sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym jednak będą patrzeć faktycznie na konstytucję. To się skończyło to minimum zaufania skończyło się w 15 roku, kiedy chociaż wcześniej wiemy, że koalicja...
8: Były watykańskie wyroki na przykład wyraźnie, prawda? To nie było takie
3: również,
8: ciało.
3: Tak, więc nie chcę malować, broń Boże, tutaj jakiejś idealnej przeszłości. Ale myślę, że wyborczynie mieli minimum zaufania do tego. To się skończyło jeszcze chwilę przed przejęciem władzy przez PiS. Natomiast kiedy też Platforma wykonała swoje ruchy. Natomiast teraz to jest jakby to jest pogorzelisko. To jest tak, jak mówię, Maciej Berek może być syndykiem masy upadłościowej tej instytucji.
4: Nie będzie syndykiem. Po pierwsze, Nawrocki go nie przyjmie od niego ślubowania. Poza tym, jeżeli wygra prawica, załóżmy oczywiście, za rok i dwa miesiące, to cóż oni zrobią z Trybunałem Konstytucyjnym? Powiedzą tak, tych nieprzyjętych przez prezydenta sędziów, to oni nie istnieją, oni nie są sędziami. My wybierzemy swoich, takich, którzy są prawdziwi, wybiorą swoich, wprowadzą ich, a prezydent wszystko podpisze. Więc...
8: Ja nie wiem w ogóle, bo moim zdaniem Jarosław Kaczyński nigdy nie był zwolennikiem istnienia Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętam
3: ja myślę, że żadna władza nie była zwolennikiem istnienia.
8: No nie, generał Jaruzelski jednak ustanowił ten organ. Wiecie co, to wszystko jest takie dziwne, zobaczcie. Organ praworządnościowy ustanawia generał Jaruzelski.
3: A my dzisiaj go tak hołubimy.
8: My bronimy go jak niepodległości, a niszczy go największy demokrata Jarosław Kaczyński. To już mówię z lekkim przekąsem, ale wiecie, rzeczywiście ten świat trochę stoi na głowie. Dajmy mu odpocząć od siebie przynajmniej, dobra? Magda Szczenowicz, Robert Walenciak i Wojciech Brzeziński byli z nami. Bardzo wam dziękuję za te poranne komentarze. Wtorkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzeńska. Ogromnie wam dziękuję, jak zawsze o 9:00. Informacje TOK FM, po nich Owczarek, na który zaprosi za chwilę sam Cezary Łasiczka. Życzymy państwu dobrego dnia z Radiem TOK FM. Jacek Żakowski, do usłyszenia w przyszły piątek.
12: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Wakacje się powoli kończą, wkrótce 1 września. No i dyrektorzy spojrzą na stoliki, a tam ustawa zakazująca telefonów, nowa podstawa programowa, do tego rozporządzenie każące jeszcze podać w środę obiad z ciecierzycy, a wczoraj jeszcze jeden punkt, projekt rozporządzenia o pilotażu centralnego e-dziennika. Za chwileczkę będę pytał o te wszystkie zmiany pana Marka Pleśniara, dyrektora Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, o tę nową szkołę po 1 września.
13: Autopromocja.
14: Czy wiedzieliście, że Bałtyk ma własne rafy? Nie są może kolorowe jak te koralowe na Karaibach,
13: Nie budują ich koralowce, ale głazy pozostawione przez lodowiec. To właśnie one tworzą podwodne oazy, w których mieszkają dziesiątki gatunków zwierząt i roślin. Nasze polskie morze skrywa znacznie więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać. O niezwykłej historii Bałtyku, o jego mieszkańcach i sekretach opowiem w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10.40. Zapraszam, Adam Mirek.
5: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
16: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
17: Ciii, to nie jest pora.
16: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: Tego września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Przed nami kolejne negocjacje z Amerykanami w sprawie Centrum Serwisowania Systemów Patriot, poinformowała w Tok FM wiceministra obrony Magdalena Sopkiowa-Czarnecka. Dane, które zostały wykradzione w firmie My Doctor, nie wyciekły do internetu i nie krążą po darknecie, zapewnia także w Tok FM wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski. Tylko 33% Amerykanów popiera politykę Donalda Trumpa. Tak wynika z najnowszego sondażu zza oceanu. Minuta po dziewiątej. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dziś ma dojść do kolejnych negocjacji z Amerykanami w sprawie Centrum Serwisowania Systemów Patriot. W poranku TOK FM zapowiedziała to wiceministra obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Jak podkreślała w rozmowie z Jackiem Żakowskim, planem maksimum Warszawy w rozmowach jest przeniesienie do Polski produkcji rakiet do Patriotów. Polska rywalizuje w tej sprawie z Niemcami.
5: Jesteśmy już daleko po rozmowach rozpoznawczych. Ten proces trwa od kilku tygodni. Przede wszystkim rywalizujemy w tej sprawie ze stroną niemiecką.
6: Czyli fabryka w Polsce albo w Niemczech. Już nie ma gadania o tym, żeby była na Ukrainie.
5: Nie, nie, nie. Ten temat całkowicie już upadł. Faktycznie prezydent Trump na szczycie w Ankarze mówił o tym, że będzie chciał dać licencję na produkcję pocisków do Patriotów w Ukrainie. Ja potem proponowałam, żeby ta produkcja była w Polsce, bo to jest jednak teren bezpieczny. Jeżeli powstają nowe fabryki broni na Ukrainie, no to jest pierwszy cel, jeżeli chodzi o bombardowanie Rosjan. I faktycznie prezydent Trump zmienił zdanie i już wprost mówi o tym, że o produkcji pocisków do Patriotów na Ukrainie nie ma mowy.
4: Problem z dostępnością rakiet do Patriotów pojawił się po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskiej wojny przeciwko Iranowi. Dane, które zostały wykradzione w firmie My Doctor, nie wyciekły do internetu i nie krążą po darknecie. Tak wynika z najnowszych ustaleń służb, o czym w poranku do GFM poinformował wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy Dariusz Standerski.
7: Dane, które zostały wykradzione w firmie My Doctor, cały czas według informacji naszych służb znajdują się w posiadaniu jedynie atakującego. W tej chwili dane, które mogły zostać przedmiotem tego ataku, są zabezpieczane również przez policję. Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza.
4: Resort cyfryzacji poinformował o wycieku danych z firmy w zeszłym tygodniu. Chodzi o dane 19 milionów Polaków. Hakerzy zażądali okupu, ale ze strony rządu padła zapowiedź, że do tego nie dojdzie. Tłoczno robi się w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Zarejestrowane zostały aż 24 komitety wyborcze. To jednak nie oznacza, że na karcie do głosowania głosujący zobaczą 24 nazwiska. O czym z Krakowa Katarzyna Młynarczyk.
8: Termin zgłaszania komitetów zakończył się wczoraj po południu. Teraz zaczyna się walka o podpisy mieszkańców. Żeby kandydat mógł wystartować w przedterminowych wyborach, jego komitet musi zebrać wymagane poparcie i zgłosić go do rejestracji. Wśród chętnych są zarówno osoby związane z dużymi ugrupowaniami, jak i kandydaci niezależni. Na razie jednak mówimy o komitetach i deklarowanych kandydatach. Termin ich zgłaszania mija 3 września. Wybory zaplanowano na 27 września. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
4: 5 osób zginęło, a 15 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Wśród rannych są dzieci. Rosjanie atakowali m.in. obwód zaporoski i sumski. Bezzałogowcy ukraińskiej armii zaatakowały magazyn firmy Wildberries w pobliżu Moskwy. Na skutek ataku wybuchł pożar, który według Rosjan został już ugaszony. Co najmniej 3 osoby zostały ranne. Tylko 33% Amerykanów popiera politykę Donalda Trumpa. Tak wynika z sondażu Reuters Ipsos. To najgorsze notowanie obecnego przywódcy USA, odkąd ponownie wprowadził się do Białego Domu, i tak samo złe, jak w najsłabszym momencie jego poprzedniej prezydentury. Tomasz Orchowski.
9: Aż 64% Amerykanów nie zgadza się z polityką prowadzoną przez Trumpa. 80% mieszkańców USA obawia się, że wojna z Iranem potrwa długo, ale prezydent, jak podkreślił, nie zamierza za nią przepraszać. Płacąc nieco więcej za paliwo, pamiętajcie, robicie to po to, by aby uniemożliwić działanie pewnemu bardzo złemu państwu, które jest głównym sponsorem terroryzmu na świecie. Mówił Trump, który doszedł do władzy, obiecując, że nie będzie angażował kraju w niekończące się wojny. Tymczasem konflikt z Iranem trwa od niemal 6 miesięcy i mało co wskazuje, by się szybko skończył. Tomasz Szychowski, TOK FM.
4: Iga Świątek nadal ma szansę na wygraną turnieju tenisowego w Cincinnati. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału. O czym więcej? Przemysław Pozowski.
10: Świątek prawo gry o ćwierćfinał turnieju, w którym broni tytułu, dało zwycięstwo nad Marią Sakkari w 3 setach, z których pierwszego wygrała Greczynka.

0: sama. No i grała szybciej i głębiej niż ja. Później starałam się to zmienić i bardziej na nią naciskać, by nie miała tylu szans, więc cieszę się, że w drugim secie to zadziałało, a ona zaczęła popełniać błędy. Ja poczułam wtedy, że to moment, by ją docisnąć. O ćwierćfinał Świątek zagra jutro z francuską Dion Paris. W trzeciej rundzie odpadły Maja Chwalińska i Magdalena French, odpowiednio z Dianą Schneider i Jeleną Rybakiną. Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: 18 stopni pokażą dziś termometry w Łodzi, 19 w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Lublinie, 20 w Poznaniu, 21 we Wrocławiu. Dziś przewaga chmur z rozpogodzeniami pod wieczór. W niemal całym kraju w ciągu dnia pojawiać się będą przelotne opady deszczu. Zagrzmi na Podlasiu i na Mazowszu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. My tu gadu gadu, a 1 września już za pasem, więc czuję, że to jest moment, w którym wielki uśmiech i wielka radość pojawia się na twarzach i w sercach dyrektorów i dyrektorek szkolnych. Dzisiaj gościem jest pan Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Dzień dobry, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry, jestem.
3: No i wchodzi pan 1 września, a tam ma nowe papiery na biurku, no bo z jednej strony mamy ustawę zakazującą telefonów komórkowych w szkołach. Potem mamy informacje, rozporządzenie każące panu podać na przykład już w środę obiad z ciecierzycy bez mięsa, łącznie z zupą. Do tego wczoraj pojawił się projekt rozporządzenia o pilotażu centralnego e-dziennika. To chyba nie wszystkie dokumenty, które nowe, które się pojawią. Które z tych rzeczy będą łatwe do wdrożenia, do ogarnięcia, a które wyglądają groźnie? Co da się zrobić?
4: No ciecierzycy, rzecz jasna, bo tym się zajmie intendentka przede wszystkim, więc jakoś sobie poradzimy. A już poważniej to przede wszystkim dotyczy nas kumulacja. Najtrudniejsza jest w tym wszystkim kumulacja drobnych i większych zmian, która następuje naraz. Częściowo tradycyjnie na ostatnią chwilę, bo część regulacji dokonała się latem, jak na przykład organizacja nadzoru pedagogicznego. Stąd no, rzeczywiście jest wesoło, żywo na korytarzach szkolnych już teraz w sierpniu, bo nauczyciele, zespoły nauczycielskie, dyrektorzy przygotowują się do tych zmian. Szkolimy dyrektorów, akurat moje stowarzyszenie szkoli dyrektorów, jak w tym wszystkim, w tym wytrwać, zrobić to dobrze i nie zwariować. Stąd rzeczywiście no, ruch jest. Ale powtarzam, kumulacja, a nie jakaś jedna z tych zmian oraz bardzo ważna dla nas motywacja kadry, motywacja ludzi. Staramy się wszyscy jednak z jakimś poczuciem humoru podejść do sprawy, bo inaczej by było dość ciężko.
3: No, być może będzie okazja ten humor i skumulowaną energię także rozładować 31 sierpnia przed rozpoczęciem roku, manifestując pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
4: No, manifestacja potrzebna. OSKKO trochę stoi no, krakiem na tym płocie, ponieważ płot stoi między pracodawcami, którymi są nasi dyrektorzy i większość członków stowarzyszenia. No i zarazem jednak jesteśmy nauczycielami, czy też pierwszymi nauczycielami w szkołach. Ale już nie raz popieraliśmy chociażby największy od lat, kilka lat temu przed pandemią, zaraz strajk nauczycieli, nawet szliśmy ze związkowcami w tym samym marszu. Czy to wiele da? Jak mówi klasyk w słynnej kwestii, nauczyciel nie rzuci cegłą. Nauczyciel wiele nie wywalczy brutalnością, więc liczy na to, że będzie się go chociaż szanować. Także tak to wygląda z naszej strony.
3: Zakaz telefonów w szkołach. No, ustawodawca zakazał, ale nie napisał jak, czyli jak to rozwiązać na poziomie szkoły. Szafki, woreczki, na czyj koszt? Nauczyciel nie będzie miał prawa zrewidować ucznia, a więc jakie są pomysły na to, żeby to, co ustawodawca sobie wymyślił, wdrożyć i wprowadzić?
4: No, ustawodawca sprytnie zostawił to szkołom, a więc trzeba to uzgodnić wewnątrz szkoły i dopiero wtedy wdrażać. Mówię o tych technikaliach, o właśnie przechowywaniu telefonów, o tym, jak spowodować, żeby bezpiecznie można było je gdzieś zostawić i potem skądś odebrać. Jest to, jak łatwo zgadnąć, no, kłopot i zawracanie głowy dla wszystkich, bo mamy sporo też innych ważnych zmian, ale tak to wygląda. Natomiast generalnie to dobrze, że się nie reguluje chociaż to, że się pozostawia tę taką mikroautonomię, to znaczy macie zrobić tak, jak chcemy, ale jak to zrobicie, to już sobie postanówcie. No więc no, przyjmujemy to z całym dobrodziejstwem inwentarza. W szkołach to jest już wprowadzane od lat i są szkoły, które mają po kilkanaście lat takie regulacje dokonane. Teraz po prostu wszystkie będą to musiały mieć. Trzeba zwrócić uwagę też na przedszkola, bo o tym się mniej mówi. Tam jest jednolity zakaz wnoszenia takich urządzeń jak telefony czy inne tego typu urządzenia do komunikacji. I już po prostu załatwili to na krótko. No akurat to zrozumiałe, bo to jest trochę inna specyfika placówki, inna specyfika wieku. No, oczywiście sobie z tym poradzimy, ale jakie wyjdą później problemy w trakcie, jaka nastąpi walka o wolność człowieka związana z dostępem do mojej własności, czy będziemy wydawać pokwitowania za taki telefon, czy jak my to zrobimy? No będzie wesoło, dowiemy się pewnie różnych ciekawych rzeczy z mediów, z różnych szkół.
3: Z pana punktu widzenia te wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy, a pewnie do tego jeszcze warto dorzucić gigantyczną liczbę wakatów, jakby pan je zhierarchizował? Które są najważniejsze, a najtrudniejsze, a które no właśnie są takie, że dobra, to zmienimy menu w stołówce?
4: No, dyrektorze, teraz wiadomo, mają rzeczywiście największy problem z wakatami, bo jesteśmy pod bramką, kończy się sierpień i my już musimy coś z tym mieć. W tych pustych miejscach w kratkach figuruje zazwyczaj pan wakat, nazwiskiem takim, i takie mamy poumieszczane tam nazwiska nauczycieli, których brakuje. W tej chwili kończą się negocjacje z emerytami, którzy znowu wspomogą dyrektorów w zapełnieniu tych kratek z nauczycielami. Jest problem z nauczycielami młodymi, ponieważ to, że nie chcą przychodzić do tej pracy, to jest jedno, ale podstawową wartością przy przyjmowaniu kandydata do pracy jest to, czy on ma kompetencje, czy on się nadaje do tej pracy. No i ta kadra, ci kandydaci do tej pracy są niestety coraz słabsi z roku na rok. Dyrektorzy mówią, że czasem przychodzą chętni i oni nie są w stanie zgodnie z własnym sumieniem ich przyjąć do pracy. No i wracamy do tych emerytów albo jak zwykle wlepiamy nauczycielom godziny ponadwymiarowe. No i w związku z tym w bardzo dużej części szkół po prostu wszyscy mają maksimum, czyli to 1,5 etatu w godzinach dydaktycznych. Jakoś to będzie. To nie jest straszliwa jakaś wyrwa. To jest nie lepiej niż było. Szkoda, bo mogłoby być lepiej. Moglibyśmy już uruchomić jakiś pozytywny odsiew do tego, jakąś selekcję pozytywną do tego zawodu. Z wiadomych powodów, które wszyscy znamy, ona nie działa w tej chwili.
3: No to myślę sobie, że to jest jednak trochę smutne, bo też chyba warto uświadomić słuchaczom i słuchaczkom, że protesty z racji różnych zmian na przestrzeni no, kilkudziesięciu już lat dotyczących zawodu nauczyciela, że nauczyciele nie za bardzo mogą mieć długą listę postulatów. Właściwie to, jeżeli się nie mylę, sprowadza się tylko do postulatów dotyczących wysokości wynagrodzenia.
4: No i myśmy wszystkie, na przykład strajki w tej sprawie, przegrali. Odkąd ja pracuję w tym zawodzie, przegrywaliśmy wszystkie. Pamiętam, jak byłem młodym nauczycielem i później przez rok oddawałem pieniądze za strajk, potrącenia za strajk. Teraz już w ogóle nikt nawet nie liczy na wygranie tego typu protestu, bo tak jakoś się sprytnie urządziło prawo pracy i prawo związkowe w kraju, że nie da się wygrać z własnym państwem. No ale my mamy przede wszystkim takie smutne poczucie, dlaczego my musimy właśnie akurat z własnym państwem i dlaczego własne państwo z nami walczy w tej sprawie. bo nauczyciele naprawdę odebrali teraz te kumulacje, o której powiedziałem, czyli to nawarstwienie zmian, bo przecież nawet nie powiedzieliśmy o tych najważniejszych, o zmianach programowych, o ramówkach,
3: a no w udziale właśnie, godzin. O tym w drugiej części.
4: No więc, no ale tylko mówię, kończąc, to jest tak, że nauczyciele przede wszystkim odbierają jako policzek, jako coś bardzo smutnego, nawet nie to, że im zabraknie do pierwszego, no bo przeciętnie, powiedzmy, mają te 5000 na rękę. Natomiast to, że nawet żadnego gestu w tej sprawie się nie czyni, gdy mówi nam się, zróbmy radośnie reformę, zróbmy sobie te kumulacje i zmieńmy coś w szkole. I nawet nie ma rozmowy o tym, że słuchajcie, nie mamy teraz pieniędzy dla was, ale bardzo was będziemy szanować, macie autonomię w tym, jak będziecie to wprowadzać. A my wam obiecujemy, że w jakimś tam horyzoncie czasowym naprawdę to zrobimy. Takiej rozmowy nigdy nie było, z nauczycielami się nie rozmawia. I to jest jeszcze gorsze w tej sytuacji. To jest taki zawód ludzi, którzy potrzebują szacunku i takiego zrozumienia właśnie. To jest najgorsze.
3: Panie dyrektorze, a może jakieś pozytywne informacje dla tych, którzy nas słuchają i już byli o krok, żeby się zgłosić do najbliższej szkoły i zaoferować swoje usługi?
4: Czekamy. Natomiast to jest tak. Ja mówię o smutnych rzeczach, bo takie jestem pytany. Czy też o trudnych rzeczach, bo w ten sposób, ale nikt w gabinetach dyrektorskich dzisiaj nad tym nie płacze, ani nauczyciele spotkawszy się na zebraniach zespołów przedmiotowych i tak dalej, przygotowując sobie te swoje klasy do nowego roku, też nie płaczą. To jest zawód ludzi bardzo optymistycznych i na szczęście taki jest. Trzeba powiedzieć też, że jakimś cudem polska szkoła naprawdę sobie dobrze radzi i cały czas jest gdzieś tam w czołówce światowej. Nie jest źle, tylko w tym problem, że czemu kurczę nie jest lepiej? Czemu nie możemy liczyć na to, że jakoś teraz zrobimy z tego coś, że się wybijemy gdzieś jeszcze dalej? I tego nam brakuje. Nie jest źle, ale to takie świetne motto może na początek roku.
3: Dobrze, nie jest źle. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Wspomniał pan o nowej podstawie programowej, do tego wątku powrócimy, ale także do projektu e-dziennika, jest projekt rozporządzenia. No i też ciekawy wątek tu, oczywiście z racji tego, że to dotyczy różnych poziomów. Mamy ustawę, która czeka na podpis prezydenta, która zakazuje publikacji wizerunku dzieci przez żłobki. Pytanie, czy to też powinno wejść, jeżeli chodzi o przedszkola i szkoły. Ale o tym porozmawiamy po informacjach TOK FM. Te już za kilka minut o 9:00, no za minutę nawet, 9:20. Gościem jest pan Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
2: Autopromocja.
5: Wracają przyroda i ZPT. Ma być więcej zajęć praktycznych, doświadczenia, a do tego moduły. Medialny, klimatyczny i ekonomiczny. Nową szkołę uczniowie mają też bardziej lubić. 1 września startuje reforma. Jakie nowości pojawią się w planach lekcji? Zapytam w wywiadówce. Dziś o 10:40. Krzysztof Chorwat. Zapraszam.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Przed węgierskim sądem ma dziś stanąć kierowca autokaru z polskimi pielgrzymami, który rozbił się w niedzielę w nocy właśnie na Węgrzech. Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii było zaśnięcie mężczyzny podczas jazdy. Zginęło 12 osób. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi oprócz prokuratury węgierskiej także prokuratura w Krośnie. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Podkarpacie tymczasem pogrążone w żałobie po tragedii na Węgrzech. 5 ofiar pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia pod Rzeszowem.
4: No każdy jest w takim szoku, powiem panu, no strasznym szoku. Nikt nie dowierza, że coś takiego mogło się wydarzyć.
5: Taka zadumą jakoś człowiek ma, że to życie jest takie jakieś kruche, że człowiek jedzie, a za chwilkę nie wiadomo, co się z nim stanie.
3: Mówili naszemu reporterowi mieszkańcy siedlisk. Wczoraj wieczorem z Węgier do Rzeszowa przeleciało 21 osób poszkodowanych w wypadku. 5 z nich zostało przewiezionych do szpitala. Nie ma państwa, które ma system potrafiący wyeliminować wszystkie potencjalne skutki gwałtownej burzy, huraganu czy powodzi błyskawicznej, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński, komentując wczorajsze podtopienia na południu kraju. Po poniedziałkowych nawalnych opadach z brzegów wystąpił potok bodzanowski na odcinku w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchołaz w województwie opolskim. Doszło do lokalnych podtopień i zalania okolicznych dróg, skwerów oraz posesji mieszkalnych położonych w sąsiedztwie wody. W sumie w całym kraju w związku z burzami i ulewami strażacy interweniowali ponad 1100 razy. Najwięcej interwencji było w województwie śląskim, dolnośląskim oraz małopolskim. Już wkrótce będzie można zaplanować jesienny wypoczynek na Warmii i Mazurach z wykorzystaniem bonu turystycznego. Trwają przygotowania do uruchomienia programu, w ramach którego będzie można otrzymać czek o wartości 300 zł jako dopłatę do noclegu. Będą mogli z niego skorzystać pełnoletni Polacy, w tym osoby powyżej 60 roku życia oraz posiadacze karty dużej rodziny. Dziś pochmurno z przelotnym deszczem, ale będą też niewielkie przejaśnienia, głównie na wschodzie, zagrzmi na Mazowszu i na Podlasiu. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu do 21 na Dolnym Śląsku. Teraz jeszcze raport smogowy. Krótki, bo to przede wszystkim pogoda za oknem sprawiła, że smogu dzisiaj nie ma. Powietrze jest zazwyczaj bardzo dobrej jakości.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Po 1 września pełne ręce roboty dla dyrektorów szkół. Gościem jest pan Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Udało się panu rzucić okiem na projekt rozporządzenia dotyczący e-dziennika?
7: No tak.
6: Centralny e-dziennik.
7: Wszyscy żyją tym problemem trochę, chociaż czekamy jak zwykle na konkrety. A to jest też taka kolejna rzecz w tej kumulacji, o której mówiłem uprzednio, że nam się nauczycielom przyjdzie pracować w tych miejscach, gdzie taki pilotaż się podejmie. Będą musieli pracować naraz z dwoma dziennikami, bo jednak trudno jest zaufać bez wdrożenia, bez jakiegoś testu z zupełnie nowym jakimś programom, które mają jednak nam dać komunikację z rodzicami, między innymi z uczniami, informacje o postępach ucznia. Stąd to wszystko będzie też dość trudne, będzie trochę roboty przy tym. Mamy obawy, czy państwo, czy państwowe instytucje poradzą sobie z takim oprogramowaniem, bo ono nie jest tak proste jak mObywatel. To jest rzecz w tym, że to jest tylko narzędzie logowania tak naprawdę, natomiast opracować narzędzie, które skutecznie działa w dwie strony, czyli bo dzienniki elektroniczne, wszystkie te komercyjne tak działają, nie jest wcale prosto, a przede wszystkim, czy my do państwa będziemy mogli mieć też pretensje jako klienci, tak jak mamy do tych komercyjnych firm, które nam dostarczają tych usług. No, poza tym jest to też kwestia bezpieczeństwa danych, oraz właściwie nawet jak się o, nie ma, o to bezpieczeństwo strasznie nie martwimy, to bezpieczeństwa nauczycieli i szkoły, która będzie używać tych danych, bo może się pojawić masa pretensji o to, gdzie one wyciekły na przykład. No będzie ciekawie akurat za dziennikiem.
6: Tak, to prawda, tym bardziej, że no, słyszymy co i rusz, szczególnie teraz ostatnio o danych, które wyciekły, czy też zostały przejęte. No i to oznacza, że rodzice będą też musieli używać na przykład dwuetapowej weryfikacji, no a jeżeli nie będą, tak, jeżeli są wykluczeni cyfrowo, no, czy po prostu nie wiedzą, jak to działa.
7: Może nie chcą używać tego.
6: Albo nie chcą. No. W ustawie jest chyba M-Obywatel, no ale przecież nie każdy ma tę aplikację. Ministerstwo odpowiada, że będzie więcej sposobów logowania się przez na przykład profil zaufany, bankowość elektroniczną, dowód elektroniczny. No ale w ustawie chyba M-Obywatel cały czas na razie jest. Zobaczymy. Zakaz publikowania zdjęć, zmienię trochę temat, panie dyrektorze, czyli mówiłem o tym, że jest, czeka na podpis pana prezydenta ustawa, która zakazuje publikacji wizerunku dzieci przez żłobki, a przedszkola i szkoły, jak pan ocenia, powinna wejść, taka ustawa, powinien pojawić się zakaz publikacji wizerunku uczniów przez szkoły?
7: Sporo nauczycieli zareagowało na te wieści, czy też na takie pytania w taki sposób. A świetnie, przynajmniej nie będziemy musieli tych kronikarskich obowiązków wypełniać. Dobrze, nie róbmy tego. Pewnie nie będą szczęśliwe szkoły, które bardzo dbały o tę sferę informacyjną, o taką popularyzację placówki, o to, żeby pokazywać osiągnięcia dzieci. Faktem jest, że sprawa jest delikatna. Sam napotykałem problemy. Są rodzice, którzy na przykład wykonują zawody, jakby to powiedzieć, wrażliwe pod tym względem, bo nie każdy sędzia, który orzeka kary dla przestępców, życzy sobie, żeby znaleziono jego dziecko w jakiejś szkole czy przedszkolu. Więc sprawa rzeczywiście pewnie zmierza ku zakazowi albo zrozumieniu takiego zakazu. Raczej w tę stronę to się potoczy.
6: Trochę żartowaliśmy o ciecierzycy i o zmianie obiadków, ale oczywiście to jest sprawa poważna, tak? No bo przecież od lat mówimy o w ogóle kondycji fizycznej Polaków, nie tylko dzieci czy uczniów. No ale teraz raz w tygodniu będzie musiał być taki właśnie bezmięsny dzień, w tym także zupa, czyli koniec z wywarem na kości. I teraz kto się będzie tłumaczył przed rodzicami? Minister czy intendentka?
7: To jest chyba konik tej koalicji, czy też tej grupy partii rządzących akurat, które nam miłościwie panują. Ponieważ jak dziś pamiętam kampanię sprzed lat, gdy wycinano przyprawy ze szkół, ze stołówek szkolnych i prowadziliśmy wręcz całe kursy samopomocy dyrektorsko-nauczycielskiej. Jak właściwie zrobić, żeby jedzenie smakowało, skoro nie możemy używać soli i pieprzu? No i tam stosowano różne zioła, różne jakieś mieszanki, aby to jednak jakoś urozmaicić. Tylko wszyscy ci uszczęśliwiacze nas na siłę w sprawie naszego zdrowego trybu życia mają to do siebie, że szalenie są naiwni. Te działania są szalenie naiwne z tego powodu, że dzieci, że nie macie państwo pojęcia, ile dzieci jedzenia odmawiają w ogóle spożycia w stołówkach przedszkolnych i szkolnych, ile setek kilogramów z jednej placówki wyrzuca się codziennie, ile dzieci nie chce w ogóle jeść takich posiłków. To jest zresztą kamyk do ogródka, ja do nich też należałem, miłośników posiłku dla każdego dziecka za darmo w szkole. Otóż dzieci nie chcą jeść tego posiłku, wolą przynieść swoje, albo niestety podskoczyć po szkole z mamą samochodem do znanej sieci fast foodowej. Nie chcą tego ludzie, więc to jest trochę walka z wiatrakami, no ale jesteśmy przyzwyczajeni do tego i spokojnie sobie poradzimy. Inwencja w każdym razie jest bardzo rozwinięta w szkołach, przedszkolach, placówkach. Nie jest to wielkim problemem, naprawdę.
6: Jakie będą główne tematy na październikowym kongresie zarządzania oświatą?
7: O, miło mi, że jest takie zainteresowanie tym wydarzeniem. Oczywiście co roku jesienią spotyka się ponad 1000 dyrektorów i będziemy przede wszystkim, rzecz jasna, rozmawiać o kompasie jutra, czyli o tych wszystkich zmianach programowych. Będziemy jednak my, ponieważ jakoś nie widzimy wsparcia w tym kierunku, rozmawiać bardzo o postaci wychowawcy szkolnego. To będzie jeden z takich głównych tematów i będzie obejmował wiele spotkań, wiele debat i wykładów. Chodzi nam o to, że akurat mieliśmy taką kampanię o prawa ucznia i zahaczyła ona o pomysł rzecznika szkolnego. No i wtedy wyszło nam, że w zasadzie jest to taki policzek właśnie w stronę wychowawców klas, ponieważ każde dziecko powinno mieć lub nawet ma rzecznika w swojej szkole, każde dziecko szkolne. To znaczy własnego wychowawcę. Powinniśmy go hołubić, wzmocnić, dopłacić, szkolić. Żaden student polskiej uczelni pedagogicznej nie jest przygotowany do tej roli i w ogóle nie uczy się takich postaci. No więc powinniśmy się za to wziąć i dlatego to będzie taki bardzo ważny dla nas temat, żeby wreszcie ktoś zauważył, że istnieją wychowawcy i że w ogóle szkoła to jest instytucja prawie samych wychowawców, a nie tylko wykładowców. No i to jest właśnie ten najważniejszy temat. A że reformy i te wszystkie zmiany to już są technikalia. To, że teraz już sprawy ruszyły. Wszyscy jesteśmy jak w wierszyku już w tej zupie. No i możemy tylko jakoś tu sobie ją doprawiać odpowiednio a propos tych stołówek.
6: Czyli wydawało się, że praca dyrektora to jest taka fajna fucha, a tymczasem oprócz tego, że jest nauczycielem, czyli podlega to jeszcze telefony, kadry, stołówka, e-dziennik z odpowiedzialnością za dane, nowa podstawa programowa, wychowawcy.
7: Wie pan co,
6: cieszy się pan już na 1 września?
7: Tak naprawdę to dyrektorzy bardzo żyją tym, że mają wpływ i że coś organizują. To jest taka grupa, która wybrała tę robotę z tego powodu, że nareszcie, ja tak przynajmniej wybierałem sobie próbę stania się dyrektorem, że tutaj możemy mieć wpływ i możemy rzeczywiście coś zrealizować, tylko my mamy znacznie lepiej od wszystkich. Minister edukacji nie ma czegoś takiego, jak ma dyrektor w szkole, to znaczy ma swoich nauczycieli, z którymi się znają jak łyse konie i z którymi próbują razem coś pchać do przodu i tego nie ma oprócz nas nikt. Tak samo zresztą jak praca nauczyciela jest tak naprawdę najfajniejszą pracą świata, pod warunkiem, że nikt z zewnątrz nie przyjdzie i nie zacznie nam przeszkadzać. Nie jest, z tym też nie jest źle, naprawdę. My lubimy szkołę wszyscy.
6: No tak, tylko patrząc z pewnej oddali mam wrażenie, że państwo ma pomysły na szkołę, ale odpowiedzialność tak przenosi na dyrektora, prawda?
7: Państwo ma pomysły, jakbyśmy jeszcze bardziej mogli polubić tę szkołę. To jest tak, no, minister edukacji i kolejny rząd, który przychodzi z jakimiś pomysłami, ma prawo wprowadzać swoją politykę oświatową. My to rozumiemy. Kiedyś próbowaliśmy nawet pisać takie kodeksy etyczne na kadry kierownicze i między innymi tam było o tym, że no, realizujemy politykę oświatową państwa, ale potem oprotestowaliśmy to uczestnicy dyskusji wszelkich debat o takim kodeksie ewentualnym, zażądali wycofania tego, ponieważ jak ja miałbym realizować politykę na ten przykład ministra Cze, który chciał wsadzać dyrektorów na 3 lata do więzienia ustawą i tak dalej. No więc rzeczywiście trochę się oddaliliśmy od naszego państwa, ale na szczęście jesteśmy tam gdzieś na miejscu. Tak naprawdę szkoła jest samorządowa. W większości publicznych placówek oświatowych mamy do czynienia z samorządem. To on rządzi i tak na co dzień jest nam bliższa koszula ciału. Dzięki temu to wszystko się kręci.
6: No to trzymam kciuki, panie dyrektorze, bo słyszę, że nie będzie bardzo łatwo, ale rozumiem, że jeżeli osoby w systemie edukacyjnym jeszcze nie odeszły i po prostu są, tak, to dobrze.

0: Karku?
1: 17.
2: Czyli nie tylko nauczyciele, ale też w zbrojeniówce. No
0: tak
2: dobra.
0: Jest. Po informacjach dużo więcej.
2: Informacja 9.40, po informacjach EKG i Maciej Głogowski.
3: Reklama.
4: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
0: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego, kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dziś benzyna 95 będzie kosztowała maksymalnie 6,41 zł za litr, 98 7,20 zł, a olej napędowy 7,37 zł, czyli ceny będą takie same jak wczoraj. Rząd wrócił do programu CPN i steruje cenami paliw. W Ekcie kierowcy płacą mniej, ale to oznacza, że po paliwo będą do nas przyjeżdżali także klienci z zagranicy, mówił w TOK FM analityk XTB Michał Stajn.
13: Trzeba pamiętać, że różnice cenowe pomiędzy innymi krajami i naszym jest dosyć duża, więc to może spowodować, że jednak ta turystyka paliwowa będzie w nieco zwiększonym stopniu, ale dystrybutorzy paliw są na to gotowi.
12: Program CPN, czyli ceny paliwa niżej, będzie obowiązywał

0: do końca sierpnia. Nowy tydzień przyniósł duże zmiany w pogodzie. Po upalnych dniach zrobiło się chłodniej i znacznie bardziej deszczowo, a niektórzy bardzo na ten deszcz czekali. To m.in. rolnicy i leśnicy, bo w lasach było sucho, coraz częściej zdarzały się pożary, a co więcej, część drzewostanu zaczęła obumierać, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych.
1: W zasadzie dla nas dobre by było całe deszczowe lato, bo to nie jest suchy ten rok, tylko wszyscy odczuwamy brak opadów już od dobrych kilku lat i mimo tego, że ta zima była śnieżna, pokrywa śnieżna była całkiem spora, to zupełnie nie wystarczyło to do tego, aby uzupełnić te zasoby wody w glebie. Śnieg stopniał dosyć szybko, bardzo odczuwamy brak wody.
0: Susza trawi także m.in. Hiszpanię. Zmusiła ponad 100 gmin do transportowania wody pitnej dla mieszkańców cysternami. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Salamanca na zachodzie, gdzie woda dostarczana jest już w 64 gminach. Zdaniem ekspertów nasilającą się suszę w Hiszpanii pogłębia niski poziom opadów, postępujące po sobie fale upałów, a także rosnące zużycie wody wraz z rekordowym w ostatnich latach napływem turystów. Według hiszpańskiej agencji meteorologicznej niezwykle suchym miesiącem tego roku był lipiec, kiedy w całym kraju średni poziom opadów dla tego miesiąca wyniósł niespełna 26%. Około 1500 kierowców autobusów w Londynie ma dziś strajkować przeciwko konieczności pracy w upale. W wyniku protestu pracowników jednej z firm przewozowych trudności odczują podróżni na części tras w centralnym, wschodnim i południowym Londynie. U nas upały wyraźnie odpuściły. 18 stopni maksymalnie pokażą dzisiaj termometry w Łodzi, 19 w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Lublinie, 20 w Poznaniu, 21 we Wrocławiu. Dziś pochmurno, z przelotnym deszczem, ale będą także niewielkie przejaśnienia, głównie na wschodzie, zagrzmi na Podlasiu i Mazowszu.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: I jest 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu pan profesor Jacek Męcina. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Jeszcze raz dzień dobry, witam serdecznie.
3: Tak, pan profesor reprezentuje m.in. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, da się jakoś tak w miarę najbliżej rzeczywistości i realiów zdiagnozować, których pracowników, jakich profesji brakuje nam na naszym rynku?
4: Tak, i ta lista zawodów deficytowych jest od dawna znana i ona się w niewielkim stopniu zmienia. To są przede wszystkim pracownicy budowlani, to są osławieni spawacze, to są kierowcy, przede wszystkim ciężarówek, ale i
3: czyli kierowca ciężarówek to zawód, to także zawód przyszłości. Skoro brakuje, to znaczy, że...
4: Tak, no nie zapominajmy, że Polska ma bardzo mocną branżę transportową w Europie i jeżeli ta branża ma się rozwijać, a ostatnio ma problemy z ekspansją na europejskie rynki, no to potrzebuje przede wszystkim zasobów i od dawna ta branża między innymi sięgała po zasoby migracyjne po to, żeby załatać te dziury w kadrach, które rozwożą towary.
3: To namówił mnie pan, to zmieńmy na chwilę mój pierwotny plan, który pan poznał, bo przecież musieliśmy się wspólnie przygotować do tej rozmowy. Był taki, nie powiem modny, ale bardzo istotny temat w trakcie tego sezonu urlopowego. Wysokie temperatury. Wielokrotnie rozmawialiśmy o prawach pracowniczych związanych z wysokimi temperaturami. Nawet premier publikował w swoich portalach społecznościowych takie apele do pracodawców. Dbajcie, odpuszczajcie tam, gdzie można tę pracę wykonać później. Kierowcy. Czy nie uważa pan, że tutaj także powinniśmy zastanowić się nad regulacją? Ci, którzy są w trasie, w takich długich trasach, ta branża transportowa, pan powiedział, silna w Europie, Polska. Oni muszą co jakiś czas robić pauzę. I także ten upał przetrzymać może nie w kabinie, ale na postoju. Być może my się też powinniśmy zastanawiać nad jeszcze bardziej celowanymi regulacjami. Tak mi to przyszło do głowy, bo wydaje mi się, że to jest temat, który jeszcze mógłby być Ja zazwyczaj nie jestem fanem takich nadmiernych regulacji, ale doregulowane.
4: No właśnie, trochę się zmartwiłem, bo...
3: Czy coś tak się u mnie zmieniło? Nie.
4: Myśląc w kategoriach takich, co jeszcze można było doregulować, to pewnie znaleźlibyśmy dużo takich kwestii. Oczywiście regulacje związane z bezpieczeństwem są potrzebne, bo to nie jest tylko bezpieczeństwo indywidualne tego pracownika, ale w ogóle bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wszystkim nam w głowie chyba siedzi ta tragedia
3: na Węgrzech. Sprzed kilkudziesięciu godzin, tak.
4: Dokładnie. Ale też potrzebny jest zdrowy rozsądek i reagowanie samego kierowcy, odpowiedzialność za swoje zachowania, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać, nie wiem, wypadkom nagłym, takim jak złe samopoczucie, choroba, ale no, jeżeli są upały i długo jedziemy w...
3: Ale też w trakcie tych upałów ci kierowcy mają swoje przewidziane prawem i zdrowym rozsądkiem przerwy i także muszą je znosić.
4: Oczywiście.
3: W tych warunkach, które mają do dyspozycji.
4: A być może przy większym nasłonecznieniu tych przerw trzeba zrobić więcej, więc tutaj musi się włączać racjonalizm.
3: To podrzucam ten temat, być może wspólnie kiedyś jeszcze moglibyśmy do niego wrócić i zastanowić się, czy te przepisy nie wymagają jakichś dodatkowych regulacji. Zapewne pan widział to rozporządzenie Ministerstwa Pracy, które odnosi się do pracowników z Wenezueli, Gruzji, Kolumbii, do wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę w czasie pobytu na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego. Nie są uprawnieni obywatele tych trzech państw. Sporo komentarzy na ten temat. Rozporządzenie z końca lipca za chwilę wchodzi w życie, jeszcze w tym tygodniu i to będą jakieś ograniczenia, a przecież pracownicy z Gruzji, spora część u nas.
4: Tak, jeżeli byśmy popatrzyli na to liczbami, to i Gruzini, i Kolumbijczycy, to jest ponad 20 tysięcy pracowników. Jeśli idzie o pracowników z Wenezueli, dziś aktywnych na rynku pracy, to jest trochę ponad 1000. A więc znowu mamy do czynienia z ogromną grupą pracowników, na których nakładane są ograniczenia. I powiem tak, to rozporządzenie jest przygotowywane w sposób cywilizowany, czyli ono, można powiedzieć, legalizuje pracę tych, którzy już wykonują ją legalnie, rozporządzenie wprowadza obostrzenia dla tych nowo przybyłych albo starających się o zezwolenie na pobyt i pracę pracowników. Ale w szerszym kontekście tego, co się dzieje, jeśli idzie o regulacje pracy cudzoziemców na polskim rynku pracy, to jest trochę niepokojące, pokazuje pewną tendencję.
3: O których regulacjach pan mówi?
4: Mówię o regulacjach ustawy o cudzoziemcach, na rynku pracy, która wprowadziła obostrzenia. Miały być postępowania elektroniczne, które przyspieszą te postępowania. Nic takiego się nie stało. Przedsiębiorcy odbijają się od procedur administracyjnych i w zasadzie można powiedzieć, że ten dostęp do rynku pracy cudzoziemców, którzy są potrzebni, bo wiemy, że od dekady ponad milion pracowników to cudzoziemcy, którzy wspierają ten polski rynek pracy. Po prostu ten dostęp jest coraz bardziej ograniczony i to może powodować, albo już powoduje w wymiarze mikro, czyli w wymiarze poszczególnych firm, a w wymiarze makro, czyli całego rynku pracy, spore napięcia, które będą, czy mogą oznaczać bariery w prowadzeniu normalnej działalności gospodarczej.
3: Gościem magazynu EKG jest pan profesor Jacek Męcina. Panie profesorze, zasadnicza część naszej rozmowy to próba poszukiwania odpowiedzi. Ja zacząłem od tego, czy wiemy, jakich pracowników, których profesji brakuje. To jest... Pan już na ten temat się wypowiadał, ale z drugiej strony ja bym chciał, żebyśmy jeszcze zawęzili to poszukiwanie pracowników do sektora zbrojeniowego. Mnóstwo pieniędzy do wydania, ogromne potrzeby i taka chyba, no, mam nadzieję, taka ogólnospołeczna czy narodowa zgoda na to, że musimy wzmacniać naszą naszą obronność i nasze odstraszanie. No i teraz super, jeśli możemy wydawać te pieniądze. Ja tutaj uparcie w EKG poszukuję odpowiedzi na pytanie, czy pieniądze, które będziemy wydawali w zbrojenia, będą działały na rzecz naszej gospodarki. Znajduję potwierdzenia, że tak, a potem pojawia się temat rynku pracy. I chciałbym, by i pan, i państwo po tym moim przedługim wstępie wysłuchali jeszcze fragmentu piątkowego wydania magazynu EKG. Tutaj naszym gościem wówczas był pan Janusz Zemke. Były polityk, były wiceminister obrony narodowej, dziś doradca w PGZ-cie, który właśnie o pieniądzach na zbrojeniówkę mówił w kontekście rynku pracy. Posłuchajmy.
5: Zatrudnienie rośnie oczywiście, bo proszę zobaczyć, że szereg spółek po prostu poszukuje specjalistów, co się okazuje wcale nie taką prostą rzeczą. Dla przykładu są spore problemy, jeśli chodzi o spawaczy czy o innych specjalistów, więc część zakładów przytomnie zaczyna już nie tylko inwestować w uczelnie, ale także w szkoły. Ja się spotykam z problemami, które szczerze mówiąc nie do końca uświadamia się. Dla przykładu, nie ma w Polsce przesadnie, tak to powiem delikatnie, wielu chętnych do studiowania chemii, a mamy zakłady zbrojeniowe, które są chemią. No, to nitrochem, dezamet, pionki i tak dalej, więc te firmy, wiedząc o tym, że na rynku będzie trudno o pozyskanie specjalistów, zaczynają fundować stypendia już nie tylko na uczelniach, ale także i w szkołach średnich, biorą pod opiekę klasy. Podobnie jeśli chodzi o lotniczy segment, to będziemy mieli spory kłopot, jeśli chodzi o techników zdolnych do serwisowania samolotu, więc mądry prezes i mądra spółka, wiedząc o tym, inwestuje w szkolnictwo i powiedziałem, że część firm to na szczęście już zaczęła robić.
3: I oczywiście to mówił Janusz Zemke i oczywiście ta odpowiedzialność, jak to powiedział były wiceminister, mądry prezes, mądra spółka, to jeden. Dwa, ja się zastanawiam, czy my tu w ogóle jakichś strategicznych działań nie potrzebujemy.
4: Potrzebujemy i my już w tej chwili powiem jako Konfederacja Lewiatan, mówimy o tym od dawna, że do polskiego rynku pracy trzeba podejść strategicznie i to w dwóch wymiarach. Z jednej strony to są oczywiście elementy związane ze strukturą kształcenia, czyli więcej świadomości właśnie tych zawodów deficytowych i nadwyżkowych, aby te decyzje podejmowane przez młodych ludzi były racjonalne, ale to, co moglibyśmy zrobić tu i teraz, i nie robimy tego, choć mamy instrumenty, to są poważne inwestycje w kształcenie ustawiczne. Ja przypomnę, że w 2014 roku postawiliśmy Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W ten fundusz powinny być wchłaniane, ładowane, inwestowane miliardy, a nie 200-300 milionów złotych. To powinien być fundusz, który będzie pozwalał w takich stosunkowo mało złożonych zawodach jak spawacz korzystać właśnie z instrumentów kształcenia
3: ustawicznego. Ale jaka odpowiedzialna praca, zwłaszcza w sektorze zbrojeniowym.
4: Tylko pamiętajmy, że przeciętny technik czy osoba z przygotowaniem technicznym po kilkumiesięcznym kursie będzie mogła spokojnie przekwalifikować się na spawacza. I takich przykładów jest bardzo dużo i w to powinniśmy inwestować, a takiego systemu nie mamy. Dziś przedsiębiorcy, którzy inwestują na przykład w szkoły zawodowe czy stypendia, no liczą się z tym, że tak naprawdę pierwsze efekty tych inwestycji będą dopiero po cyklu szkolnym.
3: Edukacyjnym.
4: Natomiast w kształcenie ustawicznym można podejmować interwencje tu i teraz, zwłaszcza, że potrzebujemy całych branż, które wymagają restrukturyzacji, jak chociażby przemysł wydobywczy, któremu trzeba dziś pomóc powoli przekształcać się z zawodów górniczych, na przykład w spawaczy czy techników, którzy będą wspierać przemysł zbrojeniowy.
3: Ja nie chcę przesadzać w podejściu do tej sprawy, ale mnie się wydaje, że czy przypadkiem nie doszliśmy do miejsca, w którym tak wiele rzeczy musimy zrobić w sektorze obronnym i okazuje się, że posiadając ogromne zasoby finansowe, które są wydatkiem naszym, społecznym, z naszych podatków, no, który chyba z dużą świadomością jednak podejmujemy, żeby się nie okazało, że o wiele łatwiej jest potencjalnie wydać te pieniądze, nawet tutaj w Polsce, bo tego byśmy najbardziej chcieli, tylko rozbijemy się o coś, co jest taką zupełną podstawą, no ktoś to musi na końcu i na początku tej drogi tam po prostu skręcać, spawać. zrobić.
4: Dokładnie, to znaczy ja bym...
3: A jednocześnie to sektory bardzo wrażliwe, więc to...
4: To znaczy na pewno podejście takie strategiczne wymaga strategicznego także myślenia o kapitale ludzkim. Ja przepraszam za te naukowe wyrażenia, ale chodzi o te
3: kapitał
4: zasoby
3: ludzki,
4: pracy.
3: My, tak?
4: Dokładnie, które to z takim większym szacunkiem mówimy o zasobach pracy. Natomiast też zwracam uwagę na to, że pewien progres i rozwiązanie pewnych problemów związanych z deficytem pracowników moglibyśmy rozwiązać równocześnie inwestując w automatyzację i robotyzację tej branży. Dlaczego, jeśli stawiamy nowe fabryki związane z szeroko pojętym przemysłem zbrojeniowym, nie pójść w takim kierunku, jak dziesiątki lat temu poszli Japończycy i stawiali od razu automatyczne, zrobotyzowane linie produkcyjne, które wymagały mniej zasobów dzięki temu.
3: Ale jak chcemy mieć, no może przesadzę, ale wyolbrzymie, ale tak, żeby dobrze to, żeby sobie to dobrze też zrozumieć. Jak chcemy mieć okręt, chcemy mieć ten wóz bojowy, to na końcu tak jakieś elementy trzeba będzie dokręcić, pospalać.
4: Ależ oczywiście. Także jeżeli chcemy mieć nowoczesne pociski, które będziemy produkować, czy wozy bojowe,
3: nawet
4: ale te procesy da się bardziej zautomatyzować i w ten sposób potrzebujemy nie pięciu, tylko dwóch czy trzech pracowników. To jest odpowiedź taka, można powiedzieć, pomysłem na to, jak sobie poradzić z brakiem zasobów, ale to nie oznacza, że abstrahuję od problemu zasadniczego, a więc tego, że brak nam kapitału ludzkiego.
3: Dzisiaj słuchałem wypowiedzi pani minister Sobkowiak, która tutaj była w poranku TOK FM, obecnej wiceminister obrony narodowej, która też mówiła, że właśnie dziś będzie prowadziła kolejne rozmowy z Amerykanami o tym jakimś już osławionym fragmencie jakiejś partycypacji Polski w wyrzutniach patriotów, czy jakimś fragmencie tego systemu Patriot, no na końcu też ktoś tam jednak będzie potrzebny, jakiś człowiek prawdziwy.
4: Z całą pewnością powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że bez strategicznego podejścia do zasobów rynku pracy możemy sobie nie poradzić, bo to jest nie tylko kwestia przemysłu zbrojeniowego, o którym pan redaktor mówi. Za chwilę mówimy o CPK i tam widzimy taki sam problem braku zasobów i takich przykładów można by pewnie mnożyć.
3: No więc będą kolejne powody i argumenty, by spotykać się tutaj i na ten temat dyskutować. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Jacek Męcina z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, także Konfederacji Lewiatan. Dziękuję bardzo.
4: Bardzo dziękuję.
3: Euro 4,31 zł, dolar 3,72 i frank 4,59, funt 5,04 zł. A teraz Cezary Łasiczka. Może już bez danych o kursach walut. Proszę bardzo, daję
6: Maćku,
3: ci głos, Cezary.
6: Dzięki. Słuchaj, rozmawialiśmy trochę o tych zmianach w stołówkach polskich, więc dzisiaj nas nie dziwi, że będzie jakaś ciecierzyca czy coś takiego, ale wyobraź sobie, że taka kuchnia szlachecka dawno, dawno temu to była bardzo ciężka, korzenie sprowadzane z daleka, ze wschodu, więc to było wszystko tak strasznie doprawione. Aż w końcu dokonał się pewien zwrot, można by rzec, nie tylko na poziomie kulinariów, także kultury, obiady czwartkowe i trochę o tym będziemy rozmawiać, jak ta ciężka szlachecka kuchnia została zastąpiona przez taki francuski model. Znowu.
3: Czyli ostatni nasz król. Pojawia.
6: Tak, dokładnie tak. Także zapraszam do wysłuchania rozmowy. Za chwileczkę po informacjach będzie gościem pan profesor Jarosław Dumanowski, który się specjalizuje, zna się bardzo dobrze na kuchni takiej niegdysiejszej, tak bym powiedział.
3: Zapraszam Cezary Łasiczka na kontynuację audycji Owczarek, która już po informacjach po 10:00. To było pierwsze dziś EKG. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
7: Reklama.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Dane 19 milionów Polaków nadal są w rękach hakerów i o tym na początek. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie rakiet dla Ukrainy. Tymczasem Ukraińcy nie przestają atakować rosyjskich magazynów Wildberries. Abolicja obowiązuje tych, którzy wykopali studnie bez wymaganego prawem zgłoszenia. Minęła 10. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dane 19 milionów Polaków, które wyciekły z firmy MyDoctor, nadal są w posiadaniu hakerów i nie zostały nigdzie ujawnione. W poranku TOK FM powiedział o tym wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy Dariusz Estanderski, powołując się na ostatnie ustalenia służb. A więcej na ten temat wie Cezary Jaszczyk.
10: Wiceminister potwierdził, że dane nie wyciekły do internetu. Z ustaleń służb wynika, że nie krążą po darknecie.
11: Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza.
10: Mimo że o wycieku dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu, do tej pory nie było wiadomo, czyje dokładnie dane wyciekły. Według wiceministra lada moment się to zmieni.
11: Mam nadzieję, że to jest kwestia godzin. Każdy będzie mógł sprawdzić w odpowiednich portalach, czy te dane, nasze dane, były przedmiotem tego ataku i tutaj wszyscy są równi.
10: Poszkodowani teoretycznie mogą domagać się odszkodowania za niewystarczające zabezpieczenie swoich danych.
12: Takie niedopatrzenie czy niedopilnowanie danych osobowych to jest w granicach chyba 10 tysięcy złotych kar. Tylko trzeba było ich wszystkich skrzyknąć.
10: Mówił w poranku TOK FM były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: Żadna decyzja w sprawie rakiet dla Ukrainy jeszcze nie zapadła, mówiła w poranku TOK FM wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Chodzi o pociski do amerykańskich systemów Patriot, o które Kijów pilnie zabiega od kilku tygodni. Ukraińska obrona powietrzna ma obecnie poważny problem z dostępem do rakiet.
13: Zapowiadała pani w zeszłym tygodniu, że na początku tego tygodnia.
14: Nie, mówiłam, że to jest najbliższy czas, ale dzisiaj żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła. To też chcę podkreślić, bo gdzieś ta moja wypowiedź też została zmanipulowana, że decyzja już zapadła. Nie, decyzji jeszcze nie ma, ale nie jest tajemnicą, że i strona ukraińska, i nasi sojusznicy, i takie sygnały przychodzą z NATO cyklicznie, żeby przekazywać szczególnie pociski do patriotów na Ukrainę.
9: Mówiła wiceministra w rozmowie z Jackiem Żakowskim. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła też, że dziś w Warszawie dojdzie do kolejnych negocjacji z Amerykanami w sprawie tego, by w Polsce powstało Centrum Serwisowania Systemów Patriot. Jak podkreślała w rozmowie z Jackiem Żakowskim, planem maksimum Warszawy w rozmowach jest przeniesienie do Polski produkcji rakiet do Patriotów. Ukraińcy kontynuują ataki na magazyny firmy Wildberries, która jest rosyjskim odpowiednikiem Amazona i ma dostarczać sprzęt wojsku na front. Bezzałogowce ukraińskiej armii zaatakowały centrum tej firmy w pobliżu Moskwy. Kijów twierdzi, że dotychczas unieruchomił 7 z 10 największych centrów logistycznych Wildberries. Tomasz Orchowski.
15: Władze Moskwy przekazały, że w kierunku rosyjskiej stolicy wystrzelono w sumie ponad 600 dronów. Więcej niż 1/3 z nich miała zostać zestrzelona nad miastem. Kontynuujemy nasze operacje dalekiego zasięgu. Ustalono priorytety dla uderzeń na głębokim zapleczu przeciwnika do końca września. Rozmawiamy o dodatkowym finansowaniu, nowych zdolnościach operacyjnych i kolejnych uderzeniach.
16: Potrzebni Ukrainie włączanie.
15: Mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy atakują rosyjską infrastrukturę logistyczną, energetyczną i paliwową, licząc, że będzie to nie tylko paraliżować działania Kremla, ale też zwiększy sprzeciw rosyjskiego społeczeństwa wobec wojny. Tomasz Urkowski, TOK FM.
9: Ceny gazu w Europie rosną. To z powodu oddalania się perspektywy pokoju na Bliskim Wschodzie oraz po ataku na statek w cieśninie Ormus. Jak już informowaliśmy, prezydent USA Donald Trump zagroził wczoraj, że zbombarduje Oman, jeśli będzie przeszkadzać w amerykańskiej blokadzie morskiej Iranu i w działaniach dotyczących kontroli nad cieśniną Ormus. Oświadczył, że Iran powinien się poddać. Prezydent USA twierdzi też, że amerykańska blokada morska wywiera presję gospodarczą na irański reżim, mimo tego, co Irańczycy publicznie deklarują. Każdy, kto ma studnię, którą wykopał bez wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego, może zgłosić takie ujęcie i uniknąć kar za wcześniejsze niedopełnienie formalności. Obowiązuje bowiem abolicja, która potrwa do końca przyszłego roku, a która czasowo znosi kary za niezalegalizowanie studni, wynoszące od kilku tysięcy do nawet miliona złotych. Przedsiębiorstwo Wody Polskie szacuje, że w całym kraju takich ujęć działających na czarno jest kilkanaście tysięcy. O czym więcej, Tomasz Węskę.
17: W myśl prawa studnie do głębokości 30 metrów, z których czerpie się nie więcej niż 5 metrów sześciennych wody dziennie na własny użytek, podlegają zgłoszeniu. Po przekroczeniu tej głębokości lub przy większym poborze wody lub na inne cele konieczne jest już pozwolenie wodnoprawne. Tajemnicą Poliszynela jest to, że w Polsce kopie się studnie na potęgę, by korzystać z wody do celów rolniczych. Obowiązująca abolicja to szansa, by zacząć działać zgodnie z prawem, bez ponoszenia konsekwencji. Szef Wód Polskich Mateusz Balcerowicz zapewnia, że wystarczy oświadczenie o głębokości ujęcia i poborze wody.
18: Na pewno nie będziemy robili na złość właścicielom gruntu, tylko raczej bazowali na oświadczeniach. Celem jest to, żebyśmy poznali, ile jest tych studni, które przez lata nie były rejestrowane.
17: I jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie na wodę i jej zużycie na danym obszarze, co w obliczu narastającej suszy jest wiedzą kluczową. Tomasz Pęskę, TOK FM.
9: Informacje wracają w TOK FM o 10.20. Dziś w całej Polsce raczej chłodno, maksymalnie 21 stopni, tyle na termometrach w Poznaniu. Przeważnie od 18 do 20, sporo deszczu w wielu regionach.
19: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: To jest program Off Czarek, a gościem jest pan profesor Jarosław Dumanowski z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze.
20: Dzień dobry.
6: Szafran, pieprz, ocet, cukier, cynamon, to wszystko naraz, to wszystko w jednym garku i najlepiej w nadmiarze. Tak przez kilka pokoleń wyglądał smak, po którym polska szlachta poznawała, że siedzi przy pańskim stole. A potem, mniej więcej w ciągu jednego pokolenia, ten smak zniknął i w czasach Stanisława Augusta na stołach pojawiły się potrawy zupełnie inne. Pojawiły się też buliony, sosy na maśle, na śmietanie, zioła z własnego ogrodu zamiast korzeni sprowadzanych na przykład przez Gdańsk. I jeżeli się nie mylę, kucharz zaczął twierdzić, że potrawa ma smakować sama sobą. Czy to była rewolucja smaku, czy może rewolucja mody, statusu, a może medycyny? I dlaczego to, co dziś nazywamy kuchnią staropolską, wymyślono właściwie wtedy, kiedy już przestano tak gotować? Dzisiaj porozmawiamy o odwrocie od sarmatyzmu w dziedzinie kuchni na dworze Stanisława Augusta. Co się stało, panie profesorze, że te wszystkie intensywne przyprawy sprowadzone z daleka nagle przestały smakować?
20: No to jest zmiana estetyki i smaku. O smaku podobno się nie dyskutuje, ale będziemy próbować. Jest to zastąpienie pewnej estetyki, zasad w dziedzinie kuchni tutaj akurat, ale to dotyczyło równie dobrze sztuki przez duże S czy S, architektury, części sztuki, no nie wiem, ubioru, wielu różnych dziedzin i nie ominęło także kuchni. Mówiąc w największym skrócie, jest to zastąpienie estetyki barokowej opartej na kontrastach, na zaskakujących efektach, na przetworzeniu materii, czy to architektonicznej, czy malarskiej, czy kulinarnej. I zastąpienie tego przez estetykę no, klasycystyczną, klasycyzującą, taką powściągliwą, umiarkowaną, operującą prostotą, to można określić rewolucją. Nawet są książki, opracowania dotyczące zmiany we Francji, trochę wcześniejszej, w Polsce to było później, która mówi o rewolucji, czy o książkach kucharskich, które zmieniły świat, bo zmiana smaku oznaczała nie tylko zmianę kulinarną, ona była częścią większej zmiany, oznaczała zmianę, no, jak mówiłem, estetyki, ale choćby odrzucenie tych egzotycznych, bardzo drogich przypraw oznaczało, nie wiem, zmiany dróg handlowych, zmiany ekonomiczne. Co ciekawe, to wszystko oznaczało też pewne zmiany religijne, bo odrzucenie ostrych przypraw, które przestały być taką atrakcją i zastąpienie ich naturalnymi smakami, masłem i dążenie do liberalizacji postu oznaczało też pewną zmianę religijną. Niekoniecznie kuchnia to powodowała, ale kuchnia to wyrażała.
6: A czy wspomniany przez nas Stanisław August tę zmianę zaczął, czy przypieczętował, czy spopularyzował? Czy da się ustalić taki moment, kiedy ten stary model zaczyna pękać?
20: Z jednej strony to jest zmiana, która trwa kilka pokoleń, od połowy XVII wieku, od momentu, kiedy do Polski z Wielkim Dworem przyjeżdża Ludwika Maria Gonzaga, francuska, która staje się królową Polski, ale ten model został wtedy odrzucony i on powoli w XVIII wieku sączy się przez dwór saski również, tak? Dwór saski to jednak jest wyrafinowany, wielki europejski dwór, to w naszej historii trochę zmitologizowanej przypisujemy tym Sasom cechy sarmackie czy jakieś lokalne swojskie, a król to król, król to członek arystokratycznej czy monarszej elity kontynentu. Natomiast za Stanisława Augusta mamy do czynienia z przesileniem, przy czym no, symbolem czy no, twórcą, propagatorem tych zmian jest słynny kucharz, kuchmistrz właściwie, czyli zarządca kuchni Stanisława Augusta Poniatowskiego, Paul Trémot, Francuz z pochodzenia, chociaż hugenota, czyli ewangelik reformowany, którego rodzina osiadła w Berlinie. Stanisław August jeszcze, zanim został królem Polski, go sprowadza do kraju i Paulowi Trémot udaje się coś, co nie udawało się polskim, francuskim czy innym kucharzom wcześniej. Przekonać Polaków, że ta nowa kuchnia, kuchnia klasycystyczna, prosta czy pozornie prosta, lokalna, oparta na delikatności smaku, to jest także nasza polska własna kuchnia i można ją zaakceptować.
6: I tu można chyba powiedzieć o pewnym paradoksie u Trémot, bo tam potrawy polskie, w cudzysłowie, wracały do nas z Francji, czyli, jak rozumiem, z mody na dwór Leszczyńskiego w Lotaryngii.
20: Tak jest. To jest taki zabieg chyba celowy, a w każdym razie skuteczny Paula Trémot, który no, tłumaczy w ten sposób Polakom, między innymi w ten sposób, że popatrzcie, to nie jest tak, że ja wam proponuję tę obcą, francuską, zachodnią, antypolską w zasadzie modę rozwiązania kulinarne, że chcę zerwać z tradycją i z naszymi najwspanialszymi, czy waszymi, naszymi potrawami, kulturą i wyobrażeniami o kuchni. Popatrzcie, to Francuzi naśladują kuchnię polską, tak? I takie potrawy jak szczupak po polsku, słynna potrawa przez setki lat, dzisiaj zapomniana, czy nie wiem, on opisywał jeszcze flaki po polsku i kapłona po polsku, może tylko flaki już dziś kojarzymy, kapłon kastrowany i tuczony kogut, że to są, zobaczcie, polskie potrawy. To były potrawy francuskie, które były bardzo popularne we Francji w czasach, gdy księciem Lotaryngii był wspomniany Stanisław Leszczyński, a królową Francji jego córka Maria. One były bardziej francuskie niż polskie, ale zwykle zawierały jakiś taki smaczek, jakiś akcent ostrości niewielki, trochę gałki muszkatołowej, trochę kwiatu muszkatołowego, czyli tych najbardziej delikatnych, łagodnych, egzotycznych przypraw, trochę kwasu i odwoływały się, używały jakichś polskich, no popularnych w Polsce produktów, chociaż w tej modzie były też takie dziwactwa jak viv à la Stanislas, czyli ostrosze, takie ryby no, zupełnie niespotykane w Polsce czy w Bałtyku. I teraz coś takiego Polacy byli w stanie zaakceptować. Mamy bardzo fajną paralelę, czyli podobne zjawisko w dziedzinie stroju, tak? Gdzie w sumie w czasach Sejmu Czteroletniego dochodzi do takiego patriotycznego ożywienia, skwapliwego podkreślania swojskości, narodowości, patriotyzmu czy wręcz nacjonalizmu. Sejm uchwala ustawę o mundurach wojewódzkich, trzeba chodzić ubranym po polsku. Tyle tylko, że w tej ustawie były pewne furtki i w wyniku tych furtek uznano, że frak jest jak najbardziej polski, o ile jest na przykład granatowy i z karmazynowymi wyłogami. Tak samo, czy podobnie w dziedzinie kuchni uznano, że te potrawy no, w sumie są polskie. To jest pewna trochę głębsza reforma, jeśli można użyć takiego słowa do kuchni, ale takim myśleniem oświeceniowym, politycznym, użytkowym był przepełniony właśnie Paul Trémot, prawdziwy człowiek oświecenia, wręcz filozof w oświeceniowym sensie.
6: No właśnie, to jest też interesujące, bo kiedy spojrzymy na zarzuty wobec nowej kuchni, bo to nie jest tak, że ta moda, jeśli tak można powiedzieć, te zmiany odbyły się bez krytyki, to kiedy spojrzymy na zarzuty, które się pojawiają wobec nowej kuchni, to, że jest droga, że jest wodnista, że jest cudzoziemska, że jest niemęska wręcz. No i to może sprawić, że zadamy pytanie, czy to był spór o smak, czy to był może spór o tożsamość. To też jest ciekawe w kontekście różnych utworów, które się ukazywały, że kuchnia stała się polem sporu ideowego, że ona modna, pan pod stoli, ale może do tej kwestii, czy to był spór o smak, czy o tożsamość i dlaczego akurat kuchnia stała się tym polem, powrócimy po informacjach TOK FM. Gościem jest pan profesor Jarosław Dumanowski z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozmawiamy o kuchni z dworu Stanisława Augusta, czyli o odwrocie od sarmatyzmu w dziedzinie kuchni i kulinariów. Informacje o 10.20. Po informacjach wracamy.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
21: TOK 1.
22: Mr. Deputy Prime Minister Rambo Tomczyk.
23: Panie premierze, panie wiceministrze Rambo Tomczyku, tak mówimy o nim w Waszyngtonie.
22: That's what we call him in Washington. Today couldn't have happened.
23: Dzisiejsze wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie premier i Rambo Tomczyk.
22: Rambo Tomczyk. I was just thinking that...
23: Zastanawiałem się, czy Rambo Tomczyk nie szuka scenariuszy, żeby zrobić własny, wielki hollywoodzki film, w którym wystąpią i on, i śmigłowce Apache.
22: Apache helicopters. All one can say is...
23: Można podziękować premierowi i wiceministrowi Rambo Tomczykowi. Lubię ten zwrot. Chyba nadal będziemy go tak nazywać. Ciężko pracujemy z ministrem Rambo, żeby zapewnić współprodukcję amerykańskiego sprzętu militarnego w Polsce.
24: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
25: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
24: Minister Rambo, ponoć jak mówi Tom Rose, amerykański ambasador w Polsce, tak pana nazywają w Waszyngtonie, pochlebnie.
25: No, bardzo dziękuję. Dziękuję ambasadorowi za te pochlebne słowa i
24: Chyba nie z powodu sylwetki, bo musiałby się pan znacząco poszerzyć.
25: Po prostu walczymy o swoje. Myślę, że sylwetki Sylwestra Stallone z najlepszych lat swojego aktorstwa nie dogoni nikt.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
26: Autopromocja.
27: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
28: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
27: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
26: Autopromocja.
29: Reklama.
30: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
31: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
32: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
33: Skąd ta piana, kochanie?
32: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
34: Castorama!
35: Teoria
34: i praktyka.
35: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
34: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
0: mega,
2: co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Armia ukraińska wyczerpała zapasy pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot, poinformowała CNN. Telewizja powołała się przy tym na przedstawicieli strony ukraińskiej. Władze w Kijowie nie określiły dokładnie, ile pocisków pozostało w magazynach, jednak jak wynika z relacji ukraińskich żołnierzy, niektóre z nich nie wykonywały przechwyceń rosyjskich rakiet od 6 tygodni. Rosja stosuje nieformalne ograniczenia dotyczące wyjazdów mężczyzn w wieku poborowym, informuje ruch partyzancki ATEŻ, powołując się na informacje od rosyjskich służb granicznych i lotnisk. Według doniesień są oni wybiórczo kierowani na dodatkowe kontrole, przez co mogą nie zdążyć na swoje loty. Ruch twierdzi, że funkcjonariusze zatrzymują tylko część mężczyzn, aby uniknąć paniki i rozgłosu. Ceny gazu w Europie nadal rosną. To reakcja rynków na pogarszające się perspektywy pokoju na Bliskim Wschodzie oraz atak na statek w cieśninie Ormus. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie przekraczają już 62 euro za megawattogodzinę. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM Kultura.
8: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. 40 wydarzeń proponuje w tym roku w Łodzi Festiwal Teatralny Retroperspektywy. Rusza w najbliższy czwartek i w tym roku obchodzi mały jubileusz, bo to 15. edycja. W programie 15 spektakli z Finlandii, Niemiec, Norwegii czy Wielkiej Brytanii, mówi szef festiwalu Tomasz Rodowicz.
10: Na przykład niemy komentarz w tańcu i ruchu do tego, co się dzieje w Gazie, czy z Ukrainy opowieść kuerowego żołnierza, który jest w okopach i który musi sobie ze swoją kondycją tam radzić.
8: Festiwal potrwa do 30 sierpnia. Wiemy już, kto wystąpi na tegorocznej scenie winobraniowej w Zielonej Górze. Każdy znajdzie coś dla siebie, przekonuje Agata Miedzińska, dyrektorka Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.
11: Zaczynamy Margaret, kończymy Ewą Farną, ale po drodze będzie trochę rapu, trochę takiego mocniejszego rocka, więc myślę, że i ci, którzy lubią spokojniejszy pop, i ci, którzy lubią trochę mocniejszy, znajdą sobie dzień, w którym nas odwiedzą i na tą dużą scenę po prostu przybędą.
8: Festiwal Winobranie w Zielonej Górze od 4 do 13 września. Teraz latarnia na Wenei w Gnieźnie i zaproszenie na Noce Weneckie. W ich ramach w sobotę koncert i premiera płyty Szagetza, mówi Aleks Freiheit ze Stowarzyszenia Oślaławka.
12: Będzie to premiera jego płyty Przedświt, utrzymanej w klimatach takiego poetyckiego rapu, niesamowicie wrażliwego. Tego wieczoru wybrzmi cały album Przedświt. Natomiast przed Szegecem i po Szegecie będzie też nieco tanecznie, hip-hopowo, a zapewni to chaos. Chaos gra same hity rapowe, hip-hopowe.
8: Początek sobotniego koncertu o 18:00.
7: W większości kraju utrzyma się dziś duże zachmurzenie. Miejscami może również popadać. Rozpogodzenia pojawią się dopiero wieczorem. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dzisiaj w programie Owczarek rozmawiamy o recepturach z dworu Stanisława Augusta i o odwrocie od sarmatyzmu. Gościem jest pan profesor Jarosław Dumanowski z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czy to był spór o smak, czy to był spór o tożsamość? I dlaczego akurat kuchnia stała się polem sporu ideowego?
20: Wydaje mi się, że spór był i o jedno i o drugie, czy raczej o tożsamość wyrażaną poprzez smak. O tożsamość dosyć szeroko zakrojoną, bo tu chodzi o pewne wzorce narodowe, tam stanowe, szlacheckie, orientalne przeciwko tym zachodnim, ale także o tożsamość religijną, o taki surowy katolicyzm. W tej dziedzinie spór polegał na tym, że w kuchni francuskiej czy wielu kuchniach zachodnioeuropejskich, katolickich, protestanci odrzucali generalnie post, mówiąc w skrócie w ogóle, post jakościowy, zakaz jedzenia mięsa w pewne dni. Protestanci, a więc i Poltremo, ewangelik reformowany, Hugenota z Berlina, odrzucali. Natomiast dla katolików takim zapalnym punktem była sprawa używania nabiału, bo według postu tradycyjnego, według postu konserwatywnego, w czasie postu nie wolno było jeść także śmietany, masła, mleka, sera i jaj. I teraz ta nowa kuchnia francuska, ona odrzucając ostre przyprawy, czy w ogóle taką głębszą, szerszą zasadę kontrastu smaków, mieszania wielu smaków naraz, i słodkiego, i ostrego, chociaż ostry właściwie to nie jest smak, to jest podrażnienie dotyku, i kwaśny, ostry, słodki razem, tak? Zastępuje to pewnymi delikatnymi doznaniami i faworyzuje bardzo masło, które samo w sobie jest taką jakby delikatną przyprawą, która jest nośnikiem smaku. To są pojęcia, które znamy po dziś dzień, kojarzymy z kuchnią francuską i używa się tego masła ciągle i zawsze, na przykład do przygotowywania ryb. Dla tradycyjnie nastawionych Sarmatów, gdzie ten katolicyzm jest w centrum tożsamości, jest to łamanie postu. I wydawać nam się może czymś drobnym, ale to wcale drobne nie jest. Większość ludzi na co dzień i tak nie jadła mięsa, tak? Więc dla nich kwestią kluczową była łyżka tłuszczu jakiegoś do kaszy, do warzyw, także w piątek, także w inne dni postne. Więc to jest spór z jednej strony ważny dla szerokich grup ludności, a tutaj ma taki wymiar ideologiczny. W Polsce w końcu XVII wieku rozwija się taka ideologia postu polskiego, Iunium Polonicum. Jeszcze w połowie XVII wieku Kościół broni tej ideologii. Tak? Jest taka książka specjalna, Prawo Święte Kościoła Chrystusowego o postach z 1759 roku, gdzie punktem kluczowym jest to, że źli ludzie, którzy jeżdżą na zachód na studia i tam ulegają zepsuciu, jak wiadomo, przywożą do Polski zwyczaj picia kawy z mlekiem. I tę kawę z mlekiem chcą pić codziennie, także w piątek, także Wielki Post, także w inne dni postne, których wtedy było wiele więcej niż dzisiaj. I to prowadzi do zepsucia, bo jak piją kawę z mlekiem, to niedługo będą pili w piątek rosół, a potem jakąś zupkę z mięsem zjedzą, a potem otwarcie mięso, i polska wiara upadnie i wszystko się źle skończy.
2: Panie profesorze, a jeżeli spojrzymy na tę kuchnię z dworu Stanisława Augusta i pewnie też ona w którymś momencie zaczyna schodzić w dół do, jeśli tak można powiedzieć, do dworów, do mieszczaństwa, to pewnie to dzięki Janowi Schittlerowi, który był uczniem Paula Tremo. Ale kiedy spojrzymy na to wszystko, to co dzisiaj zniknęło bezpowrotnie? Których potraw nie potrafimy...
20: Kuchni sarmackiej, czy z tej kuchni Paula Tremo?
2: Paula Tremo, tak. Czy są jakieś potrawy, których nie potrafimy odtworzyć, albo których byśmy nie przełknęli? Czy to jest kuchnia zjadliwa i znana?
20: Trzeba pamiętać, że kuchnia jest częścią dziedzictwa niematerialnego, czyli nie mamy tych potraw, mamy opowieści, mamy receptury, mamy jakieś wrażenia, oczywiście, to z jednej strony. Z drugiej strony, nie mamy pewnych produktów, tak? W zasadzie nie mamy kapłonów. One gdzieś tam może można by było kupić, tak? Często jest to produkt złej jakości. Kapłon, kastrowany i tuczony kogut, często uważano, że w Polsce, i w Polsce sarmackiej, i długo w XVIII wieku, rzecz szła raczej o przyprawę, o doprawienie, co to znaczy smaczny kapłon. Ale to jest główny taki świąteczny produkt, który powinien być obecny na szlacheckim stole, kapłony, tak? Więc tego w zasadzie nie mamy. Na pewno na co dzień nie zajadamy się kapłonami. Kolejna rzecz to w ogóle pewne rzeczy, których nie mamy no, z tych powodów, że je wyjedliśmy, wyniszczyliśmy, że zniszczyliśmy czy uszkodziliśmy jakoś nasze środowisko naturalne. Ważnym elementem kuchni naszych przodków, z reguły no, tych bogatych, tak, był jesiotr, czyli wielka ryba wędrowna, która wpływała do Wisły i do innych polskich rzek. Raz w roku w maju płynęła gdzieś w górę rzeki, a po tarle w dół rzeki z powrotem. I dwa razy w roku była wielka uczta, poza tym tego jesiotra trzeba było i można było zakonserwować, tak? Nie mamy biełg. Biełga to jeszcze większa ryba jesiotrowata, setki kilogramów ważąca, która, co ciekawe, dzisiaj jest bardzo droga, służy głównie do wyrobu, produkcji kawioru, co ciekawe, była elementem pożywienia szerszych grup społecznych, ponieważ taka wielka ryba suszona w wielkich płatach była jednym z głównych produktów postnych. Poławiana w Dnieprze, w Dniestrze, czyli w granicach dawnej Rzeczpospolitej, była no, stosunkowo łatwo dostępna i tańsza niż świeże ryby. Nie mamy głuszców i cietrzewi, a raczej mamy ich tak mało i są pod ścisłą ochroną, że ich jedzenie w Polsce, polowanie, zabijanie, tak, to jest przestępstwo. No i sporo takich rzeczy, nie wiem, nie jemy minogów, czyli takich wodnych pasożytów, podobnych do ryb, kwalifikowanych jako ryby. Nie jemy bobrów, ogona bobrzego, kiedyś no, w miarę popularny, przyrządzany jeszcze do XIX wieku produkt postny, ale też no, wielu rzeczy, nawet jakie mamy, nie przyrządzamy. Tak? W XVI wieku w pierwszej polskiej książce kucharskiej, która zaginęła, ale jej kopię rękopiśmienną odnaleźliśmy kilka lat temu, na przykład są dwa przepisy na sosy do wiewiórek, tak? Ciekawe, czy ktoś się zastanawiał, jaki sos pasuje do wiewiórek. Nie namawiam, ale ciekawostka, prawda? To jest takie nie tylko ograniczenie biologiczne, ale zawężenie pewnego katalogu pokarmów, tak? Nie jemy dzikich zbóż, manny, to znaczy nie kaszki z pszenicy, tylko dzikiego zboża manny jadalnej. Nie jemy wielu ziół dzikich, tak? Albo raczej jest to domeną no, pewnych miłośników i dawnej kuchni czy dzikiego jedzenia. Na tej zasadzie się to chyba opiera. Pewne zubożenie, mamy więcej rzeczy ze świata. To się nazywa globalizacja, a mniej rzeczy swojskich, własnych, lokalnych.
2: Kiedy mówimy o tych wszystkich zmianach, to chyba nie można też zapominać o obiadach czwartkowych, które pokazują, że ta zmiana nie dotyczyła tylko kuchni, ale też idei.
20: No jak najbardziej, oczywiście, bo to jest taka szersza zmiana oświeceniowa. Oczywiście obiady czwartkowe to są, no w historii tak to opisywano, przede wszystkim spotkania uczonych, artystów, dyskusje. Ja pamiętam, że do biogramu Paula Tremau w polskim słowniku biograficznym dopisałem organizator obiadów czwartkowych. Wykreślono mi to i stwierdzono, że organizatorem obiadów był król, prawda? No, oczywiście no, można się spierać, jeżeli przez obiady czwartkowe rozumiemy te uczone zebrania, jak to pisano wtedy, no to powiedzmy, że król, ale obiad to w końcu obiad. I obiad, posiłek, kompozycja, smak, dobór też coś opowiada. Paul Tremau był w ogóle człowiekiem oświecenia i oprócz receptur, które zostały w rękopisie i które niedawno, kilka lat temu opublikowało Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ja to tam taką książkę opublikowałem, on napisał także książkę o konserwacji żywności, która zaginęła. To też jest ciekawa historia, on ją wycofał, ponieważ ona była przeznaczona między innymi dla armii, czyli dla żołnierzy Powstania Kościuszkowskiego. Po upadku powstania ta książka zaginęła. Jeden, jedyny egzemplarz się zachował. I to jest ciekawe, w jaki sposób ten człowiek przesiąknięty ideałami nauki, użytkowości, dobra publicznego starał się rozpropagować takie bardziej nowoczesne i bezpieczne metody konserwacji żywności, żeby zażegnać klęski głodu. To nie jest tylko kuchnia wysoka. I o takich rzeczach między innymi rozprawiano podczas obiadów czwartkowych, to znaczy o literaturze, o sztuce, ale także zgodnie z duchem oświecenia o różnych takich przedsięwzięciach no, użytkowych.
2: A dzisiaj, nasza dzisiejsza kuchnia to jest bardziej dziecko Paula Tremau czy Stanisława Czernieckiego i jego kompendium Ferculorum?
20: No zdecydowanie bardziej Paula Tremau, tak? To mówimy, że to jest pewna modernizacja czy europeizacja kuchni. Zapewne byśmy nie przemknęli tego Kapłona smacznego, tak jest tytuł receptury Czernickiego, gdzie jest i słodycz, i cukier, i owoce, i ostre przyprawy, i ocet, i limonie, czyli kiszone cytryny, i parę jeszcze innych rzeczy. To jest smaczne. Byśmy woleli zapewne kapłona po polsku, gdzie jest trochę soli, pieprzu. Co prawda jest sos anchois sardelowy, ale to byśmy chyba już przełknęli. To jest, Tremo zrobił taką jakby syntezę. Polskie produkty, polskie potrawy, ale przygotowywane nie według orientalnych wzorców, tylko w myśl zasad tej klasycystycznej, nowej kuchni francuskiej, ceniącej jednolitość smaku, czyli nie ma cukru w mięsie, w rybach, nie łączy się wielu przeciwstawnych smaków, ale opisywał barszcz, zupę szczawiową, flaki, rzeczy, które znamy i które zapewne, nie wiem, rosół, które byśmy uważali no mniej więcej za swoje, natomiast te barokowe receptury na pewno by nas zaskoczyły. Ludzie z delikatniejszymi podniebieniami nie byliby w stanie przełknąć takich ostrych potraw.
2: A schabowy jest sarmacki?
20: No jeżeli ktoś w to wierzy, to jest, tak? Schabowy w sensie rozklepany kotlet ze schabu w jajku i w bułce tartej, to jest dosyć późny wynalazek, tak? Pierwsze receptury to jest druga połowa XIX wieku. Można przypuszczać, że to jest pewna kopia kotlet milanese czy sznycla wiedeńskiego, chociaż no, nie mamy takich danych, to w ogóle nie na tej zasadzie takich wynalazków powielania się odbywa. Ale no, po pierwsze, wcześniej wieprzowina nie była tak bardzo ceniona ani tak rozpowszechniona wśród warstw wyższych, a biedniejsi z kolei jedli w ogóle bardzo mało mięsa. Po drugie, jeżeli ktoś miał schab, no to jadł kawał tego schabu, nie czuł obowiązku.

0: Humanitarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był gościem. Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 10.40, a po informacjach program Wywiadówka i Krzysztof Horwat.
1: Dzień dobry. Dzisiaj w Wywiadówce wracam do tematu zakazu używania smartfonów w szkołach. Przepisy wchodzą 1 września. Czy szkoły są gotowe i czy dyrektorzy mają pomysł na to, jak taki zakaz zastosować w praktyce? Jak można to zrobić, podpowie dyrektorka warszawskiej podstawówki Danuta Kozakiewicz. Zapraszam.
2: Autopromocja.
3: Spóźniony pociąg. Przedłużone spotkanie. Korki. To nie problem. W aplikacji TOK FM ulubione audycje czekają, aby je posłuchać. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację TOK FM i nie martw się zasięgiem.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
6: Codziennie.
7: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
8: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: O.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
16: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert dalej masz.
19: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
20: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
19: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
21: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
4: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 10.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś zakończy się identyfikacja ofiar wypadku autokaru na Węgrzech, powiedziała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Po tych czynnościach ma się rozpocząć proces sprowadzania zwłok do Polski. Wczoraj wieczorem na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku. 5 osób trafiło do polskich szpitali, a 16 wróciło.

0: Siło do domów. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że będzie dziś rozmawiała ze stroną amerykańską w sprawie m.in. produkcji w Polsce pocisków do wyrzutni Patriot. Według niej sama decyzja USA w tej sprawie to może być kwestia miesiąca, dwóch. Sobkowiak-Czarnecka dodała, że nie jest żadną tajemnicą, iż w sprawie możliwej produkcji tych rakiet Polska przede wszystkim rywalizuje ze stroną niemiecką. Przekazała jednocześnie, że temat możliwej fabryki pocisków do Patriotów na Ukrainie całkowicie już upadł. 10 osób zginęło, a co najmniej 8 zostało rannych w rosyjskim ataku na miejscowość Peczenichy na północnym wschodzie Ukrainy, poinformował szef wojskowych władz obwodowych. Według jego relacji 8 osób zostało rannych. Uszkodzonych zostało 10 budynków prywatnych, a także poczta i co najmniej 7 aut. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od dziś dzięki abolicji można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia. To szansa, by zacząć działać zgodnie z prawem, bez ponoszenia konsekwencji. Szef Wód Polskich Mateusz Balcerowicz zapewnia, że wystarczy oświadczenie o głębokości ujęcia i poborze wody.
1: Na pewno nie będziemy robili na złość właścicielom gruntu, tylko raczej bazowali na oświadczeniach, a w przypadku, kiedy będziemy widzieli, że no, ta ilość wody może się nie zgadzać, bo na przykład brakuje innym odbiorcom w okolicy tej wody, no to wtedy będziemy to weryfikowali w terenie. Ale celem jest to, żebyśmy poznali, ile jest tych studni, które przez lata nie były rejestrowane.
0: I jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie na wodę i jej zużycie na danym obszarze, co w obliczu narastającej suszy jest wiedzą kluczową. Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj pochmurno, a miejscami również deszczowo. Większe przejaśnienia mogą pojawić się dopiero wieczorem. Na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie do 21 na zachodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, Krzysztof Chorwat, zapraszam na wywiadówkę. Wakacje szybko mijają, a szkoły mają coraz mniej czasu na przygotowanie się do nowego roku. Dyrektorzy i nauczyciele mają co robić, bo sporo zmian od 1 września, w tym kwestia zorganizowania zakazu używania telefonów i jego egzekwowania, do tego pierwszy etap wdrażania reformy, nowe przedmioty, no i sporo innych nowości. A to wszystko przy wciąż istniejących brakach kadrowych. W studiu TOK FM witam panią Danutę Kozakiewicz, dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 103 na warszawskim Mokotowie.
4: Dzień dobry.
3: Trochę tej pracy jest do zrobienia przed pierwszym dzwonkiem.
4: Pracy jest bardzo dużo. Myśmy rozpoczęli przygotowania jeszcze w trakcie ubiegłego roku szkolnego, w momencie, kiedy było już wiadomo, że wchodzi kompas jutra, że jest taka możliwość, że wejdzie również zakaz smartfonów. To wszystko było zapowiadane, więc myśmy już zaczęli się przygotowywać, ale nadal pracy jest bardzo, bardzo dużo. Zakaz smartfonów w tej chwili w mojej szkole nie jest żadnym zaskoczeniem, ponieważ myśmy się zajęli tym problemem już dużo, dużo wcześniej. W 2022 roku mieliśmy już gotowy regulamin. Z tym, że myśmy to sobie zrobili wspólnie, przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, uczniowie i ja, siedliśmy, pogadaliśmy, przygotowaliśmy projekt, rozesłaliśmy wszystkim, każdy mógł się wypowiedzieć, a potem był to nasz wspólny regulamin.
3: I czyli da się to zrobić i to nawet jeszcze zanim jest zakaz odgórny, czy takie polecenie.
4: Tak, da się to zrobić i ja nie czekałam na zakaz odgórny i nie był mi on niezbędny. Wiem natomiast, że zdarzały się przypadki, gdzie a to rodzice, a to starsza młodzież szkolna protestowała i bywało bardzo trudno. Bywało trudno, ponieważ nie było żadnego uregulowania zewnętrznego. W tym momencie takie uregulowanie i możliwość powołania się na ustalenia zewnętrzne jest bardzo wartościowe i może ułatwić dyrektorowi.
3: Chociaż tutaj zakaz odgórny nie obliguje szkół do zakazania już 1 września, bo to najpierw trzeba ustalić w statutach szkolnych, prawda?
4: I
3: do tego akurat na to mają czas szkoły do końca grudnia.
4: Tak, i to jest rozwiązanie, które jest bardzo korzystne, bo wiadomo już, że wchodzi, ale mamy czas. Po pierwsze na dostosowanie statutu, jest to obowiązek prawny. Po drugie na właśnie tą pracę, którą myśmy wykonali już czyli ustalenie sobie wspólnie, jak przechowujemy, czy wnosimy, czy nie wnosimy, w jaki sposób podchodzimy do kwestii wycieczek, gdzie jest zabezpieczony sprzęt, żeby przypadkiem coś mu się nie stało. Wszystkie te uzgodnienia, mamy na to czas i to jest prawidłowe. To powinno spowodować, że młodzież będzie czuła swój udział w podejmowaniu decyzji.
3: No właśnie, bo dyrektor może, nie musi, ale może za zgodą Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, zorganizować takie miejsce do przechowywania telefonów. I tutaj jest właśnie wszystko jasne dla pani, bo pani mówiła, że radzą sobie już państwo w szkole w ten sposób, że jest zakaz, ale czy tam jest jakieś miejsce do przechowywania, czy po prostu uczniowie nie przynoszą lub chowają do plecaków?
4: Myśmy nie skupiali się nad przygotowywaniem miejsca. Myśmy po prostu stwierdzili, nie używamy smartfonów, nie używamy w trakcie przerw, nie używamy na lekcjach, chyba że nauczyciel potrzebuje tego smartfona jako pomocy dydaktycznej i to się zdarzało na przykład w trakcie języka angielskiego, czy na przykład dzieci, które przyjeżdżały do nas z Białorusi, Ukrainy, miały pozwolenie na użytkowanie przez pewien czas jako tłumacza, w momencie, kiedy było zero znajomości języka polskiego. Natomiast takie przygotowanie miejsca do przechowywania, no wszystkie dzieci w mojej szkole mają szafki zamykane na klucz. To było jedno z miejsc, które mogło dziecko wykorzystać. Mogło również trzymać w swoim własnym tornistrze, ale pod warunkiem, że wyłączony był telefon i nie można było z niego korzystać. W tej chwili będziemy się zastanawiali i ja nie podejmę tej decyzji sama. Ja chcę, żebyśmy zrobili to razem, żeby Rada Rodziców wzięła udział w tej dyskusji. Być może wymyślą państwo coś jeszcze lepszego, może dzieci wymyślą coś lepszego, może zafunduje Rada Rodziców,
3: no właśnie,
4: do czego
3: najlepiej,
4: zachęcam.
3: Żeby to było bezkosztowo, prawda? Bo pieniędzy
4: dokładnie.
3: Z góry nie będzie.
4: Jeżeli wymagania będą bardzo wysokie, to się uśmiechnę o pieniążki do Rady Rodziców, więc jest to wszystko do grudnia do zrobienia.
3: Ja ostatnio byłem świadkiem takiej scenki, gdy na boisku szkolnym, gdzie czasami chodzę ze swoimi dziećmi, dołączył starszy chłopiec, mniej więcej tak 12-letni, czyli już też mający telefon, pograł w piłkę 5 minut, po czym usiadł i kolejne pół godziny spędził w telefonie, dołączył do niego też kolega w tym samym wieku. Wtedy pomyślałem, że no ten zakaz może jednak trochę pomoże i chociaż ta szkoła będzie takim miejscem, oazą jakąś, gdzie dzieci zajmą się innymi rzeczami niż scrollowanie czy granie. Pytanie tylko, jak zrobić to dobrze i jak wprowadzić zakaz, żeby on nie powodował u dzieci odwrotnego skutku, czyli że jak przyjdą do domu, to zaczną na całego już korzystać z telefonu.
4: Rzecz pierwsza, każdy element, który będzie prowadził do uświadomienia przede wszystkim społeczeństwu, że jest to szkodliwe, to już jest coś bardzo wartościowego. Im więcej dzieje się wokół tego zagadnienia, tym lepiej, bo często mamy taką sytuację, gdzie i rodzic idzie z nosem w komórce, obok idzie dziecko i robi to samo, więc trzeba pracować nie tylko z dzieckiem, ale z rodziną.
3: Tutaj jest jeszcze dodatkowe tłumaczenie przeciwników zakazu, że przecież bezpieczeństwo mojego dziecka jest tutaj najważniejsze. Ja muszę wiedzieć, co on robi, czy on jest w tej szkole, czy przypadkiem nie zwiał z lekcji, albo coś się nie stało.
4: Ja zadaję wtedy tylko jedno pytanie. Czy permanentna inwigilacja to jest bezpieczeństwo? Absolutnie nie, ponieważ wtedy dziecko nie uczy się odpowiedzialności, nie uczy się przewidywania, nie uczy się niczego, bo za niego myśli rodzic po drugiej stronie tego ekranu. To nie o to absolutnie chodzi. Nam chodzi o to, żeby dziecko samo uczyło się dbać o siebie. Ta inwigilacja czasami jest doprowadzana do absurdu, gdzie mama potrafi zadzwonić w czasie lekcji w klasie 1-3, czy wszystko jest, kochanie, dobrze. Tam nie ma przerw, tam nie można trafić na przerwę, więc się dzwoni w czasie lekcji, przerywa tok pracy, no bo a nuż pani nauczycielka robi jakąś krzywdę dziecku. Nie wiem, jakie wyobrażenie o pracy nauczyciela ma ten rodzic. Więc temu
3: taki rodzic może zadzwonić teraz do sekretariatu zamiast do dziecka.
4: Przede wszystkim niech nie dzwoni. Niech pozwoli szkole normalnie pracować, niech pozwoli dziecku na przygotowanie się do dojrzałego życia. Niech pozwoli na przykład dziecku na rozwiązywanie własnych konfliktów, na wychodzenie z konfliktu, na taką szczepionkę na życie. Czasami mi się zdarza, że do mnie jako do dyrektora dzwoni mama, wie pani, Kasia pokłóciła się z Asią na przerwie, niech pani coś z tym zrobi. Ja mówię, dobrze, proszę pani, zrobię. proszę nie wydzwaniać w takich sprawach. Proszę dać dziecku szansę na przygotowanie się do życia. No niestety przesadzamy. My uważamy w tej chwili, że dobrostan dziecka to klosz. A to są dwa kompletnie inne pojęcia. Dobrostan to jest danie dziecku szansy na przygotowanie się do dorosłego życia. Czyli również na stawianie granic zrozumiałych dla dziecka, również na czasami łzy, również na ponoszenie porażek, również na poczucie, że jestem gorszy od drugiego dziecka, nie wygrałem w zawodach. Bo to przygotowuje do życia.
3: I kłótnie z koleżanką.
4: I kłótnie z koleżanką. Jeśli wsadzimy to dziecko pod klosz, to kiedyś szef, kiedyś kolega ten klosz rozbije i będzie tragedia.
3: No to czeka nas detoks wszystkich w takim razie, również rodziców od telefonów wraz z zakazem telefonów w szkołach. 1 września jeszcze inne zmiany, sporo tych zmian. Do szkół wchodzi reforma stopniowo, najpierw do klas pierwszej, klasy czwartej w szkole podstawowej. Wszystko jest jasne tutaj dla pani i dla pani nauczycieli?
4: No nie do końca. Nie do końca wszystko jest jasne. Hasła są bardzo piękne. Ja sobie je tłumaczę tak jak potrafię, sporo czytam, sporo się dowiaduję, wysłuchuję różnego rodzaju szkoleń online, staram się dowiedzieć jak najwięcej, ale słyszę przede wszystkim bardzo ładne hasła, bardzo ładne określenia i nie do końca wiem, jak praktycznie powinno być to zrealizowane. Słyszę na przykład, że w czwartej klasie mam wprowadzić już zajęcia techniki w pracowni, takie naprawdę czysto techniczne zajęcia, świetnie, ale po pierwsze...
3: Właściwie zajęcia praktyczno-techniczne, to już teraz powrót do ZPT teraz jest.
4: Tak, tylko tak, po pierwsze, ja nie mam takiej pracowni i na razie się mówi o pomyśle właśnie budowania pracowni, ale od pierwszego ja już mam wprowadzić zajęcia, tylko właśnie gdzie. Kiedyś ta pracownia być może już będzie. Po drugie, jeżeli mam wbijać gwoździe w deseczkę, to ja muszę kupić te gwoździe i tą deseczkę. Jeżeli mam kopać w ogródku, to muszę kupić szpadle. Jeżeli mam sadzić roślinki, to muszę kupić jakieś nasionka bądź sadzonki. Każda czynność tego typu to są pieniążki. A ja niestety mam pieniądze bardzo ściśle określone i nie słyszałam na razie o tym, że dostanę dodatkowe dofinansowanie właśnie na wprowadzanie nauczania doświadczalnego, chociażby w ramach przyrody, na tą pracownię praktyczno-techniczną, na te wszystkie zadania.
3: Doświadczenia edukacyjne jeszcze mają być.
4: Tak, doświadczenia edukacyjne pociągają za sobą wydatki. Kolejna rzecz, która jest trudna, to jest właśnie wprowadzenie tygodnia projektowego. Nie do końca wiem, dlaczego akurat tygodnia, bo na moje pomysły bywają takie, żebym sobie wprowadziła 3 dni, potem bym sobie wprowadziła 4 dni projektowe. Tu mam ścisłe określenie, że ma być to tydzień. No rozumiem, że taka była wizja prawodawcy. Będziemy próbowali, mimo że w tej chwili jeszcze nie jest to obowiązkowe, my już spróbujemy.
3: A ma pani komplet nauczycieli przed 1 września?
4: Nie mam kompletu nauczycieli. Oczywiście
3: kogo
4: zwróciłam
3: brakuje?
4: Się. Brakuje nadal matematyka z pełnymi kwalifikacjami, ale udało mi się zdobyć dziewczynę, która jest w trakcie zdobywania kwalifikacji. Mam nadzieję, że pani kurator wyrazi zgodę na zatrudnienie. Rokuje dziewczyna świetnie. Brakuje mi nauczycieli.
3: To od lat tak już kilku jest, że tak, osoby bez ścisłe. Kwalifikacji pełnych mogą.
4: Tak, ale nigdy nie było takiego nagromadzenia.
3: A zauważa pani różnicę wtedy w na przykład jakości kształcenia?
4: To znaczy, to co się dzieje w tej chwili, to jest coś, o czym my jako środowisko edukacyjne mówiliśmy już od dawna. My mówiliśmy, że jeżeli nie zmieni się sytuacja nauczyciela i to nie tylko finansowa, ale również stosunek do nauczyciela, również jeżeli nie zostanie ograniczony ten hejt, który się wylewa na nas. To są sytuacje bardzo trudne i w tym momencie narasta ta sytuacja. My, dyrektorzy, powiedziałam panu jeszcze wcześniej troszeczkę, że powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów. Zapełniamy te wakaty, dzwonimy do koleżanek, emerytek, przyjdź jeszcze, popracuj. Prosimy dyrektorki z innych szkół, namów nauczyciela, żeby do mnie przyszedł. Zatrudniamy osoby z niepełnymi kwalifikacjami za zgodą kuratorium. Wykładamy na wakat te zajęcia, które potem dajemy nauczycielowi, który już nie może wziąć godzin, jako zastępstwo stałe. dokonujemy naprawdę cudów, ale to wszystko są metody śliny i sznurka i odbija się to na jakości pracy.
3: Z całym szacunkiem do Nagrody Nobla, ale wolałbym, żeby pracowali Państwo w normalnych warunkach. Powodzenia więc przed nowym rokiem szkolnym, oby też i reforma, i wszystko, co wokół niej, i wszystko to, co dzieje się w szkołach, poszło jakoś gładko.
4: Tu chodzi o dzieci.
3: Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 na warszawskim Mokotowie, była z nami. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
4: Dziękuję bardzo.
3: Kolejna wywiadówka za tydzień o 10.40 we wtorek. Krzysztof Chorwat, mówię, do usłyszenia. A za chwilę po informacjach TOK FM o 11.00 wraca Cezary Łasiczka i Owczarek.
5: Potwierdzam, wszystko się zgadza. Za chwileczkę wracamy po informacjach o godzinie 11 i kolejny odcinek naszego mini cyklu Anatomia Rynku Sztuki oczywiście. I porozmawiamy o tym, kto kogo się boi na polskim rynku sztuki. Wydaje się, że wszyscy są dzielni, ale może są jakieś zależności, które sprawiają, że jedni się innych boją. Zapraszam serdecznie na informacje, a po informacjach kolejny odcinek naszego minicyklu Anatomia Rynku Sztuki.
6: Reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
9: Lidl, to się opłaca. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dziś już powinna być znana tożsamość wszystkich ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech. Część osób wróciła już do Polski. Wczorajsze burze spowodowały duże straty w Polsce, gdzie szkody są największe. O tym za chwilę. Będzie też o czymś, co elektryzuje fanów lekkiej atletyki. Już za chwilę rusza Diamentowa Liga. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dziś powinna zakończyć się identyfikacja ofiar wypadku na Węgrzech. Takie informacje przekazała wojewoda podkarpacka. Później zacznie się proces sprowadzania ciał ofiar do Polski. Jak już informowaliśmy w TOK FM, wczoraj wieczorem na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju wróciło 21 osób. 5 z nich trafiło do szpitali. 16 wróciło do domów. Do dzisiejszego popołudnia obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne dla 5 województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Od wczoraj przez Polskę przechodzi silny front, który przyniósł ze sobą ochłodzenie. Ulewy i grad spowodowały sporo zniszczeń. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie śląskim, dolnośląskim, łódzkim oraz małopolskim. W większości interwencje to dotyczyły usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o 2 osobach poszkodowanych wskutek burz w województwie małopolskim.
1: Ulewa i burza przeszły wieczorem i w nocy nad Mazowszem i samą Warszawą. Strażacy na bieżąco usuwają ich skutki. Prokuratura bada sprawę pożaru w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Ogień w weekend zniszczył 3 zabudowania skansenu, w tym 17-wieczny drewniany kościół, najstarszą tego typu budowlę w Polsce. O działaniach śledczych w tej sprawie informuje w rozmowie z TOK FM Marta Kolendowska-Matejczuk z Prokuratury Okręgowej w Krośnie.
3: Na miejscu przeprowadzono pod nadzorem prokuratora oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo. Na razie jest ono prowadzone pod kątem sprowadzenia pożaru, który mógł zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób, bądź mieniu wielkich rozmiarach. Oczywiście przyczyny tego pożaru będą ustalone w toku śledztwa, w tym pomocna tutaj będzie opinia biegłego do spraw pożarnictwa.
1: Pożar 17-wiecznego kościoła w Sanoku zniszczył nie tylko sam budynek, ale i znajdujące się w nim obiekty o dużym znaczeniu historycznym, w tym kilkusetletnie organy. Zdaniem strażaków specjalizujących się w ochronie zabytków, drewniane obiekty powinny być objęte szczególną ochroną przeciwpożarową. Benedykt O'Connor.
4: Jak mówi dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Marcin Krobiak, w pożarze spłonęły wszystkie zabytkowe elementy kościoła.
5: Niestety największa perła naszego muzeum, 17-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem.
4: Coraz częściej szkolimy lokalne jednostki straży pożarnej, by wiedziały, jak w takich sytuacjach ratować zabytki, mówi brygadier ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Jacek Smyczyński.
6: Mamy rodzaj takiego inwentarza o hierarchii zabytków, co jest najistotniejsze. Tego obiektu, jakie ma wymiary, ile waży, jak go trzeba podjąć. Taka informacja powinna być na wejściu przygotowana przez opiekuna.
4: Ministerstwo Kultury nie zabrało dotąd oficjalnego stanowiska w sprawie możliwej rekonstrukcji zabytkowego budynku. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: Organizacja broniąca praw mniejszości seksualnych w Rosji, rosyjska sieć LGBT, kończy działalność. Decyzja zapadła kilka miesięcy po tym, jak władze nadały jej status organizacji ekstremistycznej. Podjęliśmy tę decyzję po dokładnej ocenie ryzyka. Kontynuowanie działalności publicznej mogłoby stanowić zagrożenie dla osób, które uczestniczyły w pracach organizacji, wspierały ją lub otrzymywały od niej pomoc, przekazała grupa. Od tej chwili rosyjska sieć LGBT nie prowadzi już działalności publicznej. Organizacja zostaje oficjalnie zamknięta, napisano w sieci. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham już się skończyły, ale kibice królowej sportu zacierają ręce na mityngi Diamentowej Ligi. Jeden z nich w weekend odbędzie się na Stadionie Śląskim. O czym więcej, Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
7: Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, a jedynym mężczyzną, który wywalczył dla Polski krążek brązowy, był płotkarz Jakub Szymański, który w niedzielę wystartuje w Chorzowie, mówi w TOK FM nasz czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
8: Widać, że jeszcze ma rezerwy, mówiąc tak delikatnie, na 110 metrów, bo to jest zawodnik, który zaraz będzie biegał w granicach gładkich 13 sekund, jak i nie zejdzie poniżej tych 13 sekund i naprawdę będzie na świecie znaczył tyle na tych długich płotkach, na 10 płotkach, co znaczy na 6.
7: A zanim w weekend kibice będą oglądać najlepszych lekkoatletów świata w memoriale Kamili Skolimowskiej, w piątek w Lozannie wystartuje m.in. srebrna i brązowa medalistka mistrzostw Birmingham Pia Skrzyszowska. Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Informacje TOK FM ponownie o 11.20. Dużo deszczu dziś nad Polską. Przelotnie padać może właściwie wszędzie. Maksymalnie na termometrach 21 stopni. Najchłodniej na Suwalszczyźnie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: To jest program Owczarek. Czas na kolejny odcinek naszego minicyklu Anatomia rynku sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry.
9: Był kiedyś taki film zatytułowany Kto się boi Virginii Woolf. Pomyślałem, żeby iść tym tropem i zadać pytanie, kto się kogo boi na rynku sztuki, czyli polski rynek sztuki, a świat sztuki jako taki system wzajemnych zakładników, czyli nawzajem wszystkie różne grupy, ludzie trzymają się w szachu.
10: Strachu.
9: I w strachu. I oczywiście kto się kogo boi trochę brzmi prowokacyjnie, ale pod tym pytaniem, czy właściwie to pytanie można rozłożyć i zastanowić się, czy jego milczenia, czy jej odmowy nie można na rynku, czy w polskim świecie sztuki zlekceważyć bez kosztów. A jednocześnie, czy to w ogóle da się jakoś zbadać, czy to tylko taka anegdotyczna opowieść.
10: To, żeby uspokoić wszystkich, to nie jest tak, że wszyscy żyją w strachu, tylko to jest kwestia rzeczywiście z jednej strony, co normalne w każdym środowisku, pewnych zależności. Przypadek szeroko pojętego obiegu sztuki czy rynku sztuki jest o tyle ciekawy, że na początku tego łańcucha, już bym powiedział pokarmowego, tylko nie wiem, czy to jest początek, czy koniec, zaraz się przekonamy może, jest artysta, no bo to on tworzy dzieło sztuki. Artyści co zasady są odważni wobec społeczeństwa, no ale powstaje pytanie, czy jeżeli są odważni wobec społeczeństwa, czy z równie dużą odwagą występują o, jeżeli mają zawalczyć o coś swojego, czy się nie boją ryzykować, no bo ta odwaga polega chociażby na tym, że potrafią atakować za pomocą oczywiście dzieł sztuki, nie wiem, kapitalizm, patriarchat, państwo narodowe, liberalizm, wiele, nie wiem, kościół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Mniejszości seksualne, wszystko potrafią atakować, no ale później powstaje pytanie, czy gdy mają dostać 1500 zł za wystawę, czy się upomną się o to 1500 czy 2000 zł za taką wystawę, czy też powiedzą sobie nie, no w sumie okej, bo ona daje mi widzialność, rozpoznawalność, więc tutaj tam z tą odwagą już nie wystąpię do dyrektora na przykład instytucji kultury, tak?
9: Pewnie jest tak, że polskim światem sztuki nie zarządza jeden wszechpotężny układ. To raczej jest taka uznaniowość połączona z niedoborem.
10: Tak, no to nie jest tak, jak pokazuje się w publicystyce często, że jest mafia bardziej lub mniej kulturalna, albo też, że nie ma żadnych zależności. No ale też, jak odniosę też raz do artysty, który przecież tworzy dzieła, gdybym go porównał do rolnika, no to rolnik też, jak produkuje marchewkę, to nie znaczy, że później zarządza całym systemem sklepów spożywczych handlujących tą marchewką. I trochę tak samo jest oczywiście z dziełami i artystami. No i artystów dotyka ten sam strach, który dotyka także inne grupy zawodowe. Oczywiście pojawiają się takie raporty, jeden z takich raportów z 2024, raport policzeni, no, pokazuje, że artyści z pokolenia Z w 60% wykonują prace darmowe, można by powiedzieć, dla budowania własnej marki. Podejrzewam, że pozostali czy znaczna część osób z pokolenia Z także wykonuje takie prace darmowe, bez względu na to, czy są artystami, czy nie. Tutaj może to charakterystyczne jest tylko to budowanie marki, no bo powstaje pytanie, kto w takim razie jest sponsorem takich artystów. No, czy to jest rzeczywiście państwo, czy to jest rzeczywiście mecenas prywatny, czy też to jest, nie wiem, partner, rodzina, czy babcia na zasadzie takiej, że ma własne mieszkanie i docelowo jest szansa, że to mieszkanie trafi ostatecznie do tego wnuka, wnuczki artystki. Także to jest trochę taki element. Z jednej strony mówi się o sukcesie, że sukces zależy od talentu, pracowitości i konsekwencji, ale ta opowieść musi być zawsze z plusem, czyli zaczyna się też na mieszkaniu, czasach, kontaktach, strachem przed właściwie tym, że ktoś nazwie ciebie trudnym artystą. To jest taki też częsty element. Trudny artysta to nie jest taki, który jest trudnym człowiekiem, tylko to jest taki, który no, nieraz dochodzi swoich praw albo szuka dla siebie miejsca. No i nie wszyscy kochają na rynku trudnych artystów, ale także w obiegu sztuki.
9: Czy zbytnio uproszczę, jeżeli powiem, że działa to tak. Kurator zaprasza artystę, którego zna. Dyrektor akceptuje kuratora, którego zna. Kolekcjoner kupuje nazwisko potwierdzone przez galerię, którą zna. Krytyk pisze o instytucji, do której ma dostęp. I teraz każda z tych osób, które wymieniłem, może uczciwie powiedzieć, wybrałem najlepszą, znaną mi osobę.
10: Panie redaktorze, powinniśmy się zamienić miejscami, bo pan redaktor powiedział właściwie to, co rzeczywiście się toczy w tym świecie, w tym polskim to świecie, ale także nie tylko polskim, ale Polska jest tutaj świetnym przykładem. Pierwsze pytanie, jakie ja dostaję z kolei prowadząc zajęcia, na przykład w Instytucie Historii Sztuki u JOT-u, albo właśnie takie zajęcia z przyszłymi artystami, to oni mnie nie pytają o prawo autorskie, jak i dlaczego, tylko pierwsze pytanie, jakie dostaję, to jak wejść do obiegu. Co trzeba zrobić, żeby wejść w ogóle do obiegu? To znaczy, że ci artyści, także przyszłe gwiazdy, a może właśnie nie gwiazdy, zastanawiają się w głównej mierze nad tym, a z kim tu trzymać, albo inaczej, jak dokonać takiej reprodukcji zaufania na swoją korzyść.
9: No właśnie, i pytanie brzmi, w którym momencie ta ostrożność, no bo pewnie lepiej sięgać po artystów w tym przypadku, których się zna, czy galerie, w którym momencie ta ostrożność przestaje być ostrożnością li tylko, a staje się zamknięciem właśnie. W którym momencie ostrożność zaczyna tworzyć układ zamknięty. Czy jest jakiś próg, nie wiem, liczba nazwisk, liczba wystaw, po których wiemy, że to już nie jest wybór, tylko to już jest układ zamknięty.
10: Liczby nie ma, ale panuje dzisiaj także powszechne przekonanie, że z obiegu artystycznego, tego muzealnego, tego instytucjonalnego korzysta stosunkowo niewielka liczba artystów i artystek, że tak naprawdę przebicie się na zasadzie takiej, że nagle zaistnieje, jeżeli ktoś mnie nie poprze, jeżeli ktoś mnie nie zauważy, a więc tym samym, jeżeli nagle nie stanę się widzialnym, to nie chodzi o to, czy robię dobrą sztukę, czy złą, tylko na ile z tej dobrej, czy złej sztuki mogę stać się właśnie widzialny przez chociażby instytucję, galerię, kolekcjonera prywatnego, kogokolwiek. No to jest to pytanie, jak wejść do obiegu. Pierwsza rzecz to się nie narazić. To jest jasne. I tak jest. I bardzo często artyści stoją przed takim wyborem, kogo poprzeć w listach tak zwanych poparcia lub tych odrzucenia listach. Czy się wypowiedzieć w ogóle, czy nie. Niekoniecznie to jest zbieżne z ich poglądami, tylko z tym, na ile tą karierę artystyczną, potencjalnie rynkową, można sobie zbudować, albo jak można sobie jej zaszkodzić. Także tych raportów badających tę sprawę pojawia się w Polsce coraz więcej, ale one nie mają takiego jeszcze kompleksowego charakteru. Więc jesteśmy przed jakimś jakościowym i ilościowym stwierdzeniem, jak ta sytuacja wygląda. Natomiast to, że jest obecny ten mechanizm, jest oczywiste dla wszystkich.
9: No ale jednocześnie też warto podkreślić, że jeżeli masz już jakiś sukces, zdobyłeś nawet małe, wcześniejsze uznanie, to tym większą masz szansę na kolejne uznanie. Że mały sukces buduje kolejne sukcesy, małe uznanie buduje większe uznanie.
10: Tak, i ta reprodukcja zaufania sukcesu jest naturalna, ale oczywiście trzeba pamiętać, żeby nie wypaść, czy to, że jesteś na początku, to nie znaczy, że nie wypadniesz, dlatego to utrzymywanie kontaktów też towarzyskich z kuratorami, z muzealnikami, z szefami instytucji, no jest na pewno ważne. Tym już nie chodzi o to, że ktoś komuś stworzy indywidualny pokaz czy wystawę w takiej dużej instytucji kultury, ale to chodzi o to, żeby znaleźć się chociażby na takiej zbiorowej wystawie. Ja często zadaję pytanie artystom, co było dla nich takim synonimem sukcesu rzeczywiście. To znaczy, na jakich schodach oni by chcieli stanąć. I czy to z perspektywy instytucji są jakieś schody, czy chcieliby stanąć na schodach MSN-u, czy nie wiem, Zachęty, czy Muzeum Sztuki w Łodzi, czy jeszcze jakiegoś innego muzeum, czy instytucji, czy też odnieść sukces rynkowy. I oczywiście w pierwszym odruchu mówią, nie, no to stanąć na schodach tych instytucji, a później się okazuje, że jednak przede wszystkim sprzedać pracę. A najlepiej do instytucji.
9: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o godzinie 11.20. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kto się kogo boi na polskim rynku sztuki? Kogo boi się artysta? Kogo boi się dyrektor instytucji? Kogo boi się kurator? Kogo boi się właściciel domu aukcyjnego? Odpowiedź na te pytania po informacjach, a informacje o 11.20. Ale może jeszcze zanim to, powtarzam się czasem, ale zawsze to warto, że czekam na Państwa głosy pod adresem czarek@tok.fm. Czekam na Państwa uwagi, komentarze, propozycje. Także proszę pisać, proszę się nie bać, nawet jeżeli mają Państwo całą masę negatywnych rzeczy do powiedzenia, to proszę pisać, bo tylko dzięki Państwa głosom ten program może być lepszy. Także czekam bardzo cierpliwie na sugestie, pomysły, komentarze na bieżąco albo te późniejsze. Wszystko jedno, chodzi o to, by pozostawać w kontakcie, bo kontakt jest niesłychanie ważny, bo przecież to Państwu ma się podobać, to przecież Państwo mają z tego czerpać wiedzę, informacje, różne punkty widzenia. Także bardzo czekam na Państwa głosy pod adresem czarek@tok.fm. Zagadałem, dlatego już teraz zapraszam na informacje, a po informacjach druga część naszej rozmowy, mojej rozmowy z panem profesorem Wojciechem Szafrańskim.
11: Autopromocja.
12: W górach i na szlaku bezpieczeństwo zaczyna się dużo wcześniej niż w chwili, gdy pójdzie coś nie tak. To sprawdzenie pogody, ocena własnych możliwości, odpowiednie przygotowanie i znajomość podstawowych zasad na szlaku. To także drobne zachowania, które mogą mieć ogromne znaczenie. Od ustąpienia miejsca na wąskim odcinku po reakcję, gdy ktoś potrzebuje pomocy. W planie działania rozmawiamy o bezpieczeństwie, o górskim savoir-vivre i o odpowiedzialności na szlaku. O tym, jak rozsądnie przygotować się do wyjścia i jak zachować się w sytuacji awaryjnej. Wtorek, 13.40, Szymon Kępka. Zapraszam.
11: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 11.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii nie powinni obawiać się rosyjskich gróźb związanych z wykorzystaniem przez Ukrainę brytyjskich dronów, oświadczyła przedstawicielka brytyjskiego rządu Lillian Greenwood. To reakcja na oświadczenie Moskwy, że Brytyjczycy poniosą konsekwencje dostaw, które pomogły w uderzeniach na Rosję. Według rosyjskiej ambasady w Wielkiej Brytanii, Londyn staje się wspólnikiem w takich atakach i świadomie wybiera eskalację konfliktu. W nocy rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony przekazał, że Londyn dalej będzie wspierał Kijów. W kwietniu resort ogłosił, że przekaże Ukrainie 120 tysięcy dronów, w tym tysiące bezzałogowców bojowych dalekiego zasięgu. Minister Sprawiedliwości Francji Gérald Darmanin wycofał się z planów startu w wyborach prezydenckich. Jednocześnie udzielił poparcia byłemu premierowi Edouardowi Philippowi, który prowadzi w sondażach w centrowym obozie związanym z obecnym prezydentem Emmanuelem Macronem. W interesie publicznym nie leży mnożenie liczby kandydatów, powiedział wczoraj Darmanin. Pięcioletnia kadencja Macrona upływa 13 maja przyszłego roku. Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 18 kwietnia. 48-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego produkował w swoim domu fałszywe pieniądze i wręczał je znajomym, a ci wprowadzali je do obiegu. Policja wpadła na trop szajki po informacji od jednej z ekspedientek z Jedliny Zdroju. Kiedy mundurowi zapukali do mieszkania fałszerza, znaleźli tam kartki z niewyciętymi pieniędzmi, a także 32 fałszywe banknoty, które były już gotowe do wprowadzenia do obiegu. Za podrabianie pieniędzy grozi mu do 25 lat więzienia. Mężczyźni, którzy wprowadzali je do obiegu, również zostali zatrzymani. W więzieniu mogą spędzić do 10 lat. Strażacy czwarty dzień walczą z pożarem w zakładzie gospodarowania odpadów w Chlewnicy. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Na miejscu pracuje obecnie 14 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Jak informują służby, akcja może potrwać jeszcze kolejną dobę. Ogień w zakładzie pojawił się w sobotę około godziny 12.30. W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej z żywiołem walczyło ponad 200 strażaków. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami również deszczowo. Na północnym wschodzie po południu mogą pojawić się również burze. Więcej przejaśnień dopiero wieczorem. Na termometrach maksymalnie od 18 do 21 stopni na przeważającym obszarze.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Anatomia rynku sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański. Trochę pan, panie profesorze, już mówił o tych lękach artystów, no ale zastanówmy się szerzej, głębiej. Czego boi się artysta? Albo kogo?
10: Artysta boi się ludzi, którzy są odpowiedzialni za widzialność, że zostaje niezauważony. Czyli to jest na pewno ta rzecz i za widzialność osobno w obiegu sztuki, osobno rynkową. Czyli myśli o tym, żeby być dostrzeżonym przez galerię, bo współpraca z galerią daje szansę, po prostu większe zdecydowanie, albo być zauważonym przez kuratora, czy przez instytucję, czy przez dyrektora instytucji, no bo to daje mu szansę na zaistnienie.
9: A jaka jest realna kara, którą można dostać za powiedzenie nie? No bo dostaje artysta propozycję i z jakiegoś powodu mówi nie.
10: Milczenie. Jeżeli nie jest się na poziomie już takim wręcz bym powiedział konsekrowanym, to właściwie oznacza to milczenie. To nie znaczy, że czyli nie trzeba skorzystać, a tak jest w wielu zawodach, że trzeba nieraz skorzystać z nadarzającej się okazji, bo ona się po prostu może, mówiąc wprost, nie powtórzyć.
9: A to milczenie jest dla artysty zabójcze.
10: Tak. Dla jego też sztuki, mówiąc wprost, nie tylko dla artysty, nie tylko dla poziomu jego życia, ale też dla jego sztuki.
9: To trochę zabawne, no bo mówimy o tej przestrzeni, w której często w tekstach kuratorskich podkreśla się wolność, tak? Wolność artystyczną, decyzyjność, to prawo artysty właśnie do takiego ostatecznego zadecydowania o kształcie swojego dzieła, a na poziomie trochę wyższym artysta nie może odmówić pierwszym ofertom, bo no, zablokuje sobie ścieżkę kariery.
10: W polskim obiegu sztuki jest problem w ogóle z tekstami krytycznymi, czy w ogóle z krytyką artystyczną, i to spory jest problem. Powstaje pytanie, na ile ta krytyka jest oceną rzeczywistości, oceną, można powiedzieć, jakości sztuki, a na ile tak naprawdę jest tylko skierowaniem takiego reflektora na jedną czy na drugą osobę. O, patrzcie, to jest ona, ja trochę o niej napiszę. Tym bardziej, że krytyk sztuki też jest niewolny od różnych zobowiązań wzajemnych w odniesieniu do dyrektorów instytucji, do swojego środowiska.
9: No to czego lub kogo boi się dyrektor instytucji?
10: Im wyżej posadowiony dyrektor, tym bardziej boi się we współczesnym rzeczywistości polskiej. Wcale nie boi się tak bardzo organizatora, jakby się wydawało, czy nie wiem, Ministerstwa Kultury, czy nie wiem, Rady Powierniczej, czy właśnie innego organizatora w postaci, nie wiem, Urzędu Marszałkowskiego, tak, czy miejskiego. Bardziej dzisiaj się boi, myślę, własnych osób w organizacji, w muzeum, związków zawodowych, ale najbardziej boi się popełnienia błędu. Im wyżej jesteś posadowiony, im sprawujesz funkcję dyrektorską na bardziej eksponowanym stanowisku w instytucjach publicznych, tym bardziej widać twoje błędy. Czyli ta niewidzialność z automatu spada. Z jednej strony rośnie twoja siła, żeby zrobić kogoś innego widzialnym, ale z drugiej strony ten element, można powiedzieć, szansy na błąd niezauważony maleje.
9: A na ile to jest polska specyfika, a na ile normalny, można by rzec, stan rzeczy na rynku sztuki gdziekolwiek na świecie?
10: Znaczy zawsze jest jakaś polska specyfika i pewnie ta polska specyfika to jest nie tyle ostrość sporu, co momentu tego sporu, który jest właściwie równoległy do sporu politycznego, bo zaraz mi się przypomina taka sytuacja między swego czasu ówczesnym dyrektorem CSW Zamek Ujazdowski Piotrem Bernatowiczem, a artystą Karolem Radziszewskim, gdzie to właściwie był spór ich, zaraz tak postaram się szybko naświetlić, to był właściwie lęk dwóch obiegów. No bo z jednej strony ówczesny dyrektor Piotr Bernatowicz uznawał, że część twórców i tematów jest wypychanych przez właśnie taki liberalny czy lewicową część mainstreamu, tak? I mówił, no nie, tu znajdźmy jakieś pole dla artystów bardziej związanych z tematami nie tyle prawicowymi, czyli takimi, które dotychczas nie funkcjonowały w przestrzeni instytucjonalnej tak bardzo. Natomiast z drugiej strony Karol Radziszewski mówi, nie, to jest straszne, tak? Bo on z kolei reprezentował nie tylko siebie, ale też w ogóle twórców, którzy z kolei uważali, że następuje w tym czasie takie zastąpienie kryterium artystycznego no ideologicznym takim lojalizmem, tak? No czyli jeden, można powiedzieć, bał się instytucjonalnej prawicy, a drugi kulturowej lewicy. I to nie jest tak, że jeden czy drugi miał rację. W moim przekonaniu to trochę jest tak, że w rzeczywistości obaj bali się tego samego, że przeciwnik zdobędzie prawo do definiowania jakości. Czyli trochę to jest tak, że jeden i drugi myślał o tym, jakie zająć miejsce dla swojego myślenia o sztuce i o tym, co ma być nazwane, że jest sztuką, albo co nie ma być sztuką, tak? A nie tylko samej krytyki jako takiej. Także to jest obecne i będzie obecne jeszcze przez wiele, wiele lat w polskiej rzeczywistości. Bardzo wielu artystów pada ofiarami tego typu sporów, nawet jeżeli ich twórczość w żaden sposób z tymi sporami nie ma nic wspólnego, tak? Ale są niejako pośrednio zmuszani do opowiedzenia się gdzieś.
9: A czy galeria boi się domu aukcyjnego? No bo dom aukcyjny robi coś, czego galeria zrobić nie może, a nawet nie chce. Dom aukcyjny ogłasza publicznie, ile dzieło jest naprawdę warte.
10: A czy galeria boi się paru elementów, ale gdybyśmy odnosili to, czy boi się domu aukcyjnego, to jeżeli chodzi o dom aukcyjny, to boi się po prostu tej prawdy liczbowej, no bo galeria produkuje karierę artysty w dłuższym czasie, lecz nie zawsze potrafi pokazać to w takiej jednej cyfrze, tak? Czy w jednej takiej liczbie cyfrze. Nie potrafi tego pokazać, tak? No bo nawet jeżeli rynek pierwotny jest zawsze rynkiem, który nie pokazuje w wyniku sprzedażowego takiego wszystkich tych dzieł, więc jest mowa, o, taki artysta, dzieła takiego artysty kosztują w przedziale od do. To nie jest żadna pewna informacja. Natomiast dom aukcyjny przy sprzedaży konkretnej no, pokazuje tą prawdę liczbową. Ale strach galerii, ja myślę, na polskim rynku sztuki to jest strach o kilku obliczach, no bo z jednej strony galeria boi się, że kolekcjoner sam kupi od artysty. Boi się, że praca czy dzieło sztuki zbyt szybko trafi na aukcję. Boi się, że wynik na aukcji będzie na przykład znacząco niższy. Boi się, że artysta odejdzie, oczywiście pod warunkiem, że to jest artysta, na której galerii zależy oczywiście. No i wreszcie to, o czym się najmniej mówi o tym strachu, to znaczy boi się, że kilku ważnych klientów w sezonie nie będzie odbierało telefonów od galerii. Myślę, że to jest największy strach dzisiaj polskich galerii, no bo trochę to wygląda tak, że galeria, nawet te renomowane galerie warszawskie, o nich często mówimy, wyglądają jak takie salony władzy sztuki, ale w rzeczywistości te salony władzy są dosyć kruche, wbrew pozorom, i z tego doskonale zdają sobie sprawę właściciele tych salonów sztuki, tych galerii.
9: Kogo w takim razie boi się dom aukcyjny? Czy w ogóle ma się kogo bać? No bo jest dzisiaj w polskim świecie sztuki, powiedziałbym, albo wydaje się, że jest na samym szczycie. Czy ktoś może realnie zaszkodzić albo zagrozić domowi aukcyjnemu?
10: Dom aukcyjny boi się może nie tyle kolekcjonerów, co boi się sytuacji, boi się podmiotów, zbywców. To znaczy, że potencjalni zbywcy nie dostarczą do domu aukcyjnego towaru, czyli mówiąc wprost, dzieła sztuki.
9: Że nie będzie zaprowiantowany.
10: Że nie będzie zaprowiantowany, albo inaczej, że nie będzie wypełniaczami aukcji. Bo dla domu aukcyjnego właśnie aukcje, pomimo tego, że prowadzą też przecież sprzedaż prywatną, sprzedaż galeryjną i tak dalej, to aukcje są takimi oknami wystawowymi. No, czyli tam muszą się znaleźć pewne obiekty, żeby było widać, żeby można było mówić o widzialności tych domów aukcyjnych. Jeżeli więc nie zostaną, jak to pan redaktor ładnie powiedział, zaprowiantowani, tak? To jest nawet dobre określenie, bo wiele z tych pozycji, które trafiają na aukcję, to są wypełniacze z kolei, bo wtedy właściciele takich domów aukcyjnych czy sprzedający skupiają się na kilku obiektach, a resztę są wypełniaczami często aukcji. Także tego się z pewnością boją domy aukcyjne, ale domy aukcyjne w pewnym momencie w Polsce zaczęły się też bać rynku pierwotnego, dlatego że nastąpiło przesunięcie kapitałowe mocne, czyli to zainteresowanie ze strony kolekcjonerów z rynku wtórnego na rynek pierwotny, gdy zrobiła się moda na nowych artystów, młodych artystów, ale nie takich, którzy byli sprzedawani na aukcjach za 500, 1000 czy 2000 zł, tak? Ale takich, których dziełami handlowały galerie. Więc też rynku pierwotnego w pewnym momencie zaczęli się bać. No i boją się państwa ostatnio.
9: Krajowej Administracji Skarbowej.
10: KAS-u, tak. GIF-u, tak. Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Tak, oczywiście, ale to wynika z systemu organizacyjnego. No i tego, że parę podmiotów państwowych zaczęło wkraczać na rynek sztuki. UOKiK-u. No, ważne jest, żeby te organy państwa były przygotowane, z tym jest różnie, tak jak mówiliśmy kiedyś.
9: A czy kupujący boi się galerii? No bo bywa tak, że to nie klient wybiera dzieło, tylko galeria wybiera klienta. To pan wielokrotnie o tym mówił, czyli to galeria decyduje, kto zasługuje na dostęp do artysty.
10: Znaczy, zastanawiam się właśnie, czego boi się kolekcjoner klient i on boi się te strachy, tych strachów jest pewnie więcej, ale ja bym wyróżnił takich 5-6. Po pierwsze, kupujący boi się, że przepłacił. To jest pierwszy strach. Po drugie, że kupił falsyfikat. To nie dotyczy często rynku galeryjnego, chociaż też się może zdarzyć, ale wtórnego na pewno. Po trzecie, boi się, że ostatecznie kupił obiekt, który ma niepewne pochodzenie i będzie miał z tego tytułu kłopoty. Po czwarte, boi się tego, że dał się uwieść modzie. I wreszcie, znowu taki piąty element, tak jak było w przypadku galerii, o czym się też nie mówi publicznie, to, że boi się, że wyjdzie na amatora. To jest strach tak naprawdę kupującego, czyli że ktoś, kiedyś mu powiem mniej więcej w ten sposób, naprawdę kupiłeś kus, albo naprawdę kupiłeś, nie wiem, Słowak? No jak? Przecież to są pompowane artystki na rynku sztuki, no wszyscy już to dawno wiedzieli, a ty to kupiłeś, tak? Więc boi się, że wyjdzie po prostu na amatora. Ten strach jest jednym z większych strachów w tym takim, na końcu dnia, jak to niektórzy mówią, albo z tyłu głowy.
9: A może to galerzysta czy galeria boi się kolekcjonera, a szczególnie takiego, na którym opiera się połowa obrotu i który może w każdej chwili iść do innej galerii albo przestać kupować.
10: Trochę tak jest oczywiście i to jest taka zabawna rzecz, że kolekcjonerzy wcale nie lubią, gdy galerie mówią językiem własności. Czyli kolekcjonerzy nie lubią, gdy galeria mówi, o, to jest mój kolekcjoner, tak? Natomiast galerie inwestują w relacje poprzez wydarzenia, zaproszenia, kolacje i tak dalej. I trochę ze strony galerii to brzmi w ten sposób. Dbam o ciebie. A z kolei kolekcjoner słyszy, pilnuje, żebyś nie kupił kogoś innego. Tak to trochę wygląda. Więc
9: to nie koniec lęków, ale pozostałe odpowiedzi na pytanie, kto boi się kogo na polskim rynku sztuki, w trzeciej części naszej rozmowy. Ta rozmowa już nie na antenie Tok FM, ale w aplikacji Tok FM oraz na stronie Tok FM w zakładce audycje i podcasty. Gościem był pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na trzecią część naszej rozmowy zapraszam do aplikacji Tok FM oraz na stronę Radia Tok FM.

0: dodatkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisto Fast i Trawisto!
0: Aflofarm.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jeden z poszkodowanych w wypadku na Węgrzech opuścił już rzeszowski szpital. W placówkach medycznych przebywa obecnie 4 pacjentów, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Ostrzegła też przed oszustami, którzy dzwonią do bliskich ofiar i oferują ubezpieczenia. Obywatel Ukrainy został skazany przez niemiecki sąd na karę roku i 3 miesięcy więzienia za działalność na rzecz Rosji. Zgodnie z aktem oskarżenia młody mężczyzna przygotowywał podpalenie na zlecenie rosyjskich służb. W tej sprawie zatrzymano i oskarżono w sumie 3 Ukraińców. 2 pozostałych sąd uniewinnił. Na 25 dni przed wyborami parlamentarnymi w Szwecji w sondażu zdecydowanie prowadzi lewicowa opozycja z socjaldemokratami na czele. Partia Robotnicza Socjaldemokraci wraz z Partią Ochrony Środowiska Zieloni, Lewicą, a także Partią Centrum otrzymują poparcie niecałych 54%. Z kolei poparcie dla centroprawicowego rządu deklaruje niecałe 44%. Wybory parlamentarne w Szwecji odbędą się 13 września.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
14: Dwunasta 42, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu dr Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim. Dzień dobry.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
14: Czyli porozmawiamy o cenach żywności, bo mamy w tym roku, tego lata, dokładniej rzecz ujmując, bardzo ciekawe zjawisko, czyli z miesiąca na miesiąc deflację cen żywności.
15: Tak, ta deflacja utrzymuje się już od czerwca. W lipcu według GUS ceny żywności były niższe o 0,8% rok do roku. No, mamy dosyć duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o zmiany cen tych kategorii żywnościowych. Bardzo, znaczy właściwie większość produktów spożywczych tanieje. Największe zmiany mamy w kategoriach owocowo-warzywnych. Jabłka są takim produktem, który w lipcu w ujęciu rocznym taniał najbardziej. Mamy tu spadki o 25%. Cały czas tanieje masło o 24% według GUS-u. Ponad 20% spadki cen niektórych warzyw, takich jak buraki i kapusta. Kilkunastoprocentowe spadki cen cukru, cebuli, również wieprzowinę. Natomiast tych kategorii, które drożeją, jest zdecydowanie mniej. Wśród nich można wyróżnić paprykę. To jest jakby tutaj wyjątek, jeżeli chodzi o warzywa. Ponad 10% wzrosty w przypadku ryb, cały czas wołowiny i owoców mrożonych. W tym ostatnim przypadku to jest konsekwencja tego, że ich po prostu jest mniej na

0: Deflacja cen, czyli ceny spadają. Wyjaśnijmy tylko to pojęcie. Oczywiście nie wszystkie i nie wszędzie, no ale wskaźniki inflacyjne pokazują to dość wyraźnie. No i z czego ta deflacja wynika?
1: To jest pochodna utrzymujących się cały czas niskich cen w rolnictwie, utrzymujących się przynajmniej do końca pierwszej połowy 2026 roku. W czerwcu według GUS ceny skupu podstawowych produktów rolnych były niższe aż o 15% rok do roku. No to jest spory spadek, który musi odbijać się na cenach w sklepach. Główna przyczyna to jest wysoka podaż na rynkach zagranicznych, jak też w kraju. Bo jeżeli popatrzymy sobie na ten rynek lokalny i koszyk owocowo-warzywny, no to też mieliśmy dosyć solidne spadki cen. Także owoców, warzyw, których GUS nie uwzględnia w tym wskaźniku, o którym mówiłem. Mieliśmy spadki cen rok do roku z uwagi na to, że zapasy z ubiegłego roku cały czas utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie. Dla przykładu tutaj zapasy jabłek, czyli tej kategorii, która w lipcu taniała najbardziej, w czerwcu w Polsce były ponad dwukrotnie wyższe niż przed rokiem.
0: A propos zapasów, to spore zapasy ziemniaków w Europie po poprzednim sezonie się nagromadziły i te ceny dość mocno spadły. W tym roku powtórka z takiego stanu rzeczy się zapowiada, czy jednak coś już tu się zmienia?
1: No wydaje się, że nie, bo jeżeli chodzi o ziemniaki, rzeczywiście te zapasy, ta produkcja w ubiegłym roku była bardzo wysoka, nie tylko w Polsce, gdzie mieliśmy wzrost o 18% rok do roku, ale też w innych krajach, które należą do czołówki producentów w Unii Europejskiej. Ceny spadły do bardzo niskiego poziomu, właściwie producenci mieli problemy z tym, żeby ten towar sprzedać. Natomiast to też odegrało istotną rolę w kontekście tegorocznej produkcji, bo te niskie ceny, właściwie poniżej progu opłacalności produkcji, spowodowały, że producenci mocno ograniczyli powierzchnię upraw. Dodatkowo mamy sytuację niesprzyjającą produkcji, czyli susze w niektórych regionach, między innymi we Francji, gdzie ten problem jest wyjątkowo duży, no to spowoduje, że te ceny będą odbijać. No i już w lipcu mieliśmy ten efekt. Według GUS w Polsce ziemniaki były droższe o 5% rok do roku, prawie 5% rok do roku, podczas gdy jeszcze kilka miesięcy temu ziemniaki należały do tej kategorii produktów spożywczych, które taniały najbardziej. Tutaj mieliśmy ponad 30% spadki cen rok do roku, na poziomie detalicznym.
0: Ta deflacja cen żywności to oczywiście dobra informacja dla nas jako konsumentów, no ale dla rolników, producentów chyba znacznie gorsza.
1: Zdecydowanie gorsza, gdyż uderza w opłacalność produkcji. Natomiast no, wydaje się, że te czynniki, o których mówimy, one już przestają odgrywać rolę. Sytuacja, właściwie rynki rolne, wydaje mi się, że znalazły się już w pewnym punkcie zwrotnym. No i teraz ta sytuacja będzie się trochę zmieniać. Być może będziemy obserwować już wzrosty produkcji. Jest na to bardzo duża szansa. Przepraszam, wzrosty cen.
0: Wzrosty cen i do tego za chwileczkę wrócimy, ale to, co widzieliśmy dotychczas, dzieje się w momencie, w którym no nawet ONZ-owska agenda do spraw wyżywienia i rolnictwa FAO podaje, że światowy indeks cen żywności jest na poziomie najwyższym od 3,5 roku, no a u nas deflacja. To jak rozumieć ten rozjazd?
1: No właśnie. Wskaźnik FAO traktowałbym jako taki wskaźnik wyprzedzający dla polskiego rynku. Jeżeli popatrzymy sobie historycznie, no to istnieje dosyć spora korelacja między cenami detalicznymi w Polsce a indeksem FAO, oczywiście z pewnym opóźnieniem. Rzeczywiście, najwyższy poziom od właściwie stycznia 2023 roku, natomiast w ujęciu rocznym mamy tutaj wzrost jedynie o 1%. Nie jest on jakiś szczególnie duży, a pamiętajmy, że indeks FAO spadał, jego wartość spadała na bardzo silnie na początku, w pierwszej połowie tego roku. No i mamy dosyć dużą rozbieżność, jeżeli chodzi o dynamikę cen poszczególnych kategorii, poszczególnych składowych tego indeksu, bo jeżeli popatrzymy sobie na indeks cen produktów mleczarskich, no to w lipcu mieliśmy spadek o 25% w ujęciu rocznym, z czego tutaj szczególną uwagę zwracają ceny masła, które były niższe o ponad 40% rok
0: globalnie.
1: Do roku. Globalnie, tak. Tutaj cały czas mówimy o cenach masła. Ceny masła właściwie odnoszące się w większym stopniu do notowań z Nowej Zelandii. Taniał też cukier, tutaj mamy spadki, jakby odnosząc się do tego indeksu FAO o 8%. Natomiast no, z drugiej strony mamy też kategorię, która ciągnęła ten indeks cen w górę. To były oleje roślinne, które podrożały w ujęciu rocznym o 17%.
0: FAO ostrzega też, że przybywa czynników, które będą globalnie sprzyjały wzrostom cen żywności. Morze Czarne, Bliski Wschód, El Niño, to wszystko rzeczywiście może wpłynąć w najbliższym czasie na to, że globalnie te ceny pójdą w górę?
1: Myślę, że tak. Myślę, że należy zacząć od tego, że produkcja w kolejnych okresach może być niższa. Amerykański Departament do Spraw Rolnictwa w sierpniu szacował, że globalna produkcja zbóż w sezonie 2026-2027 może zmaleć o ponad 2% w ujęciu rocznym, więc mamy tutaj trochę zmianę sytuacji podażowej na świecie. Wiele ośrodków analitycznych przewiduje też, że po tych wzrostach produkcji mleka, które obserwowaliśmy do tej pory, które właśnie przełożyły się na to, że ceny produktów mlecznych mocno spadły, między innymi masła, zacznie wyhamowywać, jeżeli chodzi o tych głównych światowych graczy, między innymi Unię Europejską, i też nie jest wykluczone, że pod koniec 2026 roku będziemy obserwować spadki produkcji mleka w niektórych regionach. Produkcja lokalna, wydaje mi się, że będzie bardzo ważnym czynnikiem, który będzie wpływał na ceny żywności w Polsce. Mówimy tutaj o stratach, które są częściowo wywołane suszą w niektórych uprawach, między innymi w warzywach. GUS pod koniec lipca szacował, że produkcja, tegoroczna produkcja warzyw gruntowych w Polsce będzie o ponad 4% niższa w stosunku do roku ubiegłego. Tak jak powiedziałem, spodziewamy się spadków produkcji ziemniaków. No i czynnik, o którym warto powiedzieć, właściwie trzeba powiedzieć, to są przymrozki. Przymrozki, które wystąpiły w Polsce pod koniec kwietnia, które będą miały przełożenie na produkcję owoców w Polsce. Owoców to jest ta kategoria, której na przykład indeks FAO nie obejmuje. Według GUS zbiory owoców z drzew w tym roku w Polsce będą niższe o blisko 20%. Zresztą te straty jakby notujemy też na poziomie Unii Europejskiej. Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek wskazuje, że zbiory jabłek w całej Unii Europejskiej mogą być o 20% niższe. Natomiast czynniki, tak, geopolityczne, wydaje się, że to jest istotny element, istotna składowa całej układanki żywnościowej, jeżeli chodzi o ceny. Eskalacja konfliktu na Morzu Czarnym, czyli odcięcie Ukrainy, Rosji od rynków eksportowych.
0: A to ważni eksporterzy zbóż.
1: Tak, to są ważni eksporterzy, zresztą nie tylko zbóż, ale produktów oleistych, surowców oleistych, olejów.
0: No i Bliski Wschód, kwestia też nawozów sztucznych, bo od początku wojny na Bliskim Wschodzie mówi się, że zakłócenia w dostawach gazu z Bliskiego Wschodu i gotowych nawozów sztucznych no będą wpływać na ceny żywności na świecie. Czy to jakoś już widać?
1: Wydaje mi się, że bardziej widać ten efekt eskalacji konfliktu na Morzu Czarnym, bo wskutek tego ceny zbóż zaczęły rosnąć. Jeżeli popatrzymy sobie na ceny kontraktu obecnie najbardziej płynnego na pszenicę, czyli z dostawą na grudzień, to w połowie sierpnia ceny były wyższe o ponad 10% w stosunku do tego, co obserwowaliśmy na początku lipca. Więc no, wydaje się, że już te ruchy w górę zaczynają być obserwowane. Czynnik kosztowy, jeżeli chodzi o efekt wojny na Bliskim Wschodzie, poprzez wyższe ceny paliw czy też nawozów może być widoczny w dalszym okresie. Ten jakby konflikt na wojnę w Ukrainie odczuwamy bezpośrednio, chociaż te wzrosty cen nie są tak widoczne jak w 2022 roku. No i cały czas ryzyka pogodowe, tak jak już pan powiedział, mamy prawdopodobieństwo wystąpienia silnego El Niño, który jest ryzykiem dla cen wielu produktów rolnych na świecie.
0: No to wróćmy na nasze podwórko. Czy z tą deflacją cen żywności to już możemy się powoli żegnać?
1: Wydaje się, że to jest jednak zjawisko przejściowe. Oczekujemy, że jednak kolejne miesiące będą przynosić wzrost cen surowców rolnych w ujęciu rocznym i to będzie się przekładać na ceny żywności na półkach sklepowych, więc wydaje się, że tak, że w najbliższym czasie z deflacją się pożegnamy, no i będziemy obserwować lekką inflację na żywności do końca roku.
0: Może się ona zacząć jakoś już teraz?
1: Wydaje mi się, że koniec trzeciego kwartału tego roku już przyniesie lekkie wzrosty, jeżeli chodzi o ceny detaliczne żywności.
0: To co pana zdaniem stoi w kolejce do podwyżek w tych następnych miesiącach?
1: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw. Mniejsza produkcja w Polsce. Polska jest dużym producentem i eksporterem takich produktów jak jabłka. Wydaje mi się, że po tym spadku bardzo dużym, które obserwowaliśmy w lipcu, teraz będziemy obserwować solidne podwyżki. Wydaje mi się, że wiele kategorii warzyw z uwagi na mniejszą produkcję w Polsce będzie zacznie drożeć. No i wydaje mi się, że gdzieś tam na rynku mleczarskim, jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki dostaw mleka u głównych światowych graczy, no to niewykluczone, że pod koniec roku nawet na maśle będziemy obserwować lekkie wzrosty.
0: Ojej! Chyba przyzwyczailiśmy się już do kostki masła w promocji za 2 złote w supermarkecie. Czyli co to maślane Eldorado może się skończyć?
1: No myślę, że to jednak cały czas będziemy notować wzrosty w odniesieniu do bardzo niskich cen, więc nawet jak one wyniosą kilkanaście procent, to nie będzie to aż tak mocno odczuwalne.
0: Doktor... No to złe wiadomości na koniec ma pan dla nas. Doktor Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również.
0: Spójrzmy jeszcze w południowym EKG, co dzieje się dzisiaj na rynkach. Na warszawskiej giełdzie spadki, ale nie są to duże spadki. WIG idzie w dół o 0,3%. WIG 20 spada w tej chwili o 0,2%. Natomiast na rynku walutowym euro kosztuje 4,32 zł, frank po 4,59, dolar 3,73, brytyjski funt 5,04 zł. Czyli złoty dzisiaj słabszy. No i spójrzmy jeszcze na rynek ropy naftowej. Baryłka ropy Brent dzisiaj po nieco ponad $90 za baryłkę, czyli wciąż wysoko. To było południowe EKG. Za chwilę w TOK FM informacje. Po nich wraca TOK 360, a popołudniowa odsłona EKG o 14.40. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był NestBank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. NestBank.pl

0: Autopromocja.
1: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne, bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu. Potwierdziły to służby i od tego zaczynamy. Wczorajsza ulewa rzuciła strach na gminę Głuchołazy. Mieszkańcy nadal pamiętają powódź sprzed 2 lat. Od 1 września mają być zmiany w szkołach, ale nie wszystkie są jasne, alarmują dyrektorzy. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Służby państw współpracujących z Polską potwierdziły, że Marcin Romanowski znajduje się w Naddniestrzu. Informację przekazał premier Donald Tusk.
10: Pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Tiraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
9: Marcin Romanowski jest jednym z głównych podejrzanych w aferze wokół Funduszu Sprawiedliwości. Sam przedstawia się jako ofiarę politycznych represji. Ostatnio do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął podpisany przez niego wniosek o wydanie listu żelaznego, który zniósłby wydany nakaz aresztowania byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiSu. Dokument został nadany właśnie z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, kontrolowanego przez Rosję. Mieszkańcy Bodzanowa w gminie Głuchołazy boją się powtórki sprzed 2 lat, czyli wrześniowej powodzi z 2024 roku. Po potężnej poniedziałkowej ulewie, która podtopiła ich wieś, pojawił się strach. Z koryta wystąpił lokalny potok. Tam właśnie jest teraz wielkie sprzątanie. Strażacy usuwają szlam z dróg i wypompowują wodę z piwnic. Woda wdarła się też do 2 mieszkań.
11: Za chwilę syn przylatuje, mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co? Po prostu tutaj wylało. Zalało tu wszystko. Zniszczyło, pozalewane.
12: Nie mogę nawet rozmawiać, bo mówię pani, że to jest...
13: Szczerze powiedzieć, to jest człowiek jeszcze z jednego horroru, stresu a to drugi, bo to był strach. No a jak do domu wkroczy, no to już ja nie wiem.
9: Na miejscu trwa szacowanie szkód. Nie wiadomo, na jaką pomoc mogą liczyć mieszkańcy na ten moment. W samych Głuchołazach woda podtopiła te ulice, gdzie jeszcze trwają remonty po powodzi z 2024 roku i jeszcze nie ma odbudowanej kanalizacji deszczowej. Rosyjski reżim nie odpuszcza przeciwnikom wojny z Ukrainą. Sąd Najwyższy podtrzymał zakaz startu w wyborach dla propokojowego ugrupowania Jabłoko. Z kolei sąd w Pskowie skazał wiceszefa partii Lwa Schlossberga na 11 lat więzienia. Tomasz Orchowski.
14: Zostaliśmy wyeliminowani z wyborów za opowiadanie się za pokojem i wolnością, mówi lider partii Nikołaj Rybakow. Jabłoko oskarżono o rzekomy ekstremizm i finansowanie z zagranicy.
15: Realnego sądowego procesu.
14: To nie było. był prawdziwy proces, a symulacja rozprawy. Będziemy wykorzystywać wszelkie środki, by udowodnić, że mamy rację. Dyskredytowanie sił zbrojnych, rozpowszechnianie fałszywych informacji o wojnie za te rzekome zbrodnie skazano Lwa Schlossberga. Poradzimy sobie z tym wszystkim. Pokój i wolność mają swoją cenę. Kocham was. Wybory w Rosji mają się odbyć 20 września. Według szefowej Centralnej Komisji Wyborczej nie powinny głosować w nich osoby, które wyjechały z kraju, zdradzając go. Tomasz Rychowski, TOK FM.
9: Dyrektorzy szkół alarmują, że nie wszystkie zmiany, które mają wchodzić w życie od 1 września, są jasne. Od nowego roku szkolnego w podstawówkach ma obowiązywać zakaz smartfonów, a na opracowanie szczegółowych zasad szkoły mają czas do końca grudnia. Jednocześnie są też mniej oczywiste zmiany, jak choćby obowiązek prowadzenia lekcji techniki w specjalnych pracowniach. O czym w TOK FM mówiła dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz.
15: Ja nie mam takiej pracowni i na razie się mówi o pomyśle właśnie budowania pracowni, ale od pierwszego ja już mam wprowadzić zajęcia, tylko właśnie gdzie? Kiedyś ta pracownia być może już będzie.
9: I dodaje, że na wprowadzenie zmian brakuje pieniędzy. Brakuje też nauczycieli.
15: Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów. Zapełniamy te wakaty, dzwonimy do koleżanek, emerytek, przyjdź jeszcze, popracuj. Prosimy dyrektorki z innych szkół, namów nauczyciela, żeby do mnie przyszedł. Zatrudniamy osoby z niepełnymi kwalifikacjami za zgodą kuratorium.
9: Tymczasem na 31 sierpnia ZNP zapowiada protest nauczycieli i pracowników oświaty w Warszawie. Głównym postulatem jest podwyżka płac. Wczoraj wrócili do kraju z Mistrzostw Europy w Birmingham. Dziś spotkali się z ministrem sportu Jakubem Rutnickim. Polscy lekkoatleci w Warszawie mieli okazję do rozmów z szefem resortu sportu, a tematem były nie tylko zdobyte medale, ale także przygotowania do kolejnych Mistrzostw Europy. Te odbędą się w Chorzowie, mówią minister sportu Jakub Rutnicki oraz srebrna medalistka w biegu na 400 metrów i kapitan naszej drużyny Natalia Bukowiecka.
16: Chcieliśmy wam bardzo podziękować. Jesteśmy bardzo z was dumni. To jest też taki na pewno duży moment do optymizmu, ale też do tego, co trzeba zrobić, bo przecież już przed nami Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, ale też Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Chorzowie. I wiemy, ile jeszcze potrzeba, jeżeli chodzi o hale lekkoatletyczne.
17: Te zmagania skończyły się 8 medalami, ale też bardzo wielu z nas skończyło zmagania w tej 8 i startowało lepiej, niż wynikałoby to z list startowych. Więc myślę, że po prostu możemy być z siebie dumni. Ja na pewno jestem z nas dumna i cóż, mam nadzieję, że jest to dobry krok po prostu do powrotu do najlepszych wyników.
9: Polacy 10 lat temu wygrali klasyfikację medalową. Tym razem byli dopiero na 18 miejscu, bo nie wywalczyli złotego medalu. Na osłodę pozostaje 7 miejsce w klasyfikacji punktowej mistrzostw. A informacje w TOK FM wracają o 13.20.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: 10 w całej Polsce raczej chłodno, maksymalnie 21 stopni, tyle na termometrach w Poznaniu, przeważnie od 18 do 20, sporo deszczu w wielu regionach.
18: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: 7 minut po 13. To południowe wydanie TOK 360. Naszym gościem jest teraz profesor Janusz Majcherek, socjolog i filozof. Dzień dobry.
20: Witam serdecznie, pozdrawiam z Krakowa.
19: 24 komitety wyborcze zostały zgłoszone do przedterminowych wyborów prezydenta tego miasta, pańskiego miasta, tak chyba mogę powiedzieć. Kto
20: tak,
19: tutaj...
20: Tak, jestem krakowianinem od urodzenia.
19: Kto tutaj się, nie wiem, wyróżnia na liście i czy to oznacza, i zakładam, że nie, że ta liczba 24 komitetów to jest liczba również kandydatów.
20: Tak, mam nadzieję, że ta liczba znacznie ulegnie skróceniu, kiedy przyjdzie do złożenia wymaganej liczby podpisów, aby móc wystartować w wyborach. Niestety ta liczba jest stosunkowo niewielka, to są raptem tylko 3000. Od razu zaznaczę, jako krakowianin z urodzenia, ja połowy tych nazwisk nie znam. Nie wiem, co to za ludzie. To jest dalszy ciąg tej farsy, jaką nam urządzono w Krakowie w związku z referendum i wynikającymi z niego przyspieszonymi wyborami. Oczywiście są osoby znane szerzej, jak Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, albo pani Marianna Schreiber, którą znamy z innych nieco dokonań niż na forum politycznym, a zwłaszcza na scenie krakowskiej. W związku z tym liczę na to, mam nadzieję, że wielu spośród tych, nawet nie powiem egzotycznych, tylko dosadnie oszołomskich kandydatur odpadnie i do tej rozgrywki w pierwszej turze wyborów przystąpi znacznie mniejsza liczba kandydatów.
19: A ma pan swojego kandydata już?
20: Pamiętajmy, a wszystkich spoza Krakowa informuję, że w referendum, które odbyło się przed wakacjami, odwołano prezydenta miasta, ale nie radę. W Radzie Miasta, tak jak i w większości dużych miast w Polsce, większość ma Koalicja Obywatelska wraz z Lewicą. W związku z tym każdy pretendent, każdy prezydent pochodzący spoza tej większości, no będzie miał przeciwko sobie Radę Miasta, co pogłębi chaos i galimatias, jaki w Krakowie już od wielu miesięcy panuje. Przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe razem została wystawiona kandydatka, która ma wieloletnie doświadczenie w pracy w Urzędzie Miasta Krakowa. Rok temu zaś wygrała wybory uzupełniające do Senatu po ustąpieniu z senackiego fotela senatora Klicha, który pojechał do Waszyngtonu. Więc mówię o pani Monice Piątkowskiej. Więc wydaje się ona najlepiej przygotowaną merytorycznie do pełnienia funkcji. Natomiast w opinii publicznej, a Vox Populi w tym przypadku się liczy, duże szanse ma Łukasz Gibała, notoryczny kandydat, wielokrotnie już usiłował zostać prezydentem miasta, wielokrotnie przegrywał. Człowiek enigma, o nieznanych poglądach, zmienianych w zależności od tego, skąd wiatr wieje i jakie panują aktualnie trendy. Więc jego kandydatura uważano dość szeroko za faworyzowaną. Oznaczałaby moim zdaniem pogłębienie jeszcze tego chaosu. Zaznaczam, że pan Łukasz Gibała ma w Radzie Miasta raptem 4 radnych, którzy mu sprzyjają. Więc miałby przeciwko sobie zdecydowaną większość. Lewica wystawiła 2 kandydatki. Mamy, co trzeba z uznaniem odnotować, w Krakowie wiele kandydatur kobiecych. Zarówno Nowa Lewica, jak i Partia Razem wystawiły swoje kandydatki. Być może jedna z nich, to już raczej bym stawiał na Nową Lewicę, też ma pewne szanse, bo przy dużym rozproszeniu, a nie wiemy jeszcze ostatecznie ilu kandydatów wystartuje, przy dużym rozproszeniu mogą decydować naprawdę, jeśli nie ułamki, to dosłownie pojedyncze procenty poparcia. One mogą decydować o tym, kto znajdzie się w drugiej turze.
19: Tak, rzeczywiście to wygląda, jak wskazuje pan profesor, że w sytuacji określonej większości w Radzie Miasta, gdy wygrywa kandydat, który ma inne barwy partyjne, jest mu niezmiernie ciężko rządzić. Tak jest w wielu miastach, ale tutaj myślę, że zasady demokracji są zarówno dla mnie, jak i dla pana, tutaj dla wielu mieszkańców Krakowa święte. I tak to czasami bywa. Trudno, trzeba się pogodzić z tym. Czasami jednak jakoś udaje się wypracować wspólne kierunki, choć jest zdecydowanie trudniej. Nie wiem, czy wspominał pan o Michale Drewnickim, kandydacie PiSu do tej pory. Jak pan patrzy na szansę tego kandydata jak pan w ogóle tutaj ocenia tę perspektywę kandydata z opozycji?
20: Ja zaznaczę tylko, że w dotychczasowych wyborach, wielu, wielu poprzednich wyborach, zawsze startował kandydat pisowski i tylko bodaj raz udało się mu, a właściwie jej, bo to była kandydatka, wejść do drugiej tury. Nawet Andrzej Duda w Krakowie poległ, gdy startował jako kandydat do prezydentury tego miasta. Więc szanse pisowskiego kandydata w poprzednich wyborach, to znaczy tych, które wygrał odwołany właśnie Aleksander Miszalski, kandydat PiSu, nie wszedł do drugiej tury. Otóż kandydaci PiSu raczej w Krakowie szans nie mają, ale wszystko się może zdarzyć po pierwsze ze względu na rozproszenie głosów, a po drugie ze względu na nietypowy charakter tych wyborów uzupełniających. Po pierwsze, cała kampania w zasadzie trwa w okresie wakacyjnym, a więc z natury rzeczy cieszy się mniejszym zainteresowaniem, a po drugie odbędzie się wkrótce po wakacjach, jeszcze w zasadzie w okresie takim powakacyjnym i mobilizacja. Frekwencja będzie odgrywała kluczową rolę, a mobilizacja frekwencyjna w wyborach uzupełniających czy takich przedterminowych zwykle jest niska. Także nie chcę powiedzieć, wszystko się może zdarzyć, bo to może przesada, ale trudno naprawdę przewidzieć, kto znajdzie się w drugiej turze, no i tym bardziej, kto ostatecznie zasiądzie na fotelu prezydenta tego wspaniałego miasta.
19: Wśród zgłoszonych komitetów jest ten, który miałby reprezentować Łukasz Gibała, tak?
20: Tak, Łukasz Gibała, notoryczny, jak powiedziałem.
19: Tak, kandydat.
20: Nie zliczę, który...
19: Jaką on tu rolę odegrał w sprawie tego referendum? Bo on rywalizował o fotel prezydenta z Aleksandrem Miszalskim i tutaj to był dość wyrównany pojedynek. W końcu Gibała zdaje się, że miał istotny udział w tym, że no, do tego odwołania doszło.
20: Tak, ale to był człowiek z drugiego szeregu czy z cienia. On się nie afiszował. Twarzami tego referendum byli inni działacze, natomiast wiele wskazuje na to, że on sfinansował to po pierwsze. Zdaje się, że publicznie wręcz przyznał, że to on opłacał tych tak zwanych wolontariuszy zbierających podpisy. A po drugie, no ma środki finansowe i to wielokrotnie już w poprzednich kampaniach swoich wykazywał, aby sowicie opłacać wszystkich, którzy będą w jego kampanii uczestniczyć.
19: To może ta determinacja, to zaangażowanie zostanie też docenione przez wyborców, jak pan sądzi?
20: Mam nadzieję, że nie. Mówię to jako urodzony krakowianin, którego los tego wspaniałego miasta leży mi na sercu. To jest, bo też trzeba osobom, słuchaczom spoza Krakowa to jasno powiedzieć. Kraków przeżywa wspaniały okres swojego rozwoju. Kilka dni temu został uznany za jedno z 10 miast, które są najlepsze do życia w Europie dla młodych ludzi. Rok w rok do tego miasta sprowadza się ich po kilka tysięcy, bo tu pragną żyć i pracować i uczyć się. To jest naprawdę świetne miasto do życia. Dlatego kampanie pod hasłami Kraków w ruinie, czy wszystko trzeba zmienić, albo dalej tak już być nie może, no to są kampanie, no co tu dużo mówić, demagogiczne i populistyczne.
19: Krakowie jest rzeczywiście cud demograficzny, tak to tutaj nazwijmy, ale jednocześnie Kraków, panie profesorze, tutaj już w ostatniej minucie naszej rozmowy niestety, no to nie w długach.
20: Tak, aczkolwiek w firmach ratingowych ma wysokie notowania i ten dług nie jest uważany przez miarodajne instytucje międzynarodowe za zagrażający miastu. Na koniec, jeżeli pan mówi, że musimy kończyć. Warszawiacy, nie dajcie się zmanipulować populistom i demagogom, jak niestety wielu moich współmieszkańców krakowskich, bo to naprawdę prowadzi tylko do chaosu, galimatiasu i nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie sądziłem, że kiedyś jako urodzony krakowianin powiem coś takiego, że mam nadzieję, że warszawiacy okażą się rozsądniejsi od krakowian.
19: Bardzo dziękuję. Profesor Janusz Majcherek, socjolog i filozof, był z nami w południowym wydaniu TOK 360. Za 3 minuty informacje o 13.20, a po informacjach o intensywnych opadach i o ich wpływie na sytuację hydrologiczną będziemy rozmawiali.
2: Reklama.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
21: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
22: Ubezpieczenie samochodu w banku?
23: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
24: Boli, swędzi,
25: piecze, a do tego nawraca.
26: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozy, tylidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
28: Lidl. To się opłaca.
29: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
30: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
29: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
30: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
29: Czyli?
30: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
31: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk przekazał, że służby innych państw z regionu, z którymi Polska współpracuje, potwierdziły, że poseł PiS Marcin Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu. Jak stwierdził, miejsce pobytu wystarczy za cały komentarz na jego temat i jego środowiska. W ubiegłym tygodniu do sądu wpłynął wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Z pisma oraz z koperty wynikało, że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Jedna z pięciu osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech opuściła już szpital w Rzeszowie. W placówkach na terenie miasta pozostało czworo osób poszkodowanych w wypadku. Ich stan jest określany jako dobry i stabilny. 18 pasażerów nadal przebywa w węgierskich szpitalach i nie wiadomo, kiedy wrócą do Polski, bo to zależy od węgierskich medyków.
33: Będą przygotowywane kolejne osoby do wypisów i do transportu. Najważniejszą sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa i wtedy, kiedy lekarze wyrażą zgodę na transport kolejnych osób do Polski.
32: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że jeszcze dziś gotowa będzie pełna lista zmarłych w wyniku wypadku, bo na Węgry zmierza ostatnia rodzina, która ma zidentyfikować swojego krewnego. Natomiast grupa poszkodowanych, która wczoraj wieczorem wróciła do domu, jest pod opieką zespołu psychologów. Władze Turcji mogą zdecydować się na utylizację posiadanych rosyjskich zestawów przeciwlotniczych S-400. To reakcja na brak rezultatu rozmów ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o sprzedaży tych systemów, poinformował amerykański portal Semafor. Turcja chce tym samym odblokować możliwość zakupu amerykańskich samolotów F-35. Rezygnacja z rosyjskich systemów przeciwlotniczych jest jednym z warunków strony amerykańskiej w procesie finalizacji sprzedaży tych maszyn. Woda z wodociągu Połaniec Wiązownica w powiecie staszowskim nie nadaje się do spożycia, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert trafił do odbiorców z całego powiatu. Służby służby apelują o śledzenie komunikatów Urzędu Miasta i Gminy Połaniec. Szczegóły na razie nie są znane. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj pochmurno, a miejscami również deszczowo. Większe przejaśnienia mogą pojawić się dopiero wieczorem. Na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie do 21 na zachodzie.
19: Południowe wydanie TOK 360. Teraz 23 minuty po 13. Jest z nami nasz kolejny gość. To Piotr Skubała, profesor Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Śląskim, reprezentujący także Państwową Radę Ochrony Przyrody. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
19: Intensywne opady deszczów są widoczne w prognozach. Czy te opady nam pomogą w sytuacji, gdy borykamy się z suszą od lat wielu już?
0: Tak, no niestety wiemy, że nie pomogą, bo to są bardzo gwałtowne opady w ogromnej ilości, a nasza infrastruktura, nasza przyroda, nasze środowisko, no stworzyliśmy takie, że nie jest w stanie przyjąć tej wody, bo robimy wszystko, robiliśmy przez wiele lat wszystko, aby tej wody się pozbywać. I nie mamy dzisiaj jakby mechanizmów do zatrzymania tej wody. My wiemy, co musimy zrobić, ale my po prostu tego nie robimy. A jeżeli robimy, to też nie w taki sposób, jak powinniśmy, jak radzą naukowcy. Mówię o tym, że no, budowa dużych zbiorników wodnych no, to nie jest rozwiązanie do zatrzymania tej wody. Także jesteśmy w trudnej sytuacji, no, ale wiemy, co musimy zrobić.
19: I teraz właśnie przyglądamy się temu, co się dzieje w pogodzie. A tutaj mi pan zaciekawił, co musimy zrobić?
0: No musimy odwrócić te działania, które przez wiele lat prowadziliśmy, czyli musimy odtwarzać mokradła. Myśmy 85% mokradł się w naszym kraju pozbyli, osuszyli. Musimy przestać traktować rzeki jako kanały, jako źródło ścieków. Musimy je odtwarzać, renaturalizować. Musimy pozwalać też rzece się wylać, czyli odtworzyć te tereny zalewowe. Musimy pozbyć się rowów odwadniających w dużej części, bo ich mamy ogromną ilość, 320 tysięcy kilometrów. Musimy też zadbać o glebę, która musi chłonąć. Musimy też, nasze lasy muszą być bardziej naturalne, bo w większości mamy sosnowe, mamy iglaste. Te lasy nie są przystosowane do tego klimatu i też nie zatrzymują wody. Musimy odbetonować nasze miasta. No, o tym troszeczkę się mówi, ale robi się niewiele.
19: I to jest też przedmiot takiego politycznego sporu. Jak pan wspomina o mokradłach, to ten słynny Zielony Ład zakładał pewne rozwiązania takie na rzecz środowiska i na rzecz walki z suszą, ale to trochę już temat stracony, jak pan patrzy na te wszystkie dyskusje.
0: No mam nadzieję, że nie. Mamy Nature Restoration Law, mamy unijny program odtwarzania przyrody, mamy unijną strategię na rzecz bioróżnorodności, która zakłada te właśnie działania. Chronić się, co jeszcze mamy i odtwarzać. I one są zaplanowane, one są podpisane przez naszych włodarzy, naszego kraju i myśmy powinni to teraz realizować. Także odtwarzanie mokradeł jest wpisane i każdy polityk no, wie o tym i ministerstwa powinny to teraz robić.
19: Gradobicie w Chorzowie to ostatnie dni i krajobraz, który trochę przypomina zimowy, a nie letni. Czy zjawiska, które widzimy, nadchodzące intensywne opady, o których już była mowa, ten właśnie grad, czy to się mieści w granicach normy, czy też są to sygnały alarmowe od ziemi?
0: No to jest efekt zmiany klimatu. Oczywiście zmiana klimatu nie jest tego bezpośrednią przyczyną, ale ona wzmacnia te zjawiska i mogliśmy się tego spodziewać, no bo mieliśmy te fale upałów, mieliśmy ogromne temperatury. No i teraz każdy człowiek, który się uczył w szkole, to wie, wyższa temperatura, większe parowanie, większa ilość energii, większa ilość wody w atmosferze, która po prostu musi spaść. A myśmy mieli przez długi czas upały, no i przyszedł front chłodny, No i mieliśmy grad. Ja też takiego gradu jak wczoraj nie widziałem w Siemianowicach Śląskich.
19: Jaka teraz jest sytuacja hydrologiczna w kraju?
0: No zła, żeby nie powiedzieć bardzo zła, bo no mamy suszę. Tu mówimy o intensywnych opadach, ale w kraju mamy po prostu suszę i to mamy od wielu już lat tą suszę. Mamy niski stan wód w rzekach. No widzimy to wszyscy i widzimy, jak to się po prostu powtarza każdego roku i ta sytuacja się nasila. A pamiętajmy, warto to przywoływać, że my po prostu mamy tych zasobów wodnych bardzo mało, 3 razy mniej niż przeciętny Europejczyk, także myśmy powinni wszystkie ręce na pokład i po prostu robić wszystko, żeby tą wodę zatrzymywać, dbać o nią, no bo po prostu mamy jej tych zasobów bardzo, bardzo mało.
19: A dlaczego Polska ma mniej niż inne europejskie kraje zasobów wody?
0: No tak nas natura obdarzyła. W takiej części świata się znajdujemy. No byłoby dobrze, gdybyśmy, to by powiedzmy wystarczyło, gdybyśmy nie robili to, co robiliśmy, co robią też inni, pozbywali się tej wody. My dzisiaj musimy o stan krajobrazu zadbać, żeby on zatrzymywał tą wodę we wszelkich możliwych miejscach, czyli na polu, w miastach, w lesie, w mokradłach i tak dalej.
19: Z suszą to jest chyba też taki problem, proszę tutaj mnie poprawić, ale jak mamy przesuszoną glebę, to ta woda o wiele trudniej w nią wsiąka przy tych na przykład intensywnych opadach. Więc ten problem się tak zapętla. Jak pan
0: tak. Tak, no jest susza, ta gleba, jeżeli ona jeszcze nie jest organiczna, nie jest żyzna, jest traktowana ogromną ilością chemikaliów, no to po prostu nie zatrzymuje tej wody. I ma pan redaktor rację, susza, zbita gleba, która po prostu spływa po niej ta woda błyskawicznie i my jej nie mamy.
19: Więc opady tutaj niestety, ale niewiele zmienią. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
19: Dziękuję za nasze spotkanie. Był z nami profesor Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Śląskim. Jest z nami Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
19: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump dostarcza nam tematów i pierwszy z nich dotyczy gróźb w kierunku Omanu. Otóż Trump deklaruje, że może zaatakować ten kraj, jeśli będzie on ingerował w rozmowy amerykańsko-irańskie. Ale chwileczkę, czy to nie jest sojusznik USA?
4: Jest to sojusznik USA, jest to przede wszystkim pośrednik, który bardzo długo pośredniczył w rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. No ale to jest Donald Trump, który stara się osiągnąć wszystkie swoje cele w najprostszy możliwy sposób, a jeśli nie udaje mu się z Iranem, czy skłonić Iranu do jakichkolwiek ustępstw czy porozumienia, no to może pogrozić sojusznikowi w kontekście polityki wewnętrznej, bo musimy pamiętać, że wszystko, co robi Donald Trump w polityce zagranicznej, musi mieć odbicie w polityce wewnętrznej. Wygląda to dobrze, bo to jest silny przywódca, ważny lider, który grozi, że uporządkuje Bliski Wschód według swoich interesów, według interesów Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy będzie rozstawiał przeciwnika, czy będzie rozstawiał swojego sojusznika.
19: Mówi pani o silnym przywódcy, że to silny przywódca rządzi, że tu komuś zagrozi, tutaj to coś zrobi, ale już usłyszeliśmy wiele tych gruźb. Zajmowanie Grenlandii, zrównanie z ziemią Iranu i tak dalej. Czy rzeczywiście to wzmacnia jego jako silnego przywódcy w dalszym ciągu?
4: W jego oczach chyba tak, ale też Donald Trump za bardzo nie ma wyjścia, bo wojna w Iranie okazała się porażką na całej linii. Teraz nawet J.D. Vance, jego własny wiceprezydent, mówi o innych celach wojny w Iranie niż Donald Trump, bo Donald Trump cały czas mówi o rozbrojeniu jądrowym. J.D. Vance mówił o tym, o odblokowaniu cieśniny Ormus, która, przypomnijmy, była odblokowana przed atakiem na Iran. Więc to pokazuje, że Donald Trump trochę się szamoczy, trochę szuka wyjścia z sytuacji, w której się znalazł z własnej winy i nie bardzo wie, co ma robić. Ale są już niedługo wybory do kongresu. Jeśli jeśli partia Donalda Trumpa, Republikanie przegrają wybory w obu izbach, no to on będzie miał bardzo mocno związane ręce na dwa ostatnie lata swojej prezydentury, więc pod tym względem on stara się zrobić wszystko, co może, żeby pokazać, że nie jestem przegrywem, nie jestem słabym przywódcą, z którym nikt się nie liczy.
19: A jakieś wrażenie na władzach Omanu zrobiły te groźby?
4: Donald Trump dużo różnych rzeczy mówi, więc to trzeba jednym uchem wpuścić, drugim wypuścić,
19: tak
4: jeśli myśli się o długoterminowych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, bo już niedługo będzie widać o tym, to, kto przyjdzie po Donaldzie Trumpie, i ta rozmowa zacznie się już mniej więcej od stycznia.
19: Nie sądziłem, że kiedyś będę o to pytał, ale przyszedł ten moment. Za którą Koreą jest prezydent USA?
4: Myślę, że Donald Trump, nie byłoby błędem odpowiedzieć, że za północną, choć jakkolwiek to brzmi,
19: no jak
4: mówiąc
19: to?
4: O prezydencie Stanów Zjednoczonych, no ale jest to w końcu osobisty przyjaciel Donalda Trumpa, on ma duży słabość do dyktatorów, ja mu to bardzo mocno imponuje i to jest partner, bo jeśli mamy silnego przywódcę, który jest dyktatorem, ale jest dla Donalda Trumpa w ten sposób traktowany jako partner, natomiast Korea Południowa, sojusznik, no to można z nim zrobić wszystko, co się chce, można pogrozić,
19: zmniejszyć zaangażowanie w ćwiczenia wojskowe można, prawda?
4: Dokładnie tak. A i tak Korea Południowa potrzebuje tego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, więc Donald Trump trochę tak na to patrzy, że jeśli ma kogoś, kto potrzebuje tego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, to on uważa, że może zrobić wszystko, co chce, bo i tak ten kraj przyjdzie do niego po prośbie i on będzie mógł wtedy z pozycji siły rozdawać albo i nie amerykańskie wsparcie.
19: I tutaj moglibyśmy jeszcze wymieniać, tak mam przed sobą różne doniesienia agencyjne, które dotyczą kolejnych deklaracji, słów, gruźb i tak dalej Trumpa, ale jednak chciałbym, żebyśmy na koniec tutaj spojrzeli z góry na to wszystko. Bardzo kiepskie notowania prezydenta Trumpa. Czy one są właśnie efektem tej niezrozumiałej, tej megalomańskiej polityki, którą uprawia?
4: One są przede wszystkim efektem wojny w Iranie, której Amerykanie nie rozumieją. Amerykanie nie wiedzą, czemu Stany Zjednoczone tam się znalazły i nie myślą, że Donald Trump ma pomysł, jak z tej wojny teraz wyjść. To się odbija na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, na cenach, które Amerykanie płacą za benzynę, ale też za inne dobra. I to wszystko sprawia, że prezydent jest bardzo niepopularny. A pamiętajmy, że wybory połówkowe do kongresu to jest tak naprawdę referendum co do tego, jak żyje się Amerykanom pod rządami konkretnego prezydenta, tutaj Donalda Trumpa. Więc dla Donalda Trumpa są to ważne wybory. Niskie sondaże w tym nie pomagają, nie nastrajają pozytywnie, jeśli chodzi o ich wynik.
19: Ile wynosi to poparcie?
4: To jest bardzo trudny moment.
19: Ile to poparcie
4: 33%
19: teraz?
4: Według ostatnich.
19: 33%
4: według ostatnich sondaży.
19: To jest rekordowo mało.
4: Jest to rekordowo mało dla prezydenta w drugiej kadencji, który powinien mieć świeży mandat i świeże otwarcie w kontekście drugiej kadencji, co do zmian przeprowadzonych przez tego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. No wydaje się, że Amerykanie nie do końca wierzą, że ten złoty wiek, który Donald Trump zapowiedział w swojej mowie inauguracyjnej, faktycznie nadejdzie, a przynajmniej, że nadejdzie w miarę szybko.
19: Dziękuję bardzo. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była razem z nami w południowym wydaniu TOK 360. Informacje już za 4 minuty o 13.40, a po informacjach będzie tutaj z Państwem i dla Państwa Szymon Kępka, który już teraz zdradzi, co dzisiaj u niego.
5: Dzień dobry. Po informacjach TOK FM o chodzeniu, wchodzeniu i schodzeniu z górskich szczytów. Góry zawsze są modne, ale w górach zawsze zdajemy sprawdzian z bezpieczeństwa. A więc sandały czy raki na szlaku na Rysy? Zapas wody czy woda z górskiego potoku? Co liczy się w górach bardziej? Więcej sprzętu, więcej talentu, a może więcej wiedzy i rozsądku? O tym dzisiaj w planie działania. Będzie też o wzywaniu pomocy i o tym, co ma wspólnego serdeczność na szlaku z zaginionymi w górach. Plan działania po informacjach. Serdecznie Państwa zapraszam.
6: Reklama.
7: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
8: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Taką decyzję podjął dziś prokurator i przekazał ją do sądu. Jednocześnie zwrócił się do mołdawskiej prokuratury o międzynarodową pomoc prawną, by ustalić, czy Romanowski faktycznie przebywa w Tyraspolu. Romanowski ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Radykalnie przyspieszymy realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, zapowiedział Donald Tusk. Jak wskazał premier, chodzi o inwestycje, które mają znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa i gospodarki Polski. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy w tej sprawie. Tusk zaznaczył, że przygotowane rozwiązania dotyczą konkretnych projektów. Wśród nich wymienił budowę drogi krajowej nr 7 od ulicy Morskiej do publicznego terminalu promowego w porcie morskim w Gdyni. Jak ocenił, inwestycja pozwoli skuteczniej włączyć port gdyński w ogólnopolską i europejską sieć komunikacyjną. Rosyjski reżim nie odpuszcza przeciwnikom wojny z Ukrainą. Sąd Najwyższy podtrzymał zakaz startu w wyborach dla propokojowego ugrupowania Jabłoko. Zostaliśmy wyeliminowani z wyborów za opowiadanie się za pokojem i wolnością, mówi lider partii Nikołaj Rybakow. Jabłoko oskarżono o rzekomy ekstremizm i finansowanie z zagranicy.
4: To nie był prawdziwy proces, a symulacja rozprawy. Będziemy wykorzystywać wszelkie środki, by udowodnić, że mamy rację.
3: A wybory w Rosji mają się odbyć 20 września. Z powodu silnego wiatru, wysokich fal i silnych prądów wstecznych na części kąpielisk w zachodniopomorskim obowiązuje zakaz kąpieli. Czerwona flaga powiewa m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie i Pobierowie. Z kolei na Pomorzu zakaz obowiązuje m.in. na wszystkich kąpieliskach w Rowach i Łebie. Sytuacja może się jednak zmieniać co kilka godzin, dlatego warto sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami również deszczowo. Na północnym wschodzie mogą pojawić się również burze. Więcej przejaśnień dopiero wieczorem. Na termometrach maksymalnie od 18 do 21 stopni na przeważającym obszarze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Szymon Kępka, Plan Działania, dzień dobry Państwu. W górach o bezpieczeństwie najczęściej myśli się wtedy, kiedy albo pakujemy plecak, buty, kurtka, apteczka, telefon, mapa, albo to bezpieczeństwo na szlaku, nie tylko sprzęt i przygotowanie, prowadzi nas do jakiejś sytuacji awaryjnej. Wtedy o tym bezpieczeństwie najczęściej myślimy, no ale to są przecież dziesiątki drobnych rzeczy, o których często w kontekście bezpieczeństwa zapominamy. Od sprawdzenia pogody, od takich absolutnie podstawowych rzeczy, do zaplanowania na przykład czasu powrotu, ale skąd właściwie czerpać wiedzę na ten temat? O tym teraz właśnie w planie działania. Łukasz Supergan, alpinista, taternik, lider wypraw z nami teraz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Dlaczego w górach mówimy sobie dzień dobry albo cześć?
6: Powody są dwa i jeden z nich jest oczywisty, jakby zwykła ludzka sympatia i takie po prostu zauważenie siebie. Natomiast, co ciekawe, mówienie dzień dobry może mieć znaczenie również dla naszego bezpieczeństwa. Kiedy wędruję po Tatrach i spotykam codziennie setki ludzi, to dzień dobry staje się takie mechaniczne. Prawda? Jeżeli wędruję gdzieś w głębi, nie wiem, Bieszczadów na przykład, poza sezonem i przez cały dzień spotkam tylko jednego człowieka, to kiedy mówię dzień dobry, oznacza, że tego człowieka zauważam i być może go zapamiętam. I przyszło mi kiedyś do głowy, że powiedziałem dzień dobry jedynemu człowiekowi spotkanemu dziś na szlaku. Schodzę do wsi, do miejscowości i nagle okazuje się, że trwa akcja poszukiwawcza, ten człowiek akurat zaginął. I jestem jedynym, który go pamięta. Mówiąc mu dzień dobry, mogę sprawić, że zostanie on w mojej głowie i będę w stanie powiedzieć, tak, widziałem tego człowieka w tym i w tym miejscu, co bardzo pomoże, zawęzi obszar poszukiwania.
5: No i to jest przecież rzecz nie tylko związana z kulturą osobistą, ale jak się okazuje także z bezpieczeństwem, to do zapamiętania. A jak wyobrażamy sobie siebie idących w stronę właśnie gór, no i powiedzmy, że to są Tatry jako jedno z naj...

0: popularniejszych miejsc, ale oczywiście też Bieszczady, Beskidy. Co znaczy właściwie chodzenie bezpiecznie po górach?
1: Przede wszystkim dla mnie oznacza, uwielbiam takie staropolskie słowo research, rozpoznanie, planowanie. Zanim w ogóle gdziekolwiek wyjdę, staram się zaplanować wycieczkę, nawet jeżeli ona będzie łatwa. I my często kojarzymy buty, kojarzymy góry z wyposażeniem. Buty, odzież, to co mamy w plecaku. Tak naprawdę pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to siąść nad mapą, tradycyjną, papierową czy nad aplikacją i zadać sobie pytanie, jak wygląda moja trasa? Znaczy, dokąd idę? No, idziemy z Morskiego Oka na Rysę. Okej, a ile potrwa taka wycieczka? Jakie są trudności? Jaka będzie największa trudność na tym szlaku? Jaka w ogóle będzie pogoda? I tutaj może rzut oka do aplikacji pogodowej. Czy mogę zawrócić, albo czy mogę skrócić tą wycieczkę? Czy mam jakieś trasy, którymi mogę na przykład awaryjnie zejść, gdyby zbliżała się burza? Jaki sprzęt powinienem przygotować? Tego typu pytania powinniśmy zadać sobie tak naprawdę każdego, nawet nie ranka, wieczoru przed wyruszeniem na taką trasę.
0: I o ile są trasy, na przykład w Tatrach, z których da się zawrócić, o tyle są też te, z których powrotu właściwie zgodnie ze sztuką nie ma. Myślę tutaj o części Orlej Perci na przykład. Mówi pan o tym bezpieczeństwie w kontekście sprzętu, który posiadamy i że to jest też jakiś taki nasz element planowania. No i wszyscy pamiętamy o butach, o kurtce, o telefonie, także o apteczce. Ale jakie pana zdaniem są małe, pomijane rzeczy, które warto mieć przy sobie właśnie podczas wyjścia w góry?
1: To nie będzie małe, ale na przykład zapas jedzenia i wody. I wody na przykład z rezerwą. Warto pamiętać o tym, że zwłaszcza w Tatrach, kiedy idziemy gdzieś wysoko, może okazać się, że nie wychodzimy z doliny, co oznacza, że tracimy dostęp do źródeł wody. I wspomniana przez pana Orla Perć. Jeżeli idziemy centralnie Orlą Percią, przez wiele godzin idziemy grzbietem, nie będzie tam ani kropli wody. I oczywiście możemy poprosić kogoś o pomoc, możemy skrócić wycieczkę, ale dużo łatwiej będzie przemyśleć, ile nam to zajmie, jakie będą temperatury i zabrać ze sobą odpowiedni zapas. To samo z jedzeniem zresztą.
0: No właśnie, i też jeszcze jedna rzecz. Nawet jeżeli w górach mamy dostęp do płynącej wody, to nie zawsze jest woda, która nadaje się do picia, albo prawie nigdy nie nadaje się do picia.
1: Znaczy w Tatrach może być różnie. Pamiętam historię kolegi, który napił się wody z Tatrzańskiego Potoku poniżej schroniska i skończyło się to wybuchowo.
0: A inne rzeczy związane z naszą formą, stanem, kijki, plastry, to jest coś, co musimy w górach mieć?
1: Nieobowiązkowe są kijki, ale często pomagają. Jakby istnieją wytyczne, oficjalne wytyczne lekarzy wysokogórskich mówiących, że dobrze dobrane kijki odciążą nam kolana i sprawią, że będziemy trochę mniej zmęczeni. Ważne, powinniśmy ich prawidłowo używać. Kijki noszone na plecaku generalnie nie zmieniają nic, są tylko obciążeniem. Takim drobiazgiem właśnie plastry, apteczka. I to dobrana z myślą o tym, że nie tylko my będziemy potrzebowali pomocy, ale być może ktoś obok nas. Co oznacza, że kiedy otwieram moją apteczkę górską, na wierzchu nie leżą plastry, nie leżą jakieś bandaże. Ona nie jest duża, ale na wierzchu leżą gumowe rękawiczki, ponieważ raczej jestem pewien siebie i wydaje mi się, że ja raczej nie ulegnę wypadkowi, ale może się zdarzyć, że spotkam kogoś potrzebującego. Więc rękawiczki, jedna lub dwie pary, to jest coś, co mam na samym wierzchu. Jeżeli chodzi o pomoc, taką pomoc samemu sobie, wspomnieliśmy o telefonie. Uwaga, telefon ma być naładowany i pamiętajmy, że są miejsca w polskich górach, nawet w Tatrach, gdzie nie ma zasięgu, więc jeżeli na przykład bazuję na mapie w telefonie, to tą mapę muszę mieć ściągniętą offline, tak żeby móc ją odpalić, nawet wtedy, kiedy telefon jest w trybie samolotowym, kiedy nie ma żadnego zasięgu.
0: A kto w takim razie ma pierwszeństwo na wąskim szlaku? To znaczy, jak my mamy się zachować, kiedy mijamy kogoś na stromym odcinku albo w miejscu, w którym właśnie trudno się wyminąć?
1: Warto nie zatrzymywać się w takim miejscu. Znaczy, jeżeli mamy przed sobą kompletną pustkę, to oczywiście jesteśmy panami swojego czasu i przestrzeni. Ale jeżeli jesteśmy na szlaku, gdzie co chwilę mijamy kogoś, to warto wziąć pod uwagę, żeby ten ktoś musi przejść. Nie zatrzymujmy się w miejscu, które jest technicznie trudne, żeby na przykład porobić sobie zdjęcia. 5 sekund przerwy w porządku, ale 3 minuty stania i blokowania szlaku absolutnie nie. Druga rzecz, nie wyprzedzamy kogoś w miejscu, gdzie jakby jakiś niekontrolowany ruch może doprowadzić do upadku. Więc wyprzedzanie na łańcuchach, na przykład na Orlej Perci czy na Rysach, Może być ryzykowne. Musimy być bardzo pewni, że jesteśmy w stanie bezpiecznie wyminąć taką osobę, ostrzec ją. Przepraszam, prosta rzecz, zasygnalizowanie tego, że chcemy przejść. Natomiast na wąskim szlaku, kto ma pierwszeństwo? Istnieje taka międzynarodowa w zasadzie zasada, która mówi, że pierwszeństwo bezwzględne będą mieli ci, którzy pracują na szlaku, czyli ratownicy. Kiedy jesteśmy na łańcuchach, staramy się, żeby na danym odcinku łańcucha, czyli między dwoma punktami mocowania, była raczej jedna osoba. Chociaż jeżeli jest tłum, to podejrzewam, że wielu turystów na szlakach tatrzańskich nie będzie tego przestrzegać. No i absolutnie bezwzględnie ustępujemy tym, którzy idą z pomocą, czyli generalnie i widząc patrol ratowników GOPR czy TOPR, obojętnie czy pieszy, czy quadem, schodzimy.
0: Zastanawiam się, jak rozstrzygnąć taką sytuację, w której jesteśmy świadkiem czyjejś nieodpowiedzialności na szlaku. Widzimy kogoś z małymi dziećmi, nieodpowiednio ubranego, w klapkach, osławionych japonkach i w innych rzeczach, które mogą generować zagrożenie dla tej osoby, ale też dla osób znajdujących się na szlaku. Czy dobrą praktyką jest zwracać komuś uwagę, czy po prostu to ignorować?
1: Delikatna sprawa i słuchacze będą się w tej chwili śmiać. Zdarzyło mi się chodzić w takich leciutkich sandałach po całkiem trudnym terenie w Tatrach. Ludzie patrzyli się na nas, bo szliśmy z kolegami. Tymczasem my szliśmy pod drogę wspinaczkową. I wybraliśmy cieniutkie sandałki, dlatego że były bardzo łatwe, kiedy już wejdziemy w ścianie, do spakowania. Nie zajmowały w ogóle miejsca w plecaku. Więc wyglądaliśmy jak absolutni amatorzy, a szliśmy na drogę wspinaczkową. Taka granica jakby między zwracaniem uwagi, a jakby ingerowaniem w cudze decyzje będzie płynna, delikatna. Jeżeli ktoś idzie na tatrzańskim szlaku w klapkach, to dopóki idzie, wszystko w porządku. Ale jeżeli tą samą osobę zobaczyłbym gdzieś pod wysokim wierzchołkiem, typu już w pobliżu, na podejściu pod rysy czy świnicę, to zapytałbym, czy na pewno jest pewna. Natomiast na pewno reagowałbym w sytuacji, kiedy widzę kogoś, kto może stworzyć zagrożenie, najczęściej samemu sobie. Więc nie mamy obowiązku wychowywać ludzi, natomiast w bezpośrednim niebezpieczeństwie warto zareagować, ale nie wyjeżdżać z pouczeniem. Zapytać.
0: Czyli delikatnie, najprościej mówiąc.
1: Zapytać.
0: No dobrze, a w takim razie, skoro mówimy o płynnej granicy, to zakładam, że też dość płynną granicą jest moment, w którym należy wezwać pomoc w górach. Znaczy, kiedy mówimy o przesadzie, a kiedy ta pomoc jest realnie potrzebna. Nie wiem, skręcona stopa to już jest powód, dla którego wzywamy TOPR bezwarunkowo?
1: Jeżeli jesteśmy w stanie zejść być może o własnych siłach, może nie, ale tu granica jest płynna. Oczywiście odrzucam takie przypadki, które się w Tatrach zdarzają, typu nie chce mi się wracać.
0: Taksówkarskie.
1: Zgubiłem szlak, ale jestem w totalnie bezpiecznym miejscu i mogę się wycofać. Mhm. To powinienem, zanim wykonam telefon, może warto usiąść, zastanowić się, dobra, zszedłem ze szlaku. Od której strony przyszedłem? A, stamtąd. To wycofam się i poszukam tych znaków z powrotem. Spóźniliśmy się na kolejkę. To pamiętam, na Kasprowym Wierchu grupa turystów idzie do góry i totalne zdziwienie. Ostatni wagonik odjechał. Ale po prostu jesteśmy zmęczeni, czyli właśnie to, co pan nazwał taksówką. Natomiast to brzmi jak drobiazg, ale skręcona kostka może eskalować. I chodzi mi o to, że jeżeli na przykład na tatrzańskim szczycie o godzinie 16 skręciłem kostkę, to być może będę w stanie, podpierając się kijkami, schodzić. Tylko to moje zejście będzie dramatycznie wolne. Skręciłem kostkę o tej 16. O 16.30 idę sobie bardzo powoli, schodzę. O 18 już moja kostka jest totalnie spuchnięta i nie jestem w stanie dalej iść. O 21 zachodzi słońce. Więc z totalnie spuchniętą kostką wieczorem jestem gdzieś wysoko na szlaku. Co powinienem był zrobić? Prawdopodobnie wezwać tych ratowników dużo wcześniej. Więc skręcona kostka brzmi banalnie, ale ona może zamienić się za sprawą takiego łańcucha wydarzeń w na przykład nieplanowany całonocny biwak. Ja bardzo często powtarzam, że jakby, czy wycofanie się z gór, czy wezwanie pomocy jest decyzją za życiem. I jeżeli mamy wątpliwości, to wykonajmy ten telefon albo włączmy aplikację ratunek. Po prostu wyjaśnimy naszą sytuację ratownikowi dyżurnemu, a może się zdarzyć, że nie potrzebujemy pomocy, tylko ratownik dyżurny na przykład poprowadzi nas krok po kroku.
0: To tak na marginesie. Aplikacja ratunek, o której pan mówi, a więc no, zdecydowanie wyposażenie każdego z nas w górach, w Tatrach, gdziekolwiek w Polsce, ona działa niezależnie od zasięgu, prawda?
1: Tak. przy czym no, potrzebuje przynajmniej minimalnego zasięgu, żeby móc przekazać informacje. Natomiast może się zdarzyć, że jesteśmy w miejscu, gdzie zasięg jest słabiutki, nie jesteśmy w stanie wykonać telefonu, połączenia, nie jesteśmy w stanie porozmawiać, ale nadal aplikacja zadziała, wysyłając jakby prostego SMS-a.
0: To jeszcze jedna rzecz na koniec. Mówił pan o tych sandałach, o tym, że czasem pozory mogą mylić w górach, patrząc na innych turystów. A czy doświadczenie górskie zwiększa czy zmniejsza ryzyko jakiejś awaryjnej sytuacji? To znaczy, czy osoby, które dużo chodzą po górach, mogą przeceniać swoje możliwości?
1: Oczywiście tak. Co to nie ja, jestem doświadczony. Jest takie piękne powiedzenie w Tatrach wśród przewodników dotyczące lawin. Kiedy kończy się kurs lawinowy, człowiekowi wydaje się, że o, teraz już jestem w stanie chodzić bezpiecznie. Problem w tym, że lawina nie wie o tym, że jesteś ekspertem lawinowym. Co jest jakby bardzo smutnym przykład tego, było widać na Broad Peaku ostatnio, gdzie 10 bardzo doświadczonych alpinistów niestety zostało na zawsze w górach. Zdarza się, ale co do zasady, doświadczenie lepiej mieć niż nie. To znaczy dla mnie doświadczenie nie polega tylko na tym, że potrafi operować w trudnym terenie. Doświadczenie podpowiada mi, kiedy jest najlepszy moment do zawrócenia. I to czasami jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić. Brzmi banalnie, ale najlepszy turysta to nie jest ten, który zawsze dociera do celu. Najlepszy jest ten, który zawsze wraca.
0: Łukasz Supergan, alpinista, taternik, lider wypraw, gościł w Planie Działania. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A wszystkie audycje Planu Działania do odsłuchania na aplikacji TokFM.pl, na stronach TokFM. Także za moment informacje. Bardzo dziękuję. Szymon Kępka, do usłyszenia.
2: Za 3,5 minuty będzie 14 i wtedy właśnie informacje TokFM się pojawią, co już Państwu anonsował Szymon przed chwilą, a my już dziękujemy za nasze dzisiejsze spotkanie w południowym wydaniu TOK 360. Ten program w popołudniowej odsłonie jako podsumowanie dnia powraca po godzinie 16. A tę audycję wydawali Miłosz Nałęcz-Staniszewski i Marta Latecka. Zrealizował ją Szymon Baluta. Informacje za chwilę, po informacjach Hanna Piekutowska i audycja Zapytam Inaczej. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
5: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
4: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidy.

0: Polsce. To zapewnienia wiceministra obrony narodowej. Pierwsi poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Niebawem zacznie się też proces sprowadzania do kraju ofiar śmiertelnych. Łódzkie walczy z suszą. Regionowi mają w tym pomóc dodatkowe pieniądze. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Albo produkcja rakiet, albo serwisowanie wyrzutni w Polsce. Chodzi o naziemny system obrony przeciwpowietrznej Patriot. Jak mówiła w TOK FM wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, trwają rozmowy z Amerykanami na ten temat, a decyzja Waszyngtonu w tej sprawie może zapaść w ciągu 2 miesięcy. Bartosz Kąciołka.
1: O swoich dzisiejszych rozmowach z Amerykanami w sprawie Patriotów Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła w poranku TOK FM.
2: Jesteśmy już daleko po rozmowach rozpoznawczych. Ten proces trwa od kilku tygodni. Nie jest żadną tajemnicą, że przede wszystkim rywalizujemy w tej sprawie ze stroną niemiecką.
1: Redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma ocenił w TOK FM, że są szanse, żeby w Polsce powstało przynajmniej centrum serwisowe.
3: Lokalne centra serwisowe o różnym stopniu, że tak powiem, zaawansowania myślę, że są zasadne.
1: Jak dotąd w Polsce są dwie baterie Patriot. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
0: Jedna z 5 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech, które wczoraj przyleciały specjalnym samolotem do Polski i trafiły do szpitala w Rzeszowie, opuściła już placówkę i została wypisana. Pozostałych 16 lekko poszkodowanych pasażerów przylatujących tym samym rejsem również przebywa już w swoich domach. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała dziś również o uruchomieniu procedur związanych ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar tragicznego wypadku.
4: Jesteśmy w kontakcie z firmą ubezpieczeniową, która ubezpieczała ten wyjazd, jak również z firmą, która została wskazana do transportu ciał. Jak tylko otrzymamy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które rodziny muszą zgromadzić, przekażemy te informacje rodzinom. Nie są jeszcze wystawione akty zgonu.
0: W wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Policja zatrzymała 2 osoby, które mogą mieć związek z atakiem na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. Jak przekazała Wojewódzka Komenda Policji, obecnie trwają czynności procesowe z udziałem zatrzymanych 46-letniej kobiety i 34-letniego mężczyzny. Zaatakowane dzieci miały 14 i 12 lat. Mężczyzna i kobieta wyzywali nieletnich i grozili im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkowy dron i rzucili odłamkami w chłopca, powodując zadrapania. Do sprawy odniósł się dziś premier Donald Tusk.
5: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego jako Polacy, bardzo dumni, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce. Nie muszę nikomu tego tłumaczyć.
0: Do ataku na ukraińskie dzieci doszło w piątek w okolicach głównego dworca kolejowego w Bydgoszczy. Walka o fotel prezydenta Krakowa nabiera tempa. Zarejestrowano już 24 komitety wyborcze, ale to nie oznacza, że tylu kandydatów znajdzie się ostatecznie na kartach do głosowania. Najpierw muszą zebrać wymagane podpisy, a robią to podczas spotkań, konferencji i prezentując pierwsze wyborcze obietnice. Katarzyna Młynarczyk.
6: Jedną z nich przedstawiła dziś Daria Gosek-Popiołek. Kandydatka Lewicy chce wprowadzenia 15% prowizji od dewelopera.
7: Proponuję, żeby warunkiem podpisania umowy, wyrażenia przez miasto zgody na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego było przekazanie co najmniej 15% mieszkań do zasobu komunalnego.
6: To oznacza, że jeśli deweloper będzie chciał wybudować 1000 mieszkań, 150 z nich przekazać będzie musiał miastu. Kampanię widać też na innych frontach. Jeszcze dzisiaj spotkanie z mediami organizuje Michał Drewnicki, prezentując polityczne zaplecze. W jego otoczeniu pojawić ma się m.in. Beata Szydło i Przemysław Czarnek. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
0: Różne części kraju zmagają się tego lata z suszą. Na walkę z nią województwo łódzkie przeznaczyło w tym roku 6 milionów złotych. To pieniądze, z których korzystać będzie mogło 40 gmin z regionu. A według danych Unii Europejskiej łódzkie to najbardziej zagrożony pustynnieniem region w Polsce i jeden z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem regionów w Europie. Samorządy będą mogły wydać pieniądze na przykład na poprawę stanu technicznego stawów, zwiększyć ich pojemność, przywrócić funkcje retencyjne, zabezpieczyć skarpy czy zadbać o bioróżnorodność. Mówi Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego.
8: Inwestowanie w małą retencję to inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców rolnictwa i lokalnej przyrody. Zatrzymana w środowisku woda zasila również lokalne ekosystemy i pomaga ograniczać skutki coraz bardziej gwałtownych zmian pogodowych.
0: Takie działania są bardzo potrzebne, mówi hydrolog Katarzyna Izydorczyk.
9: Oczywiście nie możemy kontrolować temperatury, opadów, ale możemy kontrolować to i regulować

0: to, ile tej wody zgromadzimy.
1: Po renowacji przez samorządy zbiorniki wodne mają być też miejscami do rekreacji. Dziś nad Polską dużo deszczu, przelotnie padać może właściwie wszędzie. Maksymalnie na termometrach 21 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Anna Piekutowska, dzień dobry Państwu. Zapraszam na audycję Zapytam Inaczej. Państwo dobrze pamiętają, że Australia jako pierwszy kraj na świecie zakazała osobom poniżej 16 roku życia posiadania kont w największych mediach społecznościowych. I to rozwiązanie zaczęło być szybko kopiowane albo rozważane po prostu w kolejnych państwach, od Francji, Hiszpanii, po Grecję, Polskę czy Indonezję. Tyle, że pojawia się jedno podstawowe pytanie. Czy rzeczywiście trzeba te dzieci z mediów społecznościowych usuwać, niektórzy pewnie powiedzą wyrzucać, czy może lepiej by było zmusić platformy do tego, żeby przestały być projektowane jak maszyny do uzależniania użytkownika, nie tylko tego niepełnoletniego, ale również pełnoletniego. I o tym porozmawiam z Aleksandrą Wójtowicz, analityczką do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: No dzisiaj mamy konkretny przykład tego drugiego podejścia, bo dzisiaj w Stanach Zjednoczonych rusza proces, w którym 30 stanów zarzuca firmie Meta, czyli tej firmie od Facebooka i od Instagrama, że świadomie, w którym 30 stanów zarzuca firmie Meta, czyli tej firmie od Facebooka i od Instagrama, że świadomie projektowała media antyspołecznościowe tak, żeby uzależniać młodych użytkowników. No i jeśli Meta przegra ten proces, to może oczywiście zapłacić ogromną karę, ale też może zostać zmuszona do wyłączenia lajków i tego, po angielsku to się nazywa infinite scroll, możemy to przetłumaczyć jako nieskończone scrollowanie, ale to jest taka nazwa zjawiska jakby, czyli po prostu ograniczyć te wszystkie mechanizmy, które są uzależniające. Czy pani zdaniem to może być skuteczniejszy sposób walki z tymi uzależniającymi mediami społecznościowymi, antyspołecznościowymi niż zakaz?
4: W jakimś sensie tak, bo musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego właściwie różne kraje, między innymi kraje Unii Europejskiej, no ale też kraje całego świata, jak na przykład Australia, chcą zakazać mediów społecznościowych dzieciom. Założenie jest takie, że te media są po prostu dla nich szkodliwe, uzależniające, tak? Mają te funkcje uzależniające, jak ta, o której pani mówiła, czyli ten infinite scroll, czyli polega na tym, że jak scrollujemy, to ten scroll nie ma końca. Ciągle pojawia się nowa i nowa treść. No tylko, że prawda, jeśli pomyślimy głębiej, to znaczy, no jeśli media społecznościowe są tak szkodliwe dla dzieci, że chcemy im zakazać, no to właściwie dlaczego my z nich korzystamy, tak? To znaczy, no jak coś jest tak uzależniające, że chcemy aż tego dzieciom zakazać, no to dla nas też nie będzie dobre.
3: No tak? Ale to jest tak jak w przypadku innych używek. Dorośli ludzie mogą sami decydować o swoich zachowaniach, bo mają lepszy ogląd sytuacji, tam im się kora przedczołowa trochę wykształciła lepiej, a dzieci jednak no, są niepełnoletnie i są zależne.
4: No tak, ale pamiętajmy jednak o tym, że nawet alkohol spożywa się w inny sposób niż media społecznościowe.
3: A, to prawda.
4: Na mediach społecznościowych spędzamy cały dzień, tak? No alkoholu też nie można pić, nie wiem, w pracy, rano, tak? No gdybyśmy alkohol spożywali tak jak media społecznościowe, no to wszyscy chodzilibyśmy po prostu z kilkunastoma promilami, tak? Każdego dnia. To nie tak, że wieczorem można sobie urządzić, tak? Wieczór ze scrollingiem i przyjaciółmi. No tylko jest to coś, co jest z nami ciągle. Więc w tym sensie, w tym pozwie właśnie, o którym mówimy, w Stanach Zjednoczonych, podejście, wychodzi z tego takie podejście, tak? No, że skoro coś jest tak złego dla dzieci, no to nie zakazujmy tego nikomu, tylko po prostu no naprawmy to, no żeby to nie było tak złe, tak? Żebyśmy mogli korzystać z Facebooka tak, jak korzystaliśmy, nie wiem, 10, 20, no prawie, no już 15 lat temu, kiedy to faktycznie było medium społecznościowe, no a nie antyspołecznościowe, jak mówi się teraz.
3: No, tylko że to też nie rozwiązuje wszystkich problemów, to zakazywanie tego autoplaya, czy zmniejszanie ilości powiadomień, czy nie wiem, regulowanie algorytmów, dlatego że zostają takie rzeczy jak kontakt z pornografią, cyberprzemoc, zaburzenia obrazu ciała, grooming, pornografia, no o pornografii już powiedziałam, więc to jest i tak część rozwiązania, a jak zrobimy tak jak Australia, czyli po prostu, dobrze, to wyłączmy im te media społecznościowe, no to pozbywamy się

0: całości problemu. Teoretycznie.
1: Tak, teoretycznie tak. No też dlatego te zakazy mediów społecznościowych, które teraz promowane są przez liczne kraje, tak? Wielką Brytanię, Francję, Polskę, Unia Europejska, tak? Niedawno Komisja Europejska zamówiła taki raport, który właśnie stwierdził, że media społecznościowe dla dzieci są no, niezdrowe, szkodliwe, więc pewne regulacje będzie teraz proponowała także Unia Europejska. No ale przez to, tak, że w takiej, kiedy zakazujemy, możemy powiedzieć sobie my jako regulatorzy, tak, rozwiązaliśmy problem, uratowaliśmy nasze dzieci, no to jest swego rodzaju takie wygodne rozwiązanie dla wielu polityków, polityczek, popularne, tak, no bo kto nie chce uratować dzieci, no i też w jakimś sensie efektywne, dlatego że z uwagi na lobbying wielu właśnie big techu dosyć ciężko jest uregulować platformy społecznościowe, tak, a żeby poprawić ich jakość dla wszystkich. Tak jak pani mówiła, prawda, tutaj pornografia, nielegalne reklamy, mowa nienawiści, no tysiące tak różnych aspektów funkcjonowania tych mediów należałoby uregulować, no ale jednak z uwagi na silny lobbying samych tych platform, wsparcie Stanów Zjednoczonych, no generalnie szereg czynników, regulowanie platform jako takich jest trudne. Wystarczy spojrzeć na narrację na temat właśnie aktu o usługach cyfrowych w Polsce. I w innych krajach swoją drogą też. Więc po prostu uznanie, że okej, będziemy je regulować dla dzieci, uratujemy naszych milusińskich, no to jest w jakimś sensie też populistyczne rozwiązanie, tak? No bo pozwala politykom powiedzieć, że hej, coś zrobiliśmy i no, jakby to rozwiązanie też cieszy się naprawdę szerokim poparciem społecznym.
0: Ale czy ono jest skuteczne, czy skuteczniejsze niż regulowanie platform cyfrowych? No bo po kilku miesiącach tego działania zakazu w Australii dane pokazały, że ponad 80% dzieci objętych zakazem nadal korzystało z mediów społecznościowych.
1: Tak, dokładnie. Chociaż też pamiętajmy, że tutaj wina leży w jakimś sensie po stronie platform, no bo wiele, tak, gros tych dzieci konta w mediach społecznościowych już miało wcześniej. I po prostu platforma, tak, teraz stara się blokować zakładanie nowych kont, ale okazuje się mniej skuteczna w usuwaniu istniejących kont. To po pierwsze. No a po drugie, z tego co czytałam w takich już pierwszych badaniach, które właśnie powstały na podstawie tego, tak badając ten istniejący już zakaz, no to okazuje się, że te metody, które platforma wdrożyła, żeby sprawdzać wiek dzieci, są po prostu niewystarczająco efektywne. Bo wiele dzieci samych zgłaszało, że na przykład oni nawet podawali swój prawdziwy wiek, a platforma i mówi, no nie, ty nie masz 16 lat, tylko masz 36. Zapraszamy cię, tak, w nasze tutaj, zapraszamy cię do naszej platformy. Więc wydaje mi się, że ten zakaz funkcjonuje trochę za krótko, żeby mówić, czy on faktycznie, no czy działa tak, jak był zaplanowany, czy nie działa.
0: No też to jest takie bardziej filozoficzne nawet pytanie, jak mierzyć skuteczność takiego zakazu, czy to ma być liczba zablokowanych kont, czy to, że się zmniejszy czas spędzany w sieci przez dzieci, czy zmniejszy się, nie wiem, liczba dzieci, które korzystają z pomocy psychiatrycznej, czy psychologicznej, no może jeszcze czymś innym.
1: Tak, dokładnie. No wydaje się, że tak naprawdę jedyny taki sposób, w którym możemy sprawdzić tak skuteczność zakazu, to jest de facto to, czy zakaz działa, to znaczy, czy dzieci no, nie mają kont w mediach społecznościowych, tak? Mhm. No tylko właśnie w takim szerszym sensie regulacji, tak? To znaczy zbadania tego, czy... Bo przecież planowanym tak celem regulacji nie jest w takim sensie to, żeby dzieci nie miały kont, tylko właśnie, żeby nie niosły się za nimi te... O, zaczyna padać w miejscu, w którym stoję, tylko żeby za nimi nie ciągnęły się te reperkusje, tak, związane z tym, że właśnie z mediów korzystają, są uzależnieni, tak, tracą uwagę, tak, zdolność utrzymywania uwagi na czymś i tak dalej, no, a mierzenie tego już jest dużo, dużo cięższe.
0: A to, co robi teraz Komisja Europejska, czyli przygląda się temu uzależniającemu designowi TikToka, Instagrama i Facebooka, to może być bardziej obiecująca droga niż australijski zakaz?
1: No w jakimś sensie tak, dlatego że no znowu mi się wydaje, że sam zakaz no z jednej strony jest niewystarczający, no a z drugiej strony właśnie nie odpowiada na to podstawowe pytanie, to znaczy dlaczego te media społecznościowe są złe. No i też z trzeciej strony, tak, pamiętajmy, że choć te media w większości są antyspołecznościowe, no to jednak też pozwalają dzieciom na jakieś komunikowanie się ze sobą w takiej przestrzeni, tak? Oczywiście, no to, że tam już tam zostawmy tak, takie kwestie jak chat control unijny i tak dalej. No ale też zablokowanie dostępu do tego potencjalnie również może mieć swoje negatywne skutki. Więc po prostu wymóg wymóg, tak? Stworzenie wymogu, stworzenie sytuacji, która będzie wymagać na platformach społecznościowych tego, ażeby one były lepiej zaprojektowane, no wydaje się obecnie najlepszym rozwiązaniem. Tylko pytanie, czy Unii to się uda? W takim sensie, że oczywiście Unia Europejska, tak, kiedy wprowadza regulacje, platformy je łamią, no to te platformy karze. Tak już się działo tak ostatnio z AliExpress, z Temu, no tak samo z X-em. Teraz prowadzone jest śledztwo, dochodzenie przeciwko Mecie. No ale platformy tak naprawdę wprowadzą to prawo tylko wtedy, kiedy nie wprowadzenie go, nie wdrożenie go będzie dla nich uciążliwe finansowo. I w tym sensie wydaje mi się, że pozytywnym przykładem jest ten proces, od którego zaczęły rozmowę w Stanach Zjednoczonych, no bo tam kara, którą prokurator generalny Kalifornii zakłada, tak, chce nałożyć na Metę potencjalnie, to jest $200 miliardów. To jest cały roczny przychód Mety, bodajże z 2024 albo 2025 roku. Tak? No to jest ogromna kara. Ogromna kara. Więc w tym sensie, tak, gdyby Meta stanęła z takim, pod takim dylematem, tak, no, czy wdrożyć to prawo, czy może zapłacić cały swój roczny przychód, no to wydaje mi się, że byłaby już bardziej zmotywowana do tego, żeby być może jednak zmienić swoją platformę, zmienić algorytmy i jednak dostosować ją do prawa, które obowiązuje.
0: No właśnie, i pewnie droga sądowa będzie szybsza niż regulacje Big Techu przez Unię Europejską, które jak wiemy często ciągną się latami, a technologia zmienia się szybciej niż prawo i to też trzeba brać pod uwagę, że zawsze tam gdzieś to prawo o krok jest w tyle, także będziemy się przeglądać, mam nadzieję, że też z panią temu procesowi Mety w Stanach Zjednoczonych, mam nadzieję, że pani za bardzo nie zmokła. Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, była moją gościnią.
2: Autopromocja. Czy wiedzieliście, że Bałtyk ma własne rafy? Nie są może kolorowe jak te koralowe na Karaibach. Nie budują ich koralowce, ale głazy pozostawione przez lodowiec. To właśnie one tworzą podwodne oazy, w których mieszkają dziesiątki gatunków zwierząt i roślin. Nasze polskie morze skrywa znacznie więcej tajemnic niż mogłoby się wydawać. O niezwykłej historii Bałtyku, o jego mieszkańcach i sekretach opowiem w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Zapraszam, Adam Mirek.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W andaluzyjskiej Granadzie i okolicy 6 razy zatrzęsła się dziś ziemia. Najsilniejszy wstrząs miał magnitudę 4,8. Ranne zostały 3 osoby, w tym jedna ciężko. Prewencyjnie ewakuowano i zamknięto Alhambrę, odwiedzaną średnio przez 6 tysięcy turystów dziennie. Całkowicie zablokowana jest droga krajowa nr 42 w Stąporkowie w powiecie koneckim. Samochód ciężarowy wypadł tam z drogi, a naczepa tamuje ruch. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Policja wyznaczyła już objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny. Sanepid wydał zakaz spożycia wody w całej gminie Połaniec. W tamtejszym wodociągu wykryto bakterię coli. Urząd uruchomił 18 punktów dystrybucji wody pitnej i powołał sztab kryzysowy. Mieszkańcy mogą używać wody z sieci wyłącznie do prac porządkowych i spłukiwania toalet. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM Kultura.

0: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. W najbliższy czwartek w Łodzi rusza festiwal teatralny Retroperspektywy w programie 40 wydarzeń. Bartosz Kądziołka.
1: Widzowie w każdym wieku mają znaleźć coś dla siebie, ale jak mówi szef festiwalu Tomasz Rodowicz, szczególnie chodzi o młodych.
2: Że w przyszłym roku będą nami rządzić, robić sztukę, tworzyć nowe wizje i żeby to nie były dzieci sztucznej inteligencji, tylko żeby to były dzieci tych wartości, które możemy im przekazać jako tych najbardziej humanistycznych rzeczy, które trzeba bronić w tym świecie.
1: W programie jest 15 spektakli z Finlandii, Niemiec, Norwegii czy Wielkiej Brytanii.
2: Na przykład niemy komentarz w tańcu i ruchu do tego, co się dzieje w Gazie, czy z Ukrainy opowieść kwerowego żołnierza, który jest w okopach i który musi sobie ze swoją kondycją tam radzić.
1: Organizatorzy liczą na kilka tysięcy frekwencji. Festiwal potrwa do 30 sierpnia. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
0: 14 filmów dokumentalnych o tematyce historycznej zostanie pokazanych w konkursie podczas 14 Festiwalu Filmowego Spotkania z Historią, który rozpocznie się w czwartek w Zamościu. Pokazom filmowym towarzyszyć będą spotkania z ich twórcami i wystawy historyczne. Zamojski Festiwal potrwa do soboty 22 sierpnia. Zakończy go gala finałowa na Rynku Wielkim w Zamościu, podczas której ogłoszone zostaną wyniki konkursu. Poznaliśmy program tegorocznego winobrania. Zapraszamy do wspólnego świętowania, zachęca prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.
3: Mnóstwo wydarzeń, przede wszystkim kładziemy nacisk na wydarzenia artystyczne, 3 sceny muzyczne, scena główna przy Filharmonii, gwiazdy jak Zakopauer, Margaret, Markowska, ponadto plac teatralny, to są artyści zielonogórscy, lubuscy, mamy też dzień dla punk rocka, 40-lecie Farbenlehre oraz scena dla młodych tutaj przy palniarni, ale to też dodatkowo nowe dekoracje w mieście.
0: Winobranie w Zielonej Górze od 4 do 13 września. A teraz nieco inne muzyczne klimaty. W Gdańsku trwa Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana. W programie koncerty kameralne i symfoniczne, plenerowa wersja opery Rzekoma Ogrodniczka, spektakle teatru marionetkowego oraz projekty łączące muzykę Mozarta z muzyką tradycyjną.
4: Na przeważającym obszarze spore zachmurzenie, a miejscami również deszcz. Po południu pojawiają się również burze na północnym wschodzie. Więcej przejaśnień dopiero wieczorem. Na termometrach maksymalnie od 18 do 21 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu tylko ostatnich kilku tygodni, miesięcy rosyjskie ataki zniszczyły w Ukrainie ponad 10 milionów książek. Atakowane były magazyny wydawnictw, drukarnie, centra logistyczne, a w ostatnich dniach także kijowski targ książki na ulicy Poczajnej, miejsce, w którym działały dziesiątki księgarzy i bukinistów. Porozmawiam o tym z dr Oleksandrą Iwaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego i Ukraińskiego Domu w Warszawie. Dzień dobry, pani doktor.
7: Dzień dobry.
6: Jak pani to odbiera? Czy patrząc z tej ukraińskiej perspektywy, można mówić, że to jest po prostu efekt przypadkowych trafień w infrastrukturę, jakie się zdarzają niestety codziennie? Czy to jest jednak element wojny przeciwko ukraińskiej kulturze i tożsamości?
7: Zdecydowanie drugie. To jest element wojny, to jest walka o przestrzeń edukacyjną, o przestrzeń kulturową. Nieprzypadkowy jest też czas tego ataku. Nieprzypadkowe jest to, że właśnie teraz wchodzi nowy program nauczania dla klas dziewiątych i klas czwartych w Ukrainie i właśnie większość akurat tych podręczników, które zostały specjalnie wydrukowane dla nowego programu, zostały zniszczone. Ale to też jakby mieści się w ten wzorzec, którym Rosja się kieruje nie tylko w tej ostatniej bieżącej wojnie, ale na przestrzeni kilkuset lat, zabraniając język, niszcząc książki dosłownie. I tutaj może też wspomnę o tym, że zniszczony rynek książkowy, chodzi o ten na ulicy Poczajnej, to też ważne wspomnienie dla mnie z mojego życia, bo ja bardzo często, jak jeszcze uczyłam się w szkole, to w podręczniki właśnie przychodziliśmy z rodzicami kupować tam. później na uniwersytecie tak samo i tam zawsze można było znaleźć to, czego nigdzie indziej się nie dało znaleźć. To miejsce dla wielu Kijowian bardzo symboliczne. Tam były tysięcy książek, zawsze pełne ludzi. I no, straty, które niestety w tym procesie są... Straty, które Ukraina odnosi, no nie da się oszacować, bo to nie tylko chodzi o podręczniki, to też chodzi o to, że szkoła w pewnym sensie jest taką oazą codzienności, czymś, co cały czas daje poczucie jakiejś rzeczywistości takiej normalnej, normalności. I kiedy dzieci nawet nie będą w stanie zacząć szkoły z podręcznikami 1 września, to rzeczywiście uderza, chociaż te warunki szkolne w różnych regionach Ukrainy już są też tak przeróżne i dzieci studiują pod ziemią, i dzieci studiują co 5 minut przerywają zajęcia na to, żeby pójść do schronu. Tyle już okropnych rzeczy się z tą szkołą ukraińską wydarzyło, a jednak jeszcze kolejna przypadłość, no to zniknięcie, po prostu zniszczenie milionów podręczników. To tylko jedna tak naprawdę z tych konsekwencji, bo jeszcze to jest uderzenie takie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, no bo to po prostu kolejne ogniwa, to co pani przytoczyła na początku, tak, zaczynając od zniszczenia drukarni i wydawnictwa w Kijowie 19 lipca, później 1 sierpnia węzeł logistyczny w Charkowie. Czyli to jest po prostu ten sam łańcuch i tu przychodzimy do fizycznego już zniszczenia nie tylko lokali, budynków, drukarni, ale po prostu gotowych, wydrukowanych książek.
6: Oczywiście, że tak, ale też mamy sytuację, w której nie tylko jest książka, ale infrastruktura, dzięki której książka może powstać, może trafić do czytelnika. Jak to jest poważne zagrożenie dla ukraińskiego rynku książki? Czy może dojść do sytuacji, na przykład, w której część wydawnictw po prostu nie przetrwa takich strat?
7: Niestety może dojść do takiej sytuacji, ponieważ mimo tego, że rynek książki po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny naprawdę przeżył takie mocne odrodzenie, pojawiło się wiele nowych wydawnictw, które zwiększyły swoje przychody. Łączny nakład tych książek wydawanych w języku ukraińskim przez ukraińskie wydawnictwa po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny również wzrósł. I my mamy absolutnie bezprecedensowy rozkwit tego rynku, też prozy wojennej. Jeszcze nigdy nie było tak wiele nazwisk i tak wiele festiwali chociażby literackich, które po prostu co tydzień teraz odbywają się w Ukrainie w różnych miejscach, w różnych miastach. Jednak ta infrastruktura pozostaje dosyć wrażliwa ze względu na to, że, no, że to jest bardzo specyficzny rynek. Może pani pamięta, 2 lata temu był przerażający właśnie podczas targów książki w Warszawie w maju 2024 roku, 2 lata temu, Rosjanie uderzyli w charkowską drukarnię Faktor Druk, gdzie swoje książki drukowało szereg prosto ukraińskich wydawnictw. Były straty, niestety 7 pracowników wtedy zabitych zostało, 21 rannych i też 50 tysięcy książek zniszczonych. I to jest tak, że ze względu na to, że mamy właśnie w różnych miastach te drukarnie, które pracują po prostu w okropnych warunkach, które są cały czas w strefie ryzyka i pracownicy, i też wydawnictwa, które siłą rzeczy też ponoszą ryzyko, bo nie wiedzą, czy tak naprawdę uda im się dotrzeć do tego momentu, kiedy ta książka fizycznie już zostanie wydrukowana, a jak zostanie wydrukowana, to trafi do sklepu. No a ostatnie wydarzenia nam pokazały, że nawet jak już trafi do sklepu, to i tak jest niestety ryzyko zniszczenia tych książek, więc oczywiście, że większe wydawnictwa, one będą prawdopodobnie w stanie sobie jakoś poradzić, tym bardziej, że teraz mamy bardzo szybką reakcję też Ministerstwo Kultury, Edukacji i Gospodarki, oni już są już sygnały tego, że są takie prowadzone briefingi, jak najszybciej, jak najskuteczniej pomóc wydawnictwom, pomóc, bo to też chodzi o nie tylko o jakieś kredyty, o inicjatywy dofinansowania, ale też o to, że na przykład ubezpieczone mogą były dotychczas lokale, budynki, ale nie książki, tak? Nie ten produkt końcowy, więc straty ponoszone teraz przez wydawnictwa i też nie tylko wydawnictwa, a jak w przypadku ostatniego wydarzenia na ulicy Poczajnej, no po prostu firm, które te książki kupiły i miały sprzedać i teraz już nie sprzedadzą, tego ubezpieczenia często na ten końcowy produkt nie ma i teraz będą zmiany strukturalne w tym, żeby zapobiegać takim sytuacjom, żeby zmienić, żeby się dostosować. Ukraina pokazuje, że no tyle sektorów zostało po prostu, znaczy było na skraju zniszczenia, ale jednak ten kraj bardzo szybko się adaptuje, bardzo szybko znajdują się takie rozwiązania, które pomagają też na przyszłość zapobiec jakby tym atakom. No ale no niestety, wiele wydawnictw myślę, że nie przeżyje tego.
6: Myślę, że to też jest ważne w tej całej historii, że książki zostały potraktowane jako element strategicznej infrastruktury. I tutaj można zapytać wprost, jaką rolę ta literatura odgrywa dziś na wojnie w budowaniu ukraińskiej narracji o własnej historii, o tożsamości.
7: Tak, absolutnie kluczową. I Rosja zawsze się bała ukraińskiej literatury i ukraińskiej tej roli właśnie. Roli przede wszystkim tożsamościowej. Bo chodzi o to, że też Ukraińcy masowo po 2022 roku zmienili, nie tylko wzrosła ilość czytelników, ale też czytelników właśnie ukraińskiej książki w języku ukraińskim. Ten wybór, który przed 2022 rokiem jeszcze nie był dla całego kraju taki oczywisty, teraz jest absolutnie oczywisty. To jest czasami w rok o 20 punktów procentowych był wzrost odnotowywany, jeżeli chodzi o wybór języka i wybór książki ukraińskiej. I to oczywiście bardzo mocno wzbudza w ludziach poczucie takiej odporności psychicznej, poczucie tego, że znaczy po prostu uświadomienie sobie, kim my jesteśmy, jaka jest nasza historia, jaka jest nasza literatura i w ogóle przeżywamy taki renesans literatury i bardzo wychodzimy z wpływów Rosji, które były bardzo mocne i w sferze edukacji, i w sferze historii, i w sferze kultury i literatury i te narracje o tym, że ta Rosja ma taką swoją wielką literaturę, a cała reszta mniejszych literatur nie jest ważna, bo nie potrafi w ogóle konkurować. I teraz Ukraińcy od 4 lat odkrywają, że w ogóle my nie wiedzieliśmy, jakich my mamy wspaniałych autorów, a jeszcze jak wiele literatury i szczególnie też literatury wojennej, na tym trzeba skupić się szczególnie, no bo żołnierze, mało tego, że w armii ukraińskiej mamy największy po prostu odsetek, jeżeli porównamy z jakąkolwiek armią świata, osób z wykształceniem albo nie tylko wyższym, ale też podwójnie wyższym, że dwa, trzy wykształcenia mają żołnierze ukraińscy, to jeszcze mamy rekordowy odsetek po prostu pisarzy, działaczy kultury, intelektualistów, którzy poszli do tego wojska i którzy masowo produkują nową zupełnie literaturę i prozę wojenną. I jak to jest tłumaczone na wiele języków, to idzie w świat, to bardzo szybko jest reakcja też czytelników, to się przez media społeczne też szybko trafia do czytelników i oczywiście działa niekorzystnie dla Rosji, no bo mamy świadectwa osób, które są na tej wojnie tu i teraz i które są w stanie pisać po prostu czasami z okopów i to idzie w świat, to jest tłumaczone i Rosja odbiera to jako zagrożenie. Roli literatury teraz w świecie wojny, w świetle wojny i właśnie w świecie wojny w Ukrainie nie da się absolutnie przecenić i rekordowa ilość festiwali chyba w tym roku jest w tym i w zeszłym roku odnotujemy po prostu prawie, że co tydzień jakieś nowe festiwale literackie, które się pojawiają, nowe spotkania. Tego nie było od dekad, tak? I Rosja tego się boi, ona się zawsze tego bała, teraz się tego boi szczególnie, bo widzi, że to działa. Bo widzi, że ludzie inaczej myślą, inaczej patrzą na siebie i też na naszego wroga. I też ważna rzecz, mówią o tym dalej i to się rozpowszechnia i ta literatura jest tłumaczona i jest bardzo dobrze przyjmowana, nie tylko ze względu na to, że to jest kraj objęty wojną, ale też ze względu na to, że jakość tej literatury jest bardzo dobra.
6: Tak, i też coraz więcej ukraińskich książek można przeczytać po polsku. Ja na przykład teraz czytam taki kryminał, widzę, że interesuje cię Ciemność, który został niedawno wydany, więc zachęcamy do czytania, a ja bardzo dziękuję dr Oleksandra Iwaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego i z Ukraińskiego Domu w Warszawie, była moją gościnią.
0: Reklama.
8: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian,
12: mega,
13: co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mhm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj

0: Pierwsze radio informacyjne.
1: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony martwy w mieszkaniu na Mokotowie. Na tym etapie nic nie wskazuje na to, by do zgonu mężczyzny przyczyniło się działanie innych osób, poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba. Przekazał, że w mieszkaniu, w którym znaleziono zwłoki Rosjanina, od około godziny 1 w nocy trwają oględziny miejsca. Sekcja zwłok i badania toksykologiczne mają się odbyć jutro po południu. Związany ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, europoseł Piotr Miller przekazał, że on, Michał Dworczyk i Waldemar Buda nie mogą pozostać członkami delegacji PiS. Zapowiedział, że o kolejnych krokach jego środowisko będzie informować po spotkaniach w Brukseli w przyszłym tygodniu. Jak dodał, jeśli powstanie osobna, trzyosobowa delegacja do Parlamentu Europejskiego, to otrzyma ona nazwę Rozwój Plus. Polska cały czas zmaga się z suszą. Województwo łódzkie przeznaczyło na tegoroczną walkę z nią już 6 milionów złotych. To pieniądze, z których skorzysta 40 gmin z regionu. Samorządy będą mogły m.in. poprawić stan techniczny stawów, zwiększyć ich pojemność, ale także zabezpieczyć skarpy, mówi Małgorzata Lefler z Urzędu Marszałkowskiego.
2: Inwestowanie w małą retencję to inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców rolnictwa i lokalnej przyrody. Zatrzymana w środowisku woda zasila również lokalne ekosystemy i pomaga ograniczać skutki coraz bardziej gwałtownych zmian pogodowych.
1: A po renowacji niektóre zbiorniki wodne mają być też miejscami do rekreacji. Syria oskarżyła Izrael o przeprowadzenie 8 nalotów na bazę lotniczą Abu al-Duhur w północno-zachodniej części kraju. Celem ataków miały być pas startowy i magazyny, podała syryjska państwowa telewizja, powołując się na anonimowe źródło wojskowe. Według doniesień atak uszkodził infrastrukturę lotniska, ale nie spowodował ofiar śmiertelnych. Do nalotów miało dojść wkrótce po wizycie tureckiej delegacji wojskowej w tym miejscu w celu nadzorowania jego remontu. W informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju utrzyma się spore zachmurzenie. Miejscami może również popadać, a na północnym wschodzie mają pojawić się burze. Termometry na przeważającym obszarze pokazują od 18 do 21 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: 14.43, Wojciech Kowalik. To jest wtorkowe, popołudniowe EKG, które zaczynamy od cen paliw na jutro. I te ceny niestety pójdą zauważalnie w górę. Benzyna 95 będzie kosztowała maksymalnie 6,46 zł, czyli o 5 groszy więcej niż dziś. A diesel zdrożeje o 10 groszy do maksymalnego poziomu 7,47, podaje Ministerstwo Energii, które codziennie do końca sierpnia te ceny maksymalne określa. Państwowa Inspekcja Pracy wkroczyła do polskich linii lotniczych LOT i sprawdza działające w firmie kontrakty B2B zawierane z pracownikami. Robi to na mocy nowych przepisów, które pozwalają inspektorom przekształcać umowy cywilnoprawne i kontrakty B2B w etaty tam, gdzie inspektor uzna, że powinna być zawarta umowa o pracę. LOT zapewnia, że stosowane modele zatrudnienia i współpracy są zgodne z polskim prawem i przepisami lotniczymi. W poniedziałek Business Insider Polska opisał kulisy narastającego buntu wśród pracowników LOT-u, którzy zarzucają firmie m.in. wypychanie na kontrakty B2B, brak stabilności zatrudnienia i coraz większą kontrolę nad personelem. Lipiec przyniósł ożywienie w hipotekach. Banki i SKOKi przesłały do Biura Informacji Kredytowej zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o ponad 20% niż przed rokiem. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego sięga już prawie 540 tysięcy złotych, a to w rok wzrost o blisko 1/10. Komisja Europejska zgadza się na sprzedaż InPostu, operatora paczkomatów. Spółkę ma przejąć konsorcjum inwestorów, wśród których są fundusze, oraz amerykański potentat kurierski FedEx. Według komisji transakcja nie budzi obaw, biorąc pod uwagę jej ograniczony wpływ na konkurencję na rynkach, na których działają te spółki. W popołudniowym EKG zerknijmy jeszcze

0: na to, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie spadki. WIG 20 w tej chwili tracą 0,3%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,31 zł. Frank szwajcarski po 4,59, dolar po 3,73, brytyjski funt po 5,04, czyli złoty dzisiaj trochę słabszy, za to trochę droższa ropa naftowa. Baryłka ropy Brent kosztuje dziś ponad 91 dolarów. Południowym EKG czas na naszą rozmowę, a my łączymy się z Michałem Wysłockim z EY Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A porozmawiamy o wchodzących w życie już za kilka dni ograniczeniach dotyczących zatrudniania części cudzoziemców. To są obywatele Kolumbii, Wenezueli i Gruzji. Stanowią oni zauważalną część polskiego rynku pracy?
1: No już dosyć istotną. Mówimy tu o 40 kilku tysiącach osób z tych państw, które są zgłoszone do ZUS-u jako osoby pracujące. No i wiemy, ile jest ewentualnie w strefie szarej, ale oficjalnie tyle osób dziś w Polsce pracuje.
0: No i co się ma zmienić dla obywateli tych krajów od 22 sierpnia, czyli to już kilka dni?
1: Tak, to już za chwilę. I z tym dniem od 22 sierpnia zmiana polega na tym, że obywatele tych państw, choć przysługuje im prawo wjazdu do Polski w ramach ruchu bezwizowego, czyli praktycznie z dnia na dzień mogą do Polski przyjechać, nie ubiegając się wcześniej o wizę, to 22 sierpnia na takim ruchu bezwizowym nie będą już mogli w Polsce wykonywać pracy. Oczywiście przewidziano okres przejściowy i pewien wyjątek od tej nowej zasady, to znaczy osoby, które jeszcze przed 22 sierpnia były w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, miały zezwolenie na pracę i tą pracę rozpoczęły, to do końca trwania ruchu bezwizowego, także po 21 sierpnia, tą pracę jeszcze będą mogły kontynuować.
0: To co te zmiany oznaczają dla pracujących u nas obcokrajowców? Czy oni powinni coś w tej chwili zrobić?
1: Zdecydowanie. No bo jeżeli przepisy przejściowe pozwalają na kontynuację tej pracy tylko do końca okresu ruchu bezwizowego, a tu no, warto wyjaśnić, że mówimy o 90 dniach. Przyjazd do strefy Schengen, w tym do Polski w ramach ruchu bezwizowego jest dozwolony na 90 dni w każdym półrocznym okresie, więc to jest krótko, także dla pracodawcy, jak i dla samego pracownika. Więc jeżeli już dzisiaj wiemy, że tylko do końca takiego ruchu bezwizowego obywatel Gruzji, Kolumbii, Wenezueli będzie mógł pracować, no to jest dobry moment, żeby spróbować tą pracę i pobyt zalegalizować na dłużej osób, które już tu w Polsce są. Robi się to poprzez złożenie wniosku o pobyt czasowy dla takiego cudzoziemca. Sam cudzoziemiec występuje z takim wnioskiem do wojewody, prosząc o zgodę na pobyt nawet do 3 lat w celu wykonywania pracy w Polsce. Jest to opcja dostępna, ale tylko dla tych osób, które tą pracę rozpoczną i będą miały legalną przed 22 sierpnia. Osoby, które chciałyby rozpocząć tą pracę później, już z takiego rozwiązania nie skorzystają, ponieważ tu warunkiem jest to, żeby bezpośrednio przed ubieganiem się o kartę pobytu w Polsce, tą na 3 lata, być uprawnionym do wykonywania pracy. No a to uprawnienie dla części osób już po 22 czy po 21 sierpnia będzie nieosiągalne.
0: Załatwianie takich formalności potrwa?
1: To może trwać latami. I niestety no, borykamy się, mówię jako pełnomocnik pracodawców, więc w imieniu pracodawców i samych cudzoziemców w tym wypadku, z tym, że takie postępowania potrafią trwać rok, dwa, w skrajnych przypadkach nawet dłużej, w zależności od województwa. Da się jednak zorganizować ten proces pod kilkoma warunkami, już o kilku tu powiedziałem, czyli zadbanie o to, żeby wniosek był składany podczas legalnego pobytu, no tu mamy, rozmawiamy dzisiaj o ruchu bezwizowym, on jest legalny, i aby cudzoziemiec był uprawniony do wykonywania pracy, więc no musimy dopilnować i sprawdzić, co się zadziało do 21 sierpnia, po 21 sierpnia i w odpowiednim czasie taki wniosek cudzoziemiec może złożyć, to zapewni mu legalny pobyt nawet na ten rok, 2 czy 3 lata trwania postępowania pobytowego i w tym czasie taki cudzoziemiec ma prawo do wykonywania pracy, oczywiście jeśli jego pracodawca uzyska równolegle odpowiedni dokument. Więc da się to zaplanować, ale sporo rzeczy i pracodawca, i cudzoziemiec musi sprawdzić.
0: No właśnie, wspomniał pan o pracodawcach. Co te zmiany oznaczają dla firm, które już takie osoby zatrudniają? No a jak powiedzieliśmy, to jest kilkadziesiąt tysięcy pracowników.
1: Dla pracodawców myślę, że taki największy bieżący problem to co zrobić z pracownikami, którzy w tym momencie mieli do Polski przyjeżdżać. Mówimy o grupie osób, dla której już polscy pracodawcy czekają na zezwolenie na pracę. Wystąpili o taki dokument w Polsce, który otworzyłby drogę do pracy tych osób. Zapłaciły 400 zł opłaty, takiego wniosku złożyły dokumenty i czekają. A jednak mimo posiadania takiego zezwolenia w zasadzie nie ma sensu, żeby obywatele tych państw przyjeżdżali, żeby ściągać ich tutaj do pracy po 21 sierpnia, bo nawet posiadanie takiego zezwolenia i tak nie uprawnia te osoby do wykonywania pracy. Więc w tym wypadku pracodawcy muszą znaleźć zastępstwo za tą grupę, która tutaj w zasadzie nie będzie w stanie przyjechać, żeby legalnie pracować. Z kolei z tymi, których już mają zatrudnionych, przypomnę Gruzja, Wenezuela, Kolumbia, no tutaj konieczna jest weryfikacja, na jakiej podstawie te osoby dzisiaj przebywają. Jak mówiłem, ruch bezwizowy to tylko 90 dni, a na te 40 parę tysięcy osób pracujących w Polsce z tych państw, z pewnością większość to osoby, które mają już dłuższy pobyt, nie tylko bezwizowy. Mają wizy, mają karty pobytu, są tutaj długotrwale. Tych osób ten problem zakazu pracy w ruchu bezwizowym po prostu nie dotknie i oni sobie pracę będą na starych zasadach kontynuować.
0: A jacy to są pracodawcy? Gdzie obywatele tych trzech krajów pracują przede wszystkim?
1: Z tego, co widzimy, to w zasadzie w każdej branży może się znaleźć osoba z taką narodowością. I to zarówno od prac prostych, nie wymagających kwalifikacji wyższych, na przykład w przetwórstwie, czy to mięsnym, warzywno-owocowym, przy liniach produkcyjnych, w magazynach, ale też, no tu jako EY, który reprezentuje tych pracodawców głównie korporacyjnych, zatrudniających wysoko wykwalifikowanych pracowników, tu także obywateli tych państw widzimy. I także relokujemy ich do wykonywania bardzo specyficznych, wymagających bardzo dużej wiedzy i doświadczenia czynności. I ta furtka, czyli ściągnięcie kogoś w ruchu bezwizowym i rozpoczęcie pracy na zezwoleniu, była o tyle ważna, że to była szybka ścieżka. Nie musieliśmy oczekiwać na wydanie wizy. To wyzwanie, przed jakim my teraz staniemy, to, żeby cudzoziemiec, oczywiście najpierw uzyskamy dla niego zezwolenie na pracę, ale żeby tu przyjechał i mógł zacząć pracę, będzie musiał stawić się w polskim konsulacie, przedstawić komplet dokumentów, no i zaczekać na decyzję w swojej sprawie i decyzję konsula o tym, czy tą wizę pracowniczą do Polski dostanie, czy nie. Chętnie poddamy naszych pracowników takiej weryfikacji, natomiast problem leży w tym, jak długo będą ci pracownicy teraz oczekiwać na miejsce w kolejce, żeby dostać się do konsulatu i o tą wizę zawnioskować.
0: No, pewnie dość długo, tak coś mi mówi. A jak pan myśli, z czego te ograniczenia wynikają? Bo pewnie wiele słuchających nas osób może sobie zadać teraz pytanie, dlaczego akurat Gruzja, Kolumbia i Wenezuela?
1: Według uzasadnienia przepisów, rozporządzeń, no, które teraz zmieniają tą sytuację, są to państwa oceniane jako takie, które tworzą pewne ryzyko migracyjne i których obywatele tych państw w Polsce cieszą się niechlubnie w statystykach stwierdzanych nieprawidłowości, nielegalnie wykonywanej pracy, czasem też w statystykach przestępczości. Mamy tutaj mowa o dwóch projektach, ale w jednym z projektów w uzasadnieniu wskazano wprost, że jest to próba ograniczenia możliwości rozpoczynania pracy osób, które nie wjeżdżają do Polski jako do państwa pierwszego wjazdu, ale do innego państwa Unii Europejskiej, by na końcu wylądować w Polsce i podejmować pracę, często bez wymaganej legalizacji. Tutaj Polska chce to ukrócić i powiedzieć, w ramach ruchu bezwizowego, bez poddania się weryfikacji naszemu konsulatowi, my na taką pracę w Polsce nie pozwalamy. Także tutaj kwestie bezpieczeństwa są podawane jako główne źródło tych zmian.
0: Pytanie, czy te nowe regulacje nie wypchną tych pracowników w szarą strefę?
1: I to jest oczywiście ryzyko, że tak się zadzieje. szczególnie z osobami, które no właśnie teraz w tym okresie, nazwijmy to przejściowym, kolejnych dni znajdą się w Polsce, nie zdążą rozpocząć pracy, czy też z osobami, no, które i dzisiaj już w Polsce są, ale na zezwolenie na pracę, ponieważ też czeka się na nie parę miesięcy, no po prostu tej pracy nie zdążą rozpocząć, a jednak już tu w Polsce są, wydały pieniądze, poświęciły czas, podjęły decyzję o przyjeździe na inny kontynent, jest duże ryzyko, że w celu utrzymania się będą próbowali rozpocząć pracę w sposób nielegalny, no ale tu już należy to do naszych organów kontroli, żeby takie przypadki znaleźć.
0: Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Michał Wysłocki z EY Polska był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: W popołudniowym EKG jeszcze jedna informacja z przed chwili. W piątek odbędzie się robocze posiedzenie rządu związane z pracami nad budżetem państwa. Kolejne posiedzenie dotyczące budżetu zaplanowane jest na 28 sierpnia. Informuje o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Zgodnie z informacją na temat procedury budżetowej zamieszczoną na stronach rządowych, projekt budżetu państwa ma zostać wysłany do Sejmu do 30 września. Mowa oczywiście o projekt budżetu państwa na przyszły rok. To było popołudniowe EKG. Za chwilę w TOK FM informacje. Po nich wraca do państwa Anna Piekutowska. A ja się już żegnam. Wojciech Kowalik. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był NestBank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. NestBank.pl

0: Reklama.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Badanie przyczyn wypadku polskiego autokaru. Postępowanie prowadzą polska i węgierska prokuratura. Iran stawia Amerykanom ultimatum. Chodzi o cieśninę Ormus. Prokuratura przeciw wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Wtorek 18 sierpnia, minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jeszcze dziś kierowca polskiego autokaru, który rozbił się na Węgrzech, zostanie doprowadzony do tamtejszego sądu. Chodzi o wniosek dotyczący przedłużenia jego zatrzymania. Równolegle swoje postępowanie prowadzi polska prokuratura. Jest ono na początkowym etapie, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Śledztwo jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
15: Nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia. Kary są podobne, bo jeśli mowa o w tym momencie o zagrożeniu, to w Polsce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, na Węgrzech od 2 lat do 8 lat, ale ja jeszcze raz powtarzam, nie można mówić o sprawcy. Nie ma przedstawionych zarzutów, nie ma wyroku sądu.
14: Wstępna hipoteza węgierskiej policji wskazuje, że kierowca mógł zasnąć w trakcie jazdy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chwali się skuteczną polityką migracyjną, a jako jeden z jej elementów wymienia deportacje. Ich liczba na przestrzeni 2 ostatnich lat wzrosła ponad 200%, a w tym roku, co już wynika z danych, będzie ich jeszcze więcej. Anna Gmiterek-Zabłocka.
16: Wiceminister Spraw Wewnętrznych Maciej Duszczyk mówił w TOK FM, że deportacje się sprawdzają.
17: Osoba, która po pierwsze nielegalnie przebywa w danym państwie, może podlegać deportacji, ale również osoba, która legalnie przebywa, ale łamie przepisy, łamie prawo, również może być deportowana. Taka, że ma prawo się odwołać, jest państwem demokratycznym.
16: Od organizacji pozarządowych słyszymy jednak, że wiele deportacji jest realizowanych bez możliwości odwołania. Co więcej, dotyczą osób, które na przykład jechały bez dokumentów albo nie uiściły grzywny. Liczba deportacji to raczej powód do wstydu, mówi profesor Witold Klaus z Instytutu Nauk Prawnych PAN i dodaje, że to przyczynia się na przykład do antyukraińskich nastrojów.
18: Do uchwalania narracji mówiącej o tym, że migranci są przestępczy, niedobrzy, niepożądani i to się potem przekłada na konkretne działania.
16: W tym, jak dodaje mój rozmówca, na rosnącą liczbę aktów nienawiści. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
14: Brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Tak uznała prokuratura w piśmie skierowanym do sądu. To właśnie do sądu należy odpowiedź byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w rządzie PiS na listę z prośbą o wydanie takiego zabezpieczenia. Śledczy zwrócili się też do mołdawskiej prokuratury o międzynarodową pomoc prawną, by ustalić, czy Romanowski rzeczywiście przebywa w Tyraspolu. W ubiegłym tygodniu informowano, że do warszawskiego sądu okręgowego wpłynął wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Z koperty i pisma wynikało, że przesyłka została nadana w stolicy Naddniestrza, separatystycznego regionu pozostającego pod kontrolą Rosji. Premier Donald Tusk powiedział dziś, że Romanowski na 99% przebywa w Naddniestrzu. Polityk PiS ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Dopóki Stany Zjednoczone nie zaakceptują naszych warunków, cieśnina Ormus pozostanie zamknięta, grozi Iran. Prezydent Donald Trump twierdzi, że kontroluje ten przesmyk kluczowy dla transportu ropy. W rzeczywistości przez ataki Teheranu ruch statków został tam drastycznie ograniczony. Tomasz Orchowski.
0: Nie będzie otwarcia cieśniny Ormus bez wywiązania się przez Amerykanów ze wstępnego porozumienia pokojowego, deklaruje główny irański negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf. Chodzi przede wszystkim o zniesienie morskiej blokady Iranu, odmrożenie aktywów, skończenie z embargiem na ropę i zaprzestanie gróźb oraz działań zbrojnych na wszystkich frontach. Wstępne porozumienie pokojowe zakładało, że stała umowa zostanie zawarta w ciągu 60 dni. Ten termin minął na początku tygodnia. Tymczasem więcej się mówi o eskalacji konfliktu niż o jego zakończeniu. Trump zagroził, że włączy cieśninę Ormus do terytorium USA. Tomasz Orchowski, TOK FM.
14: Trump ostrzegł też Oman, że go zbombarduje, jeśli przeszkodzi w zawarciu umowy z Teheranem. Kraj ten prowadzi rozmowy z Iranem w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Financial Times ocenia, że wojna z Iranem zwiększyła w regionie przekonanie o destabilizującej roli Izraela i wywołała sceptycyzm co do roli USA. Jeszcze tylko 2 tygodnie wakacji. W szkołach kończą się ostatnie remonty, trwa malowanie ścian, pranie firanek, ale też układanie planów lekcji. Wyzwań jest wiele. Główne to demografia, mówi wiceprezydent Lublina Mariusz Banach. Dzieci w mieście jest tak mało, że miasto musiało przesuwać nauczycieli, by nikt nie stracił pracy.
19: Ja podaję 2 liczby, one dla mnie samego są cały czas poruszające. My mamy przygotowany system na 3,5 tysiąca urodzeń w roku, bo tak to w Lublinie wyglądało od dziesięcioleci. W ubiegłym roku w Lublinie urodziło się 1600 dzieciaków. W związku z tym ten system musi być o połowę skromniejszy, tak go nazwijmy.
14: W szkołach w Lublinie zwolnień nie było, ale z lubelskich przedszkoli musiało odejść 20 nauczycielek. Po południu w większości kraju zachmurzenie duże, pod wieczór miejscami możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie również punktowe burze. Na termometrach przeważnie od 18 do 21 stopni. Chłodniej na wschodzie oraz w rejonach podgórskich około 16.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Anna Piekutowska. Zaczynamy drugą część audycji Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od sprawy Małego Nadmorskiego Festiwalu Filmowego, który ma tytuł All Inclusive. Odbywa się w Jastarni i ma być takim miejscem nie tylko oglądania filmów, ale też rozmowy o ważnych społecznie tematach. Tylko że od wczoraj narasta wokół niego internetowo-medialna awantura, dlatego że oryginalnie w programie festiwalu była między innymi rozmowa z Natalią Broniarczyk o aborcji, ale organizatorzy ją odwołali, twierdząc, że stali się obiektem presji ze strony Kanału Zero. Krzysztof Stanowski temu zaprzecza, żąda przeprosin. Zrobiła się z tego spora afera, w której z jednej strony padły pytania o to, czy kanał YouTube'owy, medium może wpływać na to, w jaki sposób i czy w ogóle rozmawiamy publicznie o aborcji oraz czy w ogóle możemy rozmawiać o tej aborcji bez politycznej presji i bez konfliktu. O tym za chwilę, ale zanim, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, to przedstawię Państwu krótką rozmowę, którą nagrałam 2 godziny temu z organizatorką tego festiwalu, Patrycją Blindow z Kina Żeglarz. Oni wczoraj wydali oświadczenie, napisali o tym, że mieli przez ostatnie dni do czynienia ze wzmożonym kontaktem ze strony Kanału Zero, z pytaniami kierowanymi do patronów i do partnerów festiwalu. Posłuchajmy.
20: Dostaliśmy kilka telefonów, ja dostałam oraz rzeczniczka nasza prasowa oraz mieliśmy informacje od naszych partnerów, że do nich również dzwoniono, wypytywano o finansowanie. No właśnie, skupiano się wokół panelu głównie o tym, jak rozmawiać o aborcji i co do reszty pozwolą panie, że się na razie wstrzymam, bo będziemy wydawać wokół tego oficjalne oświadczenie jeszcze.
21: A co sprawiło, że państwo uznali, że ta presja jest wywarta? Słowem, no czego się państwo przestraszyli?
20: Kino Żeglarz to jest taka przestrzeń, która ma być rzeczywiście bezpieczna i po prostu pod naciskiem, no i festiwal w tym tak samo, no i pod naciskiem i wieloma pytaniami, które spłynęły, można było domniemywać, że może się wydarzyć coś fizycznie, czego byśmy nie chcieli.
21: Że na przykład będzie jakiś protest, tak? Pod kinem, albo że ktoś zechce przerwać czy zakłócić festiwal, dobrze rozumiem?
20: Dokładnie tak, można to tak to interpretować i postawiliśmy, to były w ogóle bardzo trudne rozmowy i bardzo trudne decyzje i naprawdę rozmawialiśmy o wielu scenariuszach i braliśmy pod uwagę wiele opcji, no i postawiliśmy na bezpieczeństwo uczestników po prostu festiwalu.
21: Krzysztof Stanowski twierdzi, że w Kanale Zero dopiero z państwa oświadczenia w ogóle dowiedziano się o istnieniu festiwalu i że nie wiem, sugeruje, że ktoś może się pod nich podszył. Jak państwo odpowiadają na taki zarzut?
20: Właśnie jesteśmy w procesie weryfikacji tego z Kanałem Zero, jesteśmy z nimi w kontakcie.
21: Aha, czyli na przykład też to, że Krzysztof Stanowski zapowiedział możliwość dochodzenia swoich racji przed sądem, też jest elementem obecnie ustaleń między państwem?
20: Nie, już oficjalnie dostaliśmy przedsądowe wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych Kanału Zero.
21: Jedna z panelistek festiwalu, już właściwie byłych panelistek, Patrycja Wieczorkiewicz, mówiła o zastraszaniu i o tym, że Kanał Zero wykorzysta swoją machinę propagandową, żeby go sabotować. Czy rzeczywiście padła taka sugestia lub żądanie wprost?
20: Mogę odnieść się jedynie do oświadczenia, które wydaliśmy oficjalnie i tam nie ma słowa o zastraszaniu.
21: Mhm. Państwo ostatecznie odwołali panel o aborcji. Sami jeszcze troje z uczestników z innych paneli zrezygnowało z udziału w festiwalowych debatach, innych festiwalowych debatach. Czy z perspektywy czasu pani uważa tę decyzję za odwołanie spotkania o aborcji za właściwą?
20: Powiem szczerze, że jeszcze jesteśmy w procesach decyzyjnych i w kontakcie z wieloma podmiotami, które są zaangażowane w tę sprawę, więc po prostu proszę śledzić, my na pewno się odwołamy do wszystkiego, co jest, tylko proszę też pamiętać, że jesteśmy naprawdę małym zespołem i naprawdę małym festiwalem, który musi się zmierzyć teraz z wieloma atakami na wielu frontach i nie mamy tyle zasobów, żeby móc to robić tak szybko, jakbyśmy chcieli.
21: Jasne, ale
20: o cierpliwości, do wszystkiego będziemy się odnosić.
21: Czy to znaczy, że jeszcze nie ostateczna jest ta decyzja o odwołaniu rozmowy o aborcji?
20: Nie mogę nic powiedzieć na ten temat.
21: A czy gdyby Kanał Zero nie zainteresował się tym festiwalem i w ogóle nie byłoby tej całej sprawy, to panel odbyłby się zgodnie z planem? Bardzo pani dziękuję za tę wypowiedź. Patrycja Blindow z Kina Żeglarz, współorganizatorka All Inclusive Film Festival w Jastarni, była moją gościnią. I wracamy do studia, w którym teraz witam Natalię Broniaszczyk z aborcyjnego Dream Teamu, której panel został odwołany na festiwalu filmowym All Inclusive. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Usłyszałyśmy przed chwilą oficjalną wypowiedź jednej z organizatorek. Jak patrzysz na tą całą sytuację w świetle tego, co usłyszałyśmy przed chwilą, usłyszeli państwo przed chwilą?
22: Ja w ogóle czuję się trochę zażenowana, że my musimy rozmawiać o takich rzeczach poprzez media, a nie ze sobą. I to jest mój też postulat do organizatorów, żeby bardziej byli w kontakcie z panelistkami, panelistami. Bo od wczoraj, no dopiero dzisiaj dostałam komunikat, że jest prośba o telefon. A tak naprawdę, żeby w ogóle ten temat jakoś ruszyć, no to byłam zmuszona pójść do mediów, dlatego że muszę też powiedzieć, że w piątek odebrałam telefon od organizatorów, słysząc konkretnie no to, co było napisane w oświadczeniu, że Kanał Zero chce storpedować ten panel, tak? Że wypytuje, dlaczego ja tam jestem, dlaczego jest jedna strona, kto płaci za mój przyjazd tam. I chciałam podkreślić, że Ja zmagam się z wszelkiego rodzaju takimi zaczepkami ze strony antyaborcyjnych działaczy, od Kain Godek, od otwarcia Abotaku, czyli od 17 miesięcy, od marca 2025. I wszelkiego rodzaju takie informacje traktuję na serio. To znaczy, jeżeli ktoś mi mówi, festiwal, organizator, organizacja, z którą ja mam jakąś relację, z którą od paru miesięcy rozmawiamy o moim udziale w ich wydarzeniu, że oni otrzymują telefony od osoby z redakcji Krzysztofa Stanowskiego, które wypytują, dlaczego ja tam jestem, po co ja tam jestem, i organizatorzy czują, że to jest, że to się zaczyna robić dla nich problem, że oni zaczynają czuć lęk. To ja też ten lęk zaczynam odczuwać, dlatego że to nie jest tak, że ja się nie boję. Ja też się boję, tylko mnie ten lęk nie zatrzymuje, bo ja muszę robić aborcję. To znaczy, gdybym ja się przestraszyła na 100%, to i moje koleżanki by się przestraszyły, to byśmy przestały robić aborcję. A my te aborcje musimy robić i mamy też sieć wsparcia, która nas po prostu trzyma, żebyśmy te roboty mogły dalej robić. Ale ja tego typu ostrzeżenia i problemy traktuję poważnie. I nawet powiedziałam organizatorom, że ja rozumiem ich lęk, ale to jest temat, aborcja to nie jest dla mnie temat teoretyczny. To jest dla mnie temat super praktyczny. To jest moja praca, to jest moje 24 godziny na dobę. To jest coś, dzięki czemu ja pracuję, żyję, zarabiam, ale też dzięki czemu czasem nie śpię po nocach, przez co mam problemy, przez co mamy problemy z prawem, przez co nie wiadomo, co się zadzieje też za rok. Dużo myślimy też o tym, jak będzie wyglądała sytuacja za rok. Więc ja takie ostrzeżenia traktuję super poważnie. I zrobiło mi się przykro, ale pomyślałam sobie, no dobra, no trudno, muszę uszanować. I ta złość przyszła tak naprawdę dopiero w niedzielę, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że my za rok możemy obudzić się w rzeczywistości, w której ta skrajna prawica, o której tak cały czas rozmawiamy i o której staramy się też tak i na arenie międzynarodowej, i tutaj lokalnie, staramy się jakoś do tego przygotować, ona w zasadzie nie musi przychodzić. Jeżeli my już dzisiaj kapitulujemy i poddajemy się, to my nie musimy czekać, aż ona przyjdzie, ponieważ najwyraźniej ona już tu jest.
21: Tak, i to jest dużo ważniejsza kwestia, bo oczywiście to jest historia o konkretnym konflikcie, nawet nie do końca wiemy czyim, czy Kanału Zero, czy kogoś innego, o konflikcie z organizatorami. Ale tutaj o wiele straszniejsze chyba jest coś większego, to znaczy sygnał, że w tym momencie w Polsce trudno jest rozmawiać o aborcji.
22: Trudno jest rozmawiać o aborcji, kiedy ta rozmowa jest bardzo teoretyczna, dlatego że widzę takie dwie rzeczywistości. Codziennie do Abotaku, czy na nasz telefon, czy na wiadomości przychodzą wiadomości od dziewczyn, które potrzebują aborcji. I te rozmowy są łatwe, one są coraz łatwiejsze, coraz więcej dziewczyn wie o możliwościach, o opcjach. I te rozmowy idą coraz płynniej, ale coraz trudniej rozmawia się z osobami, które chcą prowadzić moralne dyskusje na temat aborcji.
21: No właśnie, bo te osoby, na przykład tak jak Grzegorz Braun, mogą wejść do szpitala
22: on w ogóle nie chce rozmawiać.
21: Użyć fizycznej siły przemocy. Są też organizacje, które stoją czy to pod Abotakiem, czyli aborcyjną przychodnią na ulicy Wielkiej w Warszawie, czy pod szpitalem w Gdańsku, czy pod innymi szpitalami.
22: Chociaż nie powinni, bo też powiedzmy, że stoją pod szpitalem w Gdańsku pomimo wyroku sądu. A dalej tam stoją, chociaż wyrok sądu mówi, że nie powinni i nie mogą.
21: No właśnie, i po latach. Jesteśmy przecież 10 lat od czarnego protestu. Jesteśmy 6 lat od strajku kobiet. Czy masz poczucie, że po latach, kiedy aborcja była jednym z takich najważniejszych tematów praw kobiet, przecież wszyscy dobrze wiemy, jak wyglądały wybory w 2023 roku i kiedy te prawa kobiet były na pierwszym miejscu, teraz okazuje się, że po tych kilku latach prawicowa strona zagania was w kozi róg.
22: Tak, i ja to widzę, przeraża mnie to. Jestem trochę nawet tym załamana, zwłaszcza ten festiwal mi też to pokazał, że taka autocenzura, którą stosujemy, sprawia, że de facto jesteśmy coraz łatwiejszym celem. Widzę to i tutaj powiem szczerze, oskarżam polityków i polityczki o to.
21: Dlatego, że
22: Pomogłyśmy im wejść do Sejmu, do Senatu, objąć stanowiska. Powiedzmy sobie to szczerze, środowiska kobiece w 2023 roku, naprawdę zmęczone władzą PiS, chciało zmiany, jakiejkolwiek, żeby po prostu odetchnąć. No i oni weszli do tego Sejmu, do tych parlamentów na prawach kobiet również, a potem ten temat po prostu spektakularnie porzucili.
21: A może jesteście ofiarą własnego sukcesu? To znaczy przekonałyście kobiety przez te lata, że pomimo drakońskiego prawa w Polsce można mieć aborcję i sprawa załatwiona. Nie, ten temat już przestał wzbudzać emocje i przestał też mobilizować.
22: No tak, tylko że my akurat sobie zadajemy też to pytanie, bo my jesteśmy otwarte na krytykę. Ja też w ogóle uważam, że konflikty i krytyka to jest coś, co jest w polityce bardzo potrzebne i nie mam takiego poczucia, jak przeczytałam chyba w artykule w Wysokich Obcasach wypowiedź organizatorów, że oni są, chcą unikać polaryzacji, no tylko, że ta polaryzacja jest. Dla mnie unikanie tego to jest w efekcie zamknięcie oczu i zachowywanie się jak pięcioletnie dzieci, które mówią, żyjemy sobie po prostu na łące i plećmy sobie wianki. Nie, to nie jest ta rzeczywistość. My jesteśmy w Polsce, Braun szaleje, Bąkiewicz szaleje, prawica się robi coraz bardziej prawicowa, lewica jest w zasadzie centroprawicowa, wszystko jest tak bardzo na prawo, a my zostałyśmy same z tematami, które rzekomo miały być ważne dla tych, którzy są teraz u władzy. I ja jestem otwarta na to zdanie, że być może Polki myślą, a jak coś, to se załatwię. My sobie zadajemy te pytania, na ile myśmy się przyłożyły też do tego, że dla kobiet aborcja stała się rzeczą, która może być ogarnięta, ale nie jest postulatem politycznym. My sobie to pytanie zadajemy. Ja w ogóle uważam, że to jest świetna debata na przyszłość, tak? To znaczy, jak pogodzić tą rzeczywistość, że aborcja jest de facto łatwo dostępna, ale politycznie ona już nie budzi takiego zaangażowania politycznego, podczas gdy przeciwnicy są coraz bardziej zaangażowani, tak? No tylko, że ja naprawdę uważam, pomimo tego, że wiem, że do ADT zgłasza się 130 osób dziennie, to też wiem, że nic nie ma takiego przełożenia na widoczność tematu, jak głos premiera, który jeszcze 3 lata temu mu obiecywał, tak? Jak głos ministra równości, jak głos ministra sprawiedliwości. Niestety, ale taka jest prawda.
21: Natalia Broniaszczyk z aborcyjnego Dream Teamu była moją gościnią. Informacje.
1: Autopromocja. Spóźniony pociąg. Przedłużone spotkanie. Korki. To nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aby je posłuchać. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału, pełen Twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
23: Mega.
24: Marian, co ty robisz?
23: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
25: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
26: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
27: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
26: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
27: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
26: Aflofarm.
2: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 15.21, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jedna z pięciu osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech, które wczoraj przyleciało do Polski, opuściła już szpital w Rzeszowie i wróciła do domu. Potwierdziła to wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W rzeszowskich szpitalach pozostaje czworo poszkodowanych. Ich stan jest dobry i stabilny. 18 pasażerów nadal przebywa w węgierskich szpitalach i nie wiadomo, kiedy wrócą do Polski, bo to zależy od węgierskich medyków.
2: Będą przygotowywane kolejne osoby do wypisów i do transportu. Najważniejszą sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa i wtedy, kiedy lekarze wyrażą zgodę na transport kolejnych osób do Polski.
14: Wojewoda przekazała, że jeszcze dziś gotowa będzie pełna lista zmarłych w wyniku wypadku, bo na Węgry zmierza ostatnia rodzina, która ma zidentyfikować krewnego. W wypadku zginęło 12 osób. Do 8 lat więzienia grozi dwóm przedstawicielom firmy z Poznania za nieumyślne spowodowanie pożaru w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego. W 2024 roku w obiekcie doszło do pożaru i wybuchu, w wyniku którego zginęło dwóch strażaków. Przedsiębiorstwo zajmuje się m.in. serwisowaniem i regeneracją baterii. Z powodu silnego wiatru, wysokich fal i silnych prądów wstecznych na części nadmorskich kąpielisk w województwie zachodniopomorskim obowiązuje zakaz kąpieli. Czerwona flaga powiewa m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie i Pobierowie. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się co godzina. Służby przypominają, że należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. W andaluzyjskiej Granadzie i okolicy 6 razy zatrzęsła się dziś ziemia. Największy wstrząs miał magnitudę 4,8. Prewencyjnie ewakuowano i zamknięto perłę architektury mauretańskiej w Hiszpanii, Alhambrę, odwiedzaną dziennie przez około 6 tysięcy turystów. W wyniku wstrząsów ranne zostały 3 osoby, w tym jedna ciężko. Władze Granady zdecydowały o zamknięciu budynków użyteczności publicznej i muzeów. Tamtejsze metro ograniczyło prędkość pociągów do 30 km na godzinę. Lokalna policja zaapelowała do mieszkańców o zachowanie spokoju, stosowanie zasad bezpieczeństwa oraz nieprzebywanie w pobliżu budynków ze względu na ryzyko spadania elementów konstrukcyjnych. A kolejne informacje w TOK FM o 15.40. Na termometrach przeważnie od 18 do 21 stopni, chłodniej na wschodzie oraz w rejonach podgórskich, tam około 16 kresek. Po południu w większości kraju zachmurzenie duże, pod wieczór miejscami możliwe rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie również punktowe burze.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Będziemy się teraz zajmować odpowiedzią na pytanie, dlaczego młodzi Polacy nie chcą mieć dzieci, bo zazwyczaj, kiedy to pytanie pada, no to odpowiedź, która przychodzi na myśl jako pierwsza, to jest ta odpowiedź z klucza ekonomicznego, że ich nie stać na mieszkanie, że nie mają stabilnej pracy, że boją się kosztów wychowania. I tutaj nadchodzi nowe badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, które pokazuje, że też ważne może być to, jak wyobrażamy sobie własną przyszłość. Badacze rozmawiali z 99 parami i sprawdzali, jak wizja życia za kilka lat wiąże się z planami dotyczącymi rodzicielstwa. No i okazało się w tym badaniu, że osoby, które widzą swoją przyszłość jako taki czas rozwoju, czas awansu, czas nowych przedsięwzięć, to częściej myślą o dzieciach i znaczenie też ma to, czy partnerzy mają podobne wizje przyszłości. Więcej szczegółów na temat tego badania opowie autor Łukasz Baszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
21: To badanie ma taki tytuł dosyć niewiele mówiący, to znaczy wyobrażenia o przyszłości jako rama metodologiczna analizy intencji posiadania dzieci, ale są tam niezwykle ciekawe rzeczy. Przede wszystkim chciałabym pana zapytać o to, co to znaczy, że osoby, które są nastawione na aspiracje, częściej chcą mieć dziecko, a te, które mówią najpierw stabilizacja, chcą dziecka rzadziej. Bo ja to rozumiem w tym duchu, że ten stereotyp kobiety karierowiczki, która zamiast dziecka chce kolejnych awansów, po prostu jest nieprawdziwy.
4: Do pewnego stopnia tak. Myślę, że to, co pani powiedziała we wstępie, jest ważne. To znaczy, my przesuwamy trochę akcent, dlatego to jest ta nowa rama metodologiczna, trochę przesuwamy akcent z takich obiektywnych warunków, na przykład to, czy ktoś mieszka w mieszkaniu 50 metrów, czy 100 metrów, czy zarabia 5 tysięcy, czy 10 tysięcy na rękę, na subiektywne odczucia. Czy ja subiektywnie uważam, że w moim życiu potrzeba jednak jeszcze stabilizacji, że czuję się niepewnie i w związku z tym nie będę dokładał sobie tej niepewności poprzez dziecko, no, które jednak jest bardzo ważną zmianą w życiu, czy też ja myślę o tym życiu, o moim przyszłym życiu właśnie aspiracyjnie, czyli nie boję się wyzwań, dążę do rozwoju i dla części ludzi właśnie takim elementem samorealizacji czy potrzebą właśnie samorealizacji jest dziecko. To, że chcemy, tak jak chcemy na przykład osiągnąć, nie wiem, awans w pracy, tak jak chcemy osiągnąć poprawę warunków materialnych, nie wiem, kupić dom. Dla niektórych osób, tutaj właśnie wyszło nam to istotne statystycznie, takim elementem samorealizacji jest też posiadanie dziecka w życiu.
21: Mhm. Ale z drugiej strony są osoby, które mówią, najpierw właśnie chcę ustabilizować swoje życie. I one rzadziej myślą o dziecku. No to jest trochę paradoksalne, bo dlaczego ta stabilizacja ma niekoniecznie prowadzić do decyzji o rodzicielstwie?
4: No dlatego, że właśnie dziecko, odkąd myślimy o współczesnym rodzicielstwie już jako właśnie o decyzjach, o takich rzeczach, nad którymi deliberujemy i to nie sami, ale też w parze najczęściej, staje się taka decyzja rzeczywiście bardzo skomplikowana. To już nie jest coś oczywistego, tak jak było dla naszych dziadków czy nawet rodziców, że po prostu w pewnym wieku przychodzi to dziecko. Nie, dzisiaj rozważamy różne za i przeciw, ale właśnie rozważamy w kontekście przyszłości, no bo dziecko to jest ściśle rzecz biorąc decyzja, która ma no, dość nieprzewidywalne takie ogólne i bardzo długookresowe konsekwencje, koszty, korzyści, to czy nam się to będzie, czy będziemy się realizować dobrze jako rodzic, czy będziemy mieli trudności. Nie jesteśmy w stanie rzeczywiście tego porównać na teraz, więc wyobrażamy sobie przyszłość, jaka może nas czekać z tym dzieckiem. Jeśli ktoś u kogoś w takim właśnie wyobrażeniu przyszłości, ale robionym na dzisiaj, dominują zmartwienia na przykład o to, żeby znaleźć pracę, jeśli ktoś jest bezrobotny, czy żeby znaleźć dobrą pracę, czy żeby się przekwalifikować, albo na przykład, żeby przestać wynajmować mieszkanie, a coś kupić, no to wtedy to dziecko staje się takim dodatkowym czynnikiem tej niepewności wobec przyszłości, bo może się przecież okazać, że dziecko na przykład będzie, nie wiem, nie daj Boże, chore, będzie potrzebowało dodatkowej opieki, będzie miało trudności różnego typu. No i dla takich osób rzeczywiście, które na dzisiaj, myśląc o swoim przyszłym życiu, marzą głównie o stabilizacji, o tym, żeby ich taka codzienna sytuacja no, była trochę stabilniejsza, będą postrzegały to dziecko jako taki dodatkowy czynnik generujący dodatkową niepewność.
21: W badaniu pojawia się jeszcze jeden ciekawy wątek, bo z niego wynika, że ludzie, którzy spodziewają się dla siebie niekorzystnej przyszłości politycznej, ostrożniej myślą o zakładaniu rodziny. Ale jeśli zapytamy ich o przewidywaną sytuację gospodarczą, no to już nie ma aż takiego znaczenia. Co to mówi nam o dzietności?
4: To tak, dokładnie tak jest, jak pani powiedziała, chociaż są też badania zagraniczne, które pokazują odwrotną zależność, znaczy nie tyle odwrotną, co uwypuklają tą niepewność gospodarczą. Tu chodzi właśnie o niepewność polityczną i gospodarczą, ale w takim makro otoczeniu. Czy ja uważam, że w moim kraju sytuacja gospodarcza się polepszy, niezależnie od jakby mojej sytuacji.
21: Okay.
4: I czy sytuacja polityczna może się polepszyć lub pogorszyć. To jest właśnie to, że kiedy myślimy o tym, o tej decyzji o dziecku, tak jak wspomniałem, która sama w sobie rodzi różne skutki, które są niepewne, które mogą być ryzykowne, to myślimy też o tym, czy te czynniki ryzyka nie przepłyną także no, z pozycji państwa, z pozycji makrootoczenia. I na przykład w naszym badaniu wyszło właśnie tak, jak pani powiedziała, że ludzie, którzy spodziewają się, że sytuacja polityczna rozwinie się niekorzystnie w kraju, my tego nie definiowaliśmy, to sami badani jakby uważali, co to znaczy, że się rozwinie niekorzystnie, to mogą uważać, że no dobrze, to w takim razie będzie gorzej, więc nie będę chciał mieć dziecka. W innym badaniu, które z doktorem Weichert prowadziliśmy na danych z Wielkiej Brytanii, pokazaliśmy, że ludzie mniej chętnie mają dziecko, ale już wtedy na urodzeniach to pokazaliśmy, nie na intencjach, kiedy rządzi nie ta partia, którą popierają, prawda? Więc to jest takie myślenie o tym, że no, coś jest nie tak w tym moim kraju, w tym moim makrootoczeniu. Ja się w związku z tym czuję bardziej niepewnie, nie wiem, co mnie czeka, mam bardziej pesymistyczną wizję tego, co się może stać w moim życiu, w związku z tym, że na przykład jest gorsza sytuacja polityczna lub ekonomiczna. Aha, no to w takim razie się wstrzymam z tym dzieckiem.
21: No dobrze, ale teraz się przestraszyłam, że ludzie, którzy nas słuchają, nasi słuchacze i słuchaczki mogą pomyśleć, no to jak to? To w takim razie w ogóle pieniądze nie mają znaczenia?
4: Ha, nie, no mają, oczywiście. Czynnikiem stabilizacji, który nasi badani wymieniali w takich swobodnych odpowiedziach, jest bardzo często właśnie sytuacja materialna, to znaczy konkretnie praca, lepsza praca albo znalezienie pracy, albo no, sytuacja związana z mieszkaniami, tak? Znaczy przeprowadzka konkretnie z jakiegoś ciasnego, wynajmowanego mieszkania do na przykład swojego. Tak samo zresztą u osób, które mają taką aspiracyjną, rozwojową wizję, My tam filtrowaliśmy, żeby nie badać bezpośrednio, czy ci ludzie się wypowiadają o dzieciach, ale oni się często wypowiadali na przykład właśnie o tej aspiracji materialnej, prawda, że przejdę na własną działalność, rozwinę swoją firmę albo na przykład właśnie, no, prawda, dostanę awans, będę rozwijać karierę, pójdę na studia, czy jakieś dodatkową edukację sobie zapewnię, więc absolutnie tutaj czynniki materialne i ekonomiczne grają bardzo dużą rolę. Zresztą, no, tak jak wspomniałem, w sytuacji, gdy to dziecko nie jest już dla nas oczywistością w życiu i rozważamy różne za i przeciw, kalkulacja pewnych kosztów tego posiadania dziecka, gdzie przyjemność posiadania dziecka jest taka, można powiedzieć, niematerialna do pewnego stopnia, ale koszty są bardzo materialne, oczywiście mają one znaczenie. To, czy my będziemy w stanie temu dziecku zapewnić odpowiedni poziom życia, jest na pewno ważne dla ludzi, którzy skądinąd bardzo chcą mieć to dziecko.
21: No to jeśli ludzie potrzebują nie tylko pieniędzy czy mieszkań, ale też wiary w określoną przyszłość, to co w takiej sytuacji może zrobić państwo? Jaka jest lekcja dla prorodzinnej polityki państwa z państwa wyników badań?
4: No, ona jest właśnie taka, że w pewnym sensie powinien być większy konsensus co do naszych polityk, ale taki, można powiedzieć, depolaryzacyjny konsensus. Oczywiście to jest bardzo, można powiedzieć, takie banalne i trochę nierealistyczne.
21: No właśnie, trudne bym powiedziała, nie banalne.
4: No właśnie, właśnie, tak się mogę zgodzić. Nie ma tutaj dobrych, że tak powiem, porad dla państwa. No, na pewno pomaga zapewnianie właśnie tych materialnych barier, które eliminują tą niepewność od strony takiego najbliższego otoczenia, że będzie dostęp do żłobków i matka na przykład nie będzie musiała się zastanawiać, czy, prawda, będzie na nią praca czekała, kiedy skończy urlop rodzicielski, że będzie to wsparcie. No, ono już jest zresztą, wsparcie finansowe. Na pewno te rzeczy pomagają, choć to nasze badanie pokazuje, że ich skuteczność jest ograniczona, ale to nie znaczy, że gdyby nie było takich działań jak 800+, czy jak rozwój programu żłobkowego, to dzietność nie byłaby jeszcze niższa. Pewnie by była.
21: Czyli nadal ten święty graal, czyli odkrycie tego, jak naprawić demografię światową, jeszcze przed nami cały czas.
4: Tak, natomiast warto tak czy inaczej lepiej rozumieć, jak wygląda sama architektura decyzji. To znaczy to, że to nie jest, że tak powiem, dla każdego taki sam wybór. Ludzie różnią się właśnie nie tylko tymi warunkami obiektywnymi, w których żyją, ale też właśnie tym subiektywnym elementem tego, jak myślą o przyszłości, jak widzą swoje życie w przyszłości. Tutaj, myślę, mi się wydaje, jest jakieś pole jeszcze do wielu badań, które w końcu też przyniosą pewną odpowiedź pewnie dla polityki publicznej.
21: To czekamy na te badania. Łukasz Baszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był moim gościem. Dziękuję panu za rozmowę.
4: Dziękuję.
21: To wszystko, co przygotowałyśmy na dzisiaj z Katarzyną Murawską. Program realizowali Szymon Baluta i Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich jeszcze więcej sportu, na które zaprosi teraz Błażej Kulesza. Witaj.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście my będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje i co się wydarzyło tej nocy i wczorajszego popołudnia, oczywiście w Cincinnati. Tam trzy Polki w trzeciej rundzie, no, została nam już w czwartej, tylko jedna, czyli oczywiście Iga Świątek, ale tych spotkań w Cincinnati było naprawdę dużo. Pojawiły się znów siostry Williams, co prawda przegrały. Niemniej jednak takich ciekawostek przed zbliżającym się US Open jest więcej i o tych ciekawostkach porozmawiam z moim gościem, będzie nim redaktor naczelny Tenis Magazynu, oczywiście Maciej Łosiak. Trochę podsumujemy to, co już się wydarzyło. No i postaramy się odpowiedzieć, dlaczego Iga Świątek tak dobrze gra po tym, jak wróci na kort tenisowy po przerwie, bo to jest dosyć zabawne, ale tak jest faktycznie, gdy wraca z szatni, wykorzystując tą przerwę między setami, to jest zupełnie inna Iga i to się wydarzyło wobec tych zawodniczek wysoko rozstawionych, ale także z tymi, z którymi, no, wydawałoby się, mogłaby wygrać. Zmiana i różnica jest bardzo zauważalna. Na czym ona polega? No, mam nadzieję, że mój gość na te pytania odpowie.
21: Czyli dzisiaj wydanie jeszcze więcej sportu tenisowe.
5: Jeszcze więcej tenisa. Tak
21: jeszcze
5: jest.
21: Więcej tenisa, a jeszcze więcej zapytam inaczej jutro po godzinie 14. Anna Piekutowska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Au!
1: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd w Belgii odroczył do 15 października rozpatrzenie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków. Sprawa ma związek ze sporem o szczepionki Pfizera. Według prezesa agencji Magdaleny Jaworowskiej-Maćkowiak, PAŻP stała się zakładnikiem sporu, który jej nie dotyczy. Po tym jak Polska jednostronnie odstąpiła w kwietniu 2022 roku od umowy na dostawę szczepionek przeciw COVID-19, koncern Pfizer wniósł

0: W jego otoczeniu mają pojawić się m.in. Beata Szydło i Przemysław Czarnek. Brytyjskie wsparcie dla Kijowa pozostaje stuprocentowe, zapewnił brytyjski premier Andy Burnham. To odpowiedź na groźby Moskwy. Rosyjska ambasada ostrzegła, że Londyn poczuje konsekwencje po użyciu przez Ukrainę brytyjskich dronów do ataków na Rosję. Nie jesteśmy przyjaciółmi tylko na dobre czasy. Będziemy stać przy Ukrainie w chwili próby i to się nie zmieni, zadeklarował Burnham, pytany przez dziennikarzy o przesłanie dla rosyjskiego przywódcy. O użyciu dronów poinformowały w weekend media. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie potwierdziło wprost tej informacji, ale też, podobnie jak premier Burnham, nie zaprzeczyło. W kwietniu brytyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że przekaże Ukrainie 120 tysięcy dronów, w tym tysiące bezzałogowców bojowych dalekiego zasięgu. Izraelskie naloty na bazę lotniczą w Syrii stanowią niepotrzebną eskalację, która nie sprzyja stabilności regionu, oświadczył specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Syrii i Iraku Tom Barak. Syryjskie MSZ potępiło izraelski atak na bazę lotniczą w północno-zachodniej części kraju i uznało je za atak nieuzasadnionej agresji. Resort wezwał społeczność międzynarodową i Radę Bezpieczeństwa ONZ do zajęcia zdecydowanego stanowiska wobec powtarzających się naruszeń suwerenności Syrii przez Izrael. Wieczorem w większości kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie również burze. Na termometrach przeważnie od 18 do 21 stopni, chłodniej na wschodzie oraz w rejonach podgórskich tam około 16 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Błażej Kulesza, witam i zapraszam na magazyn Jeszcze Więcej Sportu, a Jeszcze Więcej Sportu dziś w wydaniu tenisowym. Z nami jest Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Porozmawiamy oczywiście o tym, co się dzieje w Cincinnati. Mieliśmy trzy Polki w trzeciej rundzie. No, skończyło się prawie jak zawsze, bo do czwartej już awansowała tylko Iga Świątek, ale mecz Igi Świątek z Marią Sakkari na pewno przejdzie do historii chociażby tych wzajemnych pojedynków, bo za każdym razem, gdy Maria Sakkari wygrywała pierwszego seta, to wygrywała potem cały mecz. Tym razem jednak tak się nie stało. To spotkanie było, myślę, że no, bardzo ciekawe. Pytanie, jak pan je odebrał?
3: Tak, było bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące. Powiedziałbym nawet, że momentami dramatyczne po pierwszym secie. Natomiast na szczęście Iga wyciągnęła wnioski z tego pierwszego seta i drugi i trzeci set były już pod jej kontrolą. Także słowa uznania dla naszej mistrzyni, a też słowa uznania dla Marii Sakkari, która naprawdę zagrała świetnie.
2: Maria Sakkari, no te pojedynki Świątek Sakkari są zazwyczaj bardzo no, takie emocjonujące. Ja pamiętam chociażby ten moment w Meksyku, kiedy Iga przegrała pojedynek, kiedy już przy piłkach meczowych pojawiły się łzy w oczach, pojawił się płacz. Wtedy wszystko udało się jednak, wszystko poszło w zapomnienie. Teraz tutaj mamy do czynienia z przerwami, z których korzysta Iga Świątek między setami i mam wrażenie, to już można było zaobserwować w Toronto, ale potwierdziło się też w Cincinnati, że Iga po tych przerwach wraca całkowicie odmieniona.
3: Całkowicie odmieniona, dużo bardziej skoncentrowana, dużo bardziej wiedząca, jak ma zagrać w kolejnych gemach, kolejnych setach. Tak, Iga bardzo dobrze się prezentowała właśnie w drugiej i trzeciej partii. Natomiast oddajmy też honory Greczynce, która bardzo dobrze przygotowała się do tego pojedynku. Naprawdę pierwszy set, szczególnie serwis w wykonaniu urodzonej w Atenach tenisistki, był rewelacyjny. Ona straciła, co wyliczyli zresztą statystycy, ona straciła zaledwie 6 punktów przy własnym serwisie, także świetne, naprawdę liczby. Natomiast
2: a z czego wynika ten fenomen tej przerwy? No bo ja rozumiem, można iść z notatkami, można się przebrać, można się odświeżyć i wrócić na kort. Niemniej jednak, czy to w meczu z Sakkari, czy w tym wcześniejszym spotkaniu z Arango, z Kolumbijką, tam przecież zagrożenia i straconego seta przecież nie było. Niemniej jednak, no, po tej przerwie.

0: Wie, Świątek za każdym razem gra lepiej.
1: Ja bym szukał tutaj wytłumaczenia w tym, że w sztabie Igi Świątek jest Francisco Roach. Mhm. Hiszpan naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobrze taktycznie przygotowuje Igę. Jest oczywiście plan A, ale jest też plan B i plan C. I myślę, że to wszystko jest przed każdym takim pojedynkiem, szczególnie bardzo trudnym pojedynkiem, a takiego należało się spodziewać w meczu z Marią Sakkari, że takie plany są, takie warianty są przygotowywane.
0: To do którego planu Iga doszła z Marią Sakkari?
1: Myślę, że wystarczył plan B tym razem. Natomiast ja chciałbym jednym zdaniem jeszcze wspomnieć o meczu, który moim zdaniem oby był przełomowy dla końca sezonu, dla drugiej części sezonu, w którym się obecnie znajdujemy. To był mecz z Martą Kostiuk. Zresztą bardzo podobny scenariusz co do tego wczorajszego pojedynku z Sakkari. Mianowicie Iga przegrała tego pierwszego seta i znowu na kolejne wyszła mocno odmieniona. Inaczej zaczęła grać, ta gra była dużo bardziej skuteczna. Także tutaj myślę, że szkoleniowiec jest ważnym elementem, bardzo ważnym elementem w przygotowaniu do kolejnych pojedynków.
0: Kolejną rywalką Świątek będzie francuska Diane Perry. No o Francuzce to zazwyczaj mówiliśmy jednak podczas Rolanda Garrosa. Zresztą mnóstwo osób, mnóstwo kibiców w Paryżu za każdym razem to jej kibicowało. Czyli mówimy jednak o innej zupełnie nawierzchni. Jak to może wyglądać w Cincinnati?
1: Znaczy, ja sobie nie wyobrażam innego scenariusza niż zwycięstwo Igi Świątek, która, przypomnijmy, broni tytułu sprzed roku zdobytego w tym mieście znajdującym się w stanie Ohio. Tak, Iga będzie zdecydowaną faworytką. Oczywiście nikt nie lekceważy francuski, która stoczyła wczoraj siostrzany pojedynek z Louis Boisson, półfinalistką ubiegłorocznego Rolanda Garrosa. Trzy sety, dużo dłuższy mecz, myślę, że też będzie czuła to w nogach. Także no tutaj i ranking, i doświadczenie, i klasa, wszystko wskazuje na to, że Iga powinna ten mecz wygrać.
0: Może mieć jakiekolwiek problemy, mając na uwadze chociażby ten dotychczasowy pojedynki. Pani się chociażby dwa lata temu, wówczas to były oczywiście Igrzyska Olimpijskie i taki pamiętny mecz 6-1 bez historii i mam wrażenie troszkę niestety z zaniepokojeniem kibiców, oczywiście kibiców francuskich, którzy na to spotkanie wówczas patrzyli.
1: Tak, to będzie drugie starcie obu tenisistek. Dwa lata temu Iga na swojej ulubionej nawierzchni, ulubionym mieście, ulubionym kompleksie wygrała bez problemu. Nie chcę tutaj gdybać, ale myślę, że jeśli powtórzy ten wynik, to nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Oczywiście jeszcze raz powiem, nikt nikogo nie lekceważy po drugiej stronie siatki i na pewno będzie tak jutro, bo ten pojedynek zostanie rozegrany w środę, jeszcze nie wiadomo o której godzinie, ale tutaj no, postawiłbym prawie wszystko na Igę Świątek.
0: No będziemy oczywiście stawiać. Ci, którzy jednak postawili chociażby na Maję Chwalińską, mam nadzieję, że nie były to jakieś wielkie pieniądze. Czy Maja nie wróciła do swojej formy sprzed kontuzji, mając na uwadze to, co wczoraj się działo w pojedynku z Dianą Schneider?
1: Ja bym spojrzał na to z zupełnie innej strony. Ja bym powiedział tak, ucieszmy się z tego, że Maja wygrała w końcu mecz i to w tak potężnym, prestiżowym turnieju, jakim jest impreza w Cincinnati. To przypomnijmy, że to jest tysięcznik WTA, także jeden z najważniejszych turniejów poza wielkimi ślemami w roku. Pokonanie Krystyny Bukszy naprawdę to był pozytywny bodziec, oby taki też był w przyszłości dla Mai Chwalińskiej. Myślę, czytałem wypowiedzi Jarosława Machowskiego, trenera, głównego trenera Mai Chwalińskiej, bo drugim jest Petr Hajek, obaj Czesi. Zresztą myślę, że doskonale się rozumieją z naszą tenisistką, który powiedział tak, Mai potrzebny jest rytm meczowy. im więcej tych meczów, tym ta forma będzie rosła. Oczywiście to nie są turnieje rangi 125, gdzie o zwycięstwo było łatwiej. Tutaj te przeciwniczki i rywki są już dużo wyższej klasy, ale to starcie z Dianą Schneider wczorajsze, ono pokazało, że ten potencjał tkwi w Mai i ja wierzę w to, że ona jeszcze nie raz pokaże taki mały pazur, kobiecy tenisowy pazur, bo na pewno ją na to stać. Zawsze powtarzam przy każdej rozmowie, że kto dociera do finału Roland Garros, do finału Wielkiego Szlema, w tenisa grać potrafi. Także tutaj jestem przekonany, że będziemy mieli jeszcze radość z gry Mai.
0: Paradoksem rankingu WTA jest to, że Chwalińska gra na przykład jeden mecz w takim tysięczniku, zaczyna od drugiej rundy, no i de facto awansuje i zdobywa kolejne punkty, mimo że albo przegrywa w pierwszym lub w drugim meczu, bo no, przypomnijmy, w tamtym sezonie w tych tysięcznikach po prostu nie grała. Pewnie by musiała, nawet nie wiem, czy w kwalifikacjach mogłaby wówczas grać, więc de facto dla niej to jest układ cały czas bardzo korzystny.
1: No to jest układ świetny, bo to pamiętajmy, to są oczywiście punkty do rankingu, natomiast są to też duże pieniądze. Oczywiście nie zaglądamy nikomu do kieszeni, ale to cały czas pozwala na to, żeby spokojnie myśleć o kolejnych startach, żeby brać ze sobą już nie tylko trenera, ale też fizjoterapeutę i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę duże plusy. Zresztą ja obserwując wczoraj dokładnie mecz Mai, oczywiście przełączając od czasu do czasu na pojedynek Magdaleny Frank z Eleną Rybakiną.
0: O tym meczu za chwilę.
1: Tak, szczególnie jest. W drugim secie. Widziałem, że Maja jakby zaczęła stabilniej grać i ten jej tenis, którym niektórym się podoba, większości się podoba, niektórym może się podobać mniej. Mi się bardzo podoba, bo jest po prostu urozmaicony i to jest fajne, to jest coś innego od tego atletycznego tenisa. Ona zrobiła moim zdaniem kroczek do przodu, jeśli chodzi o poprzednie pojedynki, szczególnie te starcie z Tylą Gibson, gdzie przegrała w pierwszej rundzie, w drugiej rundzie turnieju w Toronto.
0: No skoro wywołał pan temat, to musimy oczywiście porozmawiać także o Magdalenie Fręch. Ona przegrała z wiceliderką światowego rankingu, Kazaszką Jeleną Rybakiną. Ten mecz, w szczególności w tym drugim secie, był bardzo wyrównany. Czego Magdzie brakuje, żeby w końcu wygrać z Rybakiną, bo do tej pory to Kazaszka za każdym razem górą była?
1: Brakuje kropki nad i, mówiąc kolokwialnie, aż tak na poważnie. Myślę, że to jest też troszeczkę w głowie siedzi. Oczywiście Magdalena Fręch nie jest tenisistką, która zdobywa kilkanaście czy więcej winnerów w trakcie meczu, ale też zauważyłem spory postęp w jej grze. Spójrzmy na jej liczby, statystyki, jeśli chodzi o serwisy. To naprawdę duży, duży postęp w porównaniu moim zdaniem z tym, co działo się chociażby pół roku temu. Tych asów było kilka, w pewnym momencie chyba nawet więcej niż miała Elena Rybakina, która jest znana z tego, że serwuje bardzo, bardzo dobrze. Jest jedną z najlepiej serwujących tenisistek w całym turze. Czasami zabraknie tego podejścia, że można wygrać z tenisistką w top 10, ale też wierzę, że Magda pod okiem Andrzeja Kobielskiego, z którym jest związana przecież od praktycznie od początku swojej kariery, może jeszcze osiągnąć sporo. O ile dobrze pamiętam, ona ma 28 lat, tak? Także jest w takim momencie kariery sportowej, gdzie można jeszcze naprawdę sporo ugrać. A wczorajszy mecz pokazał, że naprawdę niewiele zabrakło, żeby doszło do tego trzeciego decydującego setu.
0: Turniej w Cincinnati jest jednym z ostatnich sprawdzianów, dla niektórych ostatnim, przed zbliżającym się oczywiście US Open, ale muszę też oczywiście zapytać o siostry Williams, bo one zaprezentowały się w deblu, odpadły, oczywiście nie po walce, natomiast pytanie, czy dziś no, nie będą odwiedzały kortów, bo myślę, że każdy organizator wielkiego turnieju z przyjemnością je zaprosi, da olbrzymią stawkę tylko po to, żeby na tym korcie się jeszcze pojawiły. No właśnie, jest cel występów sióstr Williams jeszcze?
1: Znaczy ja myślę, że Serena Williams ma jeszcze taką motywację, żeby coś pokazać szerszej publiczności. Venus, starsza z sióstr Williams, cały czas jest w turze, ale no przegrywa mecz za meczem. No spójrzmy prawdzie w oczy, to już nie jest jakby przerywane zwycięstwo porażką, tylko to jest seria porażek, także pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Biologia jest nieubłagana i tak to wygląda w przypadku sióstr Williams, ale to, co pan redaktor powiedział, jest niezwykle ważne w kontekście szczególnie Stanów Zjednoczonych czy Ameryki Północnej, gdzie to są potężne gwiazdy. Pojawienie się tych dwóch bardzo tytułowanych tenisistek w każdym turnieju przyciąga rzesze kibiców na trybuny. Także one mają naprawdę ogromny szacunek zdobyty w trakcie tych lat kariery wśród kibiców. I nie ma się czemu dziwić, ponieważ to są, szczególnie Serena, to są jedne z najbardziej utytułowanych tenisistek w historii tej dyscypliny sportu. Tak, każdy ich mecz to jest wielkie wydarzenie, wielkie widowisko, mimo że przegrywają.
0: Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu, był gościem Jeszcze Więcej Sportu. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A ja już teraz mam przyjemność gościć Przemka Iwańczyka. Przemku, powiedz co za chwilę, co w TOK 360.
2: Dzień dobry, a ja będę miał przyjemność być gospodarzem audycji, o której przed chwilą wspomniałeś, i rozpoczniemy o tym, co wydarzyło się w Głuchołazach. Otóż wystarczyła półgodzinna ulewa, by miasto na Opolszczyźnie przeżywało dokładnie to, co dwa lata temu, kiedy doszło do powodzi. O co chodzi? Czy wnioski, mityczne wnioski nie zostały wyciągnięte, czy też nie było odpowiedniej gotowości, a może sieć kanalizacyjna z jakichś powodów nie była w stanie przyjąć tak dużej ilości wody? To będzie temat, od którego rozpoczniemy nasz program. Później skupimy się na sprawach międzynarodowych, a to na kanwie gróźb, jakie rosyjska placówka dyplomatyczna skierowała pod adresem Wielkiej Brytanii. Jeszcze zobaczycie, a to dlatego, że brytyjskie drony miały zaatakować terytorium Rosji, wystrzelone oczywiście przez ukraińską stronę. Będziemy także mówić o planach NATO wobec ewentualnego ataku na kraje sojusznicze, jak sojusz przygotowuje się do tych zapowiedzi, z którymi mamy do czynienia od dłuższego czasu. Po 16.40 także plan działania. Dziś także będzie o zakazie smartfonów w szkołach, ale także szereg innych tematów. Bądźcie państwo z nami.
0: To już wszystko w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Ja oczywiście państwa zapraszam na godzinę 18.20 tam o sporcie. Też z Przemkiem Iwańczykiem już sobie porozmawiamy. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował Krzysztof Olesiewicz, a do usłyszenia mówi Błażej Kulesza.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Polskie służby podsumowują dotychczasowe działania po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Premier Donald Tusk twierdzi, że na 99% polityk PiS Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Prokuratura z kolei twierdzi, że nie ma podstaw do wydania Romanowskiemu listu żelaznego. Chiny i Rosja wspólnie uderzają w Polskę, nasila się przekaz dezinformacyjny o naszym kraju. Jest wtorek, 18 lipca, minęła 16. Monika Mroczko, zapraszam na część informacyjną TOK 360. Wszystkie ofiary wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech zostały zidentyfikowane. Te informacje przekazała przed chwilą wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
10: wszystkie osoby, które zginęły w wypadku na Węgrzech, zostały zidentyfikowane. W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane.
9: Ponadto do kraju w ciągu następnych kilkudziesięciu godzin ma wrócić kolejna grupa rannych wypadków.
10: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu. W najbliższych dniach zapadną decyzje co do terminu transportu tych osób, ale to już jest nieodległa przyszłość.
9: Do tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie doszło w niedzielną noc. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, w tym 2 kierowców. Śmierć poniosło 12 osób. Prokuratura nie ma podstaw, by uwzględnić wniosek Marcina Romanowskiego o list żelazny. Taką odpowiedź śledczy przesłali sądowi, do którego były wiceminister sprawiedliwości z rządu PiS wnioskował o wydanie mu dokumentu umożliwiającego mu odpowiadanie z wolnej stopy w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu. Według rzecznika prokuratury krajowej Przemysława Nowaka śledczy nie mają dostatecznych dowodów na to, że Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Prawie pewien tego jest za to szef polskiego rządu, ale prawie robi tu ogromną różnicę, o której więcej. Tomasz Fęcka.
11: Jeśli chodzi o premiera Donalda Tuska, to bazuje on na informacjach od, tu cytat, zaprzyjaźnionych służb.
12: Pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Tyraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarza.
11: Mówił szef rządu, ale już prokurator Przemysław Nowak twierdzi, że dowodów na to nie ma i że oświadczenie Romanowskiego o tym, że przebywa poza Unią Europejską, a ściślej w prorosyjskim separatystycznym regionie Mołdawii, czyli w Naddniestrzu, to za mało.
13: Nie znajduje potwierdzenia we wstępnych danych dotyczących przekraczania granicy.
11: Nowak tłumaczy, że pomiędzy jego słowami a słowami premiera zachodzi tylko pozorna sprzeczność, bo chodzi o dostępne materiały. Szef rządu, jak wspomniałem, bazuje na informacjach od służb. Prokuratura na oficjalnym materiale dowodowym. Twardych dowodów na to, że Romanowski przebywa w Naddniestrzu, śledczy wciąż nie mają, więc nie mogą mu wydać listu żelaznego. Nawet zresztą, gdyby mieli, a to według Nowaka sytuacji byłego wiceministra sprawiedliwości znacząco to nie zmienia.
13: Nie sądzę. Tutaj jest też ta druga kwestia związana z brakiem rękojmi realizacji obowiązków podejrzanego w przypadku wydania listu żelaznego. I taka bardziej ogólna zasada, iż list żelazny nie powinien być nagrodą.
11: List żelazny zaś pozwala odpowiadać podejrzanemu lub oskarżonemu z wolnej stopy w zamian za stawienie się w terminie na każde wezwanie sądu lub prokuratury. No i według prokuratury dotychczasowe zachowanie Romanowskiego, w tym ucieczka z kraju, tego nie gwarantuje. Tomasz Fęskę, TOK FM.
9: Polska chce produkować albo chociaż serwisować amerykańskie baterie Patriot. O umowę w tej sprawie rywalizuje z Niemcami. Chodzi o systemy obrony ziemia-powietrze. O dzisiejszych polsko-amerykańskich rozmowach w tej sprawie mówiła w TOK FM ministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, a komentował później również w TOK FM redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
14: Prezydent Trump na szczycie w Ankarze mówił o tym, że będzie chciał dać licencję na produkcję pocisków do Patriotów w Ukrainie. Ja potem proponowałam, żeby ta produkcja była w Polsce, bo to jest jednak teren bezpieczny. Jeżeli powstają nowe fabryki broni na Ukrainie, no to jest pierwszy cel, jeżeli chodzi o bombardowanie Rosjan. I faktycznie prezydent Trump zmienił zdanie i już wprost mówi o tym, że o produkcji Patriotów, pocisków do Patriotów na Ukrainie nie ma mowy.
15: Tutaj, jak rozumiem, jest generalnie dyskusja o tym, żeby pociski do tych systemów Patriot były serwisowane. One na co dzień po wyjściu od producenta są zapakowane hermetycznie w kontenery. I co dekadę, co 10 lat od, że tak powiem, takiej pieczątki producenta, trzeba ponownie dokonać ich takiego serwisowania, sprawdzenia, w jakim są stanie. Więc to raczej mowa o takich pracach przy tych rakietach.
9: Zdaniem komentatora Polska ma szansę na centrum serwisowe Patriotów, ale na produkcję większe szanse mogą mieć Niemcy. Decyzja w tej sprawie może zapaść w ciągu 2 miesięcy. 10 osób zginęło w rosyjskim ataku rakietowym na północnym wschodzie Ukrainy. Kijów praktycznie wyczerpał zapasy pocisków do zestawów obrony przeciwpowietrznej Patriot. Przez to nie ma jak się bronić przed rosyjskimi rakietami. Ukraina cały czas apeluje do zachodnich sojuszników o dostawy. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
16: Ukraińcy nie mają jak się bronić. Przeprowadzają więc swoje uderzenia w głębi terytorium Rosji, licząc, że zniechęci to Moskwę do ataków. Na cel biorą rosyjską infrastrukturę logistyczną, energetyczną, klimatyczną, energetyczną i paliwową. W ciągu ostatnich 24 godzin, tak przynajmniej twierdzą rosyjskie media, tamtejsze systemy obrony zestrzeliły ponad 1600 ukraińskich dronów.
17: My продовжуємо наші далеко.
16: Kontynuujemy nasze operacje dalekiego zasięgu. Ustalono priorytety dla uderzeń na głębokim zapleczu przeciwnika do końca września. Rozmawiamy o dodatkowym finansowaniu, nowych zdolnościach operacyjnych i kolejnych uderzeniach.
17: Potrzebni Ukrainie włączanie.
16: Mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy mają coraz większe dronowe doświadczenie. Wall Street Journal donosił, że w czasie ćwiczeń pokonali amerykańskie wojska. Kijów korzysta między innymi z dronów produkowanych w Wielkiej Brytanii. Kreml zagroził, że Londyn poniesie z tego tytułu konsekwencje. Premier Andy Burnham niezbyt się przejął tymi groźbami. Przekazał, że jego kraj będzie dalej w 100% wspierał Ukrainę. Tomasz Urchowski, TOK FM.
9: Chiny coraz częściej powielają rosyjską dezinformację wymierzoną w Polskę. Według raportu sporządzonego przez Polski Instytut Badawczy NASK, od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę w chińskich mediach wzrosła liczba treści ukazujących Polskę w sposób jednoznacznie negatywny. Zdaniem autorów raportu działanie jest wynikiem skoordynowanej współpracy dezinformacyjnej Chin i Rosji w ramach gry o osłabienie państw NATO. Benedykt O'Connor.
18: Zdaniem autorki raportu, analityczki Patrycji Krzyśpiak z NASK-u, chińskie media kreują obraz Polski jako kraju, który dąży do wzniecenia konfliktów w regionie.
19: Polska tutaj występuje w roli takiego poplecznika USA. Polska to jest taki piesek USA na smyczy. No i my po prostu realizujemy w Europie i na tej flance wschodniej politykę USA. Oni to nazywają taki warmonger, że my po prostu staramy się podżegać konflikt w regionie. Wręcz się pojawiają takie sugestie, że Polska zawsze była takim krajem. No historycznie, jak się spojrzy na naszą historię, to my ciągle z kimś walczyliśmy.
18: Przekaz dominujący w chińskich mediach nieprzypadkowo zbieżny jest z tym kreowanym przez kremlowską propagandę, mówi kierownik zespołu analiz zagrożeń zewnętrznych NASK Michał Marek.
20: Jeżeli chodzi natomiast już o taką zbieżność interesów strony chińskiej i Federacji Rosyjskiej, to takim kluczowym wyznacznikiem, takim głównym interesem jest dekonstrukcja obecnego porządku międzynarodowego, dekonstrukcja zdolności państw Zachodu, tak zwanego kolektywnego Zachodu, do eksponowania swojej siły.
18: Według raportu we wrześniu zeszłego roku doszło do podpisania przez chińskie i rosyjskie agencje informacyjne wspólnej strategii rozwoju i wymiany treści. Stąd rosyjska propaganda dotycząca Polski łatwiej dociera do chińskich odbiorców. Benedykt O'Connor, TOK FM.
9: Polacy rzadziej chorują na krztusiec i gruźlicę, ale rośnie liczba innych zakażeń. Więcej jest przypadków HIV, kiły i rzeżączki, a także chorób odkleszczowych. Tak wynika z najnowszego raportu Głównego Inspektora Sanitarnego. O czym więcej, Szymon Kępka.
21: W przypadku krztuśca w ubiegłym roku odnotowano ponad 11 tysięcy zachorowań. To zdecydowanie mniej niż rok wcześniej, kiedy było ich ponad 32 tysiące. Z drugiej strony rośnie liczba zakażeń wirusem HIV, kiły i rzeżączki, chorób przenoszonych drogą płciową. Szef GIS, dr Paweł Grzesiow.
22: Te wzrosty nie są może jakieś bardzo duże, ale jednak trend jest niekorzystny. Prawdopodobnie wynika z większej aktywności w obszarze kontaktów intymnych, większej aktywności też, jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne i możliwość przyjazdu do Polski także osób z krajów, gdzie występowanie tych chorób jest częstsze niż w Polsce.
21: Ale oprócz działań, które są prowadzone na bieżąco, nowej ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej w tym zakresie na razie nie będzie.
22: Toczy się już w tej chwili kampania, jeżeli chodzi o świadomy wybór. To jest adresowana kampania dla młodych dorosłych, jeżeli chodzi o inicjację kontaktów intymnych. Taki program już jest realizowany w ramach inspekcji sanitarnej.
21: Niepokojące są także dane dotyczące chorób odkleszczowych. Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu osiągnęły w ubiegłym roku poziomy najwyższe od wielu lat. GIS wskazuje, że wpływ na ten trend mogą mieć między innymi zmiany klimatu. Szymon Kępka, TOK FM.
9: A tematy dnia wybrał dla Państwa Wawrzyniec Zakrzewski.
2: TOK 360, Przemysłowi Wańczyk. Kłaniam się Państwu. Wydawcami tej audycji są Natalia Witkiewicz, a także Michał Tobolewski, realizatorem Krzysztof Olesiewicz. A my już teraz łączymy się z Pawłem Szymkowiczem, burmistrzem miasta Głuchołazy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: I przy okazji z wielkim współczuciem podchodzę do tej rozmowy, ponieważ wczoraj wskutek gwałtownych opadów miasto, na czele którego stoi pan jako gospodarz, znów zaznało strat, z jakimi miało do czynienia przed 2 laty w trakcie powodzi, która nawiedziła zresztą nie tylko region Opolszczyzny. Tak sobie myślę, mądry Polak po szkodzie, ale Polak mądry 2 razy po tej samej szkodzie, to już nie jest mityczne wyciąganie wniosków. Dlaczego po 24 miesiącach dochodzi do podobnej sytuacji, pańskim zdaniem?
0: No musimy pamiętać, że te 2 zdarzenia z września 24 roku i wczorajsze to były 2 różne sytuacje. Wrzesień 24 to typowa powódź, powstała w wyniku długotrwałych, znaczy kilkudniowych obfitych deszczy. Natomiast wczoraj mieliśmy zjawisko deszczu nawalnego, takiego deszczu punktowego, tak jak 2 lata temu powódź nawiedziła wszystkie 17 sołectw i miasto Głuchołazy, to teraz poszkodowane są tylko Głuchołazy i miejscowość Bodzanów bezpośrednio poniżej naszego miasta. W przeciągu 30 minut spadło ponad 38 litrów. To jest 2/3 tego, co powinno spaść przez cały sierpień.
2: Tak, ale podejrzewam i proszę nie traktować tego pytania bądź też stwierdzenia ofensywnie, że mieszkańcy Głuchołaz takiego tłumaczenia nie przyjmą, zwłaszcza że w jakiejś części to są te same rodziny, które zostały dotknięte klęską.
0: Oczywiście ja te wszystkie żale, które dzisiaj wysłuchuję, przyjmuję z pokorą, ale też obraz, który jest przedstawiany, często przeplata się z tymi obrazkami z września 24 roku. Myśmy wczoraj, my tutaj mówię o strażakach, mieli zgłoszenia do 44 zdarzeń, czyli jakby 44 wyjazdy, z czego 36 to było wypompowywanie wody z piwnic, 6 wyjazdów do powalonych drzew i 1 wyjazd do pożaru. W wyniku jakiegoś spięcia zapalił się transformator. Stwierdziliśmy, że tylko do 2 mieszkań wdarła się woda. 1 mieszkanie w Bodzanowie, 1 w Głuchołazach na ulicy Tylnej. Tam już oczywiście dzisiaj byli pracownicy OPS-u, przeprowadzili wywiad. Jak trzeba będzie wypłacić zasiłek, to oczywiście jako gmina dla poszkodowanych w takich katastrofach jesteśmy.
2: Ale te 2 lata temu i w czasie, który nastąpił aż do dziś, to Głuchołazy tylko starały się odbudować to, co zostało zniszczone wskutek powodzi 2/24. Czy też starały się przygotować także jako miasto, a pan jako burmistrz, do potencjalnej klęski, która nawiedziła was wczoraj? I też przyjmuję, że trwała ona zaledwie 30 minut, jednak była niezwykle dotkliwa.
0: Panie redaktorze, oczywiście wyciągamy wnioski. Chcemy, żeby miasto podniosło się po powodzi, było jeszcze ładniejsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze, lepsze do życia. Tylko też proszę pamiętać, że nawet ta specustawa powodziowa nie zwalniała nas chociażby z ustawy o zamówieniach publicznych. My te wszystkie procedury związane z przetargami musimy przejść. To jest nie tylko ogłoszenie przetargu i wybranie najlepszego oferenta, ale też badanie wszystkich ofert i też czas na odwołania, których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
2: Czyli przepraszam, chce pan powiedzieć, że te 2 lata w dużej mierze zjadły procedury?
0: Nie, ponieważ część rzeczy już zostało zrobionych. No oczywiście w pierwszej kolejności te najbardziej potrzebne do życia, bo już końcem grudnia mieliśmy zrobiony kolektor ściekowy do Nysy. My nie mamy swojej oczyszczalni. Specjalnym kolektorem ścieki są odprowadzane do Sieszczechowic pod Nysą. Ale na przykład też musieliśmy wykonać nowy przerzut, nową magistralę wodną dla tak zwanej wody surowej ze zbiorników na prawym brzegu do położonych na lewym brzegu miasta stacji uzdatniania wody. I tutaj już na przykład nie poprowadziliśmy tego tak jak przed powodzią, czyli rura podczepiona do mostu, chociażby dlatego, że tego mostu nie ma, został zabrany przez wodę, tylko specjalnym przekopem pod rzeką. Także nawet gdyby, nie daj Boże, taka katastrofa nastąpiła, to ten przerzut wody surowej by się utrzymał i już nie mielibyśmy takich problemów z zaopatrzeniem w wodę, jak było we wrześniu 2024 roku bezpośrednio po powodzi.
2: Co zamierzacie zrobić, by zabezpieczyć się przed potencjalnymi nawałnicami i tym, co aura przyniesie jesienią?
0: No dzisiaj to nie tylko spotkania z mieszkańcami Głuchołaz, ale przede wszystkim Bodzanowa, ale też spotkanie z urzędnikami, fachowcami, inżynierami, którzy projektują tego typu rzeczy. Był pan wojewoda, byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP, drogi krajowe, bo to ten słynny most, prawda, w ciągu drogi krajowej numer 40, most Andrzeja i jeszcze nie dokończyłem na ulica Sikorskiego, gdzie też zbierała się woda. No, na takie opady, jak były wczoraj, nie projektuje się kanalizacji ściekowej, burzowej. Taka kanalizacja, która projektowana jest w takim regionie jak Głuchołazy, powinna przyjść około 10 przez 15 minut.
2: Tak, i zdaje się, że w tym momencie tracimy połączenie z Pawłem Szymkowiczem, burmistrzem miasta Głuchołazy, które, przypomnę, wczoraj zostało znów podmyte przez wodę wskutek obfitych opadów między 15 a 15.30. Ten temat kończymy przynajmniej na razie. Będziemy być może wracać do niego w kolejnych audycjach, a już za chwilę rozmowa z generałem Mieczysławem Bieńkiem.
1: Autopromocja.
4: Czy Kościół jest homofobiczny? Dlaczego osoby nieheteronormatywne decydują się w nim zostać?
5: Można być osobą tęczową i wierzącą? Nie ma w tym sprzeczności? Wiara i tęcza nie jest katolicka, jest ekumeniczna. W związku z tym są wśród nas osoby ze wszystkich denominacji istniejących w Polsce. Nawet Żydła rzymskokatolickie, które poważnie traktują czytanie Pisma Świętego, nie widzą w nim tego wszystkiego, co tam widzą homofobiczne umysły.
4: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
23: Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału, pełen Twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
24: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
25: W lodówce tej nowej!
26: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
27: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
28: Volkswagen.
26: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
29: Książki, które zawsze chciałeś przeczytać za max 29,99. Skorzystaj z lata na maksa. Tylko od 17 do 30 sierpnia i tylko w księgarniach Świat Książki i na światksiążki.pl. Wszystkie książki wydawnictw Insignis i Storylight kupisz za maksymalnie 29,99. Bez wyjątków. Wszystkie gatunki, nowości, bestsellery za max 29,99. Szczegóły promocji dostępne są w księgarniach stacjonarnych Świat Książki i na www.światksiążki.pl.
3: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęło 16.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności małoletniego i uszkodzenia mienia usłyszała 40-letnia kobieta. W piątek w Bydgoszczy zaatakowała o rodzeństwo Ukraińców 14-letnią dziewczynkę i 12-letniego chłopca. Zawiadomienie na policję złożyła matka dzieci. W Warszawie w rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z Żelazną robotnicy znaleźli kilka niewybuchów. Służby wstępnie informują o 6. Na terenie wokół znaleziska wstrzymano ruch kołowy i pieszy. Ewakuowano mieszkańców 2 budynków. Na miejscu działają już saperzy. W rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem wybuchł pożar w trudno dostępnym terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Strażacy na miejsce dotarli na pokładzie śmigłowca Topr, a drogą prowadzącą do Morskiego Oka dojechały w ten rejon 2 samochody ratowniczo-gaśnicze. Strażacy podejrzewają, że przyczyną pożaru mogło być uderzenie pioruna. Leśnicy z Dolnośląskiego Nadleśnictwa Świdnica poinformowali, że w lasach w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego widziano pumę. Dowodem jest zdjęcie dzikiego kota, który udostępnił powiatowy oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy. Leśnicy zaapelowali o ostrożność.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Szesnasta 22, TOK 360. Łączymy się z generałem Mieczysławem Bieńkiem, generałem w stanie spoczynku, byłym zastępcą dowódcy strategicznego NATO, a teraz doradcą ministra obrony narodowej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy pańskim zdaniem groźby wysuwane przez rosyjską ambasadę w Londynie pod adresem Wielkiej Brytanii, cytuję, będziecie musieli ponieść konsekwencje za wsparcie wojskowe dla Ukrainy, to rzecz bez precedensu, bo to nie są groźby wypowiadane przez publicystów w rozmaitych propagandowych kanałach telewizyjnych czy radiowych. To są słowa, które wychodzą z oficjalnej placówki dyplomatycznej. Jak je traktować, jak wreszcie to czytać, tak? W aspekcie polityczno-dyplomatycznym, jak i militarnym.
6: No wie pan, takie słowa gruź pod adresem innych państw wychodziły z oficjalnych struktur państwowych Kremla, chociażby z ust Miedwiediewa, sekretarza Rady Bezpieczeństwa, czy z ust Pieskowa, rzecznika prasowego Kremla. To nie dziwi. Oczywiście Rosjanie będą taką retorykę stosowali, tylko jakoś zapomnieli, że ich okręty szpiegowskie czy okręty psujące albo uszkadzające kable szpiegujące infrastrukturę podwodną, chociażby ten Jupiter słynny, który grasował u wybrzeży Wysp Brytyjskich i został przegoniony kilka razy, który ma na pokładzie również aparaturę, która może uszkadzać kable podwodne i światłowody. To o tym jakby zapomnieli. Faktem jest, że Wielka Brytania pomaga od samego początku konfliktu, pomaga bardzo wydatnie Ukrainie, przekazując sprzęt, a w ostatnim czasie produkując bardzo zaawansowane drony wspólnie z Ukraińcami, ale również i swojej. Setki tych dronów przekazują Ukraińcom w celu obrony swojego terytorium, w celu bronienia się przed brutalną, morderczą agresją swojego sąsiada Federacją Rosyjską.
2: Jakiego rodzaju może to być odwet ze strony rosyjskiej? Czy chodzi tylko i wyłącznie o działanie hybrydowe, czy też wywołanie takiego skutku psychologicznego, jeśli chodzi o brytyjskich obywateli? Czy w ogóle nie powinni się tym Brytyjczycy przejmować, bo jeśli ktoś mówi wprost o tym, co zrobi, to na pewno nie posunie się do realizacji swoich zamiarów?
6: Tak, to jest na wielu płaszczyznach, jak pan wspomniał, tego zagrożenia hybrydowego, w co wpisuje się w ten chaos informacyjny, sianie niepewności, fake newsy, działania w przestrzeni cybernetycznej. To jest normalna retoryka i działanie Federacji Rosyjskiej w stosunku do państw europejskich. A w Wielkiej Brytanii dodatkowo, chociaż obywatele Wielkiej Brytanii mają inne problemy, mają problemy ze służbą zdrowia, z komunikacją, z transportem, z emigracją. Zresztą ten chaos, który tam się w tej chwili wyłania, zmiana rządu, to wybory kolejne na horyzoncie, to co wszystko zajmuje Brytyjczyków, a dodatkowo tego rodzaju retoryka, no powiedzmy, nie służy jakoś równowadze społecznej i dobrym nastrojom. No ale to Rosjanie, no niestety przyzwyczaili nas do tego, nie powinniśmy się do tego przyzwyczajać, powinniśmy zwalczać to, no ale taka jest mentalność Rosji, a ta doktryna Gierasimowa, szefa sztabu Federacji Rosyjskiej Generalnego, jest realizowana co roku i coraz bardziej udoskonalane są jej metody.
2: Idąc w ślad za rosyjską filozofią, że przemawia do strony rosyjskiej tylko język siły, co powinni zrobić z tym Brytyjczycy? Zignorować sprawę, czy też, nie wiem, demonstracyjnie zwiększyć swoją pomoc dla Ukrainy i wprost o tym poinformować?
6: Państwa zachodnie unikają demonstracji, natomiast realizować konsekwentnie pomoc, która została określona na różnego rodzaju szczytach, zobowiązaniach i daje nadzieję Ukraińcom na utrzymanie się, a jednocześnie nie ukrywajmy, ta współpraca wojskowo-przemysłowa z Ukrainą, nie tylko Wielkiej Brytanii, ale i innych państw natowskich, wzmacnia nasze systemy obrony. My również korzystamy z ich doświadczeń. No niestety są to doświadczenia wojenne, bardzo okrutne, no ale takie doświadczenia należy mieć, aby w przyszłości ewentualnie walczyć. Nawet widzimy, a nikt jakoś nie odzywa się, że nie burzy się, że Koreańczycy wysyłają setki tysięcy żołnierzy, którzy tam giną, pociski balistyczne, pociski artyleryjskie. Jakoś to jakby Federacja Rosyjska zapomniała. Dotychczasowo korzystała również bardzo w sposób szeroki z pomocy Iranu, który teraz znajduje się sam w opłakanym stanie, ale to była przecież agresja wspierana przez tych właśnie sojuszników, o których mówiłem. I jakoś tym się Federacja Rosyjska nie przejmowała. Nagle się przejęła tym, że Zachód pomaga Ukrainie. Przecież Zachód pomaga Ukrainie w celu tym, aby Ukraina utrzymała się przy życiu. Nawet to są metody humanitarne bardziej, ale oczywiście Zachód jest oburzony, znaczy Federacja Rosyjska jest bardzo oburzona tym, że te drony, niekoniecznie akurat te, bo mogą być to drony wyprodukowane przez tylko Ukrainę, osiągają cele głęboko na terenie Federacji Rosyjskiej, niszczą składy, magazyny, rafinerie i różnego rodzaju instalacje bardzo krytyczne, fabryki uzbrojenia, które naprawdę są Federacji Rosyjskiej potrzebne do tej agresji, a one są po prostu celnymi obiektami uderzeń.
2: W tej karkołomnej konstrukcji bezpieczeństwa nieco przewrotnie zapytam pana, panie generale, czy my aby nie powinniśmy być zadowoleni z takiego obrotu spraw, że ten ciężar presji, który dotychczas w tej narracji spoczywał na krajach bałtyckich i na Polsce, przenosi się na inne kraje, w tym tak odległe od granic Rosji?
6: Słusznie pan zauważył. No, my nie powinniśmy się cieszyć z tego, że ktoś ma kłopoty z tego powodu. My jesteśmy silni sojuszem. Sojuszem zarówno tym natowskim, jak i unijnym.
2: Ale prawda, ktoś może powiedzieć, wszystkich nas nie zaatakują.
6: No tak, wszystkich nas nie zaatakują, ale gdyby nas konwencjonalnie zaatakowali, to jednak siła sojuszu tkwi w tym, że mamy siły i środki, mamy artykuł 5, mamy plany regionalne, ewentualnościowe i te plany możemy realizować. I o tym Federacja Rosyjska wie. Nie może sobie poradzić niby z tą 22. Armią Świata, czy tam państwem, którego nie uznają już przez 4,5 roku, już prawie tyle, co wojna ojczyźniana. To wszystko trwa. Nie mogą sobie z tym państwem poradzić, to jakby chcieli się rzucić na sojusz złożony z 32 państw.
2: Bardzo dziękuję. Generał Mieczysław Bieniek, generał w stanie spoczynku, były dowódca, zastępca dowódcy strategicznego NATO, doradca ministra obrony narodowej, był z nami. A my teraz właśnie porozmawiamy o tym, jak NATO może odpowiedzieć na ewentualny atak na któryś z krajów sojuszniczych. Jest z nami dr Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu.
2: Pani doktor, zastanawia mnie, czy to dobrze, że te plany potencjalnej obrony i odwetu też na stronie rosyjskiej, gdyby ta dopuściła się ataku na któryś z krajów sojuszu, zostały ujawnione. Przecież takie sprawy należy trzymać w tajemnicy, a nie czarno na białym pokazywać potencjalnemu wrogowi, jak zareagujemy.
7: No przede wszystkim nie wiemy, czy to, co zostało ujawnione, tak jak pan redaktor powiedział, to jest rzeczywiście całość prawdy, część prawdy, czy celowa dezinformacja i nie powinniśmy tego wiedzieć, dlatego że ja mam nadzieję, że NATO w bardzo świadomy sposób kreuje swoją politykę informacyjną, a częścią tej polityki zawsze powinna być jednak celowe wprowadzanie przeciwników rzecznika w błąd. Także to, co wiemy na pewno, a wiemy sporo, dlatego że no, sojusz tutaj nie ukrywa, w jaki sposób zamierza prowadzić obronę państw bałtyckich. Tak w ogóle bardzo dobrze, że zamierza ją prowadzić, ponieważ przypomnę fakt, który dzisiaj jest faktem już mało znanym. Kiedy w 2004 roku państwa bałtyckie były przyjmowane do NATO, wówczas eksperci wojskowi mówili, że terytorium tych państw jest nie do obrony. Więc dawano taki sygnał polityczny Rosji, że co prawda przyjmujemy te trzy państwa, natomiast nie będziemy planować obrony tych terytoriów, ponieważ z różnych względów jest to mało możliwe, to są terytoria bardzo małe, bez głębi strategicznej, o małym potencjale ludnościowym i tak dalej, otoczone oczywiście większymi przeciwnikami. Zatem tak naprawdę dominująca narracja w latach 2000 była taka, że tak naprawdę żadna większa infrastruktura sojuszu tam nie powstanie, chociaż już od 2004 roku działa misja Baltic Air Policing, czyli z jednej strony no, nie było jakichś wielkich planów obrony, ale z drugiej strony dla Rosji taka strategiczna sygnalizacja, jak to się mówi, czyli będziemy obserwować niebo, terytorium wszystkich tych trzech państw z powietrza, tak by rosyjskie myśliwce, inne obiekty, które przecież wtedy też się pojawiały, bo to nie jest tak, że wszystko zaczęło się, wszystkie prowokacje zaczęły się wraz z agresją na Ukrainę, one zaczęły się wcześniej. Rosja zawsze chciała drażnić NATO i przeciwdziałać temu, żeby nowe państwa były do sojuszu przyjmowane, także właśnie w obliczu tych prowokacji misja Baltic Air Policing została przyjęta, tak? I później jeszcze rozszerzona na kolejną bazę, bo na początku baza była tylko na Litwie, potem również Estonia, więc widać, że tutaj no, sojusz bardzo poważnie podchodzi do zagrożeń z powietrza.
2: Proszę, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz i też zadać pani pytanie. Czy to, że te szczegółowe plany na wypadek ewentualnego ataku Rosji są publikowane przez niemiecki Bild, obniża rangę tych informacji, no bo mamy do czynienia z prasą raczej kolorowo-bulwarową niż poważną, do której należy się przywiązywać, czy jednak podnosi tę rangę, biorąc pod uwagę, że był to jeden z nielicznych tytułów, który dość dokładnie, precyzyjnie opisał scenariusz ataku Rosji na Ukrainę w roku 2022?
7: Raczej podwyższa, biorąc pod uwagę zupełnie inny fakt. I nie chodzi mi tutaj o fakt prasy kolorowej, ale o to, że no, jeżeli chodzi o obronę państw bałtyckich, to ostatnio doszło do dużych zmian, ponieważ no, tak jak pan redaktor już zauważył, te plany są przygotowane, więc za część realizacji tych planów będzie odpowiedzialne wspólne niemiecko holenderskie dowództwo, tak zwane to 1GNC. I to dowództwo ma objąć tą rolę dowódczą na wschodniej flance, jeżeli chodzi o Estonię i na Łotwie, tak? Tam ma być utworzona ta taktyczna kwatera główna, która ma dowodzić siłami na wschodniej flance NATO, no i pomagać tak w odstraszaniu ewentualnej agresji rosyjskiej. I teraz biorąc pod uwagę, jak ważną rolę, coraz ważniejszą z punktu, bo wcześniej tak naprawdę taką rolę miała Polska, tak? I te dowództwa w Szczecinie, w Elblągu. Natomiast no, w tej chwili ten północny Bałtyk idzie pod dowództwo niemiecko-holenderskie, więc biorąc pod uwagę, że ta rola Niemiec wzrasta, jeśli chodzi o tamten region regularnie, bo tam dochodzi oczywiście jeszcze kwestia dyslokacji niemieckiej brygady, ćwiczenia, które były przecież nie tak dawno przeprowadzone właśnie w państwach bałtyckich. Więc to dowództwo ma zresztą w razie potrzeby kierować no, tak nawet do 50 tysięcy żołnierzy. mówi się, że ma w tej chwili takie możliwości, tak, dowodzenia, więc i taki zakres odpowiedzialności, więc biorąc pod uwagę, że naprawdę Niemcy biorą odpowiedzialność za tamten region, to ja bym powiedziała, że tym bardziej te informacje mogą być wiarygodne.
2: To jeszcze na koniec została nam niespełna minuta. Spodziewa się pani, że w najbliższych dniach będą publikowane kolejne informacje na ten temat? A być może to też należy potraktować jako element strategii wywodzącej w pole przeciwnika. Już tak przebiegle stwierdzę.
7: Na pewno opublikowanie części elementów tej strategii jest potrzebne w celu odstraszania Rosji. Rosja musi wiedzieć, a te plany zakładają przecież, że jeżeli mielibyśmy do czynienia z atakiem na terytorium państw bałtyckich, to NATO przygotowuje się nie tylko do odcięcia Kaliningradu. Wiemy, jak bardzo to jest ważne, jeśli chodzi o kwestie logistyczne, ale NATO przygotowuje się również do rażenia celów w głąb Rosji, celów infrastrukturalnych, które pomagają Rosji prowadzić wojnę i zresztą widzimy dokładnie ten sam scenariusz działań dzisiaj na Ukrainie, gdzie Ukraina już jakby bez sprzeciwu państw NATO, bo wcześniej jednak te dyskusje były, ale dzisiaj bez większego sprzeciwu ze strony dostawców broni, bo przecież to od nich zależy ten mandat, do jakiego tej broni możemy użyć, ale widzimy, że nie ma już dzisiaj sprzeciwu, żeby Ukraińcy taką właśnie strategię realizowali. Więc ja uważam, że o ile nie powiemy za dużo, jest w tym sens. Rosja musi wiedzieć, że w przypadku ataku zostanie zaatakowana i nikt nie będzie patrzył na to biernie. W tych planach obronnych to jest teraz to, co też jest ważne. I tutaj akurat państwa bałtyckie podpisały taki wspólny dokument niedawno, że nie oddadzą ani kawałka terytorium, tak? Czyli to nie jest dzisiaj tak, że państwa bałtyckie, tak jak kiedyś, będą bronić się przez chwilę i potem dopiero
2: musimy
7: będą czekać
2: kończyć
7: na posiłki NATO, ale NATO od pierwszego dnia będzie w tej obronie obecne. To jest bardzo ważny sygnał dla Rosji.
2: Doktor Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego, była z nami. Bardzo dziękuję. Już teraz informacje, a po nich Szymon Kępka i plan działania.
8: Autopromocja.
10: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tokfm.pl i w aplikacji tokfm.
8: Autopromocja.
3: Reklama.
8: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
16: To nie jest pora.
15: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 000 złotych.
29: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Barbara, łatwa kasa?
24: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
24: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
24: Marian, co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
26: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 16.41. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Wszystkie osoby, które zginęły w wypadku autokaru na Węgrzech, zostały zidentyfikowane, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Dodała, że w przypadku trzech osób już są dokumenty dostarczone.

0: Sanktuarium. Po południu dotarły tam ostatnie pielgrzymki, m.in. grupa z Białegostoku i Warszawy oraz pielgrzymka wojska i służb mundurowych. Uroczystości na grabarce przypadają rokrocznie w dniach 18-19 sierpnia. W tym roku podczas tych obchodów polska cerkiew chce upamiętnić 1700 lat od wydarzenia opisywanego jako odnalezienie Krzyża Pańskiego.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Szesnasta 43, a teraz czas na stały cykl Wakacje 360. Jest już z nami Szymon Kępka, prowadzący audycję Plan Działania. Dzień dobry, Szymonie.
3: Dzień dobry.
2: Dziś o bezpieczeństwie w górach.
3: Tak jest, bo bezpieczeństwo w górach zaczyna się od planowania, nie od sprzętu. Bezpieczeństwo zaczyna się jeszcze przed wyjściem z domu, jeszcze przed wyjściem na szlak. Bardzo często skupiamy się przede wszystkim na butach, kurtce, czasem apteczce, telefonie, plecaku, a zapominamy na przykład o podstawowym rozpoznaniu trasy. O tym mówiliśmy dzisiaj w planie działania. Warto wcześniej sprawdzić, dokąd dokładnie idziemy, ile zajmie nam przejście, jakie są najtrudniejsze fragmenty, jaka będzie pogoda nie tylko w momencie wyjścia na szlak, ale też 5, 7, może 10 godzin później. Trzeba też wiedzieć, czy w razie pogorszenia warunków można zawrócić albo znaleźć drogę awaryjnego zejścia. Przykład tatrzańska Orla Perć to miejsce w Tatrach, gdzie ścieżka prowadzi w większości w jedną stronę i nie zawsze można wycofać w razie kontuzji albo zmieniających się warunków. Jest oczywiście zapas wody, jedzenia wysoko w górach. Na wspomnianej na przykład Orlej Perci przez wiele godzin możemy nie mieć dostępu do żadnego źródła wody. I sama obecność potoku, nawet nieco niżej, również nie oznacza, że woda nadaje się do picia. Nawet jeżeli mamy specjalny filtr takiej stuprocentowej gwarancji co do wody z potoku w górach, no raczej nie mamy, szczególnie jeżeli to jest poniżej schronisk.
2: Ale wiesz co, przepraszam, wejdę ci w słowo, ale co w sytuacji, tak, kiedy jesteśmy takimi górskimi gołowąsami i być może wybieramy się pierwszy raz. Skąd mamy wziąć to doświadczenie, żeby wiedzieć, jak się przygotować i jakie elementy uwzględnić w tym planie przygotowania?
3: To na pewno wtedy te trudniejsze szlaki w Tatrach czy w innych górach nie są dla nas. To znaczy wtedy warto troszeczkę popukać się w pierś i powiedzieć sobie, jeszcze jestem na początku tej górskiej drogi i w takiej sytuacji no na pewno jakiś taki szeroko rozumiany rozsądek. To jest coś, co w każdej dziedzinie nam się przyda, w górach szczególnie. To przygotowanie, które możemy sobie zapewnić nieco wcześniej, to jest właśnie wspomniany sprzęt, ale tutaj pewnie zasada na pewno nie więcej sprzętu, mniej talentu, to na pewno nie jest to, za czym powinniśmy iść. W plecaku wspomnianym powinien się przede wszystkim znaleźć naładowany telefon. Jeżeli korzystamy z map w telefonie, żeby się nawigować, albo z map papierowych, to mapa offline, nawet w Tatrach przecież są miejsca bez zasięgu. Dalej apteczka, to jest też coś, co powinniśmy mieć. Skąd no właśnie na przykład z planu działania, gdzie o tym mówimy, no bo na szlaku liczy się po pierwsze nasze własne bezpieczeństwo, ale też bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, tych osób, które mijamy na szlakach. Na wąskich i tych trudnych odcinkach nie powinniśmy się zatrzymywać na długo, żeby na przykład zrobić zdjęcie, zameldować się gdzieś, no bo to po prostu może generować zatory. Mnóstwo ludzi, jak pewnie Państwo widzicie w mediach społecznościowych, porusza się po Tatrach i każda właściwie blokada, każda osoba, która przez dłuższy czas na przykład robi sobie zdjęcie, to jest jakiś kolejny kamyczek do tego, żeby robić zatory.
2: Wiesz co, przepraszam, bo chciałbym, żebyśmy wyrobili się w czasie, a muszę cię jeszcze zapytać o ten katalog dobrych zachowań na szlaku. To zwyczajowe hej, hi, hello, bądź też dzień dobry, to jest tylko element właśnie naszego wychowania, czy też istotna sprawa w aspekcie bezpieczeństwa?
3: No właśnie, okazuje się, że taka serdeczność, pozdrowienie się na szlaku może mieć znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, bo jeśli w odludnym miejscu spotykamy tylko jedną osobę, to ta jedna osoba być może będzie decydować o naszym bezpieczeństwie. O tym mówił gość planu działania, alpinista, taternik Łukasz Supergan.
4: To kiedy mówię dzień dobry, oznacza, że tego człowieka zauważam i być może go zapamiętam. I przyszło mi kiedyś do głowy, że powiedziałem dzień dobry jedynemu człowiekowi spotkanemu dziś na szlaku. Schodzę do wsi, do miejscowości i nagle okazuje się, że trwa akcja poszukiwawcza. Ten człowiek akurat zaginął. I jestem jedynym, który go pamięta. Mówiąc mu dzień dobry, mogę sprawdzić.

0: mówić, że zostanie on w mojej głowie i będę w stanie powiedzieć, tak, widziałem tego człowieka w tym i w tym miejscu, co bardzo pomoże, zawęzi obszar poszukiwania.
1: No i bogatszy jestem o kolejną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w górach. Szymonie, mamy 2 minuty, a chciałbym jeszcze o jednej sprawie powiedzieć, czyli wezwanie pomocy w ogóle to jest procedura, która obwarowana jest dość precyzyjnie opisanymi warunkami.
2: Tak, zdecydowanie. O tym trzeba pamiętać, że ratownicy Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego najczęściej mają całe, pełne ręce roboty i jeżeli z jakichś przyczyn jesteśmy w stanie samodzielnie dotrzeć do bezpiecznego miejsca, wtedy pomocy no, nie ma co wzywać. Można po prostu zgłosić się do ratowników i oni gotowi nas na przykład zdalnie poprowadzić albo poinstruować. Jeżeli zaś mówimy o sytuacji, która wprost dotyczy naszego zdrowia i życia, no wtedy ta płynna granica tutaj dotycząca bezpieczeństwa, no dotykamy jej i wtedy wezwanie ratowników może być bardzo, bardzo kluczowe. To jest też informacja dla wszystkich tych, którzy ratowników na szlaku widzą. To znaczy, oni mają przede wszystkim pierwszeństwo, bo być może spieszą się do tego, by udzielić komuś pomocy, uratować czyjeś zdrowie i życie. Oczywiście my sami możemy ratownikom pomagać, jeżeli wzywamy pomoc. Aplikacja Ratunek może przekazać informacje o sytuacji, naszej sytuacji, nawet przy bardzo słabym zasięgu, wskazać też naszą lokalizację, choć do działania ta aplikacja oczywiście potrzebuje minimalnego połączenia.
1: Bardzo dziękuję. Szymon Kępka, prowadzący audycję Plan Działania, zdradził Państwu podstawowe zasady, by zachować bezpieczeństwo w górach, kiedy się wybieramy na szlak. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję.
1: To wszystko w cyklu Wakacje 360, a już za chwilę powiemy o tym, co uczniowie mogą wymyślić na nowy rok szkolny. Doktor Maciej Dębski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Już za 2 tygodnie, niespełna 2 tygodnie, zacznie obowiązywać w szkołach zakaz smartfonów. I jak się okazuje, największym wzięciem także na platformach sprzedażowych mają atrapy telefonów. Wszystko po to, by uczniowie mogli zdać fikcyjne aparaty, po to, by zatrzymać i korzystać mimo zakazu z tych, które no, funkcjonują i są podłączone do sieci. Pańskim zdaniem to przejaw takiego sprytu, który w dorosłym życiu się przyda, czy oszustwo to oszustwo i wymaga potępienia bez względu na kreację?
3: No pewnie i tak, bo można byłoby powiedzieć, że takie kreatywne, w cudzysłowie, metody obejścia zakazu prawnego, bo to jest obejście zakazu prawnego, pewnie będą dopiero się pojawiać. Zrodziła się potrzeba, jak tutaj oszukać system, skoro ten system korzystania z telefonów komórkowych się zmienia, więc pewnie to jest dopiero początek tego, co może się pojawić na rynku. No, ewidentnie mamy do czynienia od września, czy będziemy mieli w wielu placówkach szkolnych do taką przysłowiową zabawę w ciuciu babkę, kto kogo złapie na gorącym uczynku, jakie uwagi uczniowie będą za to dostawać. No, sam jestem ciekaw tego rozwiązania. Oczywiście zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkole, on w dużej części w polskich szkołach już funkcjonuje. Natomiast rzeczywiście zmiana prawa, która nadchodzi, będzie wyzwaniem nie tylko dla samej młodzieży, no ale też przede wszystkim dla nauczycieli, którzy wydaje się póki co zostają bez narzędzi do egzekwowania tej ustawy.
1: No właśnie, i kto pierwszy powie pas, bo to tak jak sam pan powiedział, może być zabawą, ale niekoniecznie przyjemną choćby dla tej strony pedagogicznej. Wie pan, bo gdyby taki zakaz, nie chciałbym populistycznie mówić, bo u nas w kraju, ale gdyby taki zakaz dotyczył uczniów w innych krajach, gdzie to respektowanie prawa wygląda zupełnie inaczej, no to, to pewnie można by przyjąć założenie, że rzeczywiście telefony zostaną zdane, a uczniowie nie będą z nich korzystać. Ale przecież my wywodzimy się z ustroju, w którym kombinowanie było w cenie, gdzie niejeden senior rodu pędził bimber, proszę wybaczyć, że na antenie dotykam takiego tematu, gdzie łapówka dana milicjantowi jeszcze wówczas była przejawem też przedsiębiorczości i sprytu, by uniknąć mandatu i tak dalej, i tak dalej. Poza tym też cechuje nas prowizorka, tak? Im szybciej, im skuteczniejsze narzędzie do czegokolwiek wymyślimy, tym jesteśmy bystrzejsi. Tak nas też postrzegają inni.
3: No tak, kombinowanie jako cecha rzeczywiście jest często przypisywana Polakom i sami Polacy sobie taką cechę przypisują i rzeczywiście ma...
1: Czyniąc z tego cnotę, dodajmy.
3: Im bardziej jestem w stanie oszukać państwo, tym jestem większym bohaterem społeczności lokalnej. Ja myślę sobie, że w przypadku uczniów ważne jest to, bardzo ważne jest to, ja bym na to bardzo mocny nacisk położył, jak kadra pedagogiczna, jak nauczyciele, jak dyrektorzy podejdą do sprawy i jak porozmawiają z uczniami na początku roku, bo rzeczywiście zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkole, w szkołach podstawowych, rzeczywiście dla wielu osób może być przykrą niespodzianką. Nie wszyscy śledzą wydarzenia dużo będzie zależało od grona pedagogicznego, ale też od rozmów z rodzicami, jak tutaj w tej nowej rzeczywistości się znaleźć. Więc ewidentnie tego, co bym sam oczekiwał, będąc na przykład dyrektorem szkoły, nie jestem dyrektorem, ale gdybym był takim dyrektorem, to rzeczywiście przez pierwsze tygodnie, miesiące bardzo mocno bym rozmawiał z młodzieżą, dlaczego taki zakaz jest potrzebny, co on może nam dać.
1: A czy ten ciężar, proszę wybaczyć, że wchodzę w słowo, nie powinien przede wszystkim w pierwszej kolejności spoczywać na rodzicach, by to oni objaśnili swoim dzieciom, skąd ten zakaz, skąd jego potrzeba i tak dalej?
3: Oczywiście, że tak. Ja zawsze mówię też w Fundacji Dbam o Mój Zasięg, ciągle o tym mówimy, że szkoła nie jest pierwszym miejscem, które powinno dbać o higienę cyfrową i powinno edukować uczniów w zakresie takiej właśnie podstawowych, elementarnych zasad korzystania z zasobów sieci. Że to dzieciaki, jak korzystają z telefonu, z internetu, z gier, z mediów społecznościowych, przecież one to wynoszą z domu. I naprawdę bardzo często jest tak, że dziecko, które przychodzi dopiero do pierwszej klasy szkoły podstawowej, już ma bardzo negatywne wzory korzystania z zasobów sieci. Rodzice wypychają często ten problem, mówiąc rzeczywiście, że to zakaz dla dzieciaków, że to ma im pomóc. Natomiast to na pewno im pomoże bardziej, kiedy sami rodzice zobaczą, jak sami nadużywają telefonów komórkowych, jak często bez sensu dorosłe osoby pasywnie, bezrefleksyjnie przewijają ten telefon komórkowy. Zgadzam się z tym, co pan redaktor mówi. Dom, rodzina, zasady ekranowe w domu to jest podstawa, a dopiero później szkoła.
1: Bardzo, bardzo właściwy wniosek, szukam odpowiedniego słowa. Pytanie, czy wszyscy wezmą sobie go do serca. To jeszcze tak, czy jest katalog sankcji, które można zastosować wobec uczniów nie stosujących się do przepisu?
3: No myślę, że można sobie wyobrazić, jak każde inne odstępstwo od zasad, jak palenie papierosów na korytarzu czy po szkołach, po kątach szkoły, więc pewnie uwaga, obniżone zachowanie, mogą być prace na rzecz szkoły, to są niestety takie bardzo negatywne konsekwencje. Super byłoby, i to też jest zadanie dzisiaj dyrektorów, jak wachlarz nowych konsekwencji zastosować wobec takich przypadków, kiedy dziecko ewidentnie łamie zasady już nieszkolne, ale generalnie państwowe, żeby te konsekwencje jednak do czegoś się pozytywnego prowadziły. Więc super byłoby, żeby takie dzieciaki, które nie realizują tego prawa, raczej żeby ich spotykały konsekwencje, które pozwolą im tak bardziej pozytywnie korzystać z zasobów sieci,
1: bardzo,
3: a nie, że tylko będą po prostu nagane, obniżone sprawowanie i jeszcze większa taka, smutek. No.
1: Doktor Maciej Dębski był z nami z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Panu bardzo dziękuję, a w naszym studiu jest już Karolina Lewicka, która u nas nie ma żadnych zakazów, przyszła bez atrapy smartfonu, ani właściwego smartfonu. W każdym razie jesteś w sieci czy poza siecią?
4: Nie wiem.
1: Czy masz urządzenie podłączone do sieci?
4: A, tak. Ale pomyślałam sobie o takim większym zanurzeniu w sieci, że jesteś nieustannie w sieci, tak? Że ten smartfon jest przyklejony do twojej dłoni, że właściwie cały czas na niego spoglądasz. Pomyślałam o takim byciu w sieci. To nie, to jeszcze nie u mnie ten etap. To nie to pokolenie, myślę.
1: Oby nigdy nie nastąpił. Ja też się przed tym wzbraniam. Smartfon odkładam, a ciebie poproszę o zapowiedź wywiadu politycznego.
4: Donald Tusk poinformował, że Marcin Romanowski faktycznie jest w Tyraspolu. Jak mówił premier, służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam te informacje. Usłyszał tę wypowiedź adwokat Romanowskiego i chyba się ucieszył, bo mecenas Lewandowski od razu zawnioskował do sądu o przesłuchanie premiera. Bo skoro premier wie, że Romanowski jest w Tyraspolu, to może zaświadczyć, że nie jest na terenie Unii Europejskiej. A Lewandowskiemu zależy, żeby to udowodnić, bo stara się zdjąć ze swojego klienta europejski nakaz aresztowania. Żeby to zrobić, potrzebne jest stwierdzenie, że osoba poszukiwana nie przebywa na terytorium Unii Europejskiej.
1: I dlatego Donald Tusk powiedział na 99%, a nie na 100%. O czym jeszcze? Bo mamy dosłownie chwilę.
4: To jest pierwszy temat, który poruszymy z Dorotą Łobodą z Koalicji Obywatelskiej, a cała reszta, szanowni państwo, to niespodzianka.
1: Dobrze. W atmosferze niespodzianki zapraszamy na informacje.
5: Autopromocja.
6: Czy wiedzieliście, że Bałtyk ma własne rafy? Nie są może kolorowe jak te koralowe na Karaibach. Nie budują ich koralowce, ale głazy pozostawione przez lodowiec. To właśnie one tworzą podwodne oazy, w których mieszkają dziesiątki gatunków zwierząt i roślin. Nasze polskie morze skrywa znacznie więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać. O niezwykłej historii Bałtyku, o jego mieszkańcach i sekretach opowiem w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Zapraszam, Adam Mirek.
5: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
1: Pora na wakacje.
0: Pora na hybrydę z rabatem.
2: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minuta po 17. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. 12 osób rannych w wypadku na Węgrzech prawdopodobnie jutro opuści szpital, poinformował wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. W szpitalach pozostanie 5 najciężej poszkodowanych. Wczoraj specjalnym lotem przetransportowano do Polski 21 osób. Jednocześnie trwają rozmowy ze stroną węgierską dotyczące transportu ciał osób, które zginęły w wypadku. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie we współpracy ze stroną węgierską. Brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Tak uznała prokuratura w piśmie skierowanym do sądu. To właśnie do sądu należy odpowiedź byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w rządzie PiS na list z prośbą o wydanie takiego zabezpieczenia. Śledczy zwrócili się też do mołdawskiej prokuratury o międzynarodową pomoc prawną, by ustalić, czy Romanowski rzeczywiście przebywa w Tyraspolu. Premier Donald Tusk podwiedział dziś, że służby innych państw z regionu potwierdziły, że polityk PiS na 99% znajduje się w Naddniestrzu. Romanowski ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd w syryjskim Damaszku skazał Wasima al-Assada, kuzyna byłego prezydenta Bashara al-Assada, na karę śmierci za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Tydzień wcześniej sam były prezydent został zaocznie skazany na karę śmierci. Wraz z Basharem al-Assadem skazany został jego młodszy brat Maher, jeden z dowódców syryjskiego wojska. Tego samego dnia wyrok usłyszał również ich kuzyn, dyktatora, który skazany został za nadzorowanie represji, za antyrządowe działania w południowej prowincji Dara. Kolejne informacje w Tok FM o 17.20.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
7: W nocy na termometrach od 9 stopni na Warmii i Mazurach do 14 na Dolnym Śląsku. Deszcz możliwy na południu i południowym zachodzie. Środa początkowo na wschodzie i północnym wschodzie z rozpogodzeniami. Później przelotny deszcz możliwy w całym kraju. Termometry pokażą przeważnie od 19 do 23 stopni.
8: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Dorota Łoboda jest z nami, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani posłanko.
10: Dzień dobry, pani redaktorko, dzień dobry Państwu.
9: Premier potwierdził dziś na 99%, że Marcin Romanowski znajduje się w Naddniestrzu. Stamtąd wysyłał zresztą list do Sądu Okręgowego w Warszawie. Premier mówi, chyba nie trzeba tu komentarzy, ale pani komentarz, jak brzmi?
10: To jest niebywała kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości. Ich poseł, który powinien wypełniać swoje obowiązki poselskie w gmachu przywiejskiej albo w swoim okręgu. Członek ich ugrupowania, niezawieszony w żaden sposób, nie ukarany dyscyplinarnie, ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, a kiedy kończą mu się drogi ucieczki w Unii Europejskiej, zwiewa na terytorium kontrolowane przez Rosję. To jest niesłychana historia i zdumiewa mnie, że Prawo i Sprawiedliwość brnie w tę historię dalej. Oczywiście wygodną pozycję przyjął Mateusz Morawiecki, który mówi, a to nie jest członek mojego ugrupowania, to rzeczywiście kompromitacja, choć był to członek jego rządu i jako żywo do czasu, dopóki nie rozpadł się PiS, to Mateusz Morawiecki w żaden sposób nie krytykował tej brawurowej ucieczki obu panów. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość do końca broni Marcina Romanowskiego. I to jest o tyle zdumiewające, że na przykład Krzysztof Szczucki został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości za to, że powiedział, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie, bo sędziowie zostali powołani prawidłowo. I za to został zawieszony. A za ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości, za ucieczkę przed bardzo poważnymi zarzutami
9: i za ucieczkę... Według narracji Prawa i Sprawiedliwości ucieka przed reżimem Tuska.
10: Do reżimu ucieka do reżimu Władimira Putina. Chwali się tym jego mecenas, że ucieka na dokumencie, który jest na fałszywą tożsamość wystawiony, podczas kiedy wiemy, że tego rodzaju dokumenty na fałszywą tożsamość wystawiają służby po prostu. Czyli służby którego państwa wystawiły ten dokument, który umożliwia ukrywanie się na terytorium kontrolowanym przez Rosję.
9: No jest jeszcze pytanie, czy może reżim Orbana nie wystawił takiego dokumentu?
10: Wydaje mi się, że już byśmy o tym wiedzieli, że obecna władza na Węgrzech nie miałaby żadnego interesu w tym, żeby to ukrywać. Oczywiście jest to teoretycznie możliwe, natomiast cały czas jest to kompromitujące dla parlamentarzysty największej partii opozycyjnej, dla byłego ministra sprawiedliwości.
9: Wiceministra
10: Sprawiedliwości, ale dla ministra również, bo obaj panowie są... A minister siedzi w Stanach, no to przynajmniej tyle, że nie musi się wstydzić za miejsce, które wybrał do swojej ucieczki. Natomiast cały czas jest to historia o dwóch politykach, na których ciążą bardzo poważne zarzuty, którzy nie mają odwagi, aby stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i stawić czoła temu wymiarowi sprawiedliwości.
9: No tak, ale Romanowski chce wrócić do Polski, jak otrzyma list żelazny, to wróci. Pani powiedziała, że powinien wypełniać mandat posła. No i Romanowski w tym liście do Warszawskiego Sądu Okręgowego sugeruje, że jeżeli list żelazny dostanie, to on będzie właśnie chciał wypełniać mandat posła, a w dodatku będzie chciał mieszkać w hotelu sejmowym w Warszawie.
10: Znakomicie. I będzie przyjmował wyborczynie i wyborców na dyżurach, będzie pisał interpelacje i zamkniemy oczy i uznamy, że tych 2 lat tej ucieczki nie było. No tak to nie działa. To jest człowiek, który powinien odpowiadać za swoje czyny. Ja wiem, że on się boi więzienia. Każdy pewnie boi się więzienia. Nikt by tam nie chciał trafić, ani nawet do aresztu tymczasowego. Natomiast o tym trzeba myśleć, jak się podejmuje jako polityk określone decyzje i jak się podejmuje jako człowiek określone decyzje. Jeżeli się przekracza prawo, jeżeli daje się podstawy do tego, żeby mieć poważne zarzuty, no to moment na strach przed aresztem powinien być raczej przed, a nie po tych wydarzeniach.
9: Rzecznik Adam Szłapka. Jeśli ma ochotę, ma prawo zgłaszać taki wniosek. To jest komentarz do wpisu Bartosza Lewandowskiego, który jest mecenasem Marcina Romanowskiego. I Lewandowski chce, żeby został w sprawie jego klienta przesłuchany premier Donald Tusk, bo Bartosz Lewandowski wysłuchał tej wypowiedzi przed posiedzeniem rządu premiera i stwierdził, że skoro premier wie, że Romanowski jest w Tyraspolu, no to znakomicie, to jest bardzo dobrze z punktu widzenia interesów jego klienta, niech premier zaświadczy przed sądem, że w Tyraspolu siedzi Romanowski, to oznacza, że nie siedzi na terytorium Unii Europejskiej, a skoro tak, to trzeba uchylić europejski nakaz aresztowania, bo on jest tylko wtedy możliwy, kiedy osoba poszukiwana przebywa na terytorium Unii Europejskiej.
10: Ja rozumiem, że rolą mecenasa jest obrona swojego klienta i że mecenas Lewandowski będzie uciekał się do wszelkich możliwych sztuczek, żeby wybielić swojego klienta. Premier Donald Tusk nie potwierdził w 100%, że Romanowski tam jest. Jeśli pan Bartosz Lewandowski wie,
9: na
10: to on jest tą osobą.
9: Dokładnie. Tak, na wszelki wypadek to mówię, mówił premier.
10: Tak. Chyba odpowiednią osobą do potwierdzenia miejsca pobytu Marcina Romanowskiego jest jego obrońca. Jeśli on wie, że Marcin Romanowski znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, no to niech oficjalnie to potwierdzi, albo też wymusi na swoim kliencie, żeby to on potwierdził, gdzie ostatecznie się znajduje. No bo to jest taka zabawa w kotka i myszkę i my oczywiście przyglądamy się temu, część z niesmakiem, część z jakimś rozbawieniem. Prawo i Sprawiedliwość chyba z olbrzymim wstydem, bo nie chce mi się wierzyć, że zupełnie oni uważają, że nic się nie dzieje. Natomiast cały czas to jest osoba, która powinna odpowiadać przed polskim sądem, bo ma bardzo poważne zarzuty. I tutaj takie odbijanie piłeczki i mówienie, a może jestem w Tyraspolu, a może jestem gdzie indziej, a szukajcie mnie. No to naprawdę, dla byłego wiceministra sprawiedliwości i parlamentarzysty to jest po prostu niegodne.
9: No właśnie, to faktycznie wszystko byłoby bardzo śmieszne, gdyby nie to, że Romanowski był wiceszefem resortu sprawiedliwości, ma potężną wiedzę o polskim
10: dokładnie
9: państwie
10: tak.
9: I siedzi w tym Naddniestrzu.
10: I znajduje się na terytorium kontrolowanym przez Rosję. Mieliśmy już sędziego Szmyta, który uciekł, a wiedza sędziego na pewno była nieporównywalna z wiedzą wiceministra sprawiedliwości i naprawdę obecność takiej osoby na terytorium kontrolowanym przez Rosję jest zagrożeniem dla polskiego państwa i naprawdę myślę, że Prawo i Sprawiedliwość powinno się w tej sprawie wreszcie ogarnąć i uznać, że to jednak nie jest w porządku.
9: Kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, pani posłanko, została zgłoszona przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej. Rzecznik rządu dzisiaj nas przekonywał, że w rządzie i koalicji mało kto traktował Berka jako polityka, no ale koalicjanci mają wątpliwości. Wczoraj rozmawiałam z Tomaszem Trelą z Nowej Lewicy, który mówił na naszej antenie, że no, dla niego członek Rady Ministrów, konstytucyjny minister jest czynnym politykiem. Można różne figury stosować, ale to jest jednak czynny polityk. No i chyba Nowa Lewica nie jest chętna, żeby za Maciejem Berkiem zagłosować.
10: Tak na to wskazują wypowiedzi zarówno posła Treli, jak i przewodniczącej klubu parlamentarnego Anny Marii Żukowskiej. Nie pierwszy to jest raz, kiedy w koalicji 15 października różnimy się. Od tego są negocjacje, od tego jest jeszcze cały wrzesień, żebyśmy próbowali się porozumieć.
9: No cały wrzesień nie, bo wydaje mi się, że już na pierwszym posiedzeniu wrześniowym trzeba będzie sędziego wybierać, bo 18 września kończy się kadencja Justyna Piskorskiego.
10: Drugie posiedzenie jest jeszcze też przed 18, więc możliwe jest przesunięcie tego
9: na... To jest połowa miesiąca.
10: Myślę, że mamy jakiś potencjał negocjacyjny i że będziemy próbowali z koalicjantami jednak uzgodnić wspólne stanowisko. To nie jest nic nadzwyczajnego, że mamy inne zdanie na rozmaite tematy. Mam nadzieję, że do tego porozumienia dojdziemy, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby ta kandydatura upadła w Sejmie.
9: A z pani punktu widzenia to jest dobry pomysł?
10: To jest pomysł, który jest odpowiedzią na wszelkie inne pomysły, które się nie udały. Bo moglibyśmy oczywiście po raz kolejny składać projekt ustawy, tylko że więcej tego samego, to dokładnie to samo. To znaczy złożymy kolejny projekt ustawy, która będzie ustawą kompromisową, tak jak ta poprzednia, która na przykład wskazywała na to, że wybiera się sędziów większością 3/5 w parlamencie, co by sprawiło, że żadna strona nie mogłaby mówić, że wybrany sędzia jest politykiem danego ugrupowania i nie uzyskał poparcia tej drugiej strony. No tyle tylko, że ani Prawo i Sprawiedliwość nie chciało współpracować, głosując za tym projektem, ani prezydent nie chciał współpracować, podpisując, więc widać, że dotychczasowe pomysły się nie udały i kontynuowanie tej ścieżki prowadzi donikąd. Trybunał cały czas nie działa.
9: Ale Maciej Berek ma być po prostu kolejnym sędzią, wybranym przez tę koalicję. 8 z kolei. Nie ma być, jak to plastycznie i malowniczo określił profesor Matczak, rambo konstytucyjnym, bo to już sprawdziłam. Nie ma żadnego pomysłu na jakąś misję specjalną, konkretnie dla Macieja Berka. Są różne pomysły, jak uzdrowić Trybunał Konstytucyjny, ale równie dobrze na miejscu Macieja Berka mógłby być jakiś inny prawnik z doświadczeniem i kompetencjami.
10: Proponowaliśmy 6, już w tej chwili 7 znakomitych prawników, z czego czterech pan prezydent nie raczył uznać w żaden sposób oraz nie uznaje ich prezes Święczkowski. I tu nie ma żadnego argumentu dotyczącego ich związków z polityką, więc widać, że nie tędy idzie tok myślenia pana prezydenta i prezesa Święczkowskiego. Oczywiście, że Maciej Berek nie będzie żadnym Rambo w Trybunale Konstytucyjnym. Będzie kolejnym prawidłowo powołanym, zgodnie z prawem, sędzią, który jest znakomitym prawnikiem, który, i tu chyba nikt nie ma wątpliwości, ma kręgosłup etyczny, moralny i będzie sędzią niezawisłym.
9: Ale być może nie wymyśli.
10: No też trudno mi sobie wyobrazić, żeby tam się dało wymyślić proch. Chcielibyśmy, żeby po prostu ten Trybunał zaczął działać na tyle, żeby instytucje, które kierują się, czy chciałyby się kierować prawem, wiedziały, czy przepisy, na które się powołują lub nie, są zgodne z konstytucją lub nie. I tutaj no, mamy kilka takich historii, które są wytrychem, czy też alibi dla niektórych urzędników czy samorządowców, żeby na przykład nie dokonywać transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, bo Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to jest niezgodne z konstytucją. My tego wyroku nie publikujemy, bo go nie uznajemy i rzeczy toczą się swoim trybem, ale niektóre samorządy się na to powołują.
9: A teraz mamy taką sytuację, że Przemysław Czarnek zaskarżył rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej o obowiązkowej edukacji zdrowotnej do Trybunału Konstytucyjnego, tak? I gdyby ten Trybunał orzekł, że to rozporządzenie jest niekonstytucyjne, to...
10: To mogę, sobie wyobrazić, że, to mogę sobie wyobrazić, że jakiś, być może nie dyrektor, bo pewnie żaden dyrektor nie chciałby brać na swoje barki tego rodzaju decyzji, ale być może jakiś samorząd stwierdzi, że no rzeczywiście to może jednak dajmy wybór rodzicom albo się zbuntujmy. Już pomijam to, jak głupi jest ten wniosek i jak okropne bzdury opowiada Przemysław Czarnek odnośnie tej edukacji zdrowotnej i jak bardzo zarówno on, jak i podległe Prawu i Sprawiedliwości media kłamią, mówiąc o tym, że oto teraz edukacja seksualna będzie obowiązkowa. Niestety nie będzie. Ja bardzo ubolewam, bo uważam, że powinna być. Natomiast ten komponent dotyczący zdrowia seksualnego będzie oddzielnym przedmiotem, z którego będzie można dziecko wypisać, więc ona nie jest obowiązkowa i tutaj nikt nie wchodzi w konstytucyjne kompetencje rodziców. No ale właśnie chciałabym mieć trybunał, którego orzeczenia będą publikowane, który będzie funkcjonował prawidłowo i na którego orzeczenia będą mogły powoływać się osoby, które chcą z danych przepisów korzystać. A teraz tak nie jest po
9: prostu. Maciej Berek pożegnał się wpisem na X-ie, pożegnał się rzecz jasna z działalnością rządową i bardzo duża część tego obszernego wpisu była poświęcona deregulacji, tak? Zresztą stał Maciej Berek na czele tego rządowego zespołu do spraw deregulacji. No i Maciej Berek pisze tak. Przyjęliśmy do realizacji ponad 300 zmian deregulacyjnych, zrealizowaliśmy już ponad 70% z nich, blisko 200 już weszło w życie i tak dalej i tym podobne. Ja sobie pomyślałam tak. I z panią zapytam, czy pani myśli, że obywatel się orientuje w tym dorobku? Bo ja sobie myślę, że nie, że w ogóle komunikacyjnie nie zostało to sprzedane i że kiedy minister Berek mówi o tych 300 zmianach, to przypomina mi się sprzed paru tygodni minister zdrowia, która opowiadała o tym, że tam ileś projektów ustaw przygotowano i tego się do garnka nie wkłada i to jakoś nie jest w stanie zawładnąć masową wyobraźnią.
10: Pewnie nie, bo to są drobne zmiany, których często pewnie nie zauważymy. Nie zauważamy to, że są jakieś nowe funkcje w mObywatelu, to, że upraszcza się coś, co zgłasza Ministerstwo Nauki czy Ministerstwo
9: Edukacji.
10: Ale tego
9: nie da się opowiedzieć?
10: Być może da się to opowiedzieć lepiej i tutaj trzeba się uderzyć w piersi, że być może nie potrafiliśmy tego zakomunikować w taki sposób.
9: To jest historia z potencjałem, ta deregulacja.
10: Tak, to jest historia z potencjałem, bo ona trochę, została sprzedana jako rzecz, która jest dobra dla przedsiębiorców, że ułatwiamy przedsiębiorcom. I tak to jest prawda, że wiele tych przepisów, które zostały poddane deregulacji, dotyczyły przedsiębiorców. Natomiast to też dotyczy zwykłych obywateli, którym pewne rzeczy będzie łatwiej załatwić w urzędach. I oni być może nie będą wiedzieli, że to, że mają nową funkcję w mObywatelu, że tam sobie zgłoszą stłuczkę w łatwiejszy sposób niż to było do tej pory, to być może oni tego nie wiedzą, ale ich życie będzie łatwiejsze i być może tak to trzeba było opowiadać jako proste rzeczy, które ułatwiają ludziom życie, a nie jakieś skomplikowane deregulacje, które jakiejś grupie przedsiębiorców pomogą w prowadzeniu biznesu.
9: Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo pani posłanko.
10: Bardzo dziękuję.
9: Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
5: Reklama.
1: Mega,
11: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
14: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: Travistofast i Travisto.
14: Aflofarm.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 17.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. To kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości. Ich poseł Marcin Romanowski ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, a kiedy kończą mu się możliwości w Unii Europejskiej, ucieka na tereny kontrolowane przez Rosję. Tak rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda komentowała w wywiadzie politycznym TOK FM doniesienia szefa polskiego rządu. Donald Tusk powiedział, że służby innych państw z regionu potwierdziły, że polityk PiS na 99% znajduje się w Naddniestrzu. Romanowski ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Przez ostatni miesiąc Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 100 kontroli w zakresie przestrzegania zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Od tego czasu inspektorzy wydali ponad 120 poleceń potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 8 lipca weszła w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy, a wraz z nią przepisy nadające inspekcji uprawnienia do zmiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Od tego czasu do PIP-u wpłynęło prawie 700 skarg i wniosków dotyczących nieprawidłowego wyboru cywilnoprawnej formy zatrudnienia. Komisja Europejska wezwała Rosję do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, w tym skazanego na 11 lat szefa partii Jabłoko Lwa Scholzberga. Według rzeczniczki komisji więzieniem opozycji Rosja pokazuje, że gnębi nie tylko sąsiadów, ale także własny naród. Rosyjski Sąd Najwyższy odrzucił wczoraj apelację złożoną przez antywojenną partię Jabłoko w sprawie zakazania jej udziału we wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Z kolei sąd w Pskowie skazał wiceprzewodniczącego tej partii Lwa Scholzberga na 11 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej za krytyczne wypowiedzi na temat wojny w Ukrainie. W dolnośląskich Głuchołazach kanalizacja ściekowa nie jest w stanie doprowadzać takich odpadów, które nawiedziło ostatnio miejscowość, alarmuje samorząd. Wczorajsza intensywna ulewa sprawiła, że pod wodą znalazła się część tych samych terenów, które zmyła powódź we wrześniu 2 lata temu. Miasto wciąż jeszcze w całości nie poddźwignęło się z tamtych wydarzeń, mówił w TOK FM burmistrz Paweł Szymkowicz.
17: W przeciągu 30 minut spadło ponad 38 litrów. To jest 2/3 tego, co powinno spaść przez cały sierpień. Na takie opady, jak były wczoraj, nie projektuje się kanalizacji ściekowej, burzowej.
7: Oprócz Głuchołazów, w wyniku wczorajszej ulewy ucierpiała także miejscowość Bodzanów. Łącznie w obu miastach strażacy 36 razy wyjeżdżali, by wypompować wodę z zalanych piwnic, a 6-krotnie do usuwania powalonych drzew. W nocy na termometrach od 9 stopni na Warmii i Mazurach do 14 na Dolnym Śląsku. Deszcz możliwy na południu i południowym zachodzie. Środa z przelotnym deszczem prawie w całym kraju, a termometry pokażą od 19 do 23 stopni. Jak zawsze o tej porze w TOK FM sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ta po opadach deszczu w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Nigdzie nie są przekroczone normy pyłów PM10 i PM2,5.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: W wywiadzie politycznym jest z nami Bartłomiej Przymusiński, sędzia, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Dzień dobry, panie prezesie.
18: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
9: Odnieśli się państwo negatywnie do pomysłu zgłoszenia ministra Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Jest specjalna uchwała w tej sprawie. Na chwilkę zostawię ją na boku, bo chciałabym zapytać o to, czy nie przekonały państwa argumenty premiera. Cytuję. Jeden z najwybitniejszych polskich prawników, praktyków, który ze swojej apolityczności i niepartyjności uczynił taki znak rozpoznawczy. Nie ma nic wspólnego z żadną partią polityczną. Jest państwowcem z krwi i kości. Nie znam osoby lepiej przygotowanej do tego, żeby pomóc naprawić tę sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem Konstytucyjnym. Minister Berek jest mistrzem, jeżeli chodzi o koordynację działań różnych osób i egzekwowanie tego, do czego się zobowiązujemy. Apeluję do wszystkich, którym dobro kraju leży na sercu, pomóżcie nam uzdrowić sytuację w Trybunale i to jest kwestia najbliższych tygodni. I co pan na to?
18: Nie może mi umknąć jednak fakt, że są to słowa wypowiedziane przez przedstawiciela władzy wykonawczej, przez premiera. To już w odbiorze opinii społecznej może budzić jednak poważne wątpliwości, że kandydat jest tak mocno przez szefa rządu właśnie popierany. Oczywiście cały tryb wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest, nie ukrywajmy tego, polityczny, bo to jest uchwała Sejmu. Ale przecież ten właśnie Sejm, uchwalając ustawę, która ostatecznie nie weszła w życie wobec skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego, deklarował podwyższanie standardów apolityczności Trybunału i jednym z tych z przejawów podwyższania standardów miało być między innymi takie rozwiązanie, które przewidywało, że po pełnieniu funkcji w Radzie Ministrów wymagana była 4-letnia karencja, zanim będzie możliwość wybrania takiej osoby do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że to było rozwiązanie warte uwagi i nie bez powodu Sejm chciał je wprowadzić do obowiązującego prawa.
9: I tego między innymi dotyczy treść tej uchwały, którą państwo przyjęli. To zapytam teraz pana o taki wybitnie interesujący spór dwóch prawników, dwóch profesorów, który aktualnie się toczy, profesora Sadurskiego, Wojciecha Sadurskiego i profesora Marcina Matczaka. Profesor Sadurski zaprezentował swój plan na Trybunał na łamach Gazety Wyborczej 5 sierpnia. Uznał, że jest to scenariusz realistyczny i legalny. 7, a we wrześniu 8 sędziów ma się ukonstytuować w Trybunał Konstytucyjny, bo Trybunał to nie budynek, ale sędziowie. Ma być jakaś elegancka sala, w której ci sędziowie mogliby się zebrać. Po drugie, trzeba zagwarantować dopływ spraw i dokumentów urzędowych. No, do tego trzeba zobowiązać aparat obsługi administracyjnej Trybunału Konstytucyjnego. No i trzeba też zapewnić wynagrodzenia dla nowych sędziów. No i tym powinien zająć się minister Domański. No i po prostu Trybunał Konstytucyjny powinien zacząć swoją pracę. Odpowiedział Sadurskiemu profesor Matczak, który mówił między innymi o Trybunale na uchodźstwie, ale potem też rozwinął swoją myśl, twierdząc, że 7 czy też 8 sędziów nie stworzy pełnego 11-osobowego składu Trybunału, który jest potrzebny na przykład w sprawie kontroli prewencyjnej ustaw czy sporów kompetencyjnych. Nie uchwali swojego budżetu, nie podejmie uchwały o uchyleniu immunitetu prezesowi, więc będzie ten prezes Święczkowski siedział w budynku Trybunału Konstytucyjnego. No w jaki sposób też, pytał Matczak, zlikwiduje się legalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy pozostaną przy szucha, czy się ich odwoła komunikatem rządu? Jak się pan zapatruje na tę wymianę zdań między profesorami?
18: Bardzo szanuję obu panów profesorów i wiem, że obu tym osobom zależy bardzo na odbudowie prestiżu Trybunału Konstytucyjnego. Różnią się w ocenie tego, w jaki sposób doprowadzić do tego. Myślę, że niezwykle istotne jest, aby nie doszło jednak do sytuacji, w której będzie można powiedzieć, że są dwa trybunały w państwie, żeby też nie było tak, że mamy lustrzane odbicie sytuacji, w której w tej chwili 4 sędziów bezprawnie nie jest dopuszczanych do orzekania, a po realizacji scenariusza zarysowanego przez pana profesora Sadurskiego być może mielibyśmy problem z tymi sędziami, którzy dotąd byli wybrani do trybunału w procedurze jednak niebudzącej zastrzeżeń co do jej legalności, którzy być może nie mogliby orzekać w takim Trybunale, jak go nazwał pan z kolei profesor Matczak, Trybunałem na uchodźstwie. Więc jest to ogromny problem stojący przed sędziami wybranymi do Trybunału Konstytucyjnego już. W jaki sposób doprowadzić do tego, że jednak ta instytucja będzie tylko jedna. Mam nadzieję i wierzę w to, że do tego doprowadzą, że nie będą funkcjonowały dwa trybunały, tylko będzie jeden trybunał, który będzie mógł funkcjonować niezależnie natomiast już od tego, czy co będzie myślał o tym pan Święczkowski, bo nie mam też wątpliwości, że on w sposób bezprawny uniemożliwia działanie tej instytucji.
9: Czytałam wywiad z panem Rzeczpospolitej i mówił pan tak, panie sędzio. Toczy się walec, który ma przywrócić sprawiedliwość. Młyny sprawiedliwości mielą powoli, w końcu jednak powstaje z nich mąka. Musimy wykazać jeszcze chwilę cierpliwości, uzbroić się w nią. Ten Trybunał Konstytucyjny w końcu zacznie działać tak, jak powinien. No jak rozumiem, pan ma daleko idące nadzieje, a ja mam poważne wątpliwości i zastanawiam się, czy Trybunał Konstytucyjny jest w ogóle do uratowania.
18: Jest do uratowania i myślę, że ta sytuacja, w której za chwilę będziemy mieli 8 sędziów, a w styczniu 9, zdecydowanie przemawia za tym, że w końcu ta masa krytyczna pozwoli na uzdrowienie tej instytucji.
9: Ale zaraz, panie sędzio, 4 nie jest uznawanych przez prezesa Święczkowskiego, bo nie przyjął ślubowania od tych sędziów, Karol Nawrocki. Zarzut, że powoływano nie na kolejne wakaty, tylko po jakimś dłuższym czasie, hurtowo, a nie detalicznie. Będzie jeszcze jeden sędzia, będzie ich w sumie 9, a potem będą wybory 27 roku. Nie wiemy, jakie będzie rozstrzygnięcie przy urnie.
18: Myślę jednak, że dojdzie w końcu do odbycia się zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w którym wezmą udział wszyscy sędziowie, także ci, którzy złożyli ślubowanie przed notariuszem i wysłali je do prezydenta. I takie zgromadzenie będzie mogło ocenić postawę pana Święczkowskiego i doprowadzić do tego, żeby Trybunał zaczął działać. Oczywiście w tym celu potrzebne byłoby uzyskanie większości w głosowaniu, ale te wybory, które się zbliżają, myślę, że pozwalają przewidywać, że taka większość będzie jednak możliwa w najbliższej przyszłości.
9: A co mówi nam o rzeczywistości fakt, że od 2015 roku, tak, po wyborach, Trybunał nie jest uznawany przez wszystkich, że najpierw Beata Szydło nie drukowała jego wyroków, teraz też nie są uznawane i drukowane jego wyroki, że Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie się kompromitował, na przykład kiedy na żądanie Kaczyńskiego, co ostatnio ujawnił Morawiecki, żeby uspokoić partyjnych konserwatystów, wydał wyrok w sprawie aborcji, albo kiedy na przełomie 23 i 24 roku wydawał te wszystkie śmieszne zabezpieczenia mające chronić władzę, która przegrała w wyborach. No i myślę sobie, że nawet jeżeli tej władzy uda się coś, co nazwie uzdrowieniem Trybunału Konstytucyjnego, to przecież ta druga strona tego uzdrowienia nie uzna, będzie krzyczała o zamachu stanu. Jeżeli zmieni się władza, to no, chyba wiemy, czego należy się spodziewać.
18: I myślę, że to jest największa krzywda, która została wyrządzona po 2015 roku, czyli pozbawienie tego bezpiecznika, wyłączenie bezpiecznika w systemie prawnym, ponieważ rzeczywiście w tej chwili, obserwując reakcje społeczne, można powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny przez jednych jest uznawany, bądź przez innych nie jest uznawany, a w razie zmiany sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym po prostu może się to obrócić wyłącznie, jeśli chodzi o te skrzydła polityczne. I ta naprawa tej sytuacji na pewno będzie wymagała wielu lat odbudowy prestiżu tej instytucji. Oczywiście, gdyby była większość konstytucyjna, być może lepszym byłoby rozwiązaniem stworzenie Izby Konstytucyjnej w Sądzie Najwyższym, w przyszłości prawidłowo ukształtowanym, gdyż odbudowa zaufania do tej instytucji wydaje się zadaniem obecnie bardzo karkołomnym, ale też wierzę w osobisty autorytet i prestiż osób, które zostały w ostatnim czasie wybrane do Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego też tak bardzo nam zależy na tym, żeby każdy, kto tam jest wybierany, był osobą o takim prestiżu, autorytecie i nie budził kontrowersji, jeśli chodzi o jego przeszłość polityczną.
9: To jeszcze dopytam o przyszłość Trybunału Konstytucyjnego, a właściwie o to, czy Polska potrzebuje Trybunału. Profesor Lech Karlicki, były sędzia Trybunału i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w kwietniu tego roku Rzeczpospolitej mówił tak: 10 lat temu sam pomysł, żeby znieść Trybunał Konstytucyjny, byłby przez większość prawników traktowany jako świętokradztwo. Lecz przez ostatnią dekadę sądy nauczyły się samodzielnie stosować konstytucję. Koniec cytatu. No nauczyły się samodzielnie, bo ten Trybunał Konstytucyjny konstytucyjny. Tak, no, funkcjonuje tak, jak żeśmy to przez ostatnich kilka minut opisywali. No ale pojawia się ta koncepcja rozproszonej kontroli konstytucyjności, więc może skoro Trybunał Konstytucyjny niekoniecznie jest do uratowania, przynajmniej nie w krótkiej perspektywie, to może trzeba coś zmienić. Chociaż wydaje mi się, że w obu przypadkach potrzebna byłaby jakaś nowa umowa społeczna i konsens polityczny.
18: Z jednej strony można żyć bez Trybunału Konstytucyjnego, bo pokazały to ostatnie lata. Sądy w ramach rozproszonej kontroli konstytucyjności mogą w konkretnej sprawie nie stosować przepisów niezgodnych z konstytucją. Ale z drugiej strony porządek całego systemu prawnego wymaga też, żeby była możliwość wydania orzeczenia o charakterze generalnym, które usuwa w ogóle z systemu prawnego ze skutkiem wobec wszystkich wadliwy przepis. I to dotąd mógł zapewniać Trybunał Konstytucyjny. Też nie zapominajmy o tym, że w ogóle sama koncepcja Trybunałów Konstytucyjnych powstała po II wojnie światowej, kiedy dostrzeżono, że mogą być takie sytuacje w państwie, że uchwalane są ustawy łamiące konstytucję i potrzebny jest organ, który by patrzył na ręce władzy ustawodawczej, żeby nie było zawsze tak, że wola ludu jest ponad wszystko, nawet wtedy, jeśli dochodzi do złamania konstytucji. Więc na pewno taki organ, czy to jako Trybunał Konstytucyjny, czy Izba w Sądzie Najwyższym jest potrzebny, bo tego uczą nas doświadczenia czasów sprzed II wojną światową. Natomiast odbudowa prestiżu tej instytucji na pewno zajmie lata i dlatego to są ogromne i chyba niepowetowane szkody, jakie wyrządzono po 2015 roku. Więc bez Trybunału prawidłowo działającego możemy funkcjonować, ale zawsze to będzie ułomne.
9: Bartłomiej Przymusiński, sędzia, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, był moim Państwa gościem. Dziękuję Panie Sędzio za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
9: A tuż po informacjach zastanowimy się, czy prezydentowi uda się ułożyć prawicowy pakt senacki.
19: Autopromocja.
20: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
21: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
20: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
19: Autopromocja.
22: Reklama.
23: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to dwa kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert dalej masz.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 17.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. To niebywała kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości, tak posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda komentowała w wywiadzie politycznym TOK FM informacje przekazane przez premiera Donalda Tuska. Według niego wiceminister sprawiedliwości z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy Marcin Romanowski ma przebywać w prorosyjskim Naddniestrzu. Posłanka KO podkreśliła, że Romanowski nie został ani zawieszony w prawach członka PiSu, ani ukarany w żaden inny sposób.
15: Kiedy kończą mu się drogi ucieczki w Unii Europejskiej, zwiewa na terytorium kontrolowane przez Rosję. To jest niesłychana historia i zdumiewa mnie, że Prawo i Sprawiedliwość brnie w tę historię dalej. Oczywiście wygodną pozycję przyjął Mateusz Morawiecki, który mówi, a to nie jest członek mojego ugrupowania, to rzeczywiście kompromitacja, choć był to członek jego rządu i jako żywo do czasu, dopóki nie rozpadł się PiS, to Mateusz Morawiecki w żaden sposób nie krytykował tej brawurowej ucieczki obu panów.
14: Premier Donald Tusk, bazując na informacjach od zaprzyjaźnionych służb, przekazał, że według jego wiedzy Romanowski na 99% przebywa na terytorium Naddniestrza. Prokuratura z kolei przekazała, że nie widzi podstaw do tego, by uwzględnić wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości o wydanie mu listu żelaznego, który umożliwiłby mu odpowiadanie z wolnej stopy w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ponad tonę śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego, poinformowały Wody Polskie. W ramach przeciwdziałania rozwojowi złotej algi wprowadzono zakaz żeglugi w 5. sekcji oraz zakaz korzystania z 6. sekcji kanału Gliwickiego. Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła rozmawiał telefonicznie z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Michałem Drapatem, poinformowało polskie wojsko. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji na Ukrainie i możliwości dalszej współpracy. Michał Drapaty, dowódcą wojsk lądowych Ukrainy, jest od miesiąca. W rosyjskich przedszkolach i szkołach odbywają się ćwiczenia antyterrorystyczne z udziałem dzieci, poinformował rosyjski niezależny portal Meduza.

0: Deszcz możliwy na południu i południowym zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: W wywiadzie politycznym jest z nami Michał Piedziuk, Polityka Insight. Dzień dobry, redaktorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
2: Mateusz Morawiecki w telewizji w Polsce 24 rzeczy tak. Jestem przekonany, że pan prezydent jako ten jedyny dzisiaj wspólny autorytet i hegemon na polskiej prawicy w pierwszym kroku doprowadzi do takiego cichego patronowania paktowi senackiemu. I myślę sobie, że Rozwój Plus i Konfederacja mają interes w tym, żeby patronem paktu senackiego był Nawrocki, bo to oznacza, że nie będzie nim Kaczyński, jako lider wciąż największej partii po prawej stronie. Oczywiście zobaczymy, co będą mówić nam sondaże za jakiś czas, ale na razie PiS wciąż jest na prowadzeniu, jeżeli chodzi o prawą stronę sceny politycznej. Sławomir Bentzen mówi o tym wprost. Skończył się okres, w którym to PiS samodzielnie rozdawało karty po prawej stronie sceny politycznej, bo kim teraz jest Jarosław Kaczyński? Czy to jest facet, który może wyjść i skonstruować jakiś pakt senacki dla całej prawicy? No gdzie tam? To właśnie o to chodzi? Nawrocki, bo nie Kaczyński?
3: Na pewno w części prawej strony sceny politycznej zależy na tym, żeby właśnie Jarosława Kaczyńskiego no, jak najbardziej zdenominować, można by rzec. I rzeczywiście pozycja Jarosława Kaczyńskiego na razie chyba słabnie. To jest najlepszy moment dla wszystkich jego przeciwników w ostatnich latach, aby tę śrubę antykaczyńską dokręcać. No i na tym korzysta i z tego korzysta z tej okazji właśnie no, przede wszystkim Sławomir Bentzen, który z Jarosławem Kaczyńskim w konflikcie jest już no, od paranastu pewnie miesięcy. Rzeczywiście, jeśli chodzi o pakt senacki, no to jest o tyle ciekawa sprawa, że tak naprawdę w największym stopniu chyba dotarcie do takiego paktu senackiego, umożliwienie wspólnego startu wszystkim formacjom prawicowym właśnie do Senatu w nadchodzących wyborach, w największym, no najbardziej na tym zależy Karolowi Nawrockiemu, przynajmniej tak mi się wydaje, że powinno mu zależeć. Z kilku powodów, przede wszystkim dlatego, że po pierwsze Karol Nawrocki mógłby pokazać właśnie się jako lidera prawicy, który doprowadza do odbicia z rąk liberalnych partii tej naszej Izby Wyższej. No a po drugie, to już byłaby konsekwencja prawdopodobnie właśnie odbicia Senatu, bo na razie jak czytamy różne no, predykcje w zasadzie, czy takie na razie wstępne badania, no wygląda na to, że rzeczywiście prawica mogłaby, zjednoczona prawica odbić Senat, no to wówczas w takim prawicowym Senacie Karol Nawrocki prawdopodobnie znalazłby poparcie dla swoich licznych wniosków o referenda, które to już Karol Nawrocki składał w tej kadencji. Przypomnijmy, że właśnie kiedy prezydent chce jakieś referendum ogólnokrajowe zorganizować, no to musi uzyskać zgodę Senatu. Na razie jest to niemożliwe, a przecież te referenda właśnie ogólnokrajowe były jednym z takich bardziej nośnych postulatów Karola Nawrockiego w kampanii prezydenckiej.
2: Niechaj Karol Nawrocki ma w pamięci, że pisowski Senat nie pozwolił także Andrzejowi Dudzie, pisowskiemu prezydentowi, na przeprowadzenie referendum, więc to nie zawsze tak ładnie działa, ten mechanizm. Ja się z tobą zgodzę, że patronowanie paktowi senackiemu właściwie w przypadku Nawrockiego jest zupełnie naturalne, bo też i jego zwycięstwo w drugiej turze przyniosła przecież taka specyficzna koalicja łącząca wyborców PiS-u, Konfederacji, Grzegorza Brauna, także tych wyborców, którzy no, nie lubili Donalda Tuska, tym samym nie lubili Rafała Trzaskowskiego. Ale myślę sobie też, że o ile może to być szansa dla Nawrockiego na zbudowanie swojej pozycji politycznej, jak powiedziałeś, pokazanie się jako lider tej prawej strony, to jest to też pewne ryzyko. Jeżeli paktu nie uda się złożyć, albo jeżeli pakt nie zdobędzie przynajmniej 51 mandatów, no będzie to obciążało wizerunek prezydenta. Bo w ogóle na boku zostawiam zarzuty o brak bezstronności, bo te chyba nie będą dla Nawrockiego problemem, bo on się w ogóle nie sili na to, żeby być prezydentem całej Polski.
3: Nie, to jak najbardziej zgoda, szczególnie z tym ostatnim zdaniem. Natomiast ja myślę sobie, że ewentualne niepowodzenie wyborcze już paktu senackiego prawdopodobnie jednak szłoby na konto gdzieś tam poszczególnych partii, już osób, myślę, które decydowały o konkretnych personaliach, może właśnie

0: kandydatów już konkretnych w okręgach senackich, natomiast zgoda z tym, że ewentualne niepowodzenie w ogóle negocjacji paktu senackiego poszłoby na konto w tym przypadku in minus Karola Nawrockiego. I myślę też sobie, że właśnie Jarosław Kaczyński, który niewątpliwie, no myślę, że musi czuć po pierwsze swoją już jednak mimo wszystko gorszą formę, a po drugie właśnie rosnące notowania i coraz silniejszą pozycję Nawrockiego, wpychając niejako właśnie prezydenta w tę odpowiedzialność za przygotowanie paktu senackiego, liczyć może też gdzieś po cichu, że na końcu ten pakt senacki nie wyjdzie, rozsypie się albo o Grzegorza Brauna, albo o żądających pewnie dosyć wielu miejsc w tych okręgach dla swoich polityków konfederatów, tak? No bo rzeczywiście takie niepowodzenie Karola Nawrockiego znów pewnie na jakiś moment skierowałoby oczy prawicowych wyborców, nadzieje prawicowych wyborców ku Jarosławowi Kaczyńskiemu prawdopodobnie. Tego też nie jesteśmy w stanie dziś do końca przewidzieć, ale no na pewno Kaczyński po jakiejś takiej właśnie porażce negocjacyjnej Karola Nawrockiego miałby znów ten moment, aby wypłynąć i aby powiedzieć, że to jednak on, no nie wiem, czy podejmie się jakichś innych negocjacji, raczej nie, no ale on jako lider pewnie jeszcze największej partii na prawicy będzie miał szansę na odbicie tego Senatu. No tylko znów, mamy dziś podział w PiS-ie, mamy słabnące notowania samego PiS-u, no i zobaczymy, czy do momentu jakichś takich poważniejszych negocjacji nad paktem senackim nie okaże nam się nagle, że to Konfederacja będzie w sondażach przed PiS-em i to ona będzie dyktować warunki w takich negocjacjach, natomiast na razie chyba musimy poczekać jeszcze chwilę po wakacjach, jak się ta dynamika sondażowa na prawej stronie porozumienia PiS-u ułoży.
1: Zastanawiam się, czy wszystkie strony tego potencjalnego paktu chcą traktować prezydenta jako wybitną personę, która swoim autorytetem składa prawicowe elementy w pewną całość. Czy też w myśleniu liderów Mentzena, Bosaka, Morawieckiego ma to po prostu być człowiek do specjalnych poruczeń, człowiek z zewnątrz, w związku z tym no, można mu powierzyć prowadzenie tych negocjacji, bo gdyby prowadził te negocjacje jeden z liderów ugrupowań, które mają tworzyć pakt senacki, no to by wyrastał ponad pozostałych liderów, tak? A tak sytuacja jest czytelna, wszyscy są w miarę równi, no jest ten Karol Nawrocki, bo wydaje mi się, że Karol Nawrocki w swoim myśleniu o patronowaniu paktowi senackiemu, no to właśnie widzi siebie jako taką nadrzędną superfigurę.
0: Rzeczywiście taki ewentualny patronat Karola Nawrockiego nad paktem senackim, jeżeli taki pakt senacki doszedłby wówczas do skutku, no, automatycznie stawia też Karola Nawrockiego w roli potencjalnego patrona ewentualnych negocjacji koalicyjnych już, tak, rządowych. I to rzeczywiście chyba byłoby nawet już nie jakąś szansą, ale problemem prawdopodobnie dla większości polityków, szczególnie tych młodych polityków, myślę tutaj głównie o konfederatach, tak? Którzy jednak, no, oni po pierwsze nie dość, że walczą oczywiście po cichu, ale między sobą o to, czyje będzie na wierzchu w Konfederacji. Walczą jeszcze z Mateuszem Morawieckim. Cały czas gdzieś tam stawiają się na kontrze do Jarosława Kaczyńskiego. No to rzeczywiście nadmierne wyrośnięcie Karola Nawrockiego w ciągu najbliższego półtora roku prawdopodobnie, mogłoby być trudnym wyzwaniem dla właśnie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, no bo jednak Karol Nawrocki, równie młody i świeży polityk, szczególnie jak Sławomir Mentzen, ale również jak Krzysztof Bosak, w oczach prawicowych wyborców, nawet po zakończeniu swojej prezydentury, no dalej byłby politykiem, który byłby przede wszystkim ogromną szansą dla tej prawicy. I w tym momencie, myśląc o właśnie na przykład kolejnych wyborach prezydenckich, no pewnie trudno nam sobie wyobrażać scenariusz, w którym Karol Nawrocki najpierw doprowadza do paktu senackiego, potem doprowadza do szerokiej koalicji rządowej na prawicy, a później musi rywalizować w następnych wyborach prezydenckich, czy to z kandydatem Bosakiem, czy to z kandydatem Mentzenem. No raczej ciężko byłoby Konfederatom startować w kolejnych wyborach prezydenckich przeciwko tak silnemu patronowi prawicy.
1: Grzegorz Braun, to nazwisko już padło. To może kilka cytatów. Krzysztof Bosak na przykład uważa, że aby współpraca w ramach Paktu Senackiego była efektywna, to musi być szeroka. Czytaj, musi obejmować wszystkich. Sławomir Zawiślak z Konfederacji Korony Polskiej przypomina, że już ponad rok temu Konfederacja Korony Polskiej ustami pana prezesa Brauna podczas konferencji prasowej w Kielcach zadeklarowała, że jest otwarta na udział w takim pakcie, tym, którego celem byłoby odebranie Senatu tej złej formacji, która rządzi, ale wtedy pan prezes Kaczyński zareagował odrzuceniem tej propozycji, powtarzał to wielokrotnie, a prezydent nie zabrał stanowiska. No to chyba mamy jakieś stanowisko Pałacu Prezydenckiego, bo ostatnio Zbigniew Bogucki mówił tak. Jeszcze wrócę do tej kwestii Grzegorza Brauna i środowiska. Są tam osoby zupełnie nieakceptowalne. No w moim regionie ma być człowiek, który przebywa chyba w areszcie wiele miesięcy za szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Czy polskich patriotów cokolwiek z takimi postaciami łączy? Moim zdaniem nic. Oczywiście współpracę z Koroną, to powtarza od wielu miesięcy, nie wyobraża sobie przynajmniej na razie Jarosław Kaczyński. Choć z Jarosławem Kaczyńskim różnie bywało, kiedyś nie wyobrażał sobie współpracy z Andrzejem Leperem, a do tej współpracy doszło. Więc może to będzie tak, że pakt nie będzie formalnie obejmował Brauna, ale w kilku okręgach nie będzie kandydatów, by mandat mógł zdobyć ktoś z Korony. Na przykład Ryszard Czarnecki, który być może wkrótce zostanie z PiSu wyrzucony, a już ma jakieś kontakty z Braunem. Chodzi o taki brak konkurencji.
0: Bardzo możliwe. To znaczy rzeczywiście w scenariuszu, w którym pakt senacki dochodzi do skutku, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że rzeczywiście Korona formalnie nie będzie, że tak powiem, równoprawną częścią takiego paktu, ale gdzieś jacyś ludzie związani na rubieżach Korony Polskiej będą mogli wystartować bez prawicowych kontrkandydatów. Ja mam poczucie, że z Braunem jako takim pełnoprawnym politykiem, który cały czas do wyborów parlamentarnych będzie głosił tak radykalne hasła, do jakich nas przyzwyczaił, to się nie zmieni, PiS ostatecznie nie pójdzie. Znaczy to już byłoby przekroczenie jakiejś czerwonej linii dla PiSu i oczywiście możemy mówić, że Jarosław Kaczyński na potrzeby władzy zrobi wszystko, natomiast ja jednak będę stał na stanowisku, że Korona nie będzie pełnoprawnym członkiem takiego paktu senackiego i myślę też, że prezydentowi taki ruch przygarnięcia Korony do tego paktu by nie służył i to z ust Zbigniewa Boguckiego wybrzmiewa dosyć, wydaje się, jasno. Natomiast czy pojedynczy działacze, czy w zasadzie sympatycy zaangażowani politycznie Korony nie znajdą się na listach Paktu Senackiego? Zobaczymy. Myślę, że tutaj intuicja pani redaktor jest jak najbardziej słuszna.
1: To jeszcze jedna rzecz, bo podczas rocznicy swojego zaprzysiężenia Karol Nawrocki zapowiedział też prezydencką strategię rozwoju, która wierzę głęboko, mówił prezydent, stanie się punktem odniesienia do najbliższej kampanii parlamentarnej, która oczywiście wyłoni polskie siły patriotyczne, kochające Polskę, jak żeby inaczej. Czy Karol Nawrocki chce narzucić wszystkim po prawej stronie jakiś program? Tak jak sam Nawrocki podpisywał listę Mentzena, tak teraz wszyscy liderzy tych prawicowych ugrupowań też mają się do czegoś zobowiązać? Poproszę krótko już.
0: Nie wiem, myślę, że Karol Nawrocki próbuje kreować wokół siebie jakąś taką właśnie historię ala partyjną, ala stowarzyszeniową. Ostatnio stowarzyszenia w polityce również po prawej stronie są bardzo popularne. Nawrocki pokazuje, że nie próżnuje w tym temacie, że ma ekspertów za sobą, którzy mogą jakiś program dla Polski pewnie bardziej stworzyć. I myślę, że to jest ruch stricte na potrzeby wizerunkowe, że prezydent nie jest sam, nie krzyczy tylko na defiladach, ale ma też ekspertów w swojej kancelarii, którzy taki program są w stanie wyprodukować.
1: Michał Piedziuk, Polityka Insight. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński. Zrealizował zaś Krzysztof Olesiewicz. O 18:00 ciąg dalszy podsumowania dnia w TOK 360 i Przemysław Iwańczyk. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Wtorek, 18 sierpnia, jest 18. Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech jutro wrócą do kraju. Akcję koordynuje polski rząd. Będą zmiany w systemie ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza. To pokłosie upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie i wykrytych wtedy niedociągnięć w alertach bezpieczeństwa. Polska Organizacja Turystyczna rusza z internetową kampanią promującą nasz kraj za granicą. Wezmą w niej udział polskie gwiazdy. Monika Mroczko, zapraszam na część informacyjną TOK 360. Jutro do kraju powrócą kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Poinformował o tym wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
12: Udało nam się ewakuować 21 osób. 21 osób zostało zakwalifikowanych jako takie, które na dany moment nadawały się do transportu do kraju bez zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Pozostałe osoby znajdują się w tej chwili w szpitalach. Jest to 17 osób. Prawdopodobnie 12 osób będzie gotowych do wypisania w dniu jutrzejszym.
11: W węgierskich szpitalach pozostanie 5 Polaków, o których stan uniemożliwia bezpieczne przywiezienie do kraju. Polski MSZ poinformował także o wysłaniu do Węgier wniosku o odstąpienie od części procedur, by ciała osób zmarłych w wypadku zostały szybciej przewiezione do Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa deklaruje, że w razie zagrożenia z powietrza obywatele dostaną na czas odpowiedni alert RCB. Premier Donald Tusk po upadku rakiety w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie 3 tygodnie temu zapowiedział zmiany w informowaniu o kryzysach. Jak ustaliło TOK FM, nadal trwa przegląd procedur, a w przyszłym tygodniu mają być wskazane nowe zasady tego, jak o zagrożeniach poinformują publiczne radio i telewizja. Szymon Kępka.
13: Gdy na Lubelszczyznę spadła rosyjska rakieta, komunikatów alarmowych przekazywanych przez rząd za pośrednictwem mediów publicznych nie było. To ma się zmienić. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
14: Żeby informować też, co się stało, później z jakiego powodu to się wydarzyło i że ten alarm już jest odwołany. Dzisiaj też rozmawiamy z mediami publicznymi na ten temat.
13: I faktycznie takie prace są prowadzone. Potwierdza to rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
15: Mamy podpisane porozumienie z PAP-em, z Polskim Radiem i z Telewizją Polską. Weryfikujemy teraz to podpisane porozumienie. porozumienie, tak żeby jeszcze to usprawnić. W przyszłym tygodniu będzie takie spotkanie organizowane również dla mediów powyżej Warszawy i na tym spotkaniu te konkretne rozwiązania będziemy komunikowali.
13: Do tego jest zapewnienie, że zmiany już poczyniono i jeśli nadejdzie zagrożenie z powietrza, dostaniemy alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
15: Te komunikaty są już opracowane i w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia, tak jak mówię, na tym wczesnym już etapie, taka wiadomość powinna zostać wysłana.
13: Wśród planowanych zmian jest też to, że mieszkańcy Polski mają otrzymywać wiadomości SMS, gdy w związku z zagrożeniem za wschodnią granicą zostaną podrywane polskie myśliwce. Na razie to jednak deklaracje, bo dotąd takich alertów nie było. Szymon Kępka, TOK FM.
11: Zabezpieczenie miasta przed skutkami tak gwałtownej i nagłej ulewy, jak ta, która wczoraj nawiedziła Głuchołazę, jest niezwykle trudne, ocenił w TOK FM burmistrz tego miasta Paweł Szymkowicz. W ciągu pół godziny spadło tam 38 litrów deszczu na metr kwadratowy, przez co kanalizacja ściekowa nie była w stanie odprowadzić nadmiaru wody. Dla części mieszkańców był to powrót kataklizmu, który nawiedził miasto niemal równo dwa lata temu. Burmistrz zaznaczył jednak, że w miarę możliwości nowe inwestycje w Głuchołazach prowadzone po powodzi w 2024 roku są projektowane tak, by uwzględniały ryzyko zalania miasta.
2: Na przykład też musieliśmy wykonać nowy przerzut, nową magistralę wodną dla tak zwanej wody surowej ze zbiorników na prawym brzegu do położonych na lewym brzegu miasta stacji uzdatniania wody. I tutaj już na przykład nie poprowadziliśmy tego tak jak przed powodzią, czyli rura podczepiona do mostu, chociażby dlatego, że tego mostu nie ma, został zabrany przez wodę, tylko specjalnym przekopem pod rzeką, także nawet gdyby, nie daj Boże, taka katastrofa nastąpiła, to ten przerzut wody surowej by się utrzymał i już nie mielibyśmy takich problemów z zaopatrzeniem w wodę, jak było we wrześniu 2024 roku, bezpośrednio po powodzi.
11: Wczoraj w Głuchołazach i położonej niżej miejscowości Bodzanów strażacy prawie 50 razy wyjeżdżali do zalanych piwnic i powalonych drzew. A Wody Polskie wydały komunikat, w którym oświadczyły, że przedsiębiorstwo będzie weryfikować legalność obiektów takich jak kładki, mosty, przepusty i rowy melioracyjne, które mogą mieć wpływ na przepływ wód podczas intensywnych opadów. O ponad 200% wzrosła w dwóch latach liczba deportacji cudzoziemców z Polski. Chwali się tym w mediach społecznościowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i twierdzi, że deportacje stały się jednym z elementów skutecznej polityki migracyjnej państwa. Anna Gmiterek-Zabłocka.
16: Ministerstwo pisze o tym z dumą, a wiceminister Maciej Duszczyk mówił na antenie TOK FM między innymi tak.
17: Deportacje są jednym z instrumentów polityki migracyjnej. Osoba, która po pierwsze nielegalnie przebywa w danym państwie, może podlegać deportacji. Ale również osoba, która legalnie przebywa, ale łamie przepisy, łamie prawo, również może być deportowana. Taka, że ma prawo się odwołać, jest państwem demokratycznym.
16: Minister mówi, że można się odwołać, tyle tylko, że cudzoziemcy są coraz częściej wydalani z Polski w trybie natychmiastowym i jak słyszymy w organizacjach pozarządowych, o żadnym odwołaniu do sądu nie ma mowy. Co więcej, deportacje dotyczą nie tylko groźnych przestępców, ale osób, które na przykład jechały bez dokumentów albo ofiar przemocy, które chciały się ubiegać w Polsce o ochronę międzynarodową, czyli mówiąc wprost o azyl. Problem w tym, że Polska wniosków o azyl nie przyjmuje.
18: To w ogóle nie jest powód do dumy. I same te liczby nic tam nie mówią. One nie mówią nic o efektywności czegokolwiek.
16: Mówi profesor Witold Klaus z Instytutu Nauk Prawnych PAN, a dr Agnieszka Radziwinowiczówna z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego dodaje, że to, co robi Polska w kontekście deportacji, wpisuje się w trend administracji Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych.
19: Jeśli natomiast chodzi o używanie deportacji jako instrumentu czy narzędzia polityki migracyjnej, to jest dla mnie bardzo problematyczne, dlatego że narzędzia mają to do siebie, że powinny działać w sposób logiczny.
16: A tutaj żaden cudzoziemiec nie wie, czy jeśli na ulicy wylegitymuje go policja, to czy z godziny na godzinę nie zostanie przypadkiem deportowany. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
11: Kończy się dobry dla naszych portfeli czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc te spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Jak wynika z danych GUS-u, tańsze niż rok temu, a nawet 20-25% są masło, wieprzowina, jabłka, warzywa, szczególnie buraki, kapusta, cebula czy ogórki. Ale już wkrótce trend spadających cen może się odwrócić, prognozował w magazynie EKG dr Mariusz Dziewulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim, z którym rozmawiał Wojciech Kowalik.
20: Czy z tą deflacją cen żywności to już możemy się powoli żegnać?
21: Oczekujemy, że jednak kolejne miesiące będą przynosić wzrost cen surowców rolnych w ujęciu rocznym i to będzie się przekładać na ceny żywności na półkach sklepowych, więc wydaje się, że tak, że w najbliższym czasie z deflacją się pożegnamy, no i będziemy obserwować lekką inflację na żywności do końca roku.
20: To co pana zdaniem stoi w kolejce do podwyżek w tych następnych miesiącach?
21: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw. Mniejsza produkcja w Polsce, Polska jest dużym producentem i eksporterem takich produktów jak jabłka. Wydaje mi się, że wiele kategorii warzyw z uwagi na mniejszą produkcję w Polsce zacznie drożeć. No i wydaje mi się, że gdzieś tam na rynku mleczarskim, jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki dostaw mleka u głównych światowych graczy, no to niewykluczone, że pod koniec roku nawet na maśle będziemy obserwować wzrost.
11: A jak wskazuje ONZ-owska agenda do spraw rolnictwa, do wzrostów dołoży się sytuacja globalna, problemy z transportem ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, zjawisko pogodowe El Niño i wojna na Bliskim Wschodzie. Do tej pory zdobywał tylko bramki, teraz ma jeszcze napędzać turystów. Robert Lewandowski będzie promował Polskę za granicą. Polska Organizacja Turystyczna rusza z internetową kampanią promocyjną w 5 krajach. Obok Lewandowskiego wezmą w niej udział modelka Ania Rubik, aktor Jesse Eisenberg, były prezydent i noblista Lech Wałęsa czy piosenkarka Maryla Rodowicz. Nowy pomysł na promocję Polski miał okazję już zobaczyć reporter TOK FM Błażej Kulesza.
22: Hello, my name is Frederic Chopin. Welcome to Warsaw.
23: 400 osób pracowało nad 30-sekundowymi filmikami. Promują trzy miasta: Warszawę, Kraków, Gdańsk. We wszystkich jest on. Robert Lewandowski.
24: More than you expected.
23: Polska, więcej niż się spodziewałeś. To hasło, które od lat promuje poza granicami nasz kraj. Przedstawiciele polskiej organizacji turystycznej za to nie spodziewali się, że wszystkie gwiazdy tak chętnie wystąpią w spocie.
25: Entuzjastycznie właśnie dla promocji Polski zgodzili się wziąć udział w tym projekcie.
23: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
25: Pan Jesse Eisenberg przeczytał scenariusz i od razu się zgodził. Pani Maryla Rodowicz. Tak, chyba największym zaskoczeniem, że zgodził się pan prezydent Wałęsa.
26: Chciałbym, żeby ta kampania była zaproszeniem do odkrywania Polski.
23: Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, Lewandowski za udział w całej akcji nie wziął nawet złotówki. Pomysł nie jest nowy, bo podpatrzony u Szwajcarów, Helwetów promował tenisista Roger Federer. W Polsce cała kampania kosztowała 7 milionów złotych. Nie wszystko udało się jednak nagrać, bo słońce w Gdańsku stworzyła jedynie sztuczna inteligencja.
24: More than you expected.
23: Błażej Kulesza, TOK FM.
11: A tematy dnia wybrał dla państwa Wawrzyniec Zakrzewski.
27: TOK 360, wracamy do naszego programu. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie, wydawczynią tego programu jest Natalia Witkiewicz, a wydawcą Michał Tobolewski, realizatorem Krzysztof Olesiewicz, a kolejnym naszym rozmówcą doktor habilitowany Andrzej Oleksy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dzień dobry.
28: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
27: Rząd przyjmuje projekt ustawy, a ta ma chronić rolników przed skargami na hałas i zapachy z gospodarstw. Nowi mieszkańcy wsi muszą wiedzieć, że przeprowadzając się na tereny wiejskie, no spodziewają się i zapachów, i hałasów i będą musieli potwierdzać to specjalnym oświadczeniem. To wszystko na kanwie bezprecedensowej sprawy rolnika z Podłodzi, który musiał zapłacić sąsiadom 120 tysięcy złotych odszkodowania za uciążliwości z jego chlewni. Sąd Najwyższy, przypomnijmy, to było rok temu, oddalił skargę kasacyjną. Czyli właściwie to, co dla rolników było oczywistością, teraz przyjmuje ramy obowiązujących przepisów. Chcesz z miasta uciekać na wieś, to wiedz, że mogą spotkać cię pewne niedogodności.
28: No pewnie tak, to jest jeden problem, że chcesz uciekać z miasta na wieś, ale przecież już sporo ludności czy mieszkańców miast przeprowadziło się już na wieś, no i zderzyli się z tymi problemami. Zresztą no, na wsi dokonują się cały czas zmiany, ponieważ tych gospodarstw czy rolników ubywa. Są oni bardziej jakby ukierunkowani pod kątem określonych specjalizacji i to też może wpływać na generowanie właśnie tych emisji z rolnictwa w ten sposób, że gdzieś w pobliżu jakichś domków, działek znajdują się pola, na których, które są dzierżawione i prowadzi je jakiś tam rolnik. No i w związku z tym są do czynienia z kurzem, hałasem, czasem może i zapachem. No i to generuje te problemy na styku mieszkańców obecnych wsi.
27: No tak, ale są też sprawy, które nie są jednoznacznie do rozstrzygnięcia. Sam z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, kilka lat temu naprzeciw mojej działki rolnik konsekwentnie wywoził, proszę wybaczyć, ja nie wiem, czy takiego słowa powinienem używać, gnój z własnej obory i składował go na polu bez odpowiedniego podłoża, przynajmniej tak mi się wydawało. I tylko grzecznie zapytałem, czy tak trzeba, może można by z tym coś zrobić, to on, właściwie cytatem z Misia, potraktował mnie, jak teraz się okazuje, słusznie. Jak jest zima, to musi być zimno, pani kierowniczko. Jak jest gnojówka, to musi dawać nieprzyjemny zapach, panie kierowniku, i odczep się pan ode mnie.
28: Rozumiem, no takie sytuacje mogą być, no ale to jest jakby normalne w działalności rolniczej. Zresztą rolnicy w ramach prowadzenia swojej działalności również podlegają pod różnego rodzaju przepisy związane z produkcją rolną, między innymi te, które są związane z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej i innymi przepisami o ochronie roślin i tym podobnymi. Jeżeli wykonuje to prawidłowo, zgodnie z zasadami sztuki, i jest to prawnie dozwolone, no to w zasadzie, no cóż powiedzieć, prowadzi działalność, prawdopodobnie na tym polu obornik chciał zastosować, dlatego zrobił pryzmę i kiedyś jesienią, załóżmy, bo nie wiem jaka to była pora roku, zamierza ten obornik rozrzucić, a tak wozi na przykład codziennie czy co kilka dni właśnie na tą pryzmę. I ten zapach będzie. Tutaj się niewiele da zrobić. Ja bym raczej się skłaniał do tego, żeby było trochę jakby wyrozumiałości po obu stronach, bo mieszkańcy muszą jakby mieszkać i to mieszkanie nie powinno być dla nich uciążliwe, wynikające z tej działalności rolniczej. No i rolnicy też powinni po prostu działać zgodnie z zasadami i przepisami prawa.
27: Tak, a poza tym w mniejszych ośrodkach z sąsiadami lepiej dobrze żyć. To też stara, no to, prawda stara jak świat.
28: Ale na pewno, ale tutaj też tak można powiedzieć, że no ktoś, kto zamieszkał na wsi, no liczy na to, że będzie miał czyste powietrze, ładny zapach, brak hałasu, brak kurzu i tak dalej. I nie zawsze jest to możliwe do osiągnięcia. To pewnie też zależy od regionu kraju, w którym się to dzieje. No są regiony, które są bardziej zaludnione. Większa ta gęstość zaludnienia jest. W związku z tym no tam pewnie te problemy występują częściej niż w rejonach, gdzie powiedzmy to zaludnienie jest mniejsze.
27: Tak, ale teraz muszę pana zapytać, ponieważ jest to projekt ustawy, nie wiem, czy właściwie kieruję pytanie, to jednak mamy też równolegle wyrok sądu. I teraz, czy nie będą to takie argumenty, które będą się wzajemnie wykluczać, jeśli ktoś będzie miał wątpliwości, ich nabierze. I wreszcie zapytam pana jako specjalistę, jakie regulacje obowiązują w innych krajach, na przykład Unii Europejskiej, które być może te spory no, właściwie nie rozwiązują, tylko nie doprowadzają do tego typu sporów.
28: No właśnie, i tu mnie pan zaskoczył, ponieważ no nie mam jakby wiedzy na ten temat, jak ten problem jest rozwiązany w innych krajach. Natomiast te, jakby to powiedzieć, spory będą, dlatego że nawet jeżeli powstanie ta ustawa, to nie będzie w niej takich zapisów, jakby to powiedzieć, stricte, które jednoznacznie coś stwierdzą czy wyjaśnią. Zawsze będzie możliwość czy problem, że trzeba to sprawdzić, podać do sądu, zweryfikować i tak dalej, czy na przykład ten oprysk w godzinach nocnych był konieczny, albo czy zbiór kombajnem też był konieczny w nocy, czy to wynikało z tego, że będzie zmiana pogody, czy to wynikało z innych przesłanek. No tego typu rzeczy, nawet jeżeli ta ustawa będzie, będą się zdarzać. No to, to nie ma tutaj, jakby to powiedzieć, złotego rozwiązania.
0: No tak.
28: Też się nie chcę wypowiadać na temat właśnie tego ukarania rolnika, który tą chlewnię prowadził, ponieważ nie znam dokładnie wszystkich zależności, jakie tam występowały. Być może, że mogło to być uzasadnione, prawda, bo jakieś tam były naruszenia, a być może, że faktycznie niesłusznie. No.
0: Tak, ale panie profesorze, jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie taka, że ta zgoda na wszystkie nieprzywileje w związku z mieszkaniem na wsi potwierdzać będzie nabywca ziemi notarialnie.
28: Tak, tak,
0: no to
28: tak.
0: Mamy przecież, sam pan powiedział, taką tendencję trwającą już od lat, że mieszkańcy metropolii wynoszą się gdzieś na tereny wiejskie. I co z nimi? Bo oni takiej deklaracji, że rozumieją istotę sprawy, nie podpisywali, a prawo, jak wiadomo, nie działa wstecz.
28: No to pewnie będzie obciążenie dla, nie wiem, sądów czy coś takiego, no bo tak jak mówię, no faktycznie niektóre rzeczy mogą być uciążliwe i przeszkadzać i trudno się dziwić, że ktoś będzie to po prostu zgłaszał do odpowiednich organów państwa, żeby to rozstrzygnęły.
0: Ale panie profesorze, jeszcze jedna rzecz. Mamy niewiele czasu, ale muszę pana o to zapytać. Bo też hipotetycznie można wyobrazić sobie sytuację, w której powoływana jest komisja, która stwierdzi, czy zapachy unoszące się nad polem są dotkliwe, czy przyjemne. Ja ostatnio byłem na wsi, na której chętnie spędzam czas i zapach... Proszę wybaczyć taki ekshibicjonizm. Zapach gnojówki mieszający się z zapachem mleka i zapachem świeżo skoszonego zboża, no to jest nostalgiczne wspomnienie dzieciństwa. Nic wspanialszego nie można poczuć przez nozdrza. A dla innych będzie to niedogodność.
28: No będzie i tu można się powołać na takie badania sondażowe. Ja już nie pamiętam, gdzie one były publikowane, z których wynikało, że tylko 6% postrzega wieś jako miejsce do produkcji żywności. A dla większości kojarzy się to, nie wiem, ze ciszą, spokojem, ładnym krajobrazem i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jakby ludzie nie mają świadomości tego, że na obszarach wiejskich, gdzie jest produkcja rolnicza, to są jakby normalne rzeczy.
0: 3 godziny mógłbym z panem przegadać na ten temat, bo to niezwykle interesujące także dla naszych słuchaczy, ale czas jest nieubłagany. Doktor habilitowany Andrzej Oleksy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie był z nami. Kłaniam się panu, do usłyszenia, informacje, a po nich Błażej Kulesza.
1: Reklama.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofa. Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 18.21. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Do 8 lat więzienia grozi przedstawicielom firmy z Poznania, która w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego prowadziła działalność produkcyjno-magazynową. Chodzi o zdarzenie z sierpnia 2024 roku. W piwnicy poznańskiej kamienicy wybuchł pożar, następnie doszło do wybuchu. Zginęło wówczas 2 strażaków walczących na miejscu z ogniem. Prokuratura postawiła przedstawicielom firmy zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania pożaru, zawalenia się kamienicy oraz eksplozji materiałów łatwopalnych, skutkiem czego była śmierć strażaków. Prezydent USA Donald Trump opublikował w swojej sieci społecznościowej True Social grafikę przedstawiającą cieśninę Ormus z podpisem Nowe Terytorium USA. Wcześniej sugerował, że może ogłosić się ten szlak wodny częścią terytorium Stanów Zjednoczonych. Gdy już skończymy pokonywać Iran, który pokonujemy bardzo mocno, wkrótce ogłoszę cieśninę Ormus terytorium Stanów Zjednoczonych, oświadczył Trump. Przypomniał, że amerykańskie siły utrzymują blokady irańskich portów. Pożar lasu w rejonie Włosienicy nad Przedmorskim Okiem został ogłoszony, przekazał rzecznik Zakopiańskiej Straży Pożarnej. W trudno dostępnym terenie działania prowadzili strażacy desantowani ze śmigłowca Topr, a do dostarczania wody wykorzystano dużego drona.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
27: Ten dźwięk oznacza jedno, czas na Sport 360. W naszym studiu Błażej Kulesza.
2: Dzień dobry, witaj.
27: Jest 18.23, my porozmawiamy na kilka tematów, które powinny zainteresować nie tylko fanów sportu, którzy śledzą każdą depeszę, każdą informację na ten temat, każdą transmisję. Wreszcie, przygotowaliśmy właściwie taki program wielotematyczny,
2: prawda?
27: A to w związku z nadchodzącymi imprezami, bardzo istotnymi z punktu widzenia naszych reprezentantów, i rozpoczniemy od lekkoatletyki, bo choćby dzisiejsze spotkanie z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim było niejako podsumowaniem Mistrzostw Europy, które zakończyły się w Birmingham w minioną niedzielę, a są też forpoczną do tego, co czeka nas w weekend podczas mityngu Diamentowej Ligi, czyli Memoriału Kamili Skolimowskiej.
2: To prawda, to była okazja, żeby przede wszystkim z naszymi zawodnikami trochę porozmawiać tak zakulisowo o tym wszystkim, gdzie się wybierają, gdzie jadą, jak ten sezon, bo najważniejsze zawody już za nimi, prawie najważniejsze, o tym już za chwilę, ale to była taka, mam wrażenie, gospodarska wizyta wszystkich zawodników u pana ministra, bo padły obietnice o finansowaniu, budowie kolejnych lekkoatletycznych hal w naszym kraju. Jedna z takich ma się otworzyć w Bydgoszczy. Odświętowano sukces. Zresztą, no właśnie, posłuchajmy.
6: Chcieliśmy wam bardzo podziękować. Jesteśmy bardzo z was dumni. To jest też taki na pewno duży moment do optymizmu, ale też do tego, co trzeba zrobić, bo przecież już przed nami Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, ale też Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Chorzowie. I wiemy, ile jeszcze potrzeba, jeżeli chodzi o hale lekkoatletyczne.
7: Te zmagania skończyły się 8 medalami, ale też bardzo wielu z nas skończyło zmagania w tej 8 i startowało lepiej, niż wynikałoby to z list startowych. Więc myślę, że po prostu możemy być z siebie dumni. Ja na pewno jestem z nas dumna i cóż, mam nadzieję, że jest to dobry krok po prostu do powrotu do najlepszych wyników.
27: Niech zgadnę, najpierw minister Jakub Rutnicki, a później Natalia Bukowiecka.
2: Brawo, 10 punktów pan ma.
27: Tak.
2: To się udało. No właśnie, muszę przy okazji zapytać. Ty widzisz po występach w Birmingham szklankę do połowy pustą czy pełną? Ty jesteś w tym teamie 7 miejsce w klasyfikacji punktowej mistrzostw, czy może 18 w klasyfikacji medalowej, bo jedna i druga klasyfikacja jest przecież prawdziwa.
27: We wszystkim chciałbym dostrzegać odcienie szarości i tak powód do niepokoju na pewno daje brak medalu po 28 latach w konkurencjach rzutowych. Natomiast powód do dumy to na pewno kobiety, które tak jak na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu właściwie zapewniły nam ten dorobek w dużej mierze. Natomiast tak, ty powiedziałeś, to była okazja, to spotkanie do tego, by poznać plany naszych lekkoatletów, by zastanowić się, gdzie jadą albo gdzie nie jadą, bo myślę, że wokół Anastazji Kuś jest ostatnio sporo szumu. Przypomnijmy, to zawodniczka biegająca na 400 metrów, urodzona w 2007 roku, która całkiem niedawno na Mistrzostwach Świata Juniorów w Eugene pobiła rekord Polski na dystansie 400 metrów.
2: I zdobyła złoty medal przede wszystkim. Niemniej jednak jest to przecież już zawodniczka bardzo, nie chcę powiedzieć utytułowana, ale doświadczona w tych najważniejszych startach. Co prawda w sztafecie, ale jednak.
27: Ale budzi mocno ambiwalentne odczucia całego środowiska. I nie chodzi mi, albo jak, w jak najmniejszym stopniu chodzi mi o kibiców, w dużej mierze chodzi o koleżanki, kolegów, trenerów. Kibiców chyba też.
2: I teraz chyba menadżera, to masz na myśli.
27: Tak, bo tak, są
2: wyjaśnijmy.
27: Dwie kwestie z tym związane, albo z nią związane. Po pierwsze, nie wystartuje w memoriale Kamili Skolimowskiej i ma wobec tego nutkę pretensji. Tak można było wyczuć z jej wypowiedzi, bo Marcin Rosengarten, świetny organizator, odpowiadający za miting Diamentowej Ligi, jest jednocześnie menadżerem zawodniczki i jej nie zaprosił.
2: To prawda i tu się pojawia może taki konflikt interesów, natomiast ja staję po stronie trochę Marcina Rosengartena w tym wszystkim. Doskonale rozumiem, jednak miting Diamentowej Ligi, tam pobiegną absolutnie najlepsze zawodniczki na świecie. Co więcej, one przecież walczą, to będzie jeden z dwóch ostatnich meetingów, o punkty do tego, żeby załapać się do finału Diamentowej Ligi, a ten przecież 27 i 28 sierpnia w Zurichu, więc to będzie ta jedna z niewielu okazji, żeby jednak te ostatnie punkty do Diamentowej Ligi zdobyć. Oczywiście chciałoby się zobaczyć dwie Polki, bo przecież pobiegnie Natalia Bukowiecka. Będziemy na pewno mocno trzymać kciuki. Z drugiej strony Marcin Rosengarten mówi bardzo ważną rzecz. Jeżeli ja bym jej nie skreślił z tej listy, jeżeli ja bym ją zaprosił, to prawdopodobnie Federacja Lekkoatletyczna po prostu by ją skreśliła. No wiemy doskonale, że Anastazja Kuś, mimo że jest mistrzynią świata do lat 20, to no, odbiega jeszcze wynikami od tych absolutnie najlepszych. To nie są jeszcze czasy, z którymi mogłaby się ścigać chociażby z Natalią Bukowiecką. Niemniej jednak jest to absolutne podparcie naszej sztafety. Ale jest druga strona tego wszystkiego, całego medalu. No, gdzie mają startować ci nasi zawodnicy, jak nie na najważniejszej lekkoatletycznej imprezie w Polsce? Można to było, myślę, że jakoś zrobić, nie wiem, zrobić chociażby biegi półfinałowe, chociaż pewnie biegaczki pewnie nie chciałyby w tym startować.
27: Ale no, na tym dystansie biegi półfinałowe też raczej trudno byłoby przeprowadzić jednego dnia. Ale wiesz co? Próbował organizator wpleść konkurencję dla młodszych zawodniczek. Anastazja Kuś odmówiła występu. Ale wiesz co? Jeszcze jedna kwestia, bo Anastazji Kuś towarzyszy taka
2: dziwna aura, to chcesz powiedzieć?
27: Tak, ja staram się ważyć słowa. Choćby Anna Kiełbasińska, także utytułowana zawodniczka, też członkini sztafety mieszanej z Igrzysk Olimpijskich, tych jakże udanych, dla nas mówi o karierze przez pośladki. Posługuje się tutaj
2: dodajmy
27: cytatem.
2: Chodzi o zdjęcia na Instagramie, zresztą sporo followersów ma Anastazja. Ja jestem, nie ukrywam, jednym z nich. Faktycznie.
27: A czy to jest ważne i czy to powinno podlegać dyskusji? Czy sportowca nie powinno się oceniać tylko i wyłącznie przez pryzmat jego wyników? I jeśli w jego działalności pozasportowej nie ma niczego, co urągałoby, nie wiem, karcie reprezentanta, regulacjom, które narzuca i Krajowa, i Światowa Federacja. No, wielu sportowców, jeśli mają skończone 18 lat i korzystają z mediów społecznościowych, prezentuje coś więcej niż tylko informacje o tym, które miejsce zajął i z jakim czasem dobiegł.
2: Chce się po prostu zaprezentować jej wolne prawo. Ja zobaczyłem dzisiaj na tym dzisiejszym spotkaniu z ministrem Jakubem Rutnickim, że ona stała w gronie wszystkich zawodników, którzy przyszli do ministra. Niemniej jednak no miałem takie wrażenie pewnego rodzaju osamotnienia. Może to mylne wrażenie, ale
27: jest to taki środowiskowy ostracyzm, twoim zdaniem?
2: Moim zdaniem tak i nie powinno to paść. Nie wiem, z czego się takie słowa biorą. Mówią to jednak już były zawodniczki, które już nie startują w tych najważniejszych imprezach. Trochę jest to przykre. Mam wrażenie, że Anastazja jednak robi swoje. To zresztą podkreślała w rozmowie z Przemkiem Pozowskim kiedyś w studiu TOK FM, bo o tych zdjęciach i takich, no, wyjątkowym prowadzeniu konta na Instagramie jest już głośno od pewnego czasu. No, niemniej jednak trzymamy kciuki oczywiście za Anastazję. My będziemy nie tylko patrzeć na zdjęcia, my przede wszystkim będziemy patrzeć na wyniki i tego się trzymajmy, a te wyniki są coraz lepsze, choć nie najlepsze, a jeżeli chodzi o tych najlepszych, to przecież wszyscy też się starają, żeby być na początku września w Budapeszcie, bo to Mistrzostwa Europy w Birmingham nie kończą przecież nam sezonu lekkoatletycznego. O szanse Polaków pytałem Tomasza Majewskiego, z którym miałem okazję porozmawiać na ten temat.
23: plan, no, jeżeli chodzi o starty naszych zawodników, Pezla sądzi, że około 8-16 nominacji. Mówimy oczywiście o mistrzostwach świata, które nie są mistrzostwami świata. Tego rodzaju impreza w tym roku po raz pierwszy zostanie zorganizowana w Budapeszcie. Od na początku września stolica Węgier będzie gościć absolutnie najlepszych 16 zawodników. Listy startowe to mistrzowie olimpijscy, mistrzowie świata i ci z czołówki właśnie z diamentowej ligi. Na co, ilu Polaków możemy wysłać do Budapesztu? O tym wszystkim właśnie Tomek Majewski.
8: To nie jest nasza impreza, mimo że rzeczywiście będą z orzełkiem na piersi startować. Parę osób już ma praktycznie pewny udział, a parę jeszcze walczy i mam nadzieję, że to uda, bo po tych startów w diamentowej lidze jeszcze trochę jest. I zobaczymy, jak świat przygotował. No to wszyscy walczą o Budapeszt, tak? I część naszych też walczy. Ja mam nadzieję, że się uda, bo to będzie takie podsumowanie sezonu. No potem tylko już memoriał Janusza Kusocińskiego, który będzie naprawdę kończył sezon na całym świecie.
23: No, ten memoriał faktycznie będzie kończył sezon na całym świecie.
27: Ale pozwól, że domkniemy ten temat, tak, bo jeszcze mamy dwa do poruszenia. Ten piłkarski, wynikający z udziału czterech polskich zespołów w kwalifikacjach europejskich pucharów już w najbliższy czwartek. Dwie drużyny w kwalifikacjach Ligi Europy, dwie w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Dla słuchaczy, którzy być może nie odnajdują kontekstu, przed rokiem mieliśmy cztery polskie zespoły, które dotarły do fazy ligowej Ligi Konferencji, co oznacza, że teraz walczymy i chcielibyśmy więcej.
23: Teraz mamy dwa pewne, bo cały czas przecież część klubów Jagiellonia oraz Lech walczą o Ligę Europy. Lech z problemami, bo wiadomo, że już nie zagra w tym czwartkowym meczu z FC Thun kapitan kolejorza, czyli Mikael Isak, ale tych nieobecnych jest tam jednak jeszcze więcej. Terry Yegbe, Janika Niero i Filip Jagiełło. Trochę trudno będzie w czwartkowym spotkaniu z
27: tych dwóch pierwszych walczy o wizę.
23: Tak.
27: Ponoć już jest wszystko na dobrej drodze.
23: No ale żeby walczyć o wizę podczas sezonu no naprawdę zapełnionego spotkaniami, ja się naprawdę dziwię, że Lech, no, brzydko mówiąc, nie ogarnął tego wcześniej.
27: Rozmawiałem z Łukaszem Milikiem, dyrektorem sportowym Górnika Zabrze. Oni, myślę o Górniku, mają podobne problemy. To jest bardzo trudna procedura, przez którą bardzo trudno się przechodzi, ale to jest temat na zupełnie inną historię. Liczymy na to, że Lech Poznań, że Jagiellonia utrzymają się w Lidze Europy.
23: No, będą w Lidze Konferencji. Mam wrażenie, jeżeli chodzi o Ligę Konferencji, to Górnik chyba z europejskimi pucharami w tym roku się pożegna. Słuchałem konferencji Michała Gaszparika tuż po ostatnim spotkaniu i on po prostu, mam wrażenie, że w mecz i zwycięstwo z AS Monaco po prostu nie wierzy.
27: A tam jest kilka gwiazd światowego formatu, choćby Paul Pogba, który jest w składzie drużyny z księstwa.
23: Górnik nie miał łatwego losowania, jeżeli chodzi o te puchary, bo najpierw odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów, potem z Ligi Europy. No, zobaczymy, jak będzie w czwartek, ale nie wróżę.
27: A ja mam nadzieję, że nie byliśmy
23: pesymistami
27: i hermetyczni w tej opowieści o europejskich pucharach, bo kibicujemy wszystkim czterem drużynom. To jeszcze zapytam cię, mamy minutę, o Mistrzostwa Europy siatkarek, które rozpoczynają się już za 3 dni. Później we wrześniu także siatkarze przystąpią do rywalizacji, broniąc złotego medalu.
23: Ja myślę, że podopieczne staw Stefano Lavariniego będą chciały pokazać, że ta liga w tym sezonie, Liga Narodów, była takim nieudanym przystankiem. Pierwszy raz przecież nie udało się do tego 8-osobowego finału wejść. Teraz powinno się udać. Włoszki, mam wrażenie, są poza zasięgiem, bo doskonale to pokazał memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej, że tam Polki po prostu nie istniały w tym meczu z Włoszkami, przegranym przecież 0-3. Ale szanse na medal chyba są. Zobaczymy, jak będzie początek. Mam wrażenie, że taki lekki i przyjemny, ale od fazy pucharowej, no, wtedy się dopiero zacznie.
27: Węgierki?
23: Między innymi na Dzień Dobry, tak.
27: To 22. Bardzo, bardzo dziękuję.
23: Dzięki wielkie.
27: Rozmawialiśmy o tym, co działo się w sporcie. W Sport 360 Błażej Kulesza był z nami. Dobiega końca TOK 360. Dziękujemy bardzo w imieniu naszych wydawców, Natalii Witkiewicz oraz Michała Tobolewskiego, realizatora, którym był Krzysztof Olesiewicz. Już za chwilę informacje o 18.40, a po nich codzienny magazyn motoryzacyjny. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się, do jutra.
9: Reklama. Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
12: Marian,
9: mega,
12: co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: W końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
18: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: Ubezpieczenie samochodu w banku?
29: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
30: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
31: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcje mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
30: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
31: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
30: Aflofarm.
32: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
33: Lidl. To się opłaca. Jeszcze nie śpisz?
34: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
33: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
34: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
35: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
36: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
1: dalej masz. Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 18.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Burmistrz Miastka na Pomorzu przekazał, że do sądu został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości miejskiego szpitala. Powodem jest zadłużenie placówki, które przekracza 40 milionów złotych. To bardzo trudna, ale niezbędna decyzja, która musiała być podjęta, poinformował burmistrz Jerzy Wójtowicz. Brytyjskie wsparcie dla Kijowa pozostaje stuprocentowe, zapewnił brytyjski premier Andy Burnham. To odpowiedź na groźby Moskwy. Rosyjska ambasada ostrzegła, że Londyn poczuje konsekwencje po użyciu przez Ukrainę brytyjskich dronów do ataków na Rosję. Komisja Europejska wezwała Rosję do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, w tym skazanego na 11 lat szefa partii Jabłoko Lwa Schlossberga. Według rzeczniczki komisji więzieniem opozycji Rosja przekazuje, że gnębi nie tylko sąsiadów, ale także własny naród. Rosyjski Sąd Najwyższy odrzucił wczoraj apelację złożoną przez antywojenną partię Jabłoko w sprawie zakazania jej udziału we wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej.
10: TOK FM.
0: na każdy temat, z każdej strony.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Codzienny magazyn motoryzacyjny. Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. No i dzisiaj mamy samochód, który nie jest zupełną nowością, ale ponieważ jeździliśmy nim wielokrotnie, ale ponieważ ty ostatnio przejechałeś tą sztuką naszą testową kilka tysięcy kilometrów, to warto też zrobić coś takiego. Można to uznać za krótki test długodystansowy, ale czym? Bo to ważne, żebyśmy też w natłoku wrażeń, żeby nie zginęło nam, czym jeździmy i czy ten samochód słuchacze znają. To by było niewiarygodne, gdyby nie znali, bo to jest crossover francuski marki Renault, nazywa się Captur albo Captur po francusku i pierwsza generacja pojawiła się 13 lat temu w 2013 roku. Jak teraz, wiesz co, oglądam te zdjęcia...
3: To zastanawiasz się, czemu żeśmy go nie lubili?
2: Tak, bo wygląda całkiem przyjemnie, prawda? I w środku, co prawda, te ekraniki takie malutkie i nie dzisiejsze, ale z kolei w drugiej generacji był ogromny ekran. Jak oceniasz tego z perspektywy czasu tego pierwszego Captura?
3: To przede wszystkim... Ja byłem zawsze ogromnym fanem Renault Clio i nie mam do powiedzenia nic złego na temat pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej, dziesiątej generacji. Jeżeli chodzi o Captura, to był ten moment, no, trochę przełomowy, czyli ten rok 2013. Był taki samochód, który nazywał się Renault Modus.

0: wbudowany, tylko wystający jak w Clio i na szczęście Renault już się prawie z wszystkich modeli wycofał. Trochę zasłania widoczność. Do tej pory nie jestem w stanie zaakceptować tego ekranu, ale to jest taka moje największe zastrzeżenie.
1: To były fajne plastiki, fajny projekt. W tym pierwszym Clio, w tym pierwszym Capturze ja tam dostawałem oczopląsu. To znaczy mam wrażenie, że to wnętrze zostało zaprojektowane zbyt swobodną ręką. I ja się w nim źle czułem. Natomiast w tym drugim bardzo podobała mi się skromność, taka wiesz, linia poważnego samochodu,
0: jakiś był pomysł,
1: nieprzesadzona. Tak. Był, tak. I tam to trochę... wszystko wygląda skromniej, ale też sensowniej.
0: Bo tam to, bałagan, co... wiesz, tam patrzę bałagan. Ale wiesz co, jedna rzecz, urósł ten samochód, to ważne, bo to 4.12 miał pierwsza generacja, druga już miała 4.20 kilka, silniki się zmieniły. Jak pamiętasz, pewnie tam były silniki chyba 1.4, nawet 1.6. Pewnie diesel był, bo nie wierzę, że nie było.
1: Musiał być.
0: 1.5 były diesle. No, a teraz mamy silniki chociażby 1.0, prawda? Czy tam jest 0.9, 1.0? 1.2?
1: Nie, to znaczy to już...
0: Mówisz o drugiej.
1: To znaczy tak, to mamy drugą po faceliftingu.
0: A, no właśnie.
1: Więc tutaj to, co jest, wydaje mi się, najbardziej sensownym rodzajem napędu, nazywa się 1.2 LPG, po prostu.
0: To tak było właśnie. Teraz było, tak było przez 2 tygodnie prawie w naszym kraju.
1: Tak, i powiem Państwu od razu, czym jeździłem, bo to w moich rękach ten samochód był i to ja nim zrobiłem ponad 5000 kilometrów, z czego kilkaset kilometrów pociągiem, no tam ze 200 promem, ale może trochę mniej, ale tak, pociągiem
0: to,
1: też.
0: To zacznij od wrażeń z pociągu, bo to bardzo ciekawe. To
1: zaraz o tym opowiem. Więc tak, to co zabraliśmy sobie z córką na wycieczkę, to Renault Captur i nie jakaś wypasiona wersja Duch Alpiny, tylko taka ze środka, czyli Techno. Najtańsza nazywa się Evolution, potem jest Techno. Ceny, które są na stronie internetowej, zaczynają się od 95 tysięcy złotych za wersję Evolution. Natomiast znalazłem ten samochód z tego roku właśnie z tym napędem EcoG 120, czyli 1.2 benzyna, 120 koni z manualną skrzynią i z fabryczną instalacją LPG. Znalazłem go za 80 tysięcy złotych przy finansowaniu w salonie i 86 tysięcy, jeżeli chodzi o zakup za gotówkę. Wersja, którą jechałem, czyli Techno, kosztuje cennikowo 106 tysięcy. Znalazłem ją za 95-96 tysięcy, więc to tyle tytułem wstępu. Sześciobiegowa manualna skrzynia. Absolutnie wystarczające wyposażenie, podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele, duży ekran, ultra wygodną obsługą, dlatego że pod tym ekranem manualny panel z przyciskami do obsługi klimatyzacji, na przykład temperatury, tak, nawiewu.
0: Ultra lubię.
1: Dobrze pracujący system operacyjny, oparty o Google'a i oprócz tego też to coś, co jest taką cechą charakterystyczną i ultra wybitną, jeżeli chodzi o Renówki i o Dacie, czyli przycisk w wygodnym miejscu pod ręką, który naciskasz szybko 2 razy i wyłączasz w ten sposób wszystko to, co sobie zaprogramowałeś do wyłączenia. Czyli między innymi tę kamerę, która na ciebie patrzy i alarmuje, jeżeli coś jej się nie podoba, ostrzeżenie o prędkości i asystent pasa ruchu, jeżeli potrzebujesz go sobie wyłączyć.
0: Jedną rzecz muszę dorzucić, bo faktycznie druga generacja ma już 7 lat, ale ten facelifting sprzed 2 lat, teraz patrzę, że on bardzo odświeżył z zewnątrz ten samochód, tak, upodobnił go do innych modeli, ale taki nowoczesny jest, podoba mi się to auto. Teraz... Znaczy nigdy nie było tak, że mi się druga generacja nie podobała, ale to na pewno jest bardzo udany facelifting. Drobne zmiany, ale samochód wygląda dużo ciekawiej.
1: Przód,
0: prawda?
1: Zwłaszcza
0: Scenic. No właśnie, tak jak Scenic.
1: Dobra, skąd te 5000 kilometrów? Autem, które zatankowane było 2 paliwami, czyli benzyną pod korek i LPG pod korek. Teoretycznie 40-litrowy zbiornik LPG. W Estonii weszło 47 litrów do tego zbiornika, 50-litrowy, 48 litrów zbiornik benzyny. Ruszyliśmy z córką, ze śpiworami, z całą masą bagażu, z przenośną lodówką, przygotowani na wszystko. Tam, gdzie uwielbiamy jeździć, czyli najpierw za koło podbiegunowe do Finlandii, za Rovaniemi, a potem pojechaliśmy jeszcze na Nordkap, czyli na sam koniec Europy. Cała wycieczka zajęła nam 8 dni. Wyjechaliśmy w niedzielę, wróciliśmy w poniedziałek. Wyjechaliśmy w niedzielę rano, wieczorem byliśmy w Estonii, w Tallinie, tam hotel, bus, basen, kolacja, rano wsiedliśmy na prom i późnym popołudniem, czy raczej wczesnym wieczorem byliśmy już za kołem podbiegunowym, gdzie czekali na nas, czekały na nas psy i no taka zaprzyjaźnieni gospodarze.
0: Ale Nordkap to już jest...

0: Norwegia.
1: Tak, to jest Norwegia, wiem, tak, też to zauważyliśmy, ale to najpierw siedzieliśmy kilka dni tam za Rovaniemi, a potem pojechaliśmy sobie jeszcze na taką kilkudniową wyprawę. No, więc jeżdżenia było bardzo dużo, wrażeń i emocji była cała masa. Wracaliśmy już korzystając
0: zmęczeni.
1: Wiesz co, wracaliśmy korzystając z pociągów. W Finlandii są lawety, na które pakujesz pociąg, ty sobie wskakujesz do kabiny sypialnej, skorzystaliśmy z tego, 19:30 odjechaliśmy z Kowani bodajże i przed Helsinkami byliśmy o 7 rano i o 10 byliśmy
0: mi,
1: już
0: może to
1: na promie.
0: Pytanie ci może najważniejszą jest takie rzecz, dość proste, powiedz Sławku mi jedną rzecz. No, tylko chodzi mi o to, bo to nie jest duży samochód. I wiadomo, że dwie osoby to też nie mają mnóstwo bagażu, ale czy to było bardzo męczące, czy po prostu, bo wiem, że ludzie jeździli Fiatem 126 do Norwegii, pewnie jeszcze tego
1: ale
0: nie...
1: pytasz o ilość miejsca na bagaż, czy o ogólnie wygodę
0: podróżowania? Nie, ogólne wrażenia, no bo to wiadomo, że to... Dacią też dużo jeździłeś i
1: właśnie,
0: wtedy nie
1: w zeszłym
0: było tak
1: roku
0: fajnie, no.
1: Byliśmy za kołem podbiegunowym Dacią i tam bardzo przeszkadzało mi, tam mi miejsca nie brakowało, Daćka jest jednak Duster trochę większa, natomiast brakowało mi, ma większy bagażnik, natomiast brakowało mi wtedy wygodnych foteli.
0: Właśnie, chodziło
1: teraz,
0: mi o komfort.
1: Wiesz, no zabraliśmy bardzo dużo rzeczy, bo jakby była to wycieczka, która jakby uwzględniała dużo różnych nieprzewidywalnych kroków, więc między innymi do tego zabraliśmy śpiwory, które też trochę zajmują. Natomiast jeżeli chodzi o komfort podróżowania tym samochodem, zwłaszcza w takich krajach, gdzie nie ma autostrad, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, tam ani razu nie jechaliśmy 130 czy 140, bo po prostu nie ma autostrad, gdzieś tam jakieś fragmenciki. Finlandia, 100 km od Helsinek, autostrady się kończą, potem są zwykłe drogi, mnóstwo fotoradarów, bardzo płynny ruch, mało samochodów, głównie kampery, ale też niedużo i ultrapłynny ruch. Słuchaj, to jest dużo większy komfort niż w przypadku Daci. Mniejszy bagażnik, ale dużo większy komfort. Lepiej wyciszone auto, dużo przyjemniejsza jazda, przede wszystkim dużo wygodniejsze fotele. Dużo wygodniejsze fotele, mimo że w tej Techno nie masz regulacji odcinka lędźwiowego, to i tak, wiesz, 5000 km w 8 dni, a ja nie wypadłem z tego samochodu, jak wróciliśmy do domu, tylko po prostu wysiadłem, tak? I oczywiście, że byłem zmęczony i byłem zombie następnego dnia, ale nie była to, było to bez porównania lepiej niż
0: bagażnik
1: rok wcześniej Dacią.
0: 420 litrów, no
1: nie,
0: to chyba 300, na dwie
1: nie,
0: a, bo to LPG, 300, ten zbiornik, tak, tak, okej, dobrze, no tak.
1: 370, jasne, ale to też pod warunkiem przesunięcia kanapy trochę do przodu. Słuchaj, to co mnie ultra zaskoczyło, to to, że tym samochodem w pełni zatankowanym jestem w stanie przejechać 1700 km minimum, a nawet więcej. Oczywiście nie po polskich autostradach, gdzie jedzie się 140 i wtedy ten samochód pali 8-9 litrów gazu, jakieś 7-8 litrów benzyny, ale tam, gdzie masz bardzo wysokie mandaty i nie masz autostrad, to i nie masz najmniejszej ochoty tutaj na cokolwiek, zwłaszcza, że ruch jest płynny, więc po prostu sobie jedziesz, to średnie zużycie benzyny z całej wycieczki miałem 4,5, 4,6, 4 maksimum 0,7 litra. Na 100 km, to zużycie benzyny troszeczkę wzrosło, jak jeździliśmy już po Nordkapie, czyli teren górzysty, nieco i tam faktycznie było 4,8, natomiast zdecydowanie poniżej 5 litrów na 100 km. Zużycie gazu za to nie przekroczyło 6,5 litra na 100 km, dobrze. Z tym, że gazu w Finlandii
0: właśnie,
1: ani w Norwegii nie tankowałem, bo w Finlandii nie ma ani jednej stacji tankowania gazu. Natomiast LPG w Norwegii kosztowało tyle, co benzyna, na północy przynajmniej, na stacjach, więc nawet się nie rozglądałem za tymi stacjami, tylko zatankowałem już z powrotem w Tallinie, w którym weszło, tak jak mówię, 47 litrów gazu do 40-litrowego pustego zbiornika.
0: No wiesz, to na pewno to nie jest samochód przeznaczony tylko głównie na trasę, ale jak słyszę twoje opowieści, to okazuje się, że to męczarnia nie była, a nawet duża frajda, nie. Szczególnie dwie osoby. No.
1: Frajda, w cztery osoby nie zaryzykowałbym pojechania tym kapturem. W dwie osoby daliśmy radę rewelacyjnie. Oczywiście, wiesz, w trakcie takich wypraw z dzieckiem nie ma za dużych samochodów, są tylko za małe samochody. Wiesz też, zwłaszcza, że my tam z premedytacją zabraliśmy trochę sprzętu biwakowego, bo mieliśmy ochotę też korzystać z tego wszystkiego, co jest tam dookoła, z tej przyrody, z tych okolic, więc piknikowaliśmy, robiliśmy sobie śniadanka na przykład gdzieś tam, wiesz, w górach, smażyliśmy jajecznicę, to wszystko wymagało zabrania sporej ilości rzeczy. Natomiast samochód zniósł tę wyprawę dzielnie i dał radę, co nie zaskoczyło mnie jakoś specjalnie, natomiast bardzo zaskoczyło mnie to, jak to potrafi być oszczędne, kiedy nie jedziesz tym samochodem autostradą. Jak to, wiesz, po prostu sprawnie działa i też wygoda tych francuskich foteli, mimo że to podstawowa wersja tego fotela bez regulacji jakiejś bardzo zaawansowanej, rewelacja. Naprawdę no, nie wymęczył mnie ten samochód i bardzo mnie to cieszy.
0: Captur po faceliftingu, 2 lata temu był facelifting, a 4 lata temu pojawił się bliźniak Mitsubishi ASX, to też przecież jest właściwie niewiele się różni, oprócz znaczków i trochę w środku. No ale domyślam się, że jednym i drugim podobnie się jeździ, nawet na długich trasach. No słuchaj, Renault Captur, druga generacja po faceliftingu, bohater naszej audycji, przeżył i nawet w dobrym stanie wrócił, tak?
1: Tak, wszystko okej, okay. Bez żadnych tutaj, wiesz, zastrzeżeń, dramatów, ani niczego takiego.
0: No to pozytywne świadectwo dla Renault w takim razie, a może właśnie konkretnie dla tego modelu, bo to nie wiadomo, czy każdym by tak fajnie było. W każdym razie Captur, czyli crossover na bazie Clio, był bohaterem naszej audycji.
1: Kłaniamy się pięknie i do usłyszenia już jutro.

0: Reklama.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech niebawem wrócą do Polski. Marcin Romanowski nie powinien otrzymać listu żelaznego, to zdanie prokuratury. Donald Trump przez media społecznościowe anektował cieśninę Ormus. Wtorek, 18 sierpnia, minęła 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 12 osób rannych w wypadku na Węgrzech. Prawdopodobnie jutro opuści szpital, poinformował wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. W szpitalach pozostanie pięcioro najciężej poszkodowanych. Wczoraj specjalnym lotem przetransportowano do Polski 21 osób. Jednocześnie trwają rozmowy ze stroną węgierską dotyczące transportu ciał osób, które zginęły w wypadku. A śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie we współpracy ze stroną węgierską. Prokuratura przekazała, że nie widzi podstaw do tego, by uwzględnić wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego o wydanie mu listu żelaznego. Ostateczną decyzję ma podjąć w tej sprawie sąd. Z kolei premier Donald Tusk poinformował, powołując się na informacje z sąsiednich państw, że na 99% Romanowski przebywa w kontrolowanym przez Rosję Naddniestrzu. To niebywała kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości. Tak posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda komentowała w TOK FM te informacje. Podkreśliła, że poseł PiSu nie został ani zawieszony w prawach członka partii, ani ukarany w żaden inny sposób.
12: Kiedy kończą mu się drogi ucieczki w Unii Europejskiej, zwiewa na terytorium kontrolowane przez Rosję. To jest niesłychana historia i zdumiewa mnie, że Prawo i Sprawiedliwość brnie w tę historię dalej. Oczywiście wygodną pozycję przyjął Mateusz Morawiecki, który mówi, a to nie jest członek mojego ugrupowania, to rzeczywiście kompromitacja, choć był to członek jego rządu i jako żywo do czasu, dopóki nie rozpadł się PiS, to Mateusz Morawiecki w żaden sposób nie krytykował tej brawurowej ucieczki.
11: List żelazny, o który Romanowski miał wnioskować, pozwoliłby mu odpowiadać z wolnej stopy w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności małoletniego i uszkodzenia mienia usłyszała 46-letnia kobieta. W piątek w Bydgoszczy zaatakowała ona rodzeństwo Ukraińców, 14-letnią dziewczynkę i 12-letniego chłopca. Zawiadomienie na policję złożyła matka dziewczynki. Prezydent USA Donald Trump opublikował w swojej sieci społecznościowej True Social grafikę przedstawiającą cieśninę Ormus z podpisem Nowe Terytorium USA. Wcześniej sugerował, że może ogłosić ten szlak wodny częścią terytorium Stanów Zjednoczonych. Trump w ostatnim czasie wielokrotnie mówił, że Amerykanie mają całkowitą kontrolę nad cieśniną i zapowiedział, że ją utrzymają. Części tego szlaku wchodzą w skład wód terytorialnych Iranu i Omanu. Eksperci prawa morskiego cytowani przez CNN zwracają uwagę, że przejęcie terytorium nie jest takie proste. Zgodnie z prawem amerykańskim samo ogłoszenie lub dekret prezydenta nie wystarczy do uzyskania danego obszaru za terytorium USA. W świetle prawa międzynarodowego aneksja jest sprzeczna z kartą Narodów Zjednoczonych. Terytoria, w tym akweny wodne, mogą zostać przejęte jedynie na mocy porozumienia lub cesji. Kolejne informacje w TOK FM o 20:00. Teraz czas na sport.
0: Błażej Kulesza. Zapraszam. W Cincinnati grają tenisiści w jednym z ostatnich sprawdzianów przed US Open. Przed kilkoma minutami z turniejem pożegnał się Jan Zieliński w pierwszej rundzie gry podwójnej. Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Monakijczykiem Hugo Nyssem i Francuzem Edouardem Roger Veselin 6-3, 4-6 i 3-10. Jutro Iga Świątek powalczy w 1/8 finału z francuską Dianne Perry. Dotychczas obie panie zagrały ze sobą tylko raz w drugiej rundzie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Polka wygrała wówczas 6-1, 6-1. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner może wycofać się z US Open z powodu kontuzji kolana. Jak donosi włoska prasa, 25-latek ostatnie dni spędził na badaniach medycznych i treningach w Turynie. Wciąż jednak nie jest pewny jego start w turnieju wielkoszlemowym. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham już się skończyły, ale kibice królowej sportu zacierają ręce na mityngi diamentowej ligi. Jeden z nich w weekend odbędzie się na Stadionie Śląskim. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
5: Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, a jedynym mężczyzną, który wywalczył dla Polski krążek brązowy, był płotkarz Jakub Szymański, który w niedzielę wystartuje w Chorzowie, mówi w TOK FM nasz 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
13: Widać, że jeszcze ma rezerwy, mówiąc tak delikatnie, na 110 metrów, bo to jest zawodnik, który zaraz będzie biegał w granicach gładkich 13 sekund, jak i nie zajdzie poniżej tych 13 sekund i naprawdę będzie na świecie znaczył tyle na tych długich płotkach, na 10 płotkach, co znaczy na 6.
5: A zanim weekend kibice będą oglądać najlepszych lekkoatletów świata w memoriale Kamili Skolimowskiej, w piątek w Lozannie wystartuje m.in. srebrna i brązowa medalistka mistrzostw w Birmingham Pia Skrzyszowska. Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: Patrick Vieira został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Senegalu. Legenda Arsenalu i kadry Francji poprowadzi drużynę narodową po raz pierwszy w swojej trenerskiej karierze. Na stanowisku zastąpi on Pape Thion, który został zwolniony po mundialu. Teraz o sporcie to wszystko. Czas sprawdzić, jaka tej nocy będzie pogoda.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: A w nocy na termometrach od 9 stopni na Warmii i Mazurach do 14 na Dolnym Śląsku. Deszcz możliwy na południu i południowym zachodzie. Środa z przelotnym deszczem w całym kraju. Termometry pokażą przeważnie od 19 do 23 stopni.
14: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Kiedy pół roku temu eksperci od relacji międzynarodowych wczytywali się z nerwowym zdumieniem w amerykańską narodową strategię bezpieczeństwa, niepokoił ich głównie fakt, że ranga relacji transatlantyckich mocno się obniżyła. Na pierwszym miejscu znalazła się półkula zachodnia, potem Azja i równowaga sił tamże, a dopiero potem my. Wzbudziło to słuszne obawy i pytania. Czy NATO jeszcze się liczy? Czy możemy spodziewać się pomocy militarnej w sytuacji ataku Rosji? Co niektórzy próbowali się ratować kontekstualizacją, że ten kierunek już było widać za sprawą tak zwanego pivotu na Azję za czasów Obamy, że nawet w słynnej strategii ograniczania inflacji za Bidena widać było, że współpraca z Europą, nawet jeśli zacieśniana, polega jednak na rywalizacji gospodarczej. W tym kontekście dokument, choć niechlujnie napisany, zyskiwał przynajmniej jaką taką racjonalną otoczkę. Z czasem jednak okazało się, że racjonalnej otoczki w ogóle nie należy szukać, bo Trump nie uznaje idei sojuszu. Jego podejście, często nazywane transakcyjnym, jest po prostu strategią prymitywnego biznesu, w którym liczy się argument siły. Gdy Stany Zjednoczone wspólnie z Izraelem zaatakowały Iran, sojuszników z Europy nikt nie pytał o zdanie. Oczekiwano natomiast współpracy, gdy sprawy poszły nie po myśli. Decyzję o wojnie podejmiemy sami, ale macie nam pomóc, gdy tego zażądamy. To nie jest sojusz, to jest próba wymuszenia. Teraz podobny scenariusz wydarza się w Azji. Trump właśnie zapowiedział ograniczenie ćwiczeń militarnych z Koreą Południową, jednym z kluczowych sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie. Zrobił to w mediach społecznościowych, mizdrząc się w zupełnie nieoczekiwany sposób do Kim Jong-una, z którym rzekomo ma bardzo dobre relacje, a Korea Północna to kraj, który zachowuje się z szacunkiem i nie zagraża Stanom Zjednoczonym. Przy okazji napisał, że jest już za późno, żeby ćwiczenia odwołać, ale ograniczyć się da. Bazujący u wybrzeży Japonii lotniskowiec amerykański USS George Washington płynie na Bliski Wschód, co oznacza faktyczną redukcję obecności Amerykanów na Pacyfiku. czyli wojna z Iranem, kanibalizuje inne, rzekomo kluczowe ze strategicznego punktu widzenia teatry działań. W Azji słychać więc te same nerwowe pytania, co wcześniej w Europie. Czy na sojusze ze Stanami można liczyć? Czy obecność amerykańska na terenie Pacyfiku faktycznie gwarantuje bezpieczeństwo Tajwanu? Sanae Takaichi, która całkiem niedawno powiedziała wprost, że Japonia nie pozostanie obojętna w przypadku ataku na Tajwan, nie uzyskała żadnego słowa wsparcia ze strony Trumpa, gdy oberwała od Chińczyków, od chińskiego ambasadora w Japonii, który pisał wówczas w mediach społecznościowych. Nie pozostaje nic innego, jak ściąć tę brudną głowę, która rzuca się na nas bez chwili wahania. Czy jesteście gotowi? I na to właśnie Amerykanie nie zareagowali. Sojusznicy. Ale to pytanie, czy jesteście gotowi, wisi nad Azją i wisi nad Europą. Na co gotowe są Chiny? A na co Stany Zjednoczone? I to jest właśnie ta zagadka.
16: Reklama.
17: Marian, okazja jest.
18: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
17: Ale to mega okazja w Media Expert.
18: A nie, no to już wróciłem.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
22: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
22: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
24: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
25: Hej, musisz się tak na nie gapić.
26: No oderwać wzroku nie mogę.
25: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
26: Ale są takie atrakcyjne.
27: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
28: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
29: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
30: To nie jest pora.
29: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
31: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Reklama.
15: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
32: Dzień dobry.
15: Specjalista od Korei, a będziemy mówili o Korei i o Stanach Zjednoczonych, o Korei Południowej, ale też o Północnej, właściwie o obu Koreach, w kontekście rządów Donalda Trumpa i niedawnej zapowiedzi, czy takiej decyzji o ograniczeniu wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. Może spróbujmy to osadzić w jakimś kontekście historycznym, bo jak ktoś usłyszy ćwiczenia wojskowe, to pomyśli sobie, no to poćwiczą sami, właśnie nic się nie stało. Ale wydaje się, że jeśli chodzi o ten region i o ten kraj, to nie jest takie oczywiste.
0: No, nie jest oczywiste, bo ćwiczenia wojskowe są sednem sojuszu amerykańsko-południowo-koreańskiego zawiązanego w latach 50. i ćwiczenia odbywają się od 1954 roku bez przerwy. Różna była skala, różny był zakres tych ćwiczeń, zmieniały się uwarunkowania międzynarodowe, ale ćwiczenia właściwie odbywały się nieustannie, poza paroma wyjątkami, w tym za czasów pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Bo to, że teraz on mówi o chęci, tak naprawdę on deklaruje, że tak powinno się stać, ale czy się stanie, to jest odrębna sprawa, bo decyzja musi być wdrożona na poziomie operacyjnym, a to wcale nie jest takie oczywiste, ale Donald Trump bardziej chyba niż teraz zaskoczył swoją administrację, sojusznika, opinię publiczną w czerwcu 2018 roku, kiedy po pierwszym spotkaniu z Kim Jong-unem wyszedł do dziennikarzy i na konferencji prasowej poinformował, że gry wojenne, bo użył takiego określenia, będą zawieszone. I faktycznie w kolejnych tygodniach Stany Zjednoczone i Korea Południowa zawiesiły swoje zaplanowane na okres wakacyjny 2018 roku ćwiczenia wojskowe. Ale co do zasady, Amerykanie z Koreańczykami ćwiczą regularnie w związku z nie tylko historią zagrożenia ze strony Korei Północnej, ale też w związku z rozwijanym przez nią potencjałem jądrowym, rakietowym, cybernetycznym, bo ćwiczenia służą dostosowaniu się do zmieniających się zagrożeń, a tych zagrożeń Korea Północna generuje coraz więcej. I to, że ćwiczenia za różnych prezydentów w Stanach Zjednoczonych się odbywały, no wskazywało na to, że jest przekonanie Amerykanów, że warto pielęgnować ten sojusz, że to nie jest tylko dbanie o bezpieczeństwo sojusznika, ale też dbanie o własne interesy bezpieczeństwa. No Donald Trump ma podejście trochę inne, które zwykliśmy nazywać transakcyjne. Też moim zdaniem trochę na siłę, bo transakcje zawsze się odbywały w polityce i wewnętrznej, i zagranicznej, międzynarodowej, ale ten jego specyficzne podejście do transakcji pokazuje, że on jest w stanie wrócić na szale tej transakcji, dziwnie czasem rozumianej, co chce uzyskać, rzeczy bardzo, bardzo poważny i co więcej nie raczy o tym, bo na to wskazują reakcje i Departamentu Obrony łamanego na wojny i Ministerstwa Obrony Korei Południowej, że no ewidentnie Donald Trump nie skonsultował tej swojej decyzji o ograniczeniu manewrów ani ze swoją administracją, ani tym bardziej z sojusznikiem.
15: No właśnie, równocześnie zakomunikował to w bardzo dziwny sposób, ponieważ jednak to on, ponieważ nie tylko, że to na mediach społecznościowych zrobił, ale też w taki sposób jakby trochę był to ukłon wobec Korei Północnej, że te ćwiczenia wysyłają wrogi sygnał wobec Korei Północnej, tak jakby to Korea Północna była partnerem dla Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa, a nie Południowa.
0: No właśnie, no ale to jest podobne to, co zrobił w 2018, dlatego o tym wspomniałem, bo on wówczas później przyznał, że on powołał się na to, że jemu Kim Jong-un powiedział, że no te gry wojenne, właśnie to określenie, nie ćwiczenia sojusznicze, nie manewry, tylko gry wojenne, jakby z taką bardzo negatywną konotacją, że no to jest problem dla Korei Północnej. I on widzący siebie jako specjalista od negocjacji na najwyższym poziomie stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom partnera w rozmowach i traktuje za takiego partnera potencjalnego faktycznie Kim Jong-una. I wtedy, w 2018 roku, Korea Północna niezbyt wiele zaoferowała Amerykanom, ale skorzystała z tego, że była przerwa w tej współpracy wojskowej między Amerykanami a Koreańczykami z południa, przynajmniej na tym poziomie tych najbardziej zaawansowanych, na największą skalę ćwiczeń wojskowych. No ale tak naprawdę Korea Północna obecnie no to jeszcze mniej oferuje, bo właściwie nie utrzymuje żadnych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, mimo tego, że tak jak rozmawiamy, to jest wtorek 18 sierpnia, musimy to brać na to poprawkę, bo to często się zmienia w bardzo szybkim tempie, co Donald Trump mówi. No, ale on stwierdził, że jakaś reakcja ze strony Korei Północnej przychodzi, sugerując, że utrzymuje kontakt roboczy z Kim Jong-unem. Korea Północna na ten temat absolutnie milczy. Właściwie, brutalnie mówiąc, olewa wszelkie sygnały wysyłane przez Donalda Trumpa od początku drugiej kadencji, bo Donald Trump faktycznie wygląda na to, że chciałby wrócić do tych rozmów z Kim Jong-unem, że widzi to jako coś, co zwraca uwagę mediów, co buduje jego pozycję jako tego, który jest skłonny robić coś, co nie przyszło do głowy innym prezydentom. Tyle, że no to już byłaby chyba powtórka z rozrywki, bo co innego, jak zrobił coś po raz pierwszy w 2018 roku i tutaj niezależnie od tego, co się później wydarzyło, tak, otworzył się na ten dialog w sposób no, bezprecedensowy dla polityki amerykańskiej, no ale jeśli wróciłby do 26 roku czy 27 do rozmów z Koreą Północną, no to byłoby ryzyko, że byłby to ten tak zwany odgrzewany kotlet i w końcu podstawowy znak zapytania przy tych próbie takiego podlizywania się przez Donalda Trumpa Kim Jong-unowi, czy Kim Jong-un w ogóle chwyci tą przynętę, czy jest w ogóle zainteresowany rozmowami ze Stanami Zjednoczonymi, bo uwarunkowania między 2018-19, a teraz 2026 rokiem zmieniły się diametralnie, uważam, że diametralnie na korzyść Korei Północnej.
15: Ale to, co tu jest problemem szerszym właściwie, to działania Donalda Trumpa w kontekście w ogóle tego regionu, prawda? Ponieważ no to jest dość specyficzne miejsce i ten sojusz z Koreą Południową ma no jednak bardzo historycznie rzecz ujmując stabilny charakter i w ogóle kwestia stabilności jest tutaj bardzo ważna i potrzebna, a to nie tylko dotyczy samych ćwiczeń wojskowych, ale też obecności lotniskowca USS George Washington, który zdaje się ma zostać przekierowany na Bliski Wschód, czyli no, dzieją się rzeczy nie tylko niespodziewane, ale takie nie do końca logiczne w kontekście interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych.
0: No, zgadzam się, bo tutaj jest problem między tym, co jest interesem strategicznym Stanów Zjednoczonych, być może Deep State, nawet jeśli poturbowane, ale przyjmijmy, że jeszcze takowe istnieje, to ciągle uznaje, że te strategiczne interesy są. Kadra urzędnicza też może tak postrzegać, no ale inne to jest percepcja tego najwyższego decydenta Donalda Trumpa i jego zaufanych osób. To jest oczywiście bardzo złożona sprawa, jak Amerykanie powinni być silni w regionie, jak bardzo obecni, przede wszystkim nie ze względu na zagrożenie ze strony Korei Północnej, bo tutaj wydaje się, że Korea Południowa jest już bardzo, bardzo silnym państwem militarnie, które oczywiście potrzebuje dla równowagi tego parasola nuklearnego Stanów Zjednoczonych, ale jest wiarygodnym odstraszaczem Korei Północnej, tak, ze względu na swój potencjał, ale chodzi przede wszystkim o rywalizację Stanów Zjednoczonych z Chinami i Chiny, które rozbudowują swój arsenał właśnie w obszarze przede wszystkim powietrzno-morskim, no, starają się od lat coraz większym wyzwaniem dla Amerykanów. Tymczasem Donald Trump no, podejmuje decyzje, które wskazują jakoby ten region nie był wcale najistotniejszy dla interesów Stanów Zjednoczonych tak, jak on to widzi. A przecież to jest w ogóle podważenie pewnego no już wręcz 25-letniego albo nawet i dłuższego myślenia w amerykańskiej kulturze strategicznej, przesuwania się interesów, że było utknięcie na Bliskim Wschodzie, bardzo kosztowne dla amerykańskich interesów, ale przecież Obama na przykład w pierwszej swojej kadencji mówił, że jestem tym pierwszym pacyficznym prezydentem Stanów Zjednoczonych. To nawet przez samego Trumpa w pierwszej kadencji było kontynuowane, no ale teraz, powiedziałbym, to utknięcie w Zatoce Perskiej, niemożność w ogóle ułożenia sobie wszystkiego na Bliskim Wschodzie po myśli amerykańskiej sprawia, że Amerykanie no, zasysają swoje zasoby z innych regionów, które jeśli spojrzymy właśnie w perspektywie nie tej kadencji Trumpa, tylko szerszej, właśnie kilkunastu ostatnich lat, no to wydaje się, że najpoważniejsze interesy amerykańskie są właśnie na Pacyfiku, a tam nie dość, że w wymiarze tym wojskowym dochodzi do takich przesunięć, no to dochodzi też do, powiedziałbym, zakwestionowania zaufania u partnerów i sojuszników, bo każdy tego typu sygnał no, budzi poważne zastrzeżenia i w Korei Południowej, i w Japonii co do tego, czy Amerykanie na pewno są gwarantem bezpieczeństwa i od strony wojskowej, operacyjnej, jeśli będą coś redukować, to czy na pewno to odstraszanie, obrona będzie na najwyższym poziomie, ale też w wymiarze przede wszystkim politycznego zaufania, przekonania elit amerykańskich, że angażując się w obronę Korei Południowej i Japonii, dwóch filarów amerykańskiej obecności na Pacyfiku, że Amerykanie de facto realizują swój interes. I to było coś, co można powiedzieć było niezależnie od różnych turbulencji przy różnych zmianach administracji, pewną racją stanu amerykańską. Musimy być na Pacyfiku, musimy umacniać nasze sojusze z Koreą Południową i Japonią, bo służy to w dużej mierze bezpieczeństwu i dobrobytowi Stanów Zjednoczonych. No Donald Trump wydaje się inaczej myśleć i to jest no, poważny problem też dla amerykańskich sojuszników w regionie.
15: No może i on sobie inaczej myśli, natomiast to jest o tyle niedorzeczne i o tyle jakby niespójne, że jeżeli sobie przypomnimy tą wielką aferę z grudnia, kiedy Stany Zjednoczone opublikowały najpierw strategię bezpieczeństwa, a potem narodową National Defense Strategy w styczniu, no to przecież było, co tam było, przypomnijmy, no było to, że najważniejsze są Stany Zjednoczone i ich bezpieczeństwo, czyli półkula zachodnia i w ogóle relacje z Ameryką Łacińską, ale na drugim miejscu równowaga sił na Pacyfiku, czyli właśnie, no wydawałoby się jak raz, że tak chcę powiedzieć, twoja Korea, czyli ten kraj, którym się zajmujesz z taką uwagą, no właśnie wpada w ten worek, a tu się okazuje, że też niekoniecznie. Bo jak się wywoła bezsensowną wojnę z Iranem, to trzeba wszystko tam przekierować, jakby te strategiczne kierunki już nie istnieją, czyli ten dokument jest też nic nie wart, czy nawet dwa dokumenty.
0: No. To prawda, no to jest w ogóle problem skoordynowania działań w amerykańskiej administracji, że jedno robią ludzie w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, pracują nad dokumentem, inni robią coś w Pentagonie, no ale prezydent swoje, no i oni ostatecznie no, wychodzą na mało poważnych ludzi, przede wszystkim bez sprawczości, tak, bo można stworzyć najwspanialszy dokument, ale jeśli on i najbardziej sensowny, ułożony, mimo że oczywiście była masa zastrzeżeń co do tych obu dokumentów, zwłaszcza do strategii bezpieczeństwa narodowego, no uważanej za dokument bardziej publicystyczny niż w takim wymiarze strategicznym, ale jednak będący jakąś, wydawać by się jakąś wykładnią myślenia amerykańskiego, no ale przychodzi co do czego, to polityka jest wbrew tej wykładni i to sprawia, że tak naprawdę też dla analityków, urzędników jest podstawowe pytanie, czy my w ogóle powinniśmy się skupiać na dogłębnej analizie dokumentów strategicznych Stanów Zjednoczonych, skoro prezydent w ogóle się ich nie trzyma. Ale z drugiej strony myślę, że jednak nie powinniśmy zupełnie odrzucać tych dokumentów i dobrze na przykładzie relacji Stanów Zjednoczonych z Koreą Południową, że jedno to jest oczywiście ten komunikat najwyższego dowódcy, czynnika politycznego, którego trzeba się słuchać. On w tym komunikacie swoim, no mówi do Hexeta, no zróbże pan coś z tym, tak? Generalnie ty masz się tym zająć. No to Pentagon wydaje komunikat, że oczywiście będziemy realizować decyzję prezydenta, mając na uwadze też tą zależność, daje się taką osobistą Hexeta od Trumpa, no to on w ogóle będzie w podskokach to wszystko robił, ale później jest pytanie o wdrażanie tego na poziomie operacyjnym i z tego co wiem, po rozmowach z Koreańczykami z południa, to oni nie mają zastrzeżeń co do poziomu kadry oficerskiej stacjonującej w Korei Południowej amerykańskiej, że Amerykanie, amerykańscy żołnierze, kadra oficerska, zwłaszcza ta pion dowódczy, to są bardzo poważni ludzie. Oni naprawdę wiedzą, jakie mają wytyczne, jakie są cele i być może to są takie spekulacje trochę teraz, że to, co powiedział Trump, to oni zakładają, że dobrze, no ale manewry już się zaczęły. Zaczęły się w poniedziałek, będą trwały do 27 sierpnia i to, że prezydent to powiedział, no to może to jakoś nie będziemy nagłaśniać tego, co robimy, tak? Ważne, żeby nie dotarło do uszu prezydenta, żeby on gdzieś, nie wiem, w Fox News czegoś nie przeczytał, że amerykańskie siły bardzo się zaangażowały w te ćwiczenia. Więc powiedziałbym, ten pion wykonawczy, on działa, że to jest wszystko realizowane zgodnie z dokumentami wytycznymi, stricte operacyjnymi. No ale oczywiście budzi zastrzeżenia przede wszystkim też polityków, decydentów w Korei Południowej, myśląc już nie w perspektywie może tygodnia, dwóch, czy też miesięcy, ale lat, jakim państwem będą Stany Zjednoczone w perspektywie lat? Czy takim, do którego musimy, się ciągle dostosowywać, czy jednak utrzymać relacje na tesną drogą? I wydaje się, że Korea Południowa jest zdeterminowana, żeby zwiększać swoje własne autonomiczne zdolności w wymiarze obronnym. Robi to zresztą od lat, ale że chce przyspieszyć. Chodzi o różnego rodzaju uzbrojenie, nad którym chce mieć po prostu własną kontrolę, no ale też chodzi o kontrolę operacyjną nad własnymi wojskami. I to jest temat bardzo wrażliwy i on, to co zrobił Trump, właśnie uderza w sedno tego problemu. Koreańczycy po raz kolejny widzą, prezydent Stanów Zjednoczonych może zaburzyć bieżące funkcjonowanie sojuszu, funkcjonowania naszych sił zbrojnych, bo funkcjonujemy w bardzo bliskiej relacji ze Stanami Zjednoczonymi, więc powinniśmy być jak najbardziej, jakby to nie brzmiało, panami własnego losu. I w sensie operacyjnym to jest kontrola operacyjna nad własnymi siłami zbrojnymi na czas wojny. Obecne zobowiązania sojusznicze sprawiają, że gdyby doszło do wybuchu wojny na Półwyspie Koreańskim, to dowodzenie nad siłami Korei Południowej przejęliby amerykańscy generałowie. Takie są realia. I Korea Południowa od lat chce to zmienić. Pierwsza administracja Trumpa już dostarczyła argumentów, druga dostarcza kolejnych argumentów, że ten proces trzeba przyspieszyć, ale to nie jest proste, bo Amerykanie mówią, że muszą być spełnione warunki. Muszą być spełnione warunki między innymi o charakterze stricte techniczno-operacyjnym. To znaczy Korea Południowa musi dowieść, że jest zdolna zrealizować konkretne działania zbrojne pod własnym dowództwem w konsultacji ze Stanami Zjednoczonymi. I jak to sprawdzić? Poprzez ćwiczenia. Trzeba ćwiczyć. I to, co Donald Trump robi, to nie tylko paraliżuje te obecne funkcjonowanie sojuszu, ale powiedziałbym, utrudnia Korei Południowej to wzięcie tej pałeczki, żeby Amerykanie przekazali pałeczkę w wymiarze kontroli operacyjnej nad siłami południowo-koreańskimi sojusznikowi. Więc to jest rzecz bardzo złożona dla Korei Południowej i dlatego te pierwsze reakcje władz w Seulu są raczej koncyliacyjne. Oni wiedzą, że nie możemy rozjuszyć tego byka amerykańskiego, który po prostu nie dość, że może osłabić bieżącą współpracę, to jeszcze zablokować nam nasze plany na najbliższe lata. Więc stąd się bierze takie potulne podejście, brak konfrontowania się z Donaldem Trumpem, ale też ta sytuacja ujawnia ogromny deficyt tej współpracy na poziomie przywódców. Prezydent Lee Jae-myung nie jest zdolny przekonać Donalda Trumpa właściwie do niczego. I tutaj też są takie refleksje w prasie południowo-koreańskiej, że to jest kolejny przykład tego, że jak Donald Trump chce coś zrobić, to na pewno nie będzie dzwonił do prezydenta Korei Południowej, żeby się pytać o jego zdanie.
15: Ale to jest chyba nie tylko to, prawda? Znaczy pamiętamy i myślę, że w regionie się to przede wszystkim pamięta. Nawet jeżeli relacje japońsko-koreańskie mają swoje obciążenia historyczne, to też niejednokrotnie o tym rozmawialiśmy na tej antenie, że następuje coś na kształt zbliżenia, czy jakieś takie próby normalizacji stosunków. Powolne, ale są. I teraz w tym kontekście zobaczmy, co się wydarzyło niedawno, kiedy Sanae Takaichi została zdyscyplinowana przez Chiny w takich słowach, powiedziałbym, mało eleganckich. I też Donald Trump nic nie zrobił, kiedy ze strony Chin padały takie groźby, że jeśli ona tam, nie wiem, czegoś nie odwoła, to Chiny mogą zareagować wrogo i zaatakować Japonię, bo takie słowa padały ze strony Chin.
0: Tak, no to jest masa przykładów, których po prostu na poziomie nie tylko publicystycznym, ale myślę już wejścia głębiej widać, że Donald Trump, i to jest dziwne zjawisko, ale ono po prostu jest takie, że on bardziej przychylnym okiem patrzy na perspektywę, interesy państw takich jak Rosja, Chiny, Korea Północna, no na perspektywę Iranu mniej ochoczo patrzy, tak? Ale tutaj akurat te trzy państwa, które wymieniłem, to jakoś on tutaj jest szczególnie wyczulony, żeby brać pod uwagę punkt widzenia tych państw, a niekoniecznie państw sojuszniczych. No jest to zaburzenie percepcji, bez dwóch zdań, bo jednak Amerykanie zbudowali swoją potęgę we współpracy, czego do Donald Trump no, zdaje się ignorować we współpracy z sojusznikami. Z jednej strony jest oczywiście filar amerykański, amerykańskiej potęgi, tak? Ale to jest świat po amerykańsku, został zbudowany dzięki amerykańskiej umiejętności budowania sojuszy i ich utrzymywania i rozwijania na własne potrzeby. Więc tutaj brak zrozumienia, że sojusz z Koreą Południową, Japonią, państwami europejskimi jest w interesie amerykańskim, no to jest problem właściwie no, nierozwiązywalny. No, my możemy podać milion argumentów, że tak jest, ale Donald Trump twierdzi inaczej, tak? I to jest ten podstawowy problem, a równocześnie też daleki jestem od myślenia, że tego typu komunikaty, decyzje, że one już nieuchronnie prowadzą do rozwalenia tych sojuszy amerykańskich. One raczej moim zdaniem będą takie działania będą utwierdzać właśnie amerykańskich sojuszników w tym, żeby utrzymywać relacje z Amerykanami, ale po prostu trzeba więcej włożyć do tych sojuszy. Więcej włożyć do tych sojuszy nie na zasadzie podlizania się Amerykanom, zrobienia im dobrze, tylko we własnym interesie. I że to jednak będzie utrzymywać Amerykanów w poczuciu tego, że nadal warto współpracować z sojusznikami, bo jeśli spełni się oczekiwania amerykańskie, takie podstawowe wyrażane przez Donalda Trumpa, Hexeta, Vance'a, to znaczy, że bierzcie większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, to okej. To jest do zrobienia i myślę, że to i w Europie jest, oczywiście jest to kosztowny proces, długotrwały, ale w Azji tak samo. Kroki już są podejmowane w tym kierunku, ale inna jest sprawa i to jest problematyczne i tutaj ten wątek irański się pojawił, to znaczy, że amerykańskie oczekiwania nie tylko idą w tę stronę, to znaczy idą też w tę stronę, że sojusznicy mają wspierać Amerykanów właściwie w każdej sprawie ważnej dla Amerykanów. I czy mają możliwości, czy nie, to niech po prostu wspierają nas. I ten rodzaj transakcji, no w mojej ocenie jest absurdalny, bo Donald Trump dzisiaj to podczas rozmów z mediami mówił, że my stacjonujemy w Korei Południowej. Oczywiście po raz kolejny podał złą liczbę amerykańskich żołnierzy, ale on jest na bakier ze wszystkimi faktami, to nie jest może najistotniejsze. No ale podał, my jesteśmy w Korei Południowej, dbamy o ich bezpieczeństwo, a oni nie chcą nas wesprzeć w wojnie z Iranem. No ale jak mają wesprzeć, jak chociażby w ogóle nie dysponują taką flotą, którą mogą wysłać, tak? To jest jakby nawet na poziomie czysto operacyjnym nie do zrealizowania, więc tutaj powiedziałbym oczekiwania, roszczenia, oburzenie Donalda Trumpa, że sojusznicy nie wspierają w absolutnie każdej sprawie, no prowadzą do tego, że Donald Trump będący przywódcą państwa, który ma najbardziej rozbudowaną sieć sojuszy na świecie. Ostatecznie w wojnie z Iranem zostaje niemal jak Himmelsbach z angielskim.
15: Ale to jest taka sytuacja, o której już się szeroko mówi i myśli, ale teraz zobaczmy, Co się dzieje w samym regionie? Czy mamy takie sygnały, że te działania Stanów Zjednoczonych, ta nieprzewidywalność Donalda Trumpa, że ona się na coś konkretnego przekłada? Może zawęzimy na chwilę to pole naszej rozmowy i przyjrzymy się samej Korei i relacji z Koreą Północną. W jakim momencie to się wszystko wydarza?
0: No faktycznie tutaj jest taki moment, w którym nawet te reakcje administracji po tym komunikacie Trumpa mogą być z naszej perspektywy dość przedziwne, bo jest wręcz pochwalenie tego, że Donald Trump chce powrotu do rozmów z Koreą Północną, bo to jest też oczekiwanie, taka ambicja władz Korei Południowej obecnych, żeby przywrócić dialog międzykoreański. I prezydent Lee Jae-myung określa siebie jako pacemakera, temu, kto nada pęd temu dialogowi, a Donald Trump jest peacemakerem, czyli ten, który doprowadzi do pokoju. Czyli jakby tutaj prezydent Korei Południowej pozycjonuje siebie jako ten czynnik wspierający rozmowy amerykańsko-północno-koreańskie. Podstawowy problem polega na tym, że moim zdaniem to jest takie chciejstwo i wishful thinking, bardzo życzeniowe myślenie ze strony władz w Seulu, bo Korea Północna, po pierwsze, mam ogromne wątpliwości, czy chce rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi o czym? O denuklearyzacji? Sorry, to już w ogóle nie jest temat, tak? O złagodzeniu sankcji. Po co łagodzić sankcje, które są dziurawe i tak ze względu na to, że Rosja de facto rozmontowała reżim sankcyjny na Koreę Północną i on jest dziurawy jak sito. Chiny też nie za bardzo wdrażają sankcje na Koreę Północną. Więc tematy, które jeszcze były dawniej, są nieaktualne. Druga sprawa, po co Korei Północnej, Korea Południowa do czegokolwiek? Od 2023 roku Kim Jong-un mówi jasno, koniec z jakimikolwiek kontaktami z Koreą Południową. Do niczego już nie będziecie nam przydatni. Jesteście obcym państwem, w nawet konstytucji zmienionej przez Koreę Północną. Korea Południowa jest wymieniana jako odrębne państwo, więc to jest to też zupełne odejście od kilkudziesięcioletniej doktryny północno-koreańskiej mówiącej o tym, że jedynym państwem, jakie jest na Półwyspie Koreańskim, to jest Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. I to są te dwa punkty, w których można powiedzieć, że Korea Północna rozbija ten całe kalkulacje i Donalda Trumpa, i Lee Jae-myunga, prezydenta Korei Południowej, że tak naprawdę obawiam się, że te wszystkie kalkulacje i władz w Seulu, i w Waszyngtonie, ich powodzenie absolutnie zależy od decyzji jednego człowieka na świecie, od Kim Jong-una. Czy on w ogóle będzie chętny rozmawiać z Donaldem Trumpem? Może się nawet spotkać, ale tylko po to, żeby, nie wiem, po raz kolejny go skompromitować, po raz kolejny wyciągnąć od niego właśnie coś, co wyciągnął w 2018 roku, jak właśnie zupełne na przykład anulowanie na jakiś czas amerykańsko-południowo-koreańskich ćwiczeń wojskowych. Nie widzę teraz absolutnie żadnej motywacji po stronie Korei Północnej, żeby wracać do stołu rozmów z Donaldem Trumpem. I w związku z tym też wszelkie kalkulacje Korei Południowej, że warto inwestować w te próby, te umizgi Donalda Trumpa wobec Kim Jong-una, no moim zdaniem to jest bardzo krótkowzroczne, ale też jest to potwierdzenie tej tak naprawdę beznadziejnej sytuacji, w jakiej jest Korea Południowa, nie mająca własnych kanałów komunikacji z Koreą Północną od co najmniej kilku lat. I jeśli się nie jest sprawczym, to się, prawda, stara coś zrobić z niczego, a to nic, moim zdaniem, to są właśnie tego typu słowa, jakimi dzieli się ze światem Donald Trump w ostatnich dniach, godzinach, mówiąc o tym, że tak, on otrzymuje pozytywną odpowiedź z Korei Północnej na temat propozycji wznowienia rozmów. No, powiedziałbym, jest to trudne do zweryfikowania, ale szczerze wątpię, że Korea Północna faktycznie jest gotowa ponownie rozmawiać z Donaldem Trumpem.
15: Znaczy ja rozumiem, że tutaj już jest pozamiatane, bo jest inny sponsor i to jest Pekin, prawda? To są Chiny. I po prostu Korea Północna nie bardzo potrzebuje właściwie lepszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Ty powiedziałeś o Rosji. Rozwińmy ten wątek. To znaczy, w jaki sposób Rosja zmienia ten reżim sankcyjny, który no, przez lata, można powiedzieć, dusił Koreę, prawda? I właściwie też mało było wiadomo, jak to wygląda od środka, ale pojawiały się takie symptomy, że nie tylko jakby to jest kwestia niewydolności gospodarczej, tam zdaje się była kwestia też dostępności żywności, takiego jakby prymarnego bezpieczeństwa żywnościowego, takich jakby podstawowych spraw. Więc jak to wygląda teraz i na czym polega ta zmiana sankcyjna, o której ty mówisz?
0: Tak, no faktycznie Rosja i Chiny przez lata, zwłaszcza 2016, 2017, kiedy były najpoważniejsze sankcje przez Radę Bezpieczeństwa ONZ nałożone na Koreę Północną po testach i jądrowych, i rakietowych, to był taki okres, kiedy te dwa państwa, Rosja i Chiny, nie tylko głosowały, ale i wdrażały te sankcje. I wydaje się, że to bolało reżim północno-koreański. I niektórzy twierdzą, że dlatego Korea Północna otworzyła się na dialog ze Stanami Zjednoczonymi właśnie po 2017 roku. Ale gdy Rosja weszła na kurs kolizyjny z Zachodem po 2022 roku w tak zdecydowany sposób, to wydaje się, że zaczęła też kalkulować, że warto robić problemy Amerykanom i ich sojusznikom i partnerom też na innych odcinkach niż tylko europejski, w tym na odcinku azjatyckim. I w 2024 roku Rosja zawetowała przedłużenie mechanizmu monitorowania tego, jak wdrażane są sankcje ONZ na Koreę Północną. I to de facto sprowadza się do tego, że oczywiście wiele państw nadal może te sankcje wdrażać, ale nie można tego zweryfikować. Nie można wysyłać ekspertów, obserwatorów, a to był bardzo rozbudowany mechanizm biurokratyczny, który stanowił też wywarcie presji na wiele państw,

0: zdarzało się, powiedziałbym, zakręcić kurek, jeśli chodzi na przykład o dostawy ropy do Korei Północnej z powodów politycznych. I teraz, dzięki tej bliskiej współpracy między Kim Jong-unem a Władimirem Putinem, no mamy transakcję, w której za amunicję, za sprzęt wojskowy, za żołnierzy wysyłanych przez Kim Jong-una na Ukrainę, Rosja oferuje w zamian wsparcie polityczne, właśnie między innymi w Radzie Bezpieczeństwa, torpedowanie sankcji i łamanie tych sankcji. Więc to jest coś, co jest bardzo istotną zmienną w polityce północno-koreańskiej i to uważam, że jest to podstawowe inne uwarunkowanie od tego, jak wyglądały relacje amerykańsko-północno-koreańskie w 2018-2019 roku. Nie było tak istotnego czynnika rosyjskiego, który osłabił narzędzia presji amerykańskiej na Koreę Północną i dał dodatkową kroplówkę dla reżimu, kroplówkę, która już chyba jest czymś więcej niż tylko właśnie taką kroplówką elementarną. To jest coś, co na standardy północno-koreańskie jest impulsem rozwojowym, zwłaszcza jeśli chodzi o modernizację sił zbrojnych, o technologie wojskowe do modernizacji lotnictwa, marynarki wojennej i innych rodzajów sił zbrojnych, a w wymiarze politycznym to jest bardzo istotne dla Korei Północnej, że nie są skazani tylko na Pekin. Pekin pozostaje kluczowy dla przetrwania ekonomicznego Korei Północnej, ale Rosja w wymiarze politycznym, strategicznym jest, przynajmniej też w takim wymiarze politycznym, tego komunikatów politycznych Korei Północnej, traktowana na równi albo nawet jako istotniejszy partner. I to na pewno bardzo nie podoba się władzom w Pekinie, że Kim Jong-un tak dobrze dla siebie skonsumował rosyjską wojnę na Ukrainie, że tak dużo z tego wyciąga i czuje się mocniejszy. I myślę, że Chiny, mimo tego, że mają największe wpływy na przyszłość Korei Północnej, największy wpływ na to, w jaką stronę ona pójdzie i czy w ogóle przetrwa ekonomicznie, to nie mają nad nią kontroli, bo moim zdaniem to, jak daleko zabrnęła ta relacja Korei Północnej z Rosją, to pokazuje, że Kim Jong-un, jeśli znajdzie możliwość ograniczania do jakiegoś stopnia zależności od Chin, to nie omieszka tego zrobić.
1: A czyli jeszcze może na koniec jeden wątek, który tutaj się gdzieś nasuwa, ta obecność północno-koreańskich żołnierzy na froncie ukraińskim i w ogóle wpływ północnej Korei na przebieg tej wojny. Jak ty to widzisz?
0: No, myślę, że przede wszystkim w momencie, kiedy Rosjanie chcieli odeprzeć kontrofensywę ukraińską w 23 roku, 24, to wsparcie północno-koreańskie było bardzo istotne i źródła ukraińskie wskazują na to, że to wsparcie w takim wymiarze bardzo materialnym było szalenie istotne, zwłaszcza jeśli chodzi o amunicję artyleryjską, że szacują Ukraińcy, że między 24 a końcem 25 roku Rosjanie używali 60-70% amunicji pochodzącej z Korei Północnej. Początkowo były śmiechy, chichy z tego, że ta amunicja tam od razu eksplodowała i że zadawała straty Rosjanom, ale to się w kolejnych tygodniach, miesiącach zmieniło i to była rzecz, którą wskazywał wywiad wojskowy ukraiński jako najbardziej problematyczną, że tych dostaw nie jesteśmy w stanie sparaliżować i że to są takie ilości, które po prostu sprawiają, że Rosjanie dalej zalewają nas tym ostrzałem artyleryjskim. Jeśli chodzi o... Więc to było i jest bardzo istotne. Tak samo jeśli chodzi o dostawy rakiet balistycznych. Tutaj też Koreańczycy może nie są filarem tych uderzeń rosyjskich, ale są elementem, ważnym elementem układanki. Natomiast jeśli chodzi o o żołnierzy północno-koreańskich, to tutaj był to, powiedziałbym, mniej istotny wymiar czysto operacyjny, a ważniejszy był polityczny, bo moim zdaniem Kim Jong-un w ten sposób po pierwsze pokazał, że jest bardzo zdeterminowany przekroczyć granicę

0: jakiej nie przekraczali jego poprzednicy. Oni nie mówili, że absolutnie nie będą wysyłać w różne miejsca na świecie swoich żołnierzy, a jeśli już, to były jakieś misje szkoleniowe, a nie regularne wojska. Ale z druga sprawa, taka symboliczna, że to już nie ma nierównowagi, jeśli chodzi o daninę krwi, że to nie jest tylko tak, że Armia Czerwona wyzwalająca Koreę z rąk japońskich w latach 40. to była ta strona zaangażowana. Rosjanie pomogli nam dawno temu, to jest historia, a my teraz pomagamy Rosjanom. I można powiedzieć, jesteśmy 50-50, jeśli chodzi o krew przelewaną we wspólnej sprawie. Więc uważam, że na tle tego, jak ważne jest wsparcie amunicyjne, przede wszystkim artyleryjskiej amunicji przez Koreę Północną, to żołnierze nie są aż tak istotni, ale myślę, że w kontekście regularnych doniesień o różnego rodzaju problemach w Rosji z rekrutem, jakością przede wszystkim tego rekruta, to dopływ kilkunastu tysięcy, kilkudziesięciu może w perspektywie kolejnych miesięcy, bo takie doniesienia też mamy, żołnierzy z Korei Północnej, żołnierzy regularnej armii, przeszkolonych, nie będących, powiedziałbym, jakimiś ludźmi zupełnie z przypadku, coraz lepiej wyszkolonymi, bo już uczącymi się tego, jak wygląda współczesna wojna, w której walczy się na przykład z dronami. Koreańczycy się niesamowicie dużo nauczyli i tutaj to jest, może powiedzieć, jedna z większych korzyści dla Korei Północnej, że żołnierz, nawet jeśli ten trup się tam ściele gęsto, to część wraca i dzieli się tą wiedzą i jak wygląda współczesny konflikt. To każdy taki żołnierz północno-koreański w tego typu wojnie, jaką prowadzi Rosja, jest mimo wszystko istotne.
1: Dziękuję bardzo. Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był Państwa i moim gościem.
2: Za 8 minut godzina 8:20. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Za 8 minut informacje TOK FM, po nich program Mikrofon. Niniejszym zapraszam. A warto będzie dziś słuchać programu Mikrofon TOK FM, bo mamy wersję ekspercką. Państwo kojarzą pewnie, że raz na jakiś czas w programie Mikrofon TOK FM umawiamy się z ekspertem, że słuchacze i słuchaczki będą dzwonili ze swoimi pytaniami do nas na antenę, a ekspert będzie próbował na te pytania odpowiedzieć. No, siłą rzeczy, skoro od ubiegłego tygodnia jednym z bardziej dyskutowanych w Polsce tematów, informacją, która pewnie już dotarła do wszystkich, był masowy wyciek w wyniku ataku hakerskiego danych osób, które korzystały z placówek medycznych, no to siłą rzeczy musimy po prostu kilkanaście tych kluczowych pytań zadać. Ale jestem przekonany, że Państwo dziś zaskoczą nas, pytając też o rzeczy, które nam do głowy na przykład nie przyszły zupełnie. Szczególnie, że w zasadzie mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu. Jeśli popatrzymy na ostatnie lata, to tak masowe użycie danych, tutaj akurat łamiąc prawo po drodze, nie było takiej masowej sytuacji, za wyjątkiem, jak Państwo pamiętają, tak zwanych wyborów kopertowych. To tam dyskusja dotyczyła właśnie tego, czy można miliony danych obywateli użyć w procesie wyborczym, którego podstawy są wątpliwe prawnie, i w dodatku takich wyborów dotychczas nie mieliśmy. I te dyskusje, które wtedy miały miejsce, one nie do końca pasują do tego, co się dzieje teraz, przynajmniej od ubiegłego tygodnia. A to dlatego, że po pierwsze, pewnie Państwo będą o to pytali głównie, ale w jaki sposób my mamy sprawdzić, czy nasze dane i które nasze dane zostały przez hakerów przejęte, przez tych, którzy zaatakowali firmę i wydobyli od niej dane. Czy my mamy prawo się tego domagać od państwa, jako tego gwaranta naszego bezpieczeństwa? Czy my nie do końca rozumiemy różnicę pomiędzy danymi wrażliwymi, czyli tymi, które są chronione, powinny być chronione, a danymi osobowymi? Co wynika z tej różnicy? Jak się do całej sytuacji ma to słynne, osławione i zmitologizowane RODO? I w końcu, skoro mamy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Urząd Ochrony Danych Osobowych, mamy agencje, które się zajmują w ogóle bezpieczeństwem, mamy takie agendy rządowe jak NASK, to pytanie w pierwszym kroku, do kogo my powinniśmy w tego typu sytuacjach się zgłaszać? Która z tych agencji jest odpowiednia w momencie, kiedy ja czuję, że moje dane zostały wykradzione, mam takie podejrzenie, chcę to potwierdzić, albo na przykład szukam porady. My oczywiście w Radiu Tok FM kilkakrotnie rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w sieci, cyberbezpieczeństwie. I zawsze, tak samo dzisiaj będzie, przypominaliśmy Państwu te najprostsze ścieżki dostępu, że się tak wyrażę, do potencjalnej pomocy. Ale tutaj w sytuacji, kiedy ja nie korzystałem z tejże aplikacji, którą firma posiada, gdyż w ogóle nie korzystałem z usług tejże firmy, ale tego mogę nie wiedzieć, bo mogłem być w przychodni, która z kolei korzystała z usług tejże firmy, która została zaatakowana. No i tu pojawia się jeszcze jedno pytanie. Ja nie wiem, czy już czy naszego eksperta, czy to jest w ogóle pytanie bardziej natury zasadniczej. Czy prywatna firma jako ktoś pomiędzy służbą zdrowia, w tym publiczną służbą zdrowia, a obywatelem, czy prywatna firma to jest rzeczywiście dobre rozwiązanie? Albo inaczej, jak sobie wyobrażamy relacje z taką prywatną firmą, żebyśmy my byli bezpieczni, albo czuli, że jesteśmy bezpieczni, a jednocześnie ta firma dalej realizowała to, co prywatne firmy realizują, tak? Czyli zysk. Za 3 minuty, godzina 20, za 3 minuty informacje TOK FM, które przedstawi dla Państwa Sylwia Hryczańska, a po informacjach będzie z nami Grzegorz Gęborek, radca prawny z firmy Rodl i będziemy rozmawiali, znaczy Państwo będą pytać, a nasz ekspert będzie odpowiadał na Państwa pytania. Wyciekły dane 19 milionów Polek i Polaków. Na Państwa pytania dotyczące ochrony informacji wrażliwych, danych wrażliwych odpowiadać będzie nasz ekspert po godzinie 20.
3: Autopromocja.
4: Czy Kościół jest homofobiczny? Dlaczego osoby nieheteronormatywne decydują się w nim zostać?
5: Można być osobą tęczową i wierzącą? Nie ma w tym sprzeczności? Wiara i tęcza nie jest katolicka, jest ekumeniczna. W związku z tym są wśród nas osoby ze wszystkich denominacji istniejących w Polsce. Nawet źródła rzymskokatolickie, które poważnie traktują czytanie Pisma Świętego, nie widzą w nim tego wszystkiego, co tam widzą homofobiczne umysły.
4: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: W końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Trwają działania nad jak najszybszym sprowadzeniem rannych i ofiar wypadku z Węgier. O tym na początek. Kamery monitorujące ruch uliczny na Słowacji mogły przekazywać dane do Rosji. Rusza ostatnia runda eliminacji Ligi Mistrzów. Więcej o tym w informacjach sportowych. Minuta po 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prawdopodobnie 12 osób jutro będzie gotowych do wypisania z węgierskich szpitali, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Trwają przygotowania do przetransportowania ich do Polski. Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. O czym więcej, Tomasz Fęska.
17: Identyfikacja ofiar wypadku praktycznie została zakończona, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
18: W przypadku trzech osób mamy już dokumenty potwierdzające. W przypadku dwóch osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane. Pani psycholog zostaje na miejscu.
17: Z węgierskich szpitali w ciągu najbliższych kilkunastu godzin może zostać wypisanych 12 osób, które zostały ranne w wypadku. Kwestia ich transportu do kraju jest właśnie ustalana, mówi wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski.
19: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzący. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
17: Które ustalają między sobą resorty zdrowia i obrony. Rząd zapewnia, że przygotowane do transportu są zarówno wojskowa kasa, jak i samoloty transportu medycznego. Tomasz Fęskę, TOK FM.
16: W dwóch kamerach drogowych, które zamówiło słowackie MSW, znaleziono rosyjskie podzespoły mogące przekazywać zarejestrowane dane, potwierdził słowacki Krajowy Urząd Bezpieczeństwa, na podstawie którego ekspertyzy postępowanie wdrożył Urząd Ochrony Danych Osobowych. Do zakończenia postępowania urząd nie informuje o postępach pracy. Nie jest jasne, czy badane jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które zamówiło kamery, czy firma realizująca zamówienie. W kamerach były rosyjskie mechanizmy pozwalające na wyciek informacji. Urządzenia były słabo zabezpieczone, ale na razie nie ma dowodów, że ktoś to wykorzystał. W związku ze sprawą opozycja domaga się dymisji szefa resortu spraw wewnętrznych Matusza Szutaja Esztoka, którego broni premier Robert Fico. Sam minister nakazał usunąć obie testowane kamery i zakończył współpracę z ich dostawcą. Francuskie Ministerstwo do Spraw Działania i Wydatków Publicznych wykorzysta narzędzia sztucznej inteligencji do sprawdzenia luk w cyberbezpieczeństwie agencji rządowych, poinformował szef tego resortu David Amel. Zastrzegł przy tym, że rząd skorzysta tylko z krajowych dostawców. Zapowiedź Amela jest pokłosiem ujawnienia w zeszłym tygodniu informacje o dwóch atakach na dużą skalę na Krajowy Urząd Skarbowy. W ich wyniku, jak przyznało francuskie Ministerstwo Finansów, skradziono dane około 700 tysięcy podatników. Pentagon może zmniejszyć liczbę amerykańskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie po zakończeniu wojny z Iranem, napisał dziennik Washington Post, powołując się na źródła. Ministerstwo Wojny analizuje m.in. kwestię ewentualnego wycofania części sił z rejonu Zatoki Perskiej w związku ze zniszczeniami dużych amerykańskich baz wojskowych w atakach prowadzonych przez Iran. Ministerstwo Wojny już zasygnalizowało, że może nie odbudowywać swoich baz w takim kształcie, w jakim funkcjonowały przed rozpoczęciem konfliktu. CENTCOM, które odpowiada za prowadzenie amerykańskich operacji wojskowych na Bliskim Wschodzie, do tej pory utrzymywało około 40 tysięcy żołnierzy w niemal 20 lokalizacjach. Od Jordanii po Oman. W TOK FM czas teraz na sport.
20: Błażej Kulesza, zapraszam. Eliminacje Ligi Mistrzów wchodzą w decydującą fazę play-off. Dziś pierwsze spotkania. Szlagierem będzie starcie Fenerbahce Stambuł z Olympique Lyon. Piłkarze ze Stambułu w drugiej rundzie kwalifikacji wyeliminowali wicemistrza Polski Górnika Zabrze, a w trzeciej poradzili sobie ze Szturmem Graz. Ten mecz rozpocznie się już za niecałą godzinę, o 21:00. Rewanże w przyszłym tygodniu, a zwycięzcy zagrają w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Polskie zespoły za to szykują się na decydujące starcie w eliminacjach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Problem ma Lech Poznań, bowiem kapitan zespołu Mikael Iszak nie wystąpi w meczu ze szwajcarskim FC Thun. W najbliższy czwartek nie zagra także kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Yegbe, Janika Niero oraz Filip Jagiełło. Jutro Iga Świątek znów wyjdzie na kort w Cincinnati. Polka w 1/8 zagra z Dion Paris. To będzie drugi pojedynek Polki z Francuską. Nasza tenisistka 2 lata temu pokonała ją 6-1-6-1 podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W tamtym meczu rywalka na korcie nie miała wiele do powiedzenia. Zdaniem Macieja Łosiaka z Tenis Magazynu tym razem będzie podobnie.
21: Jeśli powtórzy ten wynik, to nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Nikt nikogo nie lekceważy po drugiej stronie siatki i na pewno będzie tak jutro. bo ten pojedynek zostanie rozegrany w środę, jeszcze nie wiadomo o której godzinie, ale tutaj no, postawiłbym prawie wszystko na Igę Świątek.
20: A z turniejem pożegnali się już wszyscy inni Polacy. Ucznictwo jest kolejną dyscypliną, w której to Rosjanie będą mogli startować na pełnoprawnych zasadach z własną flagą oraz hymnem. Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Łuczniczej zaakceptował rekomendacje MKOL-u. Wcześniej uczyniły to m.in. Federacja Szermiercza, Gimnastyczna oraz Siatkarska.
16: W nocy na północy, w centrum i na wschodzie kraju możliwe rozpogodzenia, a miejscami, głównie na południu i południowym zachodzie, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 stopni lokalnie na północy i w Kotlinach Karpackich około 12 w centrum do 14 na południowym zachodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy programu Mikrofon Tok FM. Wyciekły dane 19 milionów Polek i Polaków. Od tego zaczniemy nasz dzisiejszy program. Dzisiaj dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, ale też przypominam, że to Karolina Kłaczyńska przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program, a w ogóle słychać nas dlatego, że jest z nami realizator Adam Brzeziński. Cała nasza trójka zaprasza Państwa do zadawania pytań naszemu ekspertowi, którym jest dzisiaj Grzegorz Gęborek, radca prawny Kancelaria Rödl. Halo, dobry wieczór, czy się słyszymy?
1: Tak, dobry wieczór, panie redaktorze, kłaniam się.
2: Wspaniale. Zapraszam słuchaczy i słuchaczki do zadawania pytań naszemu ekspertowi. Dziś zaczynamy od kwestii wycieku danych. Ja przypomnę numer 22 44 044. Na początku poproszę pana, zanim przejdziemy do kwestii tego niezwykle masowego wycieku danych, to chciałbym, żeby pan, bo widzę, że w dyskusjach się pojawiają oba terminy i one na siebie nachodzą, a świetnie by było na początku to wyjaśnić. A mianowicie, jak to jest? Czym są dane osobowe? Czym są dane wrażliwe? Czy da się w ogóle intuicyjnie je rozróżnić? Czy osoba bez wykształcenia prawniczego, tak jak ja na przykład, mogłaby odruchowo powiedzieć, aha, czyli dane osobowe to są te, a dane wrażliwe to są te? Pytam o to, bo jak rozumiem, trochę inaczej traktuje państwo lub też prawo dane osobowe i dane wrażliwe.
1: Tak, to bardzo dobre pytanie na początek. I oczywiście dane osobowe są uregulowane, definicja danych osobowych jest uregulowana w rozporządzeniu ogólnym RODO. I dane osobowe są to informacje dotyczące żyjącej osoby fizycznej. To jest bardzo szeroki zakres informacji, które dotyczą takiej zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Też należy wskazać, że w zasadzie RODO określa dwie takie podstawowe kategorie danych osobowych. To są nasze dane osobowe zwykłe. I tak intuicyjnie jest to nasze imię, nazwisko, adres oraz dane osobowe tak zwanych szczególnych kategorii. I są to dane, które dotyczą takich dość wrażliwych kwestii, tak jak na przykład płeć, orientacja seksualna, czy właśnie dane o stanie zdrowia.
2: I o nich, panie, przepraszam, i o tych danych będziemy mówili, że są wrażliwymi?
1: Tak, potocznie właśnie mówimy o między innymi o danych o stanie zdrowia, że są to dane wrażliwe, tak, ponieważ one pewne takie szczególną wartość informacyjną mają powinny być szczególnie chronione, tak, jeżeli chodzi o właśnie informacje o osobach fizycznych.
2: Ale zaraz, czy to oznacza, że po prostu mamy wypisane rodzaje tych danych, czy kategorie i jedne traktujemy jako zwykłe dane osobowe i to będzie to imię, nazwisko, numer PESEL-u, tak, czy adres zamieszkania, a te, o których pan mówił, ten drugi rodzaj danych, właśnie jak, nie wiem, orientacja seksualna albo historia mojej choroby, to już będą te dane wrażliwe? Czy ja dobrze zrozumiałem? Czy one są wymienione, tak, w ustawach?
1: Tak, one są wymienione wprost w RODO, w rozporządzeniu. Dane szczególnych kategorii, czyli te, do których taką szczególną wagę należy przypisywać, one są wymienione w artykule 9 dokładnie RODO. Więc to jest katalog, który jest zamknięty, tak? To jest ograniczony właśnie katalog kategorii tych danych. Są to właśnie, tak jak wskazałem, między innymi dane dotyczące naszego zdrowia.
2: No dobrze, ale zaraz, ale my o tym mówimy, przynajmniej ja pytam o to nie bez powodu. Dlatego, że jeśli dobrze rozumiem, to tu intuicja ustawodawcy była taka, żeby właśnie tą drugą grupę tych danych wrażliwych, żeby tak jakby chronić ją bardziej, tak? Że te pierwsze dane, imię, nazwisko, ale też PESEL, no jakoś tam będziemy w szczegółach, będziemy rozmawiać o tym, ale jakoś chronimy, ale te drugie, te właśnie potocznie, jak pan powiedział, zwane wrażliwymi, to my, to tak jakby państwo bardziej chce chronić te dane, tak?
1: Nie ulega wątpliwości, że jedna i druga kategoria danych osobowych jest chroniona. Żeby w ogóle te dane osobowe przetwarzać legalnie, muszą istnieć przesłanki legalizujące ich przetwarzanie, czyli po prostu podstawy, na jakich to robimy. Natomiast te dane osobowe szczególnych kategorii, czy też potocznie, jak się określa czasami, danymi wrażliwymi, tutaj ich przetwarzanie jest powiązane z pewnymi jeszcze dodatkowymi wymogami oraz przesłankami, które legalizującymi przetwarzanie, które właśnie są określone w artykule 9 RODO.
2: Dobrze, to ktoś, także, kto pana teraz słucha, to myśli sobie tak. Czyli mimo wszystko, łatwiej będzie komuś, złemu człowiekowi, wykraść, użyć tych zwykłych danych osobowych, imię, nazwisko, PESEL, a trudniej powinno mu być w tym otoczeniu prawnym, o którym pan mówi, trudniej mu by było użyć, na przykład zdobyć, użyć, wykorzystać dane o moim zdrowiu, o mojej orientacji seksualnej. Przepraszam za takie skrótowe, bardzo potoczne opowiadanie tego, ale czy pan się z tym zgodzi, z takim obrazem sytuacji?
1: To znaczy, w kontekście całej tej sytuacji myślę, że samo wykorzystanie tutaj danych o stanie zdrowia jako takie, no, to nie jest największy problem. Natomiast powinniśmy patrzeć na to, co z tymi danymi tak naprawdę można zrobić. I tutaj oczywiście, jeżeli ktoś by chciał te dane w jakiś sposób upublicznić, czynić je ogólnodostępnymi, choćby w internecie. Oczywiście no, będzie to miało negatywne skutki na osoby fizyczne, może wpłynąć w jakiś sposób na postrzeganie danych opinowanych. Wiem, że to jest historia choroby, recepty, trzeba mieć receptę leka, które przyjmujemy. I one mogą w pewien niekorzystny sposób rzutować na przykład na obraz konkretnej osoby fizycznej. I to jest jakby jedna strona medalu. Natomiast proszę też mieć na uwadze, że te dane, one mogą być również wykorzystane, choćby w jakichś celach przestępczy, jak wyłudzenie na przykład jakiegoś ukupu, tak, powiedzmy. Czyli już śledząc informacje, które nam się pojawiają w mediach, pojawia się taka informacja, że w ramach tych danych miały na przykład wypłynąć, czy zostać ujawnione dane osobowe jednego ze dość znanych polityków. Tak. Także tutaj proszę sobie wyobrazić sytuację, w której haker chciałby zażądać okupu w zamian za nieupublicznianie takich danych. To jest potencjalnie też pewne ryzyko dla osób dotkniętych tutaj bezpośrednio tym zdarzeniem.
2: Mam propozycję. Spróbujmy się jeszcze raz połączyć, by jakoś połączenia, mam nadzieję, będzie lepsza, bo coś tutaj czasami pana słychać, ale czasami nie do końca wyraźnie, także za chwilę się połączmy jeszcze raz. Ja przypominam państwu, że państwo dzisiaj dzwonią z pytaniami do naszego eksperta, którym jest Grzegorz Gęborek, radca prawny Kancelaria Rydl. Oczywiście wychodzimy od ubiegłotygodniowej informacji o wycieku danych 19 milionów Polek i Polaków i zaczynamy tą rozmowę od wyłożenia tych podstawowych rzeczy, przynajmniej ja też chciałbym zrozumieć, gdzie i w jaki sposób i które dane, nasze dane są przez i w jaki sposób przez państwo chronione. Słyszymy się już, tak?
1: Tak.
2: Wspaniale. Lepiej pana, w ogóle tak pomyślałem w rozmowie z panem, dane osobowe, dane wrażliwe, dane o zdrowiu, ale przecież są też takie dane, które teraz ostatnio pojawiają się, a mianowicie, nie wiem, ja słyszę temper pana głosu, rodzaj pana głosu, to jak pana słychać, pan słyszy mój, ale jak rozumiem, wracając na sekundę jeszcze do tego, jak zostały zdefiniowane dane osobowe i dane wrażliwe, szczególnie w momencie, kiedy sztuczna inteligencja jest w stanie odtworzyć pana głos i to z pana intonacją, albo mój głos z moją intonacją. Czy to w ogóle jest jakkolwiek chronione? Tak mi przyszło do głowy w kontekście tych opowieści o tym, że i panu, i mi prędzej czy później sztuczna inteligencja zabierze pracę, a my powiemy o nie, RODO, czy nie powiemy tak niestety?
1: No tak, tutaj to jest pytanie, nad którym się chyba wszyscy głowimy, czy i kiedy to może nastąpić. proszę też pamiętać, że no jednak tutaj się pojawiają inicjatywy ustawodawcze w kierunku takim, żeby troszkę ograniczać te treści generowane poprzez sztuczną inteligencję i rzeczywiście no, mając jakieś próbki głosu, można generować wypowiedzi chociażby tak konkretnej osoby, tak, nawet w języku obcym, tak, to jest możliwe i też w praktyce spotkałem się z tym, że jest taka możliwość.
2: Ale to zatrzymajmy się tu. Odcisk palca, skan siatkówki, układ geometrii twarzy, to będą dane wrażliwe?
1: Tak, to są dane biometryczne.
2: No właśnie, a nasz głos już nie.
1: Nasz głos też może być traktowany jako dana biometryczna, ponieważ każdy z nas ma charakterystyczny sposób wypowiadania się. I nawet znane mi są systemy zabezpieczeń, w których dostęp jest właśnie zabezpieczony próbkowaniem głosu.
2: Rozumiem. W takim razie zacznijmy od kwestii, która najbardziej chyba interesuje dzisiaj wieczorem słuchaczy i słuchaczki. Pewnie Państwo będą dzwonili z tym pytaniem, to ja uprzedzę już telefony od naszych słuchaczy. A przypomnę numer 22 44 044. Od piątku słyszymy, że na stronie rządowej bezpiecznedane.gov.pl będzie można sprawdzić, czy moje dane również wyciekły, stały się przedmiotem ataku hakerskiego, ale do teraz, tak jak patrzę na tę stronę, to dalej nie mamy tych informacji. I teraz, w jaki sposób ktoś, kto nas dzisiaj słucha, korzystał być może z jakichś usług medycznych, lekarskich, ale nie miał tej aplikacji, w ogóle nie zna tej firmy, którą zaatakowano, ma myśleć o całej sprawie? Moje dane też mogły zostać ukradzione? Czy też nie? Moich danych nie, tam nie ma, no bo ja nie korzystałem z tej firmy, tak, która została zaatakowana.
1: Tak. To może być takie troszkę złudne, to podejście, że ja z tej firmy nie korzystałem. Ponieważ śledząc tutaj profil właśnie MalDoktor i ich politykę prywatności, wiemy, że działalność ta główna polegała właśnie na przetwarzaniu danych medycznych i wsparciu dla podmiotów leczniczych. Więc rozmaitych szpitali, przychodni i podobnych podmiotów. Więc tak prawdę mówiąc, nawet można nie mieć wiedzy o tym, że moja przychodnia korzystała z MyDoktor i tam właśnie prowadziła elektroniczne akta, czy umawiała wizyty przez ten portal, czy w jakiś sposób wystawiała recepty chociażby. Więc tutaj w pierwszej kolejności na pewno trzeba by się zastanowić i sprawdzić, czy gdzieś na przykład na stronie mojej przychodni, mojego szpitala, z którego korzystam, nie pojawił się komunikat właśnie o tym, że przychodnia korzystała z usług, czy korzysta z usług MyDoktor i to już powinien być jakiś sygnał ostrzegawczy dla nas.
2: Ale przecież my się kontaktowaliśmy z przychodnią, w związku z czym co się dzieje z naszymi danymi, w sensie kto jest... Kto tak jakby odpowiada z prawnego punktu widzenia za to, że podaliśmy w przychodni nasz numer PESEL, a ponadto oni mają dane o karcie, o moim zdrowiu, moje dane, to przychodnie tak jakby powinny odpowiadać.
1: To jest bardzo dobre pytanie i ono też w zasadzie sprowadza się do podstaw, ponieważ w całym tutaj procesie przetwarzania tych danych nasza przychodnia, w której się leczymy, gdzie podajemy nasze dane, gdzie jest nasza historia choroby, ona jest tak zwanym administratorem danych osobowych, czyli to ona w zasadzie odpowiada za cały proces przetwarzania danych osobowych, wyznacza cele i zasady, czyli w jaki sposób je przetwarza, jak to się powinno dziać. I tutaj też w tym momencie pojawia się właśnie MyDoktor, który udostępnia platformę i aplikacje właśnie do prowadzenia chociażby dokumentacji elektronicznej medycznej czy wystawiania recept. I on tutaj w zasadzie działa nie w roli właśnie administratora, ale tak zwanego podmiotu przetwarzającego, czyli na zlecenie naszej przychodni chociażby, przetwarza właśnie te dane, które zostały mu powierzone przez przychodnię.
2: Trochę mi to, przepraszam, ale przepraszam za tą analogię, może to jest w ogóle nietrafiona metafora, ale zalało mi mieszkanie, biegnę do wspólnoty i mówię, tutaj jakoś cieknie rura, a wspólnota mówi, to proszę się do producenta rur zgłosić.
1: O nie, to tutaj tak daleko nie idźmy, ponieważ obowiązki administratora są bardzo mocno określone i doprecyzowane. Obowiązki podmiotu przetwarzającego też jak najbardziej. Administrator odpowiada przede wszystkim za wybór tego podmiotu przetwarzającego, czyli musi sobie prawidłowo ustalić, czy to jest jakiś podmiot, który daje rękojmię prawidłowego przetwarzania tych danych osobowych. Mhm. Trzeba też co zasady zawrzeć odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2: Ale między kim a kim?
1: Między administratorem a podmiotem przetwarzającym, także tutaj ta relacja...
2: Ale to dobrze pan to mówi, to mnie tu nie ma jako osoby, która kaszląc idzie do przychodni w tej umowie.
1: Nie, w tej umowie pana nie ma, natomiast w zasadzie powinien pan otrzymać informację o tym, że przychodnia korzysta z usług takiego podmiotu jak My Doctor, tak?
2: Ale to byłaby ciekawa informacja, bo tak, z jednej strony pan mówi, że My Doctor jest swego rodzaju narzędziem, więc a jednak administratorem danych osobowych jest ta przysłowiowa przychodnia. Więc przychodnia mówi, ja się zajmuję pana danymi, ale jak się zajmuję, to ma obowiązek mi o tym mówić, czy nie?
1: Tak, jak najbardziej. I temu właśnie służą te klauzule informacyjne, które co do zasady powinny być przekazane. Pewnie mogliśmy je otrzymać na jakimś etapie od właśnie naszej przychodni. Inna kwestia jest taka, czy po prostu się z nimi zapoznaliśmy. Tak, bo jest to przeważnie dokument, który jest dość obszerny i nie zawsze zachęca do lektury. Ale powinniśmy być poinformowani o tym, że nasza przychodnia z takiego podmiotu korzysta, tak?
2: Tak, czy to jest, żebym zrozumiał dobrze, czy to jest dobra wola tej przychodni, czy to jest obowiązek prawny, bo dobra wola, bo gdyby prawo to wymagało ewidentnie, to czułbym się bezpiecznie, ale skoro ktoś jest administratorem danych osobowych i to, kto mu robi komputer, kto mu meble robi, kto mu organizuje kontakt z klientami, gdybym wiedział, że to jest na pewno, to bym się czuł bezpieczniej, że muszę poinformować o tym pacjenta. I pan mówi, że tak, że jest taki obowiązek, tak?
1: Tak, oczywiście. Obowiązek informacyjny też wynika wprost z RODO. Także tutaj przychodnia jako administrator musi poinformować pacjenta o tym, jakie dane przetwarza.
2: No widzi pan, ale to, co pan powiedział, zmienia zupełnie wypowiedzi polityków, ale też niektórych publicystów, bo ja rozumiem, że wiceminister powiedział, będziemy kontrolowali My Doctor, prokuratura już się za to bierze. Ja rozmawiałem z szefem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który powiedział, my będziemy mieli osobną kontrolę tego My Doctor, ale z tego, co pan mówi, to tą przychodnię trzeba by było skontrolować chyba najpierw.
1: To jest wielowątkowe. Rzeczywiście prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał taki komunikat bardzo szybko, bo bodajże 13 sierpnia, o tym, że zamierza rozpocząć kontrolę w My Doctor i to jak najbardziej jest uzasadnione, takie działanie. Natomiast osobną kwestią są obowiązki przychodni jako administratora, tak, która powinna zadbać o to, żeby prawidłowo cały ten proces przetwarzania danych przy pomocy My Doctor sobie ułożyć.
2: Wie pan co, wróćmy do tego za moment, bo tam jest jeszcze bardzo ciekawy wątek, który pewnie słuchacze będą zgłaszali. Zresztą, co słuchacze zgłaszają, to się dowiemy teraz. Pod numer 22 44 044 pan Marek z Bydgoszczy ze swoim pytaniem zadzwonił. Dobry wieczór, panie Marku.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Proszę pytać.
4: No właśnie mam pytanko, bo to jak pojawiło się RODO, to ja mam więcej tych spamów. Naprawdę, to są spamy, które nas otaczają z każdej strony.
2: Ma pan na myśli telefony, SMS-y czy maile?
4: Nie, telefony. Wyskakuje mi, na szczęście jest tak, że ten spam widzę w telefonie i mogę go po prostu zignorować.
2: Natomiast a pan, pytał pan skąd pana numer telefonu posiada ta firma, która do pana dzwoni?
4: Tak, oczywiście.
2: I co oni odpowiadają?
4: A to nie ma odpowiedzi na to, nie ma odpowiedzi. Więc dla mnie to RODO to jest taka...
2: Ale jak to nie ma odpowiedzi? W sensie to jest generowany losowo numer telefonu, czy skądś ten pan numer telefonu trafił do tej firmy?
4: To jest pytanie w próżnię. Nie ma, nie ma odpowiedzi na to pytanie.
2: Czyli pan pyta, skąd państwo mają mój numer telefonu, a tak, te oczywiście osoby mówią, tak, nie powiemy.
4: Tak. Nie ma. Często jest teraz już to generowane tym AI i tak dalej. Aha. Ale to nie chodzi o to, tylko że odkąd pojawiło się RODO,
2: tak.
4: I to nie jest może tylko moja, ale naprawdę...
2: To pan ma wrażenie, że więcej jest tych telefonów, tak?
4: Oczywiście,
2: i pytanie,
4: tak,
2: czy to może mieć związek?
4: To jest tylko i wyłącznie po to, żeby wykorzystać nasze dane i osobowe.
2: Tak, ale pana pytanie brzmi, czy to ma
4: zgodę. Ja nie mam nic do ukrycia. Moje dane są wszędzie, czy to, bo teraz mówicie o tym, że przychodnia, nie przychodnia. Boże kochane, to ja jestem na coś chory. To, kogo to interesuje?
2: A na co pan jest, panie Marku, chory, proszę opowiadać.
4: Nie mówię, że jestem chory, tylko
2: no
4: mówię,
2: wiem, ja próbuję żartować. Jeszcze raz, pana
4: ja
2: pytanie...
4: Nie ukrywam tego.
2: Tak, ale panie Marku, do rzeczy. Do rzeczy. Pana tylko pytanie brzmi... Pana pytanie brzmi tak. Czy po pojawieniu się RODO powstały warunki, dzięki którym jest więcej tego spamu, o którym pan opowiadał, tak?
4: Oczywiście, że rozumiem. Tak. Bardzo... Przy RODO, i ja jeszcze, panie redaktorze, proszę mnie przy RODO, w każdej ankiecie trzeba pokazać to, pokazać swoje dane. Jak się pojawiło RODO, na 100% jestem pewien i to nikt mi tego nie ten, że
2: panie Marku, ale przy jakich ankietach pan podaje swoje dane?
4: W każdym, przy pracy, przy innych rzeczach i tak dalej. Wszędzie są, a mało tego, te ankiety, które są w RODO, są tak pomijane.
2: Panie Marku, może inaczej, żebyśmy jakoś wybrnęli z tego. Czy panu chodzi o to, że RODO powstało po to, żeby wyciągać nasze dane? Tak?
4: Oczywiście,
2: aha,
4: oczywiście,
2: super.
4: Tak.
2: Panie Marku, bardzo dziękuję za to pytanie. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił pod numer 22 44 044. Trochę domyślam się odpowiedzi, ale skoro taka jest zasada naszego programu, to pytam naszego eksperta. Jest z nami Grzegorz Gęborek, radca prawny Kancelaria Rydl. Czy RODO powstało po to, żeby wyciągać nasze dane?
3: O nie, panie redaktorze, zdecydowanie nie. RODO na pewno nie powstało po to, żeby nasze dane wyciągać. Tutaj też, jak pan Marek wskazał, dostaje dość sporo tych telefonów, tak, czy wiadomości i nie jest w stanie uzyskać informacji, skąd ten podmiot, który do niego dzwoni, w ogóle te dane osobowe jego ma. I na pewno musimy rozumieć tutaj kilka sytuacji. Na pewno sytuacje, w których gdzieś nasze dane osobowe wyciekły w przeszłości, to można też sprawdzić. Myślę, że możemy o tym później powiedzieć. Są różne portale, które pozwalają na taką szybką weryfikację. Drugim na pewno takim kanałem są zgody marketingowe, które udzielamy. I czasami możemy to robić świadomie, bądź mieć mniej świadomie, choćby wypełniając jakieś zamówienia w internecie, czy biorąc jakieś kredyty, tam coś takiego, tak? Także tam przeważnie standardowo się pojawiają mogą się pojawiać jakieś klauzule dotyczące zgód marketingowych i to być może czasami bezwiednie odznaczamy i później możemy się spodziewać takich telefonów, bądź no nie wykluczam też często działalności typowo nielegalnej, czyli jakiegoś automatycznego wybierania numerów, połączeń nawet spoza granicy.
2: Ale zaraz, a to jest nielegalne, jeśli ktoś losowo generuje numer telefonu. Czy w Polsce to jest nielegalne? Bo ja nawet nie wiem, tak jak pan Marek mówił, to tak się właśnie na tym zastanawiałem. Czy jak ktoś losowo wybiera jakaś firma numery i dzwoni, to teoretycznie może powiedzieć, ja nie mam pana danych, ja w ogóle nawet nie wiem, jak pan ma na imię, nazwisko. Przez chwilę automat wypluł mi numer telefonu i my dzwonimy z zapytaniem, czy chce pan tam nowe buty, panele fotowoltaiczne, ubezpieczenie i tak dalej. To jest legalne w Polsce, czy nie?
3: Jasne. To się sprowadza do jakiejś działalności marketingowej, próby sprzedaży tutaj, tak, czy nakłaniania do jakichś zakupu, jakichś choćby tych paneli, o których pan wspomniał. Generalnie te regulują przepisy ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej. I takie działania, co do zasady, są nielegalne, ponieważ podmiot, który prowadzi takie działania marketingowe z wykorzystaniem choćby telefonu czy e-maila naszego, powinien uprzednio uzyskać zgodę na takie działania. Także jeżeli tej zgody nie ma, to jest to działanie nielegalne.
2: Ale on nie uzyskał żadnej zgody, dlatego że on wygenerował maszyną do generowania numerów telefonicznych. To znaczy, to jest
3: w związku z tym nie ma podstawy, nie ma, żeby legalnie do nas dzwonił i oferował nam swoje produkty bądź usługi, tak?
2: Aha, czyli warunkiem sine qua non jest po prostu to, że musi być moja podpisana zgoda na to, żeby ktoś mi coś zaoferował. Jeśli oferta następuje, nawet automatycznie wygenerowanym numerem, to już jest działanie, które nie ma tej...
3: Nawet nie podpisano, panie redaktorze, bo tutaj wystarczy wyrażenie tej zgody poprzez jakieś zachowanie, czyli odkliknięcie jakiegoś
21: tego ptaszka, tak, na przykład checkboxu w internecie, czy wysłanie jakiegoś zapytania do danego podmiotu, które jest na przykład obwarowane tym, że wyrażamy taką
2: zgodę. Tak, ale przed chwilą wymyśliłem właśnie perpetuum mobile, muszę pana o to zapytać. A mianowicie tak, a co jeśli mam tu maszynę do generowania numerów telefonów, jakichś przypadkowych, i dzwonię pod te numery tylko z jednym pytaniem. Czy wyraża pan, pani zgodę na użycie pana numeru telefonu? To wtedy tak jakby kółko nie. się zamyka. Nie, to też, nie, to też będzie nierealne.
21: Nie, tak robić, to profesjonalnie nazywa się cold calling. I wykonanie telefonu właśnie typowo w celu tylko uzyskania zgody na połączenie, jeżeli wcześniej nie mamy, no też jest niestety nielegalne. Tak.
2: To powiem panu, że to budzi szacunek w takim razie, że zabezpieczyliśmy się od tej strony. Posłuchajmy też, o co pyta, chociaż nie odpowiedzieliśmy do końca na pytanie pana Marka, bo pan Marek powiedział, czy RODO powstało po to, żeby wyciągać nasze dane. Ja rozumiem, że to wrażenie pana Marka, że kiedy RODO weszło w życie w Polsce, to tych telefonów jest więcej, to pan by to wiązał z czym? Z tym, że inne kanały zostały zamknięte skutecznie?
21: Ja bym wiązał to z tym, że po pierwsze udzielamy tych zgód marketingowych, być może bezwiednie, później nawet nie kojarzymy tej sytuacji, ale w takiej sytuacji zawsze możemy taką zgodę cofnąć i prawidłową reakcją takiego podmiotu, który do nas dzwoni, jest to, że przekaże na informację, skąd nasze dane uzyskał, a jeżeli wycofujemy zgodę, to również powinien już takich telefonów zaprzestać do nas. Ja też, panie doktorze, tak jak mówiłem, upatruję to w tym, że właśnie w sytuacjach, w których doszło do wycieku danych osobowych, pojawiają się takie zmasowane akcje. Właśnie hakerzy sprzedają te bazy danych, i później różne podmioty wykorzystują te dane osobowe właśnie, żeby wydzwaniać, tak, do osób, których dane wpłynęły. To taka prawidłowość się często pojawia. Tak? To być może to jest spowodowane, że dane pana Marka wypłynęły.
2: Rozumiem. W międzyczasie pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Artur z Radomia. Dobry wieczór, panie Arturze.
5: Dobry wieczór.
2: Słuchamy pana pytania.
5: Ja chciałbym się zapytać trochę bardziej pod stronę, powiedzmy, technicznej. Jak wygląda opcja teraz na to, żeby, albo jakie będą skutki tego wycieku danych, mówię pod kątem dotarcia do problemu, bo z tego, co się orientuję, to sprawa wygląda w ten sposób, że administrator, znaczy pierwsze pytanie, które prawdopodobnie będzie jakaś komisja, czy ktoś sprawdzał, to czy zostały spełnione wszystkie możliwe scenariusze do tego, żeby te dane nie wyciekły. To jest chyba jako obowiązek administratora, jeżeli mówimy nawet o procesorze, którym jest tutaj MyDoctor. Więc kwestia tego, w jaki sposób do tego dotrzeć w wszystkich przychodniach, czy nawet, nie wiem, może wyśledzić ślad, z której ta przychodni do tego wycieku mogło dojść. Więc zastanawiam się, jak to będzie rozwiązane, bo to bardzo szybko, łatwo się można wykpić na zasadzie takiej, że tak, zrobiliśmy wszystko, jakieś błędy zgłaszaliśmy, jakieś problemy coś tam zgłaszaliśmy, że było zaktualizowane w najnowszej wersji oprogramowania i tak dalej. Więc zastanawiam się, jak to może na jakimś przykładzie, jak do tego dochodzi, że takie rzeczy są później rozliczane.
2: Panie Arturze, świetne pytanie. Bardzo dziękujemy za to pytanie. Pan Artur z Radomia był z nami. Przypominam, że z nami jest ekspert Grzegorz Gęborek, radca prawny Kancelarii Redl. No i w jaki sposób to będzie właśnie realizowane teraz? Jak pan to widzi?
21: Oczywiście. To znaczy, generalnie całe postępowanie po właśnie stwierdzeniu takiego incydentu, no tutaj mamy też szczególny przypadek, bo jest to wyciek danych, ono wiąże się z tym, że jest powoływany specjalny zespół, co powinien być powołany specjalny zespół. Jest to zespół nie tylko ekspertów, którzy znają się na prawie, ale również przede wszystkim techników. Jest to taki zespół śledczy, który bada w ogóle cały system i stara się stwierdzić, jaka była przyczyna i metoda tego ataku. Niestety tutaj też na stronie MyDoctor nie ma więcej informacji, które by nam przesądzały o tym, co się dokładnie stało. Ja myślę, że to jest też trochę za wczesny etap na to, żeby te informacje się pojawiły, bo tak prawdę mówiąc, sprawa została upubliczniona 8 dni temu w zasadzie. Niemniej tutaj z tych informacji, które są publikowane, wynika, że ten zespół działa i eksperci
1: z zakresu cyberbezpieczeństwa badają tę sytuację. Pojawiły się jakieś informacje, one są niezweryfikowane jeszcze do końca i też na pewno nie ma jakiegoś takiego raportu, który w jakiś sposób by to określał, że po prostu jakaś grupa osób trzecich, hakerów, uzyskała dostęp do kodu źródłowego tego portalu, wykorzystując pewną podatność, czyli słabą lukę w systemie.
2: Ale właśnie, bo to jest chyba było pytanie od pana Artura. Kto jest odpowiedzialny za lukę w systemie i w jaki sposób pociągnąć go do odpowiedzialności? Czy firma, czy przychodnia, a może jakiś programista zewnętrzny, który tam coś przygotowywał? Jak w praktyce to wygląda?
1: Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o sam wyciek danych, to RODO kategorycznie wskazuje nam na administratora. Tak? Oczywiście administrator odpowiada tutaj za tak jakby to zdarzenie, tak powiedzmy, ale jest to odpowiedzialność na zasadzie winy i jest odpowiedzialny za całą obsługę tego zdarzenia, łącznie z oceną, przeprowadzeniem analizy ryzyka, oceną tego zdarzenia i podjęcia decyzji o dalszych krokach, tak jakby choćby zgłoszeniu tego zdarzenia do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oczywiście w związku z tym, że zdarzenie miało miejsce bezpośrednio w systemie, którym zarządza nam podmiot przetwarzający, ten podmiot przetwarzający, on z mocy przepisów również jest zobowiązany do tego, żeby współdziałać z administratorem, dostarczać mu informacji i starać się, żeby te wszystkie okoliczności wyjaśnić. Oczywiście jest to sytuacja taka, gdzie tych administratorów mamy około 12 tysięcy nawet, zgodnie z tym, co się publikuje na stronie.
2: Ja wiem, że to o to między innymi między wierszami pan Artur pytał, jak to będzie wyglądało, jak to jest 12 tysięcy różnych firm, przychodni, placówek medycznych.
1: Formalnie MyDoctor powinien zbadać to zdarzenie i powinien dostarczyć informacje do administratorów, których dane wyciekły. I wtedy administrator ma odpowiedni czas, żeby też sobie samemu zweryfikować te informacje, które dostał, przeprowadzić analizę ryzyka i oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, zawiadomić osoby fizyczne, których dane osobowe wyciekły, czyli pacjentów przede wszystkim i oczywiście dokonać zgłoszenia do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj też mamy terminy, które RODO nam przewiduje i proszę pamiętać, że to jest ten termin do 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. Aha. Tutaj podkreślam, od stwierdzenia naruszenia, a nie czyli musimy mieć pewność, że co się stało. Musimy wiedzieć, jakie kategorie co najmniej danych nam wypłynęły i uprawdopodobnić to, że to zdarzenie miało miejsce, więc zgodnie z tymi informacjami, które MyDoctor nam publikuje obecnie, tutaj każdy może je sprawdzić na stronie tego podmiotu, zresztą myślę, że dość dobrze się MyDoctor w tym aspekcie zachował, bo od razu uruchomili taki blog, na którym publikują w zasadzie codziennie informacje o postępie tych prac, a po prostu to, co robią, tak. I zgodnie z tymi informacjami, informacje dotyczące konkretnych pacjentów będą przekazywane do administratorów danych, czyli do tych placówek, w których dany pacjent się leczy.
2: Ale to wie pan, dajmy jeszcze szansę następnym słuchaczom za chwilę, żeby zadać pytanie, bo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. No skoro dowiedzieliśmy się w ubiegłym tygodniu, że wyciekły dane 19 milionów Polek i Polaków, to dziś na państwa pytania, słuchaczy i słuchaczek Radia Tok FM, odpowiada ekspert. Wszystkie pytania, które są pośrednio i bezpośrednio z tą sprawą związane, jest z nami Grzegorz Gęborek, radca prawny Kancelarii Redl. Przypomnę numer 22 44 044 i za chwilę kolejne państwa pytania na naszej antenie.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Reklama.
22: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
23: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
22: No, ci panowie z Media Expert.
23: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
2: Dzisiaj słuchacze i słuchaczki zadają pytania ekspertowi. Pytania, które są pośrednio albo bezpośrednio związane z wyciekiem danych, no spektakularnym, jeśli chodzi o ilość, bo mówimy o 19 milionach osób, których dane zostały zhakowane. I teraz przypomnę tak, numer do nas 22 44 044, a powinien być z nami pan Romuald z Częstochowy. Dobry wieczór, panie Romualdzie.
8: Dobry wieczór, panie redaktorze, witam pana eksperta.
2: Słuchamy pana pytania.
8: Takie pytanie, do którego nie wiedziałem, gdzie się odezwać z nim, gdyż odnośnie też odpowiedzialności. No bo jak biorąc pod uwagę, że cały czas nam się powtarza, jeżeli zachowujemy się lekkomyślnie, nieodpowiedzialnie i gdzieś nasze dane właśnie udostępnimy, to wtedy jest łatwo nas okraść. I teraz, jeżeli to nie z naszej winy, te dane wyciekły i posłużą przestępcom, no to właśnie brakuje mi tutaj odpowiedzi na pytanie, kto teraz jest za to odpowiedzialny, bo tylko słyszymy, żeby zablokować profil zaufany. Znaczy no, tak,
2: PESEL.
8: Dobrze mówię, prawda?
2: PESEL, o, przez PESEL. Profil zaufany, tak? Albo przez mObywatel.
8: Tak. I to mnie właśnie
2: ciekawi. A to panie Romualdzie, to jest bardzo dobre pytanie, świetne. Pan tak. Romuald z Częstochowy je zadał, bardzo za nie dziękujemy. Kto jest odpowiedzialny i w domyśle, kto ma nam zadośćuczynić, jeśli poniesiemy jakieś straty? Jak pan to widzi? Słuchamy.
10: Tutaj przepisy dość kategorycznie wskazują nam na administratora. Także tutaj RODO na pewno wskazuje na administratora, który taką odpowiedzialność odszkodowawczą bądź właśnie zadośćuczynienie, czyli to jest rekompensata za krzywdę, jaką doznajemy. Tutaj też musimy też mieć z tyłu głowy ten kontekst, że są to dane medyczne, także ujawnienie tych danych, które one niosą za sobą. Mimo tego, że niektórzy ze słuchaczy uważają, że one nie są specjalnie interesujące, to jednak mogą nas narazić chociażby na jakieś nieprzyjemności, dyskryminacje, czy inne nieprzyjemne zdarzenia, które na pewno w naszym odczuciu mogą wiązać się z jakimiś negatywnymi zdarzeniami, choćby lękami, bezsennością, innymi zdarzeniami. I tutaj nawet można żądać zadośćuczynienia, jeżeli to zdarzenie wiązałoby się z takimi negatywnymi u nas.
2: Tak, tylko rozumiem, tylko pan mówił na początku, że administratorem danych jest konkretna przychodnia, jak rozumiem.
10: Konkretna przychodnia, tak. I generalnie tutaj, tak jak wspomniałem, też ta odpowiedzialność, ona opiera się na zasadzie winy. Także na pewno w tej sytuacji po wyjaśnieniu tego zdarzenia, bo cały czas do końca nie wiemy, jakie dane wypłynęły, ile tych danych było. Oczywiście ta liczba, która się przewija, 19 milionów osób, myślę, że to jest maksymalna pewnie liczba pacjentów. Natomiast no też nie wiemy, jakie do końca rekordy wypłynęły, bo w stosunku do konkretnych tych osób mogą być to różne dane osobowe.
2: No ja wiem, tylko ktoś może powiedzieć 00, ale czy ta przychodnia, bo to trochę w poprzednim głosie pana Artura wybrzmiało, ta przychodnia może powiedzieć, my nie jesteśmy za to odpowiedzialni. Myśmy podpisali umowę z firmą, firma nazywa się My Doctor i to ich błąd, ich problem, że te dane zniknęły. My nie jesteśmy za to odpowiedzialni. Czy nie w ten sposób się będzie broniła taka przychodnia, czy jakiś taki...
10: O nie, to może być złudne. Proszę pamiętać, że cały czas mówimy o tych danych szczególnych kategorii, danych o stanie zdrowia. Tutaj mamy te szczególne obowiązki ochrony tych danych i przede wszystkim obowiązki administratora związane ze starannym wyborem tego podmiotu przetwarzającego. Więc jeżeli rozpoczną się kontrole na pewno przez Urzędu Ochrony Danych Osobowych w pierwszej kolejności doktor, później pewnie jakaś dokumentacja będzie sprawdzana, to może dojść do sytuacji, w której będziemy sprawdzać, czy ten podmiot, on rzeczywiście dawał rękojmię prawidłowego tutaj przetwarzania tych danych osobowych, czy też odpowiednia analiza ryzyka została przeprowadzona, czy prawidłowe środki techniczne, tak, tutaj też były stosowane. Bo oczywiście ta sytuacja, w której my nie mamy jeszcze pełnej wiedzy, bo te doniesienia o pewnym wykorzystaniu pewnej podatności, to są gdzieś tam głosy, które nie wynikają z jakichś oficjalnych dokumentów czy komunikatów, tak? Także do końca nie wiemy, jaka była przyczyna i czy to rzeczywiście było zaniedbanie po stronie podmiotu przetwarzającego, I w konsekwencji też te podmioty, które powierzyły mu dane, na przykład, no, nie przypisały odpowiedniej uwagi do tego, żeby wybrać podmiot, który jednak skuteczniejsze środki stosuje.
2: Tak, ale dobrze. Teraz powinien być z nami pan Zbigniew z Katowic. Czy my się słyszymy? Dobry wieczór.
9: Tak.
2: Wspaniale. Słuchamy pana pytania. Dobry wieczór.
9: Ja mam takie pytanie. Chodzi mi o to, jak firma prywatna, która ma dostęp do 19 milionów rekordów wszystkich Polaków, załóżmy, i czy ona jest w ogóle badana przez jakieś służby, czy jakiś otrzymuje państwowy certyfikat, że może mieć dostęp do takiej ilości danych i zabezpieczenie. Mamy tyle służb,

0: nasze nie powinny dawać jakiś nadzór sprawowy nad taką, nad taką firmą, która ma taki dostęp do tak szerokiej bazy danych.
1: Panie Zbigniewie, świetne pytanie. Bardzo dziękujemy, że pan je zadał na naszej antenie. Przypomnę numer 22 44 044. No właśnie, pan Zbigniew dzwoni i pyta, jak to jest. Czy jakieś służby kontrolują sytuację, kiedy miliony osób swoje dane powierza prywatnej firmie, po prostu.
2: Tak, panie dyrektorze, no na pewno podstawowym organem powołanym do tego, żeby dbać o do ochrony danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, prezes, który stoi na czele urzędu, więc jak najbardziej prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych kontroluje tutaj przetwarzanie danych osobowych. W tym przypadku. Zresztą zapowiedział już w komunikacie na swojej stronie, że będzie, no już jest po fakcie, co prawda, ale będzie kontrolował MyDoktor. Oczywiście poszczególne przychodnie czy szpitale, one również jako administratorzy jak najbardziej mogą być kontrolowani przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oczywiście też trzeba mieć na uwadze, że te kontrole one się wiążą pewnie z jakimiś mocami przerobowymi urzędu, bo patrząc na ilość tych jednostek, które miały być skontrolowane, no nie da się na pewno wszystkich naraz, tak, czy w krótkim odstępie czasu skontrolować. Raczej są to jakieś kontrole planowe, czy właśnie celowe po takich zdarzeniach, z tego, co możemy zaobserwować, tak?
1: Ale to pytanie pana, ja rozumiem, że pytanie pana Zbigniewa było też... No w tle stoi ta kwestia, która jest kluczowa, to znaczy, czy to rzeczywiście nie jest przypadkiem, albo czy teraz dyskutujemy o tym, czy jakieś sfery naszego życia społecznego nie powinny być oczywiście kontrolowane bardziej, ale dwa, powierzane prywatnym firmom. To też jest chyba, jak rozumiem, była intencja pana Zbigniewa, że był wzburzony tym, że jakaś firma prywatna ma takie dane.
2: No, prawo dopuszcza oczywiście taką możliwość, żeby te podmioty działające legalnie i spełniając wymagania określone w RODO, też w innych przepisach, działały, tak? Tutaj część tych zadań jest realizowana przez podmiot prywatny, jakim jest MyDoktor. Proszę też pamiętać, że pan Zbigniew powiedział, że lekarz przekazuje, ale zakładam, że tutaj nie tylko korzystamy z Państwowej Służby Zdrowia, ale też właśnie z prywatnych gabinetów czy z jakichś placówek typowo prywatnych, tak? Które nawet nie są koniecznie powiązane z NFZ-em, a korzystają z takich podmiotów jak MyDoktor.
1: No tak, ale to, a wie pan co, ale ja mam takie wrażenie, że dla części słuchaczy i słuchaczek to, że jakaś prywatna firma i prywatny lekarz nawet z tego korzysta, to jest jakby mniejszym problemem niż to, że Narodowy Fundusz Zdrowia, publiczne placówki korzystają z prywatnych firm w przypadku właśnie takich rzeczy jak wrażliwe dane. Może po tej aferze zmieni nam się myślenie o korzystaniu z wrażliwych danych. Ja tak jakoś słuchając pana Zbigniewa, tak pomyślałem, no rzeczywiście ta wizja, kiedy idę do lekarza i ten lekarz w sumie powierza jakiejś prywatnej firmie moje wrażliwe dane. No tu psychologii, ja wiem, że to nie jest oczywiste wszystko, ale psychologicznie nie ma pan wrażenia, że być może rozpocznie się dyskusja, że skoro, nie wiem, kwestii bezpieczeństwa często nie powierzamy prywatnym firmom, państwo tu bardzo tego pilnuje zazwyczaj, to może i kwestie zdrowia państwo powinno bardziej pilnować, jeśli chodzi o dane.
2: To jest dobre pytanie. W moim odczuciu ta sprawa jest bardzo poważnie obecnie traktowana przez państwo. Nawet wnioskując właśnie z konferencji pana premiera Gawkowskiego, tak, który wskazywał na to, że ta sprawa, no, oprócz tego, że jest oczywiście bardzo dużym zdarzeniem, to jest objęta nadzorem służb specjalnych. Tam też działają w sposób taki skoordynowany minister zdrowia, ministerstwo cyfryzacji, tak tutaj pan minister Gawkowski, o którym wspomniałem, i oczywiście prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tak, tu już nawet nie wspominam o prokuraturze krajowej, czy wyspecjalizowanych urzędach w cyberbezpieczeństwie. Natomiast w moim odczuciu, no tutaj, przynajmniej zgodnie z tymi doniesieniami, jest to dość na szeroką skalę zakrojona akcja, jeżeli chodzi o to konkretne zdarzenie. Także w mojej ocenie jest jakaś większa waga przywiązywana do tego. i powinna być, bo są to

0: skierowane mhm. o stanie zdrowia, tak.
1: Tak szukam w pamięci, ale wydaje mi się, że ta afera z mailami, które wyciekły Michała Dworczyka, to był taki moment, kiedy duża część społeczeństwa pomyślała, no są takie sfery funkcjonowania ale to właśnie, funkcjonowania państwa, które powinny być, jeśli już powierzone prywatnym firmom, to pod niezwykłą kontrolą. Ale zobaczmy, o co chciał zapytać dzwoniący do nas pod numer 22 44 044, pan Kamil z Warszawy. Dobry wieczór, panie Kamilu.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
2: Ja chciałbym tutaj spojrzeć jeszcze na tą kwestię odpowiedzialności, ale nie z punktu widzenia pacjenta, którego dane wyciekły, tylko z punktu widzenia administratora, bo jestem właścicielem przychodni i korzystam też z Majdera. I bo jakby nikt nie mówi, nie ma troszeczkę nakreślonej sytuacji, jak wygląda korzystanie z tego Majdera przez placówki medyczne. Chodzi mi o to, że my jako placówki medyczne, korzystając z Majdera, nie mamy absolutnie żadnej możliwości kontroli zabezpieczeń. Nie mamy wpływu na serwery, na jakość zabezpieczeń, no praktycznie na nic. My jesteśmy tylko takim biernym, bym powiedział, użytkownikiem. I jedyne, co możemy zrobić, to ustawić hasło do swojego profilu, którym się logujemy, i odpowiednio często to hasło zmieniać. Natomiast nie mamy kompletnie żadnych narzędzi. I teraz pytanie, jak osoba czy podmiot, który nie ma fizycznego wpływu na procedury bezpieczeństwa, może za to bezpieczeństwo odpowiadać. To
1: jest Ale zaraz, panie Kamilu, to dramatyczna sytuacja, bo teraz tak, jeśli ja dobrze zrozumiałem, to nasz ekspert mówi tak, administratorem danych osobowych państwa pacjentów, państwa przychodni, no jest państwa przychodnia, jest pan.
2: Tak.
1: I to jest wszystko tu lege artis. A pan mówi, ale ja w ogóle nie mam wpływu na to, jak to jest realizowane, tak?
2: No ja nie mam żadnego wpływu. Uh-huh. Ja podpisuję umowę z MyDR-em i to jest troszeczkę tak, jakby pan założył konto na Google'u, czy na Gmailu, czy na Wirtualnej Polsce, konto pocztowe, i pan sobie tylko ustawia hasło i korzysta z tej poczty. I jeżeli z tej poczty wyciekną dane, to jak pan mógł to zabezpieczyć? I tu jest ta sama sytuacja.
1: No i dobrze, a przy okazji wykorzystam to, że pan do nas dzwoni, pana doświadczenie i pana profesję. Kiedy pan słyszy o tym, i to nawet u nas na antenie padło dzisiaj rano, że prawdopodobnie część pacjentów będzie chciała odszkodowania za to, że ich dane wyciekły, to jak pan słyszy taką informację, no to jak pan to traktuje? No, przyjdą do pana, pana pacjenci?
2: Jest to dla mnie postawienie logiki na głowie. No nie może, no, logicznie na to patrząc, no nie może ktoś, kto nie ma kompletnie wpływu na zabezpieczenia, odpowiadać za to, że te zabezpieczenia nie zadziałały.
1: Zaraz, ale to albo pan, albo ktoś w pana firmie podpisał się pod papierem, z którego wynika, że to pan jest administratorem danych osobowych.
2: Ale dane są u nas, tak jak pan Zbigniew chyba wcześniej powiedział, dane są na serwerach Majdera.
1: Ale panie Kamilu, tak, ja pana świetnie rozumiem. Pan kapitalnie pokazał tą sprzeczność. Tylko wie pan, że za chwilę zadzwoni do Radia Tok FM ktoś, kto jest też właścicielem przychodni, który przeanalizował wszystko i nie podpisał właśnie z tą aplikacją i z tym systemem umowy, bo bał się, że jako administrator danych osobowych właśnie nie będzie miał to, o czym pan powiedział.
2: Ale to w takim razie nie mógłby prowadzić dokumentacji medycznej. No to gdzie miałby tą dokumentację? Z każdym jednym podmiotem, którym podpisze umowę o prowadzenie dokumentacji medycznej, jest ta sama sytuacja. Czy to będzie Majdier, czy jakakolwiek inna firma.
1: No tak.
2: Przecież to ja teraz, będąc właścicielem przychodni, mam założyć firmę informatyczną, która stworzy od podstaw prowadzenie dokumentacji medycznej?
1: Albo w segregatorach mieć w piwnicy to poukładane wszystko i parę osób do obsługi tego.
2: Prawne, jak osoba, która nie ma realnie, fizycznie żadnego wpływu na procesy zabezpieczenia, ma za te zabezpieczenia odpowiadać.
1: Panie Kamilu, bardzo dziękuję za to, że pan zadał to pytanie. Pan Kamil z Warszawy był z nami. Bardzo dziękuję za ten głos. Jest z nami ekspert Grzegorz Gęborek, radca prawny Kancelaria Rödl. No, dostał pan tak jak na tacy w zasadzie teraz od pana Kamila sytuację, która dotyczy pewnie setek, jak nie tysięcy placówek w Polsce. I jakby pan to skomentował?
0: Tak, to jest oczywiście bardzo dobre pytanie. Z jednej strony na pewno jest potrzeba założenia i utrzymania tych akt elektronicznych. Pytanie o dostępność takich usług na rynku innych podmiotów, które to gwarantują. Natomiast proszę powiedzieć, że z drugiej strony...
1: Ale nie. Przecież ja pana Kamila o to pytałem. Pan Kamil powiedział bardzo wyraźnie, że jeśli nie ta aplikacja, no to jakakolwiek inna, ale problem pozostaje ten sam.
0: Tak, a i właśnie panie redaktorze, z drugiej strony proszę pamiętać, że obowiązkiem administratora jest to, żeby właśnie dobrać sobie taki podmiot przetwarzający, który zagwarantuje nam to, że w sposób prawidłowy wdrożył odpowiednie środki techniczne i środki też organizacyjne, żeby to przetwarzanie danych osobowych no, było zgodne z RODO. I chroniło oczywiście te dane i prawa osób fizycznych, które te dane
1: dobrze,
0: dotyczą.
1: Dobrze, także, ale pan Kamil, gdyby był z nami, by powiedział, skąd ja, zajmujący się usługami medycznymi, mam wiedzieć, która z firm, które prowadzą elektroniczną dokumentację medyczną, ma do tego narzędzia, obsługuje chmurę, jest super bezpieczna. No tak jakby... my zajmujemy medycyną, a nie informatyką.
0: No niestety to tutaj trzeba by się też zastanowić nad jakim zakresie ma to doradztwo, by było takiego podmiotu, jeżeli sami czujemy się na siłach. I oczywiście tak, z naszego punktu widzenia, generalnie, jeżeli bieramy sobie taki podmiot, to powinniśmy zająć to nieprzetwarzające.
1: Niestety coś nie tak z połączeniem, trochę słabo pana słyszę. Proszę spróbować jeszcze te dwa zdania ostatnie powiedzieć, bo coś przerwało nam.
0: Tak, właśnie jeżeli jako administrator dokonujemy wyboru takiego podmiotu przetwarzającego, powinniśmy właśnie przeprowadzić analizę pod tym kątem. I normalnie w obrocie do takich podmiotów jest oczywiście kierowana odpowiednia ankieta wyboru takiego podmiotu przetwarzającego. Zwyczajowo też taki podmiot powinien nam przedstawić i opisać, jakie właśnie te środki techniczne i organizacyjne stosuje. Administrator powinien ocenić, czy one są wystarczające, adekwatne, tak, czy one są po prostu adekwatne do właśnie ilości tych danych, kategorii tych danych, które też przetwarzamy, przekazujemy do przetwarzania i czy one gwarantują po prostu odpowiedni stopień bezpieczeństwa według obowiązującej wiedzy technicznej. No jest to sporo obowiązków rzeczywiście, jeżeli mamy tutaj na myśli takie małe jednostki, jednoosobowe gabinety. W praktyce zakładam, że jest to trudne do zrealizowania, jeżeli ktoś chciałby to wykonać sam.
1: Za chwilę wrócimy do państwa pytań, słuchaczy i słuchaczek, na które odpowiada nasz ekspert Grzegorz Gąborek, radca prawny Kancelaria Rydl. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że wyciekły dane 19 milionów Polek i Polaków, no to państwo pytają o te sytuacje pośrednio, bezpośrednio związane z bezpieczeństwem naszych danych. Dzwoniąc do nas pod numer 22 44 044, za 2 minuty 21 i informacje TOK FM, które przedstawi Sylwia Chreczańska, a po informacjach kolejne państwa pytania na naszej antenie.
3: Autopromocja.
4: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Rosja prowadzi naloty na Ukrainę. W ostatniej dobie kilka razy zawyły syreny alarmowe. W Krakowie na dobre ruszyła kampania wyborcza przed wrześniowym głosowaniem na nowego prezydenta. Na Opolszczyźnie po intensywnych opadach deszczu wróciły obawy o ryzyko wystąpienia kolejnej powodzi. Minęła 21. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. W Kijowie po raz 9 w ciągu doby ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W stolicy słychać wybuchy, podały lokalne władze. Rosyjska armia przeprowadziła atak na Ukrainę przy użyciu 76 bojowych dronów Szachet. Głównym kierunkiem ataku był obwód kijowski, przekazały siły powietrzne. Prywatna ukraińska firma energetyczna DTEK powiadomiła, że Rosja przeprowadziła zmasowany atak na jedną z jej elektrowni cieplnych i było konieczne całkowite wstrzymanie produkcji energii elektrycznej. Kandydaci na prezydenta Krakowa coraz ostrzej walczą o wyborców. Michał Drewnicki przekonuje, że stoi za nim ciężka artyleria Prawa i Sprawiedliwości. Na konferencji zachęcającej do podpisywania list poparcia przez mieszkańców pojawił się w otoczeniu najbardziej rozpoznawalnych polityków partii. O szczegółach reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
3: Przemysław Czarnek, Beata Szydło, Małgorzata Wasserman czy Piotr Adamczyk. Każdy z nich miał dziś swój argument za Drewnickim. PiS próbuje zbudować wokół swojego kandydata obraz człowieka doświadczonego i mocno osadzonego w Krakowie.
4: Michał Drewnicki jest stąd. On nie jest tutaj przejazdem. Nie wyjedzie za chwilę po kampanii albo nie zmieni swoich poglądów czy swojego zdania.
3: Politycy Prawa i Sprawiedliwości jeden po drugim wystawiali kandydatowi polityczne laurki. Partie chcą przekonać wyborców, że za kandydatem stoi nie tylko lokalna struktura, ale najważniejsze nazwiska ugrupowania.
5: Michał Drewnicki może mieć pewność, jako prezydent Krakowa przyszły, że ma wsparcie w przyszłej większości rządowej.
3: Kandydat rozpoczął już zbieranie podpisów. Niemalże codziennie spotyka się też z mieszkańcami Krakowa.
2: Mieszkańcy Bodzanowa w gminie Głuchołazy boją się powtórki sprzed 2 lat, czyli powodzi z września 2024 roku. Po potężnej poniedziałkowej ulewie, która podtopiła ich wieś, pojawił się strach. Z koryta wystąpił lokalny potok. Trwa tam jeszcze wielkie sprzątania. Strażacy usuwają szlam z dróg i wypompowywują wodę z piwnic. Woda wdarła się też do 2 mieszkań.
6: Za chwilę syn przylatuje, mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co? Po prostu tutaj wylało. Zalało tu wszystko, zniszczyło zalewane.
7: Nie mogę nawet rozmawiać, bo mówię pani, że to jest...
8: Szczerze powiedzieć, to jest człowiek jeszcze z jednego horroru, stresu a to drugi, bo to był strach. No a jak do domu wkroczy, no to już ja nie wiem.
2: Na miejscu trwa szacowanie szkód. Na razie nie wiadomo, na jaką pomoc mogą liczyć mieszkańcy. W samych Głuchołazach woda podtopiła ulice, na których trwają jeszcze remonty po powodzi z 2024 roku. Nie została jeszcze odbudowana kanalizacja deszczowa. Szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Powodem są braki lekarzy specjalistów, które uniemożliwiają zapewnienie całodobowej opieki. Jak poinformował szpital na swoich portalach społecznościowych, wstrzymanie nastąpi jutro i obejmie zarówno pacjentów przyjmowanych w trybie planowym, jak i nagłym. Jutro rozpocznie się również proces wypisywania osób obecnie leczonych na oddziale. Pacjenci, których diagnostyka lub leczenie nie zostaną zakończone, mają zostać przekazani do innych placówek. Według szpitala obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki wymaganej do funkcjonowania oddziału. Taka sytuacja w bytomskim szpitalu ma się utrzymać do końca sierpnia. Nauczyciele w zbliżającym się nowym roku szkolnym grożą protestami i podkreślają, że planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów. Mówiła o tym w TOK FM wiceprezeska Związku Urszula Woźniak.
9: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
10: Mogą odejść od tablicy?
9: Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
10: Nie jeździć na wycieczki?
9: Na przykład...
2: Nauczyciele żądają większych podwyżek, bo rząd w przyszłym roku oferuje im o 3% większe pensje. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Kontrowersyjny amerykański raper Kanye West zagra w październiku 2 koncerty w Sankt Petersburgu, poinformowała DPA. Agencja, powołując się na rosyjskich polityków, podała też, że jest możliwe spotkanie muzyka z Władimirem Putinem, jeśli zmieści się ono w harmonogramie rosyjskiego przywódcy. Jak zauważył portal BBC, to największa zachodnia gwiazda muzyki, która wystąpi w Rosji od czasu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. West, znany również jako Ye, w ostatnim czasie stracił możliwość występów na kilku europejskich scenach z powodu jego antysemickich wypowiedzi oraz publikacji. publikowania treści nawiązujących do nazistowskiej symboliki. Odwołano jego koncerty w Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, Czechach i we Włoszech. Dwukrotna triumfatorka US Open, amerykańska tenisistka Venus Williams otrzymała dziką kartę uprawniającą ją do startu w tegorocznej edycji tego wielkoszlemowego turnieju. Do udziału w imprezie zaproszono także jej rodaczkę Sloane Stephens, zwyciężczynię z 2017 roku. US Open rozpocznie się 23 sierpnia. Miejsce w głównej drabince mają zapewnione Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linet. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę o 22:00. No a teraz jeszcze pogoda. Jutro dzień przeważnie z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, lokalnie niewykluczone także burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Cieplej około 25 stopni, miejscami na południu. Wiatr w całym kraju będzie porywisty, a nad morzem okresami dość silny.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Jest 6 minut po godzinie 21:00. Trwa program Mikrofon TOK FM. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się o wycieku danych 19 milionów Polek i Polaków, pytamy dziś, państwo, słuchacze i słuchaczki, pytają naszego eksperta Grzegorza Gęborka, radcę prawnego Kancelarii Rydl, o rzeczy pośrednio i bezpośrednio z tym związane. Przy okazji chciałem jeszcze raz podziękować panu Kamilowi, który zadzwonił przed informacjami i pokazał, jak sprawa wygląda z jego perspektywy, czyli właściciela przychodni, który się rzeczy podpisując umowę z firmą My Doctor, ani nie posiadał wiedzy, ani odpowiednich kompetencji, żeby móc tak naprawdę zweryfikować, czy zagrożenie wykradzeniem, atakiem hakerskim, wykradzeniem danych osobowych jest duże, bardzo duże, czy niewielkie. Ale teraz jest z nami pan Marcin z Krakowa. Dobry wieczór, panie Marcinie.
11: Dobry wieczór, witam pana redaktora i pana eksperta.
0: Słuchamy pana pytania.
11: Dobry wieczór. Pytanie mam takie, bo generalnie jestem z branży security i tak w sumie śledzę ten temat tak w sumie służbowo, można powiedzieć trochę, ale mnie zastanawia jedna rzecz. No są to dane medyczne wrażliwe, szczególnie wrażliwe, opisane w ustawie RODO i tak dalej. No i moje pytanie jest zasadnicze do eksperta, czy i jakie tutaj odpowiedzialności ponosi państwo, które ma za zadanie chronić te dane. No wspomnę, że MyDer jest pośrednikiem, czyli takim procesorem pomiędzy IKP, czyli państwowym serwisem, a klinikami, plus do tego świadczy usługi prowadzenia właśnie to, co pan Kamil tutaj przedmówca mówił, pytał, jako taką dokumentację, czyli takiej kliniki praktycznie, tak? A tam są też certyfikaty lekarzy do wystawiania recept. To wszystko przechodzi przez MyDer. Więc pytanie jest takie, jak to państwo w jakiś sposób miałoby kontrolować i przestawiać audyty takich firm. Jak to się dzieje?
0: Bardzo dziękujemy za to pytanie. Pan Marcin z Krakowa był z nami. Przypomnę, numer 22 44 044. No i odpowiedź eksperta. Jak państwo miałoby to ponosić tu odpowiedzialność, jak rozumiem, i kontrolować?
12: Tutaj na pewno, panie dyrektorze, jeżeli chodzi o odpowiedzialność państwa, to też uważajmy z tym, ponieważ tak jak już wspomnieliśmy, te dane o stanie zdrowia, one mogą być powierzane dostawcom systemów EDM i to nie oznacza, to co już podkreśliliśmy, przeniesienia odpowiedzialności administratora na ten podmiot, czy placówki medycznej, czy odpowiedzialności na państwo w żaden sposób. Tak? I niestety, RODO nakłada obowiązki na administratora, także odpowiedzialność za prawidłowy wybór tego podmiotu przetwarzającego. I ja ze swojej strony oczywiście możemy się zastanawiać nad certyfikacją, tak, takiego podmiotu i to mogą być jakieś certyfikaty oczywiście dotyczące bezpieczeństwa informacji, jak chociażby ISO 27001. Przyznam się, że nie mam wiedzy, czy akurat My Doctor taką certyfikację posiadał. Natomiast według mojej wiedzy taki cały system nie podlega jakiejś certyfikacji, tak, państwowej. Dlatego tutaj trudno mówić o odpowiedzialności. Być może należałoby się nad tym zastanowić, tak, w przyszłości. I rzeczywiście tutaj padło dość dobre pytanie. Rzeczywiście według tych funkcjonalności, które Maj doktor opisuje na stronie, on posiada certyfikat ten P1 tak zwany do komunikacji właśnie z IKP, czyli z internetowym kontem pacjenta oraz systemem do wystawiania e-recept. Natomiast z tych komunikatów, które się ukazały, no to ani samo funkcjonowanie tych systemów państwowych, będących pod kontrolą właśnie państwa, czy funkcjonowanie MyDoctor, no nie zostało obecnie zakłócone czy wstrzymane, tak?
0: Ale to zaraz, ale to mogło dojść do sytuacji, że w zgodzie z certyfikatami wszystko się, mówiąc kolokwialnie, zadziało, a był to po prostu dobrze wykonany, jeśli można tak powiedzieć, udany atak hakerski, w sensie...
12: Tak, tylko miejmy na uwadze, że tutaj mamy do czynienia z certyfikatem technicznym, który pozwala temu podmiotowi prywatnemu do przesyłania tych danych do tych platform właśnie publicznych. Natomiast nie mówimy tutaj o certyfikacji jakiegoś całego systemu, która by gwarantowała jakiś poziom zabezpieczeń, tak?
0: Rozumiem. To jest certyfikat bardzo konkretnych...
12: Technicznie.
0: Tak. Rozumiem. Ale to, panie Marcinie, bardzo dziękujemy za to pytanie do naszego eksperta. Nasz numer to 22 44 044. Pan Rafał z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Rafale.
13: Dobry wieczór. Słucham. Ja przysłuchuję się tak od pewnego czasu tej rozmowie akurat. Wracałem sobie, że tak powiem, samochodem i mam pytanie. Ja trochę dołożę kamyczek do ogródka z innej strony. Ja działam ponad 20 lat w branży cyberbezpieczeństwa. Nie będę tutaj rozwodził się, czy wina jest po MyDoctor, czy nie. Jakby no musimy poczekać na to, niech się rozstrzygnie się ten temat, ja go też mocno śledzę. Ale ja powiem tak, od 20 lat, jak działam w branży bezpieczeństwa, to takiej grupy zawodowej, ja ogólnie powiem, jak personel medyczny, który nie dba o bezpieczeństwo danych, to ja nie znam. I powiem tak, jak słucham takiej wypowiedzi właśnie pana, który mówi, że ma klinikę i on nie ma innego systemu i on jest zmuszony tylko brać jeden, to jest to jedna wielka nieprawda. Systemów jest bardzo dużo, są zabezpieczane lepiej lub gorzej.
0: A skąd to wiemy, które... Bo pytanie pana Kamila, na które pan się powołuje, brzmiało w największym skrócie, skąd pan wiedzieć przy wyborze systemu, który jest lepszy, a który jest gorszy?
13: Znaczy ja powiem tak, ja doradzam czasem i głównym doradcą dla takich systemów to jest nie czy jest bezpieczeństwo, mamy czy te bezpieczeństwo jest, czy go nie ma, tylko czy jaka jest kwota, jakie są pieniążki. I bardzo dużo właśnie takich przychodni, tego typu placówek. Pierwsza rzecz to jest kwota pieniężna. Jeśli powiedzmy mówi się, że mamy uwierzytelnienie dwuetapowe, mamy jakieś VPN-y, możemy zrobić to czy to, to jest to dla lekarzy jest to wielki problem. Proszę mi uwierzyć, ja pracuję z personelem medycznym i uwierzytelnianie dwuetapowe to jest dla nich jedna wielka katorga, która jest nie... No to jest tragedia. I ja mówię, prędzej czy później musiało się coś takiego stać. Ja powiem tak, jak się to stało, co teraz z MyDoctor, to ja przez 3 dni miałem, nie wiem, chyba z 500-600 telefonów. Panie Rafale, co się dzieje? Co teraz mamy na przykład zrobić? Czy ja mam zabezpieczyć swój, nie wiem, ten ZUS, który jest używany do wystawiania recept i tego typu rzeczy, właśnie wyleciało mi to z głowy. Tak nikogo to nie interesowało.
0: Panie Rafale, ale jak rozumiem, pan dzwoni, żeby powiedzieć, że mamy do czynienia z przyspieszonym w sytuacji kryzysowej, ale jednak pewnym procesem edukacyjnym, tak? To znaczy, ileś ludzi w Polsce uświadomiło sobie, że te dane jednak muszą być lepiej chronione, a nie tylko najtaniej chronione.
13: Tak, musi być to zabezpieczane i w końcu może, ja powiem tak, czy dyrektorzy tych klinik, czy jednoosobowe firmy lekarskie, może w końcu sobie uświadomić, że na zabezpieczenia też trzeba wydawać jakieś pieniążki, nie tylko powiedzmy ten komputer i koniec, jak nawet tutaj pan jeden powiedział, że idzie do doktora, on wpisuje tylko te dane, idą w chmurę. Proszę mi uwierzyć, że gdyby dzisiaj zrobił audyty w personelu medycznym w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, to ja śmiem powiedzieć, że 50% nawet nie ma programu antywirusowego. Nie ma i mogę się naprawdę założyć i postawić bardzo duże.
0: Jak to Panie mówię. Rafale, w kategorii czarne widzenie naszej rzeczywistości.
13: Ja mówię, to jest życiowe widzenie. To jest
0: ja rozumiem, no pan ma doświadczenie. Pan ma doświadczenie. Dziękujemy za pana głos, panie Rafale. Dziękujemy, że pan do nas zadzwonił. W tej kwestii jeszcze nasz ekspert, czy chciałby coś skomentować? To dosyć czarna wizja naszego rynku, ale to nie tylko w tej kwestii chyba w naszym społeczeństwie. Częściej wybieramy niższą cenę niż lepsze zabezpieczenie, tak? Ale proszę, jeśli pan chciałby jeszcze
12: skomentować. Niestety chyba tak, ale ten telefon był bardzo ważny i pewne kwestie uświadamia. Być może one teraz tak boleśnie, właśnie jak pan redaktor stwierdził, będą uświadomione administratorom danych osobowych i proszę też pamiętać, że to właśnie administrator odpowiada za właściwe ułożenie tego całego procesu przetwarzania danych osobowych. Także nie tylko wybór podmiotu przetwarzającego, jeżeli powierza dane, jak w tym przypadku, ale też tutaj, co powiedział pan, także prawidłowy wybór systemów, zabezpieczeń, takich, które są adekwatne do danych, które przetwarzamy zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy technicznej.
0: Pod numer,
12: niestety trzeba zadać na te środki.
0: Pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Przemysław z Warszawy. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
14: Dobry wieczór panom.
0: Słuchamy
14: pan. Rafał ukradł mi tak naprawdę temat, który chciałem powiedzieć, bo ja też jestem informatykiem. Aha. A właściwie powiedzmy wykształcenia trochę różnymi rzeczami się zajmuję. I zgadzam się z tym, to znaczy na rynku jest duży wybór takich systemów, a MyDoctor zmonopolizował praktycznie rynek ze względu na dostępną cenę. Znam przychodnię stomatologiczną, która nie zdecydowała się na taki system.
0: Tak, ale panie Przemysławie, nie wiem, czy się słyszymy? Halo? Niestety. Szkoda, że się nie słyszałem, bo chciałem zapytać, a co w takim razie spowodowało, że ta przychodnia stomatologiczna się zdecydowała na inny system? Ale może pan Przemysław jeszcze raz do nas zadzwoni. 22 44 044. Pan Krzysztof z Warszawy powinien być z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, czy my się słyszymy?
15: O tak, teraz słyszymy się.
0: Dobry wieczór panu. Słuchamy pana pytania.
15: Tak, mam dwa pytania, bo przecież zabezpieczenie danych dotyczy nie tylko przychodni lekarskich, ale no, na co dzień mamy rozmaite Allegro, inne portale, prawda? I tam też podajemy swoje dane. Na wielu innych portalach. I teraz pytanie jest takie. Jak na przykład ja, jako osoba prywatna, może sprawdzić, że te dane są dobrze zabezpieczone, bo jeden z ekspertów powiedział, że lekarz czy przychodnia powinna no, dobrze, prawidłowo wybrać, sprawnie, ale co to znaczy? Bo dla mnie to jest takie puste słowie.
0: Aha.
15: Konkretnie jak?
0: Jak osoba fizyczna ma sprawdzić, czy...
15: Fizyczna, tak, bo lekarz jest też osobą fizyczną, jak prowadzi własną działalność, natomiast mam cały czas z tyłu głowy, że ataki hakerskie na najprzeróżniejsze systemy wojskowe są dokonywane codziennie. Niejednokrotnie są to udane ataki, nie wspominając już o Ukraińcach, czy Rosjanach, którzy, czy Korei Północnej, która się non-stop włamuje. Więc czy jest taki system i taka osoba fizyczna, czy przychodnia, no ale tam też są osoby fizyczne, które decydują, na jakiej podstawie ma wybrać ten system, czy tego operatora?
0: To pierwsze pytanie. A pan, panie Krzysztofie, mówił, że ma dwa pytania.
15: Tak. Drugie pytanie to to, że jeżeli już wybraliśmy w jakikolwiek sposób tego operatora, to teraz, no, czy to jest jakakolwiek gwarancja, że nie będzie włamania? No nie ma, nikt nam nie da takich gwarancji, prawda?
0: Panie Krzysztofie, świetne...
15: Poświęcimy dużo czasu na wybór tego operatora.
0: Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za oba pana pytania. Pan Krzysztof z Warszawy był z nami. Zacznijmy od pierwszego. Jako osoba fizyczna, ale na przykład prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, w jaki sposób ma dokonać tego wyboru, żeby nie tylko kryterium ceny się kierować, ale też skuteczności, jeśli chodzi o ochronę, jeśli chodzi o tego typu dostawców usług. Słuchamy pana eksperta.
12: Oczywiście. Tutaj też padły różne nazwy różnych platform. Myślę, że to też nie do końca tędy droga. Natomiast bardziej tutaj chodzi o podmioty przetwarzające. I tak jak już wspominałem...
0: Dlaczego pan powiedział, że nie do końca tędy droga? Bo ja kiedy do nas dzwoni pan Krzysztof i mówi o takich platformach, to w tym momencie tysiące naszych słuchaczy i słuchaczek mówi, właśnie, to przecież ja się zdecydowałem na, nie wiem, zakupy na platformie albo założenie konta w banku. I teraz na przykład, po tym, co pan Krzysztof powiedział, myślę sobie, ale czy oni wybrali odpowiedniego zabezpieczającego?
12: Tak, proszę pamiętać, że tutaj w zależności od tego, jaki jest to podmiot, to musimy sprawdzić, czy to jest właśnie administrator naszych danych, czy podmiot przetwarzający. I tutaj właśnie pan wspomniał o banku. No bank będzie na pewno administratorem naszych danych osobowych. Mhm. Tutaj też jest oczywiście związany z prawem bankowym. Ma też całkiem inną certyfikację, tak, jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa i normy. I na pewno tutaj ten poziom bezpieczeństwa jest dość wysoki. Padło wcześniej też od jednego ze słuchaczy ta informacja o wieloskładnikowym uwierzytelnianiu MFA. No, w bankach jest to już w zasadzie standard i my to widzimy, także już w zasadzie nie da się tylko loginem i hasłem zalogować, tylko kilka trzeba tych składników uwierzytelniania wykorzystać, choćby SMS czy jakieś inne tokeny, tak? Że to jest tak jakby inny temat. Natomiast też platformy na pewno takie handlowe, one również podlegają i bardzo często przeprowadzają z własnej inicjatywy, tak, testy penetracyjne, czy testują swoje zabezpieczenia, bo to jest jeden z elementów prawidłowego działania przez administratora danych, czy nawet podmiot przetwarzający, tak jak ma miejsce w naszym przypadku, że w zasadzie te środki techniczne, one powinny być regularnie testowane. I tutaj chodzi oczywiście o testy przeprowadzane przez zespół cyberbezpieczeństwa. Tak? To nie jest tylko jakaś wiedza typowo prawnicza, gdzie zespół ekspertów analizuje sobie dokumentację, ale to są typowe testy penetracyjne, które badają nam pewne podatności, czyli te luki w systemie, które pozwalają na przykład na uzyskanie dostępu, czy choćby takie testy, które my też na przykład przeprowadzamy, socjotechniczne, czyli pozwalające na uzyskanie dostępu do systemu czy pomieszczeń, ale nie z wykorzystaniem środków technicznych, ale socjotechnicznych.
0: Ale pan Krzysztof pytał, jak ma, w skrócie, jak on ma odróżnić właśnie te, o których pan opowiada, że tak niezwykle profesjonalnie i skutecznie pilnują swojego bezpieczeństwa, od tych, które tego nie robią, na przykład bo chcą sobie obniżyć koszty. To jak rozumiem, takiej szybkiej drogi nie ma.
12: Przeważnie takie podmioty uzyskują certyfikaty, choćby certyfikat właśnie ISO 27001, czyli z zakresu bezpieczeństwa informacji. A jeżeli już go uzyskają skutecznie, no to się tym chwalą. Wtedy też zamieszczają takie informacje na swoich stronach. Tak? Także jeżeli mamy podmiot, który uzyskuje te certyfikaty, utrzymuje później certyfikację, no to na pewno wskazuje to na wyższy poziom zabezpieczeń niż podmiot, który takiej certyfikacji nie posiada.
0: No ale sam pan mówił jakiś czas temu, że wspomniana firma, która została zaatakowana, ona miała co najmniej dwa certyfikaty, tak?
12: Mówimy o MyDoctor, to tak. Znaczy ja tutaj nie mam wiedzy akurat, jakie certyfikaty posiadała ta firma.
0: Ale się chwaliła jakimiś.
12: Nie. Tutaj była mowa o tym certyfikacie technicznym, który pozwalał na przesyłanie danych do IKP i do systemu e-recept.
0: No tak.
12: Że to jest certyfikat techniczny, który Rozumiem. Po prostu pozwalał w tym środowisku funkcjonować. Natomiast to nie była taka ścisła certyfikacja, która na przykład potwierdza spełnienie wymogów określonych chociażby normą jakąś, tak? Czyli tutaj, tak jak wspominałem, ISO 27001, czyli norma dotycząca bezpieczeństwa informacji.
0: Rozumiem, ale czy to, ale zaraz, bo jak słucham pana, to myślę, że pewnie część słuchaczy też ma słuchaczek, takie, słuchając pana taką myśl, a czy to nie jest tak, że skoro pan mówił na przykład o bankach, o dwuetapowym uwierzytelnianiu, czy to nie jest tak, że część z nas przynajmniej zacznie po tej aferze myśleć, zaraz, to wymagajmy od firm, które obracają naszymi danymi i to wrażliwymi, takimi jak dane zdrowotne, wymagajmy takiego poziomu bezpieczeństwa, jak wymagamy od banków? Czy sądzi pan, że zmieni się nasze myślenie, przynajmniej części społeczeństwa?
12: Tego myślę, natomiast proszę mieć na uwadze, że my cały czas nie mamy informacji o tym, co się do końca zdarzyło. No tutaj nie wiemy, jaka była do końca ta metoda ataku, bo to nie zostało potwierdzone żadnym raportem czy komunikatem. Są to tylko pewne domysły, które gdzieś na portalach specjalistycznych krążą. Więc no nie możemy stwierdzić, że tutaj rzeczywiście doszło do jakiegoś zaniedbania i to chciałem podkreślić, tak?
0: Rozumiem.
12: Natomiast jeżeli mówimy właśnie czy to o uwierzytelnianiu wieloskładnikowym, tak, czy VPN-a, to tutaj padło, to proszę pamiętać, że to są dane, to są rozwiązania techniczne, które się wiążą w jakiś sposób z logowaniem do systemu. I o ile one oczywiście spełniają swoją funkcję w takich portalach, czy platformach handlowych, czy bankach, no to tutaj, przynajmniej z tych doniesień prasowych, które się pojawiają, mechanizm ataku był całkowicie inny. Także one niekoniecznie miałyby tutaj odniosły skutek.
0: Rozumiem. Chodziło mi o takie ogólne skojarzenie, tak jakby, które części naszego funkcjonującego państwa i społeczeństwa my po prostu my traktujemy trochę inaczej. Ale w międzyczasie udało się już drugi raz dziś wieczorem dodzwonić do nas panu Przemysławowi z Warszawy. Dobry wieczór, panie Przemysławie. Słyszymy się?
16: Dobry wieczór. Tak, chyba
0: wspaniale,
16: tym razem.
0: Wspaniale. Słuchamy.
16: Tak jak powiedziałem, no, znam klinikę, która wybrała po prostu droższe rozwiązanie. Z tego powodu dokładnie, który nakreślił pan chyba Kamil od przychodni, to znaczy firma dała wgląd po prostu fizycznie do tak zwanego swojego staku technologicznego, czyli zestawu narzędzi wykorzystywanego przez nich do obsługi klienta.
0: Ale skąd w klinice stomatologicznej przychodzi, bo jeśli dobrze pamiętam, to była stomatologiczna, skąd wiedza, wiedza o takich rzeczach jak stak, wgląd i w to?
16: Podpowiadałem. Szczerze mówiąc, po prostu podpowiadałem też troszeczkę nawrócić uwagę, tak? No z tego względu, że firma no, pobierała większą opłatę, ale część odpowiedzialności, między innymi za takie zdarzenia, brała na siebie.
0: Aha.
16: Tylko, że w tym momencie, jeżeli ktoś godzi się wziąć taką część takiej odpowiedzialności na siebie, też wymaga jakiejś gratyfikacji.
0: Super, ale to świetnie, że pan dzwoni z tym przypadkiem, bo teraz tak, a czy firma na przykład, już ta przychodnia stomatologiczna, czy ona mówiła na przykład swoim pacjentom, słuchajcie, musicie troszeczkę więcej za usługi zapłacić, ale to dlatego, że wasze dane są naprawdę chronione. Czy ona...
16: To nie była taka wartość, która by miała wpływ na, powiedzmy, opłaty od pojedynczego pacjenta. Nie oszukujmy się, jeżeli ktoś ma parę tych foteli, to ta suma, która powiedzmy nie jest tym 100, 150, 200 czy 250 zł, a jest 1500 zł, to już nie ma takiego wpływu na cały biznesplan firmy po prostu. Tak? Żeby może nie zostawić tutaj pana eksperta bez pytania, to ja mam pytanie też. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, bo dzwonią do mnie znajomi, pytają się, co to za dane wypłynęły i tak dalej. I czy tym się należy przejmować. Jedna rzecz mnie zastanawia, bo jestem w stanie sobie wyobrazić pytanie, jaka odpowiedzialność na przykład by spoczywała w tej chwili na takiej firmie, która wykorzysta takie dane. Że będą firmy komercyjne zainteresowane na przykład zakupem takich danych, żeby podczas rozmowy rekrutacyjnej zobaczyć historię chorobową przyszłego kandydata do pracy, prawda? Albo bank, o którym była przed chwilą mowa, żeby ocenić ryzyko kredytowe takiej osoby. No, na podstawie historii medycznej można zarządzać tym ryzykiem, przewidzieć pewne zdarzenia.
0: Ale panie Przemysławie, w pana pytaniu jest jeszcze takie podpytanie, znaczy, albo ja zadam, w jaki sposób ta firma, która miałaby wykorzystywać te dane, weszła w posiadanie tych danych?
16: Pytam się, co by było, jakby weszła, tak? No, okazuje się, że w darknecie rozpływają się te dane, sprzedają za pół bitcoina dostęp, żeby sobie odkopiować te 19 milionów rekordów i wtedy sobie taki, nie wiem, bank, gospodarstwo jakiegoś tam idzie, kupuje takie dane i później wpływa wniosek kredytowy i oni mówią, a to będzie drogi kredyt albo nie udzielimy kredytu, bo tutaj widzimy, że choroby nowotworowe i tym podobne.
0: No tak.
16: Albo z drugiej strony firma...
0: Ale rozumiem, ale panie Przemku, bo czas nas goni. Czyli pan pyta, co z firmą, która wykorzystuje te skradzione dane, tak?
16: Tak, po prostu. Tak, o to mi chodzi.
0: Super.
16: Jak odpowiedzialność tutaj po tej stronie wygląda, bo jestem w stanie sobie wyobrazić dość dużą użyteczność tych danych.
0: Mimo, że
16: w tej chwili moim zdaniem to jest bardzo trywializowane, to jednak ja jestem w stanie sobie jakoś tam wyobrazić, że te dane mogą być wykorzystywane przez...
0: Panie Przemysławie, to pozwólmy ekspertowi się odnieść do tego, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Pan Przemysław z Warszawy był z nami. I co na ten temat sądzi ekspert? Oto się pojawia firma, która jest w posiadaniu takich danych i używa ich. I wtedy z prawnego punktu widzenia...
12: To znaczy tak, z prawnego punktu widzenia miejmy na uwadze, że te dane zostały pozyskane no, na skutek, mówiąc wprost, przestępstwa, tak? I ta osoba, czy grupa osób, która teraz te dane przetwarza, posiada po prostu, no nie ma tutaj żadnej podstawy prawnej, żeby je przetwarzała, więc sprzedając je czy udostępniając jakiemuś innemu podmiotowi, dalej będzie działała nielegalnie i ten podmiot, który nabyłby nawet taką bazę danych, dalej będzie działał nielegalnie i ta wizja, w której bank na przykład wykorzystywałby takie dane z takiej nielegalnej bazy danych, no oczywiście naraża się jak najbardziej na kontrolę prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i w takiej sytuacji no, bardzo wysokie kary, bo cały czas mamy do czynienia z danymi o stanie zdrowia i braku przesłanki legalizującej tak. przez stwarzanie tych danych.
0: Dobrze, ale skracając, czy można powiedzieć, że ktoś, kto używa w swojej działalności biznesowej kradzionego samochodu, wiedzą, że to kradziony, to jest dokładnie ta sytuacja, tak?
12: Bardzo upraszczając, tak, no, tych danych się nie da zalegalizować, więc dla legalnych celów nie można ich nabyć, tak. i nie można z nich korzystać, nie można ich przetwarzać, tak? Nawet gdyby ktoś w jakiś sposób je pozyskał, nie wiem, ktoś mu wgrał na serwer, no to nie może tych danych legalnie przetwarzać.
0: Rozumiem. W międzyczasie zadzwonił do nas pan Krzysztof Schorzowa. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
17: Halo?
0: Dobry wieczór. Tak,
17: dzień dobry panu.
0: Słuchać pana, słuchamy pana pytania.
17: Proszę pana, ja jestem akurat dentystą, który prowadzi jednoosobową taką praktykę stomatologiczną. I pierwsze chciałem się odnieść do tego, że mówi się, że tych programów jest dużo. Może dużo jest takich podstawowych, ale stomatologicznych łącznie z prowadzeniem pełnej dokumentacji elektronicznej, łącznie z uzyskiwaniem zgód, to może policzyć na palcach jednej ręki. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Mnie się wydaje, że cały problem tutaj wynika z podstawowej rzeczy, że to, co chciano zrobić dobrze, czyli wprowadzić całą elektronikę, cyfryzację całego tego systemu, powiedzmy, medycznego do medycyny, zrobiono znów tak samo jak z fotowoltaiką. Czyli tak, dano możliwość zrobienia tego, ale zapomniano o systemie energetycznym, który się przegrzeje, jak będzie fotowoltaiki za dużo. Tu też jest taka podobna sytuacja. Nakazano prowadzić dokumentację elektroniczną w formie elektronicznej, zakazując papierowej, nie patrząc na możliwe konsekwencje, które spowoduje to wszystko. I o co chodzi? Lata wstecz myśmy jako środowisko ostrzegali. Jeden z już nie... działających, uczestniczących członków Naczelnej Izby Lekarskiej, który został przez tą nową całą ekipę usunięty, zwracał uwagę wielokrotnie na tworzenie czegoś takiego jak repozytorium dokumentacji medycznej jedno pod organem państwa. Aha. Gdzie tam by to wszystko spływało i każdy by wiedział, gdzie to nastąpił przeciek i tak dalej. Niestety problem ten nie został rozwiązany, nikt tego nie chciał dalej ciągnąć.
0: I zajęły się tym firmy prywatne. A proszę mi powiedzieć, panie Krzysztofie...
17: Ja mam teraz, proszę pana, program, gdzie ja mam program w chmurze na zasadzie takiej, że mam komputer, mam, proszę pana, program antywirusowy, nie wiadomo jakim, płacę nie prawie 300 zł miesięcznie za jedno stanowisko, to jest małe pieniądze. Oczywiście uwierzytelnienie podwójne, jakieś takie, ten cały ten, ale ja mam umowę licencję i umowę powierzenia danych. Czyli po prostu ja wykorzystuję tą firmę do tego, żeby prowadzić dokumentację elektroniczną, mimo że nie mam działalności związanej z NFZ-em.
0: Przepraszam, ale panie Krzysztofie, czyli żebyśmy zrozumieli dobrze, czyli w pana przypadku administratorem danych osobowych jest ta firma, a nie pan.
17: Ja powierzyłem po prostu, zgodnie z prowadzoną polityką przez tą firmą, to oni po prostu udostępniają te swoje wszystkie serwery.
0: Ja wiem, ale kto formalnie jest administratorem danych osobowych?
17: I oficjalnie wciąż częściowo jestem ja. Tylko ja jestem odpowiedzialny za to, żeby mój komputer nie został po prostu skradziony, żeby nikt niepowołany nie dostał się do mojego komputera, czyli mam hasła i komputera, i programu.
0: Ja rozumiem, ale a w chmurze nie są przetrzymywane dane?
17: No są momencie, ale to jest jedyny sposób, żeby prowadzić w moim przypadku działalność.
0: Rozumiem. Czyli pana pytanie jest takie, jak rozumiem między wierszami, ale pana pytanie jest takie, co z taką sytuacją jak pana, gdyby nie odpukać doszło do sytuacji kradzieży danych, tak?
17: No tak, wie pan, ja nie mam możliwości też sprawdzenia.
0: No oczywiście, ale panie Krzysztofie, to jest świetne, a to jest świetne pytanie i świetnie pan to opisał. Dziękujemy za to pytanie i pytamy eksperta, jak to wygląda. Jednoosobowa działalność, firma, ale dalej administratorem danych osobowych jest pan Krzysztof, który do nas dzwonił.
12: Tak, niestety nic się na mnie zmienia w tej sytuacji. Pan Krzysztof jest dalej administratorem. Tak sam wspomniał, zawarł sobie umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, czyli ten podmiot, któremu powierza dane, jest podmiotem przetwarzającym, procesorem. No i te obowiązki administratora oczywiście dalej na panu Krzysztofie spoczywają. Także gdyby się okazało odpukać, że tutaj niestety zdarzyłby się jakiś incydent po stronie podmiotu przetwarzającego, no to mamy tę samą procedurę i pan Krzysztof jako administrator danych osobowych również w całą obsługę tego incydentu, w cały proces musi się zaangażować, przeprowadzić analizę ryzyka, odpowiednio zakwalifikować to zdarzenie. No i jeżeli stwierdzi tutaj, że występuje jakieś ryzyko naruszenia praw i wolności jego pacjentów, wtedy również dokonać odpowiedniego zgłoszenia do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Także to ma te same obowiązki.
0: Rozumiem, ale muszę pana wykorzystać do końca, bo pan Krzysztof bardzo ważną rzecz powiedział. Tutaj dodał wątek, którego nie było, a mianowicie, że jakiś czas temu dyskutowana była inna wersja rozwoju przypadków i tego rynku, a mianowicie stworzenie centralnego rejestru repozytorium, za które odpowiedzialne by było państwo. Co pan sądzi o takiej alternatywnej wersji naszej historii z ostatnich lat? To znaczy, rzeczywiście dokonujemy tej reformy, cyfryzujemy, tylko że państwo się tym zajmuje i ma to swoje centralne repozytorium. Jak pan to widzi? Króciutko.
12: Panie doktorze, trudno mi jest to ocenić, czy byłoby to rozwiązanie bezpieczniejsze, czy nie. Być może tutaj korzystałoby to rozwiązanie z jakichś rozwiązań, które ma państwo, a nie podmiot prywatny. Natomiast proszę też pamiętać, że zdarzenia niepożądane, jakim są incydenty, one również dotyczą systemów państwowych, chociażby wycieki z bazy PESEL, które się zdarzały. Nie?
0: No tak. Bardzo dziękuję za to, że pan poświęcił czas, energię i swoją wiedzę dziś wieczorem słuchaczom i słuchaczkom Radia Tok FM. Bardzo panu dziękuję. Był z nami Grzegorz Gęborek, radca prawny Kancelarii Redl. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Dobranoc.
12: Dziękuję, dobranoc.
0: Dziękuję słuchaczom, którzy dzisiaj byli z nami i zadawali pytania. Bardzo mi się wydaje inspirujące i ważne w całej tej rozmowie, która jest jednak dyskusją, która się toczy w naszym społeczeństwie, dotyczącym ważnych spraw. A dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała, oraz w imieniu Adama Brzezińskiego, który go realizował za 4 minuty, godzina 21.40, książka na głos. Książkę Stanisława Łubińskiego, Drugie życie czarnego kota, czyta dla państwa Roch Siemianowski. A o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
18: Dobry wieczór. W dzisiejszej audycji pojawi się jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci, jeśli chodzi o tak zwanych żołnierzy wyklętych, czyli pojawi się ogień, słynny Józef Kuraś. Są dwa preteksty, żeby sięgnąć po tę postać. Jeden to 80. rocznica brawurowej akcji jego oddziału w Krakowie, kiedy to uwolniono bez jednego strzału 64 więźniów politycznych. A druga dotyczy całkiem niedawnego wydarzenia z 22 lipca, wyrok sądu. W jakiej sprawie? No to już proszę zostać z nami, wszystko się wyjaśni. Audycję zaczynamy zaraz po informacjach o 22. Zapraszam.
0: A zapraszam Maciej Zakrocki. Jutro rano proszę włączyć Radio Tok FM, jak państwo wstaną. W imieniu Dominiki Wielowiejskiej zapraszam na poranek Tok FM po 7.20. W naszym studiu Piotr Strach, poseł Polski 2050, zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Oprócz produkcji patriotów w Polsce, bo to jest temat ostatnio głośny, a o przekazywaniu patriotów dla Ukrainy, ponieważ jak słyszeliśmy z ust prezydenta Ukrainy, 5% patriotów, które można by przekazać, to już zapewni bezpieczeństwo na ukraińskim niebie. Po 7.40 naszym gościem będzie Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. O tym, jak mogło dojść do sytuacji, że autokar wiozący pielgrzymów uległ wypadkowi i czy rzeczywiście istnieje taki system kontroli, który by zapewniał, że wszyscy będą tam, gdzie są, mieli pasy bezpieczeństwa, autokary wszystkie będą sprawne, kierowcy będą wypoczęci. Jak to wygląda? To po 7.40 w naszej stacji radiowej. Po godzinie 8.00 w naszym studiu będzie dr Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej, posłanka Koalicji Obywatelskiej, o tym, że zbliża się protest nauczycieli, no i o wyzwaniach przed rozpoczęciem roku szkolnego, a jest ich wiele. Po 8.20 część publicystyczna jutrzejszego poranka, profesor Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wojciech Szelong z TVP Info będą z nami. Jutrzejszy poranny program prowadzi Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00, mówi Paweł Sulik.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Reklama. Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
20: Marian, co ty robisz?
19: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
22: Reklama.

Wydawnictwo Agora przedstawia Stanisław Łubieński. Drugie życie czarnego kota.

Warszawa zaczyna się wraz z człowiekiem. Ale nas interesują nie tylko ludzie. Stare kości i kamienie opowiadają o procesach, które kształtowały to miejsce. O niewidocznych rynnach istniejących jedynie w świadomości geologów. Ta perspektywa, jak każdy nieoczywisty punkt widzenia, wydaje się interesująca. Przychodzimy więc do piaskarni, na kwadrans przed wyłączeniem maszyn. Za chwilę kierowcy i operatorzy skończą pracę i nie będziemy już nikomu przeszkadzali. Mój przewodnik Grzesiek, gawędziarz i paleopasjonat, wyciąga metalowe grabki z krótką, upiłowaną rączką. Dobrze nadają się do przeczesywania sterty kamieni. Krajobraz jest, jak to się mówi, księżycowy. Albo raczej przypomina ciasno kadrowane, niskobudżetowe wyobrażenie o powierzchni księżyca. Potężna rura pod ciśnieniem zasysa piach z koryta rzeki, a spychacze usypują z niego wielką hałdę. Stąd taśmociągi transportują urobek do separatorów, które wypłukują to, co zbędne. Piasek wędruje na schludny stożek, a odpadki na dwie mniej foremne kubki z frakcją większą i drobniejszą. My grzebiemy w grubo ciosanych gabarytach. W masie kawałków cegieł, potłuczonych kafelków, patyków, jakichś łatwiej czy trudniej identyfikowalnych śmieci. W ułamkach czarnego, pasiastego krzemienia, oblepionego wapiennym ciastem. Dla pracujących tutaj ludzi przedmiotem pożądania jest czysty, wiślany piasek. Ale nas on akurat nie obchodzi. Nas interesują odpadki. Grzesiek ostrzega, żebym nie stawał pod taśmociągiem, bo może mi zlecieć na głowę deska, cegła albo kamień. Zachowuję więc dystans, próbując wyczuć, jak spadają przedmioty z wysokości kilku metrów. I wtedy po kupie toczy się coś, co wygląda inaczej. Na pierwszy rzut oka jak kawałek gumy, może węgla? Na płaskim wierzchu wiją się jakby litery nieznanego alfabetu. Grzesiek bierze przedmiot z mojej dłoni i stwierdza władczo: sorry, ale to zabieram. Przed chwilą trzymałem w ręce ząb trzonowy z dolnej szczęki nosorożca włochatego, który czekał na mnie w piachu kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy lat. Gładkie, czarne różki u podstawy to korzeń. Szkliwo jest szorstkie i porowate. Nie protestuję. A co mi po tym zębie? Za to Grzesiek przygląda mu się uważnie, a oczy mu świecą. Za ten ząb nosorożca dostanę następnym razem dwa kawałki mamuciego ciosa. Gładkie, błyszczące, jakby plastikowe, bo zaraz po znalezieniu zatopione w kleju. Mamucia kość po wyjęciu z wody szybko rozsycha się, rozwarstwia i rozpada na kawałki. Dobrze zachowane szczątki to tutaj rzadkość. Duże ciśnienie wyciąga je na powierzchnię razem z kamieniami i cegłami, a to, co twarde i ciężkie, druzgoce, delikatniejsze materiały. Później kotłują się razem w separatorach, a na końcu spadają jeszcze z taśmociągu. I po chwili są przygniatane przez kolejne odpadki. Po Warszawie i jej okolicy lodowiec szorował brzuszyskiem kilkukrotnie, za każdym razem zrywając poprzednie warstwy ziemi. Naniesiony materiał wypłukiwały strumienie ciurkające stopniejących lodów. Pozostałości dawnych epok tarł piach i zmywał rzeczny nurt. Pokład piachu zasysany teraz przez wielką rurę jest najwyraźniej bogaty. Po godzinie grzebania w stosach kamieni uczę się z grubsza odróżniać coś ciekawego od rzeczy niewartych uwagi. W stercie są kawałki glinianych naczyń, jakieś skorupy z nieokreślonych czasów, niektóre ewidentnie toczone na kole, z wyrytym z boku prostym wzorkiem. Inne z kolei gruboziarniste, jakby ulepione z innej gliny. Niektóre są szkliwione, w odcieniu zielonkawym, co podobno pozwala datować je na okolice XVII wieku. Znajduje też kawałek ucha jakiegoś topornego naczynia, a może dzbana. Kości jest sporo.
trafiają się krowie zęby i pogruchotane jelenie udo, a nawet kawałek bardzo starej, ludzkiej czaszki. Nie przechodzi mnie żaden dreszcz. Ta sterta to cmentarzysko wszelkiego

0: jeśli dobrze pamiętam, pozostali uciekli, niektórzy ranni, niektórzy inni nieranni, rozpierzchli się po okolicy. Dzięki nim też wiemy, co się stało z tej perspektywy żydowskiej, a nie tylko z perspektywy akt Uber czy relacji żołnierzy ognia. Zresztą kolejna grupa Żydów została zamordowana przez żołnierzy ognia w Nowym Targu, jakby na dzień przed imieninami ślubem Józefa Kurasia. Jeden żydowski mieszkaniec Nowego Targu również został zamordowany przez żołnierzy ognia, a sam ogień wydawał ulotki bardzo jednoznaczne z tym jakby bardzo jednoznacznie malujące żydokomunistyczny portret powojennej Polski, czyli krótko mówiąc posługiwał się stereotypem żydokomuny. Uważał, krótko mówiąc, że Polska powojenna została przez Żydów urządzona, jest rządzona i że komuniści, Żydzi to jest praktycznie to samo. Ten stereotyp był w nim po prostu mocno obecny. Także on rzeczywiście uważał, że zabijając Żydów walczy o Polskę.
1: No tu pan wspomniał, że jest wiele relacji tych osób, które przeżyły tą historię pod Krościenkiem, ale wspomniany przeze mnie Jan Batkiewicz, on też został ujawniony gdzieś 10 kwietnia 1947 roku i przyznał, że dostał bezpośredni rozkaz otwarcia ognia, aczkolwiek twierdził, że otrzymując rozkaz zlikwidowania grupy Żydów, chodziło nie o tą akurat. I to, że to jakby miało zdjąć samego Kurasia, no właśnie tę odpowiedzialność za śmierć tej grupy, prawda? Natomiast no to nie zmienia faktu, że on sam przyznał, że taki rozkaz otrzymał.
0: Ogień wiedział o rozstrzelaniu grupy Żydów przez jego żołnierzy, zaakceptował ten fakt i nigdy nie rozliczył za to swoich podkomendnych. No, bardzo prosty jest łańcuch zależności w wojsku. Podkomendny zależy od dowódcy. Jeżeli dowódca nie akceptuje jakiegokolwiek czynu swojego podkomendnego, musi wyciągnąć konsekwencje. Jeśli nie wyciąga, to znaczy, że je akceptuje. Wojsko to jest bardzo prosta instytucja. Jeżeli chcemy traktować oddział ognia jako oddział militarny, wojskowy, z poziomą strukturą dowódczą, no to wtedy musimy powiedzieć, że każda zbrodnia, każde działanie, które zostało przez żołnierzy ognia popełnione, nie zostało przed nim zatajone, również za nie bierze dowódca bezpośredni odpowiedzialność. Ja tutaj przypomnę bardzo ciekawą scenę z procesu Łupaszki, kiedy w czasie procesu Łupaszki oskarżono go o coś, o jakąś tam akcję. On powiedział, że nie pamięta, więc się do tego nie przyznaje. Na to oskarżyciel powiedział, ale pański podkomendny powiedział, że robił to z pańskiego polecenia. Jeśli mój podkomendny powiedział, że to robił z mojego rozkazu, to znaczy, że robił to z mojego rozkazu i jest to w 100% moja odpowiedzialność. Tak zachował się Łupaszka, odpowiedzialny dowódca swoich żołnierzy.
1: No Kuraś nie miał takiej okazji, ponieważ 21 lutego jego grupa z 1947 roku została otoczona przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest było w Ostrowsku koło Nowego Targu. Była strzelanina, walka, Kuraś próbował popełnić samobójstwo, ale to się nie udało. Przewieziony został do szpitala, jednak w wyniku tych licznych obrażeń 22 lutego zmarł. Nieznane jest
0: dzień wcześniej próbował

0: zamordować narzeczoną swojego podkomendnego, bo z jakichś przyczyn uznał, że prawdopodobnie ona jest agentką. Oczywiście nie, ona nie była żadną agentką, ale wszedł do jej domu i w czasie, kiedy kobiety darły pierze, zastrzelił jedną z kobiet. Także to też jest jakby dzień przed swoją śmiercią zabija niewinną kobietę. To są te elementy, które tworzą specyficzną atmosferę na Podhalu. Ludzi, którzy są absolutnie przeciwko ogniowi, ludzi, którzy są z nim bardzo mocno związani. Ten łańcuch zależności, odtrącenia i fascynacji trwa do dzisiaj. To jest niezwykłe, to jest bardzo interesujący element historii, która jest żywa do dzisiaj.
1: No i na koniec oczywiście nie chodzi mi, żeby kwestionować albo popierać wyrok sądu, natomiast oczywiście w normalnej demokracji można oczywiście się do tych wyroków odnosić, więc rozumiem, że mogę pana profesora zapytać o tą decyzję, dokładnie znamy z imienia i nazwiska, pani sędzia Renata Wajda oddaliła roszczenie Zbigniewa Kurasia o rekompensatę za krzywdy, których doznał wskutek represji po śmierci ojca Józefa Kurasia. To trwało prawie 10 lat, chyba o 10 milionów na koniec już występował pan Zbigniew Kuraś. No i wracam do tego uzasadnienia, że sąd ocenił, że życiorys ognia zawiera okoliczności wykluczające możliwość uwzględnienia roszczenia i wśród tych okoliczności, no właśnie wymienił stosunek do ludności żydowskiej, ale też no, zwracał uwagę na to, że pełnił funkcję kierowniczą w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa. Zdaniem sądu jako funkcjonariusz UB był świadkiem represji wobec żołnierzy Armii Krajowej, co również miało znaczenie przy ocenie przesłanek ustawowych. I jak pan no właśnie no, odniósłby się, bo to w miarę świeża sprawa do tego postanowienia sądu?
0: Nie zazdroszczę pani sędzinie, która musiała taki wyrok podejmować. Natomiast wydaje mi się, że to jest wyrok dość rozsądny, czyli on pokazuje, że ogień miał ten ważny element w swoim życiorysie, jakim była walka o niepodległość, ale jednocześnie pokazuje, że nie można walką o niepodległość uzasadniać przestępstw pospolitych czy nienawiści międzyetnicznej, bo jakby czy nasz patriotyzm i umiłowanie własnej ojczyzny pozwala na mordowanie ludzi tylko dlatego, że są innej wiary czy innej nacji. To jest ten element jakby praw człowieka, który wydaje mi się być najważniejszy, kiedy myślimy o sobie, o nas jako ludziach. Dla mnie bardzo ważnym elementem jest to, że mamy do czynienia z bojowym, pełnym energii człowiekiem, który jednocześnie dezerteruje z Wojska Polskiego, jaki była Armia Krajowa. Człowiekiem, który walczy o Polskę, ale on chce walczyć o Polskę wyłącznie na własnych zasadach, zupełnie pomijając istnienie polskiego państwa podziemnego czy polskiego rządu na uchodźstwie. Pytanie, krótko mówiąc, czy taki Janosik może być bohaterem narodowym, czy raczej powinien być traktowany jako element folkloru? Biorąc pod uwagę to wszystko, wydaje mi się, że ten niezwykle trudny wyrok chyba jest dość sprawiedliwy.
1: Ale to już zupełnie na koniec ostatnim zdaniem. Sądzi pan, że właśnie w takich sprawach jak ta, gdzie jak wiemy od wielu, wielu lat toczą się ogromne spory, co tu dużo mówić, również i pan profesor był obiektem różnego rodzaju ostrych ataków za swoją ocenę i badanie takich postaci i tego czasu. Czy to sądy będą ostatecznie rozstrzygać o tym, kto zasługuje na miano bohatera w naszym kraju?
0: nie sądzę, żeby sądy miały taką moc, dużo większą moc będą mieli pewnie różnego rodzaju opowiadacze o historii. Krótko mówiąc, jeżeli znajdziemy kolejnego Sienkiewicza, który w sposób przekonujący opowie jakąś historię, to nieważne, kim był pan Wołodyjowski, kim był Zagłoba czy Kmicic, to te osoby zapamiętamy, a nie rzeczywistych bohaterów i ich rzeczywiste historie. Popkultura jest, no, ma olbrzymią siłę i to ona pewnie będzie panem naszych wyobrażeń o przeszłości.
1: Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Przypomnę, gościem audycji był pan profesor Rafał Wnuk, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: I podziękowania też dla Macieja z Tempurskiego za pomoc w przygotowaniu audycji, Michała Tobolewskiego. Również podziękowania i słyszymy się no dopiero w poniedziałek, ale to szybko zleci. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Dostarczenie przez Londyn dronów Ukrainie to udział w wojnie, ocenia rosyjskie MSZ. I od tego zaczniemy. Ministerstwo Cyfryzacji po ubiegłotygodniowym wycieku zapowiada wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla przetwarzających dane. Zajrzymy też do Krakowa. W mieście na dobre ruszyła kampania wyborcza i zbieranie podpisów przed wrześniowymi wyborami. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Mamy prawo postrzegać dumnie ogłoszony bezpośredni udział brytyjskich sił rakietowych w atakach na Federację Rosyjską jako udział w wojnie ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, oświadczył rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, cytowany przez rosyjską agencję Interfax. W sobotę dziennik The Times podał, że Ukraina po raz pierwszy użyła dronów brytyjskiej produkcji do ataków dalekiego zasięgu na cele na terytorium Rosji. W odpowiedzi na co rosyjska ambasada w Londynie oświadczyła, że im większe zaangażowanie Londynu w konflikt, tym wyższą cenę za to zapłaci. Brytyjski premier Andy Burnham zapewnił dziś, że wsparcie dla Ukrainy pozostaje 100%, a Londyn w chwili próby nadal będzie stać przy Ukrainie. Prezydent USA Donald Trump na portalu True Social zamieścił grafikę przedstawiającą cieśninę Ormus z podpisem Nowe Terytorium USA. Wcześniej w piątek Trump sugerował, że gdy USA pokonają Iran, ogłosi cieśninę Ormus terytorium Stanów Zjednoczonych. Eksperci prawa morskiego cytowani przez CNN zwracają jednak uwagę, że przejęcie terytorium nie jest takie proste. W świetle prawa międzynarodowego aneksja taka jest sprzeczna z kartą Narodów Zjednoczonych, a terytoria, w tym akweny wodne, mogą zostać przejęte jedynie na mocy porozumienia lub cesji. Ekspert doprecyzował, że okupacja danego terytorium może dać kontrolę nad obszarem, jednak sama w sobie nie oznacza uzyskania tytułu prawnego do niego. Dopóki Stany Zjednoczone nie zaakceptują naszych warunków, cieśnina Ormus pozostanie zamknięta, grozi natomiast Iran. I mimo, że prezydent Trump twierdzi, że kontroluje przesmyk kluczowy dla transportu ropy, to w rzeczywistości przez ataki Teheranu ruch statków został tam drastycznie ograniczony. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
6: Nie będzie otwarcia cieśniny Ormus bez wywiązania się przez Amerykanów ze wstępnego porozumienia pokojowego, deklaruje główny irański negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf. Chodzi przede wszystkim o zniesienie morskiej blokady Iranu, odmrożenie aktywów, skończenie z embargiem na ropę i zaprzestanie gróźb oraz działań zbrojnych na wszystkich frontach. Wstępne porozumienie pokojowe zakładało, że stała umowa zostanie zawarta w ciągu 60 dni. Ten termin minął na początku tygodnia. Tymczasem więcej się mówi o eskalacji konfliktu niż o jego zakończeniu. Trump zagroził, że włączy cieśninę Ormus do terytorium USA. Tomasz Orchowski, TOK FM.
5: przyszłym tygodniu zaproponowane zostaną rozwiązania ustawowe dotyczące nowych obowiązków dla podmiotów masowo przetwarzających dane. Zapowiedział w TVN24 wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Jak doprecyzował, chodzi m.in. o zwiększenie odpowiedzialności podmiotów, które przetwarzają dane masowo, niezależnie od tego, czy administrują tymi danymi, czy tylko je przetwarzają. To pokłosie cyberataku na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach czy receptach. Firma jest dostawcą systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej dla 12 tysięcy podmiotów medycznych. Standerski zapowiedział też, że zespół jest gotowy do załadowania na portal bezpieczne-dane.gov.pl wszystkich danych dotyczących wycieku, tak żeby każdy obywatel mógł sprawdzić, czy jego dane znajdują się na liście, i nastąpi to w ciągu kilku godzin od przekazania informacji. Jednocześnie zaznaczył, że nie może deklarować za policję, jak długo będzie jeszcze analizować te dane. Walka o fotel prezydenta Krakowa nabiera tempa. Zarejestrowano już 24 komitety wyborcze, ale to nie oznacza, że tylu kandydatów znajdzie się ostatecznie na kartach do głosowania. Najpierw muszą oni zebrać wymagane podpisy, a robią to podczas spotkań, konferencji i prezentując pierwsze wyborcze obietnice. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
7: Jedną z nich przedstawiła dziś Daria Gosek-Popiołek. Kandydatka Lewicy chce wprowadzenia 15-procentowej prowizji od dewelopera.
8: Proponuję, żeby warunkiem podpisania umowy, wyrażenia przez miasto zgody na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego było przekazanie co najmniej 15% mieszkań do zasobu komunalnego.
7: To oznacza, że jeśli deweloper będzie chciał wybudować 1000 mieszkań, 150 z nich przekazać będzie musiał miastu. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
5: Michał Drewnicki na konferencji zachęcającej do podpisywania listy poparcia przez mieszkańców pojawił się w otoczeniu najbardziej rozpoznawalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, Beata Szydło, Małgorzata Wasserman czy Piotr Adamczyk, każdy z nich miał swój argument za Drewnickim. PiS próbuje zbudować wokół swojego kandydata obraz człowieka doświadczonego i mocno osadzonego w Krakowie.
9: Michał Drewnicki jest stąd. On się tu urodził, on się tu kształcił. On nie jest tutaj przejazdem. Nie wyjedzie za chwilę po kampanii albo nie zmieni swoich poglądów czy swojego zdania.
5: To dopiero początek wyborczego maratonu w Krakowie. Trwa zbieranie podpisów. Komitety wyborcze na zgłoszenie kandydatów, którzy uzyskają poparcie mieszkańców, mają czas do 3 września. A przedterminowe wybory w mieście odbędą się 27 września. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o północy. Teraz sprawdźmy pogodę na nadchodzący dzień. Najcieplej będzie jutro na południu kraju, tam miejscami na termometrach do 25 stopni, na pozostałym obszarze od 19 do 23 stopni Celsjusza. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, lokalnie niewykluczone także burze.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: To jest wtorkowy cykl z podcastem Półka z książkami. Podcastem, w którym Anna Sobańda rozmawia z autorami książek non-fiction, a więc przede wszystkim książek reporterskich. Przez cały sierpień będziemy Państwu prezentować wybrane odcinki archiwalne, a z nowymi rozmowami Anna Sobańda powróci już we wrześniu.
11: Cześć, przy mikrofonie Anna Sobańda. Zapraszam na kolejny odcinek Półki z Książkami, czyli podcastu, w którym do rozmowy o ciekawych książkowych nowościach z gatunku non-fiction zapraszam ich autorów. Magazyn Time ogłosił ją osobą roku 2023. Vox uznał ją za Bruce'a Springsteena pokolenia millennialsów, a Billboard przyznał jej tytuł Woman of the Decade. Była najczęściej streamowaną artystką na Spotify w 2023 roku i wiele wskazuje na to, że w 2024 będzie podobnie. Jej płyty sprzedają się w milionach egzemplarzy na całym świecie, od Japonii przez Indonezję, Pakistan, Amerykę Południową, Północną, a także Polskę. Taylor Swift nie jest jedną z wielu gwiazd funkcjonujących na popowej scenie. Jest popkulturowym fenomenem, który wpływa nie tylko na miliony fanów na całym świecie, ale także na amerykańskie prawo czy politykę streamingowych gigantów. Jak ze śpiewającej country dziewczyny z sąsiedztwa przeistoczyła się w ikonę? Jaką wspólnotę tworzą Swifties? I dlaczego Donald Trump boi się Taylor Swift? Zapraszam na rozmowę o erze Taylor Swift. dzisiejszą gościnią jest Karolina Sulej, autorka, reporterka, kulturoznawczyni, podcasterka również.
12: Tak jest, cześć, bardzo mi miło tu być.
11: Pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest najnowsza książka Karoliny, Era Taylor Swift. No to ja nie mogę zacząć od innego pytania niż, bo to, że jesteś Swiftie, to wiemy, ale jaką? Bo ty w książce piszesz, że są różne.
12: No ja jestem niewątpliwie Swiftie analityczką, jestem kulturoznawczynią, więc ten fenomen Taylor Swift odbiera mnie tylko sercem, ale też kiełkiem i okiem. I nie mogłabym jej lubić, nie zastanawiając się przy okazji, jakim zjawiskiem społeczno-kulturowym jest, a niewątpliwie to, co robi, ma szeroki zasięg i nie można powiedzieć, że jest już tylko gwiazdą muzyki.
11: Z jakim w ogóle odbiorem spotkało się to, że piszesz książkę o Taylor? Bo twoja poprzednia książka, przypomnijmy, Rzeczy osobiste, tak dotyczy jest zupełnie innego tematu. Tu jest Taylor, która przez wielu odbierana jest jako taka popowa gwiazdka.
12: Tak,
11: po prostu.
12: To przejście było trochę łagodniejsze, bo jeszcze była książka o feminizmie i cielesności. Ja się w ogóle też zajmuję powierzchnią człowieka, że się tak wyrażę, bo jestem antropolożką mody i bardzo mnie interesuje zmysłowość świata i jako reporterkę, i jako badaczkę. A moja druga książka, która już była ładnych parę lat temu wydana, nazywała się Wszyscy jesteśmy dziwni i dotyczyła takich narodzin, takiej archeologii przemysłu rozrywki w Stanach. Opowiadała o Coney Island, gdzie powstawały pierwsze wesołe miasteczka i parki rozrywki i tam wymyślano pierwsze mechanizmy popkultury, które potem były przenoszone w kolejne jej wytwory, telewizję, teraz do internetu. Więc mnie popkultura interesuje, jako reporterkę również, zdecydowanie, nie tylko jako badaczkę, bo jako kulturoznawczyni nie brzydzę się zupełnie tak zwaną masową kulturą. Wręcz przeciwnie, uważam, że nie możemy sobie pozwolić na analfabetyzm, jeśli chodzi o ten obszar, ponieważ on bardzo mocno wpływa na nasze codzienne decyzje i możemy łatwo być manipulowani, jeśli nie wiemy, co tutaj działa i co tutaj się dzieje. A szczególnie taka gwiazda, która no zdecydowanie, powiedziałabym, jest innowacyjna, tak? I w bezprecedensowe ma poczynania, więc tworzy nowe reguły tej popkultury, jest warta poznania. I wydaje mi się, że też to, w jaki sposób ona funkcjonuje, może stać się pewnego rodzaju wzorem dla artystów w przyszłości, bo to nie jest artystka, której twórczość można analizować linearnie, która ma jakąś dyskografię, coś się u niej chronologicznie wydarzyło i to wystarczy, żeby przespacerować się po jej karierze. Ona tworzy pewnego rodzaju świat, takie uniwersum, krajobraz i ona sama z siebie czerpie, wraca się do swojej twórczości, wybiega w przód, sama siebie cytuje albo jakoś trawestuje. W jej świecie, w tej opowieści są czarne charaktery, są postacie pomocników, są postacie epizodyczne. No to jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, nawet gra, gdzie są questy, side questy. Zresztą ona bardzo lubi czynić tę swoją twórczość właśnie takim krajobrazem interaktywnym. Ona często zostawia zagadki dla swoich fanów, których oni szukają i rozwiązują tak zwane Easter eggs w nawiązaniu do tego, że królik w krajach anglojęzycznych zostawia takie prezenty w różnych miejscach na Wielkanoc, więc ona też zostawia w różnych miejscach swojej twórczości takie znaki i można szukać ich i to się nazywa nawet klaunowanie, ma swoją nazwę, bo fani to bardzo lubią robić. Ona też dodatkowo, poza tym, że nagrywa płyty, reżyseruje teledyski, zostawia fanom głosówki, tworzy własne playlisty na Spotify czy Apple Music, pisze poezję. No generalnie stara się opowiadać o swoim życiu nie tylko, tak powiedzielibyśmy, klasycznie, sztampowo, tak jak do tej pory artyści robili. I wydaje mi się, że ciekawe jest przyglądanie się jej karierze, szczególnie, że jest kobietą w showbiznesie, żeby zobaczyć, w jaki sposób wydarzają się duże zmiany w kulturze. Więc jej biografia zdecydowanie, moim zdaniem, jest świetnym case study, tak? Jakby studium przypadku, dla mnie przynajmniej.
11: Mhm. A powiedz, bo no, ty powiedziałeś, że też nie chciałeś, żeby twoja książka tak wyglądała, żeby to było takie przejechanie się po biografii Taylor, tak, i Taylor i opowiedzenie jej historii, ale gdybyśmy miały, bo jednak no, troszkę o Taylor opowiadasz i o tym,
12: oczywiście,
11: jak ona, jak ta jej kariera przebiegała.
12: Her historia jest ważna.
11: No właśnie. I ona zaczynała, tak jak wspomniałaś, od country. Była taką śpiewającą dziewczyną z sąsiedztwa, blondynką z pięknym uśmiechem, z dobrego, zamożnego amerykańskiego domu.
12: Tak jest.
11: Czyli taką klasyczną gwiazdą country, bo jakby też...
12: Dobrze wychowaną chrześcijanką.
11: Tak, dokładnie.
13: I czy był tam w tej karierze jakiś jeden moment, w którym ona tupnęła nogą i postanowiła się wyłamać z tego schematu?
12: Wydaje mi się, że ona cały czas jest jeszcze w trakcie takiego budowania siebie jako dorosła kobieta. I to jest rozłożone na lata. Właściwie można powiedzieć, że u niej dojrzewanie zaczęło się od załamania nerwowego, pewnego rodzaju trudności, ponieważ ona po tym, jak z tej gwiazdy country, rzeczywiście ogromnej gwiazdy, zrobiła taki ruch szachowy do masowego odbiorcy, taki tranzyt do muzyki pop i nagrała album 1999 i no po prostu została obwołana nową księżniczką pop, czy tam królową. No generalnie przymiotników nie wystarczało, była uwielbiana. Jednocześnie pod tym uwielbieniem buzowała niechęć, związana właśnie z tym, o czym też wspomniałaś, to znaczy, że ona jest zamożna, z sukcesami, ma klasyczną urodę, która się podoba.
13: Jest uprzywilejowana.
12: Jest absolutnie uprzywilejowana i tego nie adresuje. Ma uprzywilejowane koleżanki, które wyglądają tak jak popularne dziewczyny, do których się bałeś podejść w szkole. No, że ten jej pozornie życzliwy wizerunek zaczynał ludzi jakoś odpychać od siebie. I wystarczyła iskra, jakiś taki rodzaj właśnie jakiegoś zapłonu, który się uruchomił, a którym był konflikt z Kanye Westem, w którym publiczność, odbiorcy stanęli po stronie Kanye Westa, żeby Taylor zacząć obrzucać no wyzwiskami, żeby ją po prostu hejtować, żeby ją, jak dzisiaj mówimy, skancelować. Bo ona niezależnie od tego, co by zrobiła, nikt już właściwie się nie interesował, kto w tym konflikcie ma rację, o co chodzi. Ważne było tylko to, żeby Taylor nazywać atencjuszką, oszustką, narcyską, kłamczuchą. I ona była tak tym przytłoczona, że no przez rok, przez kilka miesięcy w ogóle się nie pokazywała i całkiem dosłownie oraz metaforycznie po prostu schowała się.
13: Bo ona wtedy spadła z bardzo wysokiego piedestału, bo to jest tak jak mówisz, że ona z tego takiego ogromnego, ogromnej popularności i szczytu
12: została strącona na sam dół. No trochę u nas mieliśmy taki przypadek z Arkadiusem, projektantem mody, który podobnie został strącony i tak jak go kochano kochać, tak potem go kochano nienawidzić i rzeczywiście no, Taylor dostała ze wszystkich stron takie no, jednoznaczne sygnały, że no, ma zniknąć, tak ma jej nie być. Łącznie z życzeniami śmierci, no tak jak internet potrafi.
13: No tak, to wiemy.
12: To wszystko się wydarzyło. I ona wróciła właśnie po tym czasie dłuższym nieobecności z nowym albumem, który się nazywał Reputation i który był już bardziej zadziorny i powiedziałabym odważny w takim sensie budowania też kobiecości, bo ona wcześniej była po prostu bardzo miłą, sympatyczną, ładną dziewczyną, która owszem, pisała ciekawe teksty, natomiast no właśnie starała się nikogo nie zdenerwować. I ja bardzo lubię ten album ze względu na to, że moim zdaniem on bardzo ciekawie nawiązuje już w taki sposób, mam wrażenie, czytelny dla słuchaczy, do amerykańskiej literatury, do Fitzgeralda, do Hemingwaya, do Sylwii Plath. I jest to też album, w którym ona w pewnym sensie odcina się od tego, co wcześniej się wydarzyło i w ogóle jest świadoma tych swoich kreacji. Pokazuje je w teledyskach, na przykład dosłownie wspina się po swoich wcześniejszych wizerunkach. Widać, że chce się już zdystansować i bawić tym, co się wydarza, że no, straciła niewinność, krótko mówiąc. I od tego czasu rozpoczyna się jej rozwój też jako osoby posiadającej światopogląd. Kolejny album, Lover, to już jest album, który jest jednoznacznie sojuszniczy dla społeczności LGBTQIA. Na końcu teledysku You Need to Calm Down można było podpisać petycję dotyczącą obrony praw osób LGBTQ, dotyczących zawierania związków i generalnie równości w Stanach. Ona też jednoznacznie wsparła demokratów i w swoim stanie macierzystym w Pensylwanii i generalnie zaczęła wspierać demokratów dosyć wyraźnie, jeśli chodzi o poziom ogólnokrajowy. Wsparła Joe Bidena jednoznacznie w wywiadzie DW. No i stało się jasne, że Taylor nie chce już tylko mieć buzi w ciup. A potem wydarzyła się pandemia. I w czasie tej pandemii ona wydała dwa albumy, Folklore i Evermore, które No chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że no, co najmniej dwukrotnie zwiększyły jej odbiorców ilość, ponieważ one spotkały się z uznaniem krytyków i były to takie albumy, którym było daleko do takiego efektownego popu, który ona wcześniej nagrywała. One były ciche, kameralne, świetnie skomponowane, bardzo liryczne. Tam było bardzo dużo nawiązań do poetów konfesji, ale też do XIX wieku i gotyckiego stylu, do Emily Dickinson, do romantyków czasu tego romantyzmu angielskiego, poetów jezior jak Wordsworth czy Samuel Coleridge. I tego się świetnie słuchało właśnie w tej izolacyjnej atmosferze własnych mieszkań. I ten taki melancholijny nastrój tych piosenek i jeszcze muzycy alternatywni, którzy przy tym też partycypowali, to był taki ruch, którego nikt się nie spodziewał. I ona zaczęła być traktowana no właśnie tak, jak ja się stanęłam w książce, to znaczy zaczęła być traktowana jako artystka, którą należy analizować, którą można brać na poważnie, która nie tylko pisze świetne piosenki, które zahaczają o indie pop, o taki bardziej niezależny pop, ale te popowe piosenki też są świetne. Tak w retrospektywnie zaczęto się zastanawiać nad tym, dlaczego one wcześniej nie były tak oglądane, a Taylor to na dodatek wszystkim zaczęła ułatwiać, ponieważ zaczęła nagrywać swój katalog jeszcze raz. Bo ona, kiedy podpisywała umowę w wieku lat 16, bo wtedy zadebiutowała, podpisała ją tak, że prawa autorskie do sprzedaży albumów, do zarządzania tym kapitałem miało Big Machine, czyli jej wytwórnia. I jej się to nie podobało, bo wytwórnia Big Machine i Scott Borchetta, jej szef, no chciał rozporządzać tym zasobem tak, że ona nie miała prawa głosu w sprawie sprzedaży. I uznała, że nie zostawi tego, tak? A większość muzyków odpuszcza i zrobiła coś bez precedensu, to znaczy zaczęła nagrywać swoje albumy we własnej wersji, to się nazywa Taylor's Version. Więc ona w pandemii wydała dwa albumy, długo grające, tak, jakby bardzo ciekawe, interesujące muzycznie. Zaczęła nagrywać swoje wcześniejsze płyty. Nie zdążyła zrobić trasy albumu Lover, który był zaangażowany feministycznie i politycznie. I jeszcze na sam koniec pandemii wydała album Midnights, który był z kolei bardzo autoterapeutyczny. Na takim metapoziomie, że ona komentuje swoją karierę i swoje pokolenie. I pokolenie milenialsów, ja też jestem milenialką, bardzo mocno ten album przeżyło, szczególnie piosenka Antihero, która jest uważana za taki hymn tego pokolenia terapii, w ogóle kultury terapii, więc miała bardzo dużo materiału, który ludzie chcieli usłyszeć na żywo i to różne grupy tych ludzi i zastanawiano się w jej zespole, co z tym zrobić, z tym zasobem i to, że teraz chodzimy na koncerty The Eras Tour i w ogóle Concept Air został wymyślony po to, żeby jakoś obsłużyć cały ten zasób, z praktycznych już nawet powodów, a do tego Taylor ma taki, powiedziałabym, teatralny dryg. Wszystkie jej albumy, tak jak każdy z nich miał trasę, ona była od A do Z do wymyślona w jakiejś estetyce. I Taylor kontroluje i scenografię, i kostiumy, i to jak to ma na scenie się rozkręcać, ta machina koncertu. I zawsze tam jest jakaś opowieść, tak jak każdy jej album też ma koncept, piosenki się ze sobą wiążą. Więc to, że ery mają takie jakby rozdziały na scenie, które są bardzo wyraziste, no to jest właśnie ten jej teatralny sznyt. Ona bardzo lubi musicale. Już od dziecka słuchała muzykali i chodziła na nie i wydaje mi się, że to bardzo mocno widać, takie broadwayowskie, tutaj zamaszyste podejście do dawania koncertów. I to, że ona tak to wymyśliła, jako taki show i jeszcze globalnie to rozsmarowała, tak na całą właściwie demografię, tak, bo Taylor nie słuchają tylko dziewczynki dorastające, ale naprawdę w każdym wieku ma fanów i w każdym zakątku świata. Co ciekawe, bardzo wiele, drugie po Stanach takie okolice świata, które ją uwielbiają, to jest Południowa Azja. To jest Tajlandia, Indonezja, Malezja, Japonia, Singapur, jakby wszędzie tam, no też Australia, ale szczególnie właśnie ta Południowa Azja. Ameryka Południowa, też bardzo wielu fanów w Brazylii, w Argentynie, więc to nie jest tak, że my tutaj w Europie jesteśmy na jakimś, powiedziałbym, froncie tutaj ukochania Taylor. W Polsce bardzo długo, na pewno aż do Reputation, ale wydaje mi się, że nawet jeszcze jakiś czas później. My mieliśmy problem z Taylor, to znaczy my w ogóle mamy trudności z pisaniem o popkulturze w sposób analityczny, a tutaj jakby podwójna była ta trudność, ponieważ nie dość, że była to popkultura, to jeszcze właśnie taka blondyneczka, słodka, całe to opakowanie nie przemawiało do tego, w jaki sposób muzyka była analizowana w Polsce, więc Taylor lądowała w tabloidach. Ja sama w ogóle zaczynałam karierę jako dziennikarka muzyczna. Jak miałam 19 lat, to trafiłam do magazynu A4, magazynu o stylu życia. Wtedy to był taki jeden z pierwszych, a potem do Aktywista i Ekskluzywa, to były kolejne miejskie magazyny. I pamiętam, że wtedy moi koledzy bardzo na mnie krzywo patrzyli, jak ja cokolwiek popowego recenzowałam, bo wtedy najmodniejsze było szukanie niszowych zespołów i pisanie o nich wyszukanymi słowami. Więc to Taylor nie miała szansy zaistnieć. Natomiast rzeczywiście mam wrażenie, że też sposób analizowania muzyki i właśnie roli artysty i tego, w jaki sposób artysta może się wypowiadać i dlaczego warto to zauważać, to się bardzo zmieniło. Bo jeszcze Taylor debiutowała w czasach CD i ewentualnych dodatków do CD, a teraz te fandomy właściwie rządzą streamingiem, bo streaming polega na tym, że jakby dowartościowuje osoby, które słuchają na repeacie, które słuchają tego samego, więc to, że Taylor ma na przykład teraz 12 tydzień już pierwsze miejsce Billboard Hot 100 i to jest rekord absolutny od lat 80. od Bodyguarda Whitney Houston nie było takiego numeru jeden tak długo. To jest zasługa jej fandomu, który słucha tego albumu na repeacie po prostu. I jest to możliwe, żeby album na przykład zajął wszystkie miejsca od pierwszego do dziesiątego, co się zresztą zdarzyło w przypadku Taylor. No i to rozmontowuje sam koncept listy przebojów na przykład.
13: No i ona jest też najczęściej streamingowaną artystką.
12: Tak jest, tak? 2023 roku. I jest też pierwszym człowiekiem na okładce Time'a, człowiekiem roku, bo jest człowiekiem roku 2023, który, bo to niezależnie od płci, trafił tam z powodu swoich osiągnięć artystycznych. To jest ciekawe.
13: Ale powiedz mi jeszcze, bo z tego co mówisz, zresztą ty też to wyraźnie podkreślasz w książce, w Taylor jest bardzo wiele takich, może nie sprzeczności, ale skrajności.
12: Oczywiście.
13: Takich zupełnie z pozoru niepasujących do siebie cech, bo z jednej strony ona w wielu kwestiach jest dosyć tradycyjna, jest katoliczką, no też powiedziałyśmy o tym uprzywilejowaniu, tak? Jest,
12: tak jest.
13: Białą kobietą.
12: I niewątpliwie zaczynała jako, powiedziałabym, no nie tyle ignorująca, co to tak traktująca to jako pewien przezroczysty temat, którego nie musi adresować i musiała się doedukować. I wydaje mi się, że nadal to robi zresztą.
13: Mhm. Natomiast mamy teraz czasy właśnie inkluzywności, tak? Czyli tak jakby podkreślania tych grup, które do tej pory były wyłączone. Z drugiej strony ona wspiera środowiska LGBT, to już powiedziałyśmy, wypowiada się, wspiera demokratów, gdzie wydawałoby się, że przynajmniej na tych, w tych początkach była bardziej gwiazdą republikańską.
12: No zdecydowanie.
13: Powiedz, jak to bardzo podzielone, bo amerykańskie społeczeństwo jest podzielone, wydaje mi się, że chyba nawet jeszcze bardziej niż polskie, a na pewno w podobnym stopniu. I jak ono odbiera to właśnie? Czy ona łączy ponad tymi podziałami tą swoją muzyką? Czy ona faktycznie ma grupę fanów z określonych...
12: To jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że to, że ona tak długo się nie wypowiadała, było po części spowodowane tym, że się ogromnie obawiano, to znaczy management się obawiał, że straci republikańską widownię. Nie dość, że będzie nie grała country już, bo będzie grała pop, to jeszcze będzie wyrażała swoje poglądy polityczne, które się nie zgadzają z nimi, no to po prostu no nie może się udać, żeby nadal była popularna. Ale tak się nie stało. Ona nadal jest popularna również wśród republikańskich słuchaczy i słuchaczek. Ale jak wielkie to było no, ryzyko, to można zobaczyć. Dla mnie to jest bardzo przejmujący w ogóle fragment tego filmu Miss Americana. To jest dokument na Netflixie. I ona tam pozwoliła pokazać taką scenę, w której ona siedzi z mamą na jednej kanapie, a przy stole siedzi ojciec z innymi tam executives, dyrektorami od różnych spraw i ona płacze i prosi ich, żeby pozwolili jej powiedzieć wprost, kogo popiera politycznie. No dla mnie to jest jakaś ogromnie wzruszająca i smutna scena o patriarchacie, z którym ona musiała walczyć. Mhm. W osobie też własnego ojca. I wydaje mi się, że ten kapitał, owszem, dostała bardzo luksusowe wychowanie, tak, w tych warunkach, w których mogła zająć się tylko pracą nad karierą. No ale też jakby w pakiecie dostała, wydaje mi się, dosyć wyrazistą rolę, w którą powinna wejść. I na pewno ona stara się od lat z niej wyzwolić i chyba pociąga za sobą fan. fanów, bo niewątpliwie jest tak, że Taylor jest interesująca i dla jakby republikanów, i dla demokratów. Do tego stopnia to jest istotna informacja, że na przykład Donald Trump, którego Taylor nie popiera i krytykuje, nie krytykuje jej tak wprost. Na przykład powiedział, nie wiem, czy teraz zacytuję dokładnie, ale no, ze względu na to, jak Taylor się wypowiada na temat republikanów i jakie ma poglądy, to powiedzmy, że lubi on 20% mniej.
13: No ja znalazłam takie artykuły, że Donald Trump boi się Taylor Swift.
12: On się boi, dokładnie. No przecież Donald Trump, który mówi coś takiego, tak coś sugeruje, jeszcze żartobliwie, tak łagodnie, no to naprawdę nie brzmi jak Donald Trump. Mhm. Więc ci politycy, no, nie zadzierają z nią. Niewątpliwie i wydaje mi się też, że wszyscy są przyczajeni teraz, żeby usłyszeć, co ona powie, czy się zdeklaruje, w jaki sposób. I sądzę, że tam się zakulisowo już rozgrywają rozmowy, o których nic nie wiemy, a takie rozmowy też budzą różnego rodzaju paranoję w odbiorcach i trochę o tym w książce piszę, ale to jest zdecydowanie bardziej rozległy temat. Jest bardzo wiele teorii spiskowych na temat pozycji Taylor w świecie. Od tych teorii, że wcale jej ukochany nie jest jej wybrankiem serca, tylko to jest polityczna decyzja, żeby fanów futbolu, bo Travis Kelce jest przez polskich fanów zwany Travisem Kielce, jest futbolistą popularnej drużyny Kansas City Chiefs, która wygrała Super Bowl, więc no futboliści amerykańscy, wielbiciele muzyki,
13: pożenione
12: dwa ogromne obszary amerykańskiej kultury, więc to naprawdę jeszcze bardziej power couple niż sobie można wyobrazić, więc to jest jedna teoria. Kolejna teoria jest taka, że Taylor realizuje, nie chwaląc się tym, ale cały czas gdzieś tam w ukryciu jakąś demokratyczną misję, tak? Że jest szpieżką, jakąś agentką. I to są jedne teorie. Drugie teorie są takie, że, no, że jest oczywiście też satanistką, ponieważ porzuciła religię i wspiera mniejszości i demokratów i nie ma męża i nie ma dzieci, więc już przestała być wzorem dla dorastających kobiet i teraz jest satanistką i nawet polscy katolicy, co można na YouTubie znaleźć, doszukują się znaków jej satanizmu w różnych miejscach. Na przykład jest taka scena, nie będę reklamować tego kanału, ale tam ten YouTuber analizuje moment, kiedy ona tańczy na jakiejś gali, ktoś tam śpiewa i potem dziękuje tam swojej rodzinie, wytwórni, no i na koniec ale mówi, że oczywiście nic by się nie wydarzyło bez Boga i Taylor jest taka, kręci głową na zasadzie, o Boże, naprawdę taki banał, a ktoś mówi, o i tutaj właśnie on pokazuje, jak ma stosunek do religii i to jest kolejny dowód na jej satanizm i tak dalej, więc ludzie naprawdę jest ona taką figurą, która bardzo wiele fantazji, lęków i projekcji na sobie skupia. Zresztą o tym mówi Lenata Pięknewska-Bem, psychoterapeutka artystów, z którą rozmawiam w tej książce, że my bardzo niewiele się możemy dowiedzieć o artystce tego formatu, a bardzo wiele możemy na nią projektować i z niej czerpać, ale to niekoniecznie musi być prawda o niej jako o sobie, tak? To jest pewna opowieść, którą my też sobie jakoś opowiadamy. Dlatego ja też podkreślam, że to jest książka o Taylor Swift przeze mnie, i karmiona moją wrażliwością, a ja jestem osobą właśnie kulturoznawczynią, reporterką, też osobą, która wyrastała w latach 90. i 2000., kiedy było bardzo wiele śpiewających kobiet i ja słuchałam Alanis Morissette, Bjork, PJ Harvey, Fiona Apple, ale też i Britney Spears. Jestem przyzwyczajona, że kobiety do mnie śpiewają o emocjach i że to jest ważne. Oraz robiłam to z koleżankami, no już nie mówiąc o Spice Girls, tak? Więc my wszystkie słuchałyśmy popu. I to nam pomagało i rozmawiałyśmy o tym bez wstydu, więc dla mnie to nie był nigdy guilty pleasure, żeby słuchać popowych kobiet, ale mam wrażenie, że taki show biznes, który no jakby nie traktuje kobiet jak paprotek, to dopiero takie gwiazdy jak Taylor, czy gwiazdy jej pokroju jak Beyoncé na przykład, albo Rihanna, dopiero od kilku lat zmieniają.
13: No to jak wiele treści jest faktycznie w tekstach Taylor, bo my przyzwyczailiśmy się trochę do tego, że pop jest o niczym, tak? Że te teksty są banalne. No to pokazujesz w swojej książce, to już nie będziemy o tym opowiadać, bo...
12: Nie spoilerujmy.
13: Tak, Karolina rozkłada niektóre teksty troszkę, tak na czynniki pierwsze. Mówi o tych inspiracjach Taylor, które często są bardzo w takiej literaturze...
12: Tak, one są bardzo zanurzone w kulturze i literaturze amerykańskiej, zdecydowanie.
13: Dokładnie, ale powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo jednym z takich... takich negatywnych wizerunków Taylor jest to, że ona jest biznesmenką i taką...
12: Biznesłumenką,
13: ale taką... taką bez skrupułów, że ona po prostu do tych pieniędzy wszystko i że wiele co robi to właśnie w tym celu. Jak to wygląda? Ile w tym prawdy? Bo ona faktycznie zbudowała ogromne imperium.
12: Tak, absolutnie tak jest. Nie będę z tym w ogóle polemizować. Też mówiłyśmy trochę o jej wychowaniu, więc warto tutaj wspomnieć, że ona w ogóle miała być wychowana na finansistkę.
13: Bo jej rodzice są, tak?
12: Tak, jej ojciec najpierw założył Swift Group, taki bank inwestycyjny, taką grupę zarządzającą inwestycją. No, ale potem ta grupa się znalazła pod parasolem Merrill Lynch i on robił karierę w Merrill Lynch, czyli w wielkim banku inwestycyjnym, w którym został wiceprezesem, więc jakby on naprawdę nie to, że miał talent, no to jeszcze miał talent do gromadzenia pieniędzy, tak? Jakby nie tylko talent związany z zarządzaniem finansami, ale właśnie też z tym gromadzeniem kapitału, a jej mama z kolei jakby też w tym obszarze się poruszała i jeszcze pracowała w agencji reklamowej, więc ona była uczona, jestem przekonana, takiego biznesowego know-how, tak, czy savoir-faire i była kształcona na kogoś, kto być może przejmie te umiejętności i te, nie wiem, znajomości. Natomiast ona bardzo szybko zdecydowała, czyli mając naprawdę 7-8 lat, że absolutnie nie i że ona chce śpiewać i wytrwała w tym postanowieniu. Natomiast no, wpływ rodziców pozostał i zresztą jej tata zainwestował część jakby swoich oszczędności w wytwórnię Big Machine, która wydała jej debiut, a była niezależną wytwórnią, dopiero co założoną, więc też wsparł realnie. No i wydaje mi się, że ona wyrosła i ma talent do zarządzania pieniędzmi i że to jest dla niej naturalne, że ona je pomnaża, a moim zdaniem to też jest jeszcze wspomagane jakimś rodzajem jej słabości, bo ona cały czas chce udowodnić sobie, przede wszystkim sobie, ale innym też, że ona potrafi i że jeszcze może lepiej. Ona jest ogromną perfekcjonistką i to akurat mogę troszeczkę spsychologizować, ponieważ ona rzeczywiście mówiła o tym sama, że nawet jak dorastała, to kiedy zrobiła coś nie tak, jej zdaniem, no to sama siebie karała, między innymi, nie wiem, na przykład dawała sobie szlaban. Więc wydaje mi się, że ona ma taką obsesję robienia czegoś ponownie jeszcze lepiej, także w tym obszarze pieniędzy. I jest też szalenie produktywna i swojej twórczości, i w tym, no, że ta twórczość nie idzie w pustkę, ale też się sprzedaje. O tyle to jest dobre, być może dobre, tak, bo też to pewnie ma jakiś koszt, ale niech będzie. W obszarze sztuki, no to w obszarze zarabiania kasy, to wydaje mi się, że ta machina jest już rozpędzona zbyt szeroko, zbyt niepotrzebnie. O, może tak, niepotrzebnie. Chociaż rozumiem, że Taylor nie jest już tylko osobą, ale jest też przedsiębiorstwem. I że jak rozmawiamy o jej posunięciach biznesowych, to też pewnie rozmawiamy o wielu ludziach, o których nie mamy pojęcia. To znaczy o właśnie całym tym panelu osób, które zarządzają, wymyślają merch i produkują. Natomiast jej fani, oni nazywają nawet ją kapitalistyczną królową, tak, i mówią, że dość, że wystarczy i przestają kupować ten merch, bo kiedyś on był świetnej jakości i bluzy na przykład z czasów Reputation z takim wężem, który był symbolem tej płyty, są jeszcze noszone do dziś przez niektórych Swifty. Ja na przykład rozmawiałam z Sabiną i Sebastianem, którzy mają te bluzy i świetnie się w nich czują nadal i nic się z nimi nie dzieje w praniu, ale ten nowy merch, na przykład od czasów Midnight, ja mam t-shirt, który specjalnie sobie kupiłam, no to się po pierwszym praniu zaczęło wszystko spierać i rozwalać i to jest chłam. Więc wydaje mi się, że tutaj nad tym, nad produkcją, nad tym nadkonsumpcjonizmem tutaj ona się powinna zastanowić, co się wiąże też z tym, że są te najsłynniejsze chyba nadużycia, których dokonuje Taylor Swift, to, czyli nadprodukcja związana z dwutlenkiem węgla, tak? czyli ten cień klimatyczny, który ona zostawia i ten ślad węglowy, bo ona też tego nie adresuje i wprost, jakby ten oczywiście jej zespół, jakby, który się zajmuje jej wizerunkiem, usiłuje się z tego tłumaczyć, powiedzmy, naprawdę nieudolnie. Więc wydaje mi się, że to są te wielkie sprawy związane z tym właśnie, w jaki sposób kapitalistyczne myślenie, to arcyamerykańskie, związane z pomnażaniem, związane z tym go big or go home, tak, z tym, że właśnie ja mam sukces, więc ja mogę zarządzać moimi zasobami takimi właśnie zamaszystymi posunięciami, czy to jest przelecenie z jednego końca świata na drugi, czy właśnie wypuszczenie nie jednej płyty, ale od razu jednej płyty i dodatku do tej płyty i 10 wersji tych dodatków i jeszcze winyli i specjalnych wersji winyli, że po prostu no to jest ta logika tej amerykańskiej przesady. Ja rozumiem, z jakich miejsc ona wynika, ale mam nadzieję, że tak jak ona edukuje się w kolejnych obszarach, to też to będzie obszar jej edukacji, bo na pewno tego oczekują jej fani.
13: No tak, to myślę, że to jest jakaś kwestia, nad którą musi się zastanowić, ale piszesz też, że ona tą kasą się dzieli.
12: Tak, tak
13: jak
12: jest.
13: Jak wspomniałaś o zespole, i tutaj mam taki fragment książki, w którym piszesz, że z dochodami z jednej z tras podzieliła się z zespołem razem 55 milionów dolarów
12: tak
13: w premiach.
12: Jest.
13: Natomiast kierowcy trasy dostali po 100 tysięcy dolarów
12: tak jest.
13: Takiego bonusu.
12: Bonusu, więc, dokładnie.
13: Więc,
12: no tak. I też warto wspomnieć, że w czasie The Eras Tour, w każdym z miast, w którym się zatrzymuje, tam zasila bankier żywności bardzo dużymi kwotami i tego pilnuje, oraz w pandemii wpłacała bardzo dużo na różne organizacje, w tym WHO po prostu wspierała. I o tym nie mówi głośno, a rzeczywiście regularnie to robi od początku kariery. Ja tam wymieniam część jej takich dużych wpłat, które no po prostu to są konkretne pieniądze, które Taylor, mam wrażenie, po prostu co roku wydaje na różnorakie sprawy i one są związane i z pomocą przy katastrofach ekologicznych i różnego rodzaju kryzysach i z takimi rzeczami dużo mniej glamurous, a bardzo potrzebnymi, takimi powiedziałabym z poziomu pozytywizmu, to znaczy wspiera biblioteki, czytelnictwo, walczy właśnie z szerzącym się takim wtórnym analfabetyzmem w Stanach, wspiera muzea, daje różnego rodzaju stypendia swoim fanom albo wspomaga ich, kiedy wiedzą, że potrzebują jakieś inwestycje dla poratowania zdrowia. To się cały czas dzieje. Więc to nie jest gwiazda, która siedzi na tej górze pieniędzy i tylko się cieszy, jak ona rośnie. Ona rzeczywiście te pieniądze inwestuje, te pieniądze, znaczy nie inwestuje, no właśnie rozdaje, tak, po prostu. No natomiast Taylor nadal pozostała taką gwiazdą, o której wszyscy, na temat której wszyscy się wypowiadają, bo lepiej wiedzą, co ona powinna zrobić niż ona. I to dotyczy tego, komu powinna dawać pieniądze, na jaki temat powinna się wypowiadać, z kim powinna się spotykać. Mam wrażenie, że nie znam, ale się wypowiem, to w przypadku Taylor jest norma.
13: No tym, o tym, jakie ona przeżywa w związku z tym, jak bardzo jest obserwowana, jak bardzo jej życie też osobiste jest analizowane, też o tym troszkę piszesz, więc nie będziemy zdradzać. A jeszcze chciałam, bo o tego nie możemy tego tematu pominąć, czyli właśnie Swifties. Mhm. To w ogóle jest słowo, które trafiło do słownika.
12: Tak jest. Oxford Dictionary
13: tak,
12: of English.
13: Jako po prostu słowo, które funkcjonuje w języku angielskim. Powiedz mi, czy to jest taka spójna wspólnota?
12: Mhm. No oczywiście, że nie. Jest to wspólnota zupełnie niehomogeniczna. Tam jest bardzo wiele różnic, wewnętrznych konfliktów. Tam jest w ogóle cała też hierarchia, tam są nawet celebryci, którzy są Swifties i mają własne kanały, czy TikToki, czy na Instagramie profile i są one oglądane przez innych Swifties. Tam są podgrupy, powiedziałabym, takie skupione wokół pewnych fiksacji. Na przykład jest grupa takich podejrzliwych fanów, którzy uważają, że miały być jeszcze dwa albumy, które nie ujrzały światła dziennego. Jeden o tytule Karma, a drugi Woodvale. I tropią cały czas ślady tych ukrywanych albumów. Druga grupa, bardzo liczna, to jest grupa, która się nazywa Gaylors. I oni z kolei zakładają, że Taylor jest homoseksualistką, która nie wyszła z szafy, że jest po prostu lesbijką i to jest dla niej niekorzystne, tak, że tak management jej uważa i dlatego jej nie pozwalają na coming out. I też mają swoje teorie, jakby kto był jej dziewczyną i dlaczego, ten też trochę w książce pisze. Są grupy Swifties, które uwielbiają analizować jej życie prywatne i to można nawet na polskiej grupie, która nazywa się po prostu Swifties Polska, tak, wyśledzić, kto takie wrzuca na przykład newsy. Są osoby, które w Polsce i też w ogóle wśród zagranicznych Swifties, które uwielbiają robić różnego rodzaju hierarchie, więc tutaj, który album ci się podoba, która piosenka, a której nie słuchasz, a dlaczego i takie są nieustające zestawienia. Są tacy, których się nazywa klaunami, czyli oni właśnie uwielbiają szukać ukrytych przekazów i co chwilę robią jakieś niemalże ocierające się absurd obliczenia, dodają jakieś cyfry, kiedy co się ukazało i wychodzi jakaś inna data i potem twierdzą, że to właśnie ta data będzie na przykład datą ogłoszenia nowego albumu. Na przykład jest wiele teorii, że w Warszawie na jednym z koncertów, najprawdopodobniej 2 sierpnia, z jakichś tam właśnie rachunków wyszło, że Taylor ogłosi kolejną wersję albumu, tym razem Reputation, no właśnie, i że to będzie w Warszawie. I wszyscy
13: czekają.
12: I jak to się mówi w tym języku pokolenia Z, który lubi język EZO, co zresztą też w tej książce mojej jakoś znalazło swoje odbicie, że manifestują, żeby ona to nagrała i zrobiła ogłoszenie tutaj w Warszawie, żeby dowartościowała Warszawę takim odpowiednim jakimś statementem. Tak w ogóle te koncerty są analizowane bardzo mocno przez Swifties, teraz cała The Eras Tour, bo każdy koncert jest inny rzeczywiście. Nie tylko jeśli chodzi o stroje i aranżacje, ale też są inne piosenki niespodzianki, bo Taylor ma tego rzeczywiście sporo. I to też jest w ogóle bardzo ciekawe, jeśli chodzi o nią jako artystkę, ponieważ na przykład ta cała logika wypuszczania singli i tego, co jest przebojem, została zaburzona. Dajmy na to Cruel Summer, piosenka z płyty Lover, która nie była nigdy singlem, nie była nigdy hitem, wróciła na The Eras Tour w Ameryce i wróciła jako hit zeszłego lata. I na pierwszych miejscach listy przebojów. A była taką zwykłą piosenką z albumu. Podobnie niektóre nawet tak zwane odrzuty, tak? Jakieś piosenki, które były jakimiś D-side'ami czy S-side'ami, są włączane teraz do tych nowych albumów i stają się przebojami po kilku latach albo na 10 latach. Więc naprawdę to ta chronologia jest zaburzona i też fani ją regulują. Bo Swifties to nie jest taki zwykły fandom. Jak myślimy o fanach, no to owszem, myślimy o kimś, kto ma cały pokój w plakatach, zna każde słowo piosenki, ma koszulki. No ale tutaj jest coś więcej, bo nie tylko i ta kreatywność fanów jest dowartościowywana w tych interpretacjach piosenek, wyszukiwaniu znaczeń, jakby robieniu tych questów w tym świecie, w tym uniwersum Taylor Swift. Nie tylko fani mogą się przebierać za różne Taylor, mieć swoje ery, robią bransoletki przyjaźni, które sobie przekazują, czyli mają taką komunikację wewnątrz fandomu, ale jak Taylor potrzebuje ich pomocy, albo jak chce coś przeprowadzić wspólnie z nimi, no to się jednoczą i mają wpływ polityczny. Najlepszym przykładem chyba jest tego ta historia z zdjęciami przerobionymi, stworzonymi przez sztuczną inteligencję pornograficznymi obrazami Taylor, które zalały sieć. No i Swifties się wtedy tak zorganizowali, że nawet szybciej niż służby zdejmowali te kolejne zdjęcia i zastępowali je zdjęciami z koncertów. Mieli taki hashtag Protect Taylor Swift i to była tak akcja sprawna i tak jakby widoczna, że jakby administracja Joe Bidena uznała, że to jest problem, który należy rozwiązać i szybko jakby zacieśniono to prawo wokół dbania o bezpieczeństwo osób publicznych i żeby takie sprawy się nie wydarzały. Więc na przykład, tak, to jest realny wpływ, zupełnie zmiana prawa dzięki grupie fanów.
13: Czyli to już nie tylko Taylor, ale też jej fani mają wpływ na
12: społeczeństwo. Tak jest, zdecydowanie tak. I to jakby, to jest przeciekawe, bo moim zdaniem to też jest jakiś rodzaj popandemicznej potrzeby bliskości. Bo te koncerty to są teraz chyba najbardziej widowiskowe miejsca, gdzie widać, jak bardzo tęskniliśmy za sobą w czasie pandemii. Gdzie ludzie są blisko, dają sobie właśnie te bransoletki, są sobie życzliwi, bawią się, przebierają, śpiewają. Co ciekawe, Eddie Vedder z zespołu Pearl Jam powiedział, że jemu ta atmosfera na koncertach Taylor przypomina atmosferę punkowego koncertu. I można się z tego śmiać, ale coś w tym jest, bo punkowy koncert to jest miejsce, gdzie naprawdę się można tak wyżyć, tak po prostu się otworzyć i krzyczeć i szaleć z innymi, że to jest takie miejsce trochę wyłączone z tej logiki struktury społecznej. Ja lubię jako kulturoznawczyni o tym myśleć, jako o takiej wspólnocie liminalnej, bo Wiktor Turner, taki kulturoznawca, wyróżnił takie wspólnoty czasowe, one się nazywają komunitas, które jakby są troszeczkę takim powrotem do raju, to znaczy, że nie ma między nami hierarchii, nie ma struktury, nie ma ról społecznych, tylko jesteśmy takim trochę niewinną grupą, która jest równa sobie i ze sobą i nie ma żadnych barier, nie ma lęków, jesteśmy w poczuciu bezpieczeństwa. I takie trochę są te koncerty Taylor.
13: To fajne bardzo porównanie, ale wydaje mi się też, że ona bardzo sprawnie utrzymuje to uwielbienie fanów, te jej zabawy z nimi,
12: tak,
13: te
12: ona zagadki. Wchodzi właśnie w kontakt. To jest też bardzo ważna jej cecha, bo ona nie jest taką posągową diwą. Ona jest, jak mówią Swiftie, taką równiachą, że ona właśnie lubi żarty, lubi podpuszczać swoich fanów, lubi z nimi właśnie wchodzić w jakieś różne gierki, lubi to, jak oni rozwiązują, jak oni analizują i potem z tego czerpie i się od tego odbija, więc oni tworzą w sumie wspólnie, co jest też bardzo interesujące i widać, że ona ma z tego dużo fanów, tak po prostu i dużo życzliwości. Zresztą ta praktyka podglądania fanów też ma swoją nazwę. Jak jest clowning, to jest też tailoring, czyli to, co robi Taylor.
13: A powiedz jeszcze cię o jedną rzecz zapytam. Jak to jest z tym jej odgryzaniem się w piosenkach? Bo jest taka, bo no panuje takie przekonanie, że jak zaleziesz jej za skórę, to ona po prostu odgryzie się w piosence. I czy to też jest jakaś teoria spiskowa?
12: Mówiąc żartem, najpierw to astrolożka w książce, która opowiada o Taylor językiem astrologii, co mi się wydało bardzo przewrotne, żeby tego użyć. Jak ja biorę pod włos to takie przekonanie, że poważne reporterki nie mogą pisać o popkulturze, no to jak jeszcze w tej popkulturze jest rozdział, gdzie wypowiada się astrolożka, no to już w ogóle głowa wybucha, a jeszcze ta astrolożka
13: jest prawniczką,
12: broni praw człowieka w Strasburgu, pracuje, więc generalnie

0: co się zakłada, że to są piosenki o niej i o tych byłych chłopakach jej i że właśnie one powstają za każdym razem z chęci jakiegoś rozliczenia się ze związkiem. Jestem pewna, że tak nie jest, natomiast rzeczywiście jest tak, że Taylor wszelkie emocje i te intensywne emocje, dobre, pozytywne i te bardzo trudne przepracowuje pisząc. I tak było od początku. Ona zaczęła pisać pamiętnik jako bardzo młoda dziewczyna i tak samo piosenki. I mówiła nieraz o tym, że pisanie pomaga jej uporządkować i nazwać uczucia. Więc tam niewątpliwie jest treść jej życia, tylko wydaje mi się, że tak jak w każdym procesie twórczym, to jest pomieszane, poprzekładane i traci tą swoją przyczepność do rzeczywistości. Ale zresztą sama Taylor też tłumaczyła, jak wygląda ta technika, którą ona się posługuje, bo ona wyróżnia takie trzy sposoby pisania. Jeden, o tym jest więcej w książce, więc tylko tak wspomnę. Jeden jest taki lekki, satyryczny, bazujący na grach słów. Drugi polega na korzystaniu rzeczywiście z takiego doświadczenia codziennego, takie pisanie piosenki, trochę korzystając ze swojego dziennika. A trzeci sposób to jest taka stylizacja, trochę taka piosenka kostiumowa, tak jak jest film kostiumowy, powiedzmy, tak? Stylizacja na jakiś określony sposób używania języka. Więc na pewno w tych piosenkach jest cała Taylor, bo ona jest autorką tekstów, to jest bardzo ważne. I też jest kompozytorką albo współkompozytorką muzyki. Czyli nawet jeśli chcemy nie dowierzać temu, powiedziałabym, no, całemu marketingowemu anturażowi i tej machinie dookoła Taylor, przedsiębiorstwu Taylor, to w środku tego wszystkiego jest rzeczywiście ta równiacha, ta dziewczyna, która ma odruch od małego, żeby spisywać swoje emocje i pisać do nich muzykę i dawać je ludziom, dzielić się z ludźmi. Wydaje mi się, że dlatego ona tak mocno oddziaływuje, bo tam jest ta jakość, ta autentyczność, której tak dzisiaj potrzebujemy, którą ona przez lata jakby pielęgnuje i jak to mówi też Lena Piękniewska, my po prostu czujemy prawdę artysty. Jakby mamy jakiś taki zmysł, że czujemy, czy to jest oszustwo, ten emocjonalny przekaz, czy rzeczywiście wynika z głębokiego przeżycia i doświadczenia i ludzie jej po prostu wierzą w tą jej opowieść, tak jak wierzą poetom, pisarzom, którzy pomagają im przez życie przechodzić z jego różnymi odsłonami, a że zawsze znajdą się osoby, które będą chciały z tego zrobić tabloid. No oczywiście żyjemy w takich czasach, że jakby ten poziom interpretacji po prostu będzie istniał, a Taylor miała różne związkowe doświadczenia i rzeczywiście o tych emocjach trudnych związanych ze stratą i rozstaniem, jakimś poczuciem, nie wiem, rozczarowania. Oczywiście, że jest o tym w piosenkach. Jest też o stanie zakochania, jest też o przyjaźni, jest o uczuciach matki do córki i z powrotem, jest o sławie też właśnie i o tym, czym jest show biznes i w jaki sposób boleśnie ten show biznes może doświadczyć te osoby, które wydają się tak szczęśliwe na szczycie, więc tam jest dużo komentarzy do tego jakby bycia człowiekiem dziś, no i też człowiekiem w takim szczególnym miejscu, w którym Taylor się znajduje.
1: No ale też myślę, że im bardziej ona jest szczera w tym, co pisze tak. I co opowiada, tym większą jest to pożywką dla tropicieli.
0: Oczywiście, że tak. No to nieuchronne.
1: Naszym słuchaczom, tym, którzy znają i kochają Taylor, polecam książkę, bo ona pokazuje jakby jej fenomen z różnych stron, ale też, tak jak wspomniałyśmy, są tutaj rozmowy z ekspertami, ale też ze Swifties
0: tak
1: polskimi,
0: jest.
1: Więc to też jest ciekawe.
0: Bardzo ich pozdrawiam serdecznie, wspaniale mi się z nimi pracowało.
1: Tak, ciekawe są te rozmowy, bo to są też różne osoby, które tak. W jakichś tam momentach się tą muzyką zainspirowały i z nią zostały. Natomiast tym, którzy Taylor nie znają, polecam, żeby po prostu poznać ten fenomen popkulturowy, bo my tu trochę o tym powiedziałyśmy, ale Karolina w książce opisuje więcej takich dowodów na to, że Taylor to nie jest po prostu popowa gwiazdka, to już jest
0: powód do ciekawej rozmowy chociażby.
1: Chociażby, ale też do różnych analiz takich kulturowych, tak. Ale też literackich, muzycznych
0: tak
1: i tak
0: jest,
1: dalej.
0: Dokładnie.
1: Więc polecamy. Era Taylor Swift, Karoliny Sulej. Bardzo Ci dziękuję za
0: bardzo
1: wizytę w studiu.
0: Dziękuję za rozmowę, bardzo mi było miło.
1: Dziękuję. Przy mikrofonie Anna Lasobańda. Był to kolejny i ostatni przed sierpniową przerwą odcinek Półki z książkami. Na nowe odsłony podcastu zapraszam już od września. Do usłyszenia.
2: To był odcinek podcastu Półka z książkami, którego mogą Państwo słuchać w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Podcast z premierowymi odcinkami powróci we wrześniu, a my przez całe wakacje we wtorki będziemy przypominać wybrane rozmowy. Kolejna

0: już za tydzień, we wtorek po 23. Za chwilę informacje TOK FM o północy. Dobranoc, Adam Szuraj.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 2.
2: My dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS. I ten masakryczny, ten absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. No i jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem taka ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać. Znaczy, tak nie może być. No, zło nie może triumfować. A to, co działo się i dzieje się do dzisiaj w instytucjach opanowanych przez PiS, to jest czyste zło. To jest czyste plucie w twarz Polakom, tym, którzy uważają, że konstytucja coś znaczy.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Czy wiedzieliście, że Bałtyk ma własne rafy? Nie są może kolorowe jak te koralowe na Karaibach. Nie budują ich koralowce, ale głazy pozostawione przez lodowiec. To właśnie one tworzą podwodne oazy, w których mieszkają dziesiątki gatunków zwierząt i roślin. Nasze polskie morze skrywa znacznie więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać. O niezwykłej historii Bałtyku, o jego mieszkańcach i sekretach opowiem w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Zapraszam, Adam Mirek.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech dziś wrócą do kraju. Prokuratura nie widzi podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Sprawdzimy też, kto jest bohaterem najnowszych spotów promujących Polskę za granicą. Minęła północ, jest środa, 19 sierpnia. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Do Polski wróci dziś kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka we wpisie na X. Pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego i przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. W węgierskich szpitalach pozostanie 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim, które nie mogą być jeszcze przewiezione do kraju. Jednocześnie dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. Jak mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, identyfikacja ofiar wypadku praktycznie została zakończona.
6: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane. Pani psycholog zostaje na miejscu. Jest potrzeba wsparcia psychologicznego zarówno osób przebywających w szpitalu, jak również rodzin, które tam są na miejscu.
5: W niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego, brzmi stanowisko prokuratora skierowane do sądu. Prokurator zwrócił się też do mołdawskiej prokuratury o międzynarodową pomoc prawną, by ustalić, czy Marcin Romanowski przebywa w Tiraspolu. Służby państw współpracujących z Polską potwierdziły, że Romanowski znajduje się w Naddniestrzu. Mówił o tym premier Donald Tusk.
7: Pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Tiraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
5: Marcin Romanowski jest jednym z głównych podejrzanych w aferze wokół Funduszu Sprawiedliwości. Sam przedstawia się jednak jako ofiarę politycznych represji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chwali się skuteczną polityką migracyjną, a jako jeden z jej elementów wymienia deportacje. Ich liczba na przestrzeni 2 ostatnich lat wzrosła o ponad 200%, a w tym roku, co jak już wynika z danych, będzie ich jeszcze więcej. Czy rzeczywiście jest to powód do dumy? O tym reporterka TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Wiceminister Spraw Wewnętrznych Maciej Duszczyk mówił w TOK FM, że deportacje się sprawdzają.
9: Osoba, która po pierwsze nielegalnie przebywa w danym państwie, może podlegać deportacji, a również osoba,
1: osoba, która legalnie przebywa, ale łamie przepisy, łamie prawo, również może być deportowana. Taka, że ma prawo się odwołać, jest państwem demokratycznym.
8: Od organizacji pozarządowych słyszymy jednak, że wiele deportacji jest realizowanych bez możliwości odwołania. Co więcej, dotyczą osób, które na przykład jechały bez dokumentów albo nie uiściły grzywny. Liczba deportacji to raczej powód do wstydu, mówi profesor Witold Klaus z Instytutu Nauk Prawnych PAN i dodaje, że to przyczynia się na przykład do antyukraińskich nastrojów.
9: Do utrwalania narracji mówiącej o tym, że migranci są przestępczy, niedobrzy, niepożądani. I to się potem przekłada na konkretne działania.
8: W tym, jak dodaje mój rozmówca, na rosnącą liczbę aktów nienawiści. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
10: Liberia zgodziła się przyjąć w ciągu roku do 1200 obywateli państw trzecich deportowanych ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsza grupa licząca 20 osób ma przybyć w czwartek, poinformował rząd tego kraju. To jedno z największych takich porozumień zawartych przez administrację prezydenta Donalda Trumpa w celu deportacji osób, których nie można zgodnie z prawem odesłać do kraju pochodzenia. Porozumienia dotyczą osób, które uzyskały ochronę prawną przed repatriacją, a amerykańscy sędziowie imigracyjni orzekli, że w kraju pochodzenia grożą im tortury lub inne represje. Organizacje praw człowieka i obrońcy praw człowieka alarmują, że szczegóły tych umów są niejasne, a wielu deportowanych ostatecznie zostaje repatriowanych. Polskę za granicą będzie promował Robert Lewandowski. Polska organizacja turystyczna w 5 krajach rusza z internetową kampanią promocyjną, która ma się przełożyć na wzrost popularności turystycznej Polski. Wabikiem ma być jeden z najpopularniejszych sportowców na świecie. U boku niego w spotach występują Ania Rubik, Jesse Eisenberg, Lech Wałęsa czy Maryla Rodowicz. Więcej o spotach promujących Polskę reporter TOK FM Błażej Kulesza.
11: Hello, my name is Frederick Chopin. Welcome to Warsaw.
12: 400 osób pracowało nad 30-sekundowymi filmikami. Promują trzy miasta. Warszawę, Kraków, Gdańsk. We wszystkich jest on. Robert Lewandowski.
13: More than you expected.
12: Polska. Więcej niż się spodziewałeś. To hasło, które od lat promuje poza granicami nasz kraj. Przedstawiciele polskiej organizacji turystycznej za to nie spodziewali się, że wszystkie gwiazdy tak chętnie wystąpią w spocie. Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
14: Entuzjastycznie właśnie dla promocji Polski zgodzili się wziąć udział w tym projekcie.
15: Chciałbym, żeby ta kampania była zaproszeniem do odkrywania Polski.
12: Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, Lewandowski za udział w całej akcji nie wziął nawet złotówki. Cała kampania kosztowała 7 milionów złotych. Nie wszystko udało się jednak nagrać, bo słońce w Gdańsku stworzyła jedynie sztuczna inteligencja.
13: More than you expected.
12: Błażej Kulesza, TOK FM.
10: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o pierwszej. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. A teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, lokalnie mogą też wystąpić burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, cieplej około 25 stopni, miejscami na południu kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
16: Witam, Jacek Żakowski, to jest wtorkowy, uwaga, uwaga, wtorkowy poranek w TOK FM. Teraz dokładnie 6 minut po 7:00, będę z państwem prawie do 9:00. Tak jakby to był w piątek, a to w piątek mnie nie będzie, więc będziecie mogli trochę ode mnie odpocząć. Będziemy oczywiście mieli gości, jak w każdym poranku, już po 7:20 Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Porozmawiamy o Komitecie Bezpieczeństwa, który się za chwilę rozpocznie, ale także o polskich rakietach dla Ukrainy, czy wreszcie zapadnie decyzja. To naprawdę jak na prostą decyzję trwa niepokojąco długo. Wiadomo, cena polityczna, jak rząd dał Ukrainie rakiety, to będzie brutalnie krytykowany przez opozycję. Jak nie da, to ruskie rakiety będą częściej dolatywały do nas. Taki jest prosty wybór. Bezpieczeństwo polityczne czy bezpieczeństwo militarne. Po 7:40 Dariusz Sanderski, wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Porozmawiamy oczywiście, o gigantycznym wycieku z firmy MyDoctor obsługującej miliony pacjentów w Polsce i dziesiątki i kilkanaście tysięcy przynajmniej podmiotów medycznych. Porozmawiamy o tym, dlaczego po podobnym wycieku 19-milionowym też prawie 2,5 roku temu nic nie wiedzieliśmy o tym, co się stało i co teraz nas czeka z danymi medycznymi, z ich przechowywaniem, w ogóle z naszymi danymi. Ale też nie tylko o tym. I po ósmej mecenas Jacek Trela, senator Unii Centrum, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Między innymi o sprawie Macieja Berka. Tak, tak, sprawa Macieja Berka, jak to źle brzmi, prawda? Ale także o wizji gigantycznych, masowych odszkodowań za wyciek danych z firmy MyDoctor. No tak, gdyby 19 milionów poszkodowanych przystąpiło do sporów zbiorowych z firmą MyDoctor i może z NFZ-em nawet, o tym porozmawiamy, no to mówilibyśmy o jakichś gigantycznych kwotach, które by zawisły w sprawach sądowych. Po 8.20 Magdalena Chrzanowicz, Robert Walenciak i Wojciech Brzeziński to będą nasi dzisiejsi komentatorzy. Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co udało mi się wyczytać ciekawego w gazetach. Trochę jest. Gazeta Polska codziennie, to jest, jak mi się wydaje, na razie news dnia. Drugi wielki wyciek danych Polaków, to na pierwszej stronie tytuł. 2 lata temu też zhakowano dane zdrowotne. Gazeta Polska codziennie przytacza dokumenty, jak rozumiem, prokuratury, która prowadzi postępowanie w tej sprawie, w sprawie konkretnie wycieku między 18 a 27 marca 2024 roku. Tu problemem jest oczywiście wyciek, tak jak zawsze w takich sytuacjach, ale problemem jest to, dlaczego się nie dowiedzieliśmy, bo firmy, które tracą nasze dane, mają obowiązek poinformować nas o tym z własnej inicjatywy. Dlaczego gabinety i MyDoctor nas nie informowały? Ciekawe pytanie. Będziemy o tym rozmawiali w ciągu dnia. Ze spraw medycznych dziennik Gazeta Prawna pisze, że mamy mniej lekarzy niż pielęgniarek. W publicznej służbie zdrowia jest ich o kilka tysięcy mniej niż jeszcze rok temu. Zdaniem ekspertów to skumulowany efekt zmian demograficznych oraz nowych przepisów. Na dodatek nie ma powodów, by sądzić, że sytuacja się poprawi. Jak lubię takie optymistyczne poranki, naprawdę. Ale Gazeta Wyborcza nie pozostaje w tyle. W tej reformie nie chodzi o dobro pacjenta. To opinia pani redaktor Judyty Watoły na temat tego, co Ministerstwo Zdrowia chce zmienić w służbie zdrowia po gigantycznej aferze, między innymi po gigantycznej aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jeżeli nie chodzi o zdrowie pacjenta, to o co chodzi? Oczywiście chodzi o pieniądze, a konkretnie o oszczędności w NFZ-cie, które tak, chyba są konieczne, jeżeli nie zdecydujemy się wpompować tam trochę więcej, no przynajmniej tyle, co Czesi w przeliczeniu na obywatela, bo nawet nie marzę o tym, żebyśmy płacili tyle, co dawali na służbę zdrowia, tyle, co na przykład Niemcy. Z rzeczy niepokojących w dzisiejszej Rzeczpospolitej tekst Jacka Niedzienkiewicza: Tusk wchodzi w buty Kaczyńskiego, oczywiście o problemie z Maciejem Berkiem. Poważny problem. Koalicja 15 października jest podzielona w sprawie skierowania Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Nawet KO jest zaskoczona decyzją szefa rządu. Politycy partii rządzących nie wykluczają, że to prowokacja wobec prezydenta. W gazecie Wyborczej w obronie Donalda Tuska występuje Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego. No, Wieliński wyrasta stana czołowego Jastrzębia i pisze, że żeby Berkowi nie zadrżała ręka w porządkowaniu Trybunału. Mi się wydaje, że nie chodzi o to, żeby czy komuś drży ręka, czy nie, tylko czy pomysł jest dobry i skuteczny. Czy to jest mianowicie taki pomysł, który doprowadzi do trwałego uregulowania sytuacji Trybunału, funkcjonowania Trybunału, jakiegoś rozsądnego uregulowania, czy też pogłębi chaos. W tej samej gazecie Wyborczej na sąsiedniej stronie Dominika Wielowiejska pyta, po co łamać zasady. Wysłanie do Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka jest sprzeczne z regułami, które jeszcze niedawno sama KO chciała wprowadzić w życie. Powiem szczerze, ja widzę tutaj raczej powrót do takiej logiki sprzed dekady, kiedy politycy cenili działanie zdecydowane, brutalne, twarde, a nie skuteczne i efektywne. Przestrzegałbym pana premiera, bo podobne myślenie reprezentował pan Ziobro, reformując wymiar sprawiedliwości, i skutki wszyscy znamy. Nie chodzi o to, żeby być twardym, chodzi o to, żeby być mądrym w polityce. To się liczy. A tymczasem Rzeczpospolita pisze, że wbrew zapewnieniom między innymi z kampanii wyborczej przybyło sędziów na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. To jest poważny problem, dlatego że sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli do władzy wykonawczej, przechodzą jakby na drugą stronę trójpodziału władzy, naruszając cały liberalno-demokratyczny system. Sam pomysł, żeby delegować sędziego do pracy urzędniczej, wydaje mi się, nie tylko mnie, bardzo groźny systemowo. Ten pomysł od lat jest realizowany w Polsce. Wydawało się, że już politycy zaczęli rozumieć, jakie to jest groźne i niedobre ogólnie. Zwłaszcza, że sędziów w Polsce bardzo brakuje. Ale z informacji Rzeczpospolitej wynika, że już 124 sędziów jest delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości. No, można by ze dwa dobre sądy obsadzić spokojnie. Gazeta Polska Codziennie, ma ciekawy sondaż, z którego, cytuję, ciekawy sondaż, z którego wynika, że najlepszym ministrem obrony był, uwaga, uwaga, Radosław Sikorski. Przypominam, cytuję Gazetę Polską Codziennie. Tak uznało 18% ankietowanych, a dopiero drugi był Mariusz Błaszczak z wynikiem 11,6%. Pytanie ciekawe, dlaczego Gazeta Polska Codziennie zaczęła dokuczać Błaszczakowi? Wydaje mi się, że odpowiedzi warto poszukać, ale nie wiem, czy będziemy mieli na to dzisiaj czas. Inny ciekawy sondaż w dzisiejszym Super Ekspresie. Pierwsza dama popularniejsza od prezydenta, aż 64% obywateli anketowanych oceniają dobrze. Czy to w oparze pierwsza dama wybiegła przed prezydenta? No może, ale gdyby pan prezydent mniej gadał, jak małżonka, gdyby skorzystał z tej zdolności małżonki do milczenia, może też by mu podskoczyło. Tak mam wrażenie czasem, jak go słucham. Rzeczpospolita o paliwach. Niepokojące informacje. Ci, którzy jadą na wakacje, powinni pędzić jak najprędzej na stację. Choć zaczynam mówić rymem, przepraszam. Paliwa w tym tygodniu podrożeją, ale bez CPN byłyby jeszcze droższe. Podrożeją dlatego, że drożeją paliwa na rynkach hurtowych, między innymi w zachodniej Europie. No i oczywiście ceny detaliczne będą musiały za tym iść. No, ale gdyby nie CPN, no właśnie. Także w Rzeczpospolitej komentarz Krzysztofa Adama Kowalczyka. Tankuje taniej, ale się nie cieszę. Jest 6 powodów. Nie będę ich wszystkich wymieniał, warto przeczytać. Ja prawdę mówiąc, wczoraj też zatankowałem tani i się nie cieszyłem specjalnie. Jedna z odpowiedzi na pytanie, dlaczego, można znaleźć w innym tekście Rzeczpospolitej, rosną koszty przewoźników. Pociągnął w górę ceny frachtów. No a jak pójdą w górę ceny frachtów, to pójdą w górę ceny wszystkiego. Dlaczego rosną koszty przewoźników? No bo dla przewoźników ważna jest cena netto. I tak rozliczają VAT, on ich nie obciąża, więc to, co zaproponował pan premier w ramach CPN-u drugiego, obniżka VAT-u, to na fracht nie wpływa. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest wtorkowy, uwaga, wtorkowy poranek w TOK FM, 24 minuty po 7:00, jest już z nami pani Magdalena Sałkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Dzień dobry.
17: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
16: Tak wcześnie się spotykamy. Normalnie byśmy się spotkali pewnie o 8:00 w światłach kamer, na YouTubie, transmisja i tak dalej, bo o 8:00 Komitet Bezpieczeństwa. W jakiej
17: Zgadza
16: sprawie?
17: Się. Komitet Bezpieczeństwa to jest spotkanie ministrów cykliczne. Co tydzień spotykamy się w sprawach najważniejszych związanych z bezpieczeństwem. Spotkanie całkowicie oklauzulowane, więc też nie mogę mówić o tym, o czym tam rozmawiamy.
16: Dobra, wyjaśni się wreszcie sprawa rakiet dla Ukrainy. Dziś?
17: Nie. To absolutnie
16: nie ma. Zapowiadała pani w zeszłym tygodniu, że na początku tego tygodnia.
17: Nie, mówiłam, że to jest najbliższy czas, ale dzisiaj żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła. To też chcę podkreślić, bo gdzieś ta moja wypowiedź też została zmanipulowana, że decyzja już zapadła. Nie, decyzji jeszcze nie ma, ale nie jest tajemnicą, że i strona ukraińska, i nasi sojusznicy, i takie sygnały przychodzą z NATO cyklicznie, żeby przekazywać szczególnie pociski do patriotów na Ukrainę.
16: No i dlaczego to się tak ślimaczy? Wybór wydaje się dość radykalny, gorący. Z jednej strony ryzyko krytyki wewnętrznej. Potrafię sobie wyobrazić, co pan Czarnek powie o pani, jak pani powie, że dajemy, albo o panu premierze, jak on powie, że dajemy Ukrainie rakiety. Z drugiej strony ryzyko, że jak Ukraina będzie, im Ukraina mniej ma rakiet, tym większe prawdopodobieństwo, że któraś z ruskich rakiet przyleci do nas, prawda? I teraz dlaczego tak trudno jest wam podjąć decyzję pomiędzy tymi dwoma, pomiędzy ryzykiem politycznym, a ryzykiem dla życia i zdrowia obywateli?
17: Zgadzam się absolutnie z tą drugą częścią zdania, którą pan wypowiedział, że im więcej będziemy pomagać Ukrainie, tym my będziemy bezpieczniejsi, bo linia frontu dzisiaj przebiega na Ukrainie. Jeśli Ukraina padnie, to Putin idzie dalej i my jesteśmy następni w kolejce. I myślę, że też ważne, żebyśmy o tym mówili wprost, bo mam wrażenie, że w tym wyścigu politycznym po prawej stronie na antyukraińskość pomału zaczyna nam wychodzić na to, że to właściwie nie Rosja jest agresorem, bo to już zaczynamy w jakiś oparciu szaleństwa się i wariactwa poruszać po tamtej stronie sceny politycznej. Natomiast nie zgadzam się, że to jest wybór związany z tym, czy opozycja będzie krytykować, czy nie. To jest wybór przede wszystkim, decyzja związana z bezpieczeństwem państwa. I tutaj przede wszystkim ważny jest też głos wojskowych, bo zawsze bezpieczeństwo państwa... Nie naciągnie mnie pan na rozmowę o tym, bo takie dyskusje właśnie się toczą na komitetach bezpieczeństwa. Są one za zamkniętymi drzwiami. Natomiast po pierwsze, bezpieczeństwo Polaków to jest zawsze numer jeden w podejmowaniu wszystkich decyzji. I przy jakiejkolwiek rozmowie o tym, czy przekazujemy jakikolwiek sprzęt, bo już pociski do patriotów to jest, że tak powiem, najwyższej klasy sprzęt, ale przy jakiejkolwiek rozmowie o przekazywaniu czegokolwiek na Ukrainę, zawsze w pierwszej kolejności rozważana jest sprawa, czy w jakikolwiek sposób nie narusza to bezpieczeństwa Polaków.
16: No dobrze. Pani ocena tej sprawy, bo rozumiem, że są różne zdania, pan premier ma takie zdanie, drugi pan premier takie, pan Czarnek ma jeszcze inne i tak dalej. A pani?
17: Ja uważam, że im więcej sprzętu i im więcej pomagamy Ukrainie, nie naruszając bezpieczeństwa Polski, tym lepiej, bo mówię, linia frontu przebiega na Ukrainie.
16: A stać
17: Ukrainie.
16: Nas teraz na to, żeby im dać trochę tych rakiet, no bo to naprawdę jest tak, to nie chodzi tylko o to, czy oni zatrzymają Putina, czy nie, bo ja wierzę, że go zatrzymają. Ale chodzi o to, że jak te rakiety nie są zestrzeliwane, to jedna na ileś dolatuje do Polski. No tak, statystyka po prostu, tak? Więc czym więcej oni zestrzelą, na przykład polskimi antyrakietami, patriotami, to tym my jesteśmy bezpieczniejsi.
17: Ja też tą sprawą zajmuję się od drugiej strony, czyli staramy się też zrobić coś, co pomoże na deficyt pocisków do patriotów na rynku, bo nie jest tajemnicą, że Stany Zjednoczone dzisiaj nie wyrabiają się z produkcją i na własne potrzeby, ale też na potrzeby sojuszników. Trwają rozmowy ze stroną amerykańską o możliwości przeniesienia produkcji pocisków do patriotów na teren Polski, albo chociaż centrum serwisowego, bo dzisiaj, jeżeli cokolwiek dzieje się złego, to sprzęt musi być odsyłany do Stanów Zjednoczonych.
16: Ale rakiety się odpala, ona nie wraca od helikoptera.
17: To nie jest, to zupełnie tak nie działa. To wszystko jest najpierw sprawdzane. Jeżeli coś jest nie tak, to wtedy sprzęt jest wysyłany aż do Stanów Zjednoczonych. Myśmy podczas szczytu NATO, pan premier Kosiniak podpisał takie wezwanie do tego, żeby takie centrum znajdowało się na terenie Unii Europejskiej. Jeśli pan chce ze mnie dzisiaj wycisnąć jakiegoś newsa, tak. to faktycznie...
16: Proszę, uwaga, będzie tak. News. Teraz news.
17: Faktycznie dzisiaj będę rozmawiała w Warszawie ze stroną amerykańską na ten temat.
16: O, ale to będą takie rozmowy rozpoznawcze czy decyzyjne?
17: Jesteśmy już daleko po rozmowach rozpoznawczych. Ten proces trwa od kilku tygodni. Nie jest żadną tajemnicą, że przede wszystkim rywalizujemy w tej sprawie ze stroną niemiecką i robimy wszystko, żeby...
16: Czyli fabryka w Polsce albo w Niemczech. Już nie ma gadania o tym, żeby była na Ukrainie.
17: Nie. Ten temat całkowicie już upadł. Faktycznie prezydent Trump na szczycie w Ankarze mówił o tym, że będzie chciał dać licencję na produkcję pocisków do patriotów w Ukrainie. Ja potem proponowałam, żeby ta produkcja była w Polsce, bo to jest jednak teren bezpieczny. Jeżeli powstają nowe fabryki broni na Ukrainie, no to jest pierwszy cel, jeżeli chodzi o bombardowanie Rosjan. I faktycznie prezydent Trump zmienił zdanie i już wprost mówi o tym, że o produkcji pocisków do patriotów na Ukrainie nie ma mowy.
16: Dobrze, czyli kiedy się pani spodziewa decyzji w tej sprawie i kiedy ta fabryka by ruszyła? Czy to w ogóle ludzie dożyją tego?
17: Nie, no to aż tak nie przesadzajmy. Oczywiście to są procesy, które trwają i wszystko będzie zależało od tego, jaką drogę strona amerykańska wybierze. Czy to będzie fabryka, która będzie powstawała od zera, czy będzie to dostosowanie zakładów, które już gdzieś funkcjonują. My wszystkie te opcje dzisiaj kładziemy na stole. Ja myślę, że sama decyzja to jest kwestia miesiąca, dwóch. To jest coś, co się rozstrzygnie w tym roku, bo problem jest narastający i jedno to jest nasza potrzeba i nasze wyjście, że chcemy mieć u siebie w ogóle na terenie Unii Europejskiej taką produkcję, ale drugi to jest narastający problem po stronie amerykańskiej, bo Amerykanie wprost mówią o tym, że dzisiaj ich przemysł zbrojeniowy w związku też z tym, co dzieje się dokładnie, w związku z sytuacją w Zatoce i z Iranem, ich przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie nastarczyć na sam popyt amerykański, a dzisiaj większość świata akurat w przypadku dokładnie pocisków do patriotów, mówiąc kolokwialnie, wisi na produkcji amerykańskiej, bo jedynym krajem na świecie, który uzyskał dotychczas licencję na produkcję, to jest Japonia. Zresztą to też nie jest tajemnica, że Amerykanie bardzo...
16: Kupić?
17: To też właśnie tak nie działa, bo Amerykanie dając licencję też dosyć jasno określają, co z tym sprzętem może się potrafić.
16: No dobrze, czyli gdybyśmy my produkowali te pociski, to jakoś stanęliśmy na tym temacie, ale on jest bardzo gorący.
17: No to jest temat, którym się zajmuję na co dzień, może dlatego
16: Widzę te emocje, widzę, ale gdybyśmy my zaczęli tę produkcję, to moglibyśmy dawać czy sprzedawać te pociski Ukrainie?
17: To wszystko będzie ustalane ze stroną amerykańską. Pan wybaczy, nie chcę dzisiaj wychodzić w trakcie trwających negocjacji za bardzo do przodu publicznie.
16: No dobrze. Pani jest też pełnomocnikiem rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
17: Pełna zgoda.
16: Odporność państwa to jest wszystko właściwie, co jest w państwie. Ale chciałem panią zapytać o te katastrofalne rezultaty ogłoszenia alarmu w momencie, kiedy wleciała ostatnio rosyjska rakieta do Polski. 7/17, o ile pamiętam, powiatów miało działające alarmy. To jest pani odpowiedzialność. Jak rozumiem, odporność państwa. Nie,
17: to akurat jeżeli chodzi o Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, to jest odpowiedzialność Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
16: Ale to natomiast, jest część odporności. Jakby
17: oczywiście, to jest część odporności i o tym, znaczy ten system na pewno wymaga poprawy. Tutaj w dużej mierze też w pewnym momencie zawinił czynnik ludzki, bo jeżeli były pewne niedociągnięcia po stronie samorządów, że ktoś miał gdzieś dojechać, nie dojechał, niektórzy zastanawiali się, czy to nie jest jakiś próg próbny alarm. Znaczy to wszystko wymaga poprawy. Dzisiaj takie prace się toczą. One też się toczą na linii...
16: Niech mi pani powie, kiedy będę mógł z dużym prawdopodobieństwem założyć, że jak będzie leciała w moją stronę rosyjska rakieta, to zawyje alarm odpowiednio wcześnie.
17: Mam nadzieję, że zawsze.
16: No nie, natomiast, właśnie teraz wiem, że nie, statystycznie
17: natomiast
16: nie.
17: Ja mogę odpowiedzieć, jak to wygląda od strony Ministerstwa Obrony Narodowej i od strony tego, co robi wojsko, bo to jest część procedury, że to wojsko pierwsze wysyła ten sygnał do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i to uruchamia kolejne ścieżki, drabinki. Od tylko momentu, kiedy cały ten problem wyszedł na światło dzienne, trwają prace też pomiędzy Ministerstwem Obrony, też pomiędzy wojskowymi, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
16: A nie da się skrócić tej drabinki, bo to jest, to wygląda trochę, bym powiedział, no tak lewą ręką w prawe ucho, prawda? To znaczy wojsko ma te informacje i zamiast poinformować samorządy na tym terenie, gdzie jest zagrożenie, to informuje kogoś w centrali, no i ta centrala potem, prawda, no jak to wygląda nie, trochę nie. Jak w misiu.
17: Nie, zupełnie się tutaj z panem nie zgodzę. Pewien porządek musi być i pewna kolejność.
16: Ale to jest opóźnienie ogromne zawsze.
17: No nie ogromne, to jest kwestia, jeżeli minut. To wszystko działa, to jest kwestia sekund, bo jeżeli wojsko wysyła, RCB widzi i RCB wysyła sygnał niżej. Nie, to tutaj uważam, że każdy musi się też trzymać swojej roli. Tak jest ten system zaprojektowany. To, że on gdzieś tam na samym dole nie zadziałał, tak, to fakt i o tym też mówił i premier.
16: No oczywiście.
17: I tym dzisiaj zajmuje się też pan minister Kierwiński, żeby to usprawnić. Też lekcja, o której mówił pan premier Tusk od razu po tej sytuacji, żeby informować też, co się stało później, z jakiego powodu to się wydarzyło i dlaczego ten alarm już jest, że ten alarm już jest odwołany. Dzisiaj też rozmawiamy z mediami publicznymi na ten temat, bo myślę, że to, co jest, i to jest uważam kluczem budowania odporności.
16: 18.
17: Nie, dzisiaj teraz pracując nad tym systemem. Bo myślę, że to, co też jest kluczem do odporności państwa i to, co dokładnie, czym dzisiaj bujają nasi adwersarze za wschodniej granicy, to jest kwestia zaufania obywateli do instytucji państwa. I nie mówię o zaufaniu do rządu, bo to jest kwestia zawsze polityczna, no to tak, zostawiam na boku. Ale mówię o zaufaniu do instytucji państwa, czyli jeżeli przychodzi właśnie alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, to żebyś ufał i wiedział, że to jest alert sprawdzony i wiedział, co wtedy musisz zrobić. I to wszystko, co się dzieje w sieci, bo to też nie są przypadkowe rzeczy, że jeżeli jest akt dywersji na torach, czy właśnie, i to też warto to podkreślać, pierwszy raz w historii tej najnowszej uzbrojona rakieta rosyjska wleciała na teren państwa NATO. I też bym nie chciała, żeby wszystkie te krzyki opozycji z różnych powodów przykryły ten fakt, do czego doszło i jak, gdzie jesteśmy w tej historii. Ale po każdym tym wydarzeniu pierwsze, co widzimy, to, że Federacja Rosyjska, prawdopodobnie ślad wschodni, tak powiem, wpuszcza do sieci całe morze dezinformacji. I to jest też problem, o którym i musimy rozmawiać, i któremu musimy przeciwdziałać.
16: Jak się cieszę, że to słyszę, naprawdę.
17: Dezinformacja?
16: Tak, bo no, wie pani
17: to
16: co?
17: To jest gigantyczny problem.
16: Już musimy kończyć niestety, to jest jakiś zupełnie osobny temat. Jest tyle różnych grup i komitetów rządowych, ministerialnych na ten temat i kompletnie nic nie widać, żeby coś z tego wynikało.
17: Nie, to też się znowu nie zgadzam, bo NASK tutaj robi konkretną robotę. My teraz też uruchamiamy wojska cyberprzestrzeni. To wszystko się dzieje. Dzisiaj cały świat z tym walczy. To też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest wyzwanie, które stoi tylko przed Polską, ale faktycznie bujanie nastrojami społecznymi jest pierwszym elementem wojny hybrydowej.
16: Polecam fantastyczny serial brytyjski Niewypowiedziana wojna, właśnie dokładnie na ten temat. Kto z państwa jeszcze nie widział, to chyba w Kanale Plus. Nie wiem, czy to nie była reklama. Jeżeli była, to od razu przepraszam Krajową Radę. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka była z
17: bardzo
16: nami.
17: Bardzo dziękuję.
16: Dziękuję bardzo. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest wtorkowy, uwaga, wtorkowy poranek w TOK FM, teraz 45 minut po 7, czyli za kwadrans 8. Mamy już połączenie z panem Dariuszem Sandelskim, wiceministrem cyfryzacji Nowa Lewica. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
16: Czy pana dane wyciekły w tym wielkim wycieku z MyDoktor?
19: Przede wszystkim musimy podkreślić, że w tej chwili dane, które zostały wykradzione w firmie MyDoctor, według ostatnich aktualizacji nie krążą ani po darknecie, ani nigdzie w internecie. Cały czas, według informacji naszych służb, znajdują się w posiadaniu jedynie atakującego. W tej chwili dane, które mogły zostać przedmiotem tego ataku, są zabezpieczane również przez policję, tak żeby można było sprawdzić, czy nasze dane mogły paść ofiarą tego ataku. Natomiast chciałbym to podkreślić, że dane te nie krążą po internecie i to jest sytuacja inna niż na przykład w przypadku wycieku z firmy Alab w roku 2023, gdzie te dane po prostu trafiły w różne miejsca internetu. Ta sytuacja jest inna, dlatego służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza.
16: Bardzo dziękuję, panie ministrze. A teraz wracam do pytania. Czy pana dane wyciekły?
19: W tej chwili policja zabezpiecza wszystkie dane, które mogą znajdować się w zasobie atakujących i po zabezpieczeniu tych danych, mam nadzieję, że to jest kwestia godzin, każdy będzie mógł sprawdzić w odpowiednich portalach, czy te dane, nasze dane były przedmiotem tego ataku i tutaj wszyscy są równi. Ja nie dostanę tej informacji wcześniej, tylko dostanę te informacje w tym samym czasie, co wszyscy inni obywatele.
16: I one będą, jak rozumiem, na tym rządowym portalu Bezpieczna Strona.
19: Bezpieczne dane, natomiast podkreślam, że to będzie informacja, czy dane były przedmiotem tego ataku, ponieważ nie mamy na razie informacji, żeby te dane wyciekły w sposób powszechny. Te dane dzisiaj nie krążą po sieci, znajdują się tylko w zasobie atakujących i dlatego służby pracują, żeby tak się skończyło.
16: Rozumiem. Czyli będziemy mogli wejść na tą stronę Bezpieczna Strona i tam co, wpisać w wyszukiwarkę swoje imię i nazwisko? Jak to będzie zorganizowane?
19: Najpierw będziemy musieli się zalogować. To dzisiaj również działa, więc można sprawdzić sposób działania tej strony, zalogować się tak, jak się logujemy do serwisów rządowych, czy albo przez aplikację MObywatel, albo przez profil zaufany, czy aplikację bankową i po tym zalogowaniu będziemy mogli wyszukać po naszych danych, czy w szczególności numer PESEL, czy numer PESEL był przedmiotem tego ataku, czy też nie.
16: No tak, ale rozumiem, że nie znajdziemy tam informacji o takim samym ataku sprzed 2,5 roku, w którym też z firmy MyDoctor wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków. Dziś pisze o tym wycieku sprzed 2,5 roku Gazeta Polska codziennie. I pisze też, że Ministerstwo Cyfryzacji również nie było o tamtym ataku informowane, chociaż taki jest obowiązek ustawowy. Czy pan w ogóle o nim słyszał wcześniej?
19: Nie mam żadnych informacji w tym zakresie. Słyszałem jedynie z doniesień medialnych, że prokuratura prowadzi jakieś śledztwo, natomiast w tej chwili nie możemy przesądzać, czy to było podobne zdarzenie, czy doszło do jakiegoś wycieku. Natomiast służby w tym aspekcie nie znalazły żadnych śladów takiego powszechnego wycieku. Firma w tym przypadku została poinformowana o ataku. Mówię o tym ataku sprzed sprzed kilku dni. Aha. Została poinformowana akurat właśnie przez media. I tak firma się dowiedziała, więc to jest też lekcja dla wszystkich, żebyśmy byli czujni, bo atakujący zgłaszali się do tej firmy, a firma nie odpowiadała. I to jest ważne dla wszystkich, którzy przetwarzają dane, żeby nie unikać odpowiedzialności, żeby nie szukać ewentualnych luk w systemie, żeby uniknąć sprawozdawczości i zgłoszenia. Cały czas sprawdzać, czy coś się dzieje w systemach, czy są jakieś sygnały o ewentualnym ataku.
16: No, zwłaszcza, że prawo gwarantuje nam, że instytucja, która utraci nasze dane, która dopuści do przecieku USIE, musi nas o tym poinformować. Więc już samo to, że nie zostaliśmy poinformowani ani o tamtym ataku, ani o tym wciąż, to już jest jakiś problem. Co pan wie o firmie My Doctor?
19: To jest firma i słusznie pan redaktor zwrócił uwagę na obowiązek informowania, ponieważ sama firma nie jest nawet administratorem danych, tylko jest podmiotem przetwarzającym. Administratorem danych są te wszystkie podmioty, u których się leczymy.
16: Przychodnie, szpitale i tak dalej, gabinety.
19: Szpitale na szczęście nie, ponieważ jak mamy potwierdzenie z Ministerstwa Zdrowia, z usług tej firmy korzystały placówki prywatne, najczęściej mniejsze i właśnie one, czyli pojedyncze praktyki lekarskie, małe przychodnie, prywatne, przede wszystkim są administratorami tych danych. I dlatego ten przypadek jest tak trudny, ponieważ firma nie poczuwa się w obowiązku poinformowania wszystkich osób fizycznych, tylko przekazuje niejako ten obowiązek do tych wszystkich podmiotów, 12 tysięcy podmiotów w całym kraju, które te usługi bezpośrednio świadczą. To jest moim zdaniem też zachowanie, które świadczy o tym, że nie wszystkie firmy, nie zawsze podchodzą w sposób odpowiedzialny do naszych danych i tutaj uszczelnienie systemu jest konieczne i takie propozycje przedstawimy, bo niestety poszukiwania luk w systemie cały czas trwają i niestety w tym przypadku mieliśmy do czynienia z podobnym przykładem, bo...
16: Ale czy to w ogóle jest legalne i czy tak być powinno, że kiedy idziemy, bo ja wiem, do dentysty na przykład, prawda, i on ma te nasze dane, to następnie do przetwarzania ich używa globalnej korporacji, bo firma My Doctor jest częścią globalnej korporacji Doc Planner. To jest chyba największa polska firma informatyczna na rynku światowym i właścicielem jest pan, czy też twórcą, pan Mariusz Grelewski, od lat biznesmen, od lat mieszkający w Hiszpanii. Czy to w ogóle jest w porządku, że ja sobie nie przypominam, żeby ktoś mnie pytał o prawo do przekazywania moich danych dalej?
19: To jest właśnie kwestia odpowiedzialności za dane osobowe. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych już wszczął kontrolę w tym zakresie. No i sytuacja wygląda tak. Idziemy do jakiejś prywatnej praktyki lekarskiej, czy na przykład do dentysty i tam podpisujemy wszystkie zgody i dentysta czy lekarz staje się administratorem naszych danych osobowych. I ten administrator naszych danych osobowych dostaje ofertę, że jakaś firma będzie przetwarzać te dane, żeby ten lekarz nie musiał tego wszystkiego trzymać u siebie. No i on jako administrator tych danych przekazuje tej firmie dane do przetwarzania, ale dalej to ten dentysta, ten lekarz jest za te dane odpowiedzialny.
16: Czyli należy nam się odszkodowanie w takiej sytuacji.
19: To regulują przepisy prawa, oczywiście z kodeksu cywilnego można dochodzić.
16: Ale też z ustawy o ochronie danych osobowych.
19: I z ustawy o ochronie danych osobowych też jest właśnie kwestia odpowiedzialności. Dlatego skala jest tutaj zaskakująca, że 12 tysięcy podmiotów w całym kraju właśnie powierzyło te dane do przetwarzania tak naprawdę jednemu podmiotowi. To też jest lekcja dla tych wszystkich 12 tysięcy,
16: gdzie też może pojawiać się kontrole. A dla ministra cyfryzacji, czy pana to nie niepokoi, że powstał taki gigantyczny monopol, bo to jest faktyczny monopol, prawda? Przeszło połowa rynku jest objęta przez tę firmę. I że zamiast stworzyć taką usługę w systemie e-zdrowia, tak jak teraz Ministerstwo Edukacji buduje dziennik internetowy w miejsce komercyjnego Librusa.
19: Tak, bardzo mnie to niepokoi i tutaj też będzie systemowa reakcja. Prawo o ochronie danych osobowych musi się zmieniać, tak jak zmieniają się również formy unikania odpowiedzialności, czy wymykania się także spośród innych przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, dlatego te zmiany i technologiczne, i planów biznesowych wymagają reakcji. Taka reakcja zdecydowana będzie w przyszłym tygodniu. Zaprezentujemy zmiany, które ten system uszczelnią, bo musimy reagować właśnie na takie zmiany planów biznesowych i zmiany technologiczne. Każdy, kto przetwarza odpowiednio duży zasób danych, powinien brać na siebie tę odpowiedzialność, niezależnie od tego, czy administruje, czy przetwarza, czy jest małą firmą na papierze, czy też jest firmą dużą.
16: No dobrze, to znów wrócę do pytania. A czy to nie powinna być po prostu usługa publiczna, tego typu oprogramowanie dla gabinetów, właśnie ze względu na skalę zagrożenia?
19: To jest kwestia nie tylko informatyczna, bo jeżeli by to była kwestia informatyczna, to oczywiście opinia by była tutaj jednoznaczna. Znam się na cyfryzacji, nie znam się tak na zdrowiu, więc trudno mi określić, z jakich usług składała się cała oferta tej firmy. Natomiast
16: no wie pan co, ja tam zajrzałem.
19: Wszystkie takie...
16: Ja tam zajrzałem, to mogę panu powiedzieć, że wśród usług jest na przykład robienie przez sztuczną inteligencję notatek z wywiadu z pacjentem. Ta sztuczna inteligencja nie jest w komputerze lekarza, tylko jest gdzieś w chmurze, prawda? Czyli te dane najbardziej wrażliwe nasze, wyznania u lekarzy, w tym psychiatrów na przykład, mogą krążyć po prostu po świecie. No nie wiem, czy to jest fajne, kiedy jest taka...
19: I to jest przedmiot i to będzie jeden z pierwszych tematów dla Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która konstytuuje się za około 2 miesiące, ponieważ to może być również sprzeczne z Europejskim Aktem o Sztucznej Inteligencji, który wszedł w życie kilkanaście dni temu. Widzimy, że tutaj nadzór musi być wzmocniony i osobiście uważam, że wszystkie takie usługi powinny być przenoszone z usług prywatnych do usług publicznych, bo często pacjenci pewnie nie są świadomi, że ich dane są przekazywane do firm, które nie zawsze przestrzegają wszystkich standardów ochrony danych osobowych, a te dane powinny być bezpieczne, czyli przede wszystkim uszczelnienie nadzoru, docelowo przenoszenie tych usług do komponentu publicznego w zakresie tych najbardziej wrażliwych danych zdrowia czy edukacji.
16: Bardzo dziękuję. Dariusz Sanderski, wiceminister cyfryzacji, Nowa Lewica, był z nami. Teraz musimy już kończyć, bo pan minister wbiega na posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa. Jak rozumiem, życzę owocnych obrad i bardzo dziękuję za rozmowę.
3: To jest powtórka.

0: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
1: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
2: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
0: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Dziś do Polski ma wrócić kolejna grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. W przeciągu 2 miesięcy może zapaść decyzja co do produkcji lub serwisowania systemów Patriot w Polsce. W informacjach również o planowanych na początek nowego roku szkolnego protestach nauczycieli. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Dziś do Polski wróci kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak dodał, pacjenci przylecą 2 samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. W węgierskich szpitalach pozostanie 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim, które nie mogą być jeszcze przewiezione do kraju. Rzecznik rządu dodał, że samolot z polskimi obywatelami prawdopodobnie wystartuje z lotniska z Debreczyna. Nie wskazał jednak orientacyjnej pory wylotu, podkreślając, że to zależy od decyzji lekarzy. Dopytywany o kierowcę polskiego autobusu wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski przypomniał, że został on zatrzymany przez policję węgierską, a prokuratura prowadzi czynności. Z kolei wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała później, że wszystkie osoby, które zginęły w wypadku autokaru na Węgrzech, zostały zidentyfikowane. W niedzielnym wypadku zginęło 12 osób. Polska chce produkować albo chociaż serwisować amerykańskie baterie Patriot. O umowę w tej sprawie rywalizuje z Niemcami. Chodzi o systemy obrony ziemia-powietrze. O wczorajszych polsko-amerykańskich rozmowach w tej sprawie mówiła w TOK FM wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, a komentował później również w TOK FM redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
5: Prezydent Trump na szczycie w Ankarze mówił o tym, że będzie chciał dać licencję na produkcję pocisków do Patriotów w Ukrainie. Ja potem proponowałam, żeby ta produkcja była w Polsce, bo to jest jednak teren bezpieczny. Jeżeli powstają nowe fabryki broni na Ukrainie, no to jest pierwszy cel, jeżeli chodzi o bombardowanie Rosjan. I faktycznie prezydent Trump zmienił zdanie i już wprost mówi o tym, że o produkcji Patriotów, pocisków do Patriotów na Ukrainie nie ma mowy.
6: Tutaj, jak rozumiem, jest generalnie dyskusja o tym, żeby pociski do tych systemów Patriot były serwisowane. One na co dzień po wyjściu od producenta są zapakowane hermetycznie w kontenery. I co dekadę, co 10 lat od, że tak powiem, takiej pieczątki producenta, trzeba ponownie dokonać ich takiego serwisowania, sprawdzenia, w jakim są stanie. Więc tu raczej mowa o takich pracach przy tych rakietach.
4: Zdaniem Mariusza Cielmy, Polska ma szansę na centrum serwisowe Patriotów, ale na produkcję większe szanse mogą mieć Niemcy. A jak mówiła wiceministra obrony, decyzja w tej sprawie może zapaść w ciągu 2 miesięcy. Tylko 33% Amerykanów popiera politykę Donalda Trumpa, wynika z sondażu Reuters Ipsos. To najgorsze notowanie obecnego przywódcy USA, odkąd ponownie wprowadził się do Białego Domu, i tak samo złe, jak w najsłabszym momencie jego poprzedniej prezydentury. Tomasz Orchowski.
7: Aż 64% Amerykanów nie zgadza się z polityką prowadzoną przez Trumpa. 80% mieszkańców USA obawia się, że wojna z Iranem potrwa długo, ale prezydent, jak podkreślił, nie zamierza za nią przepraszać. Płacąc nieco więcej za paliwo, pamiętajcie, robicie to po to, by uniemożliwić działanie pewnemu bardzo złemu państwu, które jest głównym sponsorem terroryzmu na świecie. Mówił Trump, który doszedł do władzy, obiecując, że nie będzie angażował kraju w niekończące się wojny. Tymczasem konflikt z Iranem trwa od niemal 6 miesięcy i mało co wskazuje, by się szybko skończył. Tomasz Rzechowski, TOK FM.
4: Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja Związku Nauczycielstwa Polskiego to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówiła w TOK FM wiceprezeska Związku Urszula Woźniak.
8: To wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
9: Mogą odejść od tablicy?
8: Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
9: Nie jeździć na wycieczki?
8: Na przykład.
4: Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Mieszkańcy Bodzanowa w gminie Głuchołazy boją się powtórki sprzed 2 lat, czyli wrześniowej powodzi z 2024 roku. Po potężnej poniedziałkowej ulewie, która podtopiła ich wieś, pojawił się strach. Z koryta wystąpił lokalny potok. Teraz trwa tam wielkie sprzątanie. Strażacy usuwają szlam z dróg i wypompowują wodę z piwnic. Woda wdarła się też do 2 mieszkań.
10: Za chwilę syn przylatuje. Mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co? Po prostu tutaj bylało. Zalało tu wszystko, zniszczyło, pozalewane.
11: Nie mogę nawet rozmawiać, bo mówię pani, że to jest...
12: Szczerze powiedzieć, to jest człowiek jeszcze z jednego horroru, stresu a to drugi, bo to był strach. No a jak do domu wkroczy, no to już, ja nie wiem.
4: W samych Głuchołazach woda podtopiła te ulice, gdzie trwają jeszcze remonty po powodzi z 2024 roku i jeszcze nie ma odbudowanej kanalizacji deszczowej. Dziś w niemal całym kraju przewaga chmur z miejscowymi rozpogodzeniami początkowo na północnym wschodzie. Do tego przelotny deszcz, a lokalnie również miejscowe burze. Na termometrach od 19 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południu, tam w okolicach 25 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Ja ponownie Jacek Żakowski, to jest wtorkowy, uwaga, wtorkowy poranek Tok FM. Teraz 8:02 i jest już z nami Jacek Trela, senator Unii Centrum, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Witam pana mecenasa.
14: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
13: Pomysł, żeby Maciej Berek został sędzią Trybunału Konstytucyjnego, się panu podoba, czy się nie podoba?
14: Mam mieszane uczucia, ale jakbym miał definitywnie powiedzieć...
13: Tak, czy nie, jakby pan był posłem?
14: Tak, podoba mi się.
13: Podoba
14: tak,
13: mi się.
14: Podoba mi się. Mimo że wcześniej pracowałem nad ustawą, która przewidywała, że politycy, czy ministrowie, senatorowie, posłowie nie mogą objąć funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego przed upływem 4 lat od ustania tego stosunku, o którym wcześniej powiedziałem, czyli tego politycznego, to sytuacja jest bardzo dynamiczna. Zachowanie pana Święczkowskiego, postępowanie Kancelarii Prezydenta, nieodbieranie przyrzeczenia od 4 prawidłowo wybranych sędziów wymaga działań specjalnych.
13: No, czyli będzie 5. niezaprzysiężony sędzia.
14: Tego nie wiemy.
13: Dlatego,
14: może tak nie być wcale, ale jeżeli nawet tak będzie, no to będzie grupa niewybranych, grupa wybranych niedopuszczanych do pracy.
13: No tak.
14: To znaczy, że po drugiej stronie będzie popełniane, ono jest zresztą już
13: przestępstwo
14: teraz popełniane
13: o charakterze ciągłym.
14: Tak, to jest przestępstwo popełniane przez pana Święczkowskiego, który nie dopuszcza ich do orzekania i działania tej 5 i całej reszty w ogóle sędziów Trybunału Konstytucyjnego będzie wymagało zmobilizowania tak, żeby doprowadzić do sytuacji, w której pan Święczkowski będzie mógł mieć postawione zarzuty, czyli trzeba będzie uchylić immunitet panu Święczkowskiemu.
13: Niekoniecznie. Niekoniecznie, bo w przypadku złapania na gorącym uczynku nawet sędziego Trybunału Konstytucyjnego można na przykład zatrzymać, wyprowadzić.
14: Tak, zatrzymać można. To nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast potem musi się odbyć procedura przedstawienia zarzutów, a te już muszą być, mogą być przedstawione dopiero po uchyleniu immunitetu. Czyli zatrzymanie jest możliwe. Nie wykluczam takiej sytuacji wcale, bo do tego doprowadził swoim postępowaniem prezydent Nawrocki i pan Święczkowski, że być może będą musiały być zaangażowane siły policyjne i prokuratura, żeby zatrzymać pana Święczkowskiego na gorącym uczynku.
13: Czyli 48 godzin tak, można go trzymać wtedy.
14: Po to, żeby w tym czasie odbyć zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które podejmie decyzję o uchyleniu bądź nie immunitetu
13: panu
14: Czyli
13: pan jest ze szkoły Sadurskiego.
14: Ja jestem ze szkoły prawników, którzy chcą osiągać efekty. A to jest osiągnięcie efektu i
13: tam, nie wiem, 10 rano wyprowadzają prezesa Święczkowskiego.
14: Dobrze, że powiedział pan redaktor 10, nie 6.
13: Bo o 6 go nie ma w biurze.
14: Tak.
13: A to musi być na gorącym uczynku, więc nie można go z łóżka wyjąć, tak? Dobrze, o 10 wyprowadzają prezesa Święczkowskiego. Jego obowiązki przyjmuje wiceprezes. Ja rozumiem, że o 11 wyprowadzają wiceprezesa, bo on kontynuuje te linie.
14: Tego nie wiemy. Być może nastąpi przełamanie postaw wśród tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tam wszystko jest możliwe. Tam jest wewnętrzny...
13: Czyli wtedy... Do czego tu jest potrzebny minister Berek? Jako sędzia? Bo ten cały scenariusz, niech pan zobaczy, on w ogóle nie jest w użyciu.
14: Jeszcze nie jest w użyciu, natomiast myślę, że potrzebny jest lider. Minister Berek jest osobą, która może takim liderem być. Jednocześnie jest wybitnym prawnikiem.
13: No tak, ale cena polityczna jest straszna, prawda? Tak zakwestionować taką fundamentalną, no moralną zasadę, prawda, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powołani przez uczciwą władzę, nie mówię o nieuczciwej władzy, są ludźmi niezależnymi. A tutaj o tym nie ma mowy, bez względu na przymioty charakteru.
14: Zgadza się, to jest, nad tym bardzo boleję, ale to jest niestety efekt domknięcia tego systemu przez Ziobrę i przez PiS. Bo ten system został domknięty.
13: No ale można by było, pan nie można też, bo pan jest senatorem, no ale jakiegoś mądrego prawnika tam powołać, prawda? Który też byłby liderem. Akurat wśród adwokatów to nie ma problemu z takimi charakterami.
14: Jest pytanie, czy byliby tacy chętni, którzy chcieliby podjąć się tego zadania. Aha. Ja wcale nie jestem przekonany, że byłaby kolejka.
13: Czyli Berek jako ostatnia deska ratunku, a nie jako panacea.
14: Być może. Tak.
13: No dobrze, to teraz dziękuję bardzo, bo to ten scenariusz rzeczywiście 10 rano jest interesujący i daje wiele do mówienia, ale też wie pan ten przypadek z wyciekiem z firmą My Doctor też jest bardzo ciekawy, bo no już odezwały się głosy prawników, że za tym idą uprawnienia odszkodowawcze dla pokrzywdzonych. W tym przypadku to już nie mówimy o kilkuset tysiącach frankowiczów, tylko mówimy o kilkunastu milionach osób, które mogą przystąpić do pozwów zbiorowych przeciwko przychodniom, przeciwko My Doctor, może przeciwko jakimś instytucjom państwa, które nie dopełniły obowiązków przecież, prawda? Pan widzi ten Armagedon?
14: Raczej nie. To znaczy, bardzo mnie niepokoi ta sytuacja, tym bardziej, że dowiaduję się dzisiaj rano z mediów, że taka sytuacja, taka sama, bardzo podobna, miała miejsce 2,5 roku temu i ta firma nawet o tym nie wiedziała wtedy. Dzisiaj też podobno nie wiedziała, dowiedziała się z mediów, więc...
13: Tak twierdzi.
14: To jest bardzo niepokojące.
13: Dla mnie niepokojące jest też to, że od 2,5 roku trwa śledztwo w tej sprawie i też o tym nic nie wiemy.
14: Tak.
13: Nie wiedzieliśmy.
14: I to, że nie wiedzieliśmy i to, że tak długo trwa. Ale to jest choroba wielu innych śledztw i w ogóle choroba prokuratury, która toczy prokuraturę.
13: Mm-hmm. No dobrze, ale czy ta, bo parę rzeczy tutaj jest, oczywiście nasze dane wyciekły, to jest bolesne. Jak z człowieka boli z czyjejś winy, to powinien jakieś zadośćuczynienie otrzymać, prawda? Ale ta skala jest taka, że gdyby w ogóle uruchomić ten proces odszkodowawczy na podstawie pozwów zbiorowych, to mówilibyśmy o zrujnowaniu systemu służby zdrowia z pewnością.
14: Na pewno.
13: 10 tysięcy albo więcej podmiotów.
14: Na pewno tak, tylko z drugiej strony jest taka opieszałość ludzka i niechęć do podejmowania tego rodzaju działań, więc na początku powiedziałem, odpowiadając na pytanie...
13: No klienci Volkswagena na przykład, prawda, się jednak zapisali i wygrali po 10 latach, czy ile?
14: No właśnie, ale po 10 latach pytanie jest, czy tutaj ci poszkodowani będą chcieli podejmować takie decyzje, wygrać za kilka lat, czyli zajmować się...
13: Może za 10 właśnie, bo to pewnie Trybunał Europejski na końcu.
14: Tak. I te kwoty zresztą, kwoty odszkodowania, wtedy kiedy nie ma szkody, kiedy nie doszło do wycieku realnego, to znaczy wyciek, przejęcie tych danych nastąpiło, ale nie zostały one wykorzystane, to są kwoty symboliczne.
13: Czyli?
14: Ja nie pamiętam, ustawa określa, że takie niedopatrzenie czy niedopilnowanie danych osobowych to jest w granicach chyba 10 tysięcy złotych kara.
13: 10 tysięcy złotych razy 20 milionów to jest 200 miliardów złotych.
14: To się zgadza, panie redaktorze, tylko trzeba było ich wszystkich skrzyknąć. A oni się nie skrzykną.
13: Kto się po 10 tysięcy nie zgłosi? Zna pan takiego?
14: Po 10
13: tysięcy... Szukam tutaj po studiu, patrzę. O, Kuba na przykład macha, że on byś... Zgłosisz się, czy nie? Kuba się zgłasza już. Tak.
14: No. Ale ja jeszcze uprzedzę, że trzeba będzie podjąć wszystkie działania, zaangażować się,
13: pójść do
14: kancelarii adwokacji. Oczywiście może się tak zdarzyć, że będą jakieś kancelarie, które zaczną się w tym specjalizować.
13: Jakbym był młodym rekinem adwokatury, to już bym ruszył po prostu.
14: Tak.
13: Prawda? Tak. Czy to jest realne? Czy to jest science fiction, o czym my teraz, bo mówimy, jak policzyliśmy 200 miliardów złotych. No wie pan, to na mnie robi wrażenie. No na senatorze może mniej, bo wy nie takie pieniądze uchwalacie, tak?
14: No ale, budżet rzeczywiście jest większy.
13: No troszkę.
14: Tak.
13: Więc, ale... Czy to jest realne, że taki armagedon się zdarzy?
14: Nie. Ja uważam, że nie.
13: Że sądy będą przyznawały w takich sytuacjach?
14: Jeżeli sądy stwierdzą fakt wycieku, i ten przejęcia tych danych niezabezpieczonych, bo ta firma w jakiś sposób dopuściła do tego.
13: Nie dopełniła czegoś.
14: No, pamiętajmy, że 2,5 roku wcześniej też się to wydarzyło, więc jest jakieś takie szczególne zaniedbanie. Czy można myśleć o takim szczególnym zaniedbaniu, no to sądy będą zasądzać. Tyle tylko, że to będzie trwało i tak jak mówię, ludzie się zniechęcą albo machną ręką, powiedzą nie wierzę i tak dalej.
13: Nie, no po 10 tysięcy, proszę pana.
14: Być może tak, no ale nie sądzę, żeby to była taka skala. No to jest raczej, należy liczyć w tysiącach tych, którzy się zdecydują na tego rodzaju działania.
13: Kuba już jest, ja zaraz jakiś adwokat do niego zadzwoni na pewno. Zmieniamy temat, żeby trochę to trzęsienie ziemi tak ustabilizować. Pan się zapisze do partii Ryszarda Petru, pana kolegi z centrum, czy nie? Właśnie ruszył w świat.
14: Tak, Ryszard, to ja się cieszę. Ryszard Petru jest w klubie parlamentarnym centrum, czyli w moim klubie parlamentarnym. Razem jesteśmy w prezydium tego klubu. Natomiast ja jestem w partii Unia Centrum. Mam nadzieję, że Ryszard...
13: A Ryszard się nie zapisał?
14: Jeszcze nie.
13: No bo chce zakładać własną.
14: No, rozmawiamy na ten temat. On ma różne... różnimy się w ocenie podejścia do przedsiębiorczości, do kwestii podatkowych. I...
13: Bo co, pan jest bardziej na lewo od Ryszarda, że tak powiem? Bo Ryszard stał się takim ultrabalcerowiczem, prawda?
14: Tak. Bo on widzi w tym swoim takim bardzo radykalnym programie możliwość przejęcia wyborców, którzy zostali zgubieni gdzieś od 23 roku i ich w ogóle nie ma, albo przeszli do Mencena. Więc tutaj będzie poszukiwał tych, którzy nie chcą, idą do Mencena, myślą o Mencenie tylko dlatego, że on mówi o prostych podatkach. Zapominają o tym, że Mencen mówi, i pewnie będzie Ryszard Petru to przypominał, że Mencen mówił także, że piątka Mencena bez Unii Europejskiej, bez gejów, bez Żydów, tak. Coś tam jeszcze, chyba bez aborcji, no wszystko. Także myślę, że jesteśmy w trakcie rozmów i ja mam taką nadzieję, że Ryszard Petru do nas dołączy, bo my mamy ten wehikuł w postaci partii. On tego nie ma.
13: Takiej partii też...
14: Niedużej.
13: Zerowej, no.
14: Można powiedzieć, że nawet tak, bo w sondażach nie w ogóle nie występujemy, ale zaczniemy pewnie się pokazywać na jesieni. To będzie ten czas, kiedy będzie nas można zobaczyć. No i ten wehikuł liczy kilkaset osób w skali kraju, ale to już jest spora siła, jak chodzi o organizowanie czegoś w terenie. Ryszard Petru na razie tego nie ma, ale życzę mu jak najlepiej.
13: Znaczy jeździ, jak mówi w którymś z tabloidów, już nie pamiętam, w którym, samodzielnie.
14: No tak.
13: Żeby zobaczyć, co tam słychać. To jest, to muszę powiedzieć, mnie poruszyło. Czy pana zdaniem Senat będzie w najbliższym czasie zajmował się bezpieczeństwem naszych danych? Czy jest jakaś szansa, że ta sprawa zacznie być traktowana poważnie? No, mamy tak 2,5 roku temu sprawę wyciek z MyDoctor, nie wiem, 0,5 roku temu chyba z Alabu, teraz znowu MyDoctor. No jak ktoś chce zgromadzić bardzo wrażliwe dane na temat Polaków, no to już je ma po prostu.
14: Tak. Mamy posiedzenie 10 września. Nie wiem, czy porządek obrad jest już tak obłożony, że nie ma miejsca na coś innego, ale mam nadzieję, że jeżeli nie 10, to pod koniec września. Być może dojdzie do złożenia informacji przez ministra cyfryzacji albo ministra spraw wewnętrznych i administracji, bo to są ministrowie, którzy tutaj są w to zaangażowani i ich resorty są odpowiedzialne za funkcjonowanie tego systemu.
13: No tak, być może. Pan, muszę powiedzieć, jak bardzo cenię całą ekipę z Ministerstwa Cyfryzacji. Myślę, że to jest jeden z lepiej obsadzonych resortów, ale jednak jak na skalę wyzwań, przed którymi stajemy, i taką skalę niefrasobliwości w prywatnym sektorze, jeżeli chodzi o nasze dane, no to jest rzeczywiście wstrząsające i tak się dziwię właściwie, że w polityce ten temat cały czas jakoś tak jest suwany na bok.
14: No rzeczywiście tak. To znaczy pewnie też dlatego, że do tej pory nie było tak drastycznych jak ta dziś obecna sytuacji. No poza tą, która była...
13: O której nie wiedzieliśmy.
14: O której nie wiedzieliśmy właśnie, więc ona gdzieś tam się tliła i być może że teraz będzie takim punktem zapalnym. Spowoduje, że zaczniemy się tym zajmować. Ale słusznie pan redaktor powiedział, że to Ministerstwo Cyfryzacji jest świetnie pracującym ministerstwem. Oczywiście te kwestie związane z wyciekiem to nie jest wszystko, to jest w kompetencjach ministerstwa, ale to nie jest tak, że ministerstwo jest za to odpowiedzialne.
13: No, oczywiście.
14: To musimy jasno powiedzieć. A mamy się czym chwalić w Europie i na świecie. M-Obywatel to jest naprawdę aplikacja, która robi furorę wszędzie.
13: No i Blik nasz kochany.
14: Tak, Blikiem.
13: Bez Blika nie ma życia. Czy to nie była reklama? Znów przepraszam Krajową Radę, jeżeli się pomyliłem. Bardzo dziękuję panie mecenasie. Jacek Trela, senator Unii Centrum, był z nami. Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest wtorkowy. Uwaga, wtorkowy poranek TOK FM, 24 minuty po 8:00 zaczynamy spotkanie komentatorów. Magdalena Chrzczanowicz, redaktorka naczelna OKO.press.
15: Dzień dobry.
13: Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd.
16: Dzień dobry.
13: I Wojciech Brzeziński, tygodnik powszechny i Uniwersytet Civitas.
16: No, dzień dobry.
13: Może tej funkcji zaszczytnej nie ma, ale jakie miejsca za to. No i wiecie co, bardzo poważna sprawa mi się wydaje wyłania się z tego wycieku z MyDoctor. Tu jest parę aspektów istotnych. Jeden, który pan Sandelski podniósł na końcu naszej rozmowy, aż żałuję, że już nie było czasu, żeby to rozgrzebać. To znaczy potrzeba jakby uświadamiana, potrzeba przejęcia przez sferę publiczną, instytucje publiczne, odpowiedzialności za wielkie bazy danych, które muszą powstawać w sektorze prywatnym, żeby różne instytucje, szkoły albo gabinety lekarskie mogły funkcjonować. I to oczywiście jest kolejny wielki obowiązek dla państwa. Jakiś, bo już mamy ten nowy e-dziennik teraz, prawda, który ma zastąpić słynnego Librusa znienawidzonego przez rodziców, bo tam same pały były. Więc to mi się wydaje, że jesteśmy na progu jakiejś rewolucji. Czy się mylę? Jak ci się wydaje, Wojtek?
15: Ja jestem w ogóle sceptyczny, jeśli idzie o to, żeby zlecać takie rzeczy państwu. Państwo na pewno powinno wziąć o wiele większą odpowiedzialność i powinno nadzorować tego rodzaju sprawy o wiele bardziej ściśle. No w tym przypadku założę się, że 95% naszych słuchaczy nazwę MyDoktor po raz pierwszy usłyszało w zeszłym tygodniu i nikt nie wiedział, że istnieje taka firma, która dysponuje taką ilością danych polskich pacjentów. Pytanie jest, kiedy państwo zorientowało się...
13: No i w ogóle nikt nie wiedział, że to jest globalna część globalnej korporacji, która się wywodzi z Polski, jest zarejestrowana w Holandii, no i tak dalej, obsługuje 100 milionów pacjentów miesięcznie na świecie.
15: Dokładnie tak. Pytanie, kiedy państwo zorientowało się, że mamy do czynienia z prywatną firmą, która de facto jest częścią krytycznej infrastruktury społecznej w tym kraju.
13: I to monopolistyczną.
15: Niemalże, faktycznie. Niemalże. I czy to wiązało się z tym, że mieliśmy częstsze audyty, większą odpowiedzialność i większy nacisk kładziony na to, co z tymi danymi faktycznie się dzieje. Bo tutaj mamy dość niepokojące sygnały, o których zresztą piszemy w tygodniku z Agatą Kaźmierską w tym tygodniu. Choćby takie, że ta firma mogła wykorzystywać te dane nie tylko po to, żeby lekarz mógł pilnować, kiedy ma zapisanego pacjenta i jakie mu dał recepty, tylko też na przykład sprzedając, jak to się ładnie mówi w tym języku, insighty branży farmaceutycznej, żeby ta mogła skutecznie sprzedawać leki lekarzom. Tak? Także to już by było zupełnie inne zastosowanie niż to, na które nawet podpisując jakiś papierek w przychodni byśmy się zgadzali jako pacjent. Państwo powinno zdecydowanie się temu przyjrzeć. Pytanie, dlaczego nie zrobiło tego do tej pory, ale też bardzo ciekawe jest to, że nie mamy za bardzo politycznej awantury wokół tego, bo szczerze mówiąc, wszystkie partie rządzące solidarnie położyły na to, za przeproszeniem, lagę i nikt tego nie pilnował od dziesięcioleci.
13: No to ruszyło zapisu w ogóle przecież. Prawda, Robert?
16: Ja, wiesz, no, nie mogło, znaczy to nie jest kłopot, że to 10 czy 20 lat temu nikt się tym nie zajmował, no bo problem nie istniał. Ale gdy problem zaczyna istnieć, trzeba się nim zająć. I wydaje mi się, że państwo... Nie widzę tutaj za bardzo możliwości, by państwo zbytnio ingerowało w sprawę działań firm publicznych, ale powinno pilnować tego, co z tymi naszymi danymi się dzieje. Bo one, no
13: pilnuje bardzo umiarkowanie. Sądząc z tego, co dziś pisze Gazeta Polska codziennie, to jest pierwszy raz jest bohaterem mojego programu, także taką perwersyjną radością to mówię. No to już 2,5 roku temu był porównywalny, że już podobny wyciek, także prawie 19 milionów rekordów, no to jest bardzo masywne i trwa śledztwo w Poznaniu w tej sprawie, no tak. 2,5 roku.
16: No państwo to jest taki wielki pancernik czy wielki tankowiec, który bardzo, bardzo wolno zmienia kurs, no ale czasami trzeba za to się w miarę przyzwoicie, w miarę szybko wziąć i myślę, że ten moment następuje, a że nie ma awantur z tego powodu, no bo politycy nie widzą tutaj specjalnie możliwości dorwania się do tego, no powiedzenia, kto jest zdrajcą, kto jest bohaterem. W związku z tym to jest na razie na etapie fachowców. No jak są fachowcy, to oni są nudni, ale to jest szansa. Uważam, że to jest, dzięki temu jest to wielka szansa, żeby to w miarę sensownie rozwiązać.
13: Magda?
17: Ja się nie dziwię do końca, że ten wyciek sprzed 2,5 roku nie był tak głośny, dlatego że sytuacja 2,5 roku temu jest całkowicie różna od tej, którą mamy dzisiaj, a to za sprawą sztucznej inteligencji. To znaczy, jeżeli wyobrazilibyśmy sobie wtedy, myślę, że jeżeli ten wyciek był znany osobom, których dotyczył na przykład, no to wtedy...
13: No właśnie było... chyba nie. Jeżeli na nie, tym polega to, też problem, że ludzie nie byli poinformowani.
17: To bardzo źle. Natomiast myślę, że jeszcze kilka lat temu, kiedy myśleliśmy o wycieku własnych danych, no to myśleliśmy sobie, no dobra, no imię, nazwisko... jakaś jeszcze informacja, jakoś to przeżyjemy. Natomiast dzisiaj, jeżeli pomyślimy sobie, co u lekarza robi sztuczna inteligencja i że te dane już latają w chmurze, bo przecież to, co jest w sztucznej inteligencji, to jest też jakoś w chmurze. Kiedy sobie uświadamiamy, co się...
13: Słuchaj, całe zapisy, bo tam jest między innymi usługa pisania notatek z rozmowy lekarza z pacjentem, ze słynnego wywiadu medycznego.
17: I kiedyś ich nie było. I kiedyś myśleliśmy, no dobra, może jakieś leki, no dobra, jakaś recepta, okej. A teraz cały wywiad może się tam znaleźć. I dokładnie o tym mówię. Więc sytuacja 2,5 roku temu i sytuacja dzisiaj jest Absolutnie różna. I teraz państwo, jeżeli chodzi o zabezpieczenia i przede wszystkim kontrolę, nie nadąża w najmniejszym stopniu za tym, jak do przodu idzie technologia.
13: Ale to zawsze nie nadąża, tylko jest pytanie, jak duży jest ten dystans nienadążania? Nie,
17: ten dystans 20 lat temu był dużo mniej, ten dystans nie był tak, technologia nie szła tak szybko do przodu. Nie było tej technologii. W związku z tym państwo mogło nie nadążać, ale nie nadążało trochę mniej. Natomiast dzisiaj sztuczna inteligencja nagle zawładnęła jakby naszą rzeczywistością w ciągu 2 lat. To jest nic. 2 lata to jest nic. I jeszcze nie wiem, jeszcze w czasie, kiedy głosowaliśmy w 2023 roku, jeszcze tak nie było. Dzisiaj już tak jest. Chociaż rząd ma...
13: Chyba tak było, tylko jeszcze nie mieliśmy tej świadomości.
16: Jeszcze nas wtedy nie bolało.
17: Ja przerysowuję to oczywiście. Ja nie mówię, że wymyślili ją rok temu, tylko mówię, że dopiero teraz zaczęła być tak stosowana na masową skalę i przede wszystkim nie to, że ja zapytam ChatGPT, co on myśli o czymś tam, tylko właśnie ona weszła w usługi, które na co dzień mamy. Pytanie o to, czy ja jestem zwolenniczką tego, żeby w najbardziej krytycznych kwestiach państwo jednak operowało takimi danymi i nie outsourcowało takich usług. Pytanie oczywiście, gdzie jest tego limit, czy wszędzie, wszędzie, jak już zostało powiedziane, nie może tak być, bo państwo by nie dało rady, po pierwsze, a po drugie, co wtedy, kiedy państwo zamienia się w dyktaturę i co wtedy, kiedy ma nasze wszystkie dane? Oczywiście to też jest pytanie.
13: No, a jest taka odległa wizja, jak się patrzy na losy demokracji zachodniej.
17: Nie jest odległa wizja. Oraz jeszcze dodam, że każda władza, nie możemy do końca dzielić władzy na dobrą i złą, dlatego, że każda władza, widzimy na przykład, to jest zresztą też ciekawy przypadek o tym, jak teraz się wścieka nasz rząd na Metę przy okazji sytuacji z Rafałem Brzoską. Kiedy on się awanturuje, to wszyscy się zaczynają awanturować. Natomiast jakoś wcześniej z tą Metą rząd się dogadywał i ze wszystkimi innymi tego typu big techami, szefami biznesu
13: i tak dalej. Bo tutaj pokusa jest jednak niesamowita dla polityków. Właściciele algorytmów ustawiających ogłoszenia wyborcze i opinie wyborcze w sieci rządzą polityką w ogromnej mierze. Pokaż mi premiera, który się odważy zaryzykować, że nagle algorytm będzie go wycinał z X-a, Facebooka, nie wiem tam czego jeszcze.
17: Już nie chcę łączyć wszystkiego ze wszystkim, ale trochę to robię. Jeżeli kilka miesięcy temu widzieliśmy Władysława Kosiniaka-Kamysza, który się chwalił swoją umową z Palantirem, to widać, gdzie jesteśmy.
15: Wojtek? Tutaj absolutnie zgadzam się z tym, że państwo nie nadąża i nigdy nie będzie nadążać. I to jest jeden z tych powodów, dla których ja akurat jestem sceptyczny, czy przekazanie tego rodzaju danych, żeby państwo tylko i wyłącznie się nimi zajmowało, jest skuteczne.
17: To jest pytanie.
15: Raczej, moim zdaniem, optymalny byłby model, w którym mamy rzeczywiście firmy, które pod bardzo ścisłym nadzorem, pod stałymi audytami, stałą kontrolą tego rodzaju systemy prowadzą, bo one po prostu mają know-how, mają ludzi, mają infrastrukturę, które są w stanie tego rodzaju usługi prowadzić. Natomiast pod jednym bardzo istotnym zastrzeżeniem, to zastrzeżenie nazywa się suwerenność cyfrowa. Tego rodzaju dane absolutnie nie powinny opuszczać granic Polski, być może Unii Europejskiej, ale Polski na pewno, skutkiem czego nie powinniśmy dopuszczać do sytuacji takiej, jaką mamy w tej chwili w całej Europie, w której 80% wszystkich firm i instytucji publicznych wisi na 3 amerykańskich firmach, na Google, na Amazonie i na Microsoftcie. Te dane są przechowywane na serwerach należących do Amerykanów i mieliśmy już sytuację, jak w przypadku Międzynarodowego Trybunału Karnego, kiedy jedna decyzja amerykańskiego rządu sprawiła, że Międzynarodowy Trybunał Karny stracił dostęp do poczty, bo Microsoft jako firma amerykańska po prostu ją odciął.
16: Mamy tu kilka problemów od razu ważnych, politycznych nam się pojawiło z powodu pewnego wycieku. Otóż pierwszy to jest oczywiście suwerenność Europy, Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych. To jest rzecz kluczowa i ona się toczy i ja jestem bardzo ciekaw, jak to się skończy. Czy Europa będzie taką perłą w koronie imperium amerykańskiego i firm amerykańskich. tych wielkich big techów. To jest istotne. No i druga rzecz, my musimy mieć świadomość, co z takimi danymi można zrobić, bo my sobie nie zdajemy sprawy i politykom można przypomnieć, to już jest jakby stwierdzone, big techi mogą na podstawie algorytmów przeprowadzić kampanię wyborczą. I już wiadomo, że w ciągu miesiąca mniej więcej one potrafią zmienić preferencje wyborcze o 3-4%. To jest bardzo dużo. W polskich warunkach
13: To jest wszystko.
16: To decyduje, kto rządzi. No nie chcę wchodzić w teorie spiskowe, ale oczywiście kampania prezydencka również była w dużym stopniu, mieliśmy jakieś pogłosy, że tam były zaangażowane firmy, które potrafiły tymi algorytmami zarządzać, które potrafiły podzielić społeczeństwo na te 300-500 grup i odpowiednio do nich kierować komunikaty. Miałem takie komunikaty, na przykład pstryknij w nos Tuska. Takie mi się pojawiło. Pstryknij w nos Tuska, są wybory prezydenckie, prawda? No więc o co chodzi? Tak mnie zakwalifikowali widocznie. Więc miejmy świadomość, że dochodzimy...
13: Nie, to już po informacjach. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest wtorkowy poranek w TOK FM, 43,5 minuty po 8:00. Wracamy do rozmowy komentatorów. Magdalena Chrzczanowicz, redaktorka naczelna OKO.press, Robert Walenciak, następca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd i Wojciech Brzeziński, tygodnik powszechny i Uniwersytet Civitas. Chciałbym, żebyśmy teraz zostawili już te wyzwania technologiczne. One są fantastyczne, porusza moją wyobraźnię, bo po prostu to jest terra incognita, prawda? Nawet te 200 miliardów potencjalnych odszkodowań, to jest coś niewyobrażalnego po prostu, więc można snuć dowolne dywagacje. Ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali troszkę o tej twardej, ponurej polityce, mianowicie o pomyśle powołania pana Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i o tej interpretacji, którą przedstawił pan senator i adwokat Jacek Trela, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mówiąc, że tak, możliwa jest, być może właśnie chodzi o to, żeby mieć przywódcę do faktycznie do takiego radykalnego, nie chcę powiedzieć siłowego, przewrotu w Trybunale, żeby tam wreszcie to się odwróciło wszystko, czego punktem wyjścia byłoby wyprowadzenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego z jego gabinetu ze względu na przestępstwo ciągłe, w trakcie którego można coś takiego zrobić. I chciałem was zapytać, czy to już naprawdę jesteśmy na tym etapie tej polaryzacji, o której mówimy od lat, na siłowym etapie polaryzacji. W skrócie to się nazywało kiedyś wojna domowa. No teraz trochę inaczej nazywamy rzeczy, Magda.
17: Jakby tu jakimś takim ładnym zdaniem zacząć, dobrze. Więc mi się wydaje, że Trybunał Konstytucyjny już w tej chwili nie istnieje. I nie ma jednym tematem przy okazji Macieja Berka jest to, czy władza powinna delegować tam osobę, która jest politykiem. Usłyszałam opinię, że jest urzędnikiem. Nie, Maciej Berek jest politykiem, dlatego że jest też urzędnikiem, ale jest politykiem. To znaczy jest wykonawcą, był nadzorcą władzy wykonawczej, tak? To znaczy nie premierem, ale...
13: Wszystko jedno, czy jest urzędnikiem, czy politykiem. Ważne, że ma wyraźne barwy partyjne. Nie był...
17: Poglądy ma każdy, tak? Natomiast tutaj on rzeczywiście był wykonawcą. I on nie zrobi nic, co będzie wbrew tej władzy. Więc to jest jakby jedna rzecz, niezależnie od tego, że zapewne jest świetnym prawnikiem. To tego mu nikt nie odbiera. Ja mam takie poczucie, że to jest...
13: Ja nie wiem, bo nie wiem, czy świetny prawnik by się decydował na przyjęcie tego typu propozycji.
17: Okej, więc dla mnie to jest... Ja uważam, że to jest zły krok, że to jest błąd. Natomiast z drugiej strony mam poczucie, że to jest jest, no, rozumiem, że syndyk masy upadłościowej trochę będzie taką rolę pełnił, bo ja nie wiem, co z Trybunałem w tej chwili można jeszcze zrobić. Trybunał jest całkowicie skompromitowany. W Trybunale sprawy się nie dzieją, a nawet jeżeli Trybunał wydaje jakiś w tej chwili...
13: To nikt tego nie publikuje.
17: W ogóle nikt tego nie traktuje poważnie. Mało tego. Nie traktują tego poważnie nawet zapewne wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że oni też doskonale wiedzą, im się podobają te wyroki, bo są po ich linii. Natomiast oni również doskonale wiedzą, że one nie mają nic wspólnego z żadną niezależnością
13: sądową. No to jest tak, jak było z TVP Info w czasach PiSu, tak. Gdzie to nie pamiętam, 80% chyba widzów, a to byli wyłącznie zwolennicy PiSu wtedy, uważało, że to jest stacja nieobiektywna, źle przedstawiająca rzeczywistość, ale słusznie.
17: No więc ja nie wiem, jaki jest, jakby nie wiem, jaki jest pomysł na ten Trybunał Konstytucyjny. Rozumiem, że władza jakiś ma. Nie mogę sobie go wyobrazić, natomiast w tej chwili Trybunał nie działa. Wysłanie tam Macieja Berka nie sprawi, że zacznie działać, a co ważniejsze, bo to jest najważniejsze właściwie.
13: Ale wierzysz w ten scenariusz z wyprowadzeniem i tak dalej?
17: Nie będą mieli poczucia, że okej, to teraz ja ufam tym wyrokom tego Trybunału. Nikt ich nie będzie ufać, dlatego że znalazł się tam Maciej Berek.
16: To jest taki sposób
14: Robert Walenciak.
16: Czy Trybunał Konstytucyjny jest tak, jak jest zapisane to w Konstytucji, czyli jest takim miejscem, gdzie mędrców, siedzibą mędrców, którzy...
13: Merytokracji, świątynia merytokracji,
16: absolutnie,
13: prawda?
16: Profesorów wybitnych, najlepszych, jacy są w Polsce, którzy rozpatrują, co jest zgodne z Konstytucją, czy też nie. No, i wtedy mówią, absolutnie nie bacząc, komu to służy i kto za tym stoi, tylko mówią po prostu tak, uważamy, że...
13: Ślepa temida.
16: I to jest jeden taki idealny element. A drugi element jest prosty. No to jest nasze narzędzie polityczne. W naszej grze mamy swoich ludzi, swoją instytucję i ona robi tak, jak my chcemy. I słuchajcie, przecież my sami moglibyśmy pisać te wyroki Trybunału Konstytucyjnego, bo my przecież wiemy. Dziennikarze piszą, jaki będzie ten wyrok, zanim ci sędziowie się zbiorą. Bo wiadomo, że oni mają swoje sympatie polityczne, to nawet jest mało powiedziane, afiliacje polityczne. I wiadomo, jak pan Święczkowski się zachowa i on nie jest żadną tajemnicą dla naszych algorytmów, które mamy w naszych mózgach. My po prostu wiemy, jak on się zachowa, co on powie. Jest tak przewidywalny jak, no nie wiem co, ale jest na 100% jest przewidywalny. Nie zaskoczył mnie w ostatnich latach ani trochę. No i teraz Berek. Berek to jest ta sama gra. Ta sama gra, którą rozpoczął.
13: Ale nie stawiamy w jednym szeregu Berka ze Święczkowskim,
16: prawda? Ja nie stawiam ich w jednym szeregu, tylko mówię, że to jest ten sam sposób myślenia. Jakość to jeszcze nie wiemy. No, zobaczymy,
13: znaczy, żeby mieć swój trybunał.
16: To też nie jest nic nowego.
13: To ja tylko przypomnę, że Pawłowicz, pomysł u nas...
16: Prokurator, prawda, Piotrowicz, proszę bardzo, mamy...
13: No tak, ale trzeba przypomnieć, że pomysł na swój trybunał nie zaczął się od Pawłowicz czy Piotrowicz,
16: zaczął się od
13: pomysłu, o ile pamiętam, Roberta Kropiwnickiego, żeby wybrać dwóch sędziów do trybunału na zapas pierwszego Tuska, tak? Czyli można powiedzieć, że nie powinniśmy być zaskoczeni Berkiem, bo nie. Ten pomysł z mianowaniem ministra, z uczynieniem ministra sędzią, no bardzo dobrze pasuje do ówczesnego pomysłu pana Kropiwnickiego, prawda? To nie jest jakiś przełom w Platformie, zdrada, tylko po prostu kontynuacja. Wojtek, a ty jak to widzisz?
15: Ja uważam, że wyprowadzenie prezesa w jakiejkolwiek postaci, choćby to się odbyło w najbardziej eleganckich białych rękawiczkach, byłoby politycznie fatalnym błędem z dwóch powodów. Po pierwsze, rząd się nauczył już w dużym stopniu obchodzić fakt, że Trybunał Konstytucyjny, jeśli tylko może, to zawetuje wszystko, co jest w stanie. A po drugie, no nic tak dobrze nie robi na kampanii jak męczennik. Panowie Ziobro i zwłaszcza pan Romanowski chyba nieszczególnie się w tej roli jednak spisali, a w tym momencie no to byłby wspaniały materiał na grzanie w kampanii wyborczej. Już sobie mogę wyobrazić te, o czym mówiliśmy wcześniej, generowane przez sztuczną inteligencję nawet obrazki siepaczy Tuska wpadających bladym świtem do trybunału wyprowadzających prezesa. No to jest, to było wszystko propagandowe złoto.
13: Absolutnie się z tobą zgadzam, że tak by było. Ale czy to coś zmieni?
16: Nie.
13: Bo
16: nie. Nic nie zmieni. To się podoba.
13: Bo mi się wydaje, że tak jak rząd, widzę, bo pani Sobkowiak zaprzeczała, ale widzę to bardzo wyraźnie, rząd się boi, że jak da Ukrainie rakiety, to mu Czarnek przywali. No przywali i co?
17: Chciałam podać, przepraszam, a propos przywalenia Czarnka, chciałam podać przykład zupełnie z innej beczki. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Barbara Nowacka wprowadzała edukację zdrowotną i później wprowadzała edukację zdrowotną obowiązkową, ale z wyłączeniem segmentu seksualnego, nie wiem, jak to nazwać. Brzmi to idiotycznie. I ona
13: cały czas...
17: Cały czas koalicja mówiła, tak, bo my wyjmujemy ten seks z tego obowiązku, żeby nas Czarnek nie zaatakował. Co się stało minutę później? Czarnek zaatakował. I to nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście, dla Przemysława Czarnka nie ma żadnego znaczenia, czy to się trzyma rzeczywistości, czy to się nie trzyma rzeczywistości.
13: Ale dla jego
17: fanów.
13: I dla jego fanów też nie ma znaczenia.
17: To nie ma, on po prostu jest logika polityczna, zresztą nie tylko dla Czarnka, dla całej masy innych polityków tak samo. To nie ma żadnego znaczenia. Działanie polityczne po to, żeby nas przeciwnicy polityczni nie zaatakowali, jest jakimś
13: przypomina moje ulubione zdanie komentatora piłkarskiego pierwszego programu Polskiego Radia sprzed kilku lat, który jest z czasów wspaniałego PiSu, w którym to on mówi tak, atakują nas naprawdę, specjalnie tak grają, żebyśmy nie wygrali. To się odnosi
17: tak,
13: do tego.
17: Tak, dokładnie.
16: Słuchajcie, w polityce jest oczywiście skuteczność, się liczy, ale tam trzeba wiedzieć, po co jest ta skuteczność, jaki jest cel. No ale my, publiczność, która obserwuje politykę, ona jest taką publicznością kibicowską w dużym stopniu. I ona oczekuje od tych swoich ludzi...
13: Czy kibolską.
16: Niech będzie kibolską. Ale ona oczekuje od swoich ludzi, żeby wygrali, żeby pokazali moc, pokazali sprawczość. To takie są słowa, prawda? Więc jeżeli ktoś ustępuje, to jest tak źle postrzegany jako ten słabeusz, jako ten nie wie, co chce, taki jest niewyraźny, to jest coś tego. Zwróćcie uwagę, jak się spodobało tej części takiej liberalno-lewicowej, gdy został zatrzymany ten Kamiński i Wąsik i wyprowadzeni z pałacu Dudy. Prezydenta Dudy. Pamiętacie ten czas? A, pokazał ten nasz minister spraw wewnętrznych, jaki jest twardziel. Nie dał się. Więc ja jakby...
13: No tak, ale mamy to doświadczenie i wiemy, co jest dalej, a mianowicie nic. Prawda? I mając to doświadczenie nicości po sprawczości, dobrze można by teraz się spodziewać, że przynajmniej po tej stronie, powiedzmy, myślącej, jeżeli coś takiego jest, że już takich pokus nie będzie, a są chyba.
17: Działa cały czas logika polityczna. Tak jest właśnie z tym Trybunałem i to mnie zadręcza, dlatego że Trybunał jest bardzo ważną instytucją, jest kluczową instytucją, która ocenia konstytucyjność ustaw. Ja nie chcę malować idealnej przeszłości Trybunału Konstytucyjnego i mówić, że to kiedyś to było przed 15 rokiem, a teraz to nie ma, tylko, bo zawsze ta polityczna, ten polityczny aspekt tam był oczywiście, ale to nie wiem, może było w białych rękawiczkach, mniej biło po oczach i jakoś jednak te wiele z tych wyroków było też niezgodnych z tym, co chciałaby władza dana wtedy. Część z tych wyroków tak wyglądała. Więc mieliśmy minimum zaufania, że ci sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym jednak będą patrzeć faktycznie na konstytucję. To się skończyło to minimum zaufania skończyło się w 15 roku, kiedy chociaż wcześniej wiemy, że koalicja
13: były watykańskie wyroki na przykład wyraźnie, to nie było takie
17: również,
13: ciało.
17: Tak, więc nie chcę malować broń Boże tutaj jakiejś idealnej przeszłości, ale myślę, że wyborcy, wyborczynie mieli minimum zaufania do tego. To się skończyło jeszcze chwilę przed przejęciem władzy przez PiS. Natomiast kiedy też Platforma wykonała swoje ruchy. Natomiast teraz to jest jakby pogorzelisko. To jest tak, jak mówię, Maciej Berek może być syndykiem masy upadłościowej tej instytucji.
16: Nie będzie syndykiem. Po pierwsze, Nawrocki go nie przyjmie od niego ślubowania. Poza tym, jeżeli wygra prawica, załóżmy oczywiście, za rok i dwa miesiące, to cóż oni zrobią z Trybunałem Konstytucyjnym? Powiedzą tak, tych nieprzyjętych przez prezydenta sędziów, oni nie istnieją, oni nie są sędziami. Mamy my wybierzemy swoich takich, którzy są prawdziwi, wybiorą swoich, wprowadzą ich, a prezydent wszystko podpisze. Więc...
13: Ja nie wiem w ogóle, bo moim zdaniem Jarosław Kaczyński nigdy nie był zwolennikiem istnienia Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętam,
17: ja myślę, że żadna władza nie była zwolennikiem istnienia.
13: No nie, generał Jaruzelski
17: był.
13: Jednak ustanowił ten organ. Wiecie co, to wszystko jest takie dziwne, zobaczcie. Organ praworządnościowy ustanawia generał Jaruzelski.
17: A my dzisiaj go tak ubijamy, czy nie
13: my
17: generała,
13: bronimy
17: go
13: jak niepodległości, a niszczy go największy demokrata Jarosław Kaczyński. To już mówię z lekkim przekąsem, ale wiecie, rzeczywiście ten świat trochę stoi na głowie. Dajmy mu odpocząć od siebie przynajmniej, dobra? Magda Szczenowicz, Robert Walenciak i Wojciech Brzeziński byli z nami. Dziękuję. Bardzo wam dziękuję za te poranne komentarze. Wtorkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzeńska. Ogromnie wam dziękuję, jak zawsze. Życzymy państwu dobrego dnia z Radiem TOK FM. Jacek Żakowski, do usłyszenia w przyszły piątek.
18: To jest powtórka.

0: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dziś mają wrócić do Polski. Stany Zjednoczone mogą zmniejszyć obecność wojskową na Bliskim Wschodzie po zakończeniu wojny z Iranem. Takie informacje przekazuje Washington Post. Zbliża się koniec wakacji i początek nowego roku szkolnego. Za chwilę o wyzwaniach, na które szykują się nauczyciele. Minęła druga, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Do Polski wróci dziś kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczymi.